0: Czyli wiersz poleceń.
1: Wiersz poleceń, tak. I czy jakie ma na temat tego wiersza poleceń zdanie? Albo czy wcześniej na przykład korzystał z DOS-a i tak dalej. Bo jak ktoś korzystał z wiersza poleceń w Windowsie, to można powiedzieć, że w dużym przybliżeniu na Linuxie system command no jest jakoś w jakimś stopniu podobny. Znaczy, no podobna zasada działania.
0: Tych komend jest więcej, czy one są po prostu inne?
1: Inne, no na przykład, no nie wiem, konkretny przykład dir w Windowsie, a ls w Linuxie. Myślę, że są po prostu inne. No i mimo wszystko Windows, czy Linux ma większe możliwości, jeśli chodzi o pisanie skryptów, jakichś bardziej rozbudowanych i tak dalej. O czym pewnie też później jakoś opowiemy, o pisaniu skryptów w Linuxie.
0: Czyli
1: i tak dalej.
0: Linux to jest taki, przynajmniej w tym trybie tekstowym, to nie jest system dla każdego, jak rozumiem. Nie polecilibyśmy tego każdemu, kto po prostu, chce sobie pokorzystać z Linuxa. Jednak jeżeli lubi mieć wszystko pod ręką, pod przysłowiową myszką, to lepiej jednak skorzystać z trybu graficznego.
1: To są okienka, a nikt nie powiedział, że jak się jest w trybie okienkowym, nie można na chwilkę przejść do trybu tekstowego, żeby sobie go na przykład tylko zobaczyć i z niego szybko wyjść, jak się tam człowiek przestraszy. Albo tam zobaczyć i potestować jakąś komendę, bo można oczywiście.
0: A jak z dostępnością tego trybu tekstowego? Jakie czytniki ekranu występują?
1: Czytniki ekranu, czyli no speak-up, o którym już mówiłem, który jest właśnie w jądrze. Jeszcze jest YASR, Yet Another Screen Reader, bodajże takie jest rozwinięcie skrótu. Ja korzystałem ze speak-upa w całej mojej karierze linuxowej. No i co mogę powiedzieć? Screen reader z bardzo dobrą dokumentacją. Wsparcie ma dosyć też dobre. Ma bezpośredni interfejs do SPK-a, o czym też za chwilę będziemy o syntezatorach mówić w ogóle, jakie są dostępne na Linuxa. No ale myślę, że SPK-up jest w tej chwili najrozsądniejszym wyborem, jeśli chodzi o screen readera konsolowego.
0: Rozumiem. A ten screen reader YASR, on w ogóle jest jeszcze jakoś rozwijany? Bo ja też już o tym jakiś czas temu słyszałem, ale...
1: Ja właśnie też, dokładnie. Dawno temu słyszałem, nie wiem czy nie porzucili już projektu, natomiast speak-up jest.
0: Rozumiem. A teraz tak kontynuując kwestię dostępności tego trybu tekstowego, no to jak to wygląda, jeżeli chodzi o syntezę? Co my tam, z czego możemy skorzystać?
1: Z polskich syntez na pewno eSpeak i na pewno Festival.
0: Czyli ten syntezator Mbrolla, tak? Tak zwany.
1: Tak. Natomiast ja tego jakoś dłużej nie testowałem, dlatego że Festivala średnio jakoś tam lubię. Natomiast z eSpeakiem działa to bardzo dobrze.
0: A co z syntezą sprzętową?
1: A no właśnie, no i cała w zasadzie gama tych syntez sprzętowych, które obsługuje speak-up. Apollo na przykład.
0: Ale SMP, jak rozumiem, nie obsługuje speak-up.
1: Nie wiem, jak to jest na przykład, bo ludzie kombinują na przykład SMP na tagach Apollo. Ja nie wiem, jak to się sprawdza, bo nie miałem SMP nigdy. Więc nie wiem, czy jest jakieś obejście na to. Na przykład jakby ktoś wiedział, no to może się podzielić z nami tą informacją, bo też bym był ciekaw. Czy jest jakieś obejście właśnie na SMP, żeby SMP zaczął mówić?
0: No czyli Linux, mamy tak, Linux. Mamy Linux w trybie tekstowym, no i właśnie jeszcze ten tryb tekstowy, to myślę, że warto by powiedzieć,
1: tak.
0: Czy to wszystko, bo tak sobie mówimy, Linux, to już powiedzieliśmy, że Linux to jest tak naprawdę grupa systemów operacyjnych, no ale wyjaśniliśmy to, a ja będę to dalej tak upraszczał, bo gdyby trzeba było mówić grupa systemów z rodziny Linux i tak dalej, to myślę, że do jutra byśmy tę audycję prowadzili. W każdym razie z powłokami tekstowymi,

0: o którym później. Co jeszcze? CSH. One się różnią tak naprawdę, na przykład składnią. CSH przypomina bardziej, jak ktoś zna język C, to może mu się na przykład ta powłoka bardziej spodobać. To się różni głównie właśnie składnią komend na przykład. Tym się różnią powłoki.
1: A ty osobiście z czego korzystasz?
0: Z Basha.
1: Wygodny jest w ogóle tak dla tak na co dzień do używania?
0: Na co dzień w trybie tekstowym oczywiście.
1: A jak to jest właśnie w tym trybie tekstowym, bo wspomniałeś, że można wydawać komendy, ale także jeszcze tak jak w Windowsie, a właściwie tak. No, w DOSie pisało się pliki BAT, zresztą dalej w Windowsie można je pisać z wykorzystaniem właśnie różnych komend z wiersza poleceń, to w Linuxie no, to jest chyba jeszcze bardziej zaawansowane, prawda?
0: Jest jeszcze bardziej zaawansowane, dokładnie, tak. Można sobie robić skrypty ze zmienną. W Windowsie są zmienne teraz, w Batchu? Chyba nie.
1: Zdaje się, że można skorzystać. To znaczy, na pewno można coś tam podstawiać, ale są etykiety, ale ja już też nie. Ja już też teraz nie pamiętam, bo już dawno nic nie pisałem, szczerze mówiąc.
0: Nie pamiętam, też nic nie pisałem w Batchu, dokładnie. Natomiast w Linuxie mamy cały ten mechanizm, mamy instrukcje warunkowe, mamy zmienne. No, tak naprawdę możemy sobie gierkę w Bashu napisać, no.
1: Czemu Czyli nie? Taki mini język programowania do jakichś takich codziennych zadań, które chcemy zautomatyzować.
0: Tak.
1: I chyba
0: tak.
1: Miał Microsoft tak jakby trochę na celu, tworząc ten cały PowerShell. Tak, bo
0: dokładnie,
1: to jest,
0: o tym chciałem.
1: To jest
0: coś, co
1: miało właśnie wzbogacić ten tradycyjny wiersz poleceń o jakieś dodatkowe komendy dla tych, którym to, co jest, to jest za mało.
0: Miał to bardziej zrobić obiektowo i tak dalej i miało być fajnie. Natomiast no właśnie to skryptowanie przydaje się do takich codziennych zadań, jak na przykład ja chciałem sobie... Co ja chciałem ostatnio zrobić? Aha, skonwertować z AVI do MP3 kilka folderów, w którym były pliki. No to bez problemu, taki skrypt można napisać i coś takiego sobie zrobić w 5 minut.
1: Rozumiem, a w Windowsie trzeba oczywiście by było korzystać z jakiegoś programu.
0: Znaczy tutaj też poniekąd, bo graficznego. Tutaj też korzystałem z programu, który konwertuje, ale sam skrypt, który jakby mówił temu programowi, co ma konwertować, to już był napisany przeze mnie. A program zewnętrzny tylko konwertował pliki.
1: No, czyli jeżeli ktoś ma trochę samozaparcia, to podejrzewam, że będzie w stanie takie skrypty tworzyć i jakoś tam sobie ułatwiać życie. A na pewno no, to z czasem zaprocentuje, prawda?
0: No, zgadza się.
1: Wspomnieliśmy o powłokach, o tym, czym one są, jak działają. Ale czy tak naprawdę praca w Linuxie to jest tylko pisanie jakichś skryptów w trybie tekstowym, zarządzanie tym?
0: Właśnie, bo tak.
1: Bo tak trochę na to wychodzi, że w zasadzie ta powłoka tekstowa to jest no jakieś tam komendy, możemy sobie wpisywać, no ale co poza tym? Chyba niewiele. Czy wiele?
0: Właśnie niekoniecznie, dlatego że mamy... dosyć, na przykład dużo, nie wiem, jakichś edytorów tekstowych, zależy co chcemy robić, komunikator mamy jeden, który testowałem.
1: No to nie, właśnie bo... może opowiedzmy o tych konkretnych zastosowaniach trybu tekstowego. No może zacznijmy na przykład od poczty. Powiedzmy, poczta elektroniczna, mam sobie skrzynkę mailową. Fajny jest ten tryb tekstowy, więc sobie pomyślałem, że może fajnie by było także używać poczty w trybie tekstowym. Co byś polecił?
0: Ja bym jeszcze powiedział, zanim przejdziemy do tej poczty, o tym, że w trybie tekstowym niekoniecznie trzeba pisać komendy.
1: O!
0: Bo myślę, że zanim do poczty, to właśnie to też będzie dosyć ważne.
1: Dobrze, to powiedzmy o tym, że nie trzeba pisać komendy, a co można robić?
0: Dokładnie, nie trzeba pisać komendy, można wciskać strzałki.
1: O, to już zaczyna mi się podobać.
0: Można wciskać
1: strzałki. Myślę, że nie tylko mi.
0: Wciskać skróty klawiaturowe i tak dalej. Więc nie tylko komendy, ale

0: teraz muszę znowu zmartwić, że nie wszystkie programy w ten sposób są dostępne dla nas. I tu się okazuje, że tak naprawdę w konsoli niekoniecznie wszystko musi być dostępne. Bo mogą być zrobione programy okienkowe w taki sposób, że nie będziemy wiedzieli specjalnie, gdzie jest podświetlenie i tak dalej. Będzie bardzo dziwnie nam się nawigowało po tych programach. Aczkolwiek ja szczerze mało takich programów spotkałem, które faktycznie by były w konsoli i niedostępne. No, było kilka fakt, ale dosyć dużo, i to mnie zdziwiło, było programów dostępnych, takich właśnie okienkowo-konsolowych, tak to można nazwać.
1: A z takich dostępnych programów to co by można było wymienić?
0: Z takich dostępnych programów?
1: Mhm.
0: Co by można wymienić? No nie wiem, z komunikatorów na przykład, EKG-2, no powiedzmy, że on działa trochę na tej takiej zasadzie skrótów i tak dalej.
1: I jak to wygląda? To jest... Mamy też okienka po prostu z rozmowami i się pomiędzy nimi jakoś
0: tak,
1: przełączamy?
0: Tak, i się pomiędzy nimi przełączamy, tak, dokładnie.
1: A trudne jest w konfiguracji to EKG-2? Jak to wygląda?
0: Nie. Absolutnie nie trudne. Z tym, że teraz, ja nie wiem jak będzie teraz z konfiguracją najnowszego GGA, jak on sobie poradzi z protokołem i z obrazkiem. Kiedyś można to było zrobić bez problemu, kiedyś to znaczy z rok temu spokojnie. Teraz mam nadzieję, że jest równie dobrze.
1: To znaczy z zakładaniem konta.
0: Tak, jakbyśmy chcieli założyć konto od zera. To od zera, tak.
1: Bo token, jeżeli tak, bo jeżeli mamy już gdzieś tam konto założone, no to pół biedy.
0: Tak,
1: bo...
0: to się możemy zalogować. To bez problemu wpisujemy numer, wpisujemy hasło. No i logujemy się, tworzymy sobie sesję tak zwaną.
1: I te sesje to po prostu są różnego rodzaju protokoły komunikacyjne. Co możemy obsłużyć dzięki EKG-2?
0: Na pewno gadu. Co tam jeszcze było? IRC? Nie było IRC-a w EKG-2? Teraz nie pamiętam.
1: Był IRC.
0: Chyba był IRC. Nie wiem co jeszcze. Nie wiem czy przypadkiem Jabbera nie było, ale to już nie dam.
1: Też Jabber.
0: Był?
1: Jabber i tlen.
0: Jabber.
1: To na pewno.
0: A jeszcze tlen, no faktycznie.
1: To na pewno, pamiętam jak kilka lat temu korzystałem z EKG-2, to dało się korzystać właśnie z tych protokołów, natomiast no, tak, może teraz... coś dodali.
0: Trudno stwierdzić, no trzeba po prostu obejrzeć. Ja korzystałem z gadu, no i dało się korzystać nawet wygodnie. Można było czytać wiadomo. Nie wiem, czy ty, Michale, jak korzystałeś, miałeś ten sam problem, co ja. Znaczy to właśnie, to jeszcze w ogóle. Z polskimi znakami.
1: Ja pamiętam, że miałem w pewnym momencie jakiś problem, ale tam wystarczyło to wszystko poprzestawiać na Unicode.
0: Problem jest w ogóle tego typu, że speakup z eSpeakiem ma problem z polskimi znakami.
1: A, no to już jest, niestety, to jest jeszcze ta inna bajka i inny problem.
0: Niestety ja próbowałem pisać z autorami, ale na razie dostałem odpowiedź, że nic z tym się nie da zrobić, to znaczy oni nic nie zrobią i będzie tak jak będzie.
1: To znaczy ja akurat nie miałem z EKG-2 problemów jako takich, bo po prostu... korzystałem z tego za pomocą sesji zdalnej, za pomocą połączenia SSH.
0: Tak, wtedy też nie miałem problemu.
1: No wtedy nie ma problemu. Natomiast no, jeżeli chcemy korzystać lokalnie, to okazuje się, że no, z tymi polskimi znakami są czasem problemy. Natomiast dobrze, czyli teraz jak tak sobie rozmawiamy a propos różnych programów, mamy komunikator EKG-2. Jak przebolejemy problem z polskimi znakami, da się
0: do którego
1: z tego...
0: się naprawdę da się przyzwyczaić. Nie wiem, czy na przykład ktoś korzysta z Androida z eSpeakiem, to jest podobny problem. To już można sobie porównać.
1: Da się z tego jakoś powiedzmy korzystać, no to idźmy dalej. Na przykład no, zacząłem o tą pocztę cię pytać, to może jeszcze też powiedzmy, co z tą pocztą?
0: Z poczty tak naprawdę ja na koncie Linuxowym korzystałem tylko z maila, z polecenia mail. Z niczego więcej.
1: I jak to działa?
0: I tak naprawdę się da.
1: I jak to działa?
0: W najprostszym przypadku wpisujemy sobie mail i mamy listę wszystkich wiadomości. To się nie sprawdza, nie wiem, ja na przykład jak ktoś ma jakieś konto z, nie wiem, z listą dyskusyjną czy z czymś tam, gdzie dostaje ileś nawet, chociaż chyba też się by dało, też myślę, że się dało, ale jak ktoś dostaje tak tyle wiadomości co ja, czyli nie wiem, no powiedzmy raz na dzień, no to już w ogóle jest bez problemu, a myślę, że przy większej ilości wiadomości też się da jakoś pracować, tylko ja nie pracowałem akurat.
1: No są jeszcze te programy typu Mood albo Pine.
0: Tak, które są dostępne, ale ja z nich nie korzystałem.
1: Ale masz jakieś informacje a propos ich dostępności dla programów odczytu ekranu?
0: Tylko, że są.
1: A ktoś się u ciebie strasznie do drzwi dobija.
0: Tak, no niestety, tutaj czynniki...
1: To warunki polowe.
0: Średnio zależne ode mnie. Tak. Mam informację, że coś takiego jest dostępne, ale sam tego nie testowałem, więc no średnio mogę się tutaj wypowiedzieć na temat tych klientów. Korzystałem tylko z domyślnego maila.
1: Rozumiem. Dobrze, to przejdźmy do...
0: Który sobie radzi.
1: Przejdźmy do kolejnej gałęzi programów, edytory tekstu. No to jest coś, co myślę, że no, jest jedną z podstawowych rzeczy, które użytkownik Linuxa mógłby chcieć robić, czyli na przykład no, napisać powiedzmy jakiś dokument. No i co byś polecił z edytorów? Co jest dostępne?
0: Poleciłbym i co jest na pewno dostępne, Nano. Na dobry początek. Niektóre to naprawdę wystarczy.
1: A ten Nano to do czego tak w Windowsie można by go porównać? Do notatnika, czy to jest nieco bardziej zaawansowane?
0: Chyba do notatnika. Co? Tak, do notatnika myślę, że można by było to porównać.
1: Rozumiem. No więc co jeszcze? Co jeszcze z takich edytorów? Ja pamiętam, kiedy jakoś tak intensywniej intensywniej się zajmowałem gdzieś tam powiedzmy Linuxem, no to pamiętam, że właśnie VI czy VI, jak niektórzy mówią, to ja z tego korzystałem. Albo na przykład Emacs. Korzystałeś z któregoś z tych edytorów?
0: W zasadzie tylko trochę patrzyłem VI, dlatego że nie miałem specjalnej jakoś potrzeby się w niego zagłębiać. Nano mi w zupełności wystarczyło. Ale wiem, że no ja może jak ty korzystałeś, to też mam coś powiedzieć o dziwnych strasznie komendach i skrótach w VI.
1: Oj tak, to o tym mogę powiedzieć, bo ja korzystałem swego czasu właśnie, chociaż... ja wiem, że między użytkownikami VI-a i Emacsa to jest taka trochę święta wojna, to jak kiedyś była wojna między użytkownikami Commodora i Atari. Tak to wyglądało, a między użytkownikami VI-a i Emacsa to jest też tak troszeczkę, że oni się tam kłócą, który edytor jest lepszy. Ja powiem tyle. Jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym VI-a, bo kiedy wszedłem do Emacsa, to się w ogóle zgubiłem.
0: W ogóle.
1: Tak, a w VI-u no to menu no, było jakieś tam, ale komendy były bardzo ciekawe. Mogę powiedzieć taką jedną komendę, na przykład jeżeli chcemy wyjść z tego VI-a w ogóle i nie zapisywać zmian, no to posługujemy się bardzo intuicyjną komendą, która wygląda w sposób następujący. Escape, dwukropek, Q, wykrzyknik, Enter.
0: No, to jest intuicyjne.
1: To znaczy, wiesz, no tak naprawdę podejrzewam, że jest to jakoś tam intuicyjna komenda, tylko dla kogoś, kto już z tego korzysta dłużej.
0: No, zgadza się, ale tak dla porównania w Nano Ctrl X.
1: Aha, troszkę prościej.
0: Troszeczkę, ale jednak.
1: Troszeczkę prościej. Z Emacsa wychodziłem przez Ctrl C, czyli przez taką standardową komendę, która po prostu...
0: Taką
1: trochę brutalną. Zakończ proces i tyle.
0: Takie Ctrl Pauza, tak w Windowsie? Chyba tak.
1: Bardziej mi się wydaje, że na zasadzie zakończ proces tak trochę.
0: No może, bo kontrol pauza to break. Chociaż... No w sumie tak. No to tyle powiedzmy na temat edytorów konsolowych.
1: Dokładnie. Coś jeszcze z jakichś takich programów wartych uwagi pod konsolą?
0: Programów to już zależy potem na przykład od zainteresowań. No nie wiem, na przykład ja trochę krótkowarstwo, więc programy są, jak ktoś się interesuje, na przykład do, no nie wiem, nauki telegrafii, no to też coś możemy znaleźć dla siebie w konsoli, jest.
1: I jak to działa, na przykład taki program do nauki telegrafii pod konsolą? Co on, w jaki sposób on uczy?
0: Jest kilka trybów. Na przykład jest tryb, w którym głośniczkiem speakerowym odgrywa nam jakąś tam literę w morsie, naciskamy klawisz tą literę, którą odegrał, i następna, tak do zakończenia lekcji. Chodzi o to, żeby po prostu odpowiadać komputerowi, jakie litery on do nas wygłosił tym speakerem.
1: A z jakichś takich jeszcze ciekawych programów, które gdzieś tam może widziałeś, jeżeli chodzi o tryb
0: konsolowy
1: tekstowy?
0: Konsolowy klient Facebooka.
1: O, i jak to działa?
0: Jest. No tutaj akurat, nie wiem, albo ja czegoś nie dopatrzyłem, albo on jest tak trochę średnio wygodny, dlatego że tutaj faktycznie trzeba dużo pisać. Okej, w konsoli trzeba pisać, ale tu trzeba dużo pisać. I to tak, no właśnie nie wiem, tak mi się wydaje, że średnio wygodne z tym pisaniem. Na przykład, tam nie wiem, co jakiś czas treba było podawać ID jakieś wygenerowane przez Facebooka i coś takiego. Jakieś takie cuda na kiju. No dziwnie się z tego korzystało, ale pamiętam, że wysłałem, jak to się nazywa?
1: Wiadomość?
0: Na tablicę, powiadomienie. Aha, nie, powiadomość aha. Na tablicę.
1: Aha.
0: Wysłałem, więc się da, tylko no mi się akurat z tego średnio wygodnie korzystało. Ale jest, żeby nie było, można korzystać.
1: No to jeszcze powiedzmy może co nieco na temat tego, co się robi w trybie tekstowym dosyć często i z czym się ten tryb przede wszystkim kojarzy. Czyli może powiedzmy jeszcze, Tomku, kilka słów na temat komend trybu tekstowego. Takie najbardziej przydatne, jeżeli ktoś chciałby zacząć i w ogóle w jakiś sposób odnaleźć się w gąszczu tych poleceń Linuxa. Jakie to mogą być komendy? Co warto znać?
0: No to co warto znać? CD od... jak ktoś korzystał z wiersza poleceń, no to będzie wiedział, o co chodzi. Change directory, takie jest bodajże rozwinięcie. Chodzi o zmianę katalogu. Poruszanie się w strukturze katalogów. CD, odstęp, nazwa folderu. Enter to jest wejście w ten folder.
1: W ogóle powiedzmy przy okazji, że troszeczkę Linux ma inną strukturę katalogów niż
0: tak.
1: Windows, a nawet bardzo, prawda?
0: Tak. No i do niej się trzeba przyzwyczaić, prawda? Home, katalog domowy i tak dalej. To jest właśnie struktura katalogów.
1: A jakieś takie jeszcze komendy? To ja może powiem a propos katalogów. Ja dosyć często, bo ja już sklerozę mam, mi się przydaje taka komenda, która nazywa się PWD.
0: Tak, o niej chciałem mówić.
1: I ona właśnie pokazuje aktualny katalog.
0: Tak. No, przydaje się, to jest fakt. LS, o którym już mówiłem, czyli listowanie katalogu. Oczywiście możemy robić tego typu, na przykład komendy typu ls odstęp gwiazdka kropka coś tam.
1: I co to wtedy nam da?
0: Gwiazdka kropka mp3. To samo co w Windowsie. Wyświetlenie na przykład wszystkich plików z rozszerzeniem mp3.
1: Z jakichś takich jeszcze komend? Jeszcze? Albo komend, albo narzędzi, bo to nie tylko są komendy, ale to są też narzędzia.
0: LS to tak de facto też narzędzie, to jest program. Co jeszcze? MV do przenoszenia katalogów z jednego miejsca, czy tam plików. Co jeszcze?
1: A screen?
0: Teraz chwilowo jakoś...
1: O, to jest właśnie, fajne narzędzie.
0: No właśnie, screen. Dokładnie. Kiedy pracujemy na sesji z... No nie trzeba. Można u siebie lokalnie pracować na screenie. Screen to jest tak naprawdę program, który uruchamiamy zewnętrzny w Linuxie i możemy mieć kilka okien. Znaczy on domyślnie właśnie umożliwia otwarcie kilku okien. Kiedy na przykład chcemy sobie na przykład odpalić EKG i zostawić go otwartym. Chcemy sobie drugie okno otworzyć właśnie w tym screenie, które nie wiem, sprawdzamy jakiegoś tam maila, na przykład czytamy, a w trzecim jeszcze sobie pracujemy i między tymi trzema się chcemy jakoś przemieszczać szybko, no to screen jest do tego bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, bo właśnie to umożliwia.
1: I jak wtedy się przełączać? W Windowsie mamy Alt-Tab, a tam? W Linuxie?
0: Control-A spacja. To jest okno do przodu. A do tyłu? Do tyłu? Nie pamiętam. Control...
1: AB? Albo AP?
0: Control-AP.
1: Ja szczerze mówiąc, też nigdy tego nie pamiętam i zawsze korzystałem z Control-A spacja. Bo to jakoś tak...
0: No, dokładnie.
1: Jakoś tak prosto.
0: Robiłeś dokładnie to samo, co ja.
1: I to jest, proszę Państwa, taki wyraźny dowód na to, że w Linuxie nie trzeba się wcale aż tak prosto tych komend uczyć.
0: Dokładnie, no bo jeżeli też...
1: No właśnie, bo jeżeli trzeba, jeżeli mamy taką potrzebę, no to znajdziemy jakąś tą komendę. To nie jest tak, że po prostu trzeba to znać, trzeba być ekspertem od... linii poleceń, znać wszystkie komendy od A do Z. No oczywiście, nie, jeżeli jest, z tego korzystamy długo... No?
0: Zapomnieliśmy o manie.
1: No właśnie. A co to jest man?
0: Ja to już by nas jakiś bardziej obeznany z Linuxem człowiek zabił.
1: No to co to jest ten man?
0: To jest właśnie narzędzie, dzięki któremu się możemy dowiedzieć na przykład, jak działa jakaś komenda. Wpisujemy sobie man, odstęp, komenda, enter.
1: I dostajemy bardzo dużo różnych informacji, dużo poleceń, przełączników, parametrów zazwyczaj, bo to komenda, no w większości przynajmniej, no nie jest tylko sama komenda, ale jeszcze po myślniku albo
0: tam
1: po slashu.
0: Tak, to są opcje, parametry i tak dalej. To jest wszystko w manie opisane. To jest taki, no taki manual.
1: Podręcznik po prostu, podręcznik do wszystkich komend Linuxa. Także jeżeli czegoś nie wiecie, no to wystarczy sięgnąć po to. A
0: w manie jest wszystko.
1: Dokładnie. A tak naprawdę, jeżeli będziecie z tego korzystać na co dzień, no to zapamiętacie, będziecie pamiętać te komendy. Ja powiem tak, ja z Linuxa nie korzystam już tak aktywnie od jakiegoś czasu, i też nie pamiętam wszystkiego, ale kiedy z tego korzystałem nieco więcej, no to nie było dla mnie problemem tam, czy napisanie jakiegoś prostego skryptu w Bashu, czy zrobienie tam jakichś różnych operacji w tym systemie. To jest wszystko wtedy, kiedy się z tego korzysta i kiedy poświęci się trochę na lekturę jakiejś tam literatury związanej z danym zagadnieniem, no to wszystko gdzieś tam nam się zapamiętuje. No a że nasz mózg ma to do siebie, że to, czego nie używamy, to gdzieś tam sobie usuwa do tyłu, no to po prostu wtedy już niestety nie będziemy w stanie tego aż tak szybko sobie
0: jeszcze
1: przypomnieć.
0: Jeszcze nie wiem, czemu na przykład zapomnieliśmy o kasowaniu tych katalogów, po których chodziliśmy, czyli RM, RMDIR też są.
1: Jest taka jedna fajna, jest taka jedna fajna komenda, której lepiej pochopnie nie wpisywać, bo właśnie, myślę, że to jest jeszcze też ważne, o czym trzeba powiedzieć.
0: Jeszcze mi się coś przypomniało.
1: No to dobrze, ale ja powiem o tym.
0: Dobra.
1: Komenda RM do kasowania z parametrami RF. RM spacja RF. No.
0: Oj.
1: Fajna komenda.
0: Tylko
1: z zastrzeżeniem, nie próbujcie tego w domu.
0: Tak.
1: Jak dobrze pamiętam, to ta komenda kasuje cały katalog, w którym aktualnie jesteśmy i z podkatalogami.
0: Rekursywnie, czyli R i na siłę, no... F.
1: Dokładnie. Także lepiej nie próbować tego tak
0: jak
1: na co dzień.
0: Zrobi się to w głównym, w katalogu slash, czyli takim głównym, no to można się spodziewać bardzo interesujących rezultatów.
1: Próbowałeś kiedyś, bo ja nie, szczerze mówiąc.
0: Tak.
1: I co się działo?
0: Zamilkł, po prostu.
1: Aha.
0: Robiłem to na wirtualnej maszynie, po prostu zamilkł. Wydałem komendę, cisza.
1: Okej, okay, no, zaczął ciekawe działać.
0: Nie wiem, co było widać na ekranie.
1: Zaczął działać, w każdym razie właśnie. I to jest też, myślę, że ważne, o czym trzeba pamiętać. Taka komenda właśnie RM, ona nie pyta, czy chcesz usunąć. W Windowsie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak naciśniemy sobie tam nawet ten delay albo shift i delete, no to system nas zapyta, czy jesteś absolutnie pewien, że chcesz usunąć ten katalog i całą jego zawartość. No, Linux nie zapyta. Linux po prostu twierdzi, że ma do czynienia z użytkownikiem świadomym. Tak. I on po prostu, i on to zrobi.
0: Przy wpisywaniu takich masek typu, no właśnie, gwiazdka, kropka, coś tam, trzeba też, no, trzeba uważać z tym RM-em, bo się można, prawda, zdziwić.
1: Dokładnie.
0: Gwiazdka poszła.
1: Wszystko. A jeszcze mówisz, że coś ci się przypomniało, to słucham.
0: Uzupełnianie w baszu.
1: O właśnie.
0: Które też sprawę ułatwia.
1: A jak to działa?
0: Jak mamy jakąś wybitnie długą komendę, to po prostu naciskamy tab i bash daje nam propozycję jej uzupełnienia. Nazwa jakiegoś katalogu też to działa. Mamy jakiś, właśnie, to jest dosyć ważne, mamy jakiś długi katalog z jakimś 01 podkreśnik 0 coś tam, jakieś nie do zapamiętania kombinacje, no to tab tutaj się bardzo przydaje, no bo to jest właśnie autouzupełnianie w baszu.
1: Zresztą tak samo na przykład pamiętam działało w takim kliencie IRCA, to jeszcze tak a propos, z IRCA to już chyba coraz mniej osób korzysta, ale ja jeszcze pamiętam. Z IRC, który zresztą wygląd miał bardzo podobny do EKG 2. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: No tak.
1: I komendy nawet miał podobne. Tak. Mhm. Także jeżeli ktoś korzystał z jednego, to bezproblemowo mógł korzystać
0: to
1: z drugiego.
0: To przesiądzie się, tak.
1: Tak, ale tam było właśnie też uzupełnianie, tam było też właśnie to podpowiadanie, na przykład jeżeli wpisywało się jakiegoś nika, bo na IRC-u kiedyś było tak, że trzeba było, to znaczy trzeba było, w dobrym tonie było, żeby jeżeli się zwracamy do kogoś, to po prostu wpisać jego nick. No można było oczywiście zrobić to z klawiatury, ale po co? Wystarczyło wpisać powiedzmy dwie pierwsze litery, nacisnąć tab, no i już. I właśnie tak też automatycznie nam wstawiał po prostu
0: z katalogami
1: daną komendę
0: i tak dalej. To jest bardzo przydatne. No, nie wiem czemu o tym zapomniałem, strasznie często z tego korzystam. No, ułatwia życie, mimo wszystko.
1: No i cóż jeszcze z tym Linuxem tekstowym, Tomku? Czy jeszcze o czymś warto powiedzieć naszym słuchaczom?
0: Z Linuxem tekstowym? No myślę, że już potem według takich indywidualnych zastosowań,
1: ale czy tak,
0: co chce robić.
1: Ale tak zapytam, tak ogólnie... pomęczę cię. Czy naprawdę uważasz, że jeszcze w obecnym czasie, kiedy mamy te Windowsy, kiedy mamy ten system graficzny, czy naprawdę uważasz, że jeszcze Linux tekstowy może się komuś przydać tak na co dzień? No bo ja rozumiem, jakiemuś administratorowi do tego typu rzeczy, no to okej, okay, to jest fajne, to ułatwia sprawę. Zresztą no, jeżeli ktoś chce administrować systemami, no to musi znać powłokę, musi znać ten tryb tekstowy. Ale taki zwykły użytkownik.
0: Ktoś, kto chce jakby poznać tego Linuxa jakoś tam głębiej. Mhm. Nawet korzystając z trybu graficznego, warto w Linuxie znać konsolę. Dlatego, że no nie powiem, żeby ona się nie przydawała, nawet jeśli korzystamy z trybu graficznego. Najprostszy przykład. Chcemy, żeby nam rozwiązać jakiś problem. Mamy jakiś problem z, nie wiem, coś nam nie działa, po prostu. Jakiś błąd wyskakuje, jakieś tajemnicze coś tam, error. Piszemy na forum, nie działa mi, mam taki błąd, a taki. Dużo jest takich porad, dlatego że tych środowisk graficznych, no ktoś może korzystać z Gnoma, ktoś może korzystać z czegoś tam innego, z Fluxa, nie z Fluxa. A każą po prostu wejść w konsolę, wpisać to i to, pokazać co, jaki był rezultat. No i po prostu warto ją znać, dlatego że się wtedy łatwiej rozwiązuje na przykład no, pewne problemy. Więc jeśli się korzysta z Linuxa, no moim zdaniem, nawet graficznego, warto coś tam zobaczyć. z tą konsolą. Natomiast konsola na co dzień, no myślę, że dosyć dla wielu ludzi to się może okazać męczące. No bo ja na przykład też nie korzystam z Linux, z konsoli na co dzień, dlatego że no nie zda to egzaminu na pewno. Natomiast warto ją znać, jak się jest na Linuxie.
1: Wiesz, ja tak sobie myślę, że to też jest kwestia przyzwyczajenia. Ja pamiętam jakiś czas temu wysyłałem maila do jakiegoś, no już takiego starszego człowieka, jakiegoś tam pana profesora chyba z Uniwersytetu Warszawskiego czy jakiegoś tam innej takiej uczelni, no i dostaję maila zwrotnego, tak widzę, że troszeczkę ten mail wygląda dziwnie, znaczy tak niestandardowo, nie po outlookowemu, ani nie w żadny inny sposób nie wygląda ta wrotka tak zwana, czyli ten nagłówek maila, który był właśnie, który tam się pojawił. No i się okazało, że pan profesor no widocznie uczył się internetu jeszcze na jakichś tam terminalach Unixowych i tak mu zostało i korzystał z Emacsa i całego tego środowiska Emacsowego, a tam także zdaje się, że można pisać pocztę, no i on sobie z tego korzystał i korzysta z tego do dziś. I widocznie jest dla niego to wygodne.
0: No, są ludzie, którzy korzystają. Nawet w Polsce, nawet niewidomi w Polsce, znam takich, którzy niedawno się przesiedli na Linuxa graficznego, a wcześniej to w ogóle byli w samej konsoli.
1: Aha, no być może zresztą ktoś do nas zadzwoni i opowie o jakichś swoich doświadczeniach związanych z Linuxem. Ja bardzo chętnie posłucham, myślę, że nasi słuchacze również i Tomek zresztą też. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Można tu dzwonić, można z nami rozmawiać, może ktoś chciałby o coś zapytać, a może chciałby ktoś coś skomentować, co się na naszej antenie teraz dzieje, o czym rozmawiamy i może jeszcze miałby coś do dopowiedzenia do tego tematu. Bo przypomnę, że dziś na antenie Radia N w programie Tyflo Podcast w Radiu N rozmawiamy na temat Linuxa dla osób niewidomych. Czy ten system się nadaje dla osób niewidomych? No okazuje się, na razie przeszliśmy przez tryb tekstowy. Można, ale już raczej nie polecalibyśmy go do codziennego użytku. Jak jest
0: nie, do
1: trybem...
0: codziennego nie, ale znać go myślę, że warto.
1: A jak jest z trybem graficznym, o tym przekonamy się po muzycznej przerwie, która już teraz. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do Centrum imienia Ludwika Braille'a w Warszawie. Na chętnych czeka bogata oferta bezpłatnych kursów i szkoleń. Szczegóły pod adresem www.firr.org.pl lub numerem telefonu 22 450 73. Zostały ostatnie wolne miejsca. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dołącz do Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. I jeszcze w uzupełnieniu tego komunikatu, tego ogłoszenia, zachęcam przed zgłoszeniem się do zajrzenia na stronę Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego firr.org.pl, bowiem projekt Centrum Ludwika imienia Ludwika Braille'a nie dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, tylko 7 wschodnich województw. Zatem zapraszam, aby się zapoznać z listą tych województw na naszej stronie internetowej. No a teraz możemy już powrócić do tematu związanego z Linuxem dla osób niewidomych. Przypominam, że gościem dzisiejszego Tyflo Podcastu na antenie Radia N jest Tomek Kowalik, a czekamy oczywiście również na wasze telefony, pytania, może ktoś chciałby opowiedzieć co nieco na temat swojej przygody z Linuxem. 223988027 wewnętrzny 938 Skype o loginie tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. No to przeszliśmy już przez tego Linuxa tekstowego, który nadal jest używany, ale jakoś tak niezbyt często. Jeszcze tak w rozmowie poza anteną okazało się, że zapomnieliśmy wspomnieć o jednym dosyć istotnym zagadnieniu i myślę, że jeszcze możemy się tu zatrzymać na momencik, Tomku, mianowicie przeglądarki internetowe. Kiedyś się mówiło o tym, że no, strony niektórzy przeglądają właśnie z wykorzystaniem przeglądarek tekstowych i dlatego powinny być no, nie wybajerzone, jak to się mówi, tylko powinny zawierać przede wszystkim treść. Mhm. Czy teraz obecnie takiego Facebooka na przykład spod przeglądarki tekstowej dałoby się obsłużyć?
0: Myślę, że byłoby, znaczy już w ogóle nie ręczę za stronę facebook.com. Tu już w ogóle mogłoby być ciekawie. Myślę, że tu już nawet nie, tu byśmy nie dali radę. Natomiast mfacebook.com można by spróbować. Mfacebook.com, czyli ta strona dla mobilnych urządzeń.
1: A jak z dostępnością przeglądarek w systemie Linux w trybie tekstowym? Cóż tam mamy? Z czego możemy korzystać? Co jest dostępne?
0: Myślę, że najsensowniejszym teraz będzie Lynx, tak? Który jest no dosyć dostępny, ma swoje skróty, no i możemy no, dzięki niemu jakoś po tych stronach chodzić. Nie będą nam działały jakieś, no co bardziej, jakieś zaawansowane rzeczy, jakieś w JavaScriptie czy coś takiego. Nie orientuję się w tej chwili, jak jest z obsługą.
1: Znaczy, jak ja pamiętam, to Lynx miał obsługę JavaScriptu wbudowaną, natomiast pytanie, co z tymi rzeczami, a jak z owymi chociażby? Flash. No Flash to...
0: Właśnie.
1: O Flashu to Flash możemy to zapomnieć.
0: Tak, no nawet jak się pojawi, to tak trudno będzie jakoś go ominąć. Nie wiem, jak on zareaguje, no to nie sprawdzałem. Ale Ajaxowe właśnie rzeczy. No, generalnie do prostych rzeczy typu, nie wiem, no Google z tym się obsłuży na przykład. Możemy próbować.
1: Czyli proste, statyczne strony w HTML, ewentualnie generowane HTML z jakiegoś tam skryptu PHP, to można. Natomiast raczej lepiej unikać stron rozbudowanych, gdzie jest jakaś interakcja z użytkownikiem, na przykład po stronie przeglądarki. No więc tak to wygląda. I to tyle już w zasadzie, jeżeli chodzi o Linuxa w trybie tekstowym. Teraz myślę, że możemy przejść do tego trybu graficznego. Więc co my tu mamy? Bo tak jak w powłoce tekstowej, tak tu również mamy kilka powłok graficznych, ale tu za bardzo, jeżeli jesteśmy niewidomi, to wyboru nie ma, prawda?
0: Wyboru nie mamy. Tak. Gnom. I tylko gnom. Mamy... No też w zasadzie nie do wyboru. No, mamy do dyspozycji screen reader Orca i też syntezatory różne. Akurat z eSpeaka też możemy korzystać za pomocą Speech Dispatchera. Speech Dispatcher to jest taki trochę jakby biblioteka do komunikacji syntez. Coś takiego, że no po prostu jak wybieramy sobie speech dispatcher i ten speech dispatcher trochę jak SAPI chyba w Windowsie. Do takiego czegoś to można chyba porównać. No, coś takiego. No i za pomocą tego protokołu jakby możemy korzystać sobie ze speaka. Tu już nie skorzystamy bezpośrednio jak w speakupie, do którego jest eSpeakup. Jest bezpośrednia komunikacja ze speakiem. Natomiast jest przez speech dispatchera. Teraz to już za bardzo chyba nie wpływa na tempo pracy. Kiedyś to się jeszcze lubiło jakoś tam sypać. Ten speech dispatcher to taka była legenda, która się sypała. Teraz jakoś stabilniej to chodzi i można z tym pracować.
1: No ja pamiętam, że ja się testując swego czasu Ubuntu, to bardzo zniechęciłem do graficznego Linuxa, bo o ile kiedyś udało mi się zainstalować tekstową dystrybucję o nazwie GRML bezproblemowo i to naprawdę fajnie chodziło, natomiast jeżeli chodzi o graficznego Linuxa, zainstalowałem sobie to na laptopie jako jedyny system, bo miałem taki ambitny plan, żeby z tego korzystać.
0: Przejść na Linuxa.
1: Tak, przejść na Linuxa, chociaż na komputerze przenośnym. No to niestety musiałem z tego ambitnego planu zrezygnować, bo po prostu no, to było bez sensu. Co chwilę
0: Który
1: trzeba
0: to był
1: było.
0: Ubuntu?
1: Żebym ja to pamiętał. To był Ubuntu, zdaje się, w 2009 roku, który, o,
0: czyli
1: który
0: tak
1: było.
0: Jak ja, tak jak ja, coś takiego. Ja się właśnie też zraziłem, a to jest błąd, dlatego że stabilność się poprawiła. I do tego mnie zachęcali inni ludzie, żeby to przetestować, no faktycznie jest z tym lepiej. Jak ktoś korzystał wcześniej właśnie w tych latach 2009, czy tak naprawdę, to niech spróbuje jeszcze raz teraz, bo jest lepiej.
1: To zachęcamy. Ja się może też skuszę w jakimś tam wolnym czasie, bo no warto by było wrócić do tego systemu.
0: Bo wtedy wysypać orkę to naprawdę nie był problem.
1: No to w ogóle nie był problem. Ja powiedziałbym inaczej. Problemem było sprawić, żeby ta orka się nie wysypała.
0: Oj, tak, to już znaczny problem.
1: Skoro ja chodziłem sobie po pulpicie, tym, no tak umówmy się, że to był pulpit, no i przemieszczałem się po prostu po ikonkach. Zrobiłem to zbyt szybko w pewnym momencie, no tak. I już wszystko się wysypało. Dobrze, że nie zawieszał się wtedy system. Tak, dobrze, że nie zawieszał się wtedy system, bo
0: można
1: wystarczyło
0: było
1: tam...
0: tak zrobić, że się robił kernel panik. Też tak kiedyś chyba mi się stało. To, prawda, nie wiem, co ja zrobiłem wtedy, ale... No, zrobiło mi się tak. To jest taki, no nie wiem, odpowiednik blue screena?
1: Tak, tak, tak. Mniej więcej coś takiego.
0: Tak, tak to określić. No, czyli takie coś też, ale nie, no, zazwyczaj tylko orka się wysypywa. No właśnie, Linux to jest też taki system, który z założenia ma być trudno wysypywalny, mhm. Tak powiem.
1: No, widać.
0: No, orka już niestety nie robiła.
1: Orka
0: nie była robiona z takim założeniem, ale teraz...
1: Całe szczęście się poprawiło. Stabilnie. Tomku, to skoro już tak mówimy o screen readerach i w ogóle o screen readerze i o pracy w systemie graficznym, to może powiedzmy, tak porównując do Windowsa, ten tryb graficzny, ten GNOME, to środowisko, czym to się różni? Na jakie różnice może być przygotowany użytkownik, który zainstaluje sobie Linuxa w trybie graficznym, będzie chciał z tego korzystać? Loguje się do systemu.
0: Takie, że będzie mniej aplikacji dostępnych.
1: No tak, ale loguje się do systemu i co widzi?
0: I o ile pamiętam, tak, będzie widział chyba ekran konfiguracyjny orki. I w ogóle może mieć dziwny problem, jak tu w zasadzie wejść do jakiegoś menu start.
1: No właśnie.
0: Bo jak się będzie naciskało menu start, to nie ma tak dobrze, nie ma nic. Trzeba nacisnąć Alt F1.
1: I wtedy się wejdzie.
0: I wtedy się wejdzie. I tutaj, no na plus raczej, konfiguracja całego tego systemu w GNOME, panel administracyjny, te wszystkie rzeczy są no, dostępne. Zmiana języków, nie języków, konfiguracja generalnie jest dostępna dla nas. No tego menu start, znaczy menu, no tak, trzeba się trochę przyzwyczaić. Tam strzałki lewo, prawo, z tego co pamiętam, tak, one robią trochę co innego, dlatego że mogą nas przenieść właśnie w lewo, to tam są dalej opcje od konfiguracji i tak dalej. Trzeba trochę po tym menu start pochodzić i się do niego przyzwyczaić. Natomiast no, to jest chyba w ogóle taka no, podstawowa różnica.
1: A jest w GNOME pulpit jako taki, tak jak mamy w Windowsie?
0: No można przyrównać, nie wiem czy to można przyrównać do tego, czekaj, Ctrl-Alt-D to było? Tak.
1: I to jest co?
0: Nie wiem, no coś jak gdyby Windowsowy pulpit. Coś jakby.
1: Możemy sobie tam po prostu powyciągać jakieś ikony, tak?
0: Tak, dokładnie. No jest coś takiego.
1: Ale zazwyczaj korzysta się z czego? Z tego menu takiego startowego, tak? Gdzie tam są ikony do programu.
0: Wygodniej, no. Zazwyczaj tak, ale można też no, z pulpitu, mówię, zależy jak jest szybciej. To tak samo jak w Windowsie. No niektórzy, ja na przykład, nie wiem czemu mam taką manię, nie, wchodzę przez wszystkie programy do jakiegoś tam konkretnego programu, a mam skrót na pulpicie. To już zależy od użytkownika, od przyzwyczajenia.
1: Bo może dokładnie, bo w końcu nie od dziś mówicie, że przyzwyczajenie to jest druga natura człowieka. Na jakieś takie jeszcze rzeczy warto uczulić naszych słuchaczy, jeżeli chcieliby zacząć swoją przygodę z Linuxem, na co powinni zwrócić uwagę, czego się mogą spodziewać, tak na pierwszy rzut oka, ucha?
0: Mogą się spodziewać czego? Myszki w orce, która jest no, inna niż na przykład myszka w Windowsie czy w JOSie.
1: A jak ona działa?
0: Dlatego, że tam głównie właśnie to jest 7, 9, to jest czytaj linię poprzednią, następną, 4, 6, 1, 3 to jest odpowiednio tam wyraz poprzedni, następny. Dwójka, piątka i ósemka to jest czytaj
1: znak,
0: literę, na którą stoi, znak tam
1: słowo wyraz i wiersz.
0: Tak, dokładnie. Zgadza się.
1: Zresztą tak samo to działa, jak dobrze pamiętam, w speak-upie. Też się tak czyta numeryczną, tak, przede wszystkim różne, tak, rzeczy. No ciężko tam mówić o myszce, co prawda, no, ale, ale jest coś takiego i można to czytać. Zresztą w programie NVDA jest tak samo. Też mamy intensywnie wykorzystywaną klawiaturę numeryczną właśnie w ten sposób, że siódemka, ósemka, dziewiątka to są wiersze, czwórka, piątka, szóstka to są słowa i jedynka, dwójka i trójka to są znaki. Tak jakby ta myszka trochę była odwrócona. Dobrze, to co jeszcze?
0: No jest klawisz speak up, to może komuś przypominać na przykład klawisz JOS albo no, coś takiego.
1: A klawisz orki też chyba jest, tak?
0: Właśnie, klawisz orki. No, speak up zresztą też. Klawisz orki, tak, klawisz orki, czyli insert w układzie desktop i caps lock w układzie laptopowym, no to wiadomo. I na przykład insert spacja to jest tam, z tego co pamiętam, konfiguracja i tak dalej. No, pomoc do orki jest, także można sobie tam skróty i wszystko pooglądać.
1: A ta pomoc jest już zlokalizowana na język polski, czy nie bardzo? W ogóle jak to jest z orką? Ona już jest po polsku, czy...?
0: Jest po polsku, ale pomoc nie wiem, czy jest po polsku. Ja miałem po angielsku jeszcze, jak miałem, ale pomoc do orki to faktycznie mnie zagiąłeś, nie wiem, czy jest po polsku. Sam interfejs orki
1: interfejs jest.
0: Był nawet... Powinien być, jak testowałeś, już wtedy by powinien być po polsku.
1: Ja już nawet nie pamiętam, wiesz, to było tak dawno, że nie pamiętam.
0: To już było, ale pomoc? Faktycznie, no nie wiem.
1: Jakieś w ogóle słyszałem takie opinie, że ciężko komuś tam było tą pomoc znaleźć do orki. Ona jest jakoś dostępna w miarę...
0: Przede wszystkim można sobie, nie instalując niczego, przejrzeć pomoc. Wystarczy wygooglać sobie stronę, na której jest właśnie ta pomoc, to jest tam, na której ze stron Gnoma tam ta pomoc jest zlokalizowana i są skróty klawiszowe, są. Ja nie miałem żadnych trudności ze znalezieniem tej pomocy.
1: Rozumiem. No to
0: jest
1: skoro...
0: pomoc w samej orce.
1: To w takim razie, skoro mamy już omówiony screen reader, bo tu nie ma wyboru, tu jeżeli chcemy korzystać z programu odczytu ekranu w środowisku graficznym Linuxa, no to musimy po prostu korzystać z jednego słusznego, czyli z orki. Jeszcze przed audycją wspominałeś, że są jakieś takie aplikacje pod Linuxa w graficznym trybie, które
0: tak
1: same do nas mówią, tak zwany self-voicing mają zaimplementowane.
0: Ale ja jakoś, nie wiem, może ktoś będzie wiedział, ja się nimi jakoś nie interesowałem, nie lubię jakoś aplikacji, które są na przykład jakiś tam mówiący kalkulator czy inne coś takiego. Nie wiem czemu, ale mam jakąś awersję do takich udźwiękawianych aplikacji dla niewidomych, nie wiem czemu.
1: No tak, bo lepiej, jeżeli będzie nam to czytał program odczytu ekranu, bo w końcu po to on jest, wystarczy aplikację zaprojektować dobrze i będzie to już wszystko działało. Jeszcze tak a propos syntezy, bo mi się przypomniało, taki syntezator polskiej produkcji dla Linuxa jest, który nazywa się Milena.
0: Milena?
1: Tak, jest jeszcze taki syntezator, można z tego korzystać. Nie wiem teraz, co prawda, jak z jego responsywnością, bo wiem tylko, że po prostu niektóre osoby z tego korzystały, gdzieś tam się bawiły, więc też taka informacja dla naszych słuchaczy, że no jeżeli byście chcieli, to możecie poszukać. Syntezator nazywa się właśnie Milena. Zdaje się, że na festiwalu on został zrobiony, co zresztą trochę chyba nawet słychać.
0: Aha. Natomiast Espik ma chyba, mimo wszystko, nie wiem, czy nie jest najresponsywniejszym z tych wszystkich syntezatorów.
1: No właśnie, jak z responsywnością tego Espika, jeszcze tak powiedz?
0: Dobrze.
1: Porównywalnie do Espika z NVDA, czy troszeczkę wolniej?
0: Nie, wolniej, ale i tak jest okej. inne chyba są wolniejsze niż Aspic. Aspic tu akurat wygrywa, ale to nie jest NVDA, nie.
1: No to szkoda, no miejmy nadzieję, że się kiedyś jeszcze doczekamy tego, że będzie można korzystać z Linuxa, no tak, no, tak jak jest z NVDA.
0: Miło by było, bo no NVDA to naprawdę, ta responsywność tego Aspica w tym programie jest...
1: Jest niezła. I to
0: niezła,
1: fakt.
0: Tak.
1: Dobrze, to teraz może przejdźmy na moment do programów użytkowych, bo no w końcu na tym to polega. Mamy system, już nowoczesny, graficzny. Warto by było teraz korzystać z tego systemu i z jakichś konkretnych aplikacji dedykowanych na ten system. To może znowu od poczty zacznijmy.
0: Czyli Thunderbird.
1: Tylko Thunderbird, czy jeszcze są jakieś dostępne aplikacje?
0: Ja znam Thunderbirda. No nie wiem, czy jeszcze są jakieś dostępne, bo są to na pewno, ale czy są dostępne, nie wiem. Thunderbird wiem, że jest dostępny.
1: Kiedyś na przykład słyszałem, że bardzo dobry jest program Sylphid do poczty, ale to trzeba by było jego
0: no
1: dostępność sprawdzić.
0: Mówię, ja z mailem jestem do tyłu na wszystkich platformach.
1: Okej.
0: Okay. Na Windowsie.
1: Okej. Okay. Dobrze. No to mamy Thunderbirda do poczty. A co z komunikacją? Jakaś taka komunikacja na żywo pod Linuxem w trybie tekstowym było EKG2. A tu Pidgin, tak?
0: Pidgin, tak.
1: I co on potrafi?
0: Pidgin, no to jest właśnie też zaleta, że można chyba tam do niego dodawać pluginy. Ale... Wiem, że on domyślnie ma chyba gadu-gadu, MSN-a ma chyba, tak, MSN-a ma, co tam miało, jeszcze jakiś bonjour, nie pamiętam, co to było, chyba jakiś francuski coś, nie pamiętam w tej chwili, jakie jeszcze protokoły wspierał. Na pewno wspierał gadu-gadu, z czego korzystałem i bardzo dobrze mi się też z tego korzystało.
1: I jak to wygląda praca w takim Pidginie? To jest tak jak w Mirandzie,
0: trochę
1: że mamy...
0: Trochę na Windowsie. Mhm. Tak naprawdę.
1: No czyli co, mamy okienko z listą kontaktów, tak?
0: Tak.
1: Chcemy z kimś porozmawiać.
0: Klikamy na kontakt, z którym chcemy porozmawiać. Mamy po prostu pole edycji, w którym piszemy.
1: Okej, a jak ktoś do nas napisze, to... Gdzie odczytujemy? To za pomocą tej myszki?
0: Co pamiętam z tą myszką. Ja przynajmniej odczytywałem z tą myszką. Nie wiem, czy da się jakoś łatwiej, odczytywałem z myszką.
1: Rozumiem. Na tej zasadzie. No.
0: Ale mówię, no wygodnie, dało się.
1: Jakieś na przykład powiadamiania dźwiękowe miał?
0: Miał chyba na status. I no, oczywiście wiadomości, nie? Mhm. To wiadomo.
1: No tak, właśnie przede wszystkim o to mi chodzi, że jeżeli...
0: O te główne, tak? Mhm. No, tak. A EKG2, tak wracając chwilę, to miał to chyba zrobione przez głośniczek, tak śmiesznie.
1: Tak, mi to się bardzo podobało. To trzeba było włączyć.
0: To mi i tak, i nie. To trzeba było włączyć. Ale wiesz, to ma swoje wady i zalety, bo jesteś w słuchawkach zamkniętych, ty tym bardziej, jako nie wiem, jakieś tam masz słuchawki zamknięte. Jesteś odcięty, powiedzmy, od otoczenia. Słyszysz wtedy ten głośniczek?
1: No nie bardzo. To jest prawda. Ale akurat EKG miało...
0: Ale tak... ja miałem na to lepsze rozwiązanie.
1: Jaki? Jakie?
0: Zamiast głośniczka miałem ten dźwięk w Windowsie. On jest domyślnie, że ten taki... Mhm. Nie pamiętam, jak się ten ding, czy jak to się nazywa.
1: No tak, bo można to ustawić w Putin. To,
0: tak, tak, w Putin.
1: To... Dokładnie, to już tam się ustawiało. Natomiast...
0: Ale to przy sesji zdalnej, wiadomo,
1: Tak.
0: Jak się jest lokalnie, no to...
1: To mamy PC speaker. Tylko i wyłącznie. No chyba, że ktoś byłby w stanie tam jakoś to pozmieniać, bo być może też się dało. Natomiast...
0: Dokładnie.
1: Natomiast jeżeli nawet bym nie usłyszał, to jeszcze taką ciekawostkę powiem a propos EKG2. Wystarczyło sobie gdzieś tam sczytać drugą linię od dołu, i tam była taka linia statusu.
0: Tak,
1: była. No i tam się pokazywało coś takiego ACT. Takie słówko. I po słówku ACT pojawiały się informacje o numerach okien. które wymagają mojej uwagi.
0: Uwagi, tak, bo tam jest jakaś albo rozmowa, albo jakiś...
1: Tak, bo każda rozmowa to było osobne okno, okno numer 0.
0: Można sobie było prowadzić ileś tam rozmów.
1: To był
0: rozmów
1: status,
0: na raz,
1: albo numer 1, teraz nie pamiętam już jak to było, ale chyba numer... Numer jeden to był status.
0: Jeden, Window 1 chyba, tak.
1: Aha. Dwójka i tak dalej, to już były rozmowy. No i wtedy trzeba było po prostu sobie tam od czasu do czasu zerknąć.
0: A, jeszcze zapomniałem jako taką ciekawostkę, w ogóle do EKG-2 można robić skrypty w Pythonie. Jakby ktoś chciał.
1: O.
0: To można sobie zrobić, bo inaczej powiem, można sobie zrobić bota.
1: I co ten bot na przykład może robić?
0: Zależy od naszej... inwencji. Mój odpisywał jestem botem na każdą wiadomość. Mało ambitne, ale no można sobie zrobić, nie wiem, na przykład bota, który informuje, że na przykład odpiszę za jakieś 10 minut czy tam za ileś, jak wrócę, czy coś takiego. Jakiś taki bot, który odpisuje.
1: No i nawet podejrzewam, że można by było zrobić bota, który wykonywałby oczywiście... To trzeba by było zrobić jakiś mechanizm autoryzacji.
0: Można zrobić sztuczną inteligencję jakieś.
1: Ale nie, bardziej mi chodziło o to, że można by było nawet trochę sterować naszym komputerem za pomocą gadu-gadu.
0: A tak. To można sobie zrobić coś takiego. Dokładnie.
1: Wykonywać jakieś określone polecenia i wysyłać na przykład komendę zwrotną z wynikiem tych poleceń. No to już jeżeli ktoś ma taką fantazję, to oczywiście może. Czyli tak, Thunderbird do poczty, Pidgin do... komunikacji, no i o tym, co dalej, co jeszcze, to myślę, że sobie porozmawiamy za chwileczkę. Ja czekam na wasze telefony, rzecz jasna, 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, tyflopodcast.net, to jest nasz login. Można do nas dzwonić, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, a może chciałby się podzielić jakimiś swoimi refleksjami, no bo ja nie wierzę, że tylko ja i Tomek korzystamy z Linuxa, albo korzystaliśmy gdzieś tam. To znaczy Tomek korzysta jeszcze, ja ostatnimi czasy to już tak nieco rzadziej. Więc no myślę, że jeszcze znajdą się jacyś słuchacze wśród nas, którzy coś także mogliby dodać do dzisiejszego tematu. Ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby dzwonić i się swoimi wrażeniami, refleksjami dzielić. A my wracamy już za chwilę. Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś wspólnie z Tomkiem Kowalikiem rozmawiamy na temat dostępności Linuxa dla osób niewidomych. No i wracamy do tematu. Jesteśmy cały czas przy środowisku graficznym, no bo już o tekstowym rozmawialiśmy w zeszłej godzinie. Przypominam, że można do nas dzwonić 223988027, wewnętrzny 938, Skype o loginie tyflopodcast.net jest także do waszej dyspozycji. No to, Tomku, wracamy do tematu. Mamy już za sobą pocztę, mamy za sobą komunikatory. No a jak z przeglądaniem stron internetowych? Firefox? Tylko
0: tak,
1: Firefox?
0: Zgadza się. Też z dostępnych, z tych, które znam, Firefox, tak.
1: Jakbyś porównał Firefoxa na Windowsie do Firefoxa Linuxowego? A właściwie, ja podejrzewam, że to nawet nie jest kwestia Firefoxa jako takiego, tylko bardziej orki, tylko co ona jest w stanie z niego wyciągnąć.
0: Zgadza się. Skróty trochę inne. Teraz no nie pamiętam szczegółów, ale mogą się różnić na Windowsie i tutaj właśnie skróty. To raz. A dwa, nie wiem czemu, ale czasami nie udawało mi się obsłużyć z Orką i z Firefoxem jakichś właśnie stron, które się szybko odświeżały, czy coś takiego, nie wiem, czy to... I to było jeszcze w starym Ubuntu, w 2009 roku. Nie wiem, czy oni coś poprawili w kwestii przeglądania, natomiast no to właśnie to z różnic do Windowsa nie mogłem niektórych stron obsłużyć.
1: No to podejrzewam, że to mogła być jednak kwestia Orki, która gdzieś tam mniej była w stanie wydobyć z Firefoxa, ale tak jako...
0: Tak, to ja się w ogóle zdziwiłem, bo to bardzo podobne jest. Tak, w ogóle.
1: I też taka sama filozofia, czyli mamy te wirtualne bufory, tak, w których jest zaczytana strona. Jak na przykład chcemy wypełnić jakiś formularz, to jak to wygląda?
0: Też na formularzu Enter i wypełniamy formularz.
1: Na tej zasadzie, czyli

0: A jak z jego dostępnością?
1: Niestety krucho.
0: To znaczy co, w ogóle nic orka nam nie przeczyta, czy coś jednak przeczyta?
1: Jak ja testowałem, nie czytał absolutnie nic. I trzeba było... I tak z tego co wiem, tak jest do dzisiaj. Tutorial był taki, że było dwa razy tabulator, wpisujemy nazwę użytkownika, tam ileś razy tabulator, hasło, ileś razy tabulator, enter. Na takiej zasadzie.
0: Aha, czyli to ktoś opisał to i wystawił tak. Gdzieś w internet, tak? Taki tutorial, jeżeli ktoś by chciał ze Skype'a korzystać.
1: Tak, tak, więc no na takiej zasadzie się da, ale no niestety tu już tak różowo z dostępnością nie jest.
0: Listy kontaktów, jak rozumiem, też nie czytał.
1: Nie. Więc tak. No plusem jest to, że orka coś zaczyna robić. Znaczy orka, no tak. W ogóle coś się zaczyna dziać w kwestii dostępności QT.
0: Czyli przypomnijmy i powiedzmy naszym słuchaczom, co to jest w ogóle QT. Bo o tym się co jakiś czas mówi, że problemy tylko to są z tym same, ale tak na dobrą sprawę może nie wszyscy wiedzą, co to jest QT.
1: Jak to najprościej zdefiniować? Biblioteka programistyczna. Jakiś... Coś do tworzenia grafiki w programach. Tak najprościej?
0: Do modelowania interfejsu, czyli po prostu...
1: To, co
0: widzimy, a właściwie to, co widzący użytkownicy dostają na monitor, no to ten cały interfejs właśnie jest tworzony z wykorzystaniem biblioteki QT. Ona jest dobra, bo tak słyszałem takie opinie, że jest wieloplatformowa i po prostu... Nie trzeba tworzyć ileś razy
1: pisze
0: danego interfejsu, tylko po prostu można zrobić to raz. No, gdyby jeszcze ten interfejs był dostępny, ale coś właśnie ma się zmienić. Wiesz coś więcej na ten temat, na temat tej dostępności? Co to tam się ma pozmieniać?
1: W ogóle w samym QT, tam chyba w wersji 5, tak? Tam no, ma się zmienić ta koncepcja tej dostępności. To podobno ma być wymuszone, ale... Jak to dokładnie będzie technicznie wyglądało, no to nie mam jeszcze pojęcia, nie wiem.
0: No miejmy nadzieję, że coś jednak będzie zrobione w tym kierunku, bo aplikacje wykorzystujące QT, no zarówno pod Windowsem są, no i screenreadery jakoś tam sobie radzą z tymi aplikacjami, ale to jest jeszcze nadal jakoś. No i pod Linuxem okazuje się, że też te aplikacje są i też są z nimi problemy. A co z pakietem biurowym, jakimś edytorem? OpenOffice czy LibreOffice?
1: OpenOffice, tak. OpenOffice.
0: Jak z tym to wszystko działa?
1: Nie korzystałem też osobiście z OpenOffice'a, ale korzystali inni. No i podobno się jakoś da.
0: Ja powiem ci tak, ja korzystałem troszeczkę z OpenOffice'a, też nie jakoś bardzo zaawansowanie, nie pisałem tam jakichś skomplikowanych tekstów, ale wiem, że się da. I powiem tak, OpenOffice to jest program, który moim zdaniem, to jest, no nie jestem jakimś takim bardzo biegłym użytkownikiem Linuxa, ale... Moim zdaniem to jest jedna z tych aplikacji, które po prostu na Linuxie działają lepiej. Dlaczego? Żeby skorzystać z OpenOffice'a na Windowsie, czy z LibreOffice'a, bo to teraz taki wyszedł klon OpenOffice'a, wersja bardziej rozwijana. Więc żeby z tego korzystać, to trzeba zainstalować Java Access Bridge, co wcale nie jest proste, jeżeli ktoś próbował, to wie. No ja próbowałem, udało mi się, ale to nie jest proste, bo kiedyś był instalator do Java Access Bridge'a. Teraz jakiś czas temu no wyszła nowa wersja, nie ma instalatora, trzeba kopiować pliki, a ostatnio, zdaje się pod Windowsem 7, jest możliwość automatycznej instalacji tego Java Access Bridge'a. Więc no coś tam się dzieje. W każdym razie no przez pewien okres czasu ta instalacja nie była taka łatwa. A w Linuxie, kiedy mamy orkę i kiedy uruchomimy sobie OpenOffice'a, to po prostu działa. Nie trzeba robić nic.
1: Tak.
0: Trzeba po prostu korzystać z tego pakietu. No i on czyta. Czyta nam to, co wpisujemy, czyta nam...

0: wiersze pod strzałkami, znaki,
1: czyli
0: słowa.
1: To, takie podstawowe.
0: Dokładnie, jakieś operacje proste w arkuszu kalkulacyjnym też robiłem, można. Baza danych też działa, trochę dziwnie, tam jest to dosyć tak zamotane. Nie robi się tak łatwo różnych jakichś tam formularzy w tej bazie danych i nie wprowadza się tych danych tak łatwo, a przynajmniej ja miałem z tym jakiś problem. Natomiast no, też jest to odczytywane, jeżeli ktoś chce, może się z tym bawić. Także OpenOffice, edycja dokumentów i to nie takich prostych, tekstowych, o których mówiliśmy wcześniej, no to jak najbardziej działa, jest dostępne, można korzystać.
1: No co jeszcze? Może jak ktoś chce jakieś prostsze edytory, niekoniecznie OpenOffice. Myślę, że można Gedita spróbować na przykład.
0: Jeszcze raz, jak się nazywa ten program?
1: Gedit.
0: I to przypomina co? Też taki notatnik?
1: Tak, tylko no, trochę bardziej rozbudowany, nawet chyba może wtyczki mieć i w ogóle to już taki no, rozbudowany, taki Notepad Plus chyba, coś takiego bardziej.
0: No i tu jeszcze mam informację od Maćka, że rzeczywiście teraz lepiej korzystać z LibreOffice'a, bo OpenOffice od jakiegoś czasu nie jest rozwijany, więc to taka informacja. No rzeczywiście też mnie takie informacje doszły, więc rzeczywiście można korzystać z LibreOffice'a, bo no, to jest w zasadzie to samo, tylko po prostu ktoś nad tym jeszcze czuwa i dba o rozwój tej aplikacji. Gdzieś tam się zatrzymaliśmy na Skype'ie, to tak idąc nieco dalej i drążąc ten temat komunikatorów głosowych, to może jeszcze o TeamTalku coś powiedzmy, czyli o programie, z którego teraz korzystamy, realizując tę audycję.
1: Tak.
0: Jest dostępny, nie jest? Za tak, moich czasów jest... korzystania z Linuxa nie był, powiem tyle.
1: Nie był. Teraz jest tak, jak jest QT na Windows, chyba w ten sposób. Tak najbardziej można do tego porównać. Czyli da się od biedy tam wejść na kanał, ale już na przykład z czatem są problemy, ale już da się samemu tam coś z tym zrobić. A na przykład na audycję już bym mógł wejść z Linuxa.
0: No to chociaż tyle dobrego, bo ja pamiętam, że w ogóle Orka
1: tak, ja też to pamiętam.
0: Miała taki niefajny sposób i to jest akurat jej minus moim zdaniem, bo Orka aplikację, która jest niedostępna, to po prostu traktuje już zupełnie jako coś niedostępnego.
1: Po tak, prostu kiedy takie fajne niedostępne.
0: Tak, kiedy uruchamiamy tę aplikację, ona nam nie daje żadnej szansy w ogóle, żeby coś myszką odczytać.
1: Nie. Powie niedostępne, koniec.
0: Dokładnie, niedostępne i tyle. To jest tak, jakbyśmy, proszę Państwa, zainstalowali sobie i uruchomili jakąś aplikację w Javie bez Access Bridge'a. Też na przykład myszką tam nic nie przeczytamy, możemy sobie tabem naciskać, próbować chodzić po tym okienku tej aplikacji i tak nic nie zrobimy. Zresztą w Qt jest podobnie. Więc właśnie tak jest z Orką i z tymi niedostępnymi aplikacjami. Jest informacja niedostępna, jak coś jest dostępne, no to nam jest ta informacja odczytywana. Wszystko jest ładnie, pięknie, ale jeżeli coś jest niedostępne, no to po prostu dostaniemy informację, że jest niedostępne i tyle.
1: Taką uprzejmą informację niedostępnej.
0: Tyle i koniec.
1: Z tym możemy zrobić. Tak jak na przykład przy logowaniu do Skype'a.
0: Aha, ale całe szczęście klawiatura jest nie jest blokowana i możemy tam sobie tym tabem naciskać, tak? Jeżeli z tego tutoriala byśmy chcieli
1: można,
0: skorzystać.
1: Tylko nic, absolutnie nic nie usłyszymy. Nic. Mhm. Zupełnie.
0: Mhm. Orka sobie po prostu wtedy odpoczywa prawdopodobnie.
1: Tak. Nawet wyłączona w ogóle.
0: Tak, nawet nie próbuje czegoś zrobić. Wspomnieliśmy na samym początku gdzieś tam, że z grami pod Linuxa jest problem, bo tych gier jest niewiele. Dla widzących też jakiegoś zatrzęsienia nie ma. Znaczy w wersji tekstowej, to znaczy w ogóle w Linuxie, kiedy zainstalujemy Linuxa, to jest chyba tych gier w ogóle więcej niż w Windowsie, tak paradoksalnie. Ale żeby no, faktycznie jakieś zatrzęsienie było takich komercyjnych produkcji, to nie powiedziałbym, że było. Ale o tym porozmawiamy za momencik, bo mamy telefon, Tomku. Maciek do nas się dodzwonił. Cześć, Maćku.
2: Dzień dobry, z tej strony Michał, jesteśmy akurat Jesteśmy akurat w szkole i używamy.
1: Tak przez telefon.
2: Dobrze mnie słychać?
0: Słychać cię. Tak. Słychać cię dosyć dobrze.
1: Słychać, nawet zrozumiale jest okej, wszystko.
2: No, to bardzo się cieszę. Ja chciałem powiedzieć coś, no dajmy na to, na temat dostępności QT. I no dajmy na to Skype'a, dlatego że troszeczkę sprawdzałem, o co tutaj chodzi. Ja jestem wieloletnim użytkownikiem Linuxa, chociaż teraz troszeczkę się to zmieniło, ale nadal go lubię.
0: Aha.
2: Jeśli chodzi na przykład o Skype'a, próbowałem Skype'a 4.0. Ja powiem tak, na Skype'ie 2 podobno dało się coś zrobić. Teraz, po już wejściu tego mostka dostępności, ale nie wiem, nigdy nie sprawdzałem dokładnie, bo coś mi się zawsze działo z nim, a w Skype 4.0 na przykład zauważyłem, że nie za bardzo widać kontakty, tak...
1: No to testowałeś widocznie tego Skype'a, co ja.
2: 4.0 testowałeś, bo 4.0, znaczy 4.0 wyszedł niedawno i 4.0 ma tak dziwnie to. Jakoś naciskam strzałkami na ten, na liście kontaktów, widać to tak, jakby tam kontaktu nie było. Mogę nacisnąć menu kontekstowe, mogę tam wejść, mogę mogłem chyba zignorować rozmowę, bo poprosiłem kolegę, żeby przetestował. Natomiast nie... I wtedy jakimś cudem widziałem to do mnie dzwonić. Ale no, oczywiście czat nie działał i tak dalej. Natomiast co do tego, że Orka nie czyta programów w QT, znaczy programów w QT nie czytała kiedyś, bo jak było niedostępne i teraz nie czyta też tego, co jest całkowicie niedostępne, bo do QT już doszedł ten mostek, teraz przynajmniej coś zobaczymy.
1: Tak, tyle co w Windows, no coś takiego jak to QT w Windowsie, no tak chyba to można porównać, tak mi się wydaje.
2: Kiedyś tak jak mówiliście, to było całkowicie niedostępne, ale to jest całkiem łatwo wytłumaczyć, bo Orka nigdy nie czyta bezpośrednio z ekranu.
0: A w jaki sposób ona to robi?
2: To znaczy, ona otrzymuje z centralnego miejsca informacje o oknach w aplikacji, bo uporządkowane, nie musi interpretować tego, ale to też powoduje, że jeśli już ma coś dobrze zrobioną tą dostępność, biblioteka graficzna czy cokolwiek, to Orka nie może się pomylić. Oczywiście jeśli trafimy na błąd, to co innego. Bo ona nie próbuje czytać bezpośrednio z ekranu obrazków, czy tam czegoś. Nie jestem do końca pewny, jak to działa w Windowsie, przynajmniej działało, bo Windows 8 podobno już ma być inaczej. Tylko ona czyta właśnie takie listę okienek, że w okienku jest przycisk i coś tam. Więc jeśli QT nie miała tego mostka dostępności, który ma teraz, te informacje udostępniane nie były, więc gdyby Orka coś czytała, musiałbym się mocno zdziwić.
0: A w ogóle, Michale, jak wspomniałeś, ty jesteś wieloletnim użytkownikiem Linuxa, to jeszcze tak ciebie zapytam, czy twoim zdaniem ten system nadaje się już teraz, na chwilę obecną, do takiej codziennej pracy?
2: Takiej codziennej pracy. W tej chwili używam swojego netbooka z Linuxem. Od razu mówię, że Windows... Próbowałem zainstalować Windowsa, ale coś mi się rąbało, a Linux jakoś nigdy nie udało mi się go zrąbać przypadkowo, no chyba że coś zepsułem osobiście. W każdym razie używam Linuxa do szkoły, do pisania, do wchodzenia na internet, z tym, że na takim netbooku jak ten może to być troszeczkę powolne, ale to zależy gdzie, co się robi. Teraz jest robione coś, żeby to wszystko poprawić, natomiast nie wiem, czym to się skończy. Nie wiem, czym to się skończy. Na netbooku jest to... Natomiast na mocniejszych komputerach wcześniej miałem Ubuntu 12... Nie, 11.04 miałem Ubuntu, zdaje się, na komputerze stacjonarnym. Było dość szybkie, szczerze mówiąc.
0: Czyli ty przede wszystkim korzystasz z trybu graficznego, czy też z tekstowego również?
2: Korzystałem wyłącznie z trybu tekstowego przez jakieś 4 lata i trudno było mi się namówić na tryb graficzny, ale w końcu przeszedłem.
0: A dlaczego?
2: Może dlatego, że był trochę lepszy klient Jabbera.
0: Aha, rozumiem.
2: Mi się naprawdę, no bo z trybu tekstowego można robić niezłe rzeczy, przez nawet oglądać filmy, jeśli ktoś ma odtwarz.
1: Właśnie, czego używałeś do odtwarzania, bo to mnie też interesowało.
2: Muzyki.
1: Muzyki.
2: Player. Tak, M-Player. To jest odtwarzanie
1: M-Playera.
2: ma nakładki chromowskie, ale sam jest tekstowy, czy też graficzny, jeśli jest tam karta obsługuje, czy akurat jest tego...
1: Ma on kilka trybów, tak, to pamiętam.
2: Można tak pooglądać muzykę i to działało zawsze, to było fajne. Ja sam mogłem filmy, mogłem do pewnego stopnia internet i wszystko z samego trybu tekstowego. Ja nawet nie miałem zainstalowanego trybu graficznego, jakoś mnie to nie obchodziło, ale to jestem ja. No.
0: A teraz, Michale, tak z ciekawości, dzwonisz do nas spod Windowsa czy spod Linuxa?
2: Teraz spod Windowsa, natomiast kolega ma Linuxa na maszynie wirtualnej. Maciek ma Linuxa na maszynie wirtualnej na tym komputerze. Ja na maszynie wirtualnej jeszcze u siebie na stacjonarnym. No
3: i, ale i tak, korzysta się całkiem fajnie.
2: Korzysta się całkiem fajnie, widziałem. Zazdroszczę mu tego procesora, bo jemu szybciej to idzie wszystko niż mi, ale mi też nie idzie.
0: To Michale, jeszcze tak zapytam, jako użytkownika Linuxa, jakieś interesujące programy, które są dostępne? No już myślę, że przede wszystkim w trybie graficznym. Coś mógłbyś polecić naszym słuchaczom, o czym nie powiedzieliśmy?
2: Ja przyjechałem dopiero niedawno i nie trafiłem na początek.
0: Dobrze, to ja powiem ci pokrótce, o czym mówiliśmy. Wspominaliśmy, że do przeglądania internetu, no to Firefox, jako komunikator to Pidgin. Co tam było jeszcze, Tomku? Jeżeli chodzi o edytor, no to LibreOffice, taki pakiet biurowy.
1: Gedit
0: to
1: coś tam.
0: I Gedit to trochę jako taki prostszy edytor. Co byś jeszcze mógł polecić?
2: Co bym jeszcze mógł polecić? Ja szczerze mówiąc, jako użytkownik jednak używający trybu tekstowego, nawet jeżeli przeszłem w tryb graficzny, nie wyzbyłem się swoich nawyków i nadal mam przynajmniej jedno okno terminala otwarte. Zazwyczaj nie szukam takich graficznych programów i mam małe wymagania. Ja jestem jakby bardziej osobą, która lubi sobie się pobawić, coś pogrzebać w tym Linuxie, a to jednak najbardziej jest linia poleceń. W trybie graficznym pewnie wiele rzeczy by się znalazło, tylko nawet nie szukałem. Oczywiście, jest na przykład wbudowany. Ale pewne rzeczy znam, na przykład w Linuxie jest, przynajmniej w Ubuntu, wbudowany w Gnoma, program nagrywający płyty, który nazywa się Brasero. Są odtwarzacze filmów i muzyki. Nie porównywałem nigdy z odtwarzaczami Windowsowymi, natomiast takowe odtwarzacze są i o dostępność, zdaje się, nie byłoby źle.
1: I są dostępne, tak. To akurat mogę potwierdzić.
0: A jakie to są odtwarzacze? Może coś z nazwy?
2: Zdecydowane odtwarzacze Rhythmbox do muzyki. I to
1: właśnie chciałem wspomnieć o Rhythmboxie.
2: Z tym, że tak naprawdę oczywiście można totemem odtworzyć muzykę i nie ma z tym problemu. Natomiast Rhythmbox jest bardziej listy odtwarzania, a inne rzeczy. Chociaż to chyba też coś ma. Ale nie jest tak zaawansowany. Można na przykład w Rhythmboxie, zdaje się, a w Totemie nie włożyć odtwarzacz muzyczny i w Rhythmboxie sobie z niego korzystać. Nie sądzę, żeby Totem coś takiego...
0: O, słychać, że z Mirandy korzystasz, bo się właśnie odezwała. I słychać, że Windows, bo bardzo, bardzo głośno się odezwała do nas w tym momencie. Jakieś jeszcze programy mógłbyś polecić?
2: Mógłbym tylko powiedzieć, że ja w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć programu do polecenia, ale mogę powiedzieć na przykład od razu dla kogoś, kto by kiedyś chciał sprawdzić, że wbudowana przeglądarka dokumentów PDF jest dostępna jako program, ale czytanie dokumentów już nie. Dla kogoś, kto kiedyś chciałby to sprawdzić.
0: A coś innego do czytania PDF-ów jest w miarę takiego sensownego? Bo ja z tego, co pamiętam, to kiedyś ludzie radzili sobie tak, że po prostu jakimś programem z wiersza poleceń jakby próbowali wyciągnąć zawartość PDF-ów do pliku tekstowego.
2: Można do HTML-a, można do tekstowego i to się nadal robi. To jest wbudowane w system gdzieś, w jego programy, które się... To jest wbudowane. Ja to nadal robię na Linuxie, dlatego że tej metody jak na razie nie znalazłem, ale też...
3: Jutrek.
2: Ale jak na razie także nie szukałem. przepraszam bardzo. Jak na razie nie szukałem takiej metody, dlatego że nie jest wygodnie.
0: Rozumiem. Dobrze, Michale, w takim razie bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon. No i dobrze, że zadzwoniłeś, bo okazuje się, że nie tylko korzysta Tomek z Linuxa, nie tylko ja jakieś tam mam doświadczenia, nie tylko Artur Rutkowski, który swego czasu nagrał kilka odcinków dla Tyflo Podcastu, ale także pozostałe osoby również gdzieś tam z tego Linuxa korzystają, że ten system jednak jeszcze wśród niewidomych również żyje. Dziękuję ci bardzo, Michale, za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. O, jeszcze na koniec Miranda się odezwała. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać, a można, tak jak Michał, coś dodać do tej naszej dyskusji, która toczyć się będzie jeszcze przez czas jakiś, ale to dopiero za chwilę, bo teraz odrobina muzyki. Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o Linuxie wspólnie z Tomkiem Kowalikiem. Rozmawiamy na ten temat. Oczywiście, jeżeli chcecie zadzwonić, można. 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype nasz radiowy o loginie tyflopodcast.net. W poprzednim wejściu zaczęliśmy temat gier. I ten temat myślę, że jeszcze warto by było odrobinę pokontynuować. Chyba niezbyt długo, bo tak jak wspomnieliśmy, gier jest niewiele, ale coś zawsze się znajdzie. Pytanie co?
1: Z gier takich, no, dla niewidomych, z tego co wiem. RS Games i Sound RTS.
0: No, muszę zapytać. Jak z dostępnością? Bezproblemowa, jak rozumiem.
1: No, bezproblemowa.
0: No, Sound RTS to jest w ogóle. Sound RTS to w ogóle taki trochę self-voicing, jak dobrze pamiętam. Chyba, że się tam coś zmieniło.
1: W Windowsie podobno działa SAP. Nie, nawet chyba mi się udało sprowokować Sound RTS-a, żeby mi się zrobiło na SAPi, a na Linuxie chyba dalej jest self-voicing.
0: Rozumiem. No i mamy te dwie gry. Zresztą ja jeszcze pamiętam też, że się na Linuxie jakoś serwer do AudioQuake'a można było postawić, a grać tam?
1: Tak, tylko,
0: a grać się dało?
1: Grać już chyba z tym było trudniej. Z graniem. Przynajmniej mi się... ja nie grałem nigdy, więc nic nie powiem, a serwer chyba jakoś postawiłem kiedyś. No, z graniem gorzej.
0: Rozumiem. I to tak naprawdę tylko te dwie gry są...
1: Tak. No przynajmniej z tego co ja... No nie licząc na przykład jakichś gier, no przez www, wiadomo, które będą dostępne wszędzie, na komórkach. Na Linuxie też zresztą. No. Jakieś silniki www, ogame, nie ogame, no to będą. I da się.
0: Jeżeli ktoś lubi grać w coś takiego, no to będzie mógł. A... tekstowe jakieś gry? Spotkałeś się z czymś takim?
1: Nie spotkałem się.
0: No chyba, że ktoś... jeszcze tak a propos, to może warto powiedzieć i może z tego by się nawet pod Linuxem wygodniej korzystało, pomijając oczywiście wyspecjalizowane programy. Moody tak zwane.
1: A właśnie, coś było na Moody, jakiś klient... dostępny na Linuxie. Coś było. I to
0: ale
1: wiem na
0: to
1: pewno,
0: nawet
1: że,
0: wystarczyłoby, że jest. Jeżeli się ktoś uprze, a ja kiedyś się uparłem, można grać przez Telnet.
1: Jeżeli się uprze, tak, tylko jak ktoś jest takim modowcem, wiesz, takim...
0: No takim zaawansowanym.
1: Takim modowcem, to ma aliasy, nie aliasy, triggery, nie triggery. No i tu już z Telnetem pojawiłby się pewien problem.
0: No tak. Jeżeli ktoś chce wszystko wpisywać ręcznie, to można. Jak najbardziej, można sobie pograć przez Telnet, ale to zmęczy prędzej czy później.
1: A wiem, że coś jest, to mogę powiedzieć, że szukajcie, a znajdziecie, bo coś jest.
0: Jest to...
1: Tylko nie pamiętam teraz
0: nazwy.
1: Dostępnego, znaczy no nazwy, tak. Dokładnie.
0: To jeszcze tak kończąc tę naszą dzisiejszą audycję, powiedzmy co nieco na temat instalacji Linuxa i w ogóle używania tego. Jeżeli ktoś, no, zachęcony tym naszym dzisiejszym programem sobie pomyśli tak, okej, okay, ja bym bardzo chętnie sobie z tego Linuxa pokorzystał, ale trochę się boję, bo instalacja, no to wiadomo, mogę sobie zrobić coś z dyskiem twardym, mogę skasować partycję z Windowsem, a jednak nie jestem pewien, czy chciałbym korzystać tak na co dzień z Linuxa, to co on ma zrobić?
1: Tu po pierwsze zawsze, jeśli mamy takie właśnie obawy, ja też zresztą takie miałem, z partycjami, bo to wiadomo, to formatuje i to format to siła potężna i tu nie przelewki, to można sobie instalację poćwiczyć wirtualnie, albo nawet nie poćwiczyć, po prostu zainstalować go wirtualnie, na przykład niektórym ludziom to wystarcza. Jeśli mamy dobry procesor i nam to dobrze chodzi, to na przykład ja mam teraz Linuxa tylko wirtualnie i mi to w zupełności wystarczy. I taką instalację możemy sobie robić dwa razy dziennie, rano i wieczorem, w ogóle no, kiedy bądź będziemy to chcieli robić, ćwiczyć to ileś razy, mylić się też ileś razy, no wszystko możemy robić.
0: A instalacja Linuxa, powiedzmy, przynajmniej niektórych dystrybucji, jest dostępna?
1: Jest dostępna, zgadza się, z mową i z wszystkim.
0: Są nawet takie specjalne dystrybucje dedykowane osobom niewidomym,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, Linux, który jakoś tak przystanął z rozwojem, ale można z niego korzystać. Coś ostatnio się odzywali chyba w kwietniu panowie od Linuxa. Więc no, to jest już dystrybucja właśnie ze skonfigurowaną tam orką z autostart. W ogóle jest na przykład ta dystrybucja ma też do ściągnięcia od razu prekonfigurowaną wirtualną maszynę. To znaczy jest VMware Player, o którym
0: mówiliśmy
1: w podcaście. Mówiliśmy, tak. I do VMware Playera są pliki VMDK i inne z zainstalowanym i w zasadzie gotowym do uruchomienia. Uruchamiamy i odzywa nam się orka.
0: Jeżeli ktoś chce, może w ten sposób też pracować. Są jeszcze...
1: Jeszcze tam jakieś programy dodane są, nie pamiętam w tej chwili. Jakie.
0: No na pewno jakiś... Kiedyś był OpenOffice, być może teraz już przeskoczyli na LibreOffice'a. No i jeszcze parę innych rzeczy. No takie Ubuntu, bo to tak naprawdę Linux to jest przecież tak, Ubuntu no, przystosowane troszeczkę gdzieś tam do naszych potrzeb. O co ja jeszcze chciałem zapytać? A właśnie, a jak z Live CD, czyli z tymi takimi edycjami, które umożliwiają po prostu odpalenie się z płyty?
1: No oczywiście, no da się korzystać. Ja tak korzystałem z Ubuntu, no i...
0: I da się, no i działa.
1: I da się, tak.
0: Okej, okay. Jeszcze mam tu informację od Michała, że jeżeli chodzi o moody, to są dwa programy, Gnome Mood i... No i teraz ja się nie podejmuję tego wymówić, TinEdge, TinUgue. TinUge chyba, tak to powinno być. Tak to się powinno wymawiać. TinUgue się tak nazywa program. No i Gnome Mood. Jeszcze tak już przesylabizuję te nazwy tych programów. Można z tego korzystać. Michał wspomniał, że te aplikacje są dostępne. No i bardzo dobrze. No, okazuje się, że jednak trochę jest tych różnych narzędzi, tych aplikacji. Jeżeli ktoś by chciał korzystać z Linuxa, Tomku, tak zapytam, ale tak szczerze, powiedzmy, byłaby sytuacja, no, nie masz Windowsa, coś tam się stało, musisz sobie zainstalować Linuxa, wystarczałby ci ten system, czy brakowałoby
1: szczerze,
0: ci
1: ma
0: czegoś?
1: Być szczera odpowiedź, nie wystarczał.
0: A czego nie. by ci brakowało? Oprócz aplikacji do dźwięku, no. o których wspomnieliśmy na samym początku.
1: Oprócz aplikacji do dźwięku, no właśnie nie wiem, czy na przykład jakiejś dobrej, no Skype'a chociażby.
0: Dostępnego,
1: tak. Gier, w które ja mimo wszystko jakoś tam gram. Symulatory, nie symulatory, jakoś tam się tym interesuję. No jakieś aplikacje, które są tylko i wyłącznie na Windowsa i średnio się da znaleźć jakiś ich odpowiednik. Teraz... Akurat jak na złość nie mogę żadnej jeszcze przytoczyć oprócz gier, no ale są takie.
0: No, no są takie, tutaj... są takie zapewne aplikacje, no takie jak ja na przykład korzystając z programu Merlist.
1: VST, to też...
0: No z programu muzyka. Merlist na przykład korzystam, programu do emisji, no i wydaje mi się, że miałbym problem. Bo kiedyś próbowałem się gdzieś tam bawić aplikacjami do emisji na Linuxa, no ale to jeszcze niestety nie jest to, Aczkolwiek miejmy nadzieję, że będzie. My trzymamy kciuki za rozwój Linuxa, za środowisko, które pracuje nad dostępnością tego systemu. I naprawdę fajnie, że to robicie, bo po prostu to nie jest tak, że my tu teraz mówimy, że ten Linux to się do niczego nie nadaje. Bo ja słyszałem takie opinie właśnie też, że a tamten Linux to...
1: Krążą, tak. To jest taki po tam, co, skoro jest Windows?
0: Po co, skoro jest Windows, a ten Linux to tam...
1: Nie warto w ogóle...
0: No, nie warto testować, po co to w ogóle nie ma sensu. No, to nie jest do końca tak. Bo im więcej możliwości, im więcej ludzi pracuje nad różnymi alternatywnymi rozwiązaniami, no to my mamy wybór. Tak jak osoby widzące mogą sobie zdecydować, czy one chcą korzystać z Windowsa, czy chcą korzystać z Linuxa, czy chcą korzystać z systemów Apple'a, z SX-a, no to my też mamy ten wybór. Możemy korzystać z tego i jeszcze z czegoś innego. Gdyby wszystkie aplikacje na Linuxa okazały się tak nagle być dostępnymi, bo ktoś tam zaimplementował taką technologię albo jakiś taki mostek, co prędzej czy później być może się zdarzyć, bo to jest jednak open source, więc podejrzewam, że to jest kwestia tylko tego, że ktoś na ten pomysł wpadł. No to może się okazać, że to będzie najbardziej dostępny system dla nas. No, na razie jest z tym tak sobie, ale
1: idzie w dobrą stronę. I na przykład do czegoś takiego, jak używa Michał, czyli do szkolnych rozwiązań, taki to właśnie dodatnik szkolny, typu jakiś internet, pisanie czegoś, przeglądanie tekstu i tak dalej, to nie wiem, czy kiedyś właśnie nie zrobię takiego eksperymentu i też się nie przesiądę na Linuxa w szkole.
0: Mhm, bo to może być całkiem...
1: Bo w szkole na przykład... No jakoś rzadziej odczuwam potrzebę grania w jakieś gry, a no edycja tekstu i tak dalej, myślę, że z tym można sobie bez problemu już poradzić.
0: Dokładnie, zwłaszcza w trybie tekstowym, bo podejrzewam, że grafika trochę, jakiś taki komputer przenośny mały typu netbook obciążałaby dosyć mocno.
1: Ale właśnie nie wiem, no muszę sprawdzić.
0: No właśnie, no to...
1: Sam muszę sprawdzić, bo...
0: To Tomku, to sprawdź kiedyś, pobaw się i zdaj relację, bo to może być naprawdę całkiem niezła alternatywa. Okej, jeżeli ktoś w domu ma taką potrzebę, żeby korzystać z tego Windowsa, no to okej, no ale każda licencja na system operacyjny to jednak kosztuje, powiedzmy sobie szczerze, a
1: dokładnie.
0: Można sobie kupić jakiegoś netbooka, bez systemu grać tam Linuxa i mieć legalny system operacyjny, z którego spokojnie sobie można korzystać.
1: I mieć świadomość, że to wszystko jest za darmo. I
0: dokładnie. I to działa po prostu. I że to działa. Dokładnie. Więc no, życzymy powodzenia tym wszystkim, którzy mają ochotę. Może jakoś zachęciliśmy naszych słuchaczy do... Przynajmniej spróbowanie, nie mówię, że do przesiadki, ale żeby przynajmniej spróbować.
1: Do zaeksperymentowania z tym Linuxem jakoś.
0: Bo można sobie to zainstalować wirtualnie, uruchomić, czemu nie?
1: Nieszkodliwie zupełnie, dla żadnych partycji nic tam się nie stanie, bo to jest wszystko wirtualny dysk. Nawet jak formatujemy cały dysk, to formatujemy wirtualny dysk.
0: Formatujemy tak naprawdę pliki na komputerze.
1: Tak. No,
0: no a nie dysk, więc można śmiało z tego korzystać. Eksperymentować, próbować. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakimiś wrażeniami swoimi, to oczywiście zachęcam do komentowania tej audycji, która się ukaże na stronie www.tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie. A póki co dziękuję Ci, Tomku, bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym programie. No i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Kolejny Tyflo Podcast za 2 tygodnie, tym razem, nie za tydzień, za 2 dopiero, ale archiwumem jeszcze w niedzielę się pojawi. Zatem zapraszam w niedzielę od godziny 20 do 22. A Tyflo Podcast za 2 tygodnie po godzinie 19 na antenie Radia N. Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dziś mamy środę, to jest 12 dzień kwietnia 2023 roku, a zatem no to najwyższa pora, by rozpocząć kolejne spotkanie z Tyflo Przeglądem. Tyflo Przegląd numer 179 właśnie dziś już teraz się rozpoczyna. Witamy was bardzo serdecznie, Piotr Machacz, Paweł Masarczyk i witajcie. Mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie, jak zawsze przybywamy do was z pokaźną dawką technologicznych newsów, a jakie to są informacje, jakie to ciekawostki, dziś będziemy wam w tej audycji prezentować. Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Pierwsze wrażenia z używania Nearby Share z czytnikiem ekranu. Nowa wersja oprogramowania odtwarzacza Sense Player. WebAIM już po raz piąty przebadało dostępność miliona najpopularniejszych na świecie stron głównych. Wiemy już co nieco na temat wirtualnego wolontariusza Be My Eyes. Jak brzmi dźwięk w różnych aparatach słuchowych? To można sprawdzić. Interfejsy audio Focusrite stają się coraz bardziej dostępne. Nowości w dodatkach dla NVDA. Braille Doodle – nowe urządzenie wspomagające naukę Braille'a. Midjourney wygeneruje szczegółowe opisy obrazów. Jak szybko wrócić na górę ekranu w iOS? Discord dodaje funkcję emitowania dźwięków podczas rozmowy. FairyFit – ciekawy czytnik RSS na iPhone'a i Maca. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! My zaczynamy i mam nadzieję, że zaczynacie również razem z nami, a jeżeli macie ochotę, aby aktywnie włączyć się do tej naszej audycji, do Tyflo Przeglądu, to oczywiście antena jest do waszej dyspozycji, jak zawsze serdecznie do tego zachęcamy. kontakt.tyflopodcast.net, tam możecie pisać, możecie do nas również zadzwonić na tyflopodcast.net/zoom, możecie napisać na YouTubie, na Facebooku i z poziomu aplikacji zarówno dla iOS-a, jak i dla Windows. Do tego bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy, aby aktywny udział brać w Tyflo Przeglądzie. Możecie komentować to, o czym będziemy dziś wam opowiadać. Możecie również jakieś swoje informacje dostarczyć, jeżeli na przykład o czymś zapomnieliśmy, coś zauważyliście, coś istotnego dla osób niewidomych właśnie się dzieje albo niedawno się wydarzyło, a my o tym nie wiemy, to sprawdźcie, abyśmy dowiedzieli się zarówno my, jak i przede wszystkim także wszyscy. Pozostali, którzy Tyflo Przeglądu będą słuchać albo słuchają na żywo, albo później posłuchają sobie tego z odtworzenia w Tyflo Podcaście czy w Tyflo Radiu, kiedy nie ma nas na żywo. Przechodzimy już teraz do zaplanowanych dziś informacji. Na dobry początek wrócimy do tematu, o którym mówiliśmy tydzień temu, czyli do aplikacji Nearby Share. Aplikacji, która ma działać tak jak AirDrop na iOSie, tylko że na Androidzie i ma pozwalać przesyłać pliki z Androida na Windowsa. Prawda, Pawle? Nic nie pokręciłem?
7: Tak, to się zgadza. Dokładnie o tą aplikację chodzi. Tak jak już wspomniałeś, mówiliśmy o tym, że ona ma być. Ma być dostępna wkrótce, że tak powoli, nieśmiało gdzieś tam się objawia, to znaczy Google ją zapowiedział, ale ona nie jest jeszcze wszędzie dostępna. Jest dostępna w prawie wszystkich krajach świata i tu nagle cała lista krajów europejskich, w których jej nie ma. Co ciekawe, kraje europejskie, jakby unijne, plus parę takich krajów jak Iran, Korea Północna, więc wylądowaliśmy w zacnym towarzystwie. Kuba też. Natomiast wiemy już, jak aplikacja działa ze screenreaderami. No i czego się dowiadujemy z tegoż demka? Demka, które poczyniła użytkowniczka z Indii, zdaje się, która miała okazję już tę aplikację przetestować. Otóż ta aplikacja dostępna jest, jak najbardziej. Instalujemy ją sobie ze strony, na której na ten moment dla nas żaden link download się niestety nie wyświetli. Mam nadzieję, że to się zmieni za jakiś czas. I po instalacji logujemy się na nasze konto Google. No kiedy to zrobimy, no to oczywiście możemy bez żadnych przeszkód wysyłać sobie pliki na nasze urządzenia podłączone w ramach tego samego konta Google i wtedy nie musimy ani żadnej zgody wyrażać, ani niczego potwierdzać, po prostu bierzemy plik, wysyłamy go i on po prostu sobie jest. Ale też możemy ustawić, czy tych plików nie mogą nam przesyłać inni i tu możemy się ograniczyć albo tylko i wyłącznie do naszych kontaktów, albo pozwolić na to wszystkim. Oczywiście, żeby to zadziałało, wszystkie zainteresowane urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi. Z tego, co kojarzę, ewentualnie gdzieś w odległości Bluetootha od siebie i wtedy przy wybraniu no, z dowolnej aplikacji w systemie Android opcji udostępnij, nasz komputer powinien się pojawić. Oczywiście możemy też wysyłać w drugą stronę te pliki i tutaj też cały interfejs jest dostępny. Nie tylko pliki możemy wysyłać, bo możemy wysyłać również foldery i do tego także są odpowiednie dedykowane przyciski w samej aplikacji. No i nic bardziej, nic łatwiejszego. Wybieramy sobie odpowiednią opcję, następnie wybieramy plik bądź folder. No i urządzenie docelowe, do którego chcemy wysłać. No i moment, w którym już wybieramy ten folder, to moment, w którym no, nasze urządzenie przynajmniej, nie wiem jak tam inne urządzenia w sieci, zaczyna sygnalizować, że nadchodzi jakiś plik, że komputer, tam laptop, Jasia, zaczynasz udostępniać plik lub folder. No i potem my wybieramy oczywiście to urządzenie, tak jak wspomniałem, z listy i wtedy już no, plik po prostu wskakuje na nasze urządzenie, a my dostajemy po prostu powiadomienie, że znalazł się on w folderze pobrane. My możemy sobie ustalić, do jakiego folderu na komputerze wpadają pliki przychodzące, i oprócz tego i prywatności, to chyba nie ma wiele więcej, co w tych ustawieniach można zmienić. No więc wygląda na to, że szykuje się bardzo ciekawe rozwiązanie do właśnie przesyłu plików między urządzeniami androidowymi, a laptopami, komputerami, ogólnie z systemem Windows, no tylko kiedy ono będzie dostępne w Europie, a przez konsekwencje też i w Polsce. No to będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać.
6: Miejmy nadzieję, że czekać nie będzie trzeba długo. Google lubi Polskę, zdecydowanie bardziej lubi niż Apple, więc może jednak. Swoją drogą ostatnio, a propos Apple i tego, że oni Polskę to lubią tak sobie, ale chyba coraz bardziej, bo pojawił się, zdaje się, polski kanał oficjalny Apple na YouTubie, ale też jakieś aktualizacje w mapach się pojawiły. Tak. Dotyczące Polski. Ktoś z was testował te mapy w praktyce? Jak to wygląda?
7: Jeszcze nie, ale z tego, co czytałem gdzieś tam po Mastodonach i innych różnych mediach, no to te widoki 3D, taki tak jakby Google Earth, to co tam jest, te Live View, chyba to się nazywa, czy jakoś tak, jest to dostępne w Polsce, na przykład dworzec we Wrocławiu można podziwiać i z zewnątrz, i od środka.
8: Ja to otworzyłem i, bo nawet dostałem powiadomienie, że mapy się zmieniły, tak, słuchajcie. Tak. Ja to też otworzyłem z VoiceOverem, aż takiej różnicy też nie zauważyłem, też ponoć pojawiła się dzięki temu jakaś opcja sprawdzania czegoś w transporcie miejskim, też ponoć aplikacja w niektórych miastach jest w stanie nam teraz wysyłać powiadomienia, jeśli ustalimy, gdzie chcemy dojechać, kiedy powinniśmy wysiąść. No niestety mieszkam w małym mieście, więc nie mam jak tego przetestować, no ale przypuszczam właśnie, że we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy gdzieś w takich większych miejscach, to może w Polsce też działa. Mam taką nadzieję przynajmniej.
6: Więc jeżeli korzystaliście z nowych map Apple, jeżeli w ogóle używacie tego narzędzia albo w ogóle takich aplikacji, niekoniecznie dedykowanych dla niewidomych, a po prostu map, czy map Google, czy Apple, czy jakichś takich mainstreamowych narzędzi do nawigacji, bo słyszałem, że niektórzy niewidomi w ten sposób sobie radzą, to dajcie znać, tak z ciekawości, jeżeli macie ochotę opowiedzieć, jak wam to się sprawdza i jak bardzo można na tego typu narzędziu polegać. Jesteśmy do waszej dyspozycji i drogi kontaktu są otwarte. A teraz przechodzimy do następnego tematu, tematu urządzenia, które to swego czasu prezentowaliśmy jako dodatek do Tyflo przeglądu, mianowicie urządzenie Sense Player doczekało się nowego oprogramowania. A jakie, Piotrze, nowości w tym oprogramowaniu mamy?
8: Tak, w ogóle samo dowiedzenie się o tych nowościach było też ciekawą zagwozdką, bo tutaj Florian Beyers, który napisał o tym na Mastodonie, po prostu na swoim urządzeniu dostał aktualizację i nie wiedział za bardzo, co jest w nich nowego, bo ani na holenderskiej, ani na angielskiej, ani zresztą na polskiej stronie nie było o tym informacji, więc on po prostu do nich napisał i wysłali mu informacje o nowościach w pliku docom, to szerzej udostępnił i dzięki temu możemy też wam przeczytać, co tam się ciekawego zmieniło w tym urządzeniu. No, urządzenie miało trochę błędów na początku po wypuszczeniu na rynek, ale firma już bardzo sprawnie sporo poprawia i dodaje ciekawe nowości. A jakie to są nowości? No, zacznijmy może od Smart Connecta. Tutaj się całkiem sporo zmieniło. Po pierwsze, możemy teraz nagrywać połączenia głosowe. Jeśli mamy włączony ten Smart Connect, więc Sense Player jest naszymi słuchawkami, naszą klawiaturą, prowadzimy przez niego rozmowę, to naciskając przycisk Record po prostu możemy sobie tą rozmowę nagrać. Dodano też obsługę klawiatury Braille Sense, więc można je teraz też z Braille Sensem połączyć i nim sterować. To nawet było chyba reklamowane, no ale w tej pierwszej wersji tego jeszcze nie było oficjalnie. Możemy przełączać się między tymi różnymi trybami klawiatury, naciskając przycisk Bluetooth. Poprawiono problem, że urządzenie nie wysyłało mikrofonu, na przykład właśnie podczas rozmów. Podczas trybu nawigacji po internecie, jeśli chcemy poruszać się do tyłu po różnych elementach, to zamiast trzymania gwiazdki musimy teraz naciskać klawisz kasuj, klawisz delete. A także nawigacja po nagłówkach o konkretnych poziomach jest teraz uzyskana poprzez naciśnięcie menu i cyfry od 1 do 6 lub do tyłu, no to też można docisnąć sobie ten klawisz delete i wtedy można się poruszać do tyłu. W menedżerze plików dodano opcję otwierania obrazków, a także plików PDF bezpośrednio do aplikacji OCR. Więc no, z poziomu tego ogólnego menedżera pliku możemy teraz sobie rozpoznawać pliki. W odtwarzaczu multimediów nawigacja po skok po czasie strzałkami lewo-prawo działa teraz na poziomie całej playlisty, a nie tylko aktualnie odtwarzanego pliku, więc no, jeśli ktoś słucha na przykład książki, która jest podzielona na kilka plików, to na pewno się ucieszy z tego. Po otwarciu odtwarzacza zawsze tryb nawigacji się zrestuje do domyślnej opcji, a nie będzie zapamiętywany, więc tutaj pewnie użytkownikom się to nie podobało, jak urządzenie to zapamiętywało. W okienku informacji są teraz dostępne informacje upłynionego i pozostałego czasu w całej playliście. Co i też jak ktoś słucha książek, no to się na pewno ucieszy. Jeśli mamy włączoną opcję zapisywania pozycji naszej, no to teraz jeśli naciśniemy pauzę, wyjdziemy z aplikacji, czy uśpimy urządzenie, no to ta pozycja już będzie zapamiętywana. No to jest faktycznie, to był duży błąd, który też kilka osób zgłaszało, zarówno tutaj u nas, jak i w zagranicznych podcastach. Poprawiono sortowanie w taki sposób, że plik 2 zawsze pojawi się przed plikiem 10. No tutaj chodzi pewnie o nazwy plików, jakiś plik zaczynał się od samej cyfry 2, a nie na przykład 02, no to teraz się pojawi jako drugi plik na liście. To jest też tak samo, będzie to zrobione w innych aplikacjach, to się jeszcze nie stało, ale tutaj producent sygnalizuje, że w przyszłych aktualizacjach tak będzie. Teraz odtwarzacz Daisy już nie powinien się wysypywać, jeśli urządzenie da komunikat niski poziom baterii, no ważna poprawka. W książkach tylko tekstowych już nie będzie wyświetlana informacja o czasie, no bo nie ma jak tego urządzenie obliczyć. Zakładki są teraz wstawiane w kolejności numerów, czyli po prostu 1, 2, 3. Podobno wcześniej tak nie było. Podczas odtwarzania książek Daisy Audio czas pozostały i upłynięty już będzie wyświetlany prawidłowo. W czytniku dokumentów, czyli pliki tekstowe, tutaj też jest ta poprawka z wstawianiem zakładek w odpowiedniej kolejności. W aplikacji radio dodano bazę danych Radio Browser, więc teraz możemy albo szukać w Radio Browserze naciskając klawisz cyfrę 8 lub korzystać ze starej bazy Radio Shure naciskając 0, więc no tutaj fajnie, że taka bardziej aktualna baza została zaimplementowana. Naciskając klawisz trybu, przycisk mode podczas odtwarzania radia, urządzenie powie nam teraz tytuł i artystę piosenki, która jest akurat odtwarzana, jeśli dana stacja daje takie informacje. I jeśli kasujemy jakąś stację, na przykład z ulubionych, no to teraz jesteśmy pytani, czy jesteśmy tego pewni. OCR potrafi teraz rozpoznawać pliki PDF, no bardzo wydaje mi się przydatne. Pobieranie z Bookshare, tutaj poprawiona lista, historia pobieranych plików. Online Daisy, czyli no między innymi tutaj nasza polska biblioteka z tego korzysta. No tutaj jest poprawka konkretnie dla biblioteki Vision Australia, ale też naciskając klawisz Kasui powinien zwrócić książkę tak jak powinien. No w niektórych bibliotekach trzeba książki zwracać. U nas akurat chyba nas to nie dotyczy. Nagrywanie. Możemy teraz ustawić, żeby urządzenie informowało nas o stanie nagrywania wibracjami, a nie dźwiękiem lub mową. Lista nagrań się powinna teraz odświeżyć, kiedy zrobimy nowe nagranie. Menu ustawienia lokalizacji pliku zostało usunięte, bo teraz dyktafon będzie nagrywał do tego folderu, w którym akurat jesteśmy ustawieni, a szybkie naciśnięcie przycisku Record odtworzy ostatnie nagranie. Właśnie to naciśnięcie krótkie klawisza Record, żeby otworzyć ostatnie nagranie, powinno działać prawidłowo i będzie nam podany komunikat, kiedy nagranie zostanie pomyślnie zapisane. I teraz ustawienia głosu. Poprawiono problem korzystania z nowo zainstalowanych głosów zaraz po ich instalacji. Ustawienia globalne. Możemy ustawić osobną głośność różnych dźwięków systemowych, alertów w porównaniu do całego systemu. Opcje informowania nas o paskach postępu możemy teraz ustawić zarówno komunikat, jak i dźwięk. Można zwiększyć sobie jeszcze czas oczekiwania, jak wpisujemy litery w trybie T9 nawet do 1 sekundy. Tutaj Florian prosił, żeby to się nawet dało jeszcze skrócić, bo minimalna opcja to jest 200, ale ponoć jeśli piszemy za szybko, no to czasami urządzenie potrafi zgubić znaki, więc to miejmy nadzieję, że tu też pójdzie w drugą stronę. Ustawienia języków powinny już być czytane prawidłowo. Lista języków pokazuje teraz tylko języki, które my, w sensie jaką chyba tutaj firma zlokalizowała, to nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi, no ale taką mamy informację. I jeszcze ogólne zmiany w głównym menu. Pod menu komunikat rozwijany już nie jest czytany na elementach menu, tylko po prostu czyta nazwę tego menu. Jeśli wpisujemy, używając wyboru znaku, że wybieramy znaki z listy, a nie metodą T9, no ta lista teraz się zawija w lewo i w prawo, więc można szybciej dojść do pierwszej lub ostatniej opcji. Jeśli ustawiamy 24-godzinny format czasu, no to nie pojawia nam się już lista AM/PM, no bo nie jest nam potrzebna. Poprawiono w trybie pomocy niektóre skróty były z jakiegoś powodu czytane dwa razy, jeśli je sprawdzaliśmy. I dodano komunikat pomocy dla przycisku Home, też w pomocy klawiatury. I urządzenie będzie teraz zapamiętywać osobno głośność głośnika wbudowanego i słuchawek. Zmiany w domyślnym motywie dźwiękowym, więc tutaj dźwięki się jakieś pozmieniały systemu. No i został zaktualizowany podręcznik na urządzeniu i dodany link do tutoriala audio, bo faktycznie po angielsku taki tutorial oficjalny od producenta się pojawił. No i to wszystko.
6: Trochę tego jest,
7: ja
6: to się zgadza.
7: Ja myślę, że zwłaszcza ta opcja nagrywania rozmów, to może być teraz taki, jak to się mówi ładnie po zachodniosłowiańsku, selling point, powód, dla którego ludzie będą chcieli kupić, bo zauważcie, że wiele osób pyta o to, jak nagrywać i ty, Michale, kiedyś takie rozwiązanie sprzętowe nawet zakupiłeś, zdaje się.
6: Tak, tylko no z nim były dość duże problemy i nadal są tak naprawdę. Apple niezbyt chętnie pozwala na to, żeby cokolwiek przechwytywało te nasze rozmowy. I mimo, że teoretycznie to oczywiście działa, to tam teraz no to już jest urządzenie przestarzałe, bo tam jeszcze wpina się słuchawki na małego jacka. To jest jedna rzecz. No tak. Rzecz druga była taka, że to dość słabo działało, bo tam czasem jakieś trzaski się potrafiły pojawiać, a tak w sumie to naprawdę aż dziwne, że nikt nie wpadł na pomysł taki, że okej, no jak to mówią, nie kijem go to pałką i skoro nie da się podłączyć czegoś, co by nagrywało jakoś sensownie, przewodowo, to dlaczego by nie wykorzystać Bluetootha i nie stworzyć właśnie nawet chociażby, słuchajcie, słuchawek po prostu. Zestawu słuchawkowego, do którego wkłada się jakąś kartę, a może takie rzeczy są, tylko my tego nie szukaliśmy.
7: Na AliExpress.
6: No właśnie.
8: Ja kiedyś miałem głośnik, który miał funkcję nagrywania i niestety to nagrywanie wyglądało tak, że jeśli chcieliśmy nagrywać dźwięk z mikrofonu, to on to po prostu nagrywał z głośnika, więc ten dźwięk był taki troszeczkę pudełkowy. Tak? Ta druga osoba po prostu z głośnika się wydobywała, więc to średniej jakości było, Ale
6: wiecie, nawet mieć tę jakość w tych 16 kHz, czyli z zachowaniem HD Voice, to już nie jest wcale takie głupie.
8: Ja jestem ciekawy, czy ten player obsługuje HD Voice.
6: No właśnie, tego tak, też bym się chętnie dowiedział, ale jeżeli to na przykład potrafiłoby, no już tak się trochę rozmarzyłem, ale jakby to potrafiło miksować na przykład głos, nasz głos z tą oryginalną jakością plus rozmówcę po tym HD Voice'ie.
8: Kto wie, jak to działa,
6: To już by naprawdę było całkiem przyzwoite, jeżeli chodzi o jakość, bo te mikrofony w tym Senseplayerze to naprawdę nie są złe.
8: Nie.
7: Mm-hmm. Jest to ciekawe, jest to unikatowa funkcja w sprzęcie dla niewidomych. To mu trzeba
6: przyznać. Prawda.
7: I to taka, której osoby widzące też czasem szukają.
6: Zwłaszcza jak mają iOS-a, chociaż i na Androidzie to już teraz jest problem.
8: Słyszałem właśnie, że coraz większy, tak.
7: Tak, więc to może być naprawdę ciekawy powód, żeby to urządzenie też kupić.
6: Blind Shell'a sobie można kupić, jak ktoś chce nagrywać, bo Blind Shell akurat pozwala na to.
8: Nie, bo trochę taniej nawet wychodzi.
6: Prawda.
7: Do samego nagrywania ale Blind Shell jeszcze dzisiaj powiemy.
8: A jeszcze taniej to jest Vocaster też, nie?
6: No tak, jeszcze Vocaster. No i Blue Driver jeszcze jest też. To
7: będziemy strzelać z łuku do komara.
6: Co tam można. Dobrze, słuchajcie, mamy telefon, mamy Patryka na łączu i Patryk to pewnie o jakichś grach nam będzie
7: chciał. Patryk pewnie zagrał przez święta w The Last of Us na GeForce.
8: No właśnie, ciekawe jak to poszło.
6: No to zaraz zobaczymy.
7: Patryk,
6: zaraz zobaczymy, tylko odbierzmy połączenie od Patryka. No Patryk na razie się jeszcze do nas łączy. O, już chyba zaraz się uda. Jeszcze tylko... O, Patryku, czy nas słyszysz?
9: Słyszę was, słyszę.
6: No to my cię też.
9: Dobrze. No to ja tutaj jak zwykle do was przychodzę ze światem rozrywki, jak to ja. Powiedziałem tydzień temu o The Last of Us, że miało się pojawić na GeForce Now. No niestety nie pojawił się.
8: A też szkoda.
9: Nie pojawił się, ale on się pojawi. To akurat jestem pewien, bo już są informacje na ten temat. Nawet znalazłem serwis taki, który on może powiadamiać nas poprzez maila, jak sobie założymy konto, czy dana gra się pojawiła, czy nie. Natomiast tam są jeszcze problemy z optymalizacją. Ja właśnie ostatnio sobie gadałem z tutaj naszym kolegą redakcyjnym Tomkiem Tworkiem, który właśnie mówił, że pomimo tego, że ma bardzo dobrą kartę graficzną i dobry sprzęt, to ma bardzo długie loadingi shaderów i w ogóle crashe po prostu zdarzają się nagminnie tam. Także ludzie bardzo na tego The Last of Us narzekają, oni to patchują, natomiast jest problem. I podejrzewam, że to jeszcze nie jest gotowe, ale ma się to pojawić na GeForce Now. To taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie wiem, czy mówiliście tydzień temu o aktualizacji do gry Brock the Investigator. Tutaj, bo nie chcę się też powtarzać.
8: A nie, słusznie, że zauważyłeś, faktycznie duża aktualizacja się pojawiła i właśnie. Jeszcze nie miałem okazji jej przetestować, szczerze mówiąc.
9: A ja miałem.
8: Możesz śmiało powiedzieć, co tam się zmieniło.
9: No to pierwsza rzecz, która ucieszy tych, którzy z angielskim nie są za pan brat, albo których ten angielski nie jest aż tak dobry, co mogę ja o sobie na przykład powiedzieć. Ja mam problem czasami jest zrozumieniem, jak leci szybko tekst, a wiadomo, Anglicy czasem potrafią szybko mówić i niekiedy to jest czasami niekiedy ciężko jest zrozumieć, no to teraz odetchnijcie z ulgą, bo nie będziecie musieli nawet używać OCR-a, jest wyżej schowek. Czyli dosłownie każdy tekst, wszystkie napisy, wszystkie menu są kopiowane do schowka. Wystarczy jakiś czytnik schowka. Na stronie Broka, ja teraz nie pamiętam dokładnie adresu, jak to tam było, ale podejrzewam, że na stronie Brock the Investigate tej gry, znaczy na stronie oficjalnej jest link, chyba Accessibility on się nazywa. I tam w opisie jest link do pluginów, do Dropboxa, gdzie można pobrać, znaczy to nie są pluginy, tylko to są te takie programy,

0: Przechowuj historię schowka i tam jest domyślna chyba wartość 100 i to należy przestawić na 0. I wtedy już
1: Swoją
0: nie
1: drogą byłoby
0: będzie.
1: fajnie, gdyby deweloper dodał opcję po prostu dodawania wykluczeń
0: Doda.
1: konkretnych aplikacji.
0: Doda. Ja już gadałem z Arkadiuszem, który jest supportem, jakby ktoś nie pamiętał, i on to zgłosił i zostanie to dodane prawdopodobnie w następnym patchu. Także to. No i co jeszcze? Jak kogoś irytowało chodzenie po tych miejscach w broku za pomocą strzałek lewo, prawo, góra, dół, no to może sobie włączyć opcję w menu Accessibility, która to opcja umożliwi chodzenie w prawo i w lewo, czyli takim systemem scrollowym. Natomiast pozostaje jeszcze rzecz irytująca, czyli nadal trzeba w taki nielogiczny sposób chodzić we wszystkich menu, gdzie są zagadki logiczne. Mnie osobiście to wkurza strasznie i czasami naprawdę robię skip action scene, skip puzzle, bo po prostu, znaczy mogę spać ją oczywiście sprawdzać, co tam jest, ale szukanie, zwłaszcza tam, gdzie trzeba jakieś liczby powpisywać, jakieś coś, a tego jest dużo, no jest jeszcze problematyczne. Ja logiki w tym menu nie znalazłem żadnej.
1: Czyli
0: Nie
1: co?
0: wiem w
1: Czyli
0: ogóle.
1: czasem trzeba iść strzałką w górę, czasem w dół, czasem w lewo, czasem w prawo. I
0: Tak.
1: to.
0: I w ogóle co jest najśmieszniejsze, na przykład jest jakiś puzzle, gdzie na przykład jestem na liczbie 3. Zrobię strzałkę w lewo, no to ląduję na liczbie na przykład no tam 2, ale zrobię strzałkę w prawo, to ląduję na przycisku wstecz z jakiegoś powodu. Back. Jak zrobię w lewo od back, no to na przykład jestem na liczbie 5.
1: Czy jakby te elementy tego puzzla nie mają takiego stałego kształtu, te ułożenie tych elementów, do którego można by się jakoś odwołać i sobie nawet wyobrażać, że okej, jeżeli to jest kwadrat, to zawsze jest kwadrat i wiemy mniej więcej, czego się możemy
0: No,
1: spodziewać. Zawsze to jest inaczej.
0: jakiś
1: no
0: chyba tutaj
1: tu.
0: z fokusem są błędy, nie wiem jak i na jakiej zasadzie szuka następnego poprzedniego elementu, więc może tam po prostu coś minimalnie Może
1: gdzieś
0: ja
1: pójdzie
0: nie ogarniam tego po
1: do
0: prostu.
1: dołu i coś gdzieś czasami się pogubi, no ale właśnie to jest to fajne w tej grze, że jest ta opcja pominięcia rzeczy, z którymi mamy problemy, więc jeśli nie chcemy frustrować się, a po prostu bawić się tą fabułą,
0: Jeszcze
1: no
0: jest
1: to.
0: jedna rzecz fajna, która niestety jest w Sequence Stormie. Jest taka rytmiczna gra Sequence Storm, gdzie tam zdaje się, że czegoś po niewidomemu nie jestem w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie zrobić i chyba za to jest jakiś, jeżeli coś tam wyłączymy, to jakiegoś osiągnięcia nie zdobędziemy. Jesteśmy za to ukarani. Tutaj nic nam się w osiągnięcia nie wpisuje, jak skończymy przygodę, że tam korzystaliśmy z tego pomijania. Po prostu twórca stwierdził, no dobra, są ludzie, którzy lubią łamigłówki, a są tacy, którzy ich nie lubią.
1: W Last
0: Więc.
1: of Us zresztą jest podobnie, jeśli tam też deweloperzy zresztą się chwalili tym, że tak nawet te trofea tak zwane, bo akurat tak się tam na PlayStation to nazywa, no to są tak zaprojektowane, że nawet jeśli ktoś korzysta z funkcji dostępności, to je zdobędzie. Ja zresztą też pomijałem niektóre zagadki w Last of Us, tam przynajmniej jedną albo dwie, i faktycznie dostałem później osiągnięcie za przejście całej głównej kampanii, więc
0: I
1: jakby.
0: to jest akurat w porządku. No, niestety ja próbowałem się spisać z twórcą Sequence Storma, ale jakoś on nie bardzo pamiętam, żeby się do tego odniósł. Natomiast jeszcze chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą w zasadzie z Tomkiem Forkiem odkryliśmy całkiem niedawno przed świętami. Jak ktoś z was lubi Hadesa i lubi taką rozgrywkę jak w Hadesie, to jest produkcja bardzo podobna, tyle że w formie side-scrollera. Nazywa się to Spiritfall. To jest gra na PC, przynajmniej na razie, i jest ona we wczesnym dostępie. I już mogę powiedzieć, że autor jest zainteresowany dostępnością, jest otwarty na sugestie. Na dzień dzisiejszy jest to produkcja na razie zwybrakowana, ponieważ nie mamy wielu dźwięków. Na przykład brakuje dźwięków od kroków, jak jesteśmy w biomie, czyli w tym, co przechodzimy. Nie słyszymy, jak nasza postać się porusza, jak poruszamy postacią, ale to nie jest akurat problemem. Za to słyszymy, na przykład, jak skaczemy po platformach, jak schodzimy z platform, no to słychać to. No i walki wrogowie też nie mają dźwięków.

0: kroków jeszcze, ale jesteśmy w stanie z nimi normalnie walczyć, bo ich słyszymy w stereo, więc tutaj akurat nie jest to problemem. OCR tutaj działa bardzo ładnie, bo jeżeli jesteśmy na jakiejś nagrodzie, którą za każde wyczyszczenie pokoju sobie przejdziemy, to poruszamy się po tym lewo i prawo. I co jest fajne, to, że to menu nie jest zawijane. Czyli jeżeli jesteśmy na samym początku, po lewej stronie, po tej lewej stronie zostaniemy i tak samo jak przejdziemy na prawo. I jeżeli najedziemy na jakąś opcję, to pod wszystkimi opcjami mamy podpowiedź, co dana nagroda nam daje, znaczy co dane ulepszenie nam daje. Tak samo, jeżeli na przykład jest wiele pokoi, ja co prawda do tego nie doszedłem, ale jeżeli jest więcej niż jeden pokój, wyczyścimy już ten pierwszy, no to pojawia się nam lista pokoi dostępnych, które też możemy przesuwać lewo i prawo. I jeżeli chcemy do jakiegoś pokoju wejść, jak naciśniemy Enter, tudzież interakcję, to zostaniemy tam przeteleportowani do tego miejsca. Jedyne, z czym możecie mieć problem, na razie nie grajcie z klawiaturą, bo jest taki błąd, że przycisk odpowiedzialny za interakcję uaktywnia jakiś atak postaci, który jest w ogóle pod klawiszem C jeszcze oprócz tego. Więc możecie się czuć skonfundowani, bo zejdzie się z platformy w tutorialu i okaże się, że zamiast wejść w interakcję z przyciskiem Next, który nas przenosi dalej, będziecie włączać jakiś atak. Także na padzie polecam na razie. Chyba, że ktoś będzie mieć na tyle cierpliwości, żeby sobie przemapować to jakoś. No ja używam pada generalnie od jakiegoś czasu, więc nie bawiłem się tym aż tak, natomiast jest na razie z tym problem. No to powiedziałem, to jest wczesny dostęp. Produkcja kosztuje 72 zł, znaczy kosztowała do jakiegoś czasu, bo tam była jakaś promocja, raz może chyba z 80 zł kosztować, czy jakoś tak, bo tam była jakaś obniżka na 10% chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No, potem oczywiście jak wyjdzie to za parę miesięcy, bo sobie twórcy tyle dają, no to oczywiście cena jeszcze bardziej się podniesie, bo to tak jest zawsze. Natomiast warto dać szansę, jest Discord, można na tym Discordzie zgłaszać błędy dostępności i zobaczymy, do czego to zmierza, do czego to będzie zmierzać, jakby co twórcy z tym zrobią. Ale są otwarci na sugestie i to jest.
1: Można mieć nadzieję, że jeszcze jakieś opcje dojdą, zwłaszcza, że to jest early access, więc no, jest większe prawdopodobieństwo, że coś się jeszcze uda osiągnąć.
0: Tak, no, tym bardziej, że twórcy właśnie są, tym bardziej, że twórcy są otwarci na to i się tym zajmą. No, także to tyle z takich nowości. Natomiast pierwsze, ja mam do ciebie takie pytanie. Nie wiem, czy ty się bawiłeś już tym jakoś bardziej, tym Mortal Kombat mobilnym.
1: Średnio.
0: Bo tam mam problem z zadaniami, bo tam się wchodzi w te zadania poboczne i ja już to pisałem, że ta pierwsza wieża z jakiegoś powodu ma wygaszony przycisk. Jakby da się w inne jakby wchodzić i na
1: Czy
0: przykład jest nie.
1: próbowałeś przez rozpoznawanie ekranu, czy może tu jest jakiś bug w dostępności po prostu? Nie wiem, znajdź ją palcem, spróbuj wyłączyć voiceovera, spróbuj przez rozpoznawanie ekranu, może trzeba jakoś ekran przewinąć, też można.
0: A zdaje się, że do rozpoznawania ekranu trzeba będzie język zmienić, bo ja mam iPhone'a po polsku. A no to.
1: Przyciski to może rozpozna, aczkolwiek nie wiem jak to jest teraz. Czy on w końcu już jakiś OCR wykonuje, jak nie mamy angielskiego języka ustawionego?
0: Tego, co testowałem, to on tylko jakieś
1: Nie,
0: kontrole zmienia.
2: OCR-a nie robi, ale kontrolki. Kontrolki rozpoznaje, coś tam jest w stanie. Natomiast to mam wrażenie, że od tylu wersji iOS-a, jak jest to rozpoznawanie, no to w wersji polskiej to się ani na jotę nie
1: No
2: poprawiło.
1: pewnie dopóki nie będziemy mieli oficjalnego OCR-a polskiego w polskim języku, a jeszcze nie mamy, w najnowszej wersji ukraińskiej doszedł język na przykład, no ale polskiego jak nie było, tak nie ma, no to pewnie to się nie zmieni.
0: A
1: Ciekawe.
0: swoją drogą tragicznie i tak to nawet działa w wersji angielskiej, ten OCR, bo ja próbowałem w wielu rzeczach i na przykład jest taki problem, że nie da się w coś kliknąć, może kliknąć, powinąć, teoretycznie powinno się dać.
1: No to jest tylko narzędzie, jak wiele innych rzeczy, więc no to jedno, a druga rzecz jest taka, że tak naprawdę ja czytałem kiedyś post, jak Apple przygotowało to narzędzie i oni nawet podkreślili to konkretnie, że oni to testowali na aplikacjach i na grach. Grach jednak troszeczkę, niektóre przyciski może trochę inaczej wyglądają i to też ma wpływ. No to nie zawsze działa na 100%, tutaj masz rację, no czasem zadziała, czasem nie, ale no zdarzyło mi się wiele razy, że to narzędzie mi pomogło czasami. Częściej w aplikacjach niż w grach, ale w niektórych grach też.
0: No to właśnie, w aplikacjach to jeszcze ma jakoś to sens. To rozpoznawanie. No lepiej chyba się ma Android, ten komentarz i screen reader podobno. To tam z tego co wiem działa lepiej.
1: Natomiast to takie bardziej typowe OCR, nie? Tam chyba nie ma takiego rozpoznawania jak w iOSie, że tam próbuje przyciski na przykład, czy przełączniki rozpoznawać, chociaż...
3: Jest wirtualny ekran, to znaczy można zrobić OCR całego ekranu, ba, nawet jest coś, co się nazywa Continuous OCR, czyli on będzie robił ci ekran za ekranem, natomiast to jest, czy to jest już offline, tak na przykład nie wiem. No jakoś
0: podobno
3: to działo
0: jest.
3: Kiedyś.
0: Podobno
3: kiedyś
0: jest.
3: Ja już też nie mam kontaktu z tym programem od takiego czasu. Ale coś jest. I to od początku był tam jakiś taki rozpoznawacz ekranu.
0: Nie wiem, czy było coś wspominane o Twitterze i o Twiskaku.
3: Nie, ja chciałem o tym wspomnieć, ale dzięki Patryku, że wspomniałeś.
0: Działa znowu Twiskake, nie wiadomo na jak długo. On posługuje się jakąś autoryzacją z Maca chyba.
1: Tak, Spring też jeszcze ponad działa, Michał Kasperczak do mnie
3: tak,
1: pisał.
3: Spring
1: przed
3: działa.
1: Audycją,
0: Spring
3: tak.
0: Będzie działać.
3: Spring na ten moment działa.
1: W sumie w końcu mamy wiosnę.
0: Aczkolwiek
3: tak,
0: nie działa
3: tak. Pełni. Tydzień temu już też działało.
0: Właśnie, mam... Nie wiem, czy ktoś z was korzysta z mobilnego Twittera, bo ja mam z jedną osobą problem, którą śledzę na Twitterze, mimo że ta osoba nic tam takiego nie publikuje strasznego, to jak wejdę sobie w tweety, to jest pokazane, że ta osoba może umieszczać treści, które są niedozwolone, czy coś takiego.
1: To jest coś, co możesz ustawić sobie na profilu zarówno ta osoba i ty, czy tam na profilu jest opcja, której zaznaczasz, że możesz czasami publikować takie treści, które mogą być nieodpowiednie dla niektórych osób. To jest po prostu pole wyboru, więc tam nawet jeśli taka osoba nic nie pisze, no musiała sobie to w profilu włączyć. A w drugą stronę ty możesz sobie w ustawieniach, ja teraz nie przypomnę sobie na jakiej zakładce to jest, ale gdzieś tam jest opcja, żeby domyślnie wyświetlanie takich kont, takich zdjęć włączyć sobie.
0: W ogóle zauważyłem, że Twitter mobilny ostatnio zaczął powiadomieniami różnymi dziwnymi sypać o różnych tweetach od osób, które niekoniecznie śledzę i o treściach bardzo dziwnych, niby rekomendowanych.
2: No i
1: nie
2: co ciekawe,
1: jak to będzie działać.
2: Co ciekawe, ten algorytm rekomendowania tweetów to nawet został opublikowany gdzieś w sieci i ileś analiz było już również.
0: Tragedia
2: na temat.
1: Tak, jak ktoś, jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest sporo artykułów, można się wczytać,
2: jak to ma działać, jak to działa.
0: Nie wiem, co pan Musk zamierza z tym dalej, z tym Twitterem zrobić, ale na szczęście, mimo że tam zostali ludzie od dostępności zwolnieni, to jeszcze na razie dostępność nie ucierpiała.
2: No bo na razie prawdopodobnie nie ucierpiała tak siłą rozpędu, bo po prostu wszystko działa tak, jak działało. Pewne rzeczy, okej, zostały powyłączane, ale nie zostało w samym Twitterze jakichś takich dużo chyba zmian w obszarze interfejsu wprowadzonych.
1: Na razie tak. No my też mamy szczęście, że akurat no po prostu, akurat tutaj nie widać, to nam wystarczy, że aplikacja ma opisane przyciski, bo na przykład osoby niesłyszące już mają większy problem, bo Spaces stracił opcję transkrypcji. Prawdopodobnie dlatego, że żeby zaoszczędzić koszty, no bo jednak to kosztuje, po prostu Twitter przestał płacić za, nie wiem jaki oni firmy akurat używają, no ale to na pewno nie było darmowe, więc to żeby ciąć koszty, to się tej opcji pozbyli, więc no jeśli ktoś chciał sobie wejść na te Spaces i widzieć, co się dzieje, a nie słyszy, albo nie może akurat słuchać, no to tutaj już jakieś braki się pojawiły niestety.
0: Jeszcze mam miłą informację dla użytkowników aplikacji TuneIn Radio, znaczy ogólnie tej usługi TuneIn. Mam wrażenie, że potaniała subskrypcja premium miesięczna, bo kiedyś ta subskrypcja premium miesięczna to tam była jakaś horrendalnie wysoka cena, tam jakieś 20 coś złotych za miesiąc, a teraz za miesiąc jest tylko 8,99.
1: To na iOSie, tak?
2: Na iOSie. Ale czy w ogóle w przypadku TuneIna to tam jest sens za cokolwiek płacić? To znaczy oczywiście, jeżeli, ktoś,
1: reklamy.
2: Jeżeli ktoś jest w Stanach, to tak, ale...
1: To tak. Znaczy, może dlatego w Polsce to staniało, bo to nie mają tych licencji sportowych.
0: No, ale to no, chociażby dla tych, którzy angielski znają i którzy... Ale nie wiem, czy właśnie, czy czasem, bo w TuneIn przecież są podcasty też. I nie wiem, czy w przypadku właśnie premium nie dostajemy w ogóle dostępu do tych podcastów. Bo ja mam to premium już jakiś czas.
3: Ostatnio doszły audiobooki, ale nie wiem, czy one w Polsce są, bo angielskie są, ale pytanie, czy są dostępne w Polsce.
1: Jakoś wątpię.
0: Oczywiście. Ja tak? Próbowałem jakiś...
1: Zwracam honor.
0: Ja próbowałem jakiś audiobook sobie odtworzyć i otworzył się. Działał na premium, także... No jeżeli ktoś rozumie ten angielski, lubi sport.
3: Dokładnie.
0: No to, ale też premium, no to przecież też jest brak reklam, bo TuneIn Radio, on nam nie dość, że wyświetla za każdym uruchomieniem, co mnie wkurza bardzo, taką zachętę, żeby kupić, to jeszcze są reklamy w samej aplikacji.
1: No mi się na głośniku echo czasami zdarzają, jak poproszę asystentkę o jakieś radio, nawet polskie, to czasami faktycznie reklamy się też puszczają.
0: No właśnie, a w premium tych reklam nie mamy. Jeszcze jest jakaś w ogóle subskrypcja, ostatnio doszła TuneIn Explorer, ale tego nie znalazłem w Polsce nigdzie. Nie wiem w ogóle, co to jest, co oni wymyślili, ale... Jest coś takiego. Natomiast mówię, 9 zł tylko miesięcznie kosztuje, także można spróbować.
2: No to dzięki, Patryku, za te informacje. Czy jeszcze coś dla nas masz ciekawego?
0: No to wszystko.
2: To wszystko, okej. Okay. To bardzo ci dziękujemy za to, że do nas zadzwoniłeś, no i do usłyszenia.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Jeszcze może a propos Broka, to też taka informacja, że jeśli ktoś chciał sobie tą grę kupić na konsoli, to teraz jest na promocji na wszystkich konsolach, jest 20% tańsza, więc no jeśli ktoś, do końca kwietnia. Więc jest trochę czasu, jeśli chcieliście sobie tej gry kupić na komputerze, wolicie na konsoli grać, no to można ją kupić teraz taniej.
2: Przechodzimy do iOS-a, do nowości, jeżeli chodzi o aplikacje w tym systemie i tu co nieco ma dla nas Paweł.
3: Zgadza się i skoro Piotrze mówisz o promocjach, to ja też wspomnę o czymś, co jest na promocji jeszcze do jutra, więc no, jeżeli nas słuchacie na żywo, to możecie mieć szczęście. Dzisiaj jest 12 kwietnia, do 13 jest promocja na aplikację Gentler Streak. Gentler Streak, czyli aplikacja fitnessowa, nagradzana przez samego Apple'a nawet chyba... kilkukrotnie, ale na pewno raz w zeszłym roku, która to aplikacja właśnie w swojej najnowszej wersji, w wersji 3.04, doczekała się usprawnień dostępności. I to po wszystkich aspektach, bo nie tylko voice-over też, ale też wsparcie czcionki dynamicznej, wsparcie kontrastów, kolorów, wsparcie zredukowanego ruchu, wsparcie Assistive Touch na Watchu, bo oczywiście aplikacja na Watcha, która tej aplikacji dłużej na iOS-a towarzyszy, również uzyskała te same usprawnienia. No jest to taka aplikacja fitnessowa, która gdzieś kompleksowo podchodzi do tematu naszego zdrowia, odpoczynku, snu, pokazuje nam dość rozbudowane statystyki, wyznacza nam jakieś zadania, pozwala nam tym zdrowiem naszym i ćwiczeniami zarządzać. Oczywiście jest jej wersja darmowa, natomiast pewne funkcje odblokowujemy, no jak to zwyczajem się już stało w dzisiejszych czasach, abonamentem premium. Co ciekawe, aplikacja ma również opcję wykupienia jej raz na zawsze, natomiast są też te opcje abonamentowe i właśnie opcja abonamentowa roczna do jutra jeszcze jest 50% taniej, więc tu możecie też, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie śledzeniem waszych aktywności sportowych i zdrowia, no to jest taka nowa aplikacja, która stała się dostępna, właśnie Gentler Streak, i możecie sobie spróbować jej po troszkę tańszej cenie na rok. To jeśli chodzi o Gentle Strike, to jest druga aplikacja, aplikacja Please Don't Rain, aplikacja do sprawdzania pogody, autorstwa tej samej osoby, która stworzyła wcześniej aplikację Food Labs do śledzenia naszych nawyków żywieniowych. Ja o niej mówiłem. Jest to deweloper, który zainspirowany prezentacjami podczas WWDC postanowił wejść w dostępność i uczynić swoje aplikacje bardziej dostępnymi. No tutaj mamy oczywiście dość prostą aplikację, bo aplikacja, co ciekawe, tak bardzo dba o naszą prywatność, że nawet nie sprawdza naszego położenia i to my musimy ręcznie zdefiniować, w jakim mieście i na jaki dzień chcemy sprawdzić pogodę. I w wersji darmowej po prostu możemy to sprawdzić. W wersji premium możemy, jeżeli tak to zostawimy, pozwolić aplikacji uaktualniać automatycznie te dane, czy po prostu otwierając aplikację i wchodząc tam i patrząc, czy też przez widgety, które możemy sobie umieścić na ekranie głównym, na ekranie blokady. Natomiast aplikacja jest ponoć zoptymalizowana pod kątem voice-over, a przeróżne wskaźniki, które nam pokazuje, czy to wskaźnik UV, czy nawet godzinowe wskaźniki częstotliwości opadów i przeróżne inne parametry pogodowe, które są nam podawane, są podawane w formie wykresów i tutaj deweloper starał się te wykresy uczynić też dostępnymi w formie właśnie audio, używając tego Apple'owskiego API, które zostało udostępnione. No więc można się tutaj już posiłkować i można próbować. Nie wiem, z jakiego API korzysta aplikacja co do pobierania danych pogodowych, natomiast myślę, że można przetestować, czy działa ona w Polsce. No, jeżeli będzie to wspierane w API, to też będą nam przesyłane alerty pogodowe, gdyby coś się stało. No więc wygląda na to, że tutaj Weather Gods rośnie jakaś konkurencja drobna. No, może na razie drobna, bo to dopiero początki. No i możecie sobie zobaczyć Please Don't Rain również w App Store.
2: No to rzeczywiście całkiem pokaźna kolekcja newsów, jeżeli chodzi o aplikacje. Może znajdziecie coś dla siebie, albo dla miłośników pogody, albo innych rzeczy, chociażby zdrowia gdzieś tam. A teraz przechodzimy do następnych tematów. Mianowicie temat mój, dotyczący tego, że WebAIM, czyli ci, którzy stworzyli chociażby takie narzędzie jak Wave, przebadali po raz piąty milion stron głównych, najpopularniejszych na świecie. No i sprawdzili oczywiście ich dostępność. Jeżeli chodzi o tę dostępność, jak to wygląda, jest ponoć nieznacznie lepiej, natomiast no nie jest jakoś też szałowo. Ta dostępność nieznacznie się poprawia, ale teraz kilka słów o wynikach, o tym, jak to wszystko wygląda. Ja oczywiście nie będę przytaczał wszystkiego, bo będziecie sobie mogli szczegóły przeczytać w raporcie, który WebAIM na swoich stronach opublikowało i tam możecie sobie to posprawdzać. Ja tylko jeszcze dodam, że i oni zresztą o tym napisali również, że to trzeba też te raporty i te badania dostępności tak nie do końca traktować jako jakąś wyrocznię z kilku powodów. Przede wszystkim nie wszystkie wytyczne WCAG da się sprawdzić automatem. I to jest najważniejsza kwestia. Tu zostały sprawdzone i zostały przetestowane tylko te rzeczy, które da się sprawdzić za pomocą narzędzia automatycznego, za pomocą Wave'a. Natomiast pozostałe rzeczy, gdyby chcieć sprawdzać, do tego trzeba by było zaangażować testerów, którzy to, no wiadomo, po pierwsze, nie będą pracować za darmo, a po drugie, będą pracować zdecydowanie wolniej, więc no, na pewno nie udałoby się w jakimś rozsądnym czasie aż tego tyle przetestować. No i jak to tu wygląda? Średnio 50 błędów na stronę się pojawia na stronę główną oczywiście danego serwisu. Od ostatniego badania zwiększyła się złożoność stron głównych, jest na nich więcej elementów niż w badaniach poprzednich. No i tu taka ciekawostka, średnio co 21 element na takiej stronie jest niedostępny. I to jest ujęte bardzo ogólnie, że jakiś z tym elementem jest problem. Czy to jest przycisk, czy to jest link bez jakiejś etykiety, bez opisu, czy to jest jakiś element, który jest klikalny, do którego nie da się dotrzeć za pomocą klawiatury, czy to jest no, jakiś obrazek bez tekstu alternatywnego i tak dalej, i tak dalej. Więc średnio co 21 element ma problem z dostępnością. 96,3% badanych stron miało jakikolwiek problem z dostępnością, więc tam się te błędy tak czy inaczej pojawiały, no więc no spory odsetek tych stron. Jest jakiś nieznaczny progres, jeżeli chodzi o tę dostępność, bo to się zmniejsza. Tam na przykład jakiś czas temu było 97, teraz właśnie mamy tu 96,3, no ale to sami przyznacie, nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo. To znaczy dużo stron jest po prostu z problemami różnego rodzaju dostępnościowymi, a to tylko te problemy, które da się z automatu zbadać. I teraz jeszcze co do tego, z czym jest największy problem? Okazuje się, że z kontrastem, czyli coś, co nas nie dotyka, natomiast dla osób słabowidzących to już jest zasadniczo kłopot. 83,6% stron ma problem z niskim kontrastem. Na przykład jeszcze z takich interesujących rzeczy to się zwiększyła ilość obrazków na stronach internetowych. Na stronach internetowych zwiększyła się o 9,1%, a 22,1% obrazków badanych na tych stronach internetowych było bez tekstu alternatywnego. Generalnie, tak jak wspomniałem, te strony stają się coraz bardziej skomplikowane, strony główne i no, ma to przełożenie też na ilość różnego rodzaju elementów, bo na przykład też, jak czytałem w tym badaniu, mamy chociażby zdecydowanie więcej elementów interaktywnych niż w badaniu poprzednim, więc te strony stają się takie coraz bardziej właśnie interaktywne, coraz więcej jest różnych elementów, z którymi można coś zrobić, czyli nie tylko kliknąć w link, ale na przykład wypełnić jakiś formularz, dokonać jakiejś decyzji, dokonać jakiegoś wyboru. Mam trochę wrażenie, że być może część z tych stron i z tymi formularzami, z takimi przyciskami różnego rodzaju, to mogło się to stać poprzez te komunikaty o ciasteczkach. Być może się
1: to samo pomyślałem,
2: gdzie nie gdzie wyświetlały. I to może być właśnie to, dlaczego te strony są coraz bardziej interaktywne, bo często te banery różnego rodzaju to zamyka się nie linkiem, tylko właśnie przyciskiem. Więc być może tu jest jakiś problem.
1: Jeżeli... Newslettery, coś jeszcze.
2: Tak, albo newslettery, dokładnie, dokładnie. Jeżeli chcecie poczytać sobie, jakich więcej jest różnych problemów z dostępnością i czego jest najwięcej, czego występuje, ile i gdzie, no WebAIM całkiem fajną taką notatkę przygotował, całkiem fajny raport, można się z nim zapoznać i tylko jeszcze raz przypominam, pamiętajcie, że to było badanie automatyczne, tu nie zostało uwzględnione wszystkie kwestie związane z dostępnością, tu na przykład no, nie były analizowane chociażby kwestie dostępności materiałów audio, materiałów wideo i podobnych rzeczy, więc no niestety, mimo tego, że tu 96,3% witryn ma problem z jakimś elementem dostępnościowym, to tak mi się wydaje, że chyba większość, jak nie wszystkie strony internetowe gdzieś tam jakiś problem dostępnościowy taki czy inny będą miały. I nie od rzeczy jest tu to słynne stwierdzenie, że dostępność to nie jest coś, co robi się raz, tylko dostępność to jest po prostu proces, który się wdraża i który cały czas trwa. Jeżeli pojawia się coś nowego na stronie internetowej, no to po prostu staramy się sprawić, żeby to wszystko było dostępne dla jak największej grupy naszych odbiorców. Przechodzimy do następnego tematu. No właśnie, i to jest temat, o którym już wspominaliśmy jakiś czas temu, że się pojawiło, że się zapisaliśmy na listę oczekujących, a co niektórzy to już nawet dostali dostęp, okazuje się. Kilka słów o wirtualnym wolontariuszu Be My Eyes. Pawle.
3: Tak, tydzień temu jeszcze bym powiedział, że dzięki podcastowi Mosen at Large, teraz już trzeba powiedzieć podcast Living Blindfully, bo tak, w ciągu minionego tygodnia ten podcast zmienił swoją nazwę, no nie tylko nazwę, bo też i stronę internetową, teraz już możemy go znaleźć pod adresem Living Blindfully, Living Blindfully przez 2L i Living przez V oczywiście, .com. To jest nowa strona podcastu Jonathana Mosena. Tak nawiasem mówiąc, od teraz też podcast ma no, zupełnie nowy player, który pozwala na klikanie w rozdziały, trochę jak u nas, tylko jeszcze u nich to są elementy klikalne, u nas są to linki, tak jak to być powinno. I też nowe logo i tak dalej, no i można też stać się patronem i sobie zakupić dostęp premium. Dostęp premium, który na ten moment pozwala na odsłuchiwanie odcinków prędzej, to znaczy będą one się pojawiały rzeczywiście dalej tak w soboty jak zazwyczaj dla osób, które korzystają z dostępu no, tradycyjnym kanałem, będą się pojawiały na razie 3 dni później, czyli we wtorek. Następny po tej sobocie, w którą zazwyczaj wychodzi odcinek, no i też osoby, które są w tym pakiecie premium, będą mogły dostawać wcześniej informacje o tym, z kim na przykład będą prowadzone wywiady na następny odcinek, więc będzie można zasugerować jakieś pytania do gości, a nawet Jonathan rozważa otwarcie Zooma w momencie nagrywania wywiadu, tak żeby patroni premium mogli na takiego Zooma sobie wejść i uczestniczyć na żywo w takim wywiadzie i zadawać pytania. Więc no warto prawdopodobnie, zwłaszcza, że na ten moment można sobie samemu ustalić cenę, ile uważamy, że chcemy wpłacić. Oczywiście wpłaty są miesięczne bądź roczne, no i w dolarach nowozelandzkich. Ale no myślę, że warto wesprzeć, bo to naprawdę jest ciekawy podcast, tam jest dużo bardzo ciekawych tematów poruszanych, jeżeli znacie oczywiście angielski. Natomiast ten, który interesuje nas, to właśnie wirtualny wolontariusz Be My Eyes, bo Jonathan jako podcaster, bo na ten moment twórcy, włodarze Be My Eyes zdecydowali, że jedną z grup, która będzie otrzymywać dostęp wczesny, są podcasterzy. Celem, no wiadomo, promocji, przetestowania tego na żywo i no, zrobienia takiego trochę teasera, jak to działa i jak to może wyglądać. W wersji finalnej, kiedy już Be My Eyes się zdecyduje no, udostępnić tą funkcję szerszemu gronu użytkowników. No i Jonathan troszeczkę przetestował tego asystenta. Możecie sobie, wirtualnego wolontariusza, możecie sobie w właśnie odcinku 222, zdaje się, posłuchać o tym. Ale dla tych, którzy nie chcą słuchać, ja to bardzo chętnie streszczę. Jest ciekawie. Na pewno jest to bardzo unikatowe podejście i domyślam się, że tak jak wiele aplikacji użytkowników niewidomych zniechęca, zwłaszcza takich, gdzie w grę wchodzi aparat, robienie zdjęć albo kręcenie filmów i rozpoznawanie czegokolwiek, no bo tu jednak ta dokładność już jest wymagana i jak my coś źle sfotografujemy albo nie umiemy, nie mamy takiego nawyku kierowania kamerą na coś, to tu się może nie udać i wiele osób się zniechęca do tego typu aplikacji. Tak tutaj może być ten efekt takiego natychmiastowego wow, bo aplikacja otrzymując zdjęcie i to co ciekawsze można je zrobić bezpośrednio w aplikacji Be My Eyes, a można też je udostępnić z aplikacji zewnętrznej. Ona to właśnie, jak robimy zdjęcie w Be My Eyes, no to robimy zdjęcie w Be My Eyes, ono zostaje załadowane. I mamy pole edycji zadaj pytanie, więc to nigdy nie jest tak, że my robimy zdjęcie i automatycznie nam przychodzi jakiś opis czy coś, tylko my możemy zadać pytanie. To jest bardzo ważne, bo my nie zawsze chcemy mieć coś opisane tak na zasadzie co to jest. My chcemy czasami wydobyć konkretną informację i tutaj mając tego wirtualnego wolontariusza, my możemy zadać konkretne pytanie o to zdjęcie. No tak, jakbyśmy rozmawiali tak z żywą osobą na Be My Eyes. Jeżeli udostępniamy zdjęcie skądinąd z innej aplikacji, no to wtedy to pytanie o opis ogólny jest zadawane automatycznie i to jest zawsze, po załadowaniu tego zdjęcia z innej aplikacji zawsze otrzymamy tą odpowiedź z tym takim ogólnym opisem, no ale oczywiście dalej możemy zadawać pytania już doszczegóławiające. Po zapytaniu o opis ogólny zdjęcia dostajemy ten opis bardzo szczegółowy i tu Jonathan jako pierwszy przykład zrobił zdjęcie po prostu swojego pokoju. No i co usłyszeliśmy? Że jest to pokój, w którym na pierwszym planie, po lewej stronie widać coś tam, coś tam, coś tam. Jakieś tam szafeczki, powiedzmy szafki, na których ustawione są dmuchane, czy tam jakieś porcelanowe zwierzątka, kwiatki, książki i coś tam. Po prawej znajduje się, nie wiem, też jakaś szafka, na której znajdują się jakieś tam obiekty. Na środku stoi biurko, a na biurku jest komputer. Przed nim stoi mikrofon wsparty na, oczywiście kolory są też jakieś tam podane, na jakimś tam stojaku. No dobrze, no to w tym momencie spróbujmy dopytać o ten mikrofon. Opowiedz więcej o mikrofonie. Mikrofon jest koloru, chyba tam, nie wiem, czarnego czy jakiegoś, jest na srebrnym stojaku. Prawdopodobnie jest to mikrofon pojemnościowy. Tutaj ponoć Jonathan stwierdził, że to prawdą nie jest i tutaj do tego warto też przejść, że kiedy ten wirtualny wolontariusz, czyli no przez konsekwencje GPT, ma odwoływać się do jakichś danych faktograficznych, to potrafi halucynować i to mocno. Przykłady tego podam za chwileczkę. No dobrze, no zapytał się w takim razie, czy wiesz, jaka to jest marka tego mikrofonu? No niestety na zdjęciu tego nie widać. No dobrze. To co powiesz mi o tych dmuchanych zwierzątkach po lewej? Jest to żabka koloru tam nie wiem, czerwonego czy zielonego jakiegoś tam, z białym brzuszkiem. Znajduje się na drugiej półce po lewej stronie. No i to było już bardzo konkretne. Żadna aplikacja do tej pory aż tak dokładnie nie była w stanie nam tych rzeczy opisać. Ponoć to się tam z prawdą pokrywało. No a przynajmniej Jonathan nie zgłaszał, żeby to jakieś nieprawdziwe było. W następnej kolejności wziął sobie opakowanie jakiegoś dania z diety pudełkowej, zdaje się. No i zrobił zdjęcie. I zapytał, co to jest. No i tutaj dostał już pełną informację, że jest to produkt takiej a takiej firmy, dieta pudełkowa taka a taka. Okej, super. I tu już zaczęły się pytania, czy jesteś w stanie wymienić mi składniki tej diety? Co w tym pudełku jest. No i on chyba się tu odwołał rzeczywiście do strony internetowej dostawcy, producenta, bo zaczął rzeczywiście opowiadać tu o jakichś składnikach. Jonathan jeszcze nie protestował, więc zakładam, że była to informacja prawdziwa. Potem zaczął dopytywać o jeszcze jakieś tam inne, nie wiem, mikroelementy czy składniki, o jakieś jeszcze bardziej szczegółowe rzeczy i ponoć już, i dostaliśmy informację, że tej informacji nie ma na stronie producenta. Okej. Podobno, gdyby się dokopać gdzieś głębiej po stronie, to by się udało to znaleźć, natomiast no to jest GPT. Co prawda jakaś tam opcja przeszukiwania internetu gdzieś tam niby jest, Microsoft się czymś tam chwali, no ale umówmy się, zbyt głębokie to jeszcze nie jest. No dobrze, czy możesz mi podać dane kontaktowe tej firmy? No i poleciały dane kontaktowe, przy czym okazało się, że tak, adres e-mail się zgadza, ale numer telefonu i adres pocztowy już nie zgadzają się z tym, co zna Jonathan. No i prawdopodobnie wynikało to z tego, że podane zostały dane kontaktowe do głównej siedziby, a Jonathan miał dane takie no, dla klientów, tam ta linia wsparcia, też w innym mieście w ogóle była ta siedziba, o której on wiedział. No więc po części może jakieś halucynacje, po części znalazł informacje jakieś tam bardziej może oficjalne, może z innego źródła to wydobył. No w porządku. No to następny eksperyment, pilot do telewizora. Pilot telewizora Samsung, zdjęcie zostało zrobione. No i teraz pytanie. Co to jest? To jest pilot do... To jest chyba po prostu, że to jest pilot. Czy jesteś w stanie mi powiedzieć, do czego jest ten pilot? Niestety zdjęcie jest zbyt mało wyraźne. Spróbuj zrobić zdjęcie jeszcze raz. Oczywiście tutaj też warto podkreślić, kiedy ChatGPT czegoś nie wie, to proponuje nam, że można nas połączyć z żywym, takim ludzkim wolontariuszem, bo taki wolontariusz zawsze będzie wiedział więcej. To jest bardzo takie odpowiedzialne zachowanie ze strony tutaj twórców. No i pilot. Zrobione zostało. Nowe zdjęcie, bo mamy tam opcję w tej samej rozmowie, nie musimy zakończyć rozmowy. Wyślij kolejne zdjęcie i wtedy możemy po prostu dosłać jakieś jeszcze jedno zdjęcie, spróbować coś sfotografować pod innym kątem i może wyjdzie lepiej. Czy teraz możesz mi powiedzieć, co to za pilot? Wygląda jak pilot do telewizora marki Samsung. Okej, to się zgadza. Czy mógłbyś opisać mi przyciski na tym pilocie od lewa do prawa, od góry do dołu oraz funkcje, które wykonują? I tu już zaczęło się naprawdę fantazjowanie po całości, bo były chyba dwie próby ze strony Jonathana, żeby to opisać w taki sposób normalny, właśnie pytając o tego konkretnego pilota. I za każdym razem on coś opowiadał, co jest nieprawdą. Przede wszystkim to, że na pilocie znajduje się blok, że to było tak dziwnie opisane, że u góry na środku znajdują się cyfry, to tak, po lewej u góry znajduje się przycisk power, na środku u góry znajdują się cyfry służące do zmiany kanałów, tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. I tutaj już zaczyna się problem, bo ten konkretny pilot nie posiada w ogóle bloku cyfr. On posiadał przycisk, na którym było napisane 1, 2, 3 cyferki, żeby otworzyć listę kanałów. I no, być może ta halucynacja zadziałała tak, że on jakoś zinterpretował te 1, 2, 3 na tym przycisku, jako że to jest cały blok cyfr. Byłoby to bardzo dziwne, no ale cóż. No i parę przycisków tam źle zinterpretował, któryś w ogóle pominął, któryś źle opisał. Kolejna próba, dalej pojawiły się cyfry, ale już coś więcej tych przycisków było. I w końcu Jonathan zrezygnowany napisał, że to jest telewizor Samsung, konkretny model, wpisał jaki model. Czy mógłbyś opisać rozkład przycisków pilota i jego funkcje w tym modelu? I tutaj znowu pojawił się blok cyfr i znowu jakieś przyciski, których nie było. Więc tutaj po raz właśnie kolejny te kwestie faktograficzne gdzieś się rozsypują. Teraz nie wiem, czy czegoś nie pominę, natomiast na pewno udostępnione zostały też zdjęcia z Londynu, i które Jonathan sobie zrobił podczas wycieczki tam. No i tutaj już było udostępnienie z poziomu aplikacji zewnętrznej, zdaje się z poziomu aplikacji zdjęcia. I no było to zdjęcie takiego londyńskiego krajobrazu, płynie sobie Tamiza, mamy jakieś budynki w tle, jakiś most. No i oczywiście jako, że udostępniamy z aplikacji zewnętrznej, no to pierwsze pytanie już leci z automatu, bez naszej interwencji. Co na tym zdjęciu się znajduje? Więc opisz zdjęcie. No i dostaliśmy, że jest to krajobraz. Dokładnie to, co wam powiedziałem. Krajobraz, tam nie wiem, w tle budynki, na pierwszym planie płynie rzeka i jest widać też most. No więc Jonathan napisał, to zdjęcie zostało zrobione w Londynie. Czy mógłby się jeszcze raz opisać? Nie zmieniło się to wiele, oprócz tego, że zamiast rzeka powiedziane było, że to Tamiza. No okej, okay, w porządku. Czy mógłbyś coś powiedzieć o budynkach, które się dookoła nas znajdują? On wymienił parę nazw budynków i także opisał most. I tutaj Jonathan nie protestował, prawdopodobnie się to zgadzało.
1: On tam o ten most się nawet chyba musiał dopytać. Pamiętam, że pytał się, jaki to jest most konkretnie. I wtedy mu powiedział.
3: A może, możliwe, tak, to jest racja, dzięki, że uzupełniłeś. Natomiast wiem też, że dopytywał potem o takie faktograficzne dane a propos tego mostu, czyli kto go wybudował. I tu się dowiedzieliśmy na przykład, że ktoś go wybudował w konkretnym roku i nie wiem, czy tam też jakiś styl. Nie wiem, czy styl budynków też nie był podkreślony właśnie w tych opisach zawsze, że w stylu.
1: Chyba coś było,
3: jakimś tam, coś takiego. Takie te opisy były bardzo takie bogate w różne szczegóły, takie, że aż się zastanawiałem, czy to jest prawdziwy opis, czy on też halucynuje przy tych opisach, ale było to naprawdę takie szczegółowe. Natomiast potem było pytanie jeszcze o kruki na wieży, bo tam chyba w Tower można obserwować takie kruki, tam one są nawet jakoś specjalnie dokarmiane, to jest taka atrakcja. I rzeczywiście ten opis był też taki, że kruki tam jakiegoś ubarwienia wyglądają na dobrze zadbane, więc tak, takie
1: zdrowe,
3: takie bardzo, bardzo bogate te szczegóły. No i na sam koniec postanowił Jonathan pokazać, jak sobie radzi właśnie ten wirtualny wolontariusz z przeróżnymi wykresami. No więc najpierw sfotografował, bo rzecz tyczyła się głośników Sonos, właśnie Era 300, które zakupił. I sfotografował najpierw stojak do głośników, bo sobie kupił stojak do głośników. I dowiedzieliśmy się, że jest to głośnik Sonos. Na stojaku też chyba był podany jego kolor, już teraz nie pamiętam. Które coś tam są, nie wiem, czy podłączone. Wiem, że jakiś taki szczegół też był podany. No i padło pytanie, jak wysokie są, jak wysoki może być ten stojak? Tak jakby na jaką wysokość można go wyciągnąć, czy coś takiego. I tutaj już stwierdził, że ani z opisu zdjęcia, ani z samego zdjęcia, ani z jego towarzyszącego mu opisu nie wynika ta informacja. Czy możesz przeszukać internet w poszukiwaniu tej informacji, czy możesz zajrzeć na oficjalną stronę Sonosa? Nie, niestety nie jestem w stanie zajrzeć na stronę, czyli jak poprosimy go o informację, jak sformułujemy tak pytanie, żeby zadać o konkretną informację, to on coś próbuje wyciągnąć z tych źródeł zewnętrznych. Jak my powiemy mu wprost przeszukaj stronę, on powie, że nie może. Okej.
2: A to ja coś takiego też widziałem w Bingu. Też na to się natknąłem. Ja próbowałem mu na przykład podać, bo gdzieś wyczytałem informację o tym, że Bing potrafi też opisywać obrazki, jak mu się poda adres URL. I ja mu próbowałem podać adres URL do konkretnego obrazka, który chciałbym, żeby opisał, ale niestety to nie zadziałało, niestety on mi po prostu cały czas mówił, że no ja nie mogę tego obrazka odczytać i tyle.
1: Mhm. Aczkolwiek co ciekawe, niewidome osoby, jak to GPT-4 wyszło, były w stanie poprosić go o jakieś konkretne obrazki z tytułu, tak, wiem, że ktoś prosił, dosłownie pisał, opisz mi, nie wiem, postać Skorpiona z Mortal Kombat'a, tak jakbyś chciał ją opisać osobie niewidomej. I to ponoć coś wychodziło.
3: Tak, Jonathan Mosen też z John Lennonem próbował rzec, co, jak wyglądał John Lennon, nie? I tam dostał jakąś taką kompilację.
1: A faktycznie było
3: faktów.
1: Coś, tak.
3: Na temat wyglądu Johna Lennona, jak wyglądały te jego okulary charakterystyczne, Lennonki, jakie nosił bluzki, no takie rzeczy, nie? Natomiast ostateczny test GPT w Be My Eyesie polegał na wrzuceniu znalezionego na Reddicie schematu tego, jak najlepiej ustawić chyba te kolumny pod różnym kątem, jakoś tam, jak ten dźwięk przestrzenny się najlepiej rozchodził. Są jakieś konkretne ustawienia pod kątem iluś stopni i tutaj porównał nam specjalnie Seeing AI, który przeczytał po prostu, wyczytał te tekstowe wartości z tego, powiedzmy, takiego wykresu, bo to jest taki...
1: To legenda tych wykresów. Tam były dwa schematy, tak, jeden z Dolby oficjalnie, a drugi no to tam właśnie te głośniki Sonosa, jak ustawić obok.
3: Tak, i normalnie to jest pokazana jakby kolumna z takimi no, strzałeczkami chyba w formie głośniczków, które wskazują na konkretne wartości. I właśnie Seeing AI jedyne co zrobiło, to wypluł nam te wartości tekstowe bez jakiegokolwiek układu i tak dalej. Natomiast właśnie GPT to ładnie rozpisał, że jest to kolumna z wykresem, coś tam w kształcie głośniczków wskazujących na ileś tam stopni po lewej, ileś tam stopni u góry, coś tam po prawej, ileś stopni po prawej i ileś tam stopni gdzieś jeszcze na dole. Więc tutaj już był taki bardzo dokładny i kontekstowy opis tego obrazka. No i jakby to można podsumować. No opisy, które to generuje, są naprawdę zachwycające, bo żadna aplikacja do tej pory nie opisywała tego w takich szczegółach i nie, zwracając uwagę, rozmawiałem ostatnio z moim kuzynem, który rozglądał się też kiedyś po grupie opisujemy niewidomym. No i doszedł do wniosku, że on o tym nie wiedział, że wiele osób niewidomych właśnie lubi takie opisy od ogółu do szczegółu i tak dalej, i był ciekaw, czy właśnie ChatGPT zachował tą cechę. I wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie właśnie radzi, że od takiego ogólnego, że jest pokój i tak dalej, do rozpracowywania tego na takie najdrobniejsze elementy, że coś jest z której strony, że coś na coś wskazuje, że coś ma jakieś cechy i to te cechy nie ograniczają się tylko do, nie wiem, kolor, wielkość i coś tam, tylko właśnie jakieś takie bardziej wpływające na nasze wyobraźnie te cechy i te opisy. No, ale te informacje faktograficzne czasem mu się uda, częściej mu się nie uda. No i oczywiście pozostaje złote pytanie i tu miejmy nadzieję, że ktoś z nas kiedyś się dobije do tych testów, nawet jako właśnie podcast. Jak to wszystko ma się do języka polskiego?
2: Ja wysłałem prośbę do Be My Eyes z naszego fundacyjnego adresu mailowego. No i skończyło się na wysłaniu prośby w zeszłym tygodniu. Niestety nadal nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od nich. Więc może się coś uda, jeżeli tak, to na pewno będziemy się tym bawić i będziemy to testować, bo sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Może już ktoś jest, kto otrzymał dostęp do tego wirtualnego wolontariusza i chciałby się tymi informacjami podzielić tu z nami. Może jakoś komuś się udało. No, nam, z tego co wiem, to żadnemu z nas się to nie udało, a kilka osób już tu jednak zapisało się na tę listę oczekujących i wszyscy mamy pending.
3: No tak, ale myślę, że to trochę jeszcze potrwa, zanim uruchomią to dla ogółu. Bo tak jak mówili, na razie to są jacyś zaufani testerzy, plus podcasterzy, plus jeszcze jakieś tam osoby zaufane. No, zobaczymy, jak to się wszystko zakończy.
2: Czas pokaże. Ja widzę, że co jakiś czas próbuje się do nas dodzwonić ktoś przez telefon, tylko no ma taką strategię, że dzwoni, chwilę czeka, po czym się rozłącza, a to nie tak działa, bo no my jednak chcąc zachować pewną spójność tej audycji, to po prostu odbieramy telefony w przerwie między jednym tematem a drugim. No chyba, że jakoś akurat jest szansa na to, żeby ten telefon odebrać wcześniej, ale taka generalnie jest zasada, więc te osoby, która do nas gdzieś tam telefonicznie się dobija, to po prostu prosimy o cierpliwość. Wojtek na przykład był cierpliwy, poczekał i się doczekał. Cześć Wojtku. O, tylko jeszcze...
4: Cześć.
2: O, jesteś.
4: Nie, już jest, jest. Nie ma kłopotu, wystarczyło tylko się odciszyć. Bo teraz jest jakoś tak, że jak się tu wchodzi, to od razu jestem odciszony i to chyba nie jest najlepsze, więc od razu to wyłączyłem się stąd. Taka przerwa. Tak, bardzo ciekawe jest to, co opowiadaliście o tym nowym mechanizmie. Myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja bardzo byłbym ciekaw, szkoda, że ten prowadzący podcastu, jak rozumiem, ten Jonathan Mosen, nie zrobił takiego testu, żeby dać obraz jakiś, namalowany, nawet może być i znany obraz. I ciekawe, jakby porównać to wygenerowane z jakąś audiodeskrypcją zrobioną do tego obrazu. Co by było sensowniejsze, bo rzeczywiście, jak sobie pomyślimy o takiej możliwości, że dostajemy 20-sekundową audiodeskrypcję, a potem możemy się dopytać o te szczegóły obrazu, które nas interesują, a nie wszystko, co jest od A do Z wypowiedziane przez lektora, to jest coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie chodzenie po muzeach z czymś takim.
2: No, to... To prawda. Albo nawet gdzieś powiedzmy na stronie muzeum, jak mamy jakieś eksponaty, tak. Jak mamy zdjęcia jakichś eksponatów,
1: wirtualne
2: zwiedzanie, kopiujesz sobie adres obrazka, wrzucasz to do tego i proszę mi tu opowiedzieć i mogę jeszcze zadać jakieś dodatkowe pytania.
3: No, albo słuchajcie, zakupy.
2: Chociażby.
3: Chcecie kupić jakiś produkt, chcecie kupić dla kogoś prezent, i chcecie dopytać o różne szczegóły, bo znacie preferencje tej osoby. Może być to biżuteria, albo jakieś ubranie, albo, no nie wiem, nawet czerwony rower, tak, albo jakiś nawet elektronika. Czy to wygląda jakoś tam ładnie? Jakiego to jest rozmiaru? Oczywiście to pytanie, czy to jest ładne, możemy rozbić na nasze jakieś wyobrażenie tego i tak dalej. Natomiast no właśnie ten, tutaj o tym też jakoś mi to uciekło, ten stojak na głośniki, no to Jonathan wrzucał z Amazona, czy z jakiejś, nie, ze strony Sonosa.
1: Tak, on po prostu. Przytrzymał palec na tym obrazku w Safari bodajże nawet po prostu.
3: Tak, dokładnie. I puścił do wolontariusza.
1: Tak. Więc, zwłaszcza, że tutaj można się dopytywać, więc tutaj można by wysłać jedno zdjęcie jednego produktu, potem wrócić do tej rozmowy, wysłać drugie zdjęcie, zapytać, a czy to powiedzmy, nie wiem, to jest większe, mniejsze, tak, jakieś tutaj konkretne pytać.
4: Ja jestem bardzo zainteresowany zobaczeniem tego demo, jeśli to gdzieś jest dostępne, jeśli by można było prosić o link, to...
3: Będzie w komentarzu podany, natomiast jak jesteś niecierpliwy, to ja polecam livingblindfully.com. A, okej. Okay. No dobra. To w komentarzu będzie.
4: Jestem cierpliwy i mam bardzo dużo pracy, także...
3: Okej.
4: No to wzmaga moją wątpliwość bardzo wykładniczo powiedzieć.
1: Swoją drogą Jonathan też oferuje transkrypty, więc tam jeśli ktoś nawet nie zna angielskiego, a chciałby na przykład sobie przepuścić to przez tłumacza jakiegoś, to można jak najbardziej. To jest, no, kiedyś to było na osobnej stronie, nie wiem jak jest na tej nowej, szczerze mówiąc, ale to gdzieś też powinno być.
3: No, musiałbym zobaczyć też. To jest pewnie jakoś dołączone do odcinka. Jak się wejdzie na podstronę konkretnego odcinka, to jest podlinkowany chyba transkrypt.
2: Jonathan oferuje transkrypty, ale mam wrażenie, że nie do wszystkiego, bo ja pamiętam, że ja kiedyś chciałem sobie poczytać konkretnie ten podcast o Vocasterze, transkrypt tego podcastu na temat Vocastera, bo pewnych rzeczy czy nie zrozumiałem, czy po prostu chciałem się upewnić, czy dobrze je rozumiem. Był poprzedni, był następny, tego nie było i chyba nadal go nie ma.
3: Oj, no to możliwe, że była jakaś przerwa, bo tam się zmieniło sponsoring. Kto sponsoruje te transkrypcje?
2: Może akurat trafiłeś. No to całkiem możliwe.
3: Na tą przerwę, ale teraz mają stałe chyba od Numa Solutions wsparcie w tej kwestii, więc raczej każdy odcinek już ten transkrypt ma. Przynajmniej na Mastodonie, na Twitterze wyskakują cały czas linki do tych transkryptów.
2: Wojtku,
4: tak,
2: czy coś jeszcze?
4: Pierwsza rzecz, jestem. Wygląda na to, jakby jakiś dekalaż był.
2: Tak, mam wrażenie, ale że z internetem masz jakiś problem, bo troszeczkę cię rwie, ale jesteś ciekawe. Zrozumiały.
4: To ciekawe. Potem to sprawdzę. Tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to chciałem powiedzieć, że jestem zachwycony tym audio hijackiem na Maca. To na pewno umożliwia tyle rzeczy, zrobienie tylu rzeczy, że po prostu szok. Ja zamierzam się tym bawić. Mówiliście jeszcze o transkrypcjach od teraz. To jeszcze taką mi dzisiaj kolega poddał super pomysł na zajęcia. I to dzięki właśnie hijackowi jest banalnie proste w realizacji. Kierujesz dźwięk z przemówienia na kabel wirtualny. Kabel wirtualny podczepiasz do Google Chrome, dajesz pisanie głosowe i widzą twoi studenci, znaczy moi studenci widzą to, co było w przemówieniu, więc to ich wspiera w tym, jak mają tłumaczyć. Zamierzam to sprawdzić, może nie jutro, ale jakoś wkrótce zamierzam to sprawdzić, bo to jest mega opcja, uważam.
2: Ja jestem ciekaw, czy jak długo to w ogóle będzie działało, czy to się nie wyłączy po jakimś czasie.
4: Sprawdzałem, to się wyłączy, ale po kilku minutach, a ponieważ jest sprytny skrót klawiszowy, to wystarczy co te kilka minut na 1/10 sekundy zwolnić to i wznowić i będzie działało. To nie jest rzędu tam, tak jak w dyktowaniu na Macu, że 20 sekund i do widzenia. Także słuchajcie, idziemy do przodu, jest bardzo dobrze i myślę, że dużo będzie ciekawych tych zastosowań. Jeszcze z takich drobnych pytań, bo ściągam sobie różne aplikacje do różnych rzeczy i widziałem też aplikację na Maca od tego samego faceta, co zrobił Mac Whispera. Widziałem aplikację do 11 Labs. Czy tam jest trudno się zalogować? Możecie coś powiedzieć, pewnie już o tym była mowa, ale...
2: To znaczy, to się Tomek bawił, szkoda, że go dziś nie ma z nami.
1: Nie wiedziałem, że jest tego aplikacja, ale oni API mają. Pewnie sam proces logowania nie jest trudny, tam pewnie trzeba gdzieś w ustawieniach wygenerować sobie klucz API i pewnie gdzieś w aplikacji go trzeba wpisać, chyba że on ma swój, bo nawet nie słyszałem o tej aplikacji szczerze, więc będę musiał się przygotować do przyszłej audycji.
2: Wojtku, a swoją drogą to ja cię jeszcze zapytam o to, bo być może zapomniałeś, ale już kiedyś cię prosiłem, żebyś do nas zadzwonił i opowiedział nam te informacje i o tej ciekawostce, o której mi wspominałeś jakiś czas temu, mianowicie odnośnie tych różnego rodzaju ulepszeń na Zoomie i tego, a właściwie w tych ulepszeniach w różnych komunikatorach głosowych, w cudzysłowie w ulepszeniach, które to wcale nie robią dla nas nic dobrego, przynajmniej w niektórych przypadkach, prawda?
4: Ach, tak. To już wiem, o co ci chodzi. Byłem jakieś kilka tygodni temu, bo ponieważ jesteśmy jako Instytut Lingwistyki Stosowanej członkami takiego konsorcjum europejskiego uczelni, których się naucza tłumaczenia konferencyjnego, no to czasem nas zabierają różne wybrane oczywiście osoby tam jest jakaś rotacja, zabierają nas te różne spotkania, gdzie po prostu jesteśmy douczani różnych ciekawych rzeczy. No i na tym spotkaniu najnowszym, to było w Paryżu, był taki ciekawy cały segment na temat dbania o słuch, bo sprawa wygląda tak, że podczas pandemii jest jakaś grupka tłumaczy w parlamencie, w instytucjach unijnych, to głównie dotyczy parlamentu, ale nie tylko, którzy po prostu nawet w wieku 30 czy 40 paru lat potracili pracę, bo potracili słuch od pracy zdalnej. I to nawet nie chodzi o to, że oni pracowali zdalnie, bo oni nawet nie pracowali zdalnie, to pracowali zdalnie ci wszyscy politycy, a oni siedzieli w tych kabinach, tam duże są te kabiny zresztą, tam wiadomo, że politycy są ważniejsi niż tam jakiś staw, natomiast potracili słuch prawdopodobnie od tego, i to jeszcze nie mamy do końca potwierdzenia na ten temat,

0: O, właśnie te komunikatory, których my tutaj wszyscy pięknie używamy. I oczywiście, tak jak wy na przykład używacie komunikatorów, to wiecie, to używa tak, nie wiem, 1-2% może ludzi, a ludzie używają tego w sposób byle jaki, gdzie aktywują te wszystkie filtry, które Zoom czy Teams czy inne komunikatory włączają.
1: Oni nawet nie muszą nic aktywować, bo to jest właśnie, to jest największy problem, że to jest domyślna konfiguracja tych wszystkich komunikatorów.
0: No i cóż, i okazało się, że te częstotliwości, które do nas idą, to są nawet tam były podane, że częstotliwości między 3 a 5 tysięcy herców, to są takie częstotliwości, które jakby ten facet, który nam robił na ten temat wykład, porównał to do takich odleżyn, że to jest troszkę jak odleżyny, czyli jak ciągle nawalasz na jednych częstotliwościach w to ucho, to ja zastrzegam oczywiście, że nie jestem specjalistą w tym, po prostu raportuję to, co udało mi się zapamiętać z tej prelekcji, no to po prostu w końcu to ucho przestanie słyszeć, w końcu się tam dokonają jakieś procesy szkodliwe. No i teraz jest po prostu tak, wprowadzona, no parlament też do tego jakoś tam podszedł dość sensownie, wydaje mi się, i była przedstawicielka parlamentu i oni powiedzieli, co robią, różne rzeczy robią, mam na przykład takiego, no właśnie, czy to nazwać robot, takiego manekina, który ma założone słuchawki i jakby idzie do niego to samo, co idzie na wejściu do tłumacza, do uszu. I jak tłumacz skręci sobie, czy tam basy podbije, czy wysokie tony, to temu manekinowi wyposażonemu w mikrofony też to się robi. No i w każdym razie podejmują takie próby takiego researchu na ten temat. Tu jeszcze oczywiście wyników nie ma, ale jest to wszystko bardzo ciekawe, bo wygląda na to, że po prostu trzeba naciskać na tych mówców, żeby te jakość była bardzo dobra tego, co robią. No i tu jest taka sytuacja, że na przykład parlament wysyła po prostu zestawy jakichś mikrofonów, nie mikrofonów, po to, żeby ta jakość była dobra, no ale no tak, oni wysyłają te zestawy, ci mają włączone standardowe te wszystkie filtry, no i co? I dopóki z nimi nie przejdą przez ten system i nie powyłączają, albo nie zrobią własnej platformy, na której będzie to wszystko po prostu powyłączane, to nie ma to żadnego znaczenia. Także sytuacja jest taka rozwojowa, myślę, że będą na ten temat jakieś badania, jakieś wiarygodne artykuły. Ale no myślę, że to, czego ja tutaj się od was nauczyłem, dotyczące tego oryginalnego dźwięku. Ja ostatnio znalazłem jakieś nagrania moich archiwalnych zajęć z kwietnia 20 roku. Że jest pierwsza rzecz, to jest, proszę, niech pani pamięta o włączeniu oryginalnego dźwięku. Więc to właściwie od samego początku pandemii ja to wszystkim tłukę tę Ewangelię oryginalnego dźwięku i to rzeczywiście działa, słuchajcie, no bo
2: może
0: to jest
2: tak
0: bardzo
2: w świat
0: ważne.
2: Pójdzie.
1: No, to znaczy ja mam wrażenie, że niestety ostatnimi czasy to Zoom zrobił trochę więcej po to, żeby to w świat nie poszło, bo no tak. Od którejś tam z kolei aktualizacji na platformy komputerowe ten klient, no to niestety nie pozwala już zapamiętać tego przełącznika oryginalnego dźwięku. Kiedyś to jeszcze było tak, że można było to zapamiętać per urządzenie i na przykład jeżeli urządzeniem wejściowym była konkretna karta dźwiękowa, no to wtedy ten dźwięk oryginalny włączał się automatycznie. Teraz trzeba za każdym razem pamiętać o tym, żeby ten przycisk kliknąć. Fakt, tak. Oczywiście, jest informacja głosowa. Nie wiem, jak to wizualnie wygląda, natomiast głosowo jest, że ten dźwięk oryginalny, dźwięk dla muzyków jest wyłączony, no i że ta optymalizacja Zooma jest włączona. To oczywiście też jest kwestia później taka, że z tym oryginalnym dźwiękiem nie wszystko i nie zawsze nam zadziała, szczególnie jeżeli ktoś nie pracuje w słuchawkach, ale na przykład ja już też zauważyłem, że te algorytmy Zooma odszumiające i poprawiające te, no właściwie wyciszające te zwrotkę audio, jeżeli ktoś ma głośniki, są na tyle dobre, że ja już niejedną audycję zrobiłem z kimś, kto nie miał słuchawek, a kto miał włączony ten oryginalny dźwięk, tylko nie miał tego tłumienia hałasów na przykład, tylko po prostu miał włączoną zwaną tę antyzwrotkę tak zwaną, że z głośników po prostu nie było mnie słychać. I to się dało, tylko to trzeba oczywiście z każdym usiąść, indywidualnie jeszcze wcześniej sprawdzić, a no nie z każdym niestety jest na to czas, żeby zrobić, a też i powiedzmy sobie szczerze, nie

0: każdego umiejętności niestety na to pozwalają i tu ja bardzo żałuję, że ja nie mogę tego wymusić, tych ustawień ze swojego poziomu jako organizatora spotkania.
1: A to taka a propos jeszcze hijacka anegdotka jest, że ja dopiero odsłuchując mikrofon własny na laptopie w hijacku, dowiedziałem się, gdzie ten mikrofon jest, bo z Zoomem, jak robiłem różne testy, to gdzie bym nie dotknął, nie szurał tymi palcami, to on to wszystko, nawet chyba przy dźwięku oryginalnym, on to wszystko wyzerowuje i nie mam możliwości odkrycia, gdzie ten mikrofon jest. A tutaj hijack ma oczywiście czyste wejście, więc błyskawicznie się zorientowałem. Okazało się, że w tym Macu to on jest jakoś gdzieś pod monitorem, tam między głośnikami chyba jest ten mikrofon.
0: Aha,
1: ale jeszcze chciałem się odnieść do kwestii map Apple'a i to jest moim zdaniem też bardzo rozwojowe. Tam oczywiście jest problem z efektem skali, to znaczy po prostu jest bardzo mało, czy okej, nie to, że jest bardzo mało, ale brakuje jeszcze tylu punktów, nie ma, co jest na mapach Google'a. Natomiast same mapy Apple'a wygląda to bardzo zachęcająco. Był jakiś czas temu u Piotra Witka był taki krótki materiał o tym, jak włączyć na zegarku taki widget, żeby się pokazywały na przystankach najbliższe autobusy z najbliższego przystanku. I to idzie właśnie w tym kierunku, że jest coraz więcej. No ja w kilku miastach teraz byłem w Polsce. Wszędzie te mapy już są z transportem publicznym. I co jest dla nas, myślę, też ciekawe, że oni zainwestowali w takie bardzo, znaczy lepsze na pewno niż w Google, sposoby przekazywania tych wskazówek, gdzie masz iść. No może to jeszcze nie jest jakby bardzo do nas dostosowane, ale dla mnie jest to już obiecujące, że na przykład mówi ci, że tam nie tylko za 250 metrów skręć tam w jakąś ulicę w prawo, ale na przykład, że to będzie tam jeszcze znak stop. No i teraz jeżeli jest coś takiego, no to mogą się tam pojawić jeszcze dodatkowe elementy, więc być może, że oni po prostu mają te jakieś Street View czy inne z Apple'a, może te mapy Apple'owskie też pewnie to mają, i pewnie będą jakoś przetwarzać to sztuczną inteligencją i coraz więcej tych szczegółów będzie. No niestety dalej tam też jest zjedź tam w drugi zjazd z ronda przy nawigacji pieszej, oczywiście to mówię. No ale wiecie, no moim zdaniem to zapowiada się coraz bardziej obiecująco. Dla mnie to przestawienie się na mapy Apple'a jest, no jest jeszcze trudne, ale wydaje mi się, że jest w tym jakiś sens większy. Może ktoś, kto się na tym lepiej zna, mógłby zrobić podcast z tym, bo ja chętnie bym się nauczył lepiej tym posługiwać, ale wydaje mi się, że to ma naprawdę sens, zainteresowanie się mapami.
0: No to faktycznie fajnie, żeby to się rozwijało po prostu, no, żeby tych punktów było jak najwięcej. Bo tak jak mówisz, tu chyba jest problem. I też czytałem to nawet i w takich mainstreamowych jakichś portalach technologicznych, że ludzie tak no, chcieli się pobawić tymi mapami bardziej, bo wiele miejsc w sieci o tym pisało, że tak, że poprawione mapy również i w Polsce. No tylko potem się okazywało, że niestety jednak ta siatka punktów nadal jest niezbyt duża w porównaniu z Googlem.
1: Tak, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, już was zostawiam w spokoju, to znaczy jeszcze pewnie macie bardzo dużo do powiedzenia dzisiaj, to o to chodzi, ale ten dźwięk oryginalny, jeszcze po tego mi się przypomniało, że teraz to już w ogóle będzie mega ważne dla mnie, no bo ja teraz pracuję nad takim systemem, żeby siedzieć sobie w sali z kabinami, żeby sobie siedzieli studenci, czy tam kto tam będzie tłumaczył w kabinach, nie mieli Zooma, tylko mieli pulpit przed sobą, mieli kanał 01 i 02 i ja będę mieć 01 na jednym komputerze na Zoomie, a 02 będzie szło przez kabel do drugiego i ich normalnie nie będzie w ogóle już obchodziło to, tam na którym to jest kanale. Oni będą się tylko przełączać na pulpicie fizycznie, a Zoom będzie się sam jakby przełączał i robił. No będę te testy robić jakoś w przyszłym tygodniu, już powinniśmy mieć pierwsze takie zdalne spotkanie i zobaczymy, czy to wyjdzie. Myślę, że może to być ciekawe. Ja tutaj usiłuję namówić. Przy okazji Zuzanki poznałem taką dziewczynę, która w Hiszpanii ma podcast i tam u niej występowałem. No i żeby coś opowiedziała o życiu niewidomych w Hiszpanii, więc może też kogoś to zainteresuje. No to będzie oczywiście ćwiczebne dla moich studentów, ale może ktoś by się chciał podłączyć. Tam to będzie we wtorek o 17, to jak coś to mogę udostępnić link do naszego Zooma.
0: O, no to pewnie.
1: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przy okazji właśnie oni też będą mieli takie poczucie, że dla kogoś to robią, a nie w powietrze. Zawsze to jest inna po prostu zabawa niż bez tego. Ale w każdym razie bez tego oryginalnego dźwięku, no to wiecie, no to w ogóle nie ma o czym mówić, jak się bierze z jakiegoś innego źródła, powiedzmy z tej konsoli kabinowej przez interfejs audio, no to w ogóle nie ma z czym pracować bez oryginalnego dźwięku.
0: No, Zoom jest jednak taką platformą mainstreamową i jest powszechny, bo oczywiście są różne inne narzędzia, które coś takiego potrafią i które potrafią przesyłać ten dźwięk. No chociażby TeamTalk przecież, którego używaliśmy kiedyś nawet i do realizacji audycji. No tylko z tym jest jeden podstawowy problem. To było też kłopotliwe dla części osób, które gdzieś tam chciały z niego korzystać, bo to trzeba było jednak skonfigurować. I mam wrażenie, że zdecydowanie więcej zabawy było z tym, żeby to ustawić, niż z Zoomem. To jest rzecz jedna. No i rzecz druga, jednak stabilność tego. To Zoom ma całą siatkę serwerów na świecie, którą my jesteśmy w stanie... No i tak zazwyczaj korzystamy z jakiegoś tam jednego czy dwóch. Natomiast no jeżeli ktoś wdzwania się do nas z jakiejś lokalizacji, gdzie bliżej ma do jakiegoś tam innego serwera, no to on po prostu łączy się z nim. I te opóźnienia też dzięki temu są mniejsze, bo te serwery są ze sobą spięte dość takim sprawnym szkieletem.
1: To już ja już się wyłączam, ale zostawię was z taką anegdotą, ciekawostką, że jak była ta cała imba o jakość mówców w Parlamencie Europejskim, gdzie teraz tłumacz ma prawo po prostu powiedzieć, jakość jest za słaba, nie będę tłumaczyć, nie będzie do tego tłumaczenia i bardzo dobrze, to była ta kampania, taka różni tłumacze się wypowiadali, właśnie mieli filmiki na YouTubie i była jedna tłumaczka niewidoma właśnie, która o tym opowiadała, no, że ona kocha swoją pracę, ale jeszcze bardziej kocha słyszeć to, co się wokół niej dzieje, bo już na stratę kolejnego zmysłu no, nie stać.
0: No, zdecydowanie, no. Tak. Oczywiście, że tak. I to no, też tak, jest ważne.
1: Liczymy na to, że coś będzie.
2: Też taka ciekawostka, my to o tym mówiliśmy w tym przeglądzie, ale ja czytałem kiedyś wytyczne konsorcjum W3C, no, World Wide Web Consortium, a propos tego, jak powinny wyglądać dostępne platformy konferencyjne i co ciekawe, dźwięk wysokiej jakości, a co ważniejsze, dźwięk stereo były podkreślone jako udogodnienia dla osób niedosłyszących.
0: A to jest w ogóle ciekawa kwestia.
2: Także im lepsza jakość dźwięku...
0: To znaczy, no to na pewno ta jakość dźwięku
3: lepsza jakość, to rozumiem,
0: istotna.
3: Bo większej częstotliwości stereo, to nie wiem, jeśli dużo osób nawet sobie włącza gdzieś dźwięk mono.
0: No
3: raczej,
0: właśnie.
2: Tak mi się
0: no
2: też
0: właśnie
2: wydaje, natomiast pytanie, bo może jest kwestia, nie wiem, niedosłyszenia w jakimś konkretnym...
3: Może.
2: Ale mi się też wydaje, no wtedy... że wiele platform, mam też takie wrażenie i takie podejrzenie, wiele platform tak naprawdę dopiero po włączeniu stereo pozbywa się wszystkich możliwych.
3: A może też im chodziło o dźwięk stereo w sensie takiego pozycjonowania jak kiedyś w TeamTalku czy na Clubhouse'ie, bo to może, jak ktoś nie rozsłyszy, by się mogło przeczytać, bo te głosy wtedy są łatwiejsze do
0: rozdzielenia. Można sobie odseparować, na przykład kogoś przesunąć tam, a kogoś tam i dzięki temu mamy trochę mniejszą kakofonię.
2: To prawda. No do tego też są teraz te wszystkie dodatki i wiele osób sobie to upodobało, żeby w czasie pandemii, żeby rozmieścić screen reader na inny kanał niż resztę dźwięku. I dlatego na przykład do NVDA jest taki dodatek, JAWS ma to jako wbudowaną funkcję.
0: Swoją drogą ciekawe,
3: Supernova chyba też teraz nawet.
0: Czy tak, to nie ma jakiegoś wpływu na słuch? Takie rozdzielenie tego.
2: Tak, ale pozytywny czy negatywny?
0: No właśnie, ja się trochę obawiam, że może być negatywny na przykład, że tylko na jedno ucho jak się dostaje. Ale to tak spekuluję tylko i absolutnie no tak, nie mam na to żadnych...
1: To jest właśnie ciekawe, bo w tej dyskusji padł ten argument, bo my uczymy i sami tak pracujemy też jako tłumacze, że ze słuchawką na jednym uchu, a na drugim uchu jest słuchawka tak do połowy powiedzmy, albo w ogóle jej nie ma, albo jest do połowy, różnie ludzie robią.
0: A ja bardzo często też tak pracuję.
1: po co tak robimy? Po to, żeby swój output kontrolować, żeby na przykład, bo zasłonisz sobie oba uszy, zaczniesz słuchać, jeszcze przyciśniesz sobie do uszu te słuchawki, słyszysz tego mówcę i po prostu po chwili zaczynasz już krzyczeć do tego mikrofonu. I po to zawsze uczymy, żeby tego nie robić. I to też było przedmiotem jakby badań. No i tu ciekawe, że niektórzy specjaliści już tacy, nie wiem jak oni się nazywają, audiolodzy powiedzmy, właśnie mówili, że to jest no niedobre, że to nie jest do końca fajne, że tłumacze tak pracują. Też pojawiły się podobno też takie głosy, no że jak zapobiegać? No jeżeli będziesz pracować tylko na jednej słuchawce, to tylko jedno ucho ci się zniszczy, jeszcze będziesz
3: mieć drugie. Może zmieniać raz jedno, raz drugie.
1: Tak, też się pojawiły takie głosy, no oczywiście to tak w kategoriach żartu, bo to wiadomo, że trzeba ludzi dbać po prostu o ich zdrowie, ale fajne jest też to, że te instytucje tak podjęły to i tak to wyglądało dość szczerze z ich strony, że, no, że chcą się tym zająć, że robią coś, żeby po prostu było lepiej tym ich pracownikom, no przecież to jest jasne, że nikomu na tym nie zależy, żeby ktoś stracił słuch i też jasne jest, że ta hybrydowość w jakimś tam sensie po prostu z nami zostanie na zawsze.
0: To prawda, więc dobrze się do tego przygotować.
2: Przygotować, tak. No i to też to, co ktoś kiedyś powiedział, że w pakiecie z maseczkami powinny być dołączone jakiekolwiek tanie, ale headsety. Słuchawki z mikrofonem.
0: Tak, tak.
2: Po prostu.
0: Bo ja naprawdę współczuję, chociażby oglądając to, co jest niekiedy w telewizji, czy w radiu, i zwłaszcza w tych czasach pandemicznych, jak było to realizowane, wywiad z kimś chociażby. No Tok FM to już miał kiedyś i dość często tam korzystali, akurat tam korzystali ze Skype'a, no tylko niestety też korzystali bardzo często z laptopów zamiast ze smartfonów u gości. I efekt tego był taki, że no jeszcze pamiętacie, że te laptopy to tam kilka lat temu, to te mikrofony to miały takie, że to lepiej jakby ich nie miały wcale, bo czasem rozkręcał się jakiś wentylator i ten wentylator było słychać głośniej od osoby mówiącej do mikrofonu, no bo akurat on musi tu troszeczkę się pokręcić, a ten mikrofon po prostu łapał te dźwięki. Więc naprawdę, no to też jest taka rzecz, ale to już trochę znak czasów, że
2: też,
0: producenci...
2: Też meetingi, no. Spotkania jakiekolwiek zespołowe, takie odprawy techniczne w pracy nawet, to też jest, słuchaj, mixa and selecta przeróżnego sprzętu, który
0: oczywiście
2: ludzie posiadają. Od słuchawek, słuchaj, takich korków do uszu, które z jakichś przyczyn mają też doczepiony mikrofon, więc koleżanka bądź kolega co chwilę szuszu po tym mikrofonie. Ktoś drugi zebrał się w trzy osoby wokół kamerki podpiętej do komputera i każdy woła do tej kamerki. Ktoś próbuje trzech różnych mikrofonów, z czego jeden jakoś działa, ale coś tam buczy, basuje. Drugi to jest wbudowany z laptopa. Mało kto ma jakiś sensowny headset, więc no... Były to ciężkie czasy.
1: No, dla mnie taką czerwoną linią to są właśnie te stare mikrofony laptopowe i słuchawki Bluetooth, gdzie jest mikrofon i odsłuch na jednym kanale. I uważam, że to jest taka czerwona linia, gdzie ja teraz, mając wiedzę, którą mam, powiedziałbym, nie będzie tłumaczenia. Mhm.
0: No, ja parę razy miałem okazję brać udział w różnego rodzaju konferencjach i to nawet jeszcze przed pandemią, zdalnie, gdzie spotkało się kilka osób i ktoś robił transmisję przez telefon, po prostu z telefonu położonego na stole w jakości typowo telefonicznej. No, i to jeszcze w pomieszczeniu, gdzie był pogłos. Życzę powodzenia, naprawdę. Nie dość, żeby w ogóle zrozumieć, co tam się dzieje, no to jeszcze fajnie by było w tej konferencji akurat wziąć udział i coś mądrego powiedzieć. No, było to wyzwanie.
1: Miły akcent na koniec, ja już was opuszczam, bardzo wam serdecznie dziękuję. No, to co robicie jest bardzo po prostu ważne i bardzo wielu ludziom się przysłuży i przysługuje, także keep up with the good job you're doing, bo to jest bardzo ważne. I myślę, że to jeszcze wyląduje w pracach akademickich. No to... Zobaczycie.
0: Oby tak właśnie było. Oby tak było. Trzymaj się, Wojtku. Dzięki za telefon.
2: Cześć.
3: Cześć.
0: A Wojtek to swoją drogą wiedział, kiedy się wdzwonić i jaki temat poruszyć, chociaż no, akurat ten temat to tak trochę za moją sprawą poruszył, a nawet sobie nie zdawałem sprawy, że teraz właśnie mój temat.
2: Ja już patrzyłem, co jest dalej.
0: Widzisz, właśnie, bo teraz będzie o aparatach słuchowych. No jak już ktoś faktycznie za dużo potłumaczył i musi sięgnąć po to urządzenie, to jeżeli chciałby posłuchać sobie, jak brzmią różne aparaty słuchowe, to jest miejsce, gdzie można tego dokonać. soundly.com/shop. To jest strona takiej instytucji, która zdaje się, że też w ofercie ma po prostu różne aparaty słuchowe. Jest chyba amerykańska jakaś firma. Ale najistotniejsze jest to, że zamieściła próbki. Próbki tego, jak te różne aparaty brzmią. Z tego, co czytałem, zostało to nagrane z użyciem mikrofonów binauralnych. No i można po prostu sobie porównać różnego rodzaju aparaty słuchowe. Zdaje się, że też to są takie sprzęty, które są dostępne również i u nas. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie posłuchać tych modeli, to nie będzie miał większego problemu. Jedyne co i z czym ja miałem początkowo problem, to mianowicie było to, żeby w ogóle ten dźwięk odtworzyć. Bo pierwsze, co się rzuca w oczy i w czytnik ekranu, to jest element, za pomocą którego można odtworzyć taki filmik, w którym ktoś opowiada o danym aparacie. To jest też fajne, bo opowiada o jego możliwościach, opowiada o jego funkcjach, o tym, jak on wygląda. To też na przykład dla osób, które mają problemy zarówno ze wzrokiem, a i ze słuchem może być przydatne, bo też jest informacja o kolorach, o tym, czym dany aparat się wyróżnia i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego, i to niestety było zwinięte gdzieś tam na tej stronie, taki element listen to a demo. I ten element, pod tym elementem, przynajmniej u mnie, był taki przycisk, który był zwinięty. On był opisany jako down caret. No, można by było lepiej, ale okej. Okay. I ten przycisk po prostu trzeba rozwinąć i w tym momencie mamy informacje odnośnie tego, że dla najlepszych rezultatów to prosimy zaopatrzyć się w jakieś słuchawki, żeby sobie tego spokojnie posłuchać. No i tu mamy kilka rzeczy. Mamy na przykład demo, jak dany aparat radzi sobie w hałasie, cichy jakiś pokój z grającym telewizorem, streaming muzyczny na przykład tu widzę, też jest pokazany, jak te aparaty sobie radzą i tak dalej, i tak dalej. I można sobie to po prostu odtworzyć, jak już uda wam się rozwinąć te sekcje z tymi próbkami, to można sobie potem tego słuchać. No, myślę, że jest to ciekawe. Co prawda zastanawia mnie, jak osoba mająca problemy ze słuchem i na ile to dla tej osoby, która być może i tak już się musi wspomagać jakimiś dodatkowymi aparatami, na ile jest to miarodajne, co usłyszy w tych plikach demo. Ale jeżeli ktoś na przykład z was jest w ogóle ciekaw, jak brzmią te różne dźwięki przepuszczone przez aparaty słuchowe, przez te różne programy tych aparatów, bo to przecież też jest, nie jest tak, że to ma jeden program i tyle. Są różne funkcje, różne możliwości, no i aparaty się różnią też ceną oczywiście, no to myślę, że warto zajrzeć i warto sobie na tej stronie trochę poczytać i posłuchać, a być może będzie to dla kogoś przydatne. Strona w języku angielskim. Przypomnę adres soundly.com/shop. Tam sobie można to wszystko przejrzeć. A teraz kolejna informacja, tym razem informacja o zbiórce i myślę, że dosyć ważnej zbiórce.
2: Tak, zbiórka jest organizowana przez Związek Osób Niewidomych w Ukrainie. Tak, to jest też ten oddział, od którego mieliśmy już gości u nas w radiu, słyszeliśmy ich w audycji Wojna w Ukrainie oczyma osób z dysfunkcją wzroku I oni teraz chcieliby wyprodukować serię filmików, chyba tam ich z 20 będzie, dla rodzin osób, które straciły wzrok. No, jak wiadomo, działania wojenne niosą za sobą ofiary. No i niejednokrotnie bywa tak, że te ofiary to, no najczęściej słyszy się o tych śmiertelnych, ale wiele jest też rannych, no i różne są rodzaje tych rannych, w tym też takie osoby, które gdzieś wzrok straciły. I teraz, no jako, że nie zawsze i nie wszędzie jest tak szybko możliwy dostęp do usług, właśnie związku i ta rehabilitacja, no są to trudne czasy, więc ciężko to wszystko od dnia pierwszego, kiedy taka sytuacja nastąpi, rozpocząć, tak jak to być powinno, to żeby rodziny takich osób miały jakąkolwiek pomoc, żeby no, nie stracić nadziei i zacząć próbować organizować to życie na nowo takiej osoby, no to mają powstać filmiki instruktażowe, no z różnych dziedzin, tak, życia codziennego i dostępu do, no, do życia, w dużym skrócie. Cel tej zbiórki to 100 tysięcy nawet hrywien ukraińskich, czyli z tego, co patrzyłem na przeliczniki kilka dni temu, to jest około 11 700 zł. Na tym etapie już 70 tysięcy zostało zebrane, więc większość tej kwoty już jest osiągnięta. Można wpłacić, jest link, będzie link podany w komentarzu. Igor Kusznir, który był moim gościem właśnie w tamtej audycji, też jest w tą akcję zaangażowany, więc jeżeli słyszeliście wypowiedzi Igora, wiecie, jakie jest jego nastawienie i też wiecie, jakie są aktualnie cele organizacji, no to myślę, że będziecie też wiedzieć, że ta robota, którą zrobią, będzie no dobrą robotą i będą to wartościowe materiały. No więc jeżeli czujecie taką potrzebę i chcielibyście na jakiś nowy sposób pomóc, to ja zachęcam.
0: Jak najbardziej zachęcamy. A teraz odbieramy kolejny telefon, tym razem od naszej słuchaczki, od Mileny. Witamy.
4: Witam.
0: I słuchamy.
4: Ja przychodzę z taką kwestią, bo jak już jakiś czas temu rozmawialiśmy o interfejsach audio i ja takowy interfejs audio zakupiłam. Jest to interfejs Behringer 202 HD. I zastanawia mnie jedna rzecz, bo owszem, jak do tego interfejsu podłączę normalnie mikrofon, wszystko fajnie, mikrofon działa i tak dalej, tylko bo ja nie posiadam w laptopie głośników takich, głośników zewnętrznych, tylko wbudowane. I problem polega na tym, problem, nie wiem, czy to nazwać problemem, ale kwestia polega na tym, że w momencie, kiedy odzywam się przez mikrofon, to słyszę się po prostu w słuchawkach, znaczy słyszę po prostu dźwięk po prostu i z mikrofonu, jakby to, co mówię, i to są i w laptopie, jakby odbija się ten dźwięk podwójnie. I zastanawiam mnie, czy to jest kwestia może tego, że nie posiadam zewnętrznych głośników.
0: Ale w jakim programie się to dzieje? W czym to się dzieje? To się dzieje zawsze?
4: Halo? Czy...
0: Jesteśmy.
3: Jest, słychać.
0: Słychać się, słychać.
4: Nic nie słychać.
0: No,
4: kurde, halo?
0: No jesteśmy. Słyszymy cię. Halo? No niestety, to chyba nie jest jedyny problem Mileny z dźwiękiem, mam takie wrażenie.
3: Tutaj, no właśnie tak, tutaj pytasz, jaka aplikacja, no bo w Reaperze, jeśli mamy interfejs, który ma swój własny odsłuch, no to trzeba wyłączyć monitorowanie. Też pierwsze, co mi przyszło do głowy, czy w Windowsie miałaś włączony odsłuch?
0: Nasłuchiwanie, tak zwane.
3: Tak,
0: tak. Ja bym tu tego szukał, ale czy Milena nas słyszy? Chyba nie. No to niestety. Pozostaje mieć nadzieję, że odsłucha sobie to z audycji, bo nie jesteśmy w stanie no, nic w tym momencie zrobić. Ale ja również przychylam się do tego, co Piotrze mówiłeś. Właśnie jeżeli w Reaperze, to właśnie gdzieś tam monitorowanie tej ścieżki. Jeżeli w Windowsie, to nasłuchiwanie. Być może sama karta, no ale sama karta raczej nie przekazuje z siebie dźwięku na inne
3: No właśnie, urządzenia. Bo to są raczej bo to są dwa osobne urządzenia. Dokładnie. Tak, bo laptop to jedna karta, interfejs to druga karta.
0: Dokładnie, więc coś musi być gdzieś włączone jeszcze dodatkowo, co po prostu powoduje, że jest sytuacja taka, a nie inna. No niestety, przez to, że Mileny teraz nie słyszymy, to nie możemy pomóc w żaden sposób, ale może zadzwoni do nas przez telefon i jeszcze coś tu spróbujemy doradzić i spróbujemy się wspólnie zastanowić, jak można problem rozwiązać. No to teraz następny temat. Następny temat, tym razem, no właśnie, znowu, jak to miło się dziś te nasze tematy uzupełniają, bo będzie właśnie o interfejsach audio, Focusrite, których to dostępność się polepsza.
3: Tak jest, no właśnie, było już wcześniej o Vocasterze, że był pierwszy interfejs tej firmy, który miał w pełni dostępne oprogramowanie, bo o tym tutaj mowa. No jakiś czas temu, jak pojawiła się nowa wersja takiego systemu JUS, w którym często pisze się wtyczki, ale nie tylko wtyczki, bo też różne aplikacje związane z dźwiękiem, między innymi bardzo często oprogramowanie sterujące różnymi interfejsami, no właśnie Vocastera, między innymi interfejsów firmy Audient, ale także bardziej profesjonalnych interfejsów firmy Focusrite. Tutaj na przykład linia Scarlett, chyba taka najbardziej popularna, jeszcze kilka takich interfejsów jest, które mają po prostu więcej wejść, są bardziej przystosowane do nagrywania instrumentów, kilku mikrofonów naraz, tak dalej. No i ludzie się spodziewali, że prędzej czy później to dostępność pojawi się i w ich oprogramowaniu, bo jej jakiś czas nie było, no ale pomału to się już zaczyna zmieniać, na razie w wersjach beta, ale te wersje beta już, one wcześniej były testowane przez jakieś osoby niewidome, tam były różne informacje, tam było mówione półsłówkami, bo tam były jakieś umowy, no ale już oficjalnie pojawiła się wiadomość na liście użytkowników Reapera, gdzie jeden z użytkowników, który napisał do firmy Focusrite, dostał informację od jednego z pracowników, że publiczna wersja beta tego oprogramowania, i ono jest zarówno na Windowsie, jak i na Macu, została wydana nowa wersja z dostępnością. Tutaj na pewno ustawienia wejść na interfejsie są dostępne, również przekierowanie tych wejść. Tutaj ten pracownik mówi, że jeszcze są jakieś miejsca, gdzie ta dostępność może nie jest do końca dopracowana. Ja nie wiem dokładnie, co to oznacza, bo nie mam takiego interfejsu. Natomiast inne osoby, które dziś zgłaszały się też później na tej liście, mówiły, że faktycznie ściągnęły sobie to oprogramowanie i ono faktycznie działa, jest dostępne, już można sobie więcej rzeczy poustawiać. Rzeczy, do których kiedyś potrzebowaliśmy osób widzących. Ta firma zresztą ponoć była chętna w pomocy, jak ktoś do nich napisał, to oni nawet byli w stanie zdalnie połączyć się z naszym komputerem i poustawiać to wszystko tak, jak my byśmy tego chcieli. No, ale wiadomo, zawsze jest lepiej, jeśli możemy to zrobić sami. No i fajnie, że coraz więcej interfejsów staje się dostępne, no bo tutaj te Audienty, teraz GoXLR, no i teraz te Focusrite'y. No mamy coraz więcej wyboru, niekoniecznie musimy się kierować, to znaczy no wiadomo, że dostępnością poniekąd też, no ale tutaj możemy bardziej dopasować nasz wybór pod nasze potrzeby, tak?
0: Czego konkretnie potrzebujemy i czego oczekujemy od danego interfejsu. No bo one też się różnią, czy to jakąś tam, nie wiem, liczbą wejść, ile mamy tych wejść i wyjść, jakie to są wejścia, wyjścia, jakie przetwarzanie sygnału, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, możliwości. No i to, jeżeli to wszystko mamy w danym urządzeniu, a jest ono dla nas niedostępne, ten interfejs, dzięki któremu możemy sobie to wszystko skonfigurować, no nie jest dostępny, no to jeżeli robimy tę konfigurację raz, to pół biedy, ale jeżeli to jest na przykład jakieś bardziej zaawansowane urządzenie, w którym możemy sobie różne sceny zapisywać, że powiedzmy raz chcemy tak sobie to poustawiać, innym razem mamy potrzebę, żeby zrobić to jeszcze inaczej, no to już zaczynają się problemy i to takie problemy, które no często mogą przekreślać decyzję o zakupie takiego sprzętu.
3: No właśnie. No więc fajnie, że coraz więcej producentów faktycznie to zauważa. No bardzo, to też pokazuje, ile tego programowania audio w tym JUS-ie powstało. Bo ja tak przypuszczałem, że jak ta aktualizacja wyjdzie z dostępnością, to będziemy stopniowo widzieć taką lawinę aktualizacji. No i jak na razie, no właśnie tak jest i oby było tak dalej. A jeśli macie interfejs jakiejś innej firmy albo zastanawiacie się nad tym, no to warto też do nich napisać, zapytać, jak to jest, bo może uda wam się też coś w tym temacie ruszyć. Może już coś się dzieje, o czym my nie wiemy, więc no właśnie, oby tak dalej.
0: Tak jest. Przechodzimy teraz do dodatków do NVDA, które powstają i cały czas jakieś nowe. Pawle, co tam ciekawego teraz?
2: No nie wiem, czy Michale pamiętasz, czy ty korzystałeś z syntezatora mowy WP Kontaktu? Ten speak taki z WP.
0: Wiesz
2: taki...
0: co, nim słyszałem, ale nie używałem.
2: On miał jedną ciekawą właściwość. On potrafił bardzo duże liczby czytać. On tam do heptyliardów, heptylionów zdaje się nawet liczył. To ja mając tych lat wtedy, no nie wiem, z 13, nie miałem pojęcia, że takie liczby są. To znaczy, no gdzieś ta nazwa mi się jakoś jeszcze wtedy nie obiła. I się bawiłem bardzo wpisując 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i w kółko. No i się okazuje, że teraz można takie zabawy sobie urządzać na NVDA, bo jest dodatek Num2Words, dodatek, który powstał początkowo z myślą o użytkownikach Eloquence'a i tutaj tego nie wiedziałem, to ty Piotrze możesz potwierdzić bądź zaprzeczyć, ale jest problem jakiś przy odczytywaniu liczb, na przykład jak chyba jest taka modła w języku angielskim, my chyba tego aż tak nie robimy, rozdzielanie dużych liczb spacjami. Że na przykład pisząc 12 tysięcy.
3: No to nawet. Ale wiesz co, to nawet w Polsce, jak czytasz polskie ceny Eloquence, co często robię, no to też rozbija wtedy to, tak? Więc jak najbardziej.
2: Tak, i ta wtyczka zapobiega temu, że to ma czytać właśnie w całości. Natomiast ona też wspiera różne języki i odczytuje bardzo duże liczebniki. Więc w tym momencie, mając ten dodatek, możemy sprawić, że dowolna synteza, tak przynajmniej to rozumiem, będzie nam czytała bardzo, bardzo duże liczebniki. I to jest jedno, co ta wtyczka robi. Drugie to jest okienko, które możemy wywołać i możemy sobie zażyczyć konwersji dowolnego wpisanego ciągu liczb na jeden z wybranych formatów. Jest to oczywiście format typowych liczb, ale możemy też przekonwertować na rok lub walutę. Więc on wtedy potrafi sobie radzić na przykład z odczytem ileś tam złotych i ileś groszy, albo ileś tam, nie wiem, jakiś tam rok 1995 i tak dalej. Więc możemy sobie zamieniać liczby na słowa, jakbyśmy bardzo chcieli. No i do tego jest teraz dodatek.
0: Swoją drogą teraz sprawdziłem, ile ta testowa wtyczka, którą oczywiście z każdym chętnym bardzo się podzielę z przyjemnością do Apolla, potrafi odczytywać, bo my pamiętam, że też kiedyś siedząc gdzieś tam i tworząc ten dodatek, to próbowaliśmy zaimplementować mu to odczytywanie dużych, dużych liczb. No i czyta generalnie do 111 centylionów. To jest 60 cyfr.
3: O kurczę.
2: Oh.
3: Ja pamiętam też zawsze, jak instalowałem jakiś nowy syntezator, to pierwsze to sprawdzam i ile zer? Ile zer będzie?
2: A jak to w Erhavoisie wygląda?
3: Wiesz co, teraz nie pamiętam, ale nie było tego dużo chyba. Tam, okay. Nie wiem, do 12 może tam.
2: Aha, okej. Okay. No to tutaj jest do... zaraz wam chętnie powiem, ile jest, do ilu, bo to było wyjaśnione. Tylko, bo to jakieś duże też liczby, wiem, że on chyba po 20, więc tak cienko.
3: Ja sobie zobaczę może, ile cienko. W drugim Erhavoisie, bo akurat jeszcze nie mam tej wtyczki. Zaraz będziemy mogli porównać.
2: Tak. Nawet są tutaj podane
3: tak, do biliona Erhavois dobija tylko, czyli 12 zer, dobrze kojarzyłem.
2: Mhm. No więc mamy oczywiście skróty klawiszowe. NVDA Alt-Shift-N otwiera okienko dialogowe, a jest też nieprzypisany skrót, który włącza lub wyłącza to odczytywanie w czasie rzeczywistym. tutaj mamy napisane, że działa to w tym języku, w którym mamy ustawiony NVDA i to będzie też działało nawet jak przełączymy sobie syntezę na inny język. No to trochę słabo akurat. Convert 27. 27 cyfr. Apollo lepiej. Natomiast implementowana jest też konwersja liczb dziesiętnych. To jest super. Ja jestem ciekaw, czy to naprawi Syntoka, bo Syntok ma teraz taką przypadłość. Fajnie się Syntokiem ogólnie czyta angielski, bo nie, że nie. Ja tam rozumiem i sobie chwalę, ale w angielskim właśnie liczby takie powyżej tysięcy się pisze z kropką. Nie wiem, 50 tysięcy to jest 50.000. Przerąbana sprawa, bo muszę zawsze o tym pamiętać, jak czytam jakieś właśnie ceny, zwłaszcza ceny, albo liczba ludności gdzieś tam, to on mi czyta, że tam, nie wiem, coś kosztowało $50, tak? Ja taki zdziwiony, ale co za to urządzenie? $50? A, 50 tysięcy, bo tam są jeszcze 3 zera po kropce, których Syntok raczy nie czytać. No ciekawe, czy to będzie jakoś tutaj naprawione. Natomiast druga wtyczka, która się ukazała, drugi dodatek, to dodatek Beckiego Zaliszwilego TTTT Announcer, czyli dodatek, który sprawia, że jeżeli jesteśmy sobie na TeamTalku, to możemy ustawić inną syntezę dla wiadomości czatu. I to jest dość fajne, bo jeżeli pracujemy sobie na komputerze na naszej podstawowej syntezie, a są osoby z nami na kanale, które nie mogą aktualnie rozmawiać, a tylko piszą, no to jest bardzo prawdopodobne, że przegapimy każdą ich wiadomość, bo coś innego robimy w tym momencie syntezą. No a tak, możemy oddelegować inny syntezator do tego, żeby czytał nam wiadomości z czata. Oczywiście jest opcja, żeby to było czytane przez SAPI, no ale tak, możemy sobie, i do tego jest nawet skrót klawiszowy, tą mowę zatrzymać, kiedy już jej nie potrzebujemy, albo kiedy ktoś nam wyśle bardzo długą wiadomość. No i też możemy oczywiście korzystać wtedy z tych wszystkich głosów, których nie mamy, albo nie chcemy mieć, albo nie istnieją pod SAPI, a mamy je pod NVDA. No więc takie są korzyści. No i można sobie z takich dodatków od teraz skorzystać.
0: A my odbieramy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
5: Dobry wieczór. Tu jeszcze raz Milena.
0: Dobry wieczór. No coś tam padło, coś nie słyszeliśmy cię niestety.
5: No ja w ogóle was nie słyszałam niestety.
0: Znaczy my cię słyszeliśmy, ty nas nie słyszałaś.
5: No ja nie słyszałam. Wprawdzie nie, ja nie używam tego w żadnej aplikacji. Chodzi po prostu mi o to, że no podłączam urządzenie i oczywiście się słyszę, ale słyszę się podwójnie w głośnikach laptopowych i jakby z tego mikrofonu. No i to tak trochę takie...
3: Z tego mikrofonu nie ma w sensie ze słuchawek, to... tak? Ty masz do tego interfejsu też słuchawki
5: Podłączam zwykły mikrofon taki przewodowy do urządzenia. Mhm. I słyszę po prostu, jak dźwięk się odbija od tego mikrofonu, po prostu jak przez niego mówię i słyszę też siebie po prostu w głośnikach laptopowych. I zastanawia mnie to po prostu, czy żeby to jakby zniwelować, nie słyszeć, żeby ten dźwięk słyszeć tylko w samych głośnikach, czy po prostu, nie wiem, albo jakieś słuchawki podłączyć do tego urządzenia, albo... czy podłączyć jakieś głośniki zewnętrzne, czy to by rozwiązało sprawę.
0: Moim zdaniem to w ogóle nie powinno być ciebie słychać w tych głośnikach. Zastanawia mnie, skąd się to bierze. I tak jak mówiłem, ja bym posprawdzał, czy gdzieś na przykład we właściwościach nagrywania tego urządzenia nie jest przypadkiem zaznaczona jakaś opcja nasłuchuj. Jest zakładka nasłuchiwanie we właściwościach audio.
5: Jest, była.
0: No i tam właśnie jest być może coś zaznaczone, że nasłuchuj przez to urządzenie, no bo innego wytłumaczenia, powiem szczerze, nie mam na to, dlaczego coś takiego miałoby się dziać. Gdyby to było na przykład w jakimś programie, to tak jak już Piotr mówił, w Reaperze chociażby, no to okej, tam jakieś monitorowanie może być włączone, może być cokolwiek, ale...
5: Nie, to bez żadnego programu.
0: To powiem szczerze, ja się z taką sytuacją nie spotkałem. Szkoda, że Tomka nie ma, bo by może nam coś tu więcej powiedział. Może on więcej różnych tego typu konfiguracji widział. Ja nie mam pomysłu, co to może być, jeżeli... Bo nasłuchiwanie, jak rozumiem, jest wyłączone, na pewno.
5: A ja już teraz nie pamiętam, musiałabym to sprawdzić.
0: No to to jest ważne, bo jeżeli jest włączone, to trzeba to wyłączyć. Trzeba to odznaczyć po prostu.
5: Rozumiem.
0: Nasłuchuj przez to urządzenie i to we właściwościach nagrywania
5: tej karty. Ja wiem, tam była ta opcja. No.
3: Tak,
5: działam,
3: na tym nowym mikrofonie,
0: tam to trzeba wyłączyć.
5: Tak, ja wiem, tak, zgadza się.
0: No to właśnie tam. Ja bym stawiał na to, że to zostało zaznaczone i dlatego jest problem.
5: A ja zobaczę jeszcze to i jakby coś, to tam albo napiszę, albo dam znać.
0: Okay.
5: No jakoś tam dam znać, albo w komentarzu, albo...
0: Dobra.
5: No. Dam znać, czy coś to dało, czy nie. A jeżeli nie, no to nie wiem. Będę próbowała się jakoś może z Tomkiem skontaktować. Chociaż raz do niego pisałam, to tak się nie odzywał i...
0: No to może za tydzień już będzie.
5: Coś będę myślała.
0: Może za tydzień już
5: będzie. No może będzie. Dobrze, w takim razie dziękuję i fajnie, że się udało w końcu dogadać.
0: No, też się tak cieszymy. Jest. Dzięki za telefon, pozdrawiamy.
5: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Przechodzimy do następnych tematów. Teraz o nowym urządzeniu, które ma pomóc w nauce Braille'a, Piotrze. Ty coś wiesz na ten temat.
3: Tak jest. Zaczynamy od historii człowieka, konkretnie Daniela Lubinera, który był nauczycielem przez 25 lat. 5 lat z tego uczył osoby niewidome. Uczył ich konkretnie plastyki, sztuki, po czym zaczęła się pandemia, no i stracił z nimi taki bezpośredni kontakt, no i zorientował się, że osobą niewidomą jest bardzo trudno sobie rysował. Tutaj mówię, że no osoby widzące to mogą po prostu sobie wziąć ołówek, kartkę papieru, czy takie różne zabawki typu jakiś etch-a-sketch, czy takie coś, na czym można rysować, po prostu sobie zmazywać to, co narysowaliśmy, łatwo, żeby coś innego narysować. No ale też zauważa, że osoby niewidome teraz coraz rzadziej uczą się Braille'a. Tutaj mówi, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych to jest nawet 10% zaledwie. Więc no bardzo dużo to nie jest. No i zastanawiał się, jak można im pomóc i wymyślił takie urządzenie, które nazwał Braille Doodle, czyli ten doodle to takie właśnie takie pazgranie, rysowanie. To jest urządzenie wielkości laptopa, on to tak opisuje, wielkości laptopa, zrobione z plastiku, które ma dwie strony. Na jednej stronie mamy taki arkusz, na którym możemy rysować. Konkretnie to działa w ten sposób, że do urządzenia na stałe jest przyczepiony taki specjalny rysik. On ma jakiś magnes na końcu, bo w samym urządzeniu pod spodem są setki takich malutkich kulek, które pod wpływem tego magnesu, które z tym rysiku wyskakują. Więc my możemy sobie tym rysikiem po prostu na tej pierwszej stronie rysować i po prostu w ten sposób możemy różne rzeczy sobie rysować, wyczuć co zrobiliśmy i po prostu jak już chcemy pozbyć się tego, co narysowaliśmy, no to wystarczy tam mocniej gdzieś nacisnąć, żeby ten tekst zmazać. Na stronie zresztą jest film z audiodeskrypcją, który pokazuje, jak dzieci bodajże w Indiach bawią się na prototypie tego urządzenia. To jest jedna rzecz, a na tej części do rysowania możemy też przyczepiać takie specjalne nakładki, które pomogą nam rysować konkretne rzeczy, czy będą nas czegoś uczyć. Tam tutaj podaję przykłady kształtów geometrycznych, notacji Braille'a do nut muzycznych, Braille'a w innych językach. Tutaj różne pomysły na to są, jakie te nakładki tak już będą się zaczepiać. To urządzenie ma jakieś takie rogi wycięte, które pozwalają nam łatwo te nakładki zainstalować na nie. No ale to jest jedna część. A druga część pozwala nam na łatwe uczenie się całego alfabetu Braille'a. Na tej drugiej stronie mamy cały alfabet plus kilka takich najczęstszych skrótów, no to jest skrót amerykański, bo tam jest skrót of, for, czyli takie bardzo częste słowa w języku angielskim i obok. No i na tej części mamy te wszystkie litery wytłoczone. Pod spodem też mamy ich czarnodrukowe odpowiedniki, też takie wytłoczone, więc możemy je wyczuć. No i obok każdych mamy taki obszar, na którym możemy sobie ćwiczyć. Więc widzimy, jak ta litera wygląda i to, tam te punkty są takie troszeczkę większe, żeby łatwiej było je wyczuć. A obok mamy taki obszar, na którym znów tym rysikiem możemy sobie ćwiczyć. Więc możemy sobie wyduszać te litery, porównać sobie palcem, czy dobrze je wybiliśmy i tak uczyć się Braille'a. No, pomysł wydaje mi się całkiem ciekawy. Na pewno kreatywność dzieci może pobudzić, zwłaszcza to, ten aspekt rysowania, no a przy okazji można też się w fajny sposób nauczyć Braille'a, ale też przy okazji troszeczkę czego czarnodruku, no nie? Bo mamy tutaj też porównanie, jak te litery wyglądają.
0: Wiesz, ale na przykład i nauka geometrii chociażby w szkole, rysowanie różnego rodzaju rzeczy. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież jest rysownica z różnego rodzaju foliami. Można tam sobie po prostu te folie przyczepić i rysować czymkolwiek bądź. Ale to też nie zawsze tak fajnie nam zadziała, szczególnie jeżeli dopiero się uczymy, to ile tych folii trzeba zużywać. A tutaj mamy taki rysik, mamy ten sprzęt. Oczywiście wiadomo, no też to wszystko zależy od tego, ile to będzie kosztowało.
3: No
0: czy
3: właśnie.
0: Coś wiadomo?
3: Tak, właśnie chciałem do tego przejść. Znaczy, no ostatecznie ile to będzie kosztowało, nie wiem. To jest generalnie, ten człowiek założył fundację, żeby ten sprzęt dystrybuować. On będzie na początku sprzedawany na Kickstarterze od przyszłego miesiąca. No i w tym momencie właśnie, jeśli ktoś teraz się zapisze na jego listę przez następne 10 dni, to może się zapisać na tak zwany Early Bird Special, czyli taki bardzo wczesną cenę. I ta wczesna cena to nie jest jeszcze bardzo wysoka, bo to jest około $70. Ile będzie później? Nie wiem, tutaj na stronie też nie piszę, jest tylko pole, żeby się zapisać na listę dyskusyjną, na taki newsletter, jeśli ktoś tym sprzętem jest zainteresowany. Nawet nie ma linku do samego Kickstartera, bo on dopiero wystartuje we wczesnym maju. No ale samo urządzenie jest, już prototyp powstał, było testowane nawet na, no tak jak już tutaj mówiłem, dzieci w, nie pamiętam teraz w jakim mieście, ale to było w Indiach, już miały okazję się tym pobawić, potestować to, na pewno w Stanach, bo chyba ten człowiek jest ze Stanów, też to gdzieś było testowane. No ale myślę, że pomysł całkiem ciekawy.
0: Oczywiście, że tak. I na pewno jest to urządzenie, które może być użyteczne i przydatne, więc ciekawe, ile finalnie będzie kosztować. Ja stawiam na jakieś $100 może, coś koło tego.
3: No,
0: pewnie taka to będzie cena. A teraz odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami? Dobry wieczór.
6: Cześć, dzwoni Darek.
0: Cześć Darku.
6: Marciniszyn. Cześć, ja dzwonię w typowej dla siebie sprawie. Chciałem poinformować o nowych aplikacjach, które dostał telefon Braille Classic 2. Nie wiem, czy o tym była dzisiaj mowa. Być może już Paweł coś o tym opowiedział.
2: Jest w notatkach, ale dobrze, że dzwonisz, bo na pewno dużo bardziej szczegółowo i ciekawie o tym opowiesz niż ja. Ja tylko wiem, no, co tam jest i wiem tyle, ile mi opowiedziałeś, więc proszę.
6: Tak, więc mamy do dyspozycji trzy aplikacje. To jest tak, kółko i krzyżyk, gra w kółko i krzyżyk. Można grać z komputerem, a można grać też z, no, dwie osoby mogą grać w jednym telefonie, jakby, ojejka, no, trochę się zaplątałem. Możesz grać z wirtualnym przeciwnikiem i można grać na jednym telefonie w dwie osoby. Plansza jest w rozmiarach 3x3, 4x4, 5x5 i 6x6. No powiem szczerze, że póki co nie udało mi się wygrać z telefonem na tej największej. Zawsze nie jest to takie łatwe. Chyba, że jest na to jakiś patent, jakiś myk, o którym nie wiem, ale fajna, całkiem sympatyczna rzecz. To jest pierwsza rzecz. Druga aplikacja to jest Spotify. Spotify jeszcze nie wytestowałem, ponieważ nie mam pojęcia, jak założyć konto premium. Nie mam pojęcia, jak ten miesięczny czas subskrypcji darmowej wykupić. Powiem uczciwie, nie umiem tego zrobić. Próbowałem. Teoretycznie pierwszy miesiąc jest za darmo, ale nie jestem w stanie tego premium na ten tryb przejść. Druga, jakby problem jest taki, żeby z tej aplikacji korzystać trzeba mieć wersję premium. Trzecia aplikacja to jest aplikacja do nawigacji, jakby do tworzenia własnej trasy. Można jakieś, ja jutro to dopiero wytestuję, jestem w stanie o tym opowiedzieć za tydzień, ponieważ jutro będę testował tę aplikację bardziej szczegółowo. Więc mamy GPS, mamy Google Księżyk i mamy Spotify'a.
0: Ale fakt faktem rozwija się ta oferta tych aplikacji.
6: No tak, naprawdę się rozwija. Bardzo fajnie teraz działają załączniki w mailach. Kiedyś, powiem tak, kiedyś był problem z dołączaniem załączników w formacie niewspieranym przez Blindshell'a. Jeżeli na przykład, tak i podam sobie przykład, przyjmijmy, że Blindshell nie odtwarzał plików OGG, to nie można było ich wysłać mailem. Teraz już można bez problemu. Więc tak, naprawdę działa to coraz stabilniej. Ja jeszcze tego, nie mówię, tego GPS-a jeszcze muszę wytestować, zrobię to jutro około godziny, myślę 16-17, albo napiszę w komentarzu, albo zadzwonię za tydzień i dam znać, jak to działa. Ale tak, faktycznie, no ja jestem zachwycony nadal baterią, bo no ile mam ten telefon? Prawie 20 miesięcy. No dobrze, może przesadziłem, no ale powiedzmy od 19 miesięcy korzystam z tego telefonu i powiem szczerze, że akumulator jest w znakomitej kondycji, a ja na tym telefonie codziennie też czytam książki i naprawdę, naprawdę ta bateria jest eksploatowana dość mocno. I powiem szczerze, no, to jest naprawdę coś. Mija rok, a bateria nadal śmiga. No, dla mnie to jest super. Jak będę wiedział o tych kolejnych rzeczach, to na pewno dam znać. Albo napiszę w komentarzu, albo zadzwonię za tydzień i opowiem troszkę, jak ten GPS działa.
0: Okej, no to czekamy w takim razie na relację, Darku.
2: Dzięki.
6: Dobrze, dam znać na pewno. Dam znać na pewno, jak tylko będę wiedział właśnie, jak te trasy można sobie projektować i czy jest to funkcjonalne. To jeszcze jutro to sprawdzę.
0: Okej.
6: Dziękuję. Dziękuję Dzięki. Bardzo.
3: Dziękujemy.
6: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz kolejny temat. Tym razem temat znowu o chyba sztucznej inteligencji, tak? I o obrazkach.
2: Tak. Midjourney, czyli podobnie jak Dale kiedyś, no i teraz trochę ChatGPT, sztuczna inteligencja do generowania obrazów na podstawie tekstu, to takimi mechanizmami się już bawiliśmy, natomiast uzyskuje mechanizm też opisywania obrazów i to też w taki dość szczegółowy sposób podobno. No i to jest wszystko, co można na ten moment chyba o tym powiedzieć. Ja powołuję się tutaj na artykuł z LifeWire, zdaje się, czy też cytowany przez msn.com, czyli jakby Bing News. Natomiast gdzie oni, dziennikarze, autorzy artykułu rozpisują się nad tym, jakie to będzie miało zastosowanie dla osób widzących, że nareszcie ta sztuczna inteligencja do czegoś dobrego posłuży, bo pamiętajmy, że też cały temat cieszy się dość dużą, bardzo dużą ilością krytycznego podejścia. Natomiast, no właśnie, tutaj znowu będzie system opisu zdjęć. Też implikacje są takie, że ponoć być może ma być możliwość jakiegoś opisywania, czy opisywania filmów, czy tworzenia napisów do filmów. Natomiast na razie tyle o tym wiemy. Ja nie wiem, czy ty, Piotrze, może widziałeś, ktoś to testował, czy to w ogóle da się testować, bo wiem, że były o tym dyskusje na Mastodonie.
3: Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym, od ciebie się dowiedziałem tym, więc...
2: Tak, no to będzie konkurencja dla czata GPT w zakresie dokładnych, alternatywnych opisów zdjęć. No i zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście alternatywny opis w stosunku do czata GPT, czy też nie. No jak tylko się on pojawi w szerszej publice do testów.
0: Teraz króciutka informacja i to będzie już ostatnia informacja z działu Tyflo Aktualności. Dziś znalazłem wskazówkę na Cool Blind Techu, która w sumie pewnie jest dość znana, ale fajnie sobie o niej przypomnieć i myślę, że dla niektórych może być przydatna. Otóż jeżeli macie potrzebę powrotu na samą górę ekranu, to znaczy na przykład, dajmy na to, macie jakąś listę maili albo stronę internetową jakąś dużą i gdzieś tam znalazł wam się fokus na samym dole i chcecie szybko wrócić, no to jest też ten gest, jak dobrze pamiętam, dotknięcia czterema palcami ekranu, natomiast górnej jego części, natomiast można znacznie prościej i powiem szczerze, ja to zdecydowanie wolę i wolę z tego skorzystać. Mianowicie wystarczy stuknąć jednym palcem w ten pasek statusu, tam gdzie mamy na przykład godzinę, gdzie mamy datę, a właściwie datę nie, gdzie mamy godzinę, gdzie mamy procent baterii i tak dalej, stukamy tam dwa razy jednym palcem i fokus nam wraca na górę okna, także może to być rzeczywiście dla kogoś przydatne, bo ten gest myślę, że tak trochę zapomniany jest, a warto, żeby go sobie przypomnieć i żeby potem niepotrzebnie na przykład no, nie scrollować tego ekranu, korzystając gdzieś tam z tego paska przewijania, no bo po co, tak, skoro można szybciej.
3: Tak, bo on przewija po prostu, jeśli mamy coś, jakąś listę, coś, no to po prostu przewijają na pierwszą stronę. To jest skrót, którego bardzo, jak jeszcze używałem Androida, bardzo mi na Androidzie brakowało, bo z tego co wiem, do dziś na Androidzie czegoś takiego nie ma, więc jak otwierałem jakiś klient do Twittera czy czegoś i miałem, nie wiem, byłem 200 postów w dół, to często nie było łatwej możliwości właśnie, żeby sobie coś przewinąć to do najnowszych postów.
0: No tak, a tu można, bez większego problemu. Ale jeżeli jest coś takiego też na Androidzie, to dajcie znać. Czekamy. Milena jest z nami ponownie, więc być może jakaś aktualizacja w sprawie tych problemów z dźwiękiem zaraz się okaże i zaraz się okaże, jak Milenę w ogóle słychać. I czy słychać, i czy my będziemy
3: czy nas słychać.
0: Słyszalni, tak, zobaczymy.

0: Znaczyłam. No ale kwestia jest tego typu, że w ogóle się teraz nie słyszę, nie? I nawet próbowałam nagrywać po prostu w rejestrator dźwięku, weszłam w Windows 10 i nic nie słychać. No nic, będę kombinować coś jeszcze.
1: To może złe urządzenie jest wybrane, czy w rejestratorze, czy gdziekolwiek, albo na przykład głośność jest źle ustawiona.
2: No właśnie, tutaj ja bym sprawdził głośność w tym odpowiednim urządzeniu, czy nie jest wyciszone, bo tam jest osobno też pole wyboru wycisz na tym zakładce poziomy, bodajże to się nazywa.
1: Tak.
2: No ale też na samym urządzeniu pewnie jest jakieś pokrętło do
0: No są tu pokrętła i nawet jak
2: głośności.
0: Wszystkie na maksa, to nic nie daje. Jak chodzi o pokrętła w urządzeniach. Zobaczę ewentualnie jeszcze w dźwięku, w panelu sterowania dźwięku, no tam ewentualnie. Aczkolwiek jak patrzyłam już w nagrywaniu w mikrofonie, to było na maksa.
1: Ale czy to urządzenie jest urządzeniem domyślnym w nagrywaniu?
0: Tak.
1: Jest urządzeniem domyślnym.
0: Tak, tak, tak.
1: No to w takim razie faktycznie to wychodzi, że to powinno działać rzeczywiście. No ciężko nam tu cokolwiek, myślę, więcej doradzić, ewentualnie być może sam, chociaż byłoby to dziwne, na jakich programach próbowałaś? Czy tylko rejestrator dźwięku, czy na przykład coś jeszcze innego?
0: No póki co na samym rejestratorze dźwięku. Nie mam pomysłu, na czym to jeszcze spróbować, no ma bardzo... Więc póki co tylko na rejestratorze, no.
1: No, oprócz tego, co powiedzieliśmy, to obawiam się, że wiele więcej się nie da tu podpowiedzieć, chociaż tak z drugiej strony, no kwestia jest taka, że ten mikrofon...
0: Ja na początku miałam ogólnie, no, mikrofon działa, bo ja też na początku
1: To znaczy
0: się
1: nie, tylko,
0: mikrofon...
1: tylko właśnie chodzi mi o to, że jeżeli nasłuchiwanie działa... No bo przekazuje ten dźwięk na głośniki, no
0: tak.
1: to i to powinno.
2: A czemu nie działa?
0: Nie
2: no właśnie.
1: Chyba, że te... Ja bym radził zrobić to w ten sposób. Spróbuj włączyć sobie ponownie to nasłuchiwanie, spróbuj doprowadzić ten sprzęt do takiego stanu, że będzie słyszeć się w głośnikach, wyłącz nasłuchiwanie i wtedy spróbuj coś nagrać. Może
2: no
1: tak.
2: Właśnie.
0: No dobra, bo to... ja powiem wam szczerze, że tak, ja od początku jak ten sprzęt kupiłam, no to właśnie od początku coś nie działało. I ja na początku myślałam najpierw, że to jest problem z mikrofonem, no ale dałam do brata mikrofon, brat jest tam elektromechanikiem, no okazało się, że kabel był owszem nie okej, kabel kupiłam, no mikrofon działa, bo sprawdził to u siebie na sprzęcie, wszystko elegancko. Mówię, kurde, no to coś jest z tym urządzeniem nie tak, dałam je do serwisu, bo ja kupowałam przez sklep muzyczny.pl, dałam do serwisu i oni właściwie oni to kurier zabrał to w środę, to był tam już nie pamiętam teraz który dzień, a oni za tydzień we wtorek mi to z powrotem czy tam w środę odesłali. No, tak jak w ogóle by nic nie sprawdzili, no i to jest najlepsze, że...
2: Ja myślę, że to może być po prostu kwestia tutaj konfiguracji ustawienia poziomów, no bo generalnie takie sprzęty są troszeczkę bardziej skomplikowane niż... Po prostu podłączenie mikrofonu do laptopa, tak?
1: Dokładnie, trzeba to jednak jakoś skonfigurować, sprawdzić, posprawdzać. Tak jak wspomniałem, dobrą opcją będzie przetestowanie z tym nasłuchiwaniem, ale następnie po prostu wyłączenie, rejestrator dźwięku, ewentualnie jakieś inne oprogramowanie do nagrywania, chociażby czy darmowy Audacity, czy Reaper, który też...
0: No mam Audacity.
1: No to na przykład, to na Audacity, bo być może ten rejestrator się z jakiegoś powodu nie lubi z tym urządzeniem, też
0: no
1: tak
0: może
1: być. Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy rejestratora dźwięków używałem ostatnio, więc nawet nie wiem, na ile on dobrze działa z różnym sprzętem, ale ja bym proponował jednak jeszcze to na czymś innym sprawdzić, ale przede wszystkim sprawdzić to nasłuchiwanie. Jeżeli będzie mikrofon słyszalny, to znaczy, że urządzenie jest skonfigurowane prawidłowo.
0: Okej. Okay. Dobra, będę działać dalej.
1: Powodzenia.
2: Tak jest.
0: Nie, dziękuję. No w takim razie cóż, miłego wieczoru i
1: wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam.
1: A teraz kolejne tematy. O, i będzie znowu o dźwięku. Będzie znowu o dźwięku. Piotrze, tym razem temat twój i w sumie to już będą dwa tematy twoje. No, tak nam się złożyło.
3: Ja jeszcze jeden będę miał.
1: A, dobrze. No to okej.
3: Możemy go zrobić po środku nawet.
1: Nawet, tak będzie chyba.

0: Jasne. Lepiej. Discord, który dodaje nam ciekawą funkcję. Ja myślałem swoją drogą, że ona już tam jest.
1: Pojawiła się teraz w sumie, to znaczy oni to jakoś kilka dni temu szerzej ogłosili, ale ja jakiś tydzień albo dwa tygodnie temu sobie rozmawiałem na Discordzie i nagle mi wyskoczył komunikat: słuchaj, dodaliśmy soundboard, możesz teraz, jak jesteś w kanale głosowym, puszczać dźwięki znajomym, i był przycisk wypróbuj. Ja mówię, o, no to wypróbuję, zobaczymy. No ale to później już wyszło oficjalnie i szerzej, i no o co tu chodzi? Tak jak wcześniej mogliśmy w wiadomościach wysyłać sobie różne naklejki, i każdy serwer może mieć swoje naklejki, później możemy je też gdzieś przekazywać, no to tak samo teraz, kiedy jesteśmy w kanale głosowym jakimkolwiek, możemy puszczać dźwięki. Każdy serwer ma taki swoje, można uładować. I co ciekawe, no Discord też ma trochę takich swoich, no jeśli ktoś od ostatnich kilku lat oglądał YouTube'a albo gdzieś na TikToku, no to takie typowe dźwięki, jakaś smutna trąbka, jakiś aplauz, takie świerszcze, takie dźwięki, które często mogą się przydać, żeby jakąś sytuację zaakcentować, tam są. No ale też możemy załadować swoje. Co ciekawe, tutaj to mogą być tylko pliki MP3 i próbowałem innej, tego za bardzo nie rozumiem czemu, no bo to jest Electron, to powinien utworzyć praktycznie wszystko, no ale to mogą być tylko pliki MP3 do 500 kilobajtów, maksymalnie bodajże 10 albo 20 sekund, już teraz nie pamiętam. Za darmo w serwerze możemy mieć 8 własnych dźwięków. Jeśli dokupimy sobie tak zwany boost, czyli no, ktoś, kto opłaca Nitro, czyli tą subskrypcję, abonament w Discordzie, może podbijać serwer i odblokowywać nowe funkcje, to tam można sobie więcej tych miejsc dodać. No i jeśli tak załadujemy dźwięk do serwera, no to każdy w tym serwerze może ten dźwięk sobie wykorzystać. No i po prostu, jak jesteśmy w kanale głosowym, mamy przycisk otwórz soundboard, naciskamy w ten przycisk i wtedy nam się wyświetla okienko, w którym możemy wybrać sobie albo dźwięki te wbudowane, albo w którejś z tych naszych. Mamy możliwość przeszukiwania tych dźwięków, możemy sobie je odsłuchać, zanim je puścimy w szerzej, no bo możemy je po prostu odtworzyć. Jeśli to zrobimy, no to też każdemu dźwiękowi towarzyszy jakaś emotka i screenreader nam nawet mówi, że dana osoba zareagowała taką czy inną emotką, więc przy okazji też, jak ładujemy własne dźwięki, to tam też można to sobie wybrać. No i no, funkcja jest prosta, można ustawić sobie osobno głośność tego soundboardu w porównaniu do innych dźwięków w ustawieniach dźwięku w Discordzie lub całkiem wyciszyć. Działa to na razie tylko na komputerze, w takim sensie, że jeśli jesteśmy na komórce w jakimś kanale, no to będziemy słyszeć te dźwięki, ale nie możemy ich puszczać. No ale prosta funkcja, ale myślę, że no, zwłaszcza nam niewidomym może się spodobać. Ja jestem ciekawy, czy to nie spowoduje, że to się znów, takie puszczanie dźwięku stanie poniekąd bardziej popularne, bo w czasach IRC-a to niektóre aplikacje miały możliwość odtwarzania dźwięków, czy na MSN-ie był dodatek Messenger Plus. Ja bardzo ciepło wspominam puszczanie znajomym różnych dźwięków. No jestem ciekawy, czy przez to ta moda na to nie wróci znów.
2: Mi się przypomina taki filmik dość znany, który kiedyś krążył po internecie. Pamiętacie pewnie, bijcie masterczułki. Lecz się, Kamil, lecz się.
0: Nie.
2: Po prostu grupa graczy siedziała na Ventrilo i grali w jakąś grę. Już co to było, to nie wiem. Pewnie jakaś Tibia, bo to jeszcze takie czasy, albo inny Metin. I któryś z graczy nagle tam zawołał: bijcie masterczułki. Master Czułki to był oczywiście nick któregoś z graczy tam, wrogiego, którego oni chcieli tam spacyfikować. I przy innej jakiejś okazji ktoś tam coś powiedział i mu odpowiedzieli: a, lecz się, Kamil, lecz się. I potem ktoś nagrał te dwa konkretne sample i je puszczał w losowych momentach i ludzie nie wiedzieli, czy to rzeczywiście mówi ta osoba, czy to jest puszczane z sampli, i ludzie byli naprawdę zagubieni przez chwilę, dopóki człowiek nie zaczął tego nawet używać i się zorientowali, że chyba ktoś tutaj spamuje nam tym dźwiękiem, ale jakoś prowoder całego zdarzenia nie mógł przestać, no i w jakiś sposób ten filmik stał się wiralem i tekst bijcie masterczułki i lecz się, Kamil, lecz się, to doszło też do jakiegoś takiego kanonu polskiego YouTube'a.
0: To jakoś chyba przespałem ten czas, albo nie oglądałem po prostu tych filmów, ale faktycznie wniosek z tego jest prosty. Uważajcie, co mówicie, bo nawet i wasz kilka słów od was może stać się takim, powiedzmy, że memem.
1: Samplem, tak.
0: Samplem. Tak. Swoją jeszcze... drogą, Piotrze, to tak jeszcze zapytam, a dostępność tego soundboardu, no bo tam kilka tych dźwięków, to nie będzie problem, natomiast jak ci się wydaje, jak ich będzie więcej, jakieś przeszukiwanie tego, coś?
1: Znaczy tam jest pole wyszukiwania i te przyciski są opisane, więc można sobie okienkiem wyszukiwania w screen readerze pomóc. No na pewno nie będziemy tak szybcy, jak osoby widzące przepuszczą. Tam, więc tutaj
2: A można przypisać skróty klawiszowe do tego?
1: Niestety nie. Można sobie przepisać skrót, żeby otworzyć to okienko w czasie gry, ale żeby do konkretnych dźwięków przepisać skróty, chyba niestety się nie da.
0: Już liczyłem na taką dżinglownicę trochę, jak w radiach.
2: No, Discord z dżinglownicą, no.
0: Tak.
2: Było ciekawe.
0: No, ale... to mogłoby być interesujące. No dobrze, to Pawle, to co ty znalazłeś ciekawego?
2: Znalazłem nawet nie ja, a znalazł Arek Świętnicki, który zazwyczaj dzwoni do nas z aplikacjami, może dziś nie mógł, może poczeka, aż mu się zbierze więcej, a znalazł on dość ciekawy menedżer schowka na Windowsa, aplikacja Ditto, którą ja zainstalowałem, ale szczerze mówiąc jeszcze nie zrobiłem z nią jakoś dobrego doświadczenia, bo bardzo trudno było mi ją uruchomić. Tam po pierwszym uruchomieniu niestety musiałem kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę w zasobniku systemowym, żeby otworzyć menu, bo menu kontekstowe nie chciało działać. I widzę, że wiele rzeczy tam jest jeszcze jakoś niepodpisanych, ale to nie, że się nie da korzystać, tylko bardziej trzeba troszeczkę się z tą aplikacją zapoznać. Na pewno pomógłby w niej jakiś podcast troszeczkę, a troszeczkę... może po prostu poprawki dostępności w zakresie etykiet, ale no powiem tutaj, zacytuję z LTN-a, co Arek napisał. Windowsowa historia schowka was wkurza? Nie chcecie korzystać z czegoś, co działa powoli, gubi fokus i trzyma śmiesznie małą liczbę elementów? Poznajcie Ditto. Pomimo, że ZSR ma bardzo dobrą historię schowka wbudowaną w sam screen reader, przesiadłem się na Ditto, bo... i tu argumenty. Po pierwsze, Ditto korzysta z bazy SQLite do trzymania schowka. Jak mam ponad milion elementów, to przeszukiwanie i tak jest błyskawiczne. Dwa, Ditto pamięta zaznaczenia plików. To znaczy, jeśli zaznaczymy sobie kilka plików, skopiujemy je, to w Dittowej historii te pliki będą i będziemy mogli je znowu zaznaczyć. Po trzecie, Ditto pozwala organizować elementy historii w foldery. Ja tej opcji nie znalazłem, szczerze mówiąc. Znalazłem mnóstwo innych, natomiast no nie znalazłem tej konkretnej, więc możliwe, że jeszcze za mało poszukałem, bo to też tak bardziej popatrzyłem sobie na ten program. Po czwarte, Ditto pozwala pisać wtyczki, które umożliwiają nam robienie ze schowkiem różnych innych rzeczy. Po piąte, Ditto pozwala nam przypisywać skróty do konkretnych elementów historii. Zainteresowani to pobierać i testować. Link jest ditto.sourceforge.io. My tu już troszkę w wątku na LTN-ie o tym pogadaliśmy i ponoć Ctrl Accent to jest skrót, który wywołuje nam listę tych ostatnich zeschowkowanych elementów. Ja sobie przypisałem też inny skrót. W ogóle w ustawieniach jest dużo skrótów klawiszowych do przeróżnych opcji i właśnie niestety te skróty klawiszowe nie są podpisane, a szkoda, bo tak naprawdę bez pewnie jakiejś nawigacji obiektowej w screen readerze lub kursora JAWS, no nie wiemy, do czego ten skrót ma być przypisany, a jest ich dużo. Widziałem jakąś opcję udostępniania schowka znajomym, i to chyba działa po jakimś IP, czyli to musi być w sieci lokalnej albo po odblokowanych IP, ale jakieś współdzielenie tego schowka widać, że jest możliwe. Widziałem też opcję tworzenia własnych typów schowków, no bo w schowku możemy mieć różne rzeczy. Pliki, tekst.
0: To może o to chodziło w tej organizacji foldery.
2: Ale tutaj widzę, że dyskusja skręciła też w inną stronę, bo tutaj padło pytanie, czy można by na przykład zmusić tą aplikację, żeby przechwytywała jakieś nietypowe rodzaje zawartości. Podany był przykład edytora audio, który przykładowo, no takie Audacity czy Reaper, potrafi skopiować, nie wiem, audio i wkleić je w innej instancji Reapera albo Audacity. I pytanie, czy można jakoś zapośredniczyć w tym procesie i przechwycić to jakby w środku i wrzucić do jakiegoś jeszcze innego programu, do którego to nie jest przeznaczone. I tutaj ponoć do tego służą różne typy schowków, żeby definiować różne właśnie typy rzeczy, które mają się tam znajdować, używając shella Windowsowego i tego, jak tam między programami po tym shellu są różne dane wymieniane. Więc to chyba bardziej do tego są te typy schowków, żeby obsługiwać różne typy zawartości. Tak mi się wydaje. No i dużo rzeczy tutaj ponoć można zrobić. Ja jeszcze mówię, muszę się z tą aplikacją zapoznać, może będzie o niej podcast, może Arek do nas też, czy jeszcze dziś, czy za tydzień, czy kiedykolwiek indziej zadzwoni i nam trochę o tym opowie. No ale myślę, że jest to aplikacja ciekawa, warto się nią zainteresować. Jest ona dostępna też w języku polskim, co ciekawe, natomiast to spolszczenie nie jest kompletne i już widziałem, że mam połowę opcji po polsku, połowę po angielsku. No ale możecie się pobawić. Ditto, menedżer schowka.
0: To z Windowsa skaczemy sobie na systemy Apple, bo tu Piotr ma dla nas ciekawy czytnik na Maca i na iOS-a, ciekawy czytnik RSS.
1: Tak, to jest aplikacja, która okazuje się wcale nie jest taka nowa, tutaj może nawet mieć 10 lat, chociaż nie wiem, na pewno 3 albo 4 ma, ale ja się dowiedziałem o niej teraz dzisiaj rano, mi na Mastodonie mignęła, no i w opisie zobaczyłem, że też wspiera VoiceOver, więc no zobaczę, o co w tym chodzi. Mowa tutaj o aplikacji Fiery Feds, nie wiem, czy to się tak czyta, tak mi przynajmniej angielski eloquence czyta, więc załóżmy, że tak. Aplikacja jest darmowa, aczkolwiek ma abonament, który kosztuje 10 zł miesięcznie lub 60 rocznie. Jest darmowy okres próbny. No ale tych aplikacji do czytania kanałów RSS jest bardzo dużo, więc dlaczego powinniśmy się akurat zainteresować tą? No, po pierwsze, no to ma wszystkie takie funkcje, które taka współczesna aplikacja powinna mieć, więc tutaj mamy różne usługi, z którymi możemy się synchronizować, jest iCloud oczywiście, ale są też te wszystkie inne zewnętrzne, tutaj jest chyba z 10, nie będę wymieniał, no ale te wszystkie najbardziej popularne są, możemy importować pliki OPML, możemy tworzyć foldery, potrafi wydobywać tekst artykułów, więc tutaj nie ma problemu, żeby się przeczytać artykuł jakiś nawet dłuższy. Możemy pomijać reklamy i tak dalej, są powiadomienia. No, dostępność. Dostępność jest generalnie na fantastycznym poziomie. Mamy tutaj bardzo dużo czynności. Chyba więcej nawet niż w Lirze, który chyba to był taki taka standardowa aplikacja, jeśli chodzi o to, jak zrobić dostępność w czytniku RSS. No, tych czynności jest dużo, bo możemy otwierać ustawienia, rozwijać foldery, oznaczać powyżej i poniżej jako przeczytane, udostępniać te artykuły, oznaczać z gwiazdką, tagować, o tagowaniu za chwilę, bo to też taka ciekawa funkcja. W ustawieniach możemy zdecydować, czy ma nam aplikacja czytać godzinę publikacji, nazwę kanału, z którego dany artykuł pochodzi, oraz jego tekst na liście artykułów. Możemy włączyć, wyłączyć czytanie powiadomień. No jak aktualizujemy kanały w aplikacji, no to się nam powiadomienia na górze wyświetlają. Kilka niezaetykietowanych przycisków jest tam w kilku miejscach, przydałyby się nagłówki, których nie ma, na przykład jeśli sortujemy według daty lub kanału, no to tam są nagłówki, w innych aplikacjach one są czytane jako nagłówki, można po nich skakać. Tutaj niestety na razie nie są, ale będę się z twórcą kontaktował, bo generalnie aplikacja działa naprawdę fajnie. No, ale co nam jeszcze oferuje? Dlaczego się warto nią zainteresować? Mamy bardzo duże możliwości konfiguracji wyglądu. Możemy wszystkie paski narzędzi, zarówno jak czytamy artykuł lub jesteśmy na liście artykułów lub kanałów, możemy dostosować, jakie przyciski są na tym pasku, w jakiej kolejności. Tutaj przypomina mi się konfiguracja paska kart w Springu czy w Monie. No to jest podobnie. Możemy dostosowywać widoki poszczególnych folderów. No to jest akurat fajne, bo na przykład tak jak generalnie lubię otwierać sobie na przykład folder angielskie lub polskie, a można też robić sobie podfoldery, więc na przykład jakby ktoś chciał sobie zrobić, nie wiem, podfolder polskie, a w nim sport, informacje ze świata, technologia, no to można i tak samo dla innych języków. no to taki folder można zdecydować na przykład, jak te kanały mają się wyświetlać, czy ma nam je grupować według kanału, czy według daty, ale na przykład na liście artykułów, które oznaczyliśmy gwiazdką naszych ulubionych, na przykład nie chcemy, żeby nam grupował po kanale, tylko po dacie od najnowszych, bo po prostu chcemy zobaczyć, co tam ostatnio dodaliśmy. To można ustawić, jak się te artykuły mają w danym folderze wyświetlać, więc no tutaj jest tych możliwości całkiem sporo. Możemy wyszukiwać artykuły we wszystkich naszych kanałach. I co ciekawe, te wyszukiwania możemy sobie zapisać i one wtedy się wyświetlają jako folder, a to już nam daje duże możliwości, bo możemy na przykład sobie wyłączyć powiadomienia w aplikacji, ale to dać sobie wyszukiwanie na jakieś konkretne słowo kluczowe, które nas bardzo interesuje, nie wiem, niewidomi, albo jakieś konkretne ulubiona aplikacja, która nas interesuje, albo osoba. No i zapisać sobie takie wyszukiwanie, włączyć na to wyszukiwanie powiadomienia, no i jeśli któryś z naszych kanałów napisze coś o tym, czego szukamy, no to dostaniemy o tym komunikat, no i możemy sobie w każdej chwili taki filtr przejrzeć. Możemy artykuły tagować. To jest też fajne, no oprócz tego, że mamy te gwiazdki, które mają wszystkie aplikacje, no tutaj możemy też tworzyć własne tagi. No ja tutaj u siebie to widzę już zastosowanie zapisywania sobie artykułów, które chcę w Tyflo Przeglądzie umawiać. Dodałem sobie tag Tyflo Przegląd i teraz mogę z czynności znaleźć opcję dodaj tag, wyświetla mi się lista, po prostu zaznaczam Tyflo Przegląd. To wygląda bardzo podobnie jak dodawanie na przykład utworu do playlisty w Spotify na przykład. No, bardzo podobna idea. No i później takie tagi też się nam wyświetlają na liście. Możemy sobie do nich wejść i coś z tymi artykułami robić. Mamy inteligentne widoki, no i tutaj aplikacja nam oferuje na przykład widok z artykułami z kanałów, które dużo piszą albo mało publikują, albo możemy zobaczyć no tylko artykuły z dzisiaj, no to jest takie akurat częste, ale na przykład widok tylko krótkich lub długich artykułów i możemy sami zdefiniować, co to znaczy, ile słów to jest krótki, ile słów to jest długi, no to tego jeszcze w innej aplikacji nie widziałem, a to się nam może przydać tutaj. Jak nie mamy dużo czasu, chcemy tylko jakieś krótsze teksty zobaczyć, no to możemy to zrobić. No więc aplikacja jest całkiem ciekawa, natomiast ma kilka problemów. No tutaj o tym jednym z nagłówkami to już wspominałem. Druga kwestia jest taka, że domyślnie te artykuły otwierają się w, jak to aplikacja nazywa, natywnym widoku. To jest fajne, bo zamiast strony internetowej to się po prostu otwiera jakieś po prostu pole tekstowe, co działa trochę szybciej. To byłoby fajne, gdyby nie to, że w tym widoku nie jesteśmy w żaden sposób informowani ani o nagłówkach, ani o linkach. Ten tekst jest rozdzielany na akapity, no jeśli tam są jakieś linki, to po prostu o nich nie wiemy, więc w ustawieniach warto przejść na co się nazywa stary widok bodajże i wtedy te artykuły, nawet jeśli chcemy widzieć tylko tekst, wyświetlą się po prostu jako strona internetowa i no i tutaj już wszystko, wszystkie skróty nawigacyjne nam w VoiceOverze zadziałają. A drugi problem dotyczy aplikacji na Maca, no bo na iOSie generalnie jest naprawdę fantastycznie, a na Macu to jest aplikacja Catalyst, więc no tutaj jest przeportowana wersja na iOSa. No a takie aplikacje niestety, jeśli deweloper nie poświęci trochę czasu, żeby tam kilka kwestii dopracować, to często mają problemy, zwłaszcza takie bardziej skomplikowane. No i tutaj problem podstawowy jest taki, że kursor VoiceOver i fokus klawiatury się ze sobą nie synchronizują. Co to znaczy? No to znaczy tyle, że możemy sobie strzałkami chodzić na przykład po liście artykułów i ten fokus nam będzie się zmieniał, nawet nam VoiceOver przeczyta, który artykuł jest zaznaczony. No to nie będzie nam o nim mówił, jeśli będziemy chodzić strzałkami. No a jeśli będziemy chodzić voiceoverem zamiast tego, no to owszem, wtedy możemy sobie wejść jakieś artykuły, zaznaczyć, ale wtedy po pierwsze wszelkie skróty klawiszowe, które pozwolą nam na przykład oznaczyć jakiś artykuł jako przeczytany, gdzieś właśnie dodać gwiazdkę, gdzieś przenieść, to nie zadziałają na tym artykule, na którym jest ustawiony fokus voiceovera. No jeśli byśmy taki artykuł otworzyli, a potem z niego wyszli, no to fokus nam wróci na początek okna, więc no tutaj trzeba to na Macu dopracować. No ale aplikacja generalnie jest bardzo ciekawa. Jeszcze a propos oznaczenia jako przeczytane, tutaj Zapomniałem dodać do notatek, że jeśli oznaczamy artykuły jako przeczytane, możemy też to robić według czasu, więc możemy poprosić na przykład, żeby aplikacja oznaczyła nam tylko artykuły starsze niż, nie wiem, niż 24 godziny. No i wtedy jakieś starsze artykuły, owszem, zostaną oznaczone jako przeczytane, no ale te z dzisiaj, albo nawet można z ostatnich godzin, ostatnich kilku godzin, mogą nam być pozostawione. Więc jest dużo opcji. Na pewno na iOS-a myślę, że aplikacja jest warta przetestowania, a na Macu, no to na razie bym się jeszcze wstrzymał, niestety. Ale generalnie, jeśli ktoś szuka takiej aplikacji do zaawansowanego czytania kanałów RSS, to myślę, że warto sprawdzić.
0: No pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście, jeżeli na przykład udałoby ci się skontaktować z autorem i przekazać mu te sugestie dostępnościowe, no to by je wdrożył. Coś tak myślę, że może mieć to sens, dlatego że no chyba jednak on coś próbował tu w tej dostępności
1: tak
0: działać.
1: Ewidentnie, tam zresztą w opisie jest wzmianka o voice-over, że to voice-over jak jest sekcja, więc no myślę, że tutaj po prostu, nie wiem...
0: coś poszło nie tak.
1: Tak, nieprzetestowane to dokładnie, czy coś.
0: Dokładnie, więc rzeczywiście całkiem interesujące narzędzie. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze notatki. Pytanie tradycyjne na koniec, czy coś jeszcze?
1: Ja widziałem jedną informację, nie jest jeszcze potwierdzona, bo widziałem to od jednej osoby, ale podobno, tak rozmawialiśmy o Twistcake'u wcześniej, no chyba właśnie ta wersja Macowa, bo tam był klucz podmieniony, też już niestety przestała działać.
0: Oj.
2: No mi się jeszcze dzisiaj zalogował.
0: Pytanie, czy odświeża tweety?
2: Już patrzę. Kiedy mam ostatni tweet z mojej listy? No tak, 2 godziny temu.
0: No to... To może być problem. O, i chyba nam Pawła wyrzuciło. albo jakiś problem z łączem się pojawił. No ale w każdym razie... Rzeczywiście.
1: No mniej więcej coś jest na rzeczy.
0: Tak, rzeczywiście. O, jesteś.
2: Włączam Twistcake'a i istotnie, tak, macie rację.
0: Co, nie działa?
2: No nie wygląda na to, żeby się logował.
0: O, no to trudno.
2: No, to bye-bye.
0: To bye-bye.
1: To jest oficjalny koniec wszystkich klientów dla niewidomych.
2: A Spring?
1: A nie wiem, no działa. Właśnie. Spring pewnie jeszcze
2: Spring
1: działa.
2: Spring wiecznie żywy.
0: Do końca wiosny może.
2: Tak. No to szkoda. To tak, powiedzieliśmy, to szkoda, że Twistcake działa, a już padło.
0: No w trakcie audycji. Elon tak słuchał po prostu.
2: Ach.
0: Elon słuchał i wyłączył. No cóż, to miejmy nadzieję, że może coś się jeszcze odrodzi w tej kwestii, a jeżeli nie, no to, że po prostu Mastodon będzie rósł w siłę i coraz więcej takich interesujących źródeł tam się będzie. Jeżeli nie nawet przenosiło, to po prostu utworzyło konta, żeby można było sobie obserwować te same osoby, które na Twitterze, to również i na Mastodonie. Tego myślę, że możemy wszystkim życzyć. Na koniec dzisiejszego Tyflo Przeglądu numer 179, który wspólnie ze mną poprowadzili Paweł Masarczyk i Piotr Machacz. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: No ale przyznasz mi chyba rację, że naprawdę ładną piosenkę wybrałem tym razem na początek.
6: Tak, jestem dumna, dlaczego dopiero teraz się dowiaduję, że taki utwór istnieje w moim ulubionym gatunku muzycznym. Polka jest najlepszym gatunkiem muzycznym i nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Więc utwór w
0: zaraz
6: najlepszym gatunku muzycznym... I do tego jeszcze w tematyce, która jest nam tak bliska, rozumiem, że to na jakiejś zakurzonej płycie się znalazło, ale dobrze, że jednak zrobiłeś porządki w płytotece i odnalazłeś album, na którym ta radiowa polka została umieszczona.
0: Tak, to był Bobby Vinton. Ten z, czy to przypadkiem nie był ten, co śpiewał kiedyś Moja Droga?
6: Oczywiście, że tak.
0: No właśnie, on jakoś tak lubił się z Polonią i jak widać, no wiadomo, polka to niekoniecznie muzyka polska, żeby nie było. Natomiast jakoś tak w Stanach Zjednoczonych się utarło, że polka się bardzo z Polonią kojarzy. No i tu zresztą to też doskonale słychać. Bobby Vinton, Polka Radio na dobry początek 176. wydania programu RTV na antenie Radia DHT, a później do odsłuchania w Tyflo Podcaście, czyli pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących. Zaczynamy i zapraszamy. Dziś raczej wiele informacji nie mamy, ale trochę nam się udało pozbierać takiej drobnicy.
6: Tak, moglibyście oczekiwać, że skoro taka długa przerwa od ostatniego programu minęła, to że my tutaj dużo z wami czasu spędzimy, tymczasem no nie są media łaskawe w dziedzinie tych różnych wydarzeń medialnych, personalnych, ramówkowych i podobnych, którymi się z reguły zajmujemy, aczkolwiek to jest po prostu cisza przed burzą.
0: Tak, tak.
6: Bo
0: tak.
6: Mamy już drugą połowę lutego, co znaczy, że zaraz przełom lutego i marca, a to w tym roku będzie moment startu ramówek wiosennych w większości stacji telewizyjnych i już za tydzień to my po prostu nie będziemy wiedzieli, w co tu ręce włożyć, bo będzie bardzo dużo informacji do przekazania.
0: Krótko mówiąc, długo z tego studia nie wyjdziemy.
6: Tak, nie tylko ramówkowych, ale na to jeszcze, jak sądzę, zaprosimy. Dlatego też dzisiaj zebraliśmy wszystkie różnego typu pozostałe informacje, które przez te 3 tygodnie naszej nieobecności nam się udało zgromadzić i je przedstawimy. A właśnie, a my się przedstawiliśmy?
0: Czy... Jeszcze nie. Właśnie. Słuchacze czekają, żeby się dowiedzieć, że kolejne wydanie programu RTV prowadzą dla was jak zawsze. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz, a więc my się przedstawiliśmy, teraz przyszedł czas na przedstawienie zgromadzonych przez nas informacji.
0: Dodajmy jeszcze, że jesteśmy na żywo.
6: Tak, jesteśmy na żywo, więc komentarze na Facebooku naszym, na stronie internetowej mile widziane, ale jeżeli ktoś tego nie słucha na żywo, to później może komentować w różnych innych miejscach typu YouTube albo Tyflo Podcast.
0: Albo Mixcloud.
6: Tak. No i zaczniemy zahaczając o imperium prezesa Mateusza, ale dzisiaj wiecie, naprawdę mi kaszel towarzyszy. Być może słyszą nasi słuchacze tacy uważni i najwierniejsi, że mój głos jest w wersji lekko zmodyfikowanej, ale bywało gorzej. Już w gorszych warunkach głosowych przychodziło mi tutaj programy prowadzić w ostatnich miesiącach.
0: Także a ja to w ogóle kiedyś pamiętne wejście o Radio Z bodajże. To.
6: Tak było.
0: Ale jednak... Walcząc z kaszlem udało mi się je jakoś przeczytać.
6: Czekaliśmy na ten moment w atrakcji roku pod tytułem Wyplucie płuc, ale wciąż to jest przed nami. Mi to chyba dzisiaj nie grozi, chociaż no imperium prezesa Mateusza jakoś tak sugeruje, że to się może wydarzyć. No ale już koniec ze śmieszkami, bo to sprawa poważna. Otóż Imperium szykuje nam pod koniec lutego 2 koncerty, które będą związane z rocznicą, jaka nadchodzi. No koniec lutego już nam się zawsze będzie kojarzył z tym momentem. A nie dość, że koniec lutego, to jeszcze proszę wybaczyć, ale Tłusty Czwartek, prawda? Bo to akurat
0: tak,
6: wtedy wypadło.
0: To prawda.
6: Tłusty Czwartek był nieco później, wtedy 24 lutego, wtedy to właśnie miała miejsce agresja Rosji na Ukrainę, to już rok i Telewizja Polska upamiętni ten moment dwoma koncertami w zupełnie różnym charakterze. O pierwszym mamy informacji już, no myślę, że wystarczająco, o drugim niestety wciąż troszkę mało, nie wiemy kto tam zaśpiewa, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu was na to wydarzenie zaprosić, no bo będzie ono miało miejsce w przyszły piątek, no więc chcemy, nie chcemy, nie będziemy w stanie już wam więcej na ten temat powiedzieć przed tym, kiedy ten koncert będzie miał miejsce, ale zacznijmy od tego pierwszego, który się będzie nazywał Solidarni z Ukrainą i zostanie on pokazany w czwartek 23 lutego o godzinie 20 w telewizyjnej Dwójce. zrealizowany on zostanie w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. No i taka sceneria, takie miejsce sugeruje, że zabrzmi tutaj muzyka, no niekoniecznie rozrywkowa. Tak, właśnie muzyka klasyczna będzie motywem przewodnim tego wydarzenia, podczas którego wystąpią chóry i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją muzyczną Michała Klauzy oraz Młodzieżowa Orkiestra Akademicka z Charkowa Słobożański pod dyrekcją Jurka Dybała. To jest tak napisane, że Jurka, żeby nie było, że ja go zdrabniam celowo. W programie koncertu znajdzie się utwór Walentina Sylwestrowa pod tytułem Modlitwa za Ukrainę. To jest współczesny ukraiński kompozytor. Wybrzmią też hymny Polski i Ukrainy, a także Rekwiem oraz Va Pensiero Giuseppe Verdiego. Wiemy ponadto, że w Rekwiem zaśpiewają soliści ukraińscy i polscy. Także przypominam, to jest czwartek, godzina 20. Dla tych, którzy chcieliby właśnie jakoś zatrzymać się, potrzebują takiej chwili refleksji, którą taka muzyka, jaka zostanie tam zaprezentowana, na pewno zapewni. Natomiast dla tych, którzy woleliby w nieco innym klimacie to upamiętnienie przeżyć, to dzień później o 20.30 tym razem w TVP1 będzie można obejrzeć koncert Podaj rękę Ukrainie. Jak czytamy w opisie, będzie to widowisko zorganizowane jako wyraz solidarności z walczącymi Ukraińcami. Zaproszeni polscy i zagraniczni artyści wesprą żołnierzy oraz dotkniętych wojną cywilów. No i tak jak powiedziałam, nie wiemy, kto zaśpiewa, wiemy, kto poprowadzi, że będą to Marta Kielczyk oraz Tomasz Kamel, no to ostatnie nas chyba nie szczególnie jakoś dziwi. No a pani Marta dotychczas bardziej w tych informacyjnych programach, od kilku miesięcy w Wiadomościach, no tutaj w koncercie też się sprawdzi. Także jeżeli was to interesuje, to śledźcie, kto tam zaśpiewa. Przypuszczać możemy, że gwiazdy związane z Telewizją Polską. Przypuszczać też możemy, że artystów ukraińskich nie zabraknie, takich, którzy z Telewizją Polską już są za pan brat od jakiegoś czasu, no ale zobaczymy, się przekonamy. No i w ogóle przyszły tydzień będzie obfitował w muzyczne wydarzenia w Imperium Prezesa, ponieważ przypomnę, że przyszła niedziela, to jest ten dzień, kiedy poznamy naszego reprezentanta w konkursie piosenki Eurowizji. Odbędą się preselekcje pod nazwą Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję. W tym tygodniu poznaliśmy wreszcie finałową stawkę, bo przecież ten termin możliwości nadsyłania zgłoszeń był przedłużany, o czym już też mówiłam.
0: Oj tak.
6: Natomiast nie będę, wybaczcie, teraz zajmowała się analizowaniem tej stawki, ponieważ to, tak jak powiedziałam, to będzie już w przyszłym tygodniu. Także wydaje mi się, że bez sensu by było, abym tydzień po tygodniu powtarzała podobne obserwacje, a do przyszłego tygodnia na pewno zgromadzę ich więcej. Już, jak sądzę, będą dostępne wszystkie piosenki, bo na ten moment nie są i będziemy wam mogli znowu jakiś skrót zaproponować i naszych faworytów przedstawić. Także zainteresowane osoby mogą znaleźć tę listę w różnych źródłach w internecie, zapoznać się z piosenkami, a my, no znacie mnie dobrze, prawda, że my się tym tematem zajmiemy szczegółowo w przyszłym tygodniu. Ja z kolei dziś dowiem się, kogo wybrała Litwa i jak przebiega proces selekcyjny w Szwecji, jakie są propozycje islandzkie, no a tymi polskimi zajmiemy się w przyszłym tygodniu. Tymczasem przenosimy się do innej stacji, stacji informacyjnej, Polsat News i szalenie istotne zmiany w tak. ich ramówce, na ich antenie.
0: Tak, takie zmiany trochę kadrowe, jeżeli chodzi o obsadę pasm. Otóż w nadchodzących tygodniach do grona prowadzących poranne pasmo nadawane na antenie Polsatu i Polsat News, zatytułowane Nowy Dzień, dołączy Igor Sokołowski. Prezenter poprowadzi program z Małgorzatą Świtałą, która od 4 lutego tworzy porankowy duet z Piotrem Jędrzejkiem. Co ciekawe, pani Małgorzata to chyba będzie dość często się pojawiać na antenie tych stacji i tego pasma programowego, bo z panem Piotrem ponoć, z tego co wyczytałem, to ma być też stały duet, więc ciekawe, jak oni to rozwiążą, jak to będzie wyglądało, czy się panowie będą tylko zmieniać, czy jeszcze jakąś panią prowadzącą dokoptują i będzie tak się, i panie też będą na zmianę prowadziły te duety. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. W każdym razie Igor Sokołowski, nazwisko i imię myślę, że dosyć znane, pracuje w Polsat News od czerwca 2021 roku. Został gospodarzem pasma informacyjnego w Rytmie Dnia. Prezenter okazjonalnie prowadzi również popołudniowe wydarzenia. Wcześniej dziennikarz był związany m.in. z TVP Info, TVN24 i TVN Warszawa. A Małgorzata Świtała i Igor Sokołowski w Polsat News wspólnie już także się pojawiali, prowadzili m.in. wydania specjalne w Rytmie Dnia, m.in. z dworca Przemyśl Główny, kilka dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Więc rzeczywiście, no, oni już się tu znają, a jak wypadną w poranku wspólnie, no to czas pokaże.
6: Tak, i czas pokaże nam również kolejne zmiany na antenie Polsat News, takie mikrozmiany, powiedziałabym, bo oni tam coś ciągle kombinują, ale to nie są właśnie modyfikacje dużego kalibru. Przesunięto program pani Gozdyry, ten wieczorny, tę debatę dnia, to się chyba nazywa, o 10 minut, wcześniej to teraz jest, więc no myślę, że to rzeczywiście bardzo poważny news, po prostu osobne wejście z tego powinniśmy zrobić. Kombinują też z wieczornym programem publicystycznym, że to nie będzie już raport, tylko raport dnia i ma mieć stałą prowadzącą, ale to chyba się jeszcze nie wydarzyło. Jak się wydarzy, no to myślę, że wrócimy do tego wątku, no bo jak już się zmienia nazwa z raport na raport dnia, no to też jest rzeczywiście taki ważny wątek, który trzeba odnotować.
0: Oczywiście.
6: Odnotować trzeba również kilka technikaliów, bo to wejście dotyczy telewizji, tak jest, bo sobie właśnie roboczo nazwaliśmy telewizja. Dodam jeszcze, że do wątku grupy Polsat wrócimy, ale już w kontekście serialowym, bo drugie nasze wejście będzie serialowe. To jest właśnie telewizyjne i teraz jego część techniczna dotycząca telewizji naziemnej przede wszystkim, i pozwolę sobie zacytować informację za serwisem radiopolska.pl. Otóż dotychczas multiplex Telewizji Polskiej zawierający programy Alfa TVP, Bielsat TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka i TVP World miał charakter eksperymentalny. Pamiętacie, to być może tak rzeczywiście było, że oni tam eksperymentowali z tym TVP T2. Przy nazwach poszczególnych stacji widać było dopiski typu Hefc czy HD, a jego zasięg był nieco mniejszy niż to ma miejsce w przypadku regularnych multiplexów nadawanych przez spółkę Emitel. Sytuacja ta zmieniła się jednak 1 lutego. Od środy, to bo to środa była, już oficjalnie jest to MUX 6, tak właśnie się go nazywa, MUX-6, wraz ze zmianą statusu z eksperymentalnego na regularny, z wyświetlanych w składzie multiplexu nazw zniknęły wspomniane dopiski, zmieniono przypisane niektórym programom numery, a także, jak poinformował Emitel, zwiększono jego zasięg. Jak wynika z komunikatu prasowego, uruchomionych zostało 13 dodatkowych nadajników i teraz w jakich miejscowościach uruchomiono te nadajniki, a więc jeżeli nas słuchają osoby z tych miast, to możecie dawać znać, czy odbieracie ten MUX i czy wam się tam co nieco poprawiło, a więc te nadajniki odpalone znajdują się w Płocku, Wałbrzychu, Włoszczowie, Ostrołęce, Gnieźnie, Namysłowie, Skierniewicach, Tarnobrzegu, Włodawie, Łomży, Kamieńsku, Sokołowie Podlaskim oraz Kutnie.
0: A teraz jeszcze jedna szalenie istotna informacja techniczna. Otóż jeżeli chodzi o kanał SK TV Extra, no to...
6: Które wszyscy oglądali, ale oczywiście, bo wy nas czasami zaskakujecie. Na przykład myśleliśmy, że nikt nie ogląda tych wszystkich Power TV, coś tam.
0: A na przykład też słuchacz Wiesław.
6: I on mówi, że ogląda, więc może Wiesław albo ktoś inny oglądał też SK TV Extra i jest teraz smutny.
0: Jest teraz smutny, bo ten kanał nie jest już dostępny poprzez naziemną telewizję cyfrową w Polsce. Zamiast niej w śląskim multiplexie L2 nadawany jest dubel Nowej TV. No to jest bardzo dobra zmiana.
6: Potrzebowaliśmy
0: tak,
6: tego.
0: Ale jest w wersji HD. No, to wiesz, nie ma co. A we wrocławsko-świdnickim MUX-ie L4 program został zastąpiony przez Nutę TV. No to cóż, ocencie sami, czy jest to dobre posunięcie. Przypomnijmy, że SK TV Extra rozpoczęła nadawanie 16 czerwca 2017 2017 roku w multiplexach lokalnych zajęła wówczas miejsce przeniesionej do MUX-u pierwszego Eski TV. I takie to zmiany, jeżeli chodzi o telewizję cyfrową.
6: A my nasze wejście zwieńczymy, nawiązując jeszcze do tego koncertu związanego z wojną w Ukrainie, o którym wspominałam. I tak jak powiedziałam, nie wiemy, kto tam zaśpiewa, natomiast tytuł Podaj rękę Ukrainie sugeruje, że może się tam pojawić pewien zespół, który ma taką piosenkę w swoim repertuarze i my graliśmy ją rok temu, tuż po właśnie tej agresji Rosji na Ukrainę, kiedy relacjonowaliśmy to, jak media zareagowały na tę sytuację, a więc sądzę, że nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, aby ten utwór powtórzyć, bo to hasło Podaj rękę Ukrainie oczywiście nie traci na aktualności. Przed nami zespół Taraka.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tyle muzyki, a teraz wracamy do Was z kolejnymi informacjami. Tym razem będą to informacje serialowe.
6: Tak, obiecana tematyka serialowa, bo tak się składa, że w tym czasie, kiedy nas nie było, pojawiło się kilka propozycji. Jedna z nich już, właściwie jedna z nich jeszcze nieznana dotychczas widzom, bo to debiut, a dwie z nich to kontynuacje propozycji już znanych. Natomiast wszystkie trzymają tę wspólną cechę, że udostępniane są w przestrzeni internetowej, nie telewizyjnej. I zaczniemy od takiej przestrzeni, która rzeczywiście z seriali słynie i w internecie jest ona osadzona, czyli od Netflixa. Tam właśnie zadebiutował serial Dziewczyna i kosmonauta. No, tytuł już brzmi fascynująco.
0: Jeszcze lepsze by było, jakby był dziewczyna i kosmita, to już w ogóle.
6: Tak, owszem, pozwolę sobie to rozwinąć. Serial Dziewczyna i kosmonauta zapowiadany był przez Netflix jako nowoczesny romans. Okej. No i to jest w ogóle historia osadzona w dwóch przestrzeniach czasowych, w roku 2022 i 2052. Jest to historia trójkąta miłosnego między Martą a pilotami F-16, Niko i Bogdanem. To jest opowieść o trudnych wyborach i decyzjach, które niosą ze sobą konsekwencje na całe życie. No i co konkretnie się dzieje w tej fabule? Otóż dwaj piloci F-16, przyjaciele Nikodem i Bogdan, konkurują o serce pięknej Marty oraz o to, które z nich poleci w kosmos. Kosmiczną rywalizację wygrywa Niko, jednak z powodu niewyjaśnionej awarii powraca z misji dopiero po 30 latach. Pomimo upływu lat na Ziemi, wiek ocalałego kosmonauty zatrzymał się w dniu startu. Podczas gdy Niko myśli tylko o Marcie, świat pragnie poznać tajemnicę jego wiecznej młodości. No, fabuła może nie w moim stylu, bym powiedziała, natomiast w twoim chyba bardziej, i już rozmawialiśmy poza anteną o tym, że zerknąłeś na ten serial, więc za chwilę podzielisz się swoimi refleksjami, ale zanim to jeszcze tylko powiem o obsadzie, żeby nam to potem nie umknęło. Okay. W serialu wystąpili Vanessa Alexander, ona gra młodą Martę, Jędrzej Hycnar gra Niko. No, Niko jest zawsze młody, więc tutaj nie było potrzeby zatrudniania dwóch aktorów. Jakub Sasak jako młody Bogdan, Magdalena Cielecka jako starsza Marta, Andrzej Chyra jako starszy Bogdan i jest też na przykład Magdalena Boczarska jako minister Rewicz. Serial zadebiutował na platformie Netflix 17 lutego, więc już minęło niedużo czasu właściwie od tej premiery, bo to było dopiero wczoraj. No i cóż takiego nam możesz powiedzieć?
0: Mogę od razu tak zaspoilować, bo to nie będzie jakiś wielki spoiler, ale do tego opisu fabuły dodałbym jeszcze, że Marta, no skoro Niko poleciał w kosmos i raczej nie wróci, no to jest w związku z Bogdanem.
6: Tylko że
0: im się w tym związku nie układa, a co, jakie będą tego konsekwencje dalsze, to ciężko powiedzieć, bo ja ten serial dopiero zacząłem oglądać. I powiem tak, gdyby to był faktycznie jakiś współczesny romans, to podejrzewam, że niespecjalnie by mnie to nawet jakoś zainteresowało. Natomiast no, są tu jednak te wątki kosmiczne i jakaś tam afera po drodze też będzie, bo ten Niko, on nie wrócił na Ziemię ze względu na to, że realizowany był jeszcze przy okazji jakiś dodatkowy eksperyment, w który zaangażowana była rosyjska firma. Tak, więc to no, jeszcze większej pikanterii tego, temu wszystkiemu dodaje. Myślę, że obejrzę cały ten serial. Może być rzeczywiście ciekawy. Dzieje się w dwóch równoległych rzeczywistościach. Tu mamy lata, rok 2022 i 52.
6: Tak,
0: i 52. I rzeczywiście można sobie przy okazji zaobserwować, jak wyobrażają sobie scenarzyści przyszłość za 30 lat. Na pewno mamy zdecydowanie bardziej rozwiniętą asystentkę głosową, która tam dość często się pojawia. To tak nawiasem mówiąc. Film, a właściwie serial oczywiście jest wyposażony w audiodeskrypcję, więc można sobie wszystko oglądać i nie widząc nawet również cieszyć się pełnią wrażeń z tego serialu. Trochę zabawne jest, jak lektorka czytająca właśnie audiodeskrypcję, oprócz scenek, które pojawiają się w tyłówce, czyta pomiędzy nimi napisy końcowe. Jest to takie no, trochę dziwne odczucie, ale podejrzewam, że po prostu no, nie dało się tego inaczej zrobić. A chcąc zatrudnić jedną osobę, no nie będą przecież zatrudniali osobnego człowieka do czytania napisów końcowych, bo te napisy normalnie nie są czytane, tylko się po prostu wyświetlają. Ale jest to takie trochę zabawne. To tak tylko nawiasem mówiąc. A serial dosyć ciekawy. Obejrzałem tam ze dwa odcinki na razie i akurat włączyłem sobie ten serial do poduchy, mówiąc szczerze, więc przy okazji udało mi się usnąć na nim, ale to nie znaczy, że on jest...
6: A to nie jest negatywna recenzja.
0: Nie, to nie znaczy, że on jest nudny, tylko po prostu no, włączyłem go już zasypiając.
6: Zmęczony,
0: dokładnie, no. Dokładnie. Także będę oglądał na pewno dalej.
6: Dawajcie znać, czy wy zerknęliście, albo czy zamierzacie. Ja tak jak powiedziałam, jestem twardo stąpającą po ziemi osobą, więc raczej to nie są elementy fabuły, które by mnie przyciągnęły, ale na pewno dla osób, które to lubią, może to być ciekawe. I tak jak zapowiedziałam, mamy dwa seriale, które są już widzom znane. Znane nie tylko z internetu, ale również doczekały się dystrybucji telewizyjnej, ich pierwsze sezony. Natomiast mamy teraz premiery online drugich odsłon tych produkcji. Zaczniemy od tej produkcji, która została stworzona przez Polsat. Najpierw też zadebiutowała, zdaje się, online. Później mieliśmy emisję telewizyjną tego pierwszego sezonu. No i teraz mamy drugi sezon serialu Mecenas Porada.
0: Tak jest. Od 10 lutego w Polsat Box Go można oglądać nowy sezon komediowo-obyczajowego serialu Mecenas Porada. No i cóż tu się dzieje? W kolejnej odsłonie perypetii błyskotliwej i ambitnej pani mecenas widzowie będą mogli zobaczyć jeszcze trudniejsze, czasem zabawne historie, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste. Po bolesnym rozstaniu z Aleksem w tej roli Antoni Pawlicki, Kasia Porada, żeby nie było, tak, którą gra Aleksandra Domańska, próbuje znów stanąć na nogi i ponownie otwiera drzwi swojej kancelarii. W drugim sezonie, wrażliwa na ludzkie problemy, mecenas Porada podejmuje się bardziej skomplikowanych i emocjonujących spraw, z którymi na co dzień borykają się ludzie. Jakie to są sprawy? A na przykład walka o opiekę nad dzieckiem, uciążliwy sąsiad czy zdrada najbliższych i podział majątku. Gdy władzę nad galerią handlową, gdzie mieści się gabinet głównej bohaterki, przejmuje bezpretensjonalny i empatyczny Mateusz Wilkowski w tej roli Karol Dziuba, pewniejsza siebie i bardziej stanowcza Katarzyna Porada zachowuje profesjonalny dystans. W sprawach wymagających nieszablonowych działań niezmiennie może liczyć na pomoc przyjaciół Zośki, którą gra Magdalena Wróbel, Adiego w tej roli Otar Saralidze i Marcina, którego gra Mateusz Rusin. Jednak ich dobre chęci czasami przynoszą więcej szkody niż pożytku. Nowy sezon produkcji to także walka o miłość i szczęście głównych bohaterów. Do obsady dołączyły także nowe twarze, konkretnie Joanna Kurowska, Jakub Gąsowski i Karol Dziuba. Nowe odcinki będą trafiały do serwisu Polsat Box Go w piątki.
6: Czyli skoro 10 lutego to zadebiutowało, to wczoraj mieliśmy drugi odcinek udostępniony. Tak jest. To wychodzi. Przypuszczać możemy, że się doczekamy emisji telewizyjnej, szczególnie, że spoiler w kontekście przyszłego tygodnia, jak przyszedł pan Miszczak do Polsatu, to on bardzo postawił na seriale i na to, żeby pochwalili się na antenie tym, co stworzyli, tą ich bogatą ofertą serialową, dotychczas udostępnianą online wyłącznie. I trzonem tej ramówki wiosennej Polsatu są właśnie seriale, o których już mówiliśmy w kontekście obecności internetowej, ale będziemy o nich mówić jeszcze raz w kontekście obecności telewizyjnej, żeby przypomnieć, bo przecież nie każdy musiał być zainteresowany nimi, kiedy były udostępniane wyłącznie w ofercie płatnej. Także jeżeli będzie kontynuowana ta polityka, to nie zdziwię się, jeżeli na przykład w jesiennej ramówce drugi sezon Mecenas Porady zadebiutuje. Natomiast o ile o Mecenas Poradzie to ja jeszcze pamiętałam, o tyle w przypadku drugiej produkcji, o której teraz będę mówiła, wracamy do Imperium Prezesa, to no, można było zapomnieć, że ona w ogóle istniała, bo to już tak troszkę dawno temu było, kiedy ten pierwszy sezon pojawił się w telewizji. A otóż od wtorku 14 lutego w TVP VOD będzie można oglądać drugi sezon kryminalnego serialu Archiwista. Przypomnijmy, o co tu chodzi i w ogóle kiedy to można było pierwotnie oglądać pierwszy sezon, bo tak jak powiedziałam, no to nie jest tak, że minęło od tego pół roku i chyba nie spodziewaliśmy się kontynuacji tej produkcji. Głównym bohaterem archiwisty jest Henryk Mikos, w tej roli Henryk Talar. Obdarzony ponadprzeciętną pamięcią i inteligencją, pracownik policyjnego archiwum, który stara się rozwiązać niewyjaśnione sprawy kryminalne sprzed lat. Pierwszy sezon serialu nadawany był w TVP1 na początku 2020 roku. I też, co ciekawe, o czym zapomniałam, w czerwcu 2021 roku produkcja pojawiła się w Netflixie, gdzie podobno okazała się sporym hitem. Natomiast drugi sezon serialu zostanie pokazany, tak jak powiedziałam, jak na razie w internecie tylko i będzie się składał z 10 odcinków. Scenariusz Archiwisty 2 ponownie został oparty na autentycznych sprawach kryminalnych. Nowy sezon to nie tylko kolejne zagadki kryminalne, ale również walka policji z organizacją potężniejszą niż lokalna mafia. Głównego bohatera, Henryka Mikosa, dopadają demony przeszłości. Mroczne tajemnice związane z jego byłą żoną i pasierbem, które były mocnym akcentem kończącym pierwszy sezon, będą miały swoje konsekwencje. Czy zemsta przestępczego świadka dosięgnie Henryka? Jedno jest pewne, Mikos nie zaprzestanie walki o sprawiedliwość. Widzowie w produkcji ponownie zobaczą m.in. oprócz Henryka Talara oczywiście Mirosława Zbrojewicza, Aleksandrę Justę, Marię Gładkowską i Rafała Mora. Do obsady dołączą natomiast m.in. Artur Żmijewski, Małgorzata Pieczyńska, Anna Kraszewska i Józef Pawłowski. Natomiast w obsadzie Archiwisty 2 nie pojawi się Paulina Gałązka, która w pierwszym sezonie wcielała się w rolę policjantki Zuzy. To była jedna z głównych postaci w serialu, ale że nie oglądałam, to jakoś nie umiem do tego odnieść, co się z tą postacią wydarzyło i czy już w pierwszym sezonie jakoś to wynikło, że można się było spodziewać, że ona się dalej nie będzie pojawiać, czy jakoś teraz jej wątek będą próbowali zamknąć. Serial Archiwista 2 zadebiutował w TVP VOD, tak jak powiedziałam, w ten wtorek, 14 lutego. Kolejne odcinki udostępniane będą co tydzień. W przyszłości produkcja najprawdopodobniej trafi na antenę TVP. No, przypomnijmy, że teraz Telewizja Polska wprowadziła ten model, który określany jest mianem Digital First, czyli udostępniania niektórych produkcji właśnie w internecie najpierw, a dopiero potem kierowania ich na antenę główną. Tak między innymi stanie się z jednym z seriali no też mogę powiedzieć, serialem Krucjata, który właśnie trafił najpierw do TVP VOD i teraz dopiero on zadebiutuje w ramówce wiosennej, a więc no to jest coś, do czego nas już Polsat na przykład przyzwyczaił dawno temu, tak? A w przypadku telewizji polskiej taki model dystrybucji jest pewną nowością. No więc sądzić można, w zasadzie być pewnym, że i Archiwista 2 doczeka się telewizyjnej emisji.
0: Tylko nie wiadomo, za jakiś czas.
6: Tak. Nie wiadomo jednak na ten moment w ogóle nic na ten temat, czy również i ten sezon miałby trafić do Netflixa.
0: No, czas najbliższy jakiś tam pokaże. A tymczasem, no co, skoro opowiedzieliśmy wam o wszystkich serialach, które zaplanowaliśmy na dzisiejsze wydanie RTV, to teraz to wejście pora zwieńczyć jakąś piosenką, piosenką tak. Kosmiczną.
6: Tak, możecie nam napisać, czy na któryś z tych seriali czekacie najbardziej, czy może któryś z nich już właśnie oglądacie. A teraz, tak jak Michał rzekł, piosenka kosmiczna, konkretnie o kosmicznej miłości. Być może właśnie taka miłość łączy Martę i Niko, to powiedziałeś, że z Bogdanem to tam gorzej się układa.
0: To gorzej, ale, gorzej, tak.
6: Ale niech i będzie, że taka ich łączy. Cosmic Love to jest właśnie tytuł utworu, jaki jakiś czas temu wykonała Florence and the Machine.
7: Tu Radio DHT.
0: No to wracamy na Ziemię z tego kos-

0: Chociaż zastanawiam się, no właśnie, czy jest tutaj powód, żeby się uśmiechać, bo coś chyba nie za dobrze się dzieje, nie? Skoro kolejne głosy na antenie radiowej trójki przestają być obecne.
1: Tak, tylko...
0: I to tak po cichu, po wielkiemu cichu.
1: Po cichu, po wielkiemu cichu. Pisało o tym wirtualnemedia.pl, chociaż w takim sensacyjnym dość tonie.
0: Bo to pierwszy raz,
1: oczywiście. Natomiast fakt jest taki, że oczywiście Monika Kuś nie skomentowała tego w żaden sposób, bo po co? Polskie Radio nie komentuje spraw kadrowych, ale kilka osób istotnie z trójką się rozstało na czas dłuższy, bądź też na zawsze. I teraz posłuchajcie, jak to wygląda. Otóż w połowie stycznia po raz ostatni na antenie trójki pojawił się Michał Kirmuć, autor programu Nocny Przegląd Myśli. W rozmowie z wirtualnymi mediami powiedział, że nic nie wskazuje na to, by miał powrócić na antenę stacji. No a teraz...
0: A przypomnijmy,
1: tak,
0: że Michał Kirmuć to była jedna z pierwszych osób, która zagościła na antenę w sierpniu
1: 2020.
0: Tak, czyli wtedy, kiedy miało miejsce, to wiecie, przyjęcie anteny słynne, kiedy się okazało, że jednak Kuba Strzyczkowski sobie tam przez chwilę podyrektorował, no dobrze, dobrze, fajnie było. I zaraz w zasadzie myślę, że na drugi dzień tam już Kirmuć zagościł, więc żeby nie było, to już jest ten, że tak powiem, nowszy na rybek.
1: Tak, no ale okazuje się, że jednak coś nie wyszło i no przynajmniej nie wskazuje nic na to, żeby miał się pojawić, no skoro sam tak powiedział. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, no to w połowie grudnia skończyła się umowa z Mateuszem Drozdą. Nie została ona przedłużona, ale to nie jest sprawa nowa, bo Mateusz Drozda już od jakiegoś czasu nie pojawiał się na antenie trójki z przyczyn zdrowotnych. Na antenie stacji prowadził pasma Trójka do trzeciej, czy Zapraszamy do trójki. On zdaje się, że chyba już od sierpnia jakoś nie był słyszalny na antenie, więc to już nie jest świeża sprawa. Od grudnia na antenie trójki nie słychać również kolejnego Mateusza, tym razem Mateusza Tomaszuka, który prowadził autorską audycję Konstelacja M oraz czwartkowe wydania programu Trójka Budzi i był również sekretarzem redakcji. Jak napisał na Facebooku, problemem było zdrowie, ale no, ze zdrowiem chyba już lepiej, ale wcale nie jest pewne, czy wróci na antenę rozgłośni. To wszystko jest takie bardzo enigmatyczne, bardzo tajemnicze. Z jednej strony się kończą jakieś umowy i te umowy nie są przedłużane. Tak, zatrudnianie na umowę, na czas albo na jakąś umowę, no nie wiem, o dzieło powiedzmy, co w przypadku radia jest możliwe i można w ten sposób robić, albo umowy na czas określony nawet i z wieloletnimi pracownikami. Publicznego radia. To nie jest nowość, to już o tym mówiliśmy. Nie wiadomo, jak tu były skonstruowane dokładnie te umowy, ale przynajmniej niektóre powygasały. Kolejna osoba, której nie słychać w trójce i to już od października, to jest Michał Migała. On obecnie, co ciekawe, ma inną pracę. Pracuje jako taksówkarz. Jak powiedział wirtualnym mediom, nie zostałem zwolniony, ale robię sobie teraz przerwę, żeby nabrać inspiracji i odpocząć.
0: No to życzymy szczęścia, prawda? Jeżeli to mu daje satysfakcję, jeżeli potrzebuje odpoczynku. Może będzie chciał wrócić do radia, może nie, ale no okej. Okay. Ale jak tak o tym słucham, to się po prostu zastanawiam, kto tam teraz został do prowadzenia tych audycji, bo właśnie skoro już nie ma tych osób typu Kirmuć, które dołączyły do redakcji w tym przełomowym danym momencie, można ten przełom oceniać różnie, raczej z reguły negatywnie jest oceniany, no to okej, wiem, że jest jeszcze tam ten Lazar i są jakieś jeszcze osoby, ale tak już to zaczyna być rzeczywiście zastanawiające, ale już
1: Tomek
0: mówiliśmy poza
1: Miara
0: anteną.
1: Jest.
0: Tak, oraz jest, przynajmniej nic o tym nie wiemy, żeby go nie było, Piotr Firan,
1: niczym Ed Sheeran. Tak.
0: Będziemy wracać do tej frazy i do tej piosenki. No, Michał tutaj ma swoją koncepcję na ten temat, że oni jakoś się szykują pomału do tego, żeby tę trójkę ujednolicić i żeby tych pasm autorskich było jak najmniej, ewentualnie żeby się w nocy pojawiały i żeby ona stawała się przede wszystkim takim towarzyszącym medium, którym ma być w ciągu dnia.
1: Tak, tym bardziej, że trójce rośnie. Trójce powolutku rośnie słuchalność.
0: Kto z tego słucha?
1: Tak, to oczywiście są jakieś tam tam punkty procentowe, więc to nie jest

0: jakoś bardzo dużo, no ale skoro, o czym my mówimy, skoro RMF bodajże to ma 15% rynku, no to jest bardzo wszystko rozdrobnione.
1: No tak.
0: Także, a RMF ma największą słuchalność, dodajmy.
1: Owszem, no ale właśnie zastanawialiśmy się, kto na tej antenie teraz programy będzie prowadził. No i to nie można tak powiedzieć, że tylko odchodzą ludzie.
0: Nie, przychodzą też.
1: Przychodzą też.
0: Ale właśnie przychodzą też, zobacz, odchodzą ludzie, którzy jednak byli związani jakoś tam z tym radiem publicznym, a przychodzą ludzie bardziej związani z mediami komercyjnymi. Jest to kierunek, moim zdaniem, w nie najgorszą stronę.
1: No bo właśnie mówiliśmy wam już jakiś czas temu o losach Radia Muzo FM, co to w Eskerok się jeszcze nie przeistoczyło, i o tym, że niektórzy dziennikarze nie chcą iść tą drogą z nowym, starym właścicielem, i taką właśnie osobą jest Radek Nałęcz, który z Muzo odszedł, i to właśnie on dołączył do trójkowej ekipy, dołączył konkretnie do ekipy tworzącej Pasmo Poranne, które zdaje się, że prowadzi w duecie, o ile tam się nic nie zmieniło. Bo wybaczcie, nie śledzimy tej ramówki codziennie, ani też nie wstajemy takim bladym świtem, bladym ranem, bo zdaje się, że go sparowano z panem Karolem Gnatem. Oni wprost powiedzieli, że oni się nie znali wcześniej, no ale takim kazali duet
0: zrobić. Tak, no to robią i zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Tak. Inna rzecz, że są też takie osoby, które nie chcą iść torem tej tradycyjnej radiofonii, które chcą wybić się na niezależność. Mówię cały czas o tych osobach, które zdecydowały się na odejście z Muzo. Widziałam ostatnio, że Marcin Bisiorek, znany jako Bisior, udostępnił na Facebooku zrzutkę Wędro, Jarka Wędrowskiego, który właśnie chce dalej te swoje audycje tworzyć. On w Muzo między innymi robił autorskie audycje z muzyką jazzową i no, chce je właśnie tworzyć, ale już w internecie i jakiegoś tam wsparcia finansowego potrzebuje, także przypuszczać możemy, że przynajmniej na razie, o ile zdania nie zmieni, to jego w żadnej tradycyjnej rozgłośni nie usłyszymy. No a co z Eskourock i Muzo, to ten temat będziemy śledzić oczywiście dalej. Tymczasem a propos nowych głosów, to takiego doczekało się również RMF Max. To ja też tutaj popełniłam błąd życiowy, bo już tak sobie przygotowywałam wczoraj plik ze znacznikami czasu, żeby po tej audycji tylko wprowadzić odpowiednie cyferki przy nazwach konkretnych fragmentów naszej audycji i napisałam nowy prezenter RMF Max. A to przecież
0: jak
1: błąd,
0: mogłaś,
1: bo tam już jest tylko RMF Max.
0: A za jakiś czas będzie przez jedno X, ja ci mówię, oni to
1: może
0: zrobią.
1: Się tak zdarzyć.
0: Oni to zrobią na następne okrągłe urodziny stacji. Tymczasem, jeżeli chodzi o tę właśnie nową twarz, a właściwie nowy głos na antenie RMF Max przez 2X, to od lutego nowym prezenterem stacji jest Filip Kliber. Początkowo można go było usłyszeć w popołudniowym paśmie I Wszystko Gra, nadawanym w dni powszednie między 15 a 19 w Pile i Opolu. Natomiast w niedzielę 5 lutego Kliber zadebiutował na antenie ogólnopolskiej i tam poprowadził pasmo Hity na Maxa, nadawane między 9 a 12. Tak, tak, oczywiście. Filip Kliber, oprócz tego, że pojawia się teraz na antenie RMF Max przez 2X, jest speakerem piłkarskim. Jego głos można usłyszeć w czasie ekstraklasowych spotkań Krakowi. Z radiem był już wcześniej związany, bo w latach 2017-2020 prowadził programy w krakowskiej radiofonii, więc...
1: Która była taką kuźnią kadr dla RMF-u, była, ale się zmyła to już rok.
0: Tak jest. I tam ma być co? Famka. Prezenter zastępuje Justynę Borycką, która obecnie przebywa na dłuższym urlopie, ale pani Justyna wróci na antenę. To nie jest tak jak w Trójce, że nie wiadomo, czy wróci. Rzecznik RMF, grupy RMF powiedział, że wróci. No to wierzymy, że
1: rzecznikowi. Trzymamy za słowo. Tak. I jak to zwykle pod koniec naszej audycji udajemy się gdzie? Udajemy się na wycieczkę kraju znawczą. Najpierw jedziemy sobie do miasta Łodzi, proszę Państwa, i powiemy sobie o radiu Łódź Ekstra. Ale moglibyście zapytać, zaraz.
0: Przecież oni się wyłączyli.
1: Było takie radio kiedyś już, no. I oni wyłączyli to, co to znowu to wyłączyli? Mogę powiedzieć, że i tak, i nie. Już wyjaśniam za serwisem radiopolska.pl. Otóż W ostatnim tygodniu stycznia do łódzkiego multiplexu DAB Plus Polskiego Radia powrócił strumień o nazwie Radio Łódź Ekstra. Nie jest to jednak reaktywacja zlikwidowanego 10 miesięcy temu programu o charakterze kulturalnym, który pod tym szyldem funkcjonował od 1 stycznia 2021 roku do 3 kwietnia roku 2022. Łódzka rozgłośnia zdecydowała się na powrót do wcześniejszego pomysłu na zagospodarowanie tej nazwy. Według zaktualizowanych zapisów karty powinności na lata 2020-2024 w dostępnym przez internet i DAB Plus strumieniu emitowane będą audycje okolicznościowe oraz transmisje wydarzeń sportowych, kulturalnych czy koncertów, które na antenie programu regionalnego przekazywane są jedynie we fragmentach. W pozostałym czasie w tym miejscu retransmitowane jest po prostu zwyczajne Radio Łódź. I tak na przykład w pierwszym tygodniu działalności mieszkańcy regionu łódzkiego mogli usłyszeć relacje z rozegranego 28 stycznia meczu piłki nożnej pomiędzy Widzewem Łódź a Pogonią Szczecin. No to uważasz, że to dobrze, że to potrzebne? Czy że mogli już tego nie uruchamiać, że szkoda zachodu, czy co?
0: Czy ja wiem, to coś takiego to równie dobrze można by było wpuścić do internetu i tyle.
1: No ale jak już mają tego DABA Plusa, no to już no niech
0: to
1: im
0: można,
1: będzie.
0: No okej, okay, no.
1: No ale to nie? To nie jest rzeczywiście taki
0: żadna
1: program.
0: To interesująca no. Oferta programowa, no powiedzmy sobie szczerze.
1: No tak, mogło mieć to Radio Łódź Ekstra, które zlikwidowano, no ale jak widać, ono by wymagało zbyt wielu inwestycji kadrowych, finansowych, czasowych, wszelkich. I na koniec jedziemy sobie, w zasadzie gdzie my jedziemy? Na Śląsk jedziemy. Ale
0: zahaczamy o Mławę.
1: Tak. No właśnie, dziwna ta podróż nasza, zawsze na okrętkę nadrobimy tyle tych kilometrów. Otóż, znów cytując za Radio Polską, katowicki eksperymentalny multiplex DAB Plus spółki Bicast liczy już 6 stacji. Do Radia Maryja, Muzo FM, Radia Jasna Góra, Muzycznego Radia i Radia Bezpieczna Podróż dołączyło Radio 7 właśnie prosto z Mławy. Zmiany wprowadzono w środę 1 lutego w godzinach porannych, a Mławska stacja już wcześniej obecna była w multiplexach DAB Cast w Warszawie i w Gdańsku, także to nie jest ich pierwsza przygoda z radiofonią cyfrową, oni też tam próbują, jak widać, są zainteresowani eksperymentowaniem. No ale eksperymenty eksperymentami i cyfra cyfrą, ale radiofonia analogowa nadal się jakoś tam rozwija, chociaż już była mowa o tym tyle razy, że tych częstotliwości nowych nie będzie, ale one są i są wciąż rozdawane w konkursach. I taka oto się wydarzyła częstotliwość w Goleniowie. Wiemy, że zagra tam Twoje radio, że konkretnie wydarzy się na częstotliwości równo 101. Także jak to się już rzeczywiście wydarzy i zaczną nadawać, to Wam o tym powiemy, ale jak zwykle mówimy w takich przypadkach, to jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć.
0: Oczywiście, że tak. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu programu RTV. No dziś...
1: No szybka akcja,
0: tak, szybka akcja,
1: Wam.
0: Szybka
1: trzy tygodnie
0: akcja.
1: Się w mediach wydarzyło.
0: Ale spokojnie.
1: Chyba nie dziwicie, że się tu nie pojawialiśmy przez 3 tygodnie.
0: Ale w ogóle... spokojnie, za tydzień będziemy tu nadrabiać po prostu wszelkie zaległości. Za tydzień będziemy z wami zdecydowanie i znacznie dłużej. No zwłaszcza jak się rozgadasz na tematy eurowizyjne,
1: to
0: godzina na to wejście to spokojnie nam zleci.
1: Tymczasem spokojnie zdążycie na 7 już odcinek Pasjonatów, a teraz już możemy zapowiedzieć, że już za tydzień się szykuje prawdziwa sensacja, rewelacja, bo 8 odcinek to jest ten, w którym ma się odbyć aktorski debiut obecnego na tej antenie Michała.
0: Tak jest.
1: No i co wam mamy powiedzieć? No przykro nam, że to się akurat nałożyło z tym wydaniem naszej audycji, które będzie takie obszerne. My sobie chyba z tym jakoś tak poradzimy, że możliwe, iż ten program po prostu nagramy dzień wcześniej, bo po prostu wyczekujemy tej premierowej emisji odcinka z Michałem, no a wy cóż, będziecie musieli dokonać jakiegoś wyboru, bo zarówno nasz program, jak zwykle, jak i Pasjonaci są dostępne te treści w źródłach internetowych, więc wszystko można nadrobić i pogodzić.
0: Tak jest i z tymi przemyśleniami zostawiamy was na tydzień, spotykamy się w kolejną sobotę po godzinie 16, to już jest pewne. Na dziś dziękujemy bardzo za uwagę, Milena Wiśniewska.
1: i Michał Dziwisz, a konkretnie zostawiamy Was oprócz naszych przemyśleń jeszcze z Vanessą Paradis, która dla Pana Michała Migały w związku z jego nowym losem, nowym rozdziałem w jego życiu, przypomnijmy, że został taksówkarzem, no to ona właśnie wykona swój największy przebój.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Taczyński. Ostatnio omówiłem podcasty oraz radio internetowe. Teraz przyszła kolej na podfolder, na grupę aplikacji książki. W dawnych Braille Sensach nie było tak wydzielone. W Media Playerze było twarz Daisy, a tutaj mamy książki. Do książek wchodzimy naciskając literę L, czyli możemy je wywołać po prostu na ekranie głównym wciskając literę L albo wybierając książki. I tutaj mamy następujące aplikacje. Odtwarzasz Daisy, przeglądarka dokumentów, Daisy Online. Daisy Online to jest, proszę Państwa, aplikacja do pobierania książek z DZDN-u, czyli myślę, że to jest to, co będzie Państwa interesować najbardziej, jeśli chodzi o Polaków. Mamy jeszcze pobieranie z Bookshare, ale pobieranie z Bookshare jest w Polsce niedostępne, tak więc tego, proszę Państwa, nie zaprezentuję. Natomiast pokażę książki w formacie Daisy oraz zaprezentuję proces wypożyczania książek właśnie z serwisów pożyczeń online, z PC, jak to robić i jak z tych książek korzystać, bo tutaj też jest parę rzeczy, parę kwestii do omówienia. Zanim jednak jeszcze przystąpię do omawiania tych wszystkich aplikacji, to jest jeszcze jedna rzecz, której nie wiedziałem jakiś czas temu i nie mogłem tego powiedzieć. Mianowicie chodzi o użycie drugiego głosu. Udało mi się użyć drugiego głosu tylko jak ustawiałem profile językowe, a nie udało mi się zmienić tego drugiego głosu w profilu głównym. W tym profilu głównym zawsze był język angielski, domyślnie, po resecie i nie wiedziałem jak to zrobić i w pliku pomocy w tamtej starej aktualizacji też nie było opisane jak to zrobić, może w tym jest, ale już nie wiem. Ja w każdym razie skontaktowałem się z panem Konradem Łukaszewiczem, który napisał do HIMS-u tę prośbę i HIMS nam odpisał jak to zrobić, a robi się to bardzo prosto. Mianowicie wchodzimy w opcję głosu i tak jak jest wybór syntezatora, szukamy sobie głosu jaki chcemy, obojętne czy jest głos włączony czy wyłączony w opcjach i patrzymy na linijce, tylko zatwierdzamy te ustawienia nie Enterem, tylko odstęp Enter S, czyli gorący klawisz do zapisywania. Teraz włączę głos i to Państwu pokażę.
6: Głos włączony. Menedżer plików, nawias otwierający, F, nawias zamykający.
5: Jest głos włączony. Wchodzimy w ustawienia, litera S.
6: Ustaw datę i czas, nawias opcję głosu.
5: Opcję
6: nawias
5: głosu,
6: otwierający,
5: czyli V jak voice.
6: Nawias zamykający. Wybrany syntezator, dwukropek, vocalizer 1, slash 2, lista rozwijana.
5: Tutaj mamy vocalizer albo Android, z tym, że cały czas pracujemy na vocalizerze i to się tego tyczy. Spacja 4-5, żeby przejść do innej opcji, bo jakbyśmy zrobili spacja 4, to byłby vocalizer albo Android, byśmy mieli.
6: Nazwę głosu, dwukropek, German Marcus, 1/22 element.
5: Właśnie,
6: listy.
5: Pojawiło się więcej głosów niż było w tych poprzednich moich audycjach, a mianowicie dlatego było ich więcej, bo te głosy po połączeniu z internetem mogłem sobie za darmo poinstalować. I kilka sobie zainstalowałem, zaraz pokażę Państwu procedurę instalowania, jeszcze jakieś doinstalujemy. Aktualnie jest ich 22 i teraz...
6: German Victor 2, German Anna 3/22 element, German Anna 3/22 element.
5: Markusa i Wiktora niemieckiego sobie doinstalowałem.
6: Krzysztof 4/22.
5: Krzysztofa polskiego.
6: Danisz Sara 5/22.
5: Sara była.
6: German Janic 6/22 element.
5: Janika sobie zainstalowałem. Alwa była.
6: English Serena 8/22 element.
5: Serenę sobie zainstalowałem. Polish Ewa i to jest to, z którego korzystamy aktualnie, on jest poprzedzony jedną gwiazdką.
6: UKA English KT15 Kate English
5: sobie zainstalowałem jako użycie drugiego głosu. Na przykład ustawimy sobie
6: UKA English KT15 22 element listy.
5: UK English Kate i tutaj nastawiam sobie spacja Enter, bo gdybym to potwierdził, no to mi się zmieni na Kate Enterem. No właśnie, no to może Krzysztofa sobie ustawię na polskiego.
7: Syntezator, opcji głosu, nawias otwierający.
5: I to jest główny głos, bo nacisnąłem Enter, powinienem byłem co innego nacisnąć, ale chciałem Państwu pokazać, jak to będzie wyglądało.
7: Wybrany syntezator, nazwa głosu, UK English KT15 z 22 element listy.
5: I teraz spacja Enter S.
7: Ustawiono drugi głos.
5: I teraz może napiszę kilka zdań po angielsku i po polsku.
7: Dokumentu.
5: Napisałem dzień dobry, do widzenia w obu językach i zobaczymy, jak to zinterpretuje.
7: Dzień dobry.
6: Good morning.
7: Do widzenia.
6: Goodbye.
5: Tutaj można sobie, proszę Państwa, robić różne kombinacje. Można sobie zrobić coś takiego, że ustawimy sobie dwa dowolne języki, w jakich aktualnie będzie przez nas czytany tekst. Jeżeli na przykład przewodnim językiem jest język polski, bo artykuł jest w języku polskim, ale zawiera zdania anglojęzyczne, to drugim językiem będzie język angielski. Jeżeli wystąpią w polskim tekście zdania w języku niemieckim lub dowolnym, to ten drugi ma być odpowiednio przez nas ustawiony dla niego. No i tutaj, proszę Państwa, komputer powinien się domyśleć, ale wiadomo, jak są jakieś wtrącenia, które mają jakiś tam podobny, jak są jakieś zapożyczenia czy coś, no to wiadomo, że nie testowałem tego na jakichś dłuższych tekstach, ale idea jest dobra. Myślę, że w większości, jak Państwo słyszeli, no powinna się sprawdzić. I tak, nie musi być koniecznie pierwszym językiem język polski, bo na przykład jak mamy tekst cały po niemiecku i tylko trochę angielskiego, to jako pierwszy głos możemy sobie właściwie tak naprawdę jeden z dowolnych, które tam są. A jako drugi dowolny. Zanim jeszcze przejdę do wymienionych na początku audycji aplikacji, pokażę, jak instalować nowe głosy. Ja już właściwie zainstalowałem sobie wszystkie, które są mi na tę chwilę potrzebne i ponieważ urządzenie nie jest moje, nie będę ich teraz odinstalowywał, ale jakieś dwa mogę jeszcze dodatkowe doinstalować i generalnie pokażę, gdzie są opcje związane z zarządzaniem ich instalacją. Więc tak, włączam głos.
6: Głos włączony.
5: Teraz wywołuję ekran główny, naciskając F1, naciskam S jako ustawienia, szukam opcji głosu.
6: Opcje głosu, nawias, wybrany syntezator, dwukropek, vocalizer 1/2, lista rozwijana.
5: Nie ruszamy tego, spacer 4/5.
6: Dwukropek.
5: I mamy głosów 22. Ale niezależnie gdzie jesteśmy na tej liście, jak zrobimy jeszcze raz spacer 4/5.
6: Odinstaluj, nawias otwierający, odstęp, kreska D, nawias zamykający przycisk.
5: Zobaczę, czy on zechce odinstalować tylko ten konkretny, który wskazałem, czy da mi listę do wyboru.
6: Czy chcesz odinstalować, Markus? Znak zapytania. Nie przycisk.
5: Nie chcę. Spacja czwarty nie, bo domyślnie było, tak?
6: Odstęp, kreska.
5: Ale zrobimy jeszcze raz spacja czwarty, piąty.
6: Pobierz przycisk.
5: Pobierz. I mam jeszcze co?
6: Potwierdź,
5: anuluj.
6: Pobierz przycisk.
5: Robię pobierz. I o ile mamy połączenie z internetem?
6: Pobierz głos, dwukropek, English Listen 1/51 element listy.
5: I tutaj on już nie bierze pod uwagę głosów, które zostały pobrane na tej liście, tylko takie, które możemy sobie pobrać. Głosów do pobrania za darmo jest 51, pobrane są 22. Można zaznaczyć spacjami większą listę tych głosów. English Listen, czyli angielski. Alison sobie zainstaluje na angielską. I teraz Enter. Postęp 1%. Ile są nam procenty? 2%. I to, proszę Państwa, chwilę potrwa, więc usłyszymy się w momencie, jak skończy.
6: Postęp 95%. Szybkość 580. Pobieranie zakończone. Kropka. Alison 1/1. Instalacja zakończona. Zainstaluj głos, przycisk. Odinstaluj, nawias, od nazwę głosu, dwukropek, asterysk, German Markus 1/23 element listy.
5: I już, proszę Państwa, jak Państwo słyszą, mamy zainstalowane 23 głosy. A teraz spróbuję wejść
6: odinstaluj,
5: w bazę.
6: Nawias,
5: jeszcze raz,
6: przycisk.
5: Dwa razy spacja, czwarty, piąty. I teraz dostępnych będzie do pobrania.
6: Pobierz głos, dwukropek, Englishowa 1. / 50 element listy.
5: 50. I już mogę, proszę Państwa, przejść do omawianych w dzisiejszej audycji aplikacji. Zacznijmy od odtwarzacza Daisy. Za jego pomocą użytkownik może słuchać plików audio oraz czytać książki, które zostały zapisane w tym formacie. Dokładne rozwinięcie tego skrótu brzmi Digital Accessible Information System. Niewątpliwą korzyścią, jaką odnosimy posługując się systemem Daisy, jest to, że umożliwia on jednoczesne słuchanie pliku audio i czytanie powiązanego z nim tekstu. Z tym, że to ostatnie zależy od tego, w jaki sposób uprzednio została przygotowana książka, gdyż format Daisy może mieć kilka typów. Ten najbardziej rozbudowany posiada wprawdzie zarówno pełną warstwę audio wraz z pełną nawigacją po niej oraz pełen tekst również z nawigacją, ale są też prostsze typy, w których jest na przykład tylko pełna warstwa audio i nawigacja na przykład po rozdziałach, czy jakichś tam uprzednio przez twórcę zdefiniowanych odcinkach, tutaj rozumianych jako kolejny nagłówek oraz stronach, jakie zadeklarował twórca niniejszej książki. Przy tworzeniu takiej książki mamy do dyspozycji takie elementy jak w klasycznej książce, czyli akapity, które możemy powstawiać zgodnie z treścią prawdziwej książki, strony, które również możemy powstawiać zgodnie z numeracją klasycznej książki. Format ten umożliwia też wstawianie fraz oraz nagłówki, które można wstawiać na kilku poziomach i dzięki temu łatwo przemieszczać się w zależności od potrzeb po rozdziałach książki lub też po podrozdziałach, jeżeli książka takowe posiada. Myślę, że polskich słuchaczy będą przede wszystkim interesować nagrania książek, które są na polskim rynku, przede wszystkim z Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, a tam, o ile wiem, są głównie, jeżeli nie wyłącznie, książki zawierające tylko warstwę audio, ale z pełną nawigacją po niej. Tutaj też, w zależności od książki, jest nawigacja po rozdziałach lub, szczególnie w starszych pozycjach, po odcinkach, gdyż starsze książki są zgrywane z wypożyczanych kiedyś dawno kaset lub taśm, z których w dawnych latach przegrywano na niniejsze kasety, bo zapewne starsi czytelnicy doskonale pamiętają, że jeszcze przecież w latach 90. czy na początku 2000. to głównie wypożyczało się kasety magnetofonowe. Tak naprawdę ja dokładnie nie wiem dokładnie kiedy, ale to już tak lata 2000 były, początek lat 2000, jak pojawił się format Daisy. Wcześniej było czytakowe Daisy jeszcze z czytnika NPN, ale to było zarezerwowane tylko dla czytaka, a taki otwarty format to tak, ja się spotkałem chyba tak 2004 rok, jakoś tak, ale niewykluczone, że już mogło być wcześniej. A serwis wypożyczeń online to jest rok, zdaje się, schyłku 2007 roku. Kiedyś było tak, że można było przysłać nośniki, na przykład jakieś płyty czyste, albo tam można było pojechać i sobie na miejscu nagrać na płytę czy na kartę pamięci. I tak jak mówię, źródłem warstwy audio w książkach tych starych, no są nagrania z kaset, albo właśnie z tych taśm, ale w ogóle źródłem warstwy audio w formacie Daisy są pliki MP3. I bardzo często jest tak, że kasety przegrane są stronami, z tym, że na początku każdego pliku z taką stroną jest dograna podczas digitalizacji kolejna nazwa odcinka. Ja głównie miałem styczność z książkami tylko z warstwą audio, ale jeżeli coś się w DZDN w tej kwestii zmieniło i na przykład ostatnimi czasy wprowadza się tam również książki z tekstem, to przepraszam Państwa za brak informacji, gdyż być może jakieś nowe pozycje posiadają również tekst, ale tutaj no, zainteresowanych proszę o zgłębienie wiedzy we własnym zakresie. Wiem, że też Fundacja Klucz coś nagrywała w Daisy, ale to też było dawno, ale jeżeli udałoby mi się zdobyć jakąś książkę z tekstem, najwyżej powrócę jeszcze kiedyś do tego tematu w jakimś kolejnym odcinku o urządzeniu, ale na ten moment będziemy bazować tylko na książce Daisy z warstwą audio. Na stronach biblioteki można było swojego czasu poczytać o samym formacie Daisy, o jego historii i cechach. Ja szukałem tego, bo chciałem to Państwu przedstawić albo przynajmniej podać dokładną bibliografię, ale nie mogłem już tego znaleźć. Być może tam już tego nie ma, albo nie umiem tego znaleźć. Ale w dużym skrócie, format ten może występować w kilku typach i zdaje się, jest tutaj chyba ich, o ile pamiętam, 6. Nie jestem dokładnie pewien. I chyba jakoś było tak, że pierwszy i drugi był najuboższy. Pierwszy miał chyba tylko warstwę audio, drugi miał tylko warstwę audio i nawigację, trzeci miał warstwę audio, nawigację i część tekstu, czwarty był chyba najbogatszy, że miał wszystko, czyli tekst i audio z pełną nawigacją przy jednym i w drugim, piąty miał chyba cały tekst, a tylko trochę warstwy audio, a szósty nie miał warstwy audio w ogóle, ale tutaj tak jak mówię, to są bardzo stare informacje, ja kiedyś to czytałem jeszcze w czasach jak wchodził ten format 20 lat temu, więc tak naprawdę trzeba by to zweryfikować. Szkoda, że nie mogłem znaleźć tej informacji. W nawiązaniu do instrukcji Braille Sensa 6 obsługują kilka formatów DAISY, ale nie potrafię ich dobrze przeczytać. Też nie we wszystkich formatach książki można zdobyć w Polsce. Na przykład Braille Sens 6 jest również aplikacja do pobierania książek z Bookshare, o której mówiłem, a ta usługa też, jak mówiłem, w Polsce jest niedostępna, więc aplikację tę muszę ominąć. Dopowiem jeszcze, że w formacie DAISY można tworzyć nagłówki na 6 poziomach, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdybyśmy mieli na przykład jakieś książki naukowe zapisane w tym formacie, które obfitowałyby w liczne podrozdziały i w zależności od potrzeb moglibyśmy się łatwo pomiędzy nimi przemieszczać. Wyobraźmy sobie, że mamy rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci i w każdym z tych rozdziałów po 2 podrozdziały, a w tych 2 jeszcze kolejne 2. Czyli mamy rozdział pierwszy, podpunkt pierwszy, podpunkt pierwszy i drugi, podpunkt drugi, podpunkt pierwszy i drugi. Rozdział drugi i znowu w tym rozdziale podpunkt pierwszy, podpunkt pierwszy i drugi, podpunkt drugi, podpunkt pierwszy i drugi. Schemat wygląda w następujący sposób. 1, czyli rozdział pierwszy, 1-1, czyli rozdział pierwszy, podrozdział pierwszy. 1-1-1, rozdział pierwszy, podrozdział pierwszy i pierwszy podrozdział tego podrozdziału. 1-1-2, rozdział pierwszy, podrozdział pierwszy i drugi podrozdział tego podrozdziału. 1-2, rozdział pierwszy, podrozdział drugi. 1-2-1, rozdział pierwszy, podrozdział drugi i pierwszy podrozdział tego podrozdziału. Później może być drugi, czyli podrozdział drugi i znowu 2-1, rozdział drugi, podrozdział pierwszy i w taki sposób pozostałe. Jeżeli na odpowiednich poziomach, w odpowiednich miejscach producent powstawiał takie nagłówki, możemy sobie podczas czytania takiej książki na urządzeniu ustawić w danym momencie sposób nawigacji, dzięki czemu będziemy mogli łatwo i szybko się po tych podpunktach przemieszczać i w zależności od potrzeb odpowiednich wyszukiwać. Do tego służy możliwość ustawienia poszczególnych poziomów nagłówka podczas przełączania się pomiędzy nimi. Kiedy ustawimy poziom pierwszy, to będziemy mogli przemieszczać się tylko po rozdziałach, czyli zobaczymy na liście rozdział pierwszy, rozdział drugi i rozdział trzeci. Kiedy ustawimy poziom drugi, to zobaczymy już nie tylko rozdziały, ale ich pierwsze podpunkty, ale tylko pierwsze. Czyli lista teraz będzie wyglądała w następujący sposób. Rozdział pierwszy, podpunkt pierwszy i drugi, rozdział drugi, podpunkt pierwszy i drugi i ponieważ już tylko w tych podpunktach mamy jeszcze jedne podpunkty, a głębiej już nie mamy nic, to jeszcze mamy do dyspozycji poziom trzeci, na którym będą widoczne wszystkie rozdziały, podrozdziały i podrozdziały tych podrozdziałów. W zależności od tego, na jakim poziomie zostało to zadeklarowane przez producenta, to tyle mamy poziomów do wyboru, czyli to nie jest tak, że jak format oferuje 6, to możemy sobie wybrać 4, 5, 6, na którym nic nie ma, tylko do 3. Jeżeli byłyby 4, to 4. Zarówno urządzenia, jak i aplikacje służące do odtwarzania DAISY umożliwiają wybór poziomu nawigacji i w zależności od tego, na ilu poziomach jest stworzona przez twórcę nawigacja w książce DAISY, tyle ich mamy do wyboru. Format, przynajmniej ten, którym nagrywane są polskie książki, umożliwia zapisywanie, jak mówiłem, do 6 poziomów w głąb. Natomiast jeżeli mamy nawigację tylko na jednym poziomie i będziemy chcieli przełączać poziomy, to kiedy wydamy na urządzeniu takie polecenie, cały czas na liście poziomów będziemy mieli tylko jedną pozycję i będzie mówiło poziom pierwszy. Książki polskie też nie posiadają chyba głębszej nawigacji jak tylko na pierwszym poziomie, ale tutaj mogę się mylić, bo może w przypadku jakichś książek naukowych są jakieś podrozdziały. rozdziały, szczególnie tych, które się teraz nagrywa, bo w ogóle tak jak dzisiaj sprawdzałem na ten moment, to tego na kasetach, co było, to jest chyba około 8 tysięcy, a już pozycji wszystkich w Daisy, czyli łącznie z tymi z kaset, jest około 16 tysięcy, więc tak naprawdę dwa razy tyle. Sprawdzałem to dzisiaj, a dzisiaj jest, proszę Państwa, 7 listopada 2024 roku, bo akurat szukałem tych informacji do Daisy, ale nie znalazłem, więc powiedziałem Państwu z pamięci. Jeśli chodzi o pliki MP3, czasem jest jeszcze ciekawiej, gdyż, jak mówiłem, warstwę audio do książek Daisy stanowią pliki MP3, które można odtwarzać wszędzie. Więc jak z jakiegoś powodu, czy to dla wygody, czy z braku wprawy, czy z uwagi na brak sprzętu, nie możemy lub nie chcemy w danym momencie korzystać z formatu Daisy, można wejść do folderu z pobraną książką, znaleźć odpowiednie pliki audio i słuchać ich na dowolnym odtwarzaczu MP3. Albo chociażby przez omówiony przeze mnie wcześniej w Brainsensie Media Player. Wszystkie starsze książki, które były niegdyś dostępne w BC na kasetach magnetofonowych, zostały zgrane do formatu cyfrowego i najczęściej były zgrywane stronami kaset i tam są najczęściej dograne nazwy odcinków, natomiast cała procedura tworzenia nawigacji w formacie Daisy jest zupełnie niezależna od ilości, długości, a nawet kolejności plików z warstwą audio, gdyż przeprowadza się ją zupełnie osobno. Najpierw nagrywa się całość. No oczywiście podczas nagrywania też można wstawiać, ale generalnie można równie dobrze nagrać najpierw całą książkę, a później dopiero całą nawigację opracować. Jeszcze też wszystko zależy od tego, za pośrednictwem czego robimy tę książkę, bo można robić za pośrednictwem aplikacji. Taką aplikacją był, pamiętam, Easy Publisher, znaną. PZM nie wiem, na czym robił, ale też były takie urządzenia, na przykład Plextalk PTR2 umożliwiał dosyć zaawansowane i fajne tworzenie książek. Pracowałem na nim, pamiętam. I później Plextalk Linio, następca jego, też potrafił. Ale są też darmowe aplikacje obecnie do tworzenia Daisy, więc tutaj... Znaczy Plextalk to z warstwą audio sprzętowo umożliwiał, programowo nie wiem, czy umożliwiał synchronizację tekstu, bo ja jak coś robiłem, to robiłem zawsze tylko w formacie audio, czy w sensie audio z pełną nawigacją. W zdecydowanej większości przypadków kolejność ta, czyli kolejność plików audio jest zachowana z plikami MP3, w sensie z treścią książki, a każdy taki plik dodatkowo rozpoczyna się nagraną informacją o numerze odcinka, co umożliwia bezproblemowe odnalezienie i odtworzenie w poprawnej kolejności tego na urządzeniu bez wsparcia dla Daisy, ale czasem tak nie jest i należy o tym pamiętać. Z technicznego punktu widzenia wcale tak być nie musi, a tutaj myślę, że dlatego czasem tak może w nielicznych przypadkach nie być, gdyż pewna część książek zgrywana była z używanych kaset i czasem mogło przypadkowo zostać przegrane z jakiejś kasety przekasowanie przez jakiegoś czytelnika fragmentu tekstu, przeoczone w trakcie digitalizacji, a jeżeli później znaleziono inny sprawny egzemplarz kasety z tym samym nagraniem, to dogrywano go siłą rzeczy na końcu, poprawiając tylko nawigację, ale z tego co wiem, to nawet na stronie DZDN w serwisie wypożyczeń online są odpowiednie informacje przy takich konkretnych pozycjach. Nie mam na celu omawiania jakiegoś tam piractwa związanego z uczeniem kogoś wydobycia ścieżki audio z książki Daisy, bo i tak podczas wypożyczania książki z BC tworzy się znak wodny i w razie przekazania jej osobie trzeciej, biblioteka ma sposoby, aby dojść po tym znaku, kto ją pobrał. Ja zmierzam do czegoś innego. Mianowicie, załóżmy, że jesteśmy osobami niewidomymi i mamy pobraną książkę w Daisy, ale na przykład w danej chwili idziemy gdzieś z telefonem, na którym nie mamy aplikacji do odtwarzania Daisy, albo mamy, ale nie bardzo umiemy z niej korzystać, trochę niewygodnie nam z niej korzystać i wówczas na taki własny użytek celem samego odtworzenia na niededykowanym sprzęcie, chcielibyśmy tego posłuchać. BrailleSense posiada również wewnętrzną aplikację do pobierania książek właśnie z DZDN-u, którą pokażę, tak jak mówiłem na początku audycji, po tym jak skończę prezentować ten odtwarzacz. Odtwarzacz Daisy był w każdym braille sensie od pierwszej wersji, czyli od Classica. Classic był w Polsce, przypominam, w latach 2005-2008, gdzieś tak do lata 2008. Jesienią 2008 roku pojawił się Plus, a jakoś zdaje się na przełomie 2007 i 2008 został w Polsce w bibliotece PZN uruchomiony serwis wypożyczeń online. Po kilku latach również pojawiła się aplikacja do obsługi tego serwisu w którejś kolejnej aktualizacji notatnika Braille Sense Plus i oczywiście jednocześnie była już w nowszych jego odsłonach. Nie pamiętam, czy w klasiku pojawiła się też. W każdym razie na komputerze z Windowsem logujemy się przez przeglądarkę, a następnie postępując zgodnie z instrukcją na stronie pobieramy książkę. Natomiast w Braille Sense jest aplikacja, którą, jak mówiłem, pokażę niebawem. W starych Braille Sensach mieliśmy na głównym ekranie urządzenia media i w nich był Media Player, Radio FM oraz odtwarzacz Daisy. Natomiast aplikacja ta znajduje się już nie w menu media, ale obok niego jest menu książki. I w tej grupie znajduje się ta aplikacja wraz z przeglądarką dokumentów, aplikacją do serwisu wypożyczeń online oraz pobieraniem z Bookshare. Aby uruchomić odtwarzacz Daisy, należy najpierw przejść do podmenu książki, odszukując go w menu program, czyli na ekranie głównym strzałkami lub naciskając literę L, punkty pierwszy, drugi, trzeci. Nacisnąć klawisz Enter na nazwie odtwarzacz Daisy pod menu książki lub użyć klawisza skrótu D, punkt pierwszy, czwarty, piąty, D jak Daisy. Lub nacisnąć F1 z literą D z dowolnego miejsca w urządzeniu. Zaraz po uruchomieniu odtwarzacz Daisy wyświetli wszystkie dostępne w urządzeniu dyski. Niezależnie od tego, czy na danym dysku znajdują się jakiekolwiek pliki w formacie Daisy, czy też nie. Po liście dostępnych dysków można się poruszać za pomocą klawiszy odstęp 4 i odstęp 1, a otwierać dyski zawierające pliki Daisy przez naciśnięcie klawisza Enter na nazwie dysku. Po otwarciu dysku zobaczymy listę znajdujących się na nim dostępnych plików i folderów oraz każdy znajdujący się na tym dysku tytuł pliku Daisy, który był już wcześniej otwarty. Po odnalezieniu folderu zawierającego pliki Daisy, który ma zostać odtworzony, należy zaznaczyć go naciskając klawisz odstęp. Następnie nacisnąć klawisz Enter, aby rozpocząć odtwarzanie. Odtwarzacz Daisy wyświetla wszystkie foldery znajdujące się na dysku, a nawigowanie pomiędzy nimi jest rozwiązane w ten sam sposób, co w menedżerze plików. Jeżeli w danym folderze znajduje się tylko jeden plik typu Daisy, to jego odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po wejściu do folderu i wyświetleniu tytułu. Tego nie mogłem sprawdzić, proszę Państwa, bo nie mam niczego takiego, zawsze mam więcej. Odtwarzanie pliku typu Daisy można rozpocząć naciskając Enter na jego nazwie, klawisz Enter po odnalezieniu tej nazwy na liście plików za pomocą klawisza odstęp 1, odstęp 4. Tylko, że mnie się, proszę Państwa, wydaje, tutaj jest napisane, że Enter, ale najbezpieczniej tego jeszcze należy wcześniej spacją zaznaczyć. Jeżeli rozpoczynamy odtwarzanie pliku, który był już wcześniej odsłuchiwany, to możliwe jest rozpoczęcie słuchania od miejsca, w którym zostało ono przerwane ostatnim razem. Aby przerwać odtwarzanie, należy nacisnąć klawisz odstęp Z, czyli zamykanie tradycyjne, tak jak w komputerze Alt F4, tak tutaj spacja Z jak zamknij, co spowoduje wyświetlenie okna z dwoma możliwościami do wyboru. Tak oraz nie. Wyboru jednej z nich można dokonać za pomocą klawiszy odstęp lub backspace. Menu odtwarzacza Daisy można aktywować naciskając odstęp M, punkt pierwszy, trzeci, czwarty, no czyli tradycyjnie tak jak w menu innych programów w tym urządzeniu, lub klawisz F2, gdy odtwarzacz Daisy jest włączony. W menu znajdują się takie pozycje jak plik, dokument, zakładka oraz nagłówek. Pomiędzy elementami menu poruszać się można za pomocą klawiszy odstęp 1 i odstęp 4, a Włączenie danego elementu następuje przez naciśnięcie klawisza Enter w momencie, gdy element ten jest zaznaczony. W sensie podświetlony, kiedy go widzimy na linijce, jakby w tym sensie zaznaczony. Nie zaznaczamy spacją, tylko taki widzimy go na linijce. Odtwarzacz Daisy zawiera również różne listy i okna dialogowe. Użyj przycisków odstęp 1 i odstęp 4 lub klawiszy przewijania w górę, w dół, w sensie tych, które są po bokach linijki, aby poruszać się po menu, ustawieniach lub listach plików. Użyj odstęp 4, 5 i odstęp 1, 2 lub F3, odstęp F3 do przemieszczania się pomiędzy kontrolkami w oknie dialogowym. To tak analogicznie, jak było w przypadku poprzednich programów, na przykład dużo takich było wtedy, jak na przykład była zmiana tych syntezatorów i można było sobie ustawić, czyli między typami syntezatorów i elementami, później głosami i tak dalej. Tak jak mówiłem, to się przestawiało spacja 4, 5, spacja 1, 2, a później wewnątrz tego spacja 1, spacja 4. W tej instrukcji będziemy odnosić się do używania F3 i odstęp F3 lub po prostu tab. Jednak w takich przypadkach można również użyć to, czego zresztą ja używam częściej, odstęp 4, 5 i odstęp 1, 2. No, producent tak podaje tutaj z instrukcji. Naciśnij Enter, aby wykonać wybraną akcję. Gdy uruchomimy odtwarzacz Daisy, znajdziemy w jego oknie cztery elementy kontrolne. I teraz to jest nagłówek, informacje, odtwarzanie, pauza. Odtwarzanie można rozpocząć lub wstrzymać, gdy na linijce brajlowskiej jest widoczny dowolny element kontrolny w oknie odtwarzacza. Wystarczy nacisnąć klawisz odstęp. I teraz menu plik. Elementami menu plik są, ja na razie je omówię, a później zaprezentuję. Otwórz plik Daisy, odstęp Enter O, gorący klawisz, otwiera okno dialogowe Daisy. Ustawienia głosu, czyli odstęp Enter S, tu możemy zmienić parametry automatycznego odtwarzania, alerty zakładek oraz szybkość, wysokość i głośność czytanego głosu. Informacje o książce, czyli I, odstęp Enter I, pokazuje informacje o aktualnie czytanej książce Daisy. To na przykładzie książki dokładnie pokażę. No i wyjście, czyli Z, odstęp Z, zamyka odtwarzacz Daisy. Wyjście i usunięcie zakładek Q, czyli Enter Z, wychodzi i usuwa wszystkie istniejące zakładki, czyli te, które uprzednio sobie, jeżeli sobie jakieś wstawiliśmy. Wyjście bez zakładek Backspace Z wychodzi bez zaznaczania pozycji wyjściowej. Czyli jeżeli tak zrobimy, to kiedy rozpoczniemy kolejne czytanie tego samego tekstu, będzie nam czytał od początku. Czyli nie zapamięta pozycji końcowej, na której skończyliśmy czytać. Dalej, menu dokumentu. Otwórz, zatrzymaj P, odstęp P, punkty 1, 2, 3, 4. Wstrzymuje i wznawia odtwarzanie. Można również użyć przycisku Play. Poprzednia strona, czyli 1, 2, 6, przenosi fokus o jedną stronę wstecz. Następna strona, 3, 4, 5, przenosi fokus do przodu o jedną stronę. Jak Państwo pamiętają, to tym się z kolei przestawiało szybkość w media playerze. Dalej, idź do strony, czyli odstęp Enter G i tutaj można wprowadzić numer strony, do której chcemy przejść, jeśli ją znamy. Idź do procentów, czyli można przejść do określonej pozycji w książce według procentu, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli chcemy przejść tak na 1/4, no to piszemy 25%, jeżeli tak połowa, to tak 50%, a jeżeli tak przeczytaliśmy gdzieś no poza połową, ale niewiele, to tak możemy 60%, no wszystko zależy od tego, on jakby po prostu sobie, no jakby książkę dzieli po prostu według procentu, całą długość całego pliku, czyli na setne części, czyli na procenty. Idź do czasu, no to backspace T, jeżeli na przykład wiemy, jaki minął czas, no to możemy po prostu przejść do określonej pozycji w czasie, czyli na przykład jak książka trwa, nie wiem, 4 godziny, no to można przejść do drugiej godziny. Też podobne opcje były, proszę Państwa, w media playerze. Poprzedni, następny przenosi fokus o wybrany element w przód, czyli poprzedni to jest punkt 3, następny punkt 6 i to chodzi, proszę Państwa, o to, że musimy sobie wcześniej określić poprzednie co. Może to być nagłówek na konkretnym poziomie na przykład, a jak to robić, to zaraz Państwu to wytłumaczę, bo tu jest jeszcze poprzedni element i następny element, 2, 3, 5, 6 i to jest wybór elementu do przejścia i po prostu punktami 2, 3 trzeci, piąty, szósty, wybieramy pomiędzy elementami, pomiędzy jakimi mamy się poruszać punktem trzecim i szóstym. To tak samo, jak było w Media Playerze, można było sobie drugim albo piątym, drugim wstecz, piątym w przód, określić sobie długość czasu, o jaką ma skakać punkt pierwszy albo czwarty. To tak samo tutaj, drugim, trzecim albo piątym, szóstym wybiera się elementy poszczególne, a trzecim i szóstym pomiędzy tymi elementami się przemieszcza. Kolejne podmenu to jest zakładka. Wstawienie zakładki to jest odstęp Enter M. Przejście do zakładki to jest odstęp Enter J i to przechodzi do najbliższej zakładki wstecz. Usuwanie zakładki D, odstęp Enter D, usuwa najbliższą zakładkę przed fokusem. A nie wiem, czy to jest wstecz, to chyba następny się przechodzi. No nic, to będę musiał też jeszcze sprawdzić. Tutaj, proszę Państwa, jest jeszcze odnośnie nagłówków, ale to można również wywołać wszystko z menu. To Państwu dokładnie powiem w trakcie, jak będziemy czytać na temat menu. Zwłaszcza, że tutaj są jeszcze opcje związane z tym, jakby książka była właśnie zarówno z tekstem nagranym, jak i tekstem czytanym. A takiej książki, proszę Państwa, na warsztacie nie mam. W związku z tym te nagłówki pokażę Państwu w praktyce. Teraz notka. Można wstawić notkę, czyli odstęp backspace M, pierwszy, trzeci, czwarty. I to jest wstaw adnotację. Czyli czytamy jakąś książkę, możemy po wywołaniu tego skrótu coś wpisać i możemy to później znaleźć. Odczytaj notkę, czyli odstęp backspace R. Przeczytaj bieżącą notkę. Poprzednia notka P, odstęp backspace P. Wróć o jedną notkę. Następna notka, odstęp backspace N i to przechodzi do następnej notki oczywiście. Usuń notkę, odstęp backspace D i to tak, proszę Państwa, wygląda. I ja myślę, że teraz już możemy przejść do prezentacji, tak z grubsza powiedziałem, jak to wygląda. No i teraz spróbujemy sobie otworzyć jakąś książkę Daisy. Włączę głos.
6: Głos włączony. Manager plik.
5: Otworzę, naciskam L.
6: Otwarzacz w Daisy, nawias otwierający.
5: Od razu mi się wyświetliło. D, otwarz nawias Daisy, zamykający. Pierwsza pozycja w grupie książek. I teraz D.
6: Otwórz Daisy dialog. Plastusiowy podkreślnik. Pamiętnik podkreślnik. Folder 2x2 element listy.
5: I tutaj akurat, ponieważ miałem to wcześniej otwarte, w Daisy jest plastusiowy pamiętnik.
6: Karolcia, podkreślnik,
5: jest
6: jeden, Karolcie, podkreślnik,
5: też.
6: Karolcia, podkreślnik, folder 1x2 element listy.
5: To są de facto ściągnięte przez Daisy online, ale to później może do tego zajrzymy. Na razie poszukamy czegoś poważniejszego.
6: Dysk flash 1x2 element listy.
5: Nacisnąłem dwa razy backspace i wyszedłem z tego, jestem na dysku flash.
6: 1563, podkreślnik, dolina, podkreślnik, issy, folder 1x26 element listy.
5: Jak się odtwarzacz zachowuje, jak po raz pierwszy otworzy mu się jakąś książkę? Ona jest w katalogu głównym flash disku. Tak jak mówiłem, jak się otworzy odtwarzacz Daisy, to jak jest okno otwórz Daisy, to jest takie same poruszanie się po dyskach jak w menedżerze plików. I teraz tak, pierwszą pozycją w katalogu głównym flash disku jest 1563, to jest sygnatura Dolina Issy. I to jest widoczne jako folder. Należy zrobić spację, żeby to zaznaczyć.
6: Wybrany 1563, podkreślnik, Dolina, podkreślnik, Issy, folder 1, 26, element listy.
5: I teraz naciskam Enter.
6: Wczyty Dolina Issy, 100%.
5: Procenty lecą, wczytuję.
8: Dolina Issy. Wydawnictwo literackie, rok Świetna, wydania 1981. Nagranie zakładu wydawnictw i...
6: Spacja. Pauza.
5: Nacisnąłem spację pauzę i przejdziemy się po menu. Otwieram spacja M menu.
6: Plik, nawias, otwórz Daisy, nawias
5: otwórz
6: otwierający.
5: O,
6: na ustawienia głosu, nawias otwierający. S, informacja o książce.
5: Informacja
6: nawias
5: o książce.
6: Otwieraj wyjście.
5: Wyjść.
6: Otwórz Daisy, ustawienia,
5: może
6: informacja
5: sobie,
6: o książce.
5: Państwa,
6: nawias
5: o książce.
6: Otwierający i nawias zamykający.
5: Naciskam
6: dialog, enter,
5: enter,
6: kreska i element menu.
5: Naciskam enter i zobaczymy, co powie o książce.
6: Informacja o książce dialog. Całkowity czas 2:11:06:05 pole statyczne.
5: W pierwszej linii jest całkowity czas, czyli 11 godzin, 6 minut i 5 sekund.
6: Upłynęło 2:12 sekund pole
5: upłynęło
6: statyczne.
5: 12 sekund, to spacja czwarty zrobiłem.
6: Pozostało 2:11 godzin,
5: 52,
6: przecinek 5
5: czwarty.
6: Liczba stron
5: 226
6: pole statyczne.
5: Tutaj w PZN jest tak, że chyba jeśli chodzi o wirtualne strony, które wstawiają, to kiedyś czytałem przynajmniej, nie wiem, na tych starych książkach tak było z kaset, a teraz nie wiem jak jest. One się chyba nie pokrywały ze stronami czarnodrukowymi, tylko co jakiś indeks czasowy był wstawiony. Jakiś tam był określony indeks, ale już teraz nie pamiętam, ale nieistotny. Spacja czwarty.
6: Bieżąca strona, dwukropek.
5: Bieżąca strona,
6: jeden pole start. Pozostało stron, dwukropek.
5: 225
6: pole statyczne. Bieżąca strona.
5: I tyle. I teraz jestem z powrotem na czasie całkowitym. I teraz zrobię spacja czwarty, piąty, czy jeszcze będą jakieś elementy.
6: Liczba zakładek, dwukropek.
5: Tak.
6: Brak zakładki, pole statyczne.
5: Liczba zakładek, no to brak zakładki, bo po prostu no, żadnej zakładki nie wstawiałem, bo przed chwilą ją jakby rozpakowałem.
6: Strony z zakładkami, dwukropek. Niezdefiniowano.
5: Kropka,
6: pole statyczne.
5: Czyli można sobie zobaczyć, ile jest zakładek i jakie są strony z zakładkami. Znaczy później się po nich tam przemieszczasz, tu są tylko informacje. Spacja pierwszy, spacja czwarty się przesuwam, żeby te elementy znaleźć. Spacja czwarty.
6: Niezdefiniowano. Kropka. Niezdefiniowano.
5: Tak, czyli tu jest liczba zakładek
6: pole
5: i strony
6: statyczne.
5: Z zakładkami. Spacja czwarty, piąty.
6: Zamknij przycisk.
5: A, i zamknij. Więc tyle mamy.
6: Pauza, przycisk.
5: Jesteśmy na pauzie. To teraz sobie zobaczymy jeszcze raz menu plik.
6: Plik, nawias otwierający, otwórz daisy, ustawienia głosu.
5: Ustawienia
6: nawias
5: głosu.
6: Otwierający, S, ustawienia głosu, dialog. Ustaw szybkość, dwukropek, 03/11 element
5: jest 11
6: listy.
5: 11 możliwości, 11 jakby jednostek i jest od minus 2 do 8, czyli minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To wezmę na przykład na minus 2 na chwilę.
6: Kreska, pauza, przycisk.
5: I teraz posłuchamy kawałek.
6: Otwarzanie.
8: Nagrań Polskiego Związku nie.
6: Pauza.
5: Chyba w starych Braille Sensach, jak się zmieniała szybkość, to zmieniała się też wysokość. W Media Playerze teraz też się nie zmienia, czyli... No ale wiadomo, że są no, zniekształcenia im wolniejszy plik, czy szybszy, ale to dobrze, że się wysokość nie zmienia. Jak coś trzeba na szybko przeczytać, no to można sobie to zmienić.
6: Plik, nawias otwierający, F,
5: ja
6: nawias, otwórz ustawienia głosu, 5, 8,
5: teraz na przykład na
6: pauza,
5: 5
6: przycisk, otwarzanie.
9: Widomych, Warszawa, rok 1983, czyta Gustaw Holoubek. Należy zacząć od opisu kraju jezior, w którym mieszkał Tomasz.
6: Pauza,
5: pauza.
6: Plik, na, otwórz ustawienia głosu, ustaw 69/5/4/3/2/1/0/3/, pauza, przycisk, otwarzanie.
8: Te okolice Europy były długo...
5: Dobrze.
6: Pauza.
5: Okej, okay, to teraz jeszcze raz wchodzę w menu.
6: Plik, otwórz ustawienia głosu.
5: Ustawienia
6: nawias
5: głosu.
6: Ustawienia głosu, dialog.
5: I teraz
6: ustaw
5: ten
6: szybkość,
5: głos zmieniałem
6: dwukropek,
5: spacja czwarty. A jak 03, wezmę spacja czwarty,
6: slash,
5: piąty, to przejdę
6: 11 element
5: elementu,
6: listy.
5: Do innego
6: ustaw
5: parametru.
6: Głośność, dwukropek.
5: Ustawienia
6: 5,
5: głośności,
6: 5, slash,
5: to jest
6: 10
5: pozycja
6: element
5: piąta
6: listy.
5: Ustawiona, czyli jest na środku, bo jest to pozycji 10, to już nie będziemy zmieniać. Spacja czwarty, piąty do innego parametru.
6: Otwarzaj automatycznie, dwukropek, włączony 1, slash, 2 element listy.
5: Tu można, zdaje się, włączyć odtworzenie automatyczne po tym, jak się, bo można książkę tylko załadować, albo załadować i zacząć odtwarzać. Więc no jeżeli mamy... fabryczne ustawienia, to fabrycznie jest tak, że on załadowuje i odtwarza od razu. Pasja czwarty, piąty.
6: Powiadomienie o zakładce. Dwukropek. Wiadomości 2. Slash 3 element
5: o
6: listy.
5: Zakładkach. Wiadomość jest domyślnie. Jak się zrobi spacja trzeci?
6: Dźwięk 3. Slash 3 element listy.
5: O zakładkach. Dźwięk.
6: Nie 1. Slash 3 element listy.
5: Nie. Czyli nie ma nic. Wiadomość albo dźwięk. To
6: wiadomość. Dźwięk 3.
5: Slash
6: 3 element listy.
5: To oczywiście się zmienia spacja czwarty, spacja pierwszy. Nie spacja trzeci, się pomyliłem, przepraszam. Spacja czwarty, piąty do kolejnego elementu, do kolejnego parametru, do przestawienia.
6: Potwierdź przycisk.
5: I już jest potwierdź.
6: Anuluj.
5: Anuluj spacja
6: kropka.
5: Czwarty, piąty. Co mamy
6: potwierdź,
5: pierwszy, drugi, potwierdź.
6: Pauza, przycisk.
5: To zmieniliśmy tylko te zakładki w parametrach, ustawieniach parametrów. I teraz
6: plik,
5: najważniejsza
6: nawias otwierają, przejdź. Nawias otwierają, zakładka.
5: Przejdź.
6: Nagłówek, nawias, notka, nawias, plik.
5: A nie, przepraszam.
6: Przejdź. Nawias
5: plik,
6: otwierający,
5: w
6: D, nawias zamykający, rozwija, otwarzanie.
5: I
6: slash, pauza, nawias
5: skrótów,
6: otwierający,
5: których
6: P,
5: polecam
6: nawias
5: się
6: zamykający,
5: na pamięć,
6: odstęp element
5: dlatego,
6: menu.
5: Dlatego, że może to bardzo ułatwić nam pracę. Odtwarzanie, pauza, to jest P. Poprzednia strona to jest spacja EU.
6: Następna strona, nawias otwierający,
5: trzeci, czwarty,
6: D, nawias zamykający,
5: piąty,
6: odstęp,
5: tak
6: kreska, punkty 3, kreska, 4, kresk, idź do strony,
5: idź
6: nawias
5: do strony,
6: otwierający,
5: enter,
6: G, nawias zamykający, dialog enter, idź do procentów,
5: idź
6: nawias
5: do procentów,
6: otwierający,
5: enter,
6: R, nawias zamykający,
5: to,
6: dialog, skocz do czasu, nawias
5: skocz do
6: otwierający,
5: czasu, backspace,
6: T, nawias poprzedni, nawias
5: podane,
6: otwierający. otwierający, H, nawias zamykający, punkt, kreska, czy element menu.
5: Punkt trzeci.
6: Następny nawias otwierający, L, nawias zamykający, punkt, kreska, przeskocz element w przód, nawias otwierający i nawias zamykający, punkty, kreska, 2, kreska, czy element menu. Przeskocz element wstecz, nawias otwierający, E, nawias zamykający, punkty, kreska, 5, kreska, 6, element menu.
5: Drugi, trzeci, a w przód jest piąty, szósty.
6: Odtwarzanie, slash, pauza, nawias otwierający, P, nawias, poprzednia strona, anuluj, pauza, przycisk.
5: Włączymy i zobaczymy, włączę i nacisnę punkt szósty i zobaczymy, co się będzie działo.
6: Odtwarzanie.
8: Pokryte lodowce.
7: Odcinek drugi. Odcinek trzeci.
5: Szósty
7: odcinek czwarty.
5: Trzeci punkt.
7: Odcinek trzeci.
5: Trzeci punkt.
7: Odcinek drugi.
6: Czyli pauza.
5: Tutaj się jest tak, bo to było z tych zbiorów, które niegdyś były dostępne na kasetach, bo to jest nagranie z lat 80. jeszcze. I tam było tak, jak mówiłem wcześniej, z tych kaset po prostu były zgrywane po pół godziny nagrania i zostały podczas digitalizacji dograne nazwy odcinków. I te odcinki są definiowane jako nagłówki w książce w tym momencie. I tutaj poruszamy się po nagłówkach tak naprawdę w tym momencie. Punktem trzecim i szóstym. Natomiast jeżeli wciśniemy drugi, trzeci albo piąty, szósty, to możemy zmienić parametry, po jakich chcemy się poruszać. I teraz tak, naciskam spację piąty, szósty.
6: Początek lub koniec książki.
5: Początek lub koniec książki. Czyli naciskam trzeci punkt.
8: Czesław Miłosz, Dolina Issy.
5: Szósty.
8: W Warszawie w roku 1984. Realizacja akustyczna, o. Tomasz Grubiński.
5: O, 84 rok nagranie. Tam było
6: czytanie tak... zakończone. Kropka.
5: O, czytanie zakończone. I teraz z punktem trzecim się poruszałem. A teraz spacja piąty, szósty, zmienimy inny parametr.
6: Czas.
5: Czas. A to nie wiem, o ile będzie przesuwał.
8: Realizacja akustyczna, Tomasz Grubiński. Realizacja...
5: Pauza. Co 5 sekund skacze. Spacja piąty, szósty.
6: Poziom 1.
8: Realizacja akustyczna.
7: Odcinek 23, odcinek 22.
6: Pauza.
5: Tak, czyli on po prostu porusza się jakby też po nagłówkach. Jest poziom pierwszy, ale w tej książce jest tylko poziom pierwszy. Ja nie mam książek z innym poziomem, żeby to pokazać jak, ale gdyby tutaj były inne poziomy, to jakbym nacisnął piąty, szósty, no to wtedy by było jeszcze poziom 2, poziom 3, w zależności od tego, ile byłoby tych poziomów, ale jest tylko jeden.
6: Strona.
5: A, i można się też po stronie poruszać w ten sam sposób. Też trzeci.

0: ale no nie sprawdzimy tego, proszę Państwa, bo no nie mam takiej możliwości. Może jeszcze zobaczę na chwilę stronę.
1: Strona.
2: Dolina Is. Należy zacząć. Opowiada się, że tam i tam wilk
1: otwarzanie
2: porwał komuś wieprzaka.
0: Czwarta
2: czarna, głęboka.
0: Szybko, no to jest tak, proszę Państwa, prądzie, że wyświetla się na brak sensie nazwa strony i za chwilę poziom.
2: I powierzchnia miejscami jest ledwie
0: jeden,
2: widoczny.
0: Jest piąta strona i za chwilę
2: jednak
0: poziom,
2: trudno przypuścić, żeby nosił taki strój wszelkich cudów nieobjętego świata. W kwadracie łańcuchów łączących kamienne słupki.
1: Idź do strony dialog.
0: Tu jest właściwie przejdź do strony
1: dwukropek pole
0: czasami,
1: edycji.
0: Proszę Państwa, jest tak, że jak nie działa, jak tam powiem, czy jest spacja, czy nie, to należy no, sprawdzić, więc albo będzie działało z pasją, albo nie, bo po prostu tutaj różnie jest to w instrukcji ujęte, a ja też dokładnie nie pamiętam, ale po prostu no, było powiedziane, żeby bez spacji wciskać, a działa ze spacją, no i odwrotnie. Też nie wiem, czy to w pliku pomocy nie ma błędów. I na przykład sobie wejdę na stronę setną.
1: 1.0.
0: Braillem komputerowym wpisuję 100, naciskam Enter.
1: Poszukiwanie strony 100.
0: Poszukiwanie strony 100.
2: Już rozpaliła się jego ciekawość.
0: Nacisnąłem górne przewijanie na linijce. Jest liczba 100 się wyświetla i przestało odtwarzać. A teraz spróbujemy jeszcze, wezmę sobie 5, 6.
1: Fraza, akapit, nagłówek. Początek lub koniec książki.
0: Nacisnę 3, żeby wejść na początek.
2: Czesław Miłosz, Dolina i...
1: Pauza.
0: I tutaj wstawię zakładkę.
1: Plik, przejdź, nawias, zakładka, wstaw zakładkę, nawias otwierający, M, anuluj,
0: M.
1: Kropka,
0: nie wiem, czy z odstępem
1: pauza,
0: bez...
1: przycisk.
0: Z odstępem trzeba. Enter M.
1: Wstawiono zakładkę 1. Kropka. Pauza.
0: Wstawiono
1: przycisk.
0: Zakładkę 1. Teraz, bo chcę pokazać, jak będzie informował o tych zakładkach. Kawałek przesłuchamy.
1: Otwarzanie.
2: Wydawnictwo literackie, rok wydania 1980.
1: Pauza.
0: Następną. Odstęp Enter M.
1: Wstawiono zakładkę 2. Kropka. Pauza przycisk.
0: Przechodzę na początek książki.
2: Czesław Miłosz. Dolina Is. Wydawnictwo literackie, rok wydania 1981.
0: O.
1: Pauza.
0: A teraz ja może wstawię notkę.
1: Plik, przejdź, zakładka, nagłówek, notka, notka, nawias otwierający, M, nawias zamykający, notka, dialog, treść notki, dwukropek, E, I, O, R, A, książka, D, O, D, E, A, X, O, T, O, R, E, I, E, J, E, P.
0: Pisałem książka do pracy
1: doktorskiej. Potwierdź przycisk. Pauza przycisk.
0: Ja tylko może jeszcze, bo tutaj trochę wybiegłem, pokażę, jak wygląda menu zakładek i notek jeszcze.
1: Plik, przejdź, nawias, zakładka, wstaw zakładkę, nawias otwierający.
0: Odstęp, enter M, przejdź do zakładki, to jest odstęp Enter J.
1: Usuń zakładkę, nawias otwierający, D, nawias zamykający, menedżer zakładek, nawias otwierający, L, wstaw zakładkę, menedżer zakładek, dialog. Zakładka 1, przecinek, strona 1, przecinek, nagłówek 1, przecinek, tytuł, kropka, 1 z 2, element listy.
0: No trochę źle zrobiłem, proszę Państwa, bo za blisko wstawiłem tą drugą zakładkę, ale chodzi o to, że teraz są tutaj, jak jest menedżer zakładek, to on mówi, na której jest stronie, która zakładka, że zakładka pierwsza jest na stronie pierwszej, na nagłówku pierwszym, na tytule pierwszym.
1: Zakładka 2, przecinek,
0: dwa.
1: Strona 1, przecinek, nagłówek 1, przecinek, tytuł, kropka, 2 z 2, element listy.
0: A czy to chyba tytuł, to jest jakby nazwa zakładki domyślnie, że tytuł 1, tytuł 2. I teraz jeżeli ja bym nacisnął Enter, to chyba powinien odtwarzać od tego momentu, gdzie jest ta zakładka.
1: Szukanie zakładki 2, kropka, kropka, kropka. Poziom 1, rozszerzone pole edycji.
2: Nagranie zakładu wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych. Warszawa, rok 1983, czyta Gustaw...
1: Pauza.
0: Tak, bo tam było wcześniej, czyli tutaj przy wydawnictwie był ten rok, a nie przy nagraniu. Czyli przeszedł do tej zakładki. I tutaj jeszcze było przy informacji, zobaczymy, na chwilę wejdziemy w informacje, jak tam się zmieniły.
1: Otwórz, usuń zakładkę, wyjście, nawias, informacja o książce, informacja o książce, dialog, całkowity czas, dwukropek, liczba zakładek, dwukropek, dwa pole statyczne, strony z zakładkami, dwukropek, jeden, slash, jeden, jeden, slash, jeden, pauza, przycisk.
0: I to są zakładki.
1: Plik, przejdź, zakładka, nagłówek, nawias otwierający, H, lista nagłówków, nawias otwierający.
0: To będzie po odcinkach, skanuj nagłówek.
1: Odczytaj nagłówek, nawias otwierający,
0: pierwszy nagłówek,
1: ostatni nagłówek, znajdź, nawias otwierający, znajdź ponownie, nawias,
0: lista nagłówków.
1: Nawias otwierający, lista nagłówków, dialog, nagłówek, tytuł.

0: odcinek 3, 4 z 25 element listy. Pauza przy plik, przejdź, plik, nawias otwierający, przejdź, zakład nagłówek, lista, skanuj nagłówek, nawias otwieraj, lista nagłówek, odcinek 4, 5 z 20, rozszerzone pole edyt, pauza.
1: I teraz zrobimy skanuj nagłówek, to pewnie będzie informacja dokładnie, gdzie on jest.
0: Plik, nawias, przejdź, zakład, nagłówek, lista, skanuj nagłówek, odcinek 4, odcinek 5, odcinek 6,
1: a nie,
0: odcinek 7, odcinek 8, odcinek 9, odcinek 10, odcinek 23, koniec, kropka,
2: koniec powieści, kropka, rozszerzone pole edycji, Dolina Ist,
1: pauza. Tak naprawdę tylko to skanowanie nagłówka to jest informacja po prostu,
0: zakładka, nagłówek, lista, skanuj nagłówek, odczytaj nagłówek, nawias otwierający, skanuj nagłówek, lista nagłówek, odcinek 22, odcinek 22, rozszerzone pole edycji.
2: Romuald na przykład pytano ich.
0: Pauza.
1: Odcinek 22.
0: Plik, nawias otwierający, przejdź, zakładka, nagłówek, lista nagłówków, skanuj nagłówek, odczytaj nagłówek, nawias, poziom, dwukropek, jeden, przecinek, nagłówek, dwukropek, otwarzanie, przycisk, pauza, przycisk, pusta linia, strona 212 z 226, stron, otwarzacz w Daisy, nawias otwierający, D, nawias zamykający, przeglądar,
1: robimy sobie spacja pierwszy, drugi albo spacja czwarty, piąty, to możemy się dowiedzieć, na jakim poziomie jesteśmy, który to nagłówek i na której jesteśmy stronie. I teraz przez to, że wstawiliśmy zakładki, to zmieniła się opcja wyjścia, ale to jeszcze
0: klik,
1: za chwilę.
0: Przejdź, zakładka, jeszcze nagłówek, nawias, notka, nawias, klik, notka, notka, nawias otwierający, M,
1: ja
0: nawias
1: notkę,
0: zamykający,
1: ja,
0: czytaj notkę, nawias otwierający, czytaj poprzednią notkę, czytaj następną, usuń notkę, nawias, notka, nawias, czytaj notkę, brak notki, otwarzanie, przycisk.
1: Aha, wcześniej sobie chyba trzeba ustawić, nie wiem, albo ja jakoś nie zapisałem, albo trzeba by ją po prostu ustawić, że on szuka
0: zakładka
1: do przodu.
0: Czytaj, książka do pracy doktorskiej, pauza, przycisk.
1: Tak, tu trzeba, proszę Państwa, no chyba jednak wiedzieć, gdzie ta nutka jest, żeby on ją odczytał, bo to jest to tam, wcześniej wstawiłem to, a tutaj książka do pracy doktorskiej napisałem wcześniej, czyli ta nutka się zachowała, ale ona jest na konkretnej
0: otwarzacz
1: w stronie. Zmienimy sobie powiadomienie. O
0: plik, notka, nagłówek,
1: plik, była,
0: otwórz ustawienia
1: informacja
0: głosu, ustaw głośność, otwarzaj automatycznie, powiadomienie o zakładce, dwukropek, wiadomości 2,
1: teraz na wiadomość
0: pauza,
1: zmienimy,
0: przycisk
1: i posłuchamy książki od początku,
0: nagłówek, początek lub koniec,
2: Czesław Miłosz,
1: tak jest fabrycznie,
2: Dolina,
0: zakładka 1,
2: Is, wydawnictwo literackie, rok wydania 1980.
0: Zakładka 2.
2: 81.
1: Ok.
0: Pauza.
1: Słyszymy, tutaj czyta. I teraz zmieniły nam się opcje wyjścia.
0: Plik.
1: Ponieważ
0: nawias otwierający.
1: Zakładki,
0: F. Nawias zamykający.
1: Można sobie wejść.
0: Otwórz Daisy. Wyjdź bez zapamiętania ostatniej pozycji. Nawias otwierający.
1: Pozycji.
0: C. Nawias zamykający.
1: Czyli jak tak zrobimy,
0: spacer,
1: to będzie,
0: kreska
1: to
0: z element
1: wyjdzie,
0: menu.
1: To się mówi bez zapamiętywania ostatniej pozycji. Zacznie nam czytać od początku książki.
0: Wyci usuń zakładkę. Nawias
1: usuń
0: otwierający.
1: Zakładkę. Enter Z.
0: Nawias wyjście. Nawias
1: spacja
0: otwierający.
1: Z. Czyli tak,
0: nawias zamykaj. Anuluj.
1: Jeżeli zrobimy
0: pauza,
1: spacja Z, to nam po prostu wyjdzie i później jak otworzymy książkę, będzie nam czytał. Zrobię spacja Z.
0: Otwarzacz w Daisy. Nawias otwierający. D. Pomyśle nawias zamykający.
1: Po świetlu otwarz Daisy. Jesteśmy w menu książek. Uruchamy otwarz Daisy.
0: Otwórz Daisy dialog.
1: Otwórz Daisy.
0: 1500. Wybrany 1500. Dolina
1: Isy.
0: Z 70%.
2: Wydawnictwo literackie, rok
1: no
2: wydań.
0: Pauza.
1: Przechodzę na początek.
0: Nagłówek. Początek lub
1: trzeci.
2: Czesław Miłosz, Dolina.
0: Zakładka 1.
1: Is. Są zakładki.
0: Pauza.
1: No to ja nie chcę tych zakładek, wychodzę, żeby skasować zakładki. Odstęp Enter Z, odstęp Z i odstęp Backspace Z pewnie, żeby wykasować wszystkie parametry związane z odtwarzaniem i zapamiętywaniem. Teraz odtwarzamy.
0: Otwórz Daisy dial.
1: Otwórz
0: 1000 wybrane Dolina Isy.
1: Powinno być
0: 70%.
1: Od tego momentu, co skończyliśmy.
2: Dolina Is.
1: Ale już bez zakładek.
2: Wydawnictwo literackie, rok wydania 1981.
1: Wciskam odstęp, backspace Z.
0: Otwarzacz w Daisy, nawias otwierający, D, nawias zamykający, otwórz Daisy, dia, 1005, wybrany 1000, Dolina Issy.
1: Będzie od początku?
0: 70%.
2: Dolina Issy.
1: Będzie od początku, jest od początku.
0: Książki,
1: i
0: nawias
1: tak,
0: otwierający, L, nawias zamykający.
1: Otwarzacz Daisy.
0: Głos wyłączony.
1: I teraz można przejść do serwisu wypożyczeń online, czyli co możemy zrobić, żeby pobrać książkę w formacie Daisy. ZZDN już tym razem, czyli dział zbiorów dla niewidomych. Można pobrać bezpośrednio książkę Daisy bez użycia komputera w dowolnym miejscu, jak mamy Braille-sensa i mamy dostęp do internetu. No oczywiście nie moglibyśmy tego zrobić będąc poza granicami kraju. To tego nie zrobimy, ale w dowolnym miejscu w Polsce, jak mamy Braille-sensa, możemy to zrobić i nam się tworzy na flash disku folder online Daisy i tam są te książki, ale uwaga, ten folder jest widziany tylko przez odtwarzacz Daisy. No tutaj podejrzewam, że to jest zabezpieczenie antypirackie przed jakimś ewentualnym zwielokrotnieniem. Ja tu już wcześniej ściągnąłem sobie kilka książek i wejdę teraz do odtwarzacza Daisy.
0: Głos włączony. Menedżer pliku, otwarzacz w Daisy, D. Nawias otwórz Daisy, dialog. 1563, podkreślnik,
1: dysku,
0: Dolina, podkreślnik, online Daisy, folder 15/26, element
1: czyli tutaj
0: listy.
1: Tutaj mamy jakby 26 elementów w katalogu głównym na flash disku. 15 jest online Daisy, a jest ich 26. A teraz ja zamknę, wejdę w menedżer plików,
0: dysk flash,
1: a folderów jest tutaj 25. Teraz co zrobić,
0: F,
1: żeby pobrać książkę z serwisu wypożyczeń online. Naciskamy L, czyli książki.
0: Otwarzacz w Daisy, znaczy, nawias
1: książki,
0: od przeglądarka dokumentu, Daisy on, kreska, linę, nawias od nazwę użytkownika,
1: nazwa
0: dwukropek,
1: użytkownika,
0: komputerowe pole edycji.
1: Wpisuję.
0: Hasło,
1: czwarty,
0: dwukropek, asterysk, asterysk, pamiętaj mnie, pole wyboru nieoznaczone.
1: Można zrobić pamiętaj mnie, ale tego nie robię.
0: Zapisz hasło, pole
1: zapisz
0: wyboru
1: hasło,
0: nieoznaczone.
1: Tego nie
0: zaloguj
1: robię.
0: Przycisk.
1: I zaloguj.
0: Logowanie,
1: spacja
0: przecinek,
1: czwarty, piąty,
0: proszę
1: się
0: czekać,
1: tymi
0: kropka, menu główne, pozostały limit wypożyczeń, przecinek, 18 tytułów, kropka, 1 z 15, element listy.
1: Mamy 15 elementów z linkami, jesteśmy już na stronie BC, pozostały limit wypożyczeń, 18 tytułów, bo ja tam dwa wypożyczyłem, spacja czwarty.
0: Ostatnio pobrane tytuły, kropka, 2 z 15, element listy.
1: Można sobie zobaczyć.
0: Wypożyczone, dwukropek, 4, kropka, 3 z 15, element listy.
1: Wypożyczone 4, tylko dwa wypożyczyłem przez serwis online, tutaj przez Braille-sensa, a dwa inne przez komputer w tym miesiącu.
0: Szukaj książki, kropka, 4 z 15, element listy.
1: Szukaj książki, ale przejrzymy sobie dalej jeszcze, jakie są elementy.
0: Katalog nowości,
1: katalog
0: kropka,
1: nowości.
0: Szukaj autora, kropka,
1: szukaj
0: 6,
1: autora.
0: Lista autorów,
1: lista
0: kropka,
1: autorów.
0: Szukaj tytułu, kropka,
1: tytułu.
0: Oś, lista tytułów, kropka,
1: lista tytułów.
0: 9, szukaj cyklu, kropka,
1: szukaj cyklu.
0: Lista cykli, kropka, jed, szukaj lektora, kropka,
1: szukaj lektora,
0: lista lektorów,
1: lista
0: kropka,
1: lektorów.
0: Szukaj sygnatury, kropka,
1: szukaj
0: 14,
1: sygnatury.
0: Katalog tematyczny,
1: katalog
0: kropka,
1: tematyczny.
0: Katalog tematyczny,
1: i tyle.
0: Kropka, 15,
1: klik, szuk, klik, szuk, klik, szuk, klik,
0: wypożyczone, pozostały limit, ostatnio pobrane, wypożyczone, szukaj książki, kropka, 4 z 15, element listy, wprowadź jeden lub kilka fragmentów nazwiska autora, przecinek, tytuł książki, książki, przecinek albo haseł przedmiotowych, kropka, pole edycji.
1: I na przykład, nie wiem, wpiszemy sobie Henryk Sienkiewicz. Braille'a komputerowego najlepiej używać w takiej sytuacji. Po prostu enter i tyle. Wpisuję
0: wczytywanie.
1: Henryk Sienkiewicz,
0: wyniki wyszukiwania Henryk Sienkiewicz,
1: wyszukiwania.
0: Kropka, znaleziono 43 tytułów, kropka, Bartek Zwycięzca, kropka, sygnatura ZP723, kropka, rozmiar pliku 64 MB,
1: i tak,
0: kropka,
1: mamy.
0: 1
1: Bartek
0: z 30 dwa element listy.
1: Sygnatura ZP723, rozmiar pliku 64 MB. Dalej, spacja czwarty.
0: Bez dogmatu, kropka,
1: bez
0: sygnatura
1: dogmatu,
0: 675, kropka, rozmiar pliku 256 MB, kropka, dwa
1: spchania,
0: kropka, sygnatura ZP724, kropka, rozmiar pliku 104, Henryk Sienkiewicz, kropka, sygnatura 569, kropka, rozmiar pliku 208 MB, kropka 432 element listy.
1: Pewnie może jakaś jego biografia.
0: Latarnik, kropka, sygnatura ZP322, kropka, rozmiar pliku 16 MB, kropka, rozpoczęto pobieranie. 0% pobieranie zakończono, kropka.
1: Pobieranie zakończone.
0: Czy chcesz otworzyć to w odtwarzaczu Daisy? Znak zapytania. Tak, przycisk.
1: Otworzyć to w odtwarzaczu Daisy, tak.
0: Latarnik, kropka, sygnatura ZP322, kropka, rozmiar pliku 16 MB, kropka, 11/32 element listy.
1: I teraz Enter, jeszcze raz.
0: Rozpoczęto pobieranie.
1: On dopiero teraz
0: 0% i 2, 4, 6, 99%.
1: W każdym razie zaraz będziemy mieli tę książkę.
0: Pobieranie zakończono. Czy chcesz otworzyć to w odtwarzaczu Daisy? Znak zapytania.
1: Enter.
0: Tak, latarnik.
1: I już możemy słuchać.
0: 100%.
1: Już jest pokaz standardowe okienko.
3: Henryk Sienkiewicz, latarnik. Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał J. Horane w jednej ze swoich korespondencji z Ameryki. Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Aspinwall, niedaleko...
0: Latarnik, głos wyłączony.
1: Głos i na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. W kolejnej audycji omówię przeglądarkę dokumentów. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: W kalendarzu mamy wtorek, to 16 dzień maja 2023 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy, tak jak wspomniałem przed momentem, pierwszą w tym tygodniu audycję na antenie Tyfloradia na żywo. A w dzisiejszej audycji nie jestem sam, po drugiej stronie łącza Patryk Chojnacki. Cześć Patryku.
6: Witam ponownie, już chyba jestem jakimś stałym elementem, że tak powiem, Tyfloradia.
5: No, stały współprowadzący, bo też i dość często masz coś ciekawego do zaprezentowania naszym słuchaczom, a dziś to będzie kolejny instrument z grupy Pocket Operator firmy Teenage Engineering. Tym razem to będzie urządzenie o numerku 20 i jeszcze w podtytule noszące tytuł Arcade. No i tyle wiem, przynajmniej na razie, a ty wiesz zdecydowanie więcej i za moment nam o tym urządzeniu opowiesz. Ja tylko jeszcze dodam, że jesteśmy dziś na żywo, nadajemy na Facebooku, na YouTubie, oczywiście także w Tyfloradiu, więc jeżeli macie ochotę do nas pisać, to kontakt tyflopodcast.net i komentarze pod transmisją oraz nasze aplikacje na iOS-a i Windowsa. A jeżeli macie ochotę zadzwonić, no to tyflopodcast.net/zoom poleca się waszej uwadze. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. No to Patryku, to co to za urządzenie tym razem przyniosłeś do naszego wirtualnego studia?
6: PO20 jest to jakby pierwszy, chociaż one były wydane w jednym momencie, ale powiedzmy pierwszy z serii 2X. Pocket Operator i cała seria 2X generalnie opierała się na dźwięku bardziej 8-bitowym. Co widać tutaj, także jak mieliśmy 28 robota, mieliśmy syntezator lidowy, który był 8-bitowy z mikromaszyną perkusyjną. Mamy 24 Office, czyli w sumie też dosyć ciekawy model, który bazuje na dźwiękach z biura, więc jakieś klikania klawiatur myszki, ale też 8-bitowe bipy też się zdarzają. I mamy PO20 Arcade, czyli jak to producent określa, Music Groove Box, Chiptune Music Groove Box, czyli po polsku mówiąc maszyna do tworzenia muzyki chiptune, a tego słowa nie przetłumaczę, bo muzyka 8-bitowa to nie będzie dokładne tłumaczenie.
5: Tak, no bo nie tylko 8-bitowa muzyka do tego się zalicza, jak rozumiem, to są wszystkie te takie staro brzmiące elektroniczne dźwięki, piski, które no przede wszystkim właśnie te komputery takie jak Atari, Commodore 64 i podobne z siebie
6: Spectrum
5: wydawały, tak, ZX Spectrum. Chociaż ja szczerze mówiąc nie słyszałem nigdy muzyki z Spectruma.
6: Wiesz co?
5: Powiem ci szczerze.
6: Gdzieś na YouTubie jakieś archiwalne materiały są, gdzieś tam jakiś taki folderek.
5: Jakoś niewiele mówiło się o muzyce w kwestii Spektruma, bo zawsze jak się mówiło, to porównywało się ze sobą Atari i Commodore. Ja przynajmniej tak to pamiętam.
6: Bo najczęściej się jakby na nich tego rzeczywiście, no Commodore był mega elastyczny, zwłaszcza z Black Boxem.
5: Tak.
6: Czy jak to się nazywało, czy Kovoxem, jak to tam się nazywało?
5: Black Box, ale Black Box to było do czegoś innego troszeczkę.
6: Znaczy, no nie, to słuchaj, to było urządzenie po pierwsze, że gadające, a po drugie tam też dawało właśnie obsługę na przykład muzyczki.
5: No nie do końca. Nie do końca. Obsługę, jak to mówisz, muzyczki, to dawał układ wbudowany w bebechy tego komputera, czyli układ SID, a Black Box poniekąd dawał obsługę taką podstawową w kwestii muzycznej, bo jak się wpisywało taką komendę strzałka YT, naciskało się return, to się rozlegało takie delikatne pyknięcie i dostawałeś do dyspozycji klawiaturę muzyczną. Mogłeś sobie grać na klawiszach, tam chyba były ze 2 oktawy, niewiele więcej i ewentualnie z shiftem jakieś dodatkowe 2. Natomiast to była klawiatura, która emitowała tylko jakąś tam dźwięk o konkretnej barwie.
6: No oczywiście, no.
5: Nie dało się dodać tam na przykład żadnej perkusji, innych elementów tego typu. Na to pozwalał układ SID, który trzeba było zazwyczaj oprogramować w Basicu albo skorzystać z jakiegoś rozbudowanego programu.
6: Aha. To wiesz, zawsze mi się wydawało, że Black Box był jakoś powiązany z tym, z muzyczką w Commodore.
5: Być może wydawało ci się tak dlatego, że Black Box miał taki program demonstracyjny. Kiedy się uruchamiało komputer, wciskało return, to odzywał się ten syntezator, ten słynny sam tam. Hej, to ja, nazywam się Black Box, wersja 8. I on tam potrafił, oprócz tego, że grał na koniec Love Me Tender, w instrumentalnej wersji, to nawet jeszcze śpiewał. Śpiewał Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie i do tego grał. Więc może dlatego tak ci się to kojarzyło, natomiast no nie.
6: Niemożliwe.
5: Jakby sam Black Box nie miał w sobie układu muzycznego, mogłeś spokojnie bez Black Boxa wczytać sobie na przykład jakąś grę z kasety i tam był dźwięk. Więc
6: nie, Black tylko Box... właśnie bardziej mi, nie, wiesz, bardziej chodziło mi właśnie o takie granie typowe.
5: Tak, to jak najbardziej. Tu się zgodzę. Black Box miał coś takiego, miał taką funkcję, strzałka YT, pamiętam do dziś, bo zdarzało mi się na tym troszeczkę od czasu do czasu pograć. No, a dziś nie ja będę grał, tylko ty będziesz demonstrował Pocket Operatora. No to jak to urządzenie wygląda?
6: Wygląda to dosłownie identycznie jak poprzednie, czyli tak na szybko opisując, jest to w sumie po prostu płyta drukowana. Na dole mamy koszyk na 2 baterie, u góry, jakby dołu, mamy jacki, po lewej stronie mamy wejście, po prawej wyjście, to w sumie jest całkiem logiczne, no bo jakby wiadomo, że coś idzie z lewej do prawej.
5: Wejście liniowe, jak rozumiem.
6: No, tak, no znaczy monofoniczne, ale liniowe, tak. Aha. Znaczy, nie, przepraszam, wejście jest stereofoniczne. Chociaż to jest trochę śmieszne, ale jakby słuchawki są mono, natomiast no to jest w tym momencie i tak nie ma znaczenia, bo dźwięk tego typu raczej i tak jest monofoniczny.
5: No tak.
6: Oczywiście zdarzają się stereofoniczne, ale rzadko. Na froncie, od góry, na górze w ogóle taki wieszaczek plastikowy, który należy ułamać, jeśli chcemy do etui włożyć urządzenie. Jakby na froncie ekran, pod ekran 2 pokrętła, obok pokrętła 3 przyciski i poniżej klawiatura składająca się z 16 głównych przycisków i paska 4 przycisków obok, taki w takim prawym rzędzie, który jest leciutko wyżej niż reszta.
5: No to troszkę tego, jak zwykle, jest w takim urządzeniu. No teraz czas najwyższy przejść do opisu możliwości, ale jeszcze, żeby nam to nie uciekło, a czasem potrafi, to zapytam cię o cenę tego sprzętu.
6: Ach, w dobrych czasach to kosztowało 300 zł, teraz to tak 350 może.
5: Rozumiem.
6: No, Oliksie ostatnio widziałem ofertę za 200 chyba, 20 ktoś wystawiał, ale bez etui. Ja sobie kupiłem za 350 z etui plus 10 zł wysyłka, więc no to dużo, no ale i tak jestem na plus, bo gdybym kupował etui osobno, to wyszło, bym zapłacił 300 zł plus etui, no 450 zł mniej więcej by wyszło. Mhm. Bo etui jest dość drogie, nie wiem dlaczego, to jest kawałek gumy, a sam kawałek gumy kosztuje powiedzmy 130 zł. No nie wiem dlaczego.
5: No to dobrze, to skoro już wiemy co nieco o cenie, to teraz poznajmy możliwości tego sprzętu.
6: Więc tak, urządzenie zachowuje się też troszeczkę inaczej niż inne, które prezentowałem. Będę się odnosić, no bo jakby jest do czego się odnosić. Moim zdaniem to się bardzo dobrze komponuje z robotem, czyli z P28. Natomiast co do ogólnego włączenia, jeżeli włączymy baterię do urządzenia, najlepiej wcisnąć cokolwiek, bo wtedy znajdujemy się w trybie ustawienia czasu, gdzie pokrętłami regulujemy sobie lewe to godzina, prawe to minuta. Więc no dla nas nic ważnego, myślę, że dla większej ilości osób w sumie też nic ważnego, więc wciskamy jakiś przycisk i znajdujemy się na ekranie głównym. Żeby było też ważne, opiszę prawą belkę, bo tu się zawsze coś zmienia i tu też się oczywiście coś zmienia, jak zwykle. Od dołu mamy przycisk Right, potem przycisk Play, następnie jest przycisk FX i przycisk Cord, ponieważ to urządzenie jest dość naprawdę zaawansowane, dlatego jest nazwane Grooveboxem. Ja bym powiedział, że to jest naprawdę po prostu podstawowy syntezator. Taki, który naprawdę możemy coś zrobić konkretnego. Kojarzysz na przykład Kawasilatora Korga?
5: Tak, kojarzę.
6: Albo na przykład serię Volka?
5: Tego już akurat nie.
6: Volka Bass, Volka FM?
5: Nie.
6: Swoją drogą Volka FM, a bardzo chętnie bym przygarnął. Jest to syntezator, jest to sampler, który bazuje na silnikach z właśnie Co-Oscillatora i który też jest no, niedużym urządzeniem. Natomiast ma, o ile z tego co wiem, 100-krokowy sekwenser.
5: No to rzeczywiście już całkiem ciekawe.
6: Więc i moim zdaniem no, do Co-Oscillatora co prawda PO20 może nie dorasta, ale jest to urządzenie tego typu, gdzie naprawdę można coś już zrobić. Coś sensownego. Ponieważ te kordy to są oczywiście akordy. No a to daje już duże możliwości, ponieważ jeden nasz sekwencję możemy nagrać na dużo sposobów, a takich akordów możemy mieć 128 w jednym utworze. W sensie łącznie, na wszystko. To i tak jest dużo, bo możemy mieć 128 połączonych patternów i 128 akordów, co daje nam no, dosyć dużo tego wszystkiego.
5: No tak, to już jest sporo.
6: Z czego ten przycisk akordów ma jeszcze funkcję dronowania, ponieważ syntezator ten jest trochę dronowy i to ma też duże znaczenie. Natomiast dobra, zacznijmy od początku.
5: Okej.
6: Ekran główny, jak ja to nazywam, tutaj, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja tak mówię, będę się odnosić. W poprzednio prezentowanych, czy to przez Tomka PO33, czy przeze mnie 35 i 28, jakby każdy dźwięk był przypisany do osobnego klawisza, nie wiem, czy pamiętasz. To znaczy należało wcisnąć, trzymać przycisk Sound i wtedy dopiero dociskać klawisze, żeby wybrać dźwięk, a dopiero potem można było grać jakby tym dźwiękiem. Tutaj jest trochę inaczej. Tutaj przycisk Sound używany jest tylko w sytuacji takiej, kiedy na przykład edytujemy coś albo wstawiamy coś w trybie kroków, w trybie sequencera. Normalnie na ekranie głównym mamy wszystkie dźwięki. I tak, od lewej... przepraszam, tutaj miałem akord wybrany. Mamy taki bas, czy to właściwie stopa. Stopa chyba, nie? Halo, słychać mnie?
5: Słychać. A, dobra, bo zastanawiam się, co to brzmi
6: jakaś
5: tak stopa basowo. Chyba.
6: Tu mamy jakąś inną stopę. To jest chyba właśnie jakiś bas bardziej. Hi-hatzik. Coś, nie wiem jak to nazwać. Tu jest snare drum tak zwany. Tu są arpeggio różne. Taki dźwięk z echem. I tak naprawdę w obrębie tych 16 dźwięków będziemy pracować. I uwierzcie mi, te dźwięki, one brzmią tak, no, matowo, bo to niby nic specjalnego, ale...
5: No tak, bo to tak brzmi, jakby w sumie no, niewiele dało się z tym zrobić.
6: No tak, nie powiedziałbym, że tak właśnie, że nie jest. Ponieważ mamy pokrętła i one też zachowują się zupełnie inaczej niż w robocie i niż w spiku. Lewe pokrętło, które jest dość ciekawe, ponieważ jest to pokrętło regulacji wysokości, ale też nie do końca. Ponieważ niektóre dźwięki mają określone progi, na których mogą odbrzmiewać. I tak na przykład to. Widzisz?
5: No są tak, tylko dwa progi. Się.
6: Chodzi o to, że są tylko dwa progi. Ja kręcę pokrętem. Jest taki bardzo niski, burczący. I taki zwykły. Są tylko tutaj dwa progi. Natomiast na przykład dźwięk w stylu tego. Widzisz? Ma wszystkie skale.
5: Aha.
6: Ustawię tak jak było. Natomiast prawe pokrętło, nawet weźmy ten bas. To jest modulacja. Też ma swoje progi, chociaż nie aż tak. I na przykład na przystawie tego dźwięku, bo go teraz mogę zmodulować. takiego dasz poziomu. I powiedz mi, czy w takim razie tych dźwięków zrobisz trochę jakby więcej, nie?
5: Zdecydowanie.
6: Tak. Więc pod klawiszem FX, jeżeli wciskamy FX z... nazwijmy to cyframi, czyli z klawiaturą, robią się różne fajne rzeczy i to też nie działa do końca tak jak na przykład w P28, bardziej jak 35, gdzie rzeczywiście w tych FX-ach możemy też trochę zrobić, gdzie na przykład FX-em jest wrzucenie, nie wiem jak to nazwać, wam to pokażę, to się jakoś nazywa na pewno, ja nie wiem jak się nazywa, skali chromatycznej do utworu jako takiego przebiegu i to jest jakby efektem. No to co? Myślę, że możemy stworzyć jakiś podstawowy paternik, nie?
5: Okej.
6: Okay. Może jakiś bas, no bo bas jest zawsze dobry na początek. Aj, coś tu było, muszę to zmazać. Dobra, już zmazałem. Trochę nierówno, więc to trzeba poprawić. Dobra, mamy jakieś coś, ale to jest takie podstawowe, no coś trzeba do tego dodać, prawda?
5: No tak, bo sam taki basik to trochę nudno.

0: coraz ciekawiej, prawda?
1: Tak. I jak ty to stworzyłeś?
0: Jak ja to stworzyłem? Ja nie lubię używać trybu sequencera, ponieważ jest on używalny, ale nic ciekawego, więc generalnie jeżeli mam włączony od razu odsłuch, oczywiście on nie powie, że jest odsłuch, ja muszę się domyślić, to można łatwo zrobić, więc nie jestem problematycznym, nie ma w tym problemu. Jeżeli mam włączony odsłuch, wtedy trzymając przycisk Right mogę dociskać do niego odpowiednie dźwięki, które chcę dodać do sekwencji, po prostu.
1: Aha, no to rzeczywiście dosyć prosto.
0: Wtedy, kiedy dociskam, to dźwięk się zapisuje w danym momencie.

0: Dobra, na przykład chcę... mam takie pukanie. No fajnie, chcę, ale na przykład, żeby były różne wysokość tych dźwięków, prawda?
1: No tak.
0: W takiej sytuacji muszę wybrać... Na przykład chcę, żeby ten dźwięk się zmienił, więc muszę wybrać go na liście sound, czyli trzymam przycisk sound, dociskam ten przycisk. I teraz trzymając right, mogę kręcić lewym pokrętłem. Czy nie brzmi to trochę inaczej?
1: Brzmi.
0: Proszę bardzo, teraz jeszcze lepiej. Tak mogę zrobić z każdym dźwiękiem.

przykład ten dźwięk chcę wymodulować. Proszę bardzo, w tym momencie przekręciłem prawe pokrętło. Oczywiście przy trzymającym przycisku right.

0: No dobrze, ale no mamy sekwencję, wiadomo, mogę ją edytować, ale czy ja mogę coś tu zrobić więcej? Oczywiście, że mogę. Mówiłem o tym dronie.
1: Dron... A co to właściwie jest?
0: Jest to taki sygnał, który się odtwarza w trakcie grania utworu. Żeby go wywołać, muszę przy odtwarzaniu, to jest ważne, przy odtwarzaniu trzymam przycisk akordów i po pierwsze lewym pokrętem ustawiam jego głośność. A prawym mogę zrobić, żeby był pulsacyjny. Patrz, już coś ciekawie się robi, nie? Oczywiście poziom pulsacji mogę też regulować prawym pokrętłem. Dobrze, a teraz akordy. No, utwór cały czas brzmi w ten sam sposób, no nie? No więc...
1: No,

I teraz... Co chcę wam pokazać? Mówiłem o tym... Wyłączę na chwilę. Mówiłem o tym przebiegu chromatycznym wywoływanym z efektów. On jest świetny do takich utworów, ponieważ... jakby uwypukla cały utwór, więc żeby go wywołać, ja pokażę wszystkie efekty, ale tak zacznę od tego, bo to jest takie w sumie fajne na początek. Przy włączonym utworze, ważne, że jeżeli zatrzymam i wznowię odtwarzanie, dron się wyłączy, więc muszę go jeszcze raz wywołać. Przekręcając jedno z pokrętł leciutko w lewo lub w prawo, drugie ustawiając zapisze samo. I teraz, trzymając przez efektu

0: co robią jeszcze efekty. Od pierwszego. Obcięcie perkusji. Może ktoś chce na przykład jako efekt po prostu, wiesz, przejście w muzyce na przykład. Można perkusję po prostu uciąć. To jest ucięcie innych partii po prostu. Tutaj wycinamy wokale, zostawiamy jakby to wokale. No linię melodyczną zostawiamy tylko perkusję.
1: Same perkusje.
0: Tu też w ogóle tylko perkusja. Dalej. Filtr nisko, dolno-przepustowy. To się jakoś nazywa, taki filtr, który leci w górę i w dół jednocześnie, na raz.

stater. Taki podwojenie można powiedzieć. Znaczy można to fajnie wykorzystać, nie powiem, że nie. Dalej. Jeszcze większy stater. Dobra, tu dalej. Takie zdublowanie.

0: dalej. Jeszcze bardziej zdublowany. Bardziej jak stater, taki potrójny dźwięk się robi. Dalej. Takie powtórzenie. Też powtórzenie, tylko że ze staterem. To się jakoś nazywa, takie pulsowanie trochę się robi.
1: Jakaś taka jakby trochę bramka.
0: Wiesz co, nie, już wiem, to jest, słuchaj, tremolo.
1: Aha.
0: Część z tych efektów się włącza jakby na stałe, w sensie, że one trwają, dopóki ich nie wyłączę. Część muszę trzymać. Tak na przykład efekt typu filtry albo tremolo mogę włączyć lub wyłączyć. Natomiast efekty takie jak stater albo ta chromatyczna skala, która przebiega sobie przez utwór, one są wywoływane ręcznie i one są wywoływane na konkretny kawałek utworu. To znaczy, jeżeli dopóki ja trzymam, to leci.
1: Okej, czyli tutaj nie da się tego jakby zaprogramować tak, żeby od początku do końca ten utwór był z tymi efektami. Tu trzeba czasem coś w trakcie jego odgrywania jednak jeszcze zrobić.
0: Tak, wyjątkiem jest skala chromatyczna, która jest jakby, ona się generuje po wciśnięciu. To znaczy, mogę ją jedynie włączyć lub wyłączyć, ale ona działa przez chwilę. To znaczy, jeżeli włączę utwór nawet bez tego drona, wcisnę skalę chromatyczną. Ona też nie zawsze może być cała, ponieważ się pasuje ładnie w utwór. Ale mogę zatrzymać. Czyli nie mogę jej puścić, jakby sobie leciała cała, ponieważ jeżeli ja to zrobię, to na przykład puszczę raz. I teraz już nie gra. Ona ja muszę, mogę ją po prostu włączyć, wyłączyć, ale tylko na dany kawałek utworu. Ona włączy się na chwilę.
1: No
0: na jedno uderzenie. Na jedno uderzenie.
1: I to w tym momencie, co ty tworzysz, to jest, jak rozumiem, jeden z tych patternów, czyli taki jeden jakby krok w tym utworze, tak?
0: No nie, no krok to jest na przykład to.
1: Aha.
0: Krokiem byłoby po prostu uderzycie... To byłoby krokiem. Czyli jeden po prostu jakby... Jeden dźwięk by był krokiem.
1: Aha,
0: pattern to jest jakby bardziej to, po prostu... Pattern to jest jakby cała sekwencja 16 kroków, o! Z czego tutaj jest o tyle fajnie, że tutaj jest o wiele... Na przykład jak pamiętasz w Speak
1: tak,
0: miałeś
1: dwie ścieżki. Tylko jeszcze, to jeszcze dopytam, ale jeden utwór składa się z patternów. Iluś może się składać, tak?
0: Może być, no patternów jest jakby 16, ale możemy je powielać, więc możemy mieć łącznie 128 łącznie powielonych tych 16.
1: Aha.
0: I jeszcze do tego mamy akordy, o których nie możemy zapomnieć, bo też są one ważne. To są w ogóle też, te akordy są tylko w tym syntezatorze, inne ich nie mają.
1: Rozumiem.
0: Więc może mamy jeszcze, słuchaj, 128 akordów.
1: No to rzeczywiście jest...
0: Oczywiście akordów jest, mamy 16, więc jakby możemy to się powielić. Więc mamy łącznie 128 patternów i 128 akordów.
1: I czy możemy na przykład w pamięci tego urządzenia zapisać więcej niż jeden utwór naraz? Czy to jest tak, że zapisujemy jeden i już więcej się nie da, żeby stworzyć następny, to musimy...
0: Zależy, ile ma twój utwór patternów.
1: Aha, to od tego jest uzależnione.
0: Po prostu
1: okay.
0: Tyle ma, zależy, ile ci zajmie, bo jeżeli mieć na przykład trzy patterny. Oczywiście ja mogę na przykład włączyć odtwarzanie 1, 2, 3, albo nie wiem, 1, 2, 2, 3 na przykład. I to też pójdzie na przykład potem akordy, nie wiem, 7, 3, 13, drugi, 15 i to będzie tak grało, że wszystko będzie tak po kolei sobie grało. Czyli też mamy wtedy dłuższy przebieg. Też co to jest ważne tutaj, to co mówiłem, że jakby on, co też jest bardzo fajne, na przykład w porównaniu do tych urządzeń typu robot, typu Speak, gdzie mieliśmy tam, w robocie były trzy tory, dwa automatyczne, jeden ręczny, czyli linia melodyczna i perkusja była automatycznie odgrywana, natomiast melodia sama w sobie, lead był już grany przez nas, gdzie z Speaku mieliśmy dwie, mieliśmy perkusję i wokal. Tutaj mamy tych linii melodycznych chyba 8. Ponieważ tutaj jest o wiele mniejsze ograniczenie. Tutaj mamy o wiele mniejsze ograniczenie i tutaj tak naprawdę może sobie grać praktycznie wszystko naraz. W sensie każdy dźwięk naraz może być odgrywany. Wiesz, o co chodzi?
1: No rozumiem.
0: Nie ma takiego ograniczenia jak tam. Dzięki temu, tak jak mówię, no to jest tym bardziej, dzięki temu bardziej typowa maszyna do tworzenia muzyki już.
1: Mhm. No dobrze.
0: Wiesz, na tym naprawdę ludzie już potrafili coś wytworzyć, nawet takie coś stworzone.
1: No to już nawet przed momentem to słychać, że to ma potencjał.
0: nawet to coś stworzone w 5 sekund ma już jakiś kształt. Tak więc no to już ma jakiś sens. Oczywiście perkusy nawet nie musi być. Jak ktoś sobie może na przykład sobie zrobić utwór z samych, na przykład z czegoś takiego tylko, to już zależy od człowieka, może być taki dźwięk z echem, może taki ktoś chce, może taki, no. Dźwięków jest dużo, kto co wybierze. Tak naprawdę, ja to powiem tak, dźwięków bazowych mamy 16, ale ten dźwięk bazowy zawsze rozdziela się na kilka takich poddźwięków, no bo sama ta modulacja, wysokość może nie, ale modulacja potrafi zmienić dużo, bo tak. Na przykład mam takie coś i patrz, to od razu zupełnie brzmi inaczej.
1: Zupełnie, tak.
0: Na przykład taki nawet perkusję mogę modulować. Zresztą jest bardziej wydłużanie dźwięku perkusji. Także no, modulacji jest tutaj możliwości dużo. Możliwości ogólnie personalizacji tego pod siebie jest moim zdaniem dużo. Bo są różne, pozwala na wiele. Ogranicza nas tylko trochę w sumie nasza wyobraźnia, bo tak jak mówię, możemy mieć 128 łącznie połączonych wszystkich akordów i patternów, co daje nam naprawdę duże możliwości, plus małe ograniczenia w ilości odgrywanych dźwięków w jednym momencie, gdzie takich jest ich, o ile bowiem pamiętam, 8, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem, a może nawet więcej, szczerze, no nie liczyłem tego akurat. Żeby było ciekawie, nie wiem dlaczego, ale to, ile dźwięków jest maksymalnie odgrywane, nie jest napisane w instrukcji.
1: No proszę.
0: Nie wiem dlaczego, może chcieli, żebyśmy to odkryli użytkownicy. Tak jak na przykład w Speaku, o czym też mówiłem, bardzo dużo rzeczy było poukrywanych. Trzeba było sobie odkrywać te rzeczy. Na przykład ja też znalazłem jedną rzecz ostatnio w robocie, o której nie wiedziałem wcześniej nigdy. Też się podzielę informacją. Trzymając klawisz patternu, przepraszam, glide'u. Trzymając klawisz glide'u i kręcąc lewym, prawym pokrętłem, możemy sobie regulować vibrato dźwięku. O czym dowiedziałem się od jakiegoś youtubera, czego też w instrukcji oczywiście nie ma.
1: No to ciekawe, czy to jest po prostu celowy zabieg twórców tych urządzeń, czy jednak chodzi o to, że po prostu ktoś zapomniał o tym napisać w instrukcji.
0: Wiesz co, raczej celowy, no bo wiesz, to dobrze, to vibrato może, ale w Speaku jest tego tak dużo, że naprawdę raczej to jest celowe, bo mówię, tego tam było no dużo, no przecież tam był wybór ramek, tryb działania pokręteł. Tego
1: no
0: było bardzo dużo.
1: To prawda. No dobrze, to wróćmy do tego, co mamy dziś na biurku. Co on jeszcze tutaj może? Co możemy zrobić dalej?
0: Możemy jeszcze dźwięk z tego urządzenia oczywiście wysłać nam, tak jak ja teraz to robię, po jacku do czegoś, lub możemy też dźwięk odebrać, co ma znaczenie głównie. No bo wiadomo, że raczej z tego głośniczka nikt nie będzie korzystał na skalę masową, natomiast bo ma tam oczywiście głośniczek, ja go nie pokazuję, bo jest to, jaki jest. Taki sam jak w innych urządzeniach tego typu. Mianowicie mamy też oczywiście wejście, tak jak mówię. Możemy wpuścić sygnał i najczęściej wpuszczamy sygnał drugiego pokoju operatora. Tak, to
1: i to niekoniecznie musi być ten sam, to może być spokojnie zupełnie inny model.
0: Oczywiście, to może być cokolwiek. To może być 16 na przykład, 35, 32, no co chcemy. Tak naprawdę to nie musi być operator, znaczy najlepiej jak będzie, bo operatory mogą się synchronizować między sobą, mają taki wewnętrzny zegar, ale kto zabroni na przykład, jak tak kiedyś tak zrobili, podłączyć sobie na przykład, nie wiem czy kojarzysz, monotrony od Korga?
2: Nie,
0: monotrony od Korga. Takie syntezatorki analogowe, które są głównie tworzone do efektów, bo raczej się nie da zagrać normalnie, natomiast są to syntezatory analogowe, na których można tworzyć głównie efekty. I one mają filtry, bardzo dobrej jakości filtry. I często ludzie, których tam gdzieś widziałem, podpinali sobie pocket operatora do takiego monotrona, najczęściej do delaya, który ma po prostu piękny delay i wtedy grali, używając tego filtru delay. Można równie dobrze, jak ktoś mu się chce, podpiąć nawet do jakiegoś miksera, do miksera, do stacji DAW i do stacji DAW i ze stacji DAW też wywołać efekt i grać tym efektem. Dlaczego nie?
1: No okej, okay. To mamy wejście, mamy wyjście, mamy przyciski, o których mówiłeś. Czy jeszcze tu możemy coś zademonstrować?
0: Może w sumie tak. Myślę, że możemy pokazać się tu nawet na tych domyślnych patternach, bo szczerze zawsze robiłem z jednym. Pokażę, jak działa to odgrywanie kilku patternów i kilku akordów naraz.
1: Okej.
0: Okay. Mamy na przykład pattern taki. To jest jakiś domyślny, ale jest całkiem przyjemny, nie powiem.
1: Perfect.
0: Trzeci. Mogę Bo trzeci jest pusty, akurat czwarty. O, to na przykład nie ma perkusji, proszę bardzo. Dobrze, mamy... To w ogóle jakieś dziwactwo. Proszę bardzo, nawet coś takiego można zrobić, taki bardziej podkładzik. No to jest przykład na to, że można na tym normalnie grać, bo można. Nawet można w czasie rzeczywistym, tylko w czasie rzeczywistym jest ten problem, że niestety musimy kręcić pokrętło, żeby zmieniać wysokość dźwięku, więc jak się nauczymy mniej więcej, to zagramy. Ale
1: to jest kwestia tak, wyczucia, nie? Tak? Jak rozumiem.
0: No tak, no bo to masz po prostu pokrętło i sobie regulujesz nutę. Na ekranie masz pokazane, jaka to jest nuta, no ale co ci po ekranie? No nam to nic nie da.
1: Zgadza się.

Działa. A teraz akordy, na przykład. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Wszystkie zagramy. Wszyscy teraz będą 16. Proszę bardzo. Widzisz różnicę? No. Jeszcze wyłączę dron, żeby to fajnie...

0: dalej, no moje zdanie, naprawdę można bardzo fajne utwory tym tworzyć.
1: A przypomnij, w jaki sposób ty wybierałeś te kolejne paterny, które
0: oczywiście
1: miały zostać odgrywane?
0: Więc tak, może zapomniałem powiedzieć, oczywiście, żeby wygrać kilka patternów, musimy, trzymając klawisz pattern, do tego dociskać patterny, które nas interesują, ile razy chcemy. Następnie wcisnąć play i ewentualnie można nawet podczas odtwarzania to zrobić. To się zapamięta, dopóki czegoś nie zmienimy. Tak samo jak to, jak patterny.
1: I to jest odgrywane, tego, jak rozumiem, w pętli.
0: Tak, do tego można dać akordy, tak jak ja teraz zrobiłem przed chwilą.
1: To rzeczywiście, to
0: jest widać akordy.
1: Dosyć ciekawe, bo pozwala z jednej strony sobie coś tam przygotować wcześniej, ale jednak mimo wszystko w trakcie gry trochę się też tym bawić.
0: Oczywiście, to jest urządzenie, które jest naprawdę, no moim zdaniem to oczywiście nie jest syntezator jakiś mega profesjonalny, ale ma potencjał i moim zdaniem nawet jako taki dodatkowy do studia, jakiś dla amatora, się nadaje jak najbardziej.
1: No tak, oczywiście przy założeniu, że ktoś jeszcze chce tworzyć taką muzykę z elementami ośmiobitowymi, bo one są no dosyć charakterystyczne. To
0: oczywiście
1: nie jest muzyka, która nam się sprawdzi wszędzie.
0: No ja osobiście na przykład takie muzykę bardzo lubię. Ja na przykład bardzo często szukam utworów ośmiobitowo zagranych przez różnych artystów i one są często udostępniane, co ciekawe.
1: Tak, bo to jeszcze cały czas się tworzy gdzieś tam, tworzą ludzie.
0: Także ja osobiście jestem dużym fanem, dlatego też swoją drogą, dlatego też kupiłem te urządzenia, dlatego też myślałem o pierwszym właśnie o robocie. Speak to był w sumie, no Speak to ja go kupiłem trochę do innego przeznaczenia, bardziej do tworzenia na przykład jingli, gdzie te efekty głosowe do tworzenia jingli są idealne. Gdzie często youtuberzy na przykład używają tego Speaka do tworzenia, bo tam te procesory syntezatorowe są naprawdę dobre. Te efekty syntetyczne. Silniki syntezy właściwie nawet bym powiedział. Natomiast Arcade jest takim zwieńczeniem całej serii dla mnie. Ja jeszcze chciałbym mieć bardzo 33, czyli KO, którego ciężko dostać, a jak dostanie się, to są ceny dosyć wysokie. I na razie skończę, chociaż oczywiście zamierzam jeszcze mieć kilka innych tego typu urządzeń. Chciałbym domknąć serię 2 i 3, czyli mieć jeszcze Tonic i Office. Oczywiście jak będę je mieć, no to je zaprezentuję. Seria pierwsza jest fajna, ale nie wiem, czy będę ją chciał. Czy mnie interesują urządzenia serii pierwszej? Jak na razie chyba nie.
1: Ale tak z ciekawości, miałeś okazję już wykorzystać te syntezatory, które posiadasz w swojej kolekcji, jakoś tak bardziej w praktyce, na przykład łącząc je wszystkie i tworząc jakieś utwory?
0: Nie zdradzając za wiele na razie, bo to nie ten czas jeszcze. To można będzie je usłyszeć w mojej grze, którą tworzę. Mam nadzieję, że uda się do końca przyszłego roku zrobić. Będzie to gra oparta na Pokemonach, ponieważ jestem ogromnym fanem Pokemonów. I ci, co słyszeli, to słyszeli Pokemon Sealed Secrets.
1: Okej, okay, no to rzeczywiście pozostaje.
0: Rzeczywiście tam chcę stworzyć trochę własnej muzyki i trochę własnych ambientów właśnie za pomocą tych syntezatorów, bo jest to jak najbardziej możliwe.
1: Czyli to nie tak tylko, że sobie gdzieś tam leży czy stoi, ale będziesz miał okazję to wykorzystać tak faktycznie w praktyce i do czegoś ci się to przyda.
0: Tak samo jak zresztą klawiatura MIDI, którą posiadam.
1: Mhm. No to dobrze, Patryku, to czy coś jeszcze, czy tak naprawdę opowiedzieliśmy o wszystkich możliwościach?
0: Znaczy, można by opowiadać, natomiast jak chodzi o podstawy, myślę, że to jest wszystko.
1: Okej.
0: Okay. Ja mogę jak najbardziej polecić to urządzenie, tak jak mówię, jest urządzeniem wszechstronnym, sprawdzającym się w wielu sytuacjach, nawet ja uwielbiam tego używać jako urządzenie tak po prostu do odstresowania się, naprawdę to pomaga, uwierzcie mi. Bo często można zająć po prostu głowę czym innym i czymś o wiele ciekawszym niż zamartwieniem się o czymś. Na przykład o to, że nie zdam matury. Taki przykład, ale dość niestety, zwłaszcza z tą nową maturą, którą będę zdawać, dość możliwy. Naprawdę mówię, urządzenie polecam, tak samo zresztą jak całą resztę, gdzie robot miał dość wąskie zastosowanie, gdzie niestety tam trzeba było coś wiedzieć na temat muzyki, już raczej. Gdzie oczywiście nadal jest on dobrym urządzeniem. Swoją drogą dość ciężko obecnie dostępne. Teraz to obecnie dosyć ciężko są dostępne ogólnie te urządzenia, ale najwięcej jest KO i tych z linii 1, czyli 12, 14, 16.
1: Aha.
0: No, które są dobre, ale mówię, nie mój po prostu, nie mój styl. Chyba ich nie chcę. Także ja jak najbardziej polecam wszystkie urządzenia z tej serii. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Będę odpowiadał, myślę, na bieżąco. Raczej staram się takie rzeczy na bieżąco odpowiadać, bo też nie lubię czekać na odpowiedź, więc po co mają mnie czekać na moją, prawda?
1: Tak jest, sekcja komentarzy poleca się, jest do waszej dyspozycji. No to cóż to, Patryku, w takim razie dzięki za dziś i mimo wszystko jednak powodzenia z tą nową maturą.
0: No dziękuję, no myślę, że jakoś, tak jakoś to chyba będzie, no.
1: Tak jest. Teenage Engineering PO20 Arcade to urządzenie, które dziś na antenie Tyfloradia przedstawiał Patryk Chojnacki. Dzięki raz jeszcze. Ja również dziękuję,
0: dziękuję
1: wam
0: za
1: uwagę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Michał Dziwisz, kłaniam się również do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Babiego Lata. Witam serdecznie, kłaniam się Państwu, Ala Witek. Dziś tematem naszej audycji będzie logopedia. Temat może niezbyt związany z tyflotematyką, natomiast niezwykle moim zdaniem istotny i ważny z punktu widzenia osób z dysfunkcją wzroku. A gościem mojej dzisiejszej audycji jest surdopedagog i logopeda Elżbieta Nurek. Witam cię, Elu.
4: Witam, bardzo miło.
3: Cieszę się, że chciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji, mimo iż jesteś bardzo zajętą osobą, że znalazłaś czas dla mnie i dla naszych słuchaczy, aby porozmawiać o tym, jak już wspomniałam, istotnym temacie. Dlaczego wydaje mnie się on tak istotny? Ponieważ dla nas jako osób z dysfunkcją wzroku, czy to osób niedowidzących, czy niewidomych, jednak mowa pozostaje tym najbardziej istotnym kanałem komunikacji. Nie mamy szans pokazywania na odległość, pokazywania, narysowania komuś czegoś, na bieżąco wytłumaczenia poprzez pokazywanie, powiedzmy, jakichś tam przedmiotów znajdujących się w oddali. Wszystko tłumaczymy. Podobnie jeśli zwracamy się do kogoś z jakąś prośbą, też musimy korzystać z mowy, tłumacząc, o co chodzi. I wszelkiego rodzaju niedopowiedzenia nimi pozostają, wszelkiego rodzaju wypowiedzi, które nie są wyraźnym komunikatem dla naszego rozmówcy, nim pozostają. Nie pomożemy sobie, tak jak już mówiłam, pokazując. A bardzo często zdarza się, że oprócz niepełnosprawności tej wzrokowej, towarzyszą również zaburzenia mowy towarzyszące dzieciom od urodzenia w niepełnosprawnościach sprzężonych, czy też nabyte wskutek innych schorzeń i u dzieci, i u osób dorosłych. Tak samo jest to też ważne, abyśmy mówili wyraźnie, potrafili się wypowiedzieć zrozumiale, ponieważ w dzisiejszych czasach rynek pracy jest niezwykle wymagający i jeśli już mamy pewne ograniczenia wynikające z problemów ze wzrokiem, lepiej byłoby, gdybyśmy niwelowali wszystkie inne, które mogłyby zubażać nasze umiejętności czy nasze możliwości na bardzo wymagającym rynku pracy. Stąd też postanowiłam się zająć logopedią w dzisiejszej audycji, która jest ważna zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, a i zaniedbywanie wszelkiego rodzaju złych nawyków w mówieniu, jak i wad wymowy skutkuje różnego rodzaju komplikacjami w życiu dorosłym. Chciałabym na początek, gdybyś mogła, Elu, opowiedzieć w kilku słowach o sobie, czym się zajmujesz, jak wygląda twoja praca jako logopedy z grubsza, oczywiście, bo rozwiniemy tą wypowiedź w dalszej części naszego programu. Kto jest na ogół, kim są twoi pacjenci, jak wygląda twoja praca z nimi?
4: Obecnie pracuję w przedszkolu, pracowałam również w szkole jako logopeda, także moimi pacjentami są maluszki, małe dzieci. Praca z nimi ma dać efekt

0: przeprowadzam diagnozy indywidualne, żeby wiedzieć, co ćwiczyć, jaką głoskę ćwiczyć, czy niepłynność mówienia, czy inne jakieś wady wymowy.
1: Rozumiem, czyli te badania przesiewowe dotyczą wszystkich dzieci nowych, które w danym roku przybywają do waszego przedszkola, tak? I spośród nich są wyławiane te, które mają kłopoty z mówieniem, tak?
0: Wszystkich dzieci w ogóle.
1: Rozumiem.
0: Wszystkich przedszkolaczków.
1: Jasne. To jeśli już mniej więcej mamy obraz tego, kim zajmujesz się na co dzień, to teraz może o samej logopedii. W paru słowach o tej logopedii teoretycznej i praktycznej. Czym zajmuje się logopedia od strony teoretycznej? Co bada jako nauka? I w kilku słowach także o tym, czym logopedia zajmuje się w praktyce.
0: Logopedia, słowo logopedia pochodzi od dwóch greckich słów, od słowa logos, czyli słowo mowa, oraz od słowa paideia, wychowanie. Jest nauką o kształtowaniu prawidłowej wymowy, o usuwaniu wad wymowy oraz o nauczaniu mowy w przypadku jej utraty, co niestety czasami się zdarza. Służy ludziom w każdym wieku. Przyczynia się również do bogacenia słownictwa, a także do zmniejszania trudności w czytaniu i pisaniu. Jest pomocna również osobom w zaburzeniach głosu. To chyba tyle tak.
1: W teorii, tak? Tak? A w praktyce jak wygląda ta terapia logopedyczna? To jest, jak już wspomniałaś, diagnostyka, a w późniejszym czasie co? Uporczywe ćwiczenia z różnym stopniem trudności? Tak ogólnie mówiąc, na jakiej zasadzie to się odbywa?
0: To znaczy tak, w przypadku dzieci staramy się, żeby to absolutnie nie były uporczywe ćwiczenia, tylko żeby sprawiały dzieciom przyjemność, żeby były przeprowadzane w formie zabawy. I najczęściej jest tak, że dzieci bardzo lubią chodzić na zajęcia, na terapię. Przede wszystkim dlatego, że tam logopeda poświęca uwagę tylko wyłącznie temu dziecku danemu, a nie całej grupie, więc dziecko jest bardzo zadowolone, że jest w centrum uwagi. Poza tym dzieci lubią te ćwiczenia, lubią stroić minki przed lustrem, lubią utrwalać głoski, nie męczą się. Oczywiście czas takich zajęć nie jest zbytnio długi, żeby dziecko się nie zniechęciło, nie znudziło. A później dziecko powinno jeszcze kontynuować ćwiczenia w domu z rodzicami, najlepiej codziennie, po 10 minut, też żeby nie przemęczyć, nie zanudzić, ale ćwiczenia muszą być systematyczne, żeby przyniosły efekt.
1: Jasne. A powiedz mi w takim razie, jeśli sami jako osoba dorosła orientujemy się, że z naszymi wadami wymowy nie radzimy sobie lub zaczynamy dostrzegać symptomy złego wymawiania poszczególnych głosek u naszego dziecka, szukamy dobrego logopedy. Jakie twoim zdaniem kwalifikacje powinien mieć logopeda, tak abyśmy mogli się spodziewać tego, że ta terapia logopedyczna przyniesie odpowiedni skutek?
0: Logopedię można studiować normalnie przez 5 lat, jak również podyplomowo przez 2 lata. Natomiast wydaje mi się, że może nie ta wiedza teoretyczna i nieskończony wydział, czy tylko predyspozycje samego logopedy. Wydaje mi się, że bardzo ważny jest dobry kontakt logopedy z pacjentem i to już jest połowa sukcesu. Wtedy dzieci chętnie ćwiczą, otwierają się, dzieci jąkające nie mają aż tak dużej bariery przed mówieniem. Także wydaje mi się, że dużo tutaj zależy właśnie od osobowości logopedy, który powinien być osobą ciepłą, życzliwą, stworzyć przyjemną atmosferę, nawet jeżeli dziecku nie wychodzi, pocieszyć, że no dzisiaj może nie wyszło, ale jutro czy pojutrze na pewno się uda.
1: Aha, to wspomniałaś o tym, jak ważne są predyspozycje. Poza tym, że powinien być osobą ciepłą i nawiązywać dobry kontakt czy to z dorosłym, czy to z młodym pacjentem, pewnie powinien być też

0: osobą cierpliwą, bo wydaje mi się, że terapia logopedyczna nie należy jednak do tych terapii, które przynoszą wymierne efekty z dnia na dzień, prawda?
1: Tak, efekty nie przychodzą szybko. Faktycznie wymagają dużo cierpliwości, spokoju. Praca wymaga dużo spokoju. Z drugiej strony wydaje mi się, że jednak też logopeda powinien pewne rzeczy egzekwować, czyli powinien być ciepły, życzliwy, ale też konsekwentny w swoich postanowieniach i wymaganiach. Często bardziej wobec rodziców niż dzieci, bo dzieci meldują, że mama nie miała czasu ćwiczyć, czy zapomniała, czy zgubiła zeszyt, czy spaliła zeszyt. Też nawet taką informację otrzymałam, że dziewczynka nie ćwiczyła, ponieważ mamusia spaliła już zeszyt.
0: Ach, rozumiem. I od takiej strony praktycznej logopeda chyba nie powinien mieć sam żadnych wad wymowy czy innych problemów z mówieniem.
1: No nie, musi być wzorcem.
0: Mhm, rozumiem. Jeśli chodzi o samo uczenie się, samo studiowanie logopedii, w twoim odczuciu są to ciężkie studia wymagające dużych nakładów przyswajania dużych partii wiedzy teoretycznej, czy jednak takie, które stawiają na praktyczne rozeznanie, na poszerzanie tych kwalifikacji drogą kontaktów z pacjentami?
1: Są to studia dosyć ciężkie, może nie aż tak ciężkie jak na przykład medycyna. Natomiast no, trzeba się troszeczkę przyłożyć, praktyki też jest troszeczkę. Ale właśnie jak poszłam na studia, byłam zdziwiona, że jednak tej nauki jest dosyć dużo. Zakres wiadomości, które trzeba przyswoić, jest dosyć obszerny.
0: Rozumiem. Przypomnę Państwu, i do czego serdecznie zachęcam, że możecie Państwo zadawać w trakcie trwania audycji pytania naszemu dzisiejszemu gościowi, a możecie to robić kontaktując się przez Skype pod tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 12 834 835. To skoro wiemy już, czym powinien się cechować dobry logopeda, jak powinien się kształcić, jak te kwestie związane z przygotowaniem do zawodu wyglądają, to zacznijmy może od tej logopedii praktycznej, tak od samego początku. Kiedy jest taka sytuacja, że powinniśmy się do tego logopedy udać, bo często jest tak, że dziecko się jąka, a rodzice mówią mu: mów wolniej, nie denerwuj się, próbują jakoś na własną rękę tej sytuacji zaradzić. Tak samo osoby, które są na przykład osobami dorosłymi po udarach, zastanawiają się, czy jest sens pójścia do logopedy, czy może jednak z czasem te afazje ustąpią i wszystko wróci do normy. Kiedy jest ten czas, jakie symptomy mogą nas przekonać o tym, że jednak z tymi, czy to złymi nawykami w mówieniu, czy to wadami wymowy, nie poradzimy sobie sami?
1: Wydaje mi się, że jeżeli jest cokolwiek, co zaniepokoi rodzica, czyli właśnie czy ten brak płynności mówienia, czy to, że dziecko wysuwa języczek z buźki podczas mówienia między zęby czy między wargi, czy w przypadku osób po udarach właśnie osoby nie zapomniały znaczenia danych słów, prawda? Jeżeli jest cokolwiek, co nas niepokoi, to powinniśmy iść chociażby po to, żeby logopeda rozwiał nasze wątpliwości, bo tutaj jak wspomniałaś o tym jąkaniu, często jąkanie u takich małych dzieci jest takim jąkaniem rozwojowym, które wynika z tego, że dziecko ma dużo do powiedzenia, tok myślenia przebiega szybciej niż mowa i w związku z tym dziecko nie nadąża i zaczyna się zacinać i występuje to naprawdę u dużego procenta dzieci. Natomiast jeżeli rodzic nie potrafi tego rozróżnić, prawda, czy moje dziecko się jąka, czy jest to tylko taka rozwojowa niepłynność mówienia, powinien po prostu udać się do logopedy. Na pewno właśnie to, co wspomniałam, jeżeli dziecko wkłada ten języczek. Jest to taka troszeczkę niechlujna, prawda, wymowa. Wówczas też powinniśmy się udać po to, żeby jakoś to skorygować, bo jest to coś, co się samo nie cofnie. Jeżeli na przykład zobaczymy, że dziecko nie potrafi za bardzo pionizować języka, jeżeli ma za krótkie wędzidełko podjęzykowe, wówczas też możemy udać się do logopedy czy do chirurga na podcięcie tego wędzidełka.
0: Właśnie, tutaj sama nasunęłaś mi kolejne pytanie. Czy jest tak, że z każdą wadą wymowy, czy jakąś tam niedogodnością w mówieniu poradzimy sobie z pomocą logopedy, czy jest też tak, że pewne kwestie musi rozwiązać lekarz operacyjnie, czy w jakikolwiek inny sposób przez tą ingerencję medyczną w narządzie mowy?
1: Tak, czasami jest taka konieczność, żeby zwrócić się do lekarza innej profesji, chociażby do chirurga, jeżeli lekarz stwierdzi, że na przykład migdał jest zbyt dużo przerośnięty, prawda, i to utrudnia dziecku nie tylko mówienie, ale oddychanie, wówczas trzeba go usunąć, a wtedy też będzie ten proces mówienia lepiej przebiegał. Czy tak jak już wspomniałam, to wędzidełko, czy wszelkie wady zgryzu też powinny być korygowane przez ortodontę, to też w jakiś sposób się przyczynia do nieprawidłowego mówienia.
0: I tą kwestię logopeda jest w stanie rozstrzygnąć, tak? Jest w stanie odesłać. Tutaj ja niestety nic Państwu nie pomogę. Musicie się Państwo udać do lekarza i wtedy ewentualnie wrócić do mnie już po tą taką sensu stricte korekcję mowy, tak?
1: Tak. Albo jeżeli jest za wcześnie jeszcze na przykład na zakładanie aparatu ortodontycznego, wówczas logopeda może ćwiczyć z dzieckiem. Będą może mniejsze efekty, ale jednak coś powinien robić w kierunku tej korekcji wady wymowy.
0: To powiedz mi jeszcze, Elu, jak przebiega taka wstępna diagnostyka logopedyczna? Przychodzi do ciebie pacjent młody czy pacjent dorosły. Jak to diagnozowanie wygląda? Czy ty tam z lusterkiem oglądasz jego narządy mowy? Czy na przykład każesz mu powtarzać poszczególne głoski, śpiewać, mówić długie zdania? Na jakiej zasadzie to się odbywa?
1: Dzieci badane są testem obrazkowym, czyli nazywają przedmioty, które są na obrazku. Ja w tym czasie notuję sobie, jak dziecko realizuje i czy realizuje daną głoskę, czy potrafi ją wypowiedzieć. Również ogląda się narządy artykulacyjne w przypadku, gdy jest to uzasadnione, bo jeżeli widzimy, że dziecko typowo sepleni, bo po prostu nikt go nie poprawia i tak sobie mówi, nawet tych narządów nie trzeba oglądać, ale jeżeli widzimy, że przyczyna może tkwić w czymś innym, to oczywiście zaglądamy sobie do buźki dziecka, sprawdzamy zgryz, sprawdzamy, czy języczek dotyka do podniebienia. Również badamy wstępnie słuch. Stając za dzieckiem, mówiąc do niego cicho wyrazy, pytając się, z której strony dochodzi dźwięk, żeby takie orientacyjne badanie słuchu również było, bo wada wymowy również może się brać z niedosłuchu, że dziecko źle słyszy i powtarza tak, jak słyszy.
0: I też logopeda jest w stanie w trakcie tego badania, polegającego na badaniu słuchu, stwierdzić, czy te błędy biorą się właśnie ze złej artykulacji, czy z tego, że dziecko źle słyszy mówione słowa i źle je powtarza.
1: Tak, może podejrzewać, prawda? Mhm. Bo to już później do audiologa musi skierować pacjenta, ale jeżeli dziecko wyraźnie nie będzie umiało powtórzyć tego, co mówi logopeda, czy wskazać źródła dźwięku, można podejrzewać, że mogą być jakieś uszkodzenia centralnego układu nerwowego bądź właśnie związane z aparatem słuchowym. Jeżeli jest to jakaś skomplikowana wada wymowy, wówczas proszę do siebie rodzica, dziecko, pytam, czy dziecko ma jakieś problemy jeszcze dodatkowe z oddychaniem, z przełykaniem, czy ma ten trzeci migdałek. Wtedy ten wywiad jest taki szerszy, ale to już, tak jak mówię, w takich przypadkach uzasadnionych.
0: A jak możemy najogólniej podzielić takie przyczyny? Oczywiście nie ma sensu tutaj zagłębiać się w kwestie jakieś tam medyczne, natomiast przyczyny, z jakich może wynikać złe mówienie, to właśnie ten niedosłuch na przykład, tak? Jakieś dodatkowe schorzenia typu właśnie, tak jak mówisz, to przykrótkie wędzidełko czy ten przerośnięty migdałek, tak? A z takich przyczyn niemedycznych, czy chodzi o to, że na przykład dziecko źle mówi, zaczyna od początku źle wymawiać pewne głoski i nikt tego nie koryguje, nie zwraca na to uwagi, to się utrwala, to są też przyczyny?
1: Tak, to może być przyczyną, wręcz niektórzy rodzice czy dziadkowie do dziecka mówią też mową taką spieszczoną, mową dziecięcą, co jedynie utrwala te złe nawyki, bo rodzicom się po prostu podoba, że dziecko sobie tak mówi.
0: Dopóki jest małe, to tak gruchają, gugają, tak? A później są zdumieni, że dzieci nie wymawiają prawidłowo głosu.
1: Ważne jest właśnie, żeby od początku do dziecka mówić w sposób prawidłowy. Jeszcze takie wskazówki praktyczne dla rodziców, dla przyszłych rodziców. Bardzo ważne jest karmienie piersią. Jest to wspaniałe ćwiczenie narządów artykulacyjnych już od samego początku. W miarę możliwości unikać smoczka. Jeżeli nie jest możliwe karmienie piersią, tylko musimy karmić dziecko butelką, to należy starać się, żeby to był smoczek krótki, twardy, sprężysty, z kilkoma małymi otworami, żeby już u dzieci nie wyrabiać złych nawyków tego wypychania właśnie języczka, bo to często prowadzi do sepenienia międzyzębowego. Jedzenie należy podawać najlepiej łyżeczką, dawać między posiłkami do podgryzania twarde owoce, warzywa, sucharki, skórkę z chleba. Nie należy właśnie, unikać trzeba wszelkich papek, pić z kubeczka, dbać o to, żeby dziecko oddychało przez nos. Jeżeli zobaczymy, że dziecko oddycha nam buźką, to też udać się do laryngologa, może jest za duży migdał, może tam są zatoki zajęte, także żeby ten nos był cały czas drożny. Bardzo jest ważna również higiena jamy ustnej, dbanie o ząbki, żeby one szybko nie wypadły. Bardzo istotne jest odzwyczajanie od ssania palca, czy rogów poduszki, czy ssania wargi. To najczęściej też jest przyczyną właśnie seplenienia, czy ssanie smoczka przez dziecko też jest bardzo niekorzystne. Później bardzo istotnym czynnikiem jest takie uwrażliwianie słuchowo-muzyczne, czyli śpiewanie piosenek dziecku, słuchanie muzyki, czytanie różnych rymowanek, wierszyków, wyliczanek. To są wszystko bardzo istotne rzeczy, o których rodzice powinni pamiętać i te rzeczy mają naprawdę bardzo duży wpływ na prawidłową wymowę dzieci.
0: A można na przykład połączyć pewne złe nawyki z dzieciństwa z późniejszymi konsekwencjami, czyli jak słyszymy, że ktoś będąc osobą dorosłą, czy już zaliczający się do młodzieży, na przykład nie wymawia R, to mówimy, dostawał papkę, a jak tam na przykład sepleni, to że ssał róg podusi przed snem, czy nie ma czegoś
1: tak?
0: To się właśnie utożsamia, tak?
1: Tak, właśnie to seplenienie jest albo wynikiem ssania palca, albo tym, że dziecko zbyt długo korzystało ze smoczka, albo zbyt długo piło z butelki. To niestety wszystko zostawia następstwa.
0: A jak jest z jąkaniem? Poza tym, że o czym już wspomniałaś, że tok myślowy wyprzedza tok mówienia przy tym jąkaniu rozwojowym, czy jest jakaś metoda, która zanim dziecko zacznie mówić płynnie, komunikować się z nami, pozwoli zapobiegać też temu, żeby dziecko nie zaczęło się jąkać jeszcze?
1: No na pewno odpowiednia atmosfera w domu, nie popędzanie dziecka, nie ponaglanie. Niektórzy rodzice chcieliby już natychmiast coś od dziecka wyegzekwować, dziecko chce nam coś powiedzieć, nie poganiać, nie popędzać. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne.
0: Więc a jak jest z tym jąkaniem takim już nabytym? Dlatego, że bardzo często słyszy się jakieś historie o tym i one na ogół są prawdziwe, że osoby, które jąkają się mówiąc, nie jąkają się, kiedy śpiewają, albo jąkają się mówiąc w ojczystym języku, a nie jąkają się mówiąc w językach obcych.
1: Tak, tak. Jest to faktycznie faktem, że przy śpiewaniu nie jąkamy się. Wtedy jest lepszy przepływ powietrza. Przeciągamy też samogłoski podczas śpiewania i to wszystko ułatwia nam tą płynność mówienia. Natomiast jeżeli właśnie zauważymy, że dziecko się jąka, to nas zaniepokoi, nie zwlekać, udać się do logopedy, natomiast w domu nie robić z tego problemu, nie informować wszystkich naokoło, sąsiadkę, mamę, babcię, że dziecko źle mówi, dlatego że to w dziecku wzbudzi właśnie niepokój i tym bardziej dziecko się będzie stresowało, i tym bardziej może się jąkać.
0: No tak, generalnie jeśli stres jest źródłem jąkania, to podwójny stres będzie podwójnym źródłem jąkania i pewnie trudno będzie położyć kres temu. Jeśli już tak rozmawiamy sobie cały czas o tych dzieciach, to może po krótkiej przerwie przejdziemy do omówienia tej logopedii stricte dziecięcej. Ja przypomnę Państwu jeszcze, że możecie się z nami kontaktować celem zadawania pytań w naszej audycji pod numerem telefonu 12 834 835, a także przez komunikator Skype tyflopodcast.net. A my do naszej rozmowy o prawidłowej wymowie, o logopedii. Wracamy po krótkiej przerwie. Witam ponownie. Przypominam, że naszym gościem jest logopeda i surdopedagog Elżbieta Nurek. Dziś rozmawiamy o logopedii, o poprawnej wymowie, o tym, jak terapia logopedyczna przebiega. Skupimy się teraz na logopedii dziecięcej. Gdybyś mogła, Elu, w krótkich słowach, tak teoretycznie opowiedzieć nam o tym, jak przebiega ten rozwój logopedyczny dziecka. Może nie aż tak dogłębnie, dokładnie w jakim miesiącu powinno dziecko, w jakim wieku mówić każdą głoskę, ale może te, które są najłatwiejsze, które zaczyna wymawiać najpierw, które później i których niewymawianie powinno w jakim czasie rodziców niepokoić już.
1: W rozwoju mowy dziecka wyróżniamy 4 okresy. Pierwszy to jest okres melodii, od okresu narodzin do pierwszego roku życia. Później jest okres wyrazu, od pierwszego do drugiego roku życia. Następnie okres zdania, to obejmuje dzieci 2-3-letnie. I okres swoistej mowy dziecięcej, od 3 do 7 roku życia. Pierwsze odgłosy, jakie dziecko wydaje, to jest krzyk i płacz. Później w wieku 2-3 miesięcy niemowlę zaczyna głuszyć, czyli wydawać takie przypadkowe dźwięki. I tutaj trzeba uważać, ponieważ głuszą również dzieci niesłyszące. I żeby nie zmyliło to rodziców, że moje dziecko głuszy, czyli na pewno też słyszy. To głuszenie u dzieci niesłyszących ustępuje około 18 miesiąca życia. Później w około 6 miesiąca, u niektórych dzieci troszkę później, głużenie przekształca się w gaworzenie. Jest to już taka zabawa dźwiękami, gdzie dziecko powtarza posłyszane dźwięki, bądź to posłyszane, gdy samo wymówiło, lub posłyszane z otoczenia.
0: Pozwolisz, że ci przerwę. Tak? Czy na tym wczesnym etapie możemy już jakoś stymulować ten aparat mowy do prawidłowej artykulacji, czyli na zasadzie właśnie takiego własnego głużenia czy gaworzenia zagadywać dziecko, żeby powtarzało prawidłowo dźwięki, czy to jest jeszcze za wcześnie?
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle do dziecka powinniśmy dużo mówić, śpiewać, mówić jakieś wyliczanki, żeby to dziecko było osłuchane z mową, już nawet takie malutkie, czy puszczać jakieś piosenki dla dzieci, czy nawet muzykę poważną. W tym okresie dziecko zna już prawie wszystkie, znaczy używa już prawie wszystkich samogłosek oprócz nosowych, a także wiele spółgłosek, takich głównie gardłowych, jak k, g oraz tam b, p, d, t. Później dziecko około 2-3 roku życia powinno wypowiadać już, wymawiać już głoski wargowe, takie jak p, b, m, wargowo-zębowe, takie jak głoska f, środkowo-językowe, sizi, cidzini, kigi, tylnojęzykowe, kgh, przedniojęzykowo-zębowe, tydny, przedniojęzykowo-dziąsłowe, jak głoska l. Natomiast to jest teoria, a w praktyce często dziecko zamienia jeszcze głoski, na przykład zamiast głoski k często jeszcze wymawia ty, czyli zamiast oko mówi oto, zamiast mleko mleto. I to u dzieci 2-3-letnich nie powinno nas niepokoić. Jeżeli już 4-latek tak mówi, wówczas właśnie poradzić się logopedy, jak to wyćwiczyć, jak to wyrugować, żeby już dziecko mówiło tak, jak należy. Tak samo zamiennie używa dziecko głosek f i ch, zamiast na przykład farby powie harby, zamiast fotel hotel. Także tak jak mówię, jeszcze 2-3-letnie dziecko ma prawo tak mówić, u 4-latka już to powinno nas troszeczkę zaniepokoić. Pod koniec 3 roku życia dziecko już powinno ładnie mówić syzy, cydzy, bez zmiękczania, żeby to nie było sizi, cidzi, nie sanki, nie sianki, tylko sanki, prawda, nie ziamek, tylko zamek. Trudniejsze głoski, czyli szy, ży czy dży, pojawiają się około 4-5 roku życia. I jeżeli 5-latek nie będzie mówił właśnie tych szy, ży czy dży, nawet 4-latek już powinniśmy udać się do logopedy, czy poradzić się logopedy, co robić, jakie ćwiczenia należy z dzieckiem wykonywać. Jeżeli chodzi o głoskę ry, ona też pojawia się tak około 4-5 roku życia. Jeżeli 5-latek nie będzie mówił ry, tak samo udać się do logopedy. Natomiast dziecko 6-letnie powinno już ładnie, poprawnie mówić wszystkie głoski.
0: A w jakim wieku ta, bo na początku te 3-4-latki, one również mogą być poddawane już takiej stricte terapii logopedycznej, czy to są tylko jeszcze ćwiczenia w domu z nadzieją, że uda się bez tej terapii logopedycznej te wady wymowy wyrugować? Czy to już jest taki wiek, kiedy ta terapia może przynieść jakieś wymierne efekty i wtedy już powinniśmy w tym wieku ją rozpoczynać?
1: Jeżeli dziecko rozwojowo, czyli tak zwyczajnie nie wypowiada tych tam szy, ży czy dży, tych głosek, nie powinniśmy się tym niepokoić. Jeżeli realizuje je międzyzębowo, czyli wypowiada z tym języczkiem między zębami, czy język widzimy, że tak z boku wystaje, wówczas już na pewno powinien pomóc logopeda. Natomiast przy tych głoskach, tak jak mówiłam, przy zamienianiu tych głosek, czy jak dziecko spieszcza te głoski syzy, cydzy, to możemy do tego 3 roku życia spokojnie pozwolić, bo to dziecko ma takie prawo, to jest normalne, rozwojowe. Natomiast nigdy nie zaszkodzi, jeżeli na przykład w przedszkolu jest logopeda, zapytać się, poradzić się, czy jest to niepokojące, bo tak jak mówię, jest to wszystko bardzo, bardzo indywidualne.
0: I oczywiście na pewno wymaga ta terapia wczesna logopedyczna i późniejsza nakładu pracy i ze strony logopedy, czy to w przedszkolu, czy w szkole, ale również ze strony rodziców. Na jakiej zasadzie to się powinno odbywać? Ćwiczenia, upominania, kiedy dziecko mówi nieprawidłowo, to jest ciągłe zwracanie uwagi, czy dziecko małe mówi jak mówi, a przez ćwiczenie staramy się, tylko w tych momentach, kiedy ćwiczymy, zwracamy uwagę na to.
1: Tak, należy zwracać dziecku uwagę, jednak też nie powinniśmy robić tego nagminnie, żeby nie zniechęcić dziecka do mówienia, bo jeżeli my będziemy cały czas mu zwracać uwagę, to dziecko w końcu może zamknąć się w sobie i nie chcieć z nami rozmawiać. Natomiast od czasu do czasu przypominać, pamiętasz, już umiesz wypowiedzieć tą głoskę, mów poprawnie. Tylko tak jak mówię, no we wszystkim złoty środek zachować, także nie przesadzać w żadną stronę. Natomiast jeśli chodzi o takie ćwiczenia, powinien rodzic z dzieckiem najlepiej codziennie wykonywać w domu po 10 minut lub co drugi dzień. Bo jeżeli to będzie tam raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, no to dziecku będzie trudno się wdrożyć do tego prawidłowego mówienia.
0: A czy z twojej orientacji spotkałaś się z jakimiś materiałami takimi w formie książeczek, jakichś takich wydawnictw filmowych czy muzycznych, które pozwalałyby na wspólne korygowanie tych wad wymowy z dzieckiem?
1: Tak, jest dużo książeczek kolorowane, które też przy okazji są tam przemycane te treści logopedyczne. Są również gry komputerowe, to się dzieciom bardzo podoba, bo dane zadanie jest zaliczone, jeżeli dziecko poprawnie wypowie daną głoskę. Także dosyć dużo jest tych materiałów. Są domina logopedyczne, jakieś memory, są różne zabawy, w ten sposób gry wykonane, żeby utrwalać prawidłową wymowę.
0: A powiedz, jak wygląda możliwość korzystania z zajęć logopedycznych w placówkach oświatowych? Kiedy ja uczęszczałam do szkoły, było to już dość dawno, do szkoły podstawowej, logopeda w szkole pracował na normalnym etacie i dzieci mające problemy z mówieniem mogły korzystać z tych zajęć logopedycznych w szkole. Czy dziś są to również zajęcia dostępne w szkole, czy tylko w przedszkolu podczas tego czasu rozwojowego jeszcze aparatu mowy?
1: W wielu szkołach są logopedzi, natomiast nie w każdej. Wówczas rodzic może udać się do poradni pedagogiczno-psychologicznej, która jest w każdym mieście i tam też urzęduje, pracuje taki logopeda, do którego dziecko może się zgłaszać. Natomiast, tak jak mówię, w wielu szkołach już ta funkcja jest, bo jak zaczynałam pracę jako logopeda, jako nauczyciel, to u nas właśnie nie było logopedy, tylko przyjeżdżały panie z poradni na ćwiczenia z dziećmi raz w miesiącu. No, co wiadomo, dziecko też mogło być chore, co nie przynosiło efektów.
0: Ale możemy także skorzystać z usług prywatnych praktyk logopedycznych, tak? Gdzie orientujesz się, może możemy jako rodzice znaleźć informacje na ten temat? Czy one są dostępne na przykład w szkołach, gdzie tych logopedów nie ma, ale na przykład są dostępne informacje o placówkach logopedycznych? Czy możemy dowiedzieć się tego w internecie lub tak jak wspomniałaś, w tych poradniach psychologiczno-pedagogicznych? Czy na przykład lekarz pediatra zajmujący się naszym dzieckiem dzieckiem ma możliwość i mają ci lekarze wiedzę na temat tego, gdzie powiedzmy no w najbliższej okolicy, tak, na tyle, żeby te zajęcia mogły się odbywać w miarę często, żeby przynosiły efekty, takie prywatne praktyki logopedyczne są. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia? Ta informacja jest dostępna, czy nie bardzo?
1: Wydaje mi się, że najlepiej szukać takiej informacji w internecie, ale przypuszczam, że i lekarze ortodonci, i laryngolodzy kierują do jakichś tam, nie wiem, czy znajomych sobie, czy w każdym bądź razie na pewno pokierują rodzica. Ale wydaje mi się, że o takie informacje najłatwiej jest właśnie w internecie.
0: I pewnie też dobrzy logopedzi są polecani przez rodziców wzajemnie sobie najlepszym środkiem komunikacji, czyli pocztą pantoflową.
1: Tak, myślę, że tak jest.
0: Teraz, jeśli już to dziecko zostaje skierowane do logopedy, na przykład do ciebie, taki mały brzdąc przychodzi, jest diagnostyka, ty sprawdzasz, jaki głosek nie wymawia, dlaczego. Jak taka terapia wzorcowa logopedyczna powinna wyglądać? Ile na przykład godzin tygodniowo dziecko powinno przeznaczyć na zajęcia z logopedą przy powiedzmy takich średnio zaawansowanych trudnościach z mową?
1: Wydaje mi się, że idealne by było, ale z mojej obserwacji wynika, że tak niestety nie jest. Idealne byłoby, jakby dziecko spotykało się dwa razy w tygodniu na 15 minut, 20 z logopedą. W praktyce to wygląda tak, że dziecko spotyka się raz w tygodniu, a jeżeli jest chore, nieobecne, czasami coś wypadnie, czy jakaś wycieczka, no to te zajęcia mają miejsce rzadziej. Natomiast przeważnie, przynajmniej tak w moim przypadku, jest praktykowane, że zajęcia odbywają się raz w tygodniu, około 15-20 minut.
0: I to Twoim zdaniem jest za mało. Powinno być tych zajęć więcej, tak?
1: Jeżeli dziecko ćwiczy w domu, to jest to wystarczające. Natomiast jeżeli sama praca odbywa się tylko na zajęciach, to jest troszeczkę za mało.
0: A jak ta praca wygląda z dziećmi? Może przejdźmy tak sobie etapami wiekowymi. W przypadku dzieci tych takich zupełnie małych, to jest jakieś zabawy, powtarzanie słów czy pojedynczych głosek, tak? Czy te ćwiczenia stają się bardziej skomplikowane wraz z wiekiem i czy już inne są ćwiczenia w przypadku osób dorosłych, kiedy ten aparat mowy został już ukształtowany?
1: Tak, u małych dzieci jest to głównie w formie zabawy. Są to na przykład ćwiczenia oddechowe, gdzie dziecko dmucha sobie na piórko, na skrawek papieru, na jakąś łódeczkę w misce z wodą, czy puszcza bańki mydlane, czy robi już polecenia takie typowo usprawniające narządy artykulacyjne. Tylko wtedy staramy się, żeby to było właśnie dla dziecka jakaś frajda, zabawa, czyli zamiast poinstruować dziecko, podnieść język do podniebienia, prawda, to dziecko nakłada sobie na przykład paluszkiem nutelę, czy miód, czy drzem na podniebienie i zlizuje. I to jest bardzo fajne ćwiczenie. Później takim podobnym słodkim ćwiczeniem jest usmarowanie dziecku warg i dziecko naokoło języczkiem sobie z warg to ściera. Następnie na przykład możemy powiedzieć dziecku, że nasz język zamienia się w rakietę i za chwilę wystartuje i zatrzyma się na Księżycu. Odliczamy, mówimy start, dziecko unosi ten język i tam zatrzymuje na podniebieniu. Tak staramy się prowadzić te zajęcia, żeby one były dla dziecka atrakcyjne. W przypadku osób starszych, no to ten komentarz już jest taki zwykły, prawda? Instruujemy albo pokazujemy, albo przed lustrem razem z dzieckiem ćwiczymy.
0: Jak to wygląda w kontekście chęci do ćwiczenia? Czy chętniej ćwiczą małe dzieci, chociaż są nieświadome kłopotów, jakie może im przynieść zła wymowa? czy chętnie ćwiczy młodzież, która jest wrażliwa na swoim punkcie, łatwo wpada w kompleksy i wszelkiego rodzaju wad chce się pozbywać jak najprędzej i z dużą niecierpliwością czeka na efekty, czy najchętniej ćwiczą osoby dorosłe, które są, mają uszkodzony aparat mowy na skutek różnego rodzaju schorzeń i zdają sobie sprawę w pełni z konsekwencji złego mówienia.
1: Dzieci mówią bardzo chętnie. Myślę, że młodzież też, bo to znaczy dzieci ćwiczą bardzo chętnie. Myślę, że młodzież też, bo ma tą motywację, że nie chcą być gorsi od rówieśników, chcą być atrakcyjni, nie chcą w żaden sposób tam odstawać. Natomiast w przypadku osób dorosłych tutaj pojawia się takie zjawisko, że niektóre osoby dorosłe wstydzą się, prawda? Wstydzą się ćwiczeń, które uważają, że dotyczą właśnie małych dzieci, prawda? I niektóre osoby dorosłe unikają ćwiczeń, zamykają się w sobie, chociaż nie jest to oczywiście regułą.
0: A jak to jest w przypadku osób dorosłych, które już może zostawmy te schorzenia aparatu mowy, ale które posiadają niewyrugowane wady wymowy z dzieciństwa? Czy to jest tak, że są takie grupy głosek, których jeśli nie nauczyliśmy się prawidłowo wymawiać w dzieciństwie, nie nauczymy się już nigdy? Czy na tą wizytę u logopedy może być za późno? Czy tak naprawdę obojętnie w jakim wieku zgłosimy się na terapię logopedyczną, przy naszym pełnym zaangażowaniu i współpracy z dobrze wykwalifikowanym logopedą, prędzej czy później przyniesie ona pozytywne rezultaty?
1: Jeżeli to nie wynika z jakiejś budowy anatomicznej, prawda, z jakichś takich niezależnych od nas przyczyn, to jak najbardziej w każdym wieku można przyjść do logopedy i można liczyć, że dane głoski czy daną wadę właśnie zlikwidujemy.
0: Jakie głoski, zła wymowa jakich głosek czy jakich zespołów głosek jest najtrudniejsza do przywrócenia tej prawidłowej formy w wymowie?
1: Chyba najwięcej trudności sprawia dzieciom głoska R. Mhm. Ale również bardzo ciężko się ćwiczy z dziećmi sepleniącymi właśnie międzyzębowo czy bocznie. Bardzo ciężko jest im zapamiętać prawidłowe ułożenie języka i podczas ćwiczeń robią to doskonale, natomiast gdy tylko przejdziemy do rozmowy na temat, co tam było na obiadek, czy na jakiś taki luźny temat, dziecko wraca niestety do złych nawyków i myślę, że tutaj przy tym seplenieniu międzyzębowym jest najwięcej pracy, no stąd też właśnie ten mój apel o nieużywanie tych smoczków, butelek i ssania palców, żeby do tego nie dopuścić.
0: A w przypadku osób dorosłych, jak wygląda to porównując? Są bardziej zdeterminowane, w sensie takim, że może już nie chodzi mi o samą tą obawę, czy narażenie się na śmieszność przez wykonanie tych ćwiczeń, ich zdaniem kwalifikujących się do wykonywania przez dzieci, ale o samo wyrobienie tej prawidłowej wymowy. Jeśli dziecko nie wymawia R lub dorosły nie wymawia R, czy ten czas jest podobny, czy to jest kwestia osobnicza, kiedy ktoś zacznie tą głoskę wymawiać? Bo akurat to R najtrudniejsze, dlatego o to pytam.
1: Jest to na pewno kwestia osobnicza, a później też zależy od właśnie zaangażowania, na ile nam zależy na tym prawidłowym mówieniu, bo jeszcze dziecko nie ma tej świadomości, rodzice nie zwracają uwagi, dziewczynka na przykład jedna ćwicząc ze mną R powiedziała, ale mamie się podoba jak ja mówię to R, także to jest bardzo indywidualne.
0: Ja sama jestem przykładem takiej osoby, gdzie większość osób, były osoby takie, które zwracały na to uwagę, że nie wymawiam R, do dziś moje R nie jest prawidłowe, jest takie jakby na granicy, w mówieniu. Natomiast osoby z mojego najbliższego otoczenia były tak przyzwyczajone do tego, że ja tego R prawie nie wymawiam, że najczęściej zwracały na to uwagę osoby nowo poznane. Ci, którzy obcowali ze mną na co dzień, praktycznie tego nie zauważali, więc bardzo późno zaczęłam pilnować tej prawidłowej wymowy głoski R. Było to dla mnie właściwie w wieku nastu lat, kiedy po prostu część kolegów, czy tam osoby jakieś postronne, może nie to, że się naśmiewały, ale wyraźnie dostrzegały to, że tego R nie mówię prawidłowo. Nawet nie udawałam się z tym problemem do logopedy, bo po pierwsze byłam zawstydzona, po drugie zdeterminowana, żeby samej się z tym uporać. No i że tak powiem, prawie mi się udało, ale dlatego tak szczegółowo wypytuję. A powiedz mi, mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Czy terapia logopedyczna w przypadku osób niewidomych różnić się będzie znacząco od tej, którą prowadzimy w przypadku osób zdrowych? I jak ewentualnie przy różnicach te ćwiczenia można modyfikować?
1: Ćwiczenia będą podobne, prawda? Tutaj jedynie nastręcza kłopot sam instruktaż, bo musimy wyjaśnić albo za pomocą uczulenia, na przykład szpatułką, odpowiednich tam miejsc pokazać, gdzie tam dane miejsce artykulacji jest. Natomiast ćwiczenia są podobne. Ważne jest tutaj wyrabianie, rozwijanie takiej świadomości dźwięku, czujności i uwagi słuchowej u osób słabowidzących czy niewidomych. Bardzo ważna jest umiejętność lokalizacji źródła dźwięku. Też istotne jest, aby osoby niewidome miały umiejętność różnicowania dźwięków. Jeżeli będą to na przykład głoski dźwięczne i bezdźwięczne, możemy poinstruować osobę niewidomą, żeby dotknęła sobie na przykład krtani i będzie widziała różnicę, gdy będzie czuła różnicę, gdy mówimy na przykład dźwięczną głoskę b, a bezdźwięczną głoskę p. A tak ćwiczenia przebiegają podobnie.
0: Rozumiem. To na sam koniec chciałabym, abyś może w ramach zachęty dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z mówieniem, powiedziała może o korzyściach, jakie płyną z prawidłowego mówienia, co nam to ułatwia, z jakiego rodzaju kompleksów może nas leczyć i jakie są pozytywne skutki podjęcia takiej terapii.
1: Na pewno sami ze sobą będziemy się dobrze czuli, jeżeli będziemy dobrze mówili. No, dzieci nie będą miały oporów, żeby odzywać się w klasie czy wśród rówieśników. Na pewno, jeżeli będziemy chcieli jakiś kierunek studiów, gdzie tutaj to mówienie jest ważne podjąć, no nie będzie tej bariery, prawda? W podjęciu pracy też wydaje mi się, że na rozmowach kwalifikacyjnych taka osoba, która ładnie się wysławia, nie ma wady wymowy, też ma już jakiś dodatkowy plus w porównaniu z osobą, która przyjdzie i będzie jakoś nieskładnie mówiła, czy będzie miała wadę wymowy.
0: Zwłaszcza, że w niektórych zawodach prawidłowa wymowa jest niezbędna. Nie tylko chodzi już o dykcję, ale i o wymawianie prawidłowe wszystkich głosek, co dotyczy lingwistów, dziennikarzy, chociażby osób pracujących w tak powszechnych dziś zawodach jak telepraca, gdzie brak tej prawidłowej wymowy z miejsca może być czynnikiem dyskwalifikującym nas w tym zawodzie, prawda?
1: Oczywiście, a przede wszystkim chodzi tutaj, żebyśmy mieli łatwość porozumiewania się z innymi ludźmi przy takich codziennych czynnościach, jak tam w sklepie czy w aptece, żebyśmy nie mieli lęku przed mówieniem.
0: W takim razie mam nadzieję, że udało się nam przedstawić Państwu kwestie związane z logopedią, opowiedzieć o tym, jak wygląda terapia, czym skutkuje zła wymowa i jak pozytywne skutki może przynieść wymowa prawidłowa. Dziękuję za spędzony z nami czas. Dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi. Przypomnę, że była nim surdopedagog i logopeda Nurek Elżbieta. Dziękuję Ci, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji.
1: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dziś z mojej strony. Zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Dziękuję naszemu realizatorowi, którym był dziś Tomasz Bilecki. Kłaniam się Państwu, życząc dobrej nocy. Alicja Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś chciałabym zaproponować Państwu proste danie śniadaniowe, jakim jest omlet. Omlet można przygotować w wersji na słono, w wersji na słodko. Natomiast ja zaproponuję tutaj taką wersję, w której w zależności od tego, co Państwo będą chcieli dodać, baza jest uniwersalna. Jest to baza na puszysty omlet, do którego będziemy potrzebować 2 łyżek mleka lub śmietanki do sosów i zup, 2 jajek, 2 łyżek mąki, 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5 łyżeczki cukru oraz 0,5 łyżeczki soli. I bez względu na to, jakie dodatki później będą Państwo dodawali, mogą to być dodatki typu szynka, może to być pokrojona cebulka, potarty ser typu parmezan, albo w wersji słodkiej mogą to być na przykład wiórki czekoladowe lub owoce typu jagody, porzeczki, czy też przygotujemy sobie omlet i później posmarujemy go na przykład sosem malinowym. Ta baza będzie niezmienna. Tutaj oczywiście chciałam zwrócić uwagę na to, że żeby omlet był puszysty, musimy oddzielić żółtka od białek i ubić je najpierw na sztywną pianę, dodając sól, ale o tym będę opowiadała w trakcie. Omlet smażymy na maśle i będziemy potrzebować łyżkę masła do tego. Dobrze, w takim razie zacznę od jajek. Skorupki jajek jakby rozpoławiam nad tym pojemnikiem, do którego trafią żółtka, ponieważ jeśli odrobina białka dostanie się do żółtek, nic złego się wtedy nie stanie, natomiast nie może żółtko dostać się do białek. Stukam tak, abym mogła sobie w połowie skorupki okrawędź, tak żebym mogła sobie przepołowić jajko tak jakby na 2 łódeczki i wylewam z pierwszej pustej białko do pojemnika na białka, przerzucam żółtko do drugiej nad pojemnikiem do żółtek i wlewam znowu białko do pojemnika na białka i robię tak do momentu, aż całe białko nie znajdzie się w tym garnku, w którym będę ubijać pianę, a żółtko wrzucam do salaterki na żółtko. Z drugim jajkiem podobnie. Stukam też nad tą salaterką na żółtka. Dzielę jajko na 2 połówki. Z pierwszej białko wylewam do garnka na białka. Przerzucam żółtko do drugiej. I tak aż do momentu, kiedy białka znajdą się w jednym pojemniku bez odrobiny nawet żółtka, a żółtka w drugim. Teraz, aby ubić białka na sztywną pianę, wymiksować, do białek dodam wspomniane wcześniej 0,5 łyżeczki soli, ponieważ do omletu muszę je dodać tak czy tak.
3: A sól pomaga ubijać białka jajek na sztywną pianę. Teraz pół łyżeczki cukru pudru wsypię sobie do żółtek. Warto w kuchni cukier puder przechowywać i w tym opakowaniu, w którym jest, i w jakimś zamykanym naczyniu, albo w naczyniu, które zamykamy bardzo szczelnie, po to, żeby nie robiły się nam z niego bryłki. Ostatnią część składników, jaką przygotuję, to dwie łyżki mąki oraz pół łyżeczki dodanej proszku do pieczenia. Dwie łyżki takie nie zupełnie płaskie, ale też nie jakieś super kopiaste. Takie po prostu normalne. Mąkę za chwilę schowam i dodam teraz do niej pół łyżeczki wspomnianego wcześniej proszku. On właśnie nada naszemu omletowi razem z pianą z białek puszystości. Należy pamiętać o tym, żeby proszek

on przejdzie wilgocią, straci swoje po prostu właściwości i później nie będzie nam podnosił właśnie ciast, omletów i tak dalej. Dobrze. Wszystkie trzy pojemniki są wypełnione składnikami, jakie potrzebujemy do omletu. Więc pierwszy, którym się zajmę, to ten z białkami i solą. Jego zawartość właśnie zmiksuję na gładką pianę. Później kolejne składniki po zmiksowaniu będę dodawała tak, że będę je dodawała łyżką, delikatnie mieszając, tak żeby nie zniszczyć tej piany, żeby ona mi po prostu nie opadła. Tej piany oczywiście nie jest dużo, bo też ile mamy białek z dwóch jajek. Pozostaje taka piankowa warstewka na samym dnie. I do niej teraz delikatnie dodaję kolejne składniki. Czyli jajka wymieszane.

sprawdzam sobie po prostu palcem, zostało rozprowadzone na taką jednolitą masę. I ostatnią część, jaką dodaję, to mąka z proszkiem, mieszana uprzednio. Na sam koniec doleję jeszcze 2 łyżki śmietany do sosów i zup. Trzymając nad garnkiem, delikatnie sprawdzam, żeby nie przelać. 1 łyżka

I też takimi drobnymi ruchami rozprowadzam sobie całość na jednolitą masę. Teraz nagrzeję sobie na patelni łyżkę masła. Teraz się nagrzewam patelnię. Odkroję sobie z kostki taką ilość mniej więcej, jaka odpowiada zawartości jednej łyżki. Łyżką sobie spokojnie można od kostki taką część odmierzyć. Wrzucam ją na patelnię. Czekam teraz, aż masło się rozpuści. Delikatnie przemieszam jeszcze moje ciasto na omlet. Można też oczywiście odpuścić sobie to miksowanie najpierw piany, później całej reszty, tylko wszystkie składniki po prostu wymieszać.

Masę trzeba wymieszać starannie, ale trzeba to robić takimi delikatnymi ruchami, żeby nie zepsuć tej piany. Masło mam już roztopione, więc przekładam zawartość na patelnię i czekam. Tak jak mówiłam, przygotowanie omletu nie jest trudne. Trudne jest natomiast jego przerzucenie, tak żeby nam nie pękł, bo on jest taki sztywny, więc warto sobie wziąć do tego taką długą szpatułkę, którą będzie można podłożyć pod cały omlet i jeszcze z boku, jeśli jesteśmy w stanie w trakcie, nie boimy się, że się poparzymy, delikatnie sobie jednym palcem przytrzymać od góry, wtedy będziemy mieli lepszą kontrolę nad tym, jak omlet odwracamy. On nie smaży się długo. Jeśli podkładamy od spodu szpatułkę i czujemy taką jakby sztywny spód od lekkiego ciastka, coś takiego jakbyśmy od spodu dotykali ptysia czy czegoś podobnego, to w tym momencie wiemy, że już przyszła pora na to, żeby go odwrócić. Ja tradycyjnie jeszcze zanim odwrócę mój omlet, przypomnę Państwu składniki, jakich potrzebujemy. 2 łyżki

lub drobne, twarde owoce typu jagody, porzeczki. Można też przygotować właśnie omlet sobie z jakimś sosem, w przypadku słodkich sosów to malinowym, w przypadku słonych to już, nie wiem, jakieś sosy pomidorowe, albo salsa, albo coś takiego.

0: odwracamy takim jednym zdecydowanym ruchem, dlatego że jeśli będziemy to robić powoli, to po prostu pęknie nam w momencie, kiedy będziemy pod spodem odwracać jakby tą ostrą stronę szpatułki, więc trzeba to zrobić szybko i w miarę sprawnie. Wszystkie składniki na co dzień są dostępne. Myślę, że po pewnym czasie dojdziemy do wprawy również w odwracaniu omletu. Myślę, że jest to dobry pomysł na niedzielne śniadanie, kiedy mamy troszeczkę więcej czasu, albo też na małą lunchową przekąskę, jeśli jesteśmy w porze lunchu w miejscu, gdzie taki omlet można sobie przygotować. Oczywiście nie należy on do dań dietetycznych, ponieważ jest i mączny, i smażony na maśle. Natomiast z całą pewnością dobrze przygotowany należy do dań smacznych. Ja wyjmę już sobie talerz, żeby tak jak mówiłam wcześniej, móc zjeść mojego omleta na zaraz gorący, zanim opadnie. Ja akurat dziś będę jadła omlet w wersji z sokiem malinowym. Cóż, zachęcam Państwa do prób. Życzę oczywiście powodzenia i smacznego. Dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania innych moich podcastów i nie tylko moich, oczywiście wszystkich przygotowywanych przez Tyflo Podcast. A dziś dziękuję już za uwagę i do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Poczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś za konsoletą realizuje tę audycję Tomasz Bilecki, a ja witam mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Mikołaj Rotnicki. Cześć Mikołaju.
3: Witam serdecznie wszystkich.
2: Dziś porozmawiamy na temat, który może wydawać się z jednej strony oczywisty, ale tym wszystkim oczywisty, którzy już korzystają od jakiegoś czasu z urządzeń firmy Apple i zdążyli się przyzwyczaić do różnego rodzaju, no, czasem można powiedzieć dziwactw, które cechują ten ekosystem, a czasem całkiem niezłych rozwiązań. Bo dziś rozmawiać będziemy właśnie o ekosystemie Apple, będziemy rozmawiać także o Apple ID. Ta audycja jest szczególnie dla tych wszystkich, którzy dopiero zastanawiają się, czy dozbroić się w urządzenie typu iPhone, iPad albo iPod wyposażone w system iOS. A jeżeli ktoś już takie urządzenie posiada i być może stawia też swoje pierwsze kroki za jego pomocą, no to oczywiście liczymy na to, że również czegoś interesującego się dowie. Od razu informacja, że jesteśmy do Waszej dyspozycji, można do nas dzwonić. Nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej to 123 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login skype'owy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Po tym wstępie myślę, że możemy przejść do rzeczy. Może Mikołaju, zanim o Apple ID, powiedzmy słów kilka, tak chociaż bardzo ogólnie, czym właściwie różni się ekosystem Apple dla takiego użytkownika, który korzystał kiedyś czy z Symbiana, czy na przykład planuje migrację z Androida na Apple, co go może zdziwić, z czym będzie musiał się pogodzić, jeżeli chodzi o przesiadkę na i urządzenie.
3: To ja bym może jeszcze tak powiedział w ogóle tak, bo używamy takiego magicznego w sumie, może dla

0: niektórych nieoczywistego słowa ekosystem, no tak wszyscy może z biologią go bardziej kojarzą, ale niedaleko oczywiście od biologii tutaj do komputerów. I warto powiedzieć, że jakby ekosystem to tworzą różnego rodzaju i produkty, i usługi, które mają jakiś wspólny mianownik, które w jakiś sposób wspólnie się dogadują, wspólnie wymieniają informacje. I można by powiedzieć, że teraz obserwujemy już od kilku ładnych lat, od czasu, kiedy też mamy dosyć dynamiczny rozwój internetu, jak różne firmy, różne korporacje, z reguły dosyć duże, bo tak się po prostu rozwinęły same dzięki swoim też użytkowników, jak one się rozwijają, jak rozbudowują ekosystemy swoich produktów, swoich usług, no i też dzięki temu konkurują ze sobą. Przed chwileczką, Michale, zapytałeś, jak to się ma na przykład do Nokii czy do właśnie Symbiana. Ja bym Symbiana tak nie do końca, i Symbiana i Nokię nie do końca, przynajmniej jeszcze sprzed paru lat, nie do końca nazwał takim typowym ekosystemem, bo dla mnie jakby ekosystem to jest z jednej strony sprzęt, powiedzmy komputer czy jakieś inne dodatkowe urządzenia, coś też, jakiś komponent internetowy, który to wszystko, że tak powiem, scala. No i oczywiście oprogramowanie, które pozwala tym urządzeniom między sobą, że tak powiem, rozmawiać. W przypadku Nokii jeszcze te parę lat temu, kiedy Nokia, można powiedzieć, święciła czy triumfy, czy po prostu jako takim, były to takie, można powiedzieć, typowe, topowe modele smartfonów, bo można...
1: Kiedy Nokia była tak naprawdę synonimem telefonu komórkowego.
0: Tak, i telefonu, i również też pierwszych smartfonów, bo jeżeli tutaj powiemy też, czy to o Nokii, nawet tej takiej trochę już archaicznej z dzisiejszego punktu widzenia, ale jednej z pierwszych mogących być obsługiwane przez osoby niewidome, na przykład Nokia 6600, na którym instalowaliśmy pierwsze nasze, powiedzmy, mobile speaki czy toksy. No to co to było? To był telefon, to był jakiś system operacyjny, Symbian, tak? I tak naprawdę to było wszystko, bo żeby coś do tego telefonu można było wgrać, czy jakieś kontakty, no to trzeba było mieć, wiadomo, komputer z Windowsem, zainstalować odpowiednie oprogramowanie ściągnięte ze strony Nokia PC Suite. No i tak naprawdę to nie był ekosystem pochodzący od jednego producenta, tak? No bo telefon od Nokii, owszem, to oprogramowanie do obsługi od Nokii, no ale już komputer, no taki jak sobie mieliśmy PC, to już tutaj mamy mnóstwo różnych producentów, system Windows i właściwie to wszystko. Także w tym przypadku tak nie do końca można było mówić o jakimś typowym, zgranym jednym ekosystemie od jednego producenta. W przypadku, powiedzmy, telefonu Nokia i systemu Symbian. Natomiast...
1: To znaczy tak, tylko bardziej, wiesz, bardziej chodziło mi o to, czego może się spodziewać użytkownik zaczynając od takich różnic, jeżeli chodzi o pracę. Ja już pomijam dotykowość, ja już pomijam interfejs dotykowy i jakieś obawy z tym związane, bo nie o tym dzisiejsza audycja, bo tak naprawdę już sporo tematu temu zagadnieniu poświęciliśmy. Chodziło mi raczej o takie same różnice w sposobie korzystania, bo to się zgadza. Google też do pewnego czasu, no można powiedzieć, że nie miał takiego swoistego ekosystemu, bo no Chromebooki fakt faktem były i są, niemniej jednak ja jakoś nie widzę, przynajmniej w naszym środowisku, jakiegoś w ogóle zainteresowania tego typu urządzeniami.
0: No rozumiem. No to w każdym bądź razie, jeżeli weźmiemy sobie taką typową Nokię, tak? Taką Nokię symbianową, no to tak jak wspomniałem, do przesyłania do niej danych z komputera, do wrzucania muzyki, plików, synchronizacji kontaktów, archiwizowania tego telefonu, no to używamy telefonu Nokia i odpowiedniego oprogramowania od Nokii. Kiedyś to się nazywało Nokia PC Suite, teraz to się bodajże chyba nazywa chyba jeszcze inaczej, bo wiem, że Nokia z czasem te nazwy nazwy tych swoich oprogramowań zmienia. Natomiast tak, prawdą jest też to, że w przypadku telefonów symbianowych mamy stosunkowo dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o powiedzmy dostęp do tego systemu plików, tak? My możemy, że tak powiem, z poziomu komputera wejść na kartę do konkretnego folderu, w konkretnym folderze coś umieścić, z konkretnego folderu coś pobrać i w taki sposób możemy jakby zarządzać, wiadomo, telefonem Nokiowym. W przypadku, teraz dla kontrastu, telefonów Apple, czyli w tym przypadku iPhone'a, no jest zgoła inaczej. Ten system i ten cały właściwie ekosystem jest nieco inny i stąd też, tak jak Michale powiedziałeś wcześniej, dla niektórych mogą tu wyniknąć swego rodzaju dziwactwa, nietypowe rzeczy, coś do czego nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni, no ale wynika to przede wszystkim z tego, że większość z nas, użytkowników niewidomych, słabowidzących, jednak z tych wcześniej symbianów Nokii korzystała i nabrała pewnych takich przyzwyczajeń, tak? Czyli tego, że mamy możliwość wgrania praktycznie dowolnych plików do dowolnego folderu w telefonie czy na karcie pamięci, praktycznie wrzucania w sposób dowolny muzyki, tak? Plików MP3, audiobooków i tak dalej, i to wszystko, można powiedzieć, chodziło. Natomiast ekosystem Apple działa nieco inaczej. Tutaj Apple zastosowało do jakby komunikacji telefonu iPhone z komputerem też oczywiście swoje oprogramowanie iTunes, ale tylko przez to oprogramowanie zasadniczo możemy transferować dane z telefonu do komputera i z komputera do telefonu. I dla niektórych może się wydać dziwnym, że podłączając telefon, na przykład iPhone'a do komputera bez zainstalowanego oprogramowania iTunes, no niestety niedużo zrobimy, a właściwie nic nie zrobimy, bo nie wrzucimy tam sobie tak luzem plików MP3, nie wrzucimy.
1: Co najwyżej będziemy mogli skopiować sobie zdjęcia, jak dobrze kojarzę.
0: Tak, co najwyżej, ale też oczywiście w jakiś tam ograniczony sposób.
1: Ale już umieścić się nie da tych zdjęć na iPhone'ie.
0: No niestety nie. iPhone bez programu iTunes na naszym komputerze nie jest niestety widziany jako dysk twardy wymienny. Zresztą powiedzmy taka filozofia dysku, folderów czy czegoś jakby w iPhone'ie, mimo że ona tam od strony technicznej tak naprawdę istnieje, bo osoby takie już bardziej zaawansowane, które chcą się tam jakoś tam do tego telefonu tam powiedzmy bardziej włamać, one znajdą tam pliki i foldery i tak dalej. Ale dla przeciętnego użytkownika Apple postanowiło jakby podejść od takiej strony, że jest to mimo wszystko dla przeciętnego użytkownika zbyt skomplikowane i użytkownik nie ma się interesować, gdzie te pliki są fizycznie przechowywane. One po prostu są w iPhone'ie i mamy do tego specjalny program iTunes na komputerze, który już tam tą treścią zarządza. Czyli na początku te treści, które chcemy do iPhone'a wrzucić, musimy na samym początku wrzucić w ogóle do iTunes i za pomocą tego iTunesa wrzucać je już potem pokategoryzowane, czy to muzyka, czy to podcasty, programy telewizyjne, audiobooki, notatki i tak dalej, zdjęcia, przerzucać je z iTunesa do telefonu i z telefonu do iTunesa. Tak to wygląda. To ma oczywiście swoje gdzieś tam korzenie, powiedzmy gdzieś koło roku 2001, kiedy Apple zaproponowało się, stworzyło produkty o nazwie iPod. Kiedy Apple te produkty zaprezentowało, krótko po tym, prawie że równolegle, stworzyło do zarządzania tego specjalny program iTunes, do zarządzania muzyką. Potem wszedł program, że tak powiem, czy właściwie sklep iTunes, który Apple uruchomiło. I przede wszystkim chodziło o tą prostotę, że użytkownik trzyma sobie całą muzykę. To jeszcze były te czasy, kiedy używamy iPoda przede wszystkim tylko do muzyki, tak? Całą sobie muzykę katalogujemy, przechowujemy w iTunes, zgrywamy na przykład z płyt, katalogujemy ją sobie, dzielimy sobie na albumy artystów, nadajemy odpowiednie tagi. Potem jak wszedł już sklep iTunes, kupujemy też tą muzykę i bez problemu, podłączając tylko naszego iPoda, możemy tą muzykę bardzo szybko zsynchronizować. Nie musimy się martwić, w jaki folder, do jakiego tam folderu, czy w jakie miejsce ta muzyka i w formie jakich plików trafia. Po prostu trafia i jest już wszystko ładnie poukładane w naszym urządzeniu. No i stąd się ta filozofia wzięła sprzed ponad tych, powiedzmy, 12 lat, no i ona pokotuje cały czas do dzisiaj. To jest jakieś oczywiście inne podejście, odmienne od tego, co znamy, powiedzmy, z Windowsa. Nie wszystkim musi się to podobać, no ale tak Apple postanowiło.
1: W ogóle jeżeli chodzi o aplikacje, które możemy sobie instalować na iUrządzeniu, to ja mam też takie wrażenie, że Apple ma taką filozofię, że aplikacja i dane tej aplikacji stanowią jedną całość, z wyjątkiem pewnych typów danych, takich jak na przykład dokumenty czy zdjęcia, które możemy sobie jakimiś tam drogami systemowymi migrować między tymi urządzeniami. Ale to nie jest tak, że dowolny plik możemy sobie wyeksportować czy zaimportować do dowolnej aplikacji. Są na to pewne obostrzenia. Chyba największe obostrzenia dotyczą muzyki, prawda?
0: Tak, zgadza się. Apple postanowiło, że... Ja to tak sobie nazwałem, że przynajmniej jeżeli tutaj oczywiście mówimy o iPhone'ach czy iPadach, czyli systemie iOS, to jest taki system, powiedzmy, aplikacjocentryczny, czyli jakbym to rozwinął, czyli jakby nie mamy tej filozofii, o czym wcześniej wspomniałem, dysku, tam C, D, E i tak dalej, i jakiegoś podziału na foldery, i teraz my sobie nurkujemy w te miejsca jakąś tam, powiedzmy, przeglądarką i otwieramy, tego nie ma w iPhone'ie. My po prostu dane pliki, jak importujemy sobie do iPhone'a, czy chociażby nawet z maila, to jest najprostszy przykład. Ktoś nam przysyła załącznik, tak, z jakimiś zdjęciami, i jeżeli na to zdjęcie sobie klikniemy, czy właściwie podwójnie je stukniemy, używając VoiceOvera, czy jeżeli ktoś nie używa VoiceOvera, na przykład z osobą słabowidzącą, to wystarczy po prostu dotknąć, to nie pojawia nam się opcja na tym zdjęciu, czy na tym załączniku zapisz w konkretnym miejscu, w konkretnym folderze. Jeżeli jest to zdjęcie, to opcja zapisania powoduje jego zapisanie automatycznie do biblioteki w danym urządzeniu. Jeżeli to jest plik, na przykład, nie wiem, PDF, albo plik, no nie wiem, jakiś jeszcze inny, TXT, to w momencie jego kliknięcia pojawi nam się menu, w jakiej aplikacji my to chcemy otworzyć, tak? I pojawią się nam do wyboru aplikacje, które ten plik są w stanie obsłużyć. Także nie ma tutaj tej filozofii, że te pliki sobie są jakoś luźno, tylko są zawsze powiązane z daną aplikacją. I teraz jeżeli na przykład taki plik, powiedzmy PDF, który otrzymaliśmy mailem, dotkniemy, stukniemy dwukrotnie i zaproponowana zostanie nam aplikacja, na przykład iBooks, czyli ten czytnik książek i różnego innego rodzaju plików, albo program Adobe, Adobe Reader na iPhone'ie, to ten plik jest kopiowany do tej aplikacji, tak? I ta aplikacja też zaczyna ten plik w jakiś sposób tam współdzielić. Najczęściej to jest nawet tak, że ten plik jest po prostu wierną kopią, także ten plik osobno istnieje w aplikacji, powiedzmy, mail, jak do nas przyszedł, i osobno w każdej z tych aplikacji. Ktoś powie, marnotrawstwo miejsca, no ale tak to jest w iPhone'ie zrobione, że to dana aplikacja zajmuje się w danym momencie danym plikiem. Także tak to zostało stworzone.
1: Czyli już wiemy, jakie mniej więcej ograniczenia, takie najbardziej istotne, czekają użytkownika chociażby iPhone'a. Taki jeszcze jeden przykład, o którym bardzo głośno zwykle się mówi, to jest niemożliwość przegrywania sobie, wysyłania sobie plików za pomocą łączności Bluetooth. Ja kiedy się z tym spotykam, z tym zarzutem, powiem szczerze, że zawsze się dziwię, bo naprawdę, nigdy, kiedy używałem Symbiana, nigdy nie używałem Bluetootha do przesyłania między znajomymi plików. Jakoś nigdy nie zaszła taka potrzeba. nie wiem dlaczego, czy po prostu to akurat mi tak wyszło, czy jakiś inny powód był tego, ale nigdy z tego nie korzystałem, więc podejrzewam, że Apple oprócz tego, że chciał jakby zatroszczyć się o chronienie własności intelektualnej, no to jeszcze to myślę, że rzeczywiście tu w tym momencie postanowił wyciąć ilość zbędnych funkcji z systemu, żeby użytkownik nie miał zbyt dużego wyboru, bo kiedy mamy duży wybór, to oczywiście mamy duże możliwości, ale kiedy mamy duży wybór, to mamy też sporo kłopotów, jak jedno z drugim połączyć, żeby wszystko zaczęło działać.
0: Tak, Michał, zgadza się. Ja ci powiem, że z własnego takiego doświadczenia, nawet tego jeszcze wcześniejszego Nokiowego, to tak, wiedziałem, że Nokia ma możliwość przesyłania między sobą plików, ale ile ja razy z tego tak naprawdę korzystałem, chyba naprawdę ani razu. Przynajmniej nawet w takiej sytuacji, kiedy spotykam drugiego znajomego, to co najwyżej kontakty sobie przesłaliśmy jakieś, ale to było naprawdę wszystko. I wydaje mi się, że Apple po prostu projektując swoje produkty i usługi, no też patrzy na konkurencję, tak, no bo niektórzy też się oczywiście podśmiechiwali, że w pierwszym iPhone'ie nie było na przykład MMS-ów, tak? Podczas gdy to była już standardowa praktycznie funkcjonalność w najprostszych nawet smartfonach, tak? Tylko oni też oczywiście tak troszeczkę podeszli bardziej po amerykańsku, ponieważ w Ameryce SMS-y, MMS-y w tamtych czasach jeszcze takie bardzo popularne nie były i wiadomo, że ten telefon gdzieś swój rodowód ma bardziej amerykański, jest na samym początku robiony pod amerykański rynek, ale najważniejsza rzecz, która zawsze przyświecała no, świętej pamięci Steve'owi Jobsowi, była taka, że po pierwsze upraszczajcie, po drugie upraszczajcie i po trzecie upraszczajcie. Czyli to, co jest zbędne, po prostu usuwamy, tak? Bo co z tego, że mamy najlepszy tam smartfon na świecie, tak, który ma mnóstwo różnorakich funkcji, jeżeli tak naprawdę tylko z 10% z nich korzystamy, no to po co ta reszta, tak? Że być może właśnie tutaj to przyświecało właśnie twórcom tych urządzeń i tych usług, a te prawa autorskie, których też miałeś okazję wcześniej powiedzieć, no to tutaj też miały niebagatelne znaczenie, tak, bo naprawdę sztuką było i naprawdę kapelusz z głów też znowu przed Steve'em Jobsem, że on się tak dogadał z tymi koncernami wydawczymi, dostarczającymi muzykę do jego sklepu, że tak ich przekonał, że jego urządzenie będzie zrobione w taki sposób, że użytkownikom po prostu nie będzie się chciało tej muzyki, że tak powiem, brzydko mówiąc, piracić, czy w jakikolwiek sposób naruszać prawa autorskie związane z muzyką. Także i urządzenia, i oprogramowanie właśnie zostały zrobione w taki sposób, aby... To nie jest tak, że to się po prostu nie da, bo jeżeli ktoś chce, to oczywiście jest dobrym programistą, to może i tak mu się uda te pliki jakoś przetransferować, jeżeli tam zrobi odpowiednie modyfikacje. Ale zrobiono to po prostu tyle potykaczy na takiego zwykłego użytkownika, żeby mu się po prostu nie chciało tych rzeczy robić. No i oczywiście tego są właśnie konsekwencje, które napotykają no, pierwsi użytkownicy iPhone'a, czy iPada, czy w ogóle produktów Apple, że na takie stosunkowo można powiedzieć dziwne ograniczenia napotykają. No ale dzięki temu ta muzyka nie jest droga i bardzo często kupowana muzyka w Apple, w iTunes Store jest, jeżeli nawet nie tańsza niż taka kupiona w przeciętnym sklepie z płytami.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał wielką ochotę dobrać się do systemu Apple, to zawsze może wykonać tak zwany jailbreak, no i wtedy korzystając z różnych dodatków będzie w stanie wyciągnąć z tego telefonu no niemalże wszystko i dozbroić ten telefon w różnego rodzaju funkcje. Zresztą telefon tak samo jak i chociażby iPoda czy iPada. Ale no tu już wiadomo, może to działać gorzej, może to krócej pracować na baterii, a iPhone nie należy do długodystansowców już w tej kwestii, więc jeżeli by pracował krócej na baterii, no to byłoby tylko gorzej. Ale oczywiście można, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę, to z pewnością to zrobi. Tu pojawiło się także pytanie a propos Apple ID. Czym jest Apple ID i o co w tym w ogóle chodzi? My oczywiście będziemy o tym mówić, ale zanim jeszcze o Apple ID, to myślę, Mikołaju, że warto powiedzieć o tym, bo tego nie mają chyba inne telefony. Ja się nie spotkałem. To tak bardziej mi się kojarzy z jakimś takim systemem komputerowym, systemem operacyjnym. Windows ma swoją aktywację na przykład. iPhone, jeżeli go kupimy, też będzie miał swoją aktywację. Może powiedzmy słów kilka o tym, bo to nie jest wcale takie oczywiste i tu trzeba o kilku rzeczach również pamiętać i zdawać sobie z tego sprawę.
0: Tak, to jest bardzo ważna rzecz właśnie, w szczególności w przypadku iPhone'a. Jeżeli kupujemy iPhone'a jako oczywiście nowego, nie jakiegoś tam z drugiej ręki, który już był wcześniej aktywowany. Każdy iPhone jako taki ma swój numer seryjny i jak on sobie ładnie leży w tym pięknym tekturowym pudełeczku, jak go sobie już odpakujemy, to należy pamiętać o tym, że ten telefon jest po prostu nieaktywny. Co to znaczy? W przypadku iPhone'a oznacza to tyle, że żeby go w ogóle jakby włączyć i uruchomić i zanim jeszcze my go, że tak powiem, zaczniemy konfigurować, to iPhone do swojego uruchomienia i właśnie tej aktywacji wymaga włożonej wcześniej aktywnej karty SIM. No, czy to już jest micro SIM, czy nano SIM, to już oczywiście zależy od tego, jaki mamy, czy nowszy, czy starszy model iPhone'a, bo te karty cały czas się zmieniają, one ulegają miniaturyzacji, ale najważniejsze jest to, że przy pierwszym uruchomieniu iPhone'a musi być do niego włożona aktywna karta SIM z numerem, który jest po prostu, z którego może zostać wysłany SMS, bo tak naprawdę aktywacja ta polega na tym, że iPhone przy tym pierwszym uruchomieniu wysyła automatycznie na taki tam jakiś tajny numer, nazwijmy to brzydko mówiąc, SMS-a, wiadomość SMS, w której po prostu jest przesyłana informacja o tym urządzeniu do Apple, że ono ma być aktywowane i w sposób zwrotny zostaje też do niego wysłany SMS. My to oczywiście tego nie widzimy jako użytkownicy, ale taka procedura ma miejsce. Ja nawet się spotkałem z czymś takim, nie wiem czy ty, Michale, się spotkałeś, ale jeżeli nawet u operatora danego, przynajmniej tak wiem, że w Orange'u było, jeżeli ktoś kupował na przykład iPhone'a z abonamentem, to tam w umowie nawet była taka informacja, że jakby też wyrażamy zgodę na to, że zostanie wysłany po prostu ten SMS do Apple, no bo akurat Apple ma po prostu też umowy z poszczególnymi operatorami, którzy jakby są świadomi tego, no Apple też wiadomo, że jest tego jakby świadome, no ale głównie operatorzy, że taka procedura istnieje i taką procedurę też operatorzy komórkowi muszą jakby wspierać, tak, tej aktywacji telefonu.
1: To są oczywiście nie spotkałem się z taką operacją, może dlatego, że po prostu swojego iPhone'a kupowałem w Apple Store. Natomiast informacja w systemie, która się pojawia w momencie aktywacji, i to jest dosyć istotne, że karta SIM nie powinna mieć założonego kodu PIN w momencie, kiedy będziemy aktywować naszego iPhone'a. Więc jeżeli kartę będziemy przekładać z innego telefonu, to warto już w tym telefonie ten PIN wyłączyć. Ja pamiętam, że u mnie to wyglądało w ogóle śmiesznie, bo to mogła być operacja, która pójdzie tylko w jedną stronę. Bo ja przesiadałem się z Nokia 51, a tam wiadomo jest karta pełnowymiarowa SIM. Na iPhone'a 5, a tam znowu mamy nano SIM. Więc operacja wygląda w ten sposób, że trzeba było zdjąć na Nokii ten kod blokady, kod. No i w tym momencie trzeba było kartę przyciąć. I teraz chwila prawdy. Czy uda się? Czy ten kod został prawidłowo zdjęty? Czy tam się wszystko na karcie zapisało tak jak trzeba? I czy karta została dobrze przycięta? To dwie zmienne, które zadecydowały o tym, iPhone'a uda się aktywować. No ale się udało.
0: No, Michał, przypomniałeś mi też o jednej właśnie rzeczy, bo...
1: Mikołaju, jakbym mógł cię prosić, żebyś rozłączył się i ponownie połączył, bo mamy jakiś mały problem, tak zaczyna cię przycinać bardzo, bardzo nieładnie, ale zaraz pewnie jak to zrobisz, to połączymy się znowu i będzie to wszystko działało, a w momencie, kiedy Mikołaj się łączy, ja przypomnę namiary do nas, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Mikołaj jest już z nami i mam nadzieję, że jest wszystko w porządku, więc proszę kontynuuj swoją myśl.
0: Więc przypomniałeś mi, Michale, o takiej dosyć chyba istotnej rzeczy, mianowicie wielu nowych użytkowników, w szczególności niewidomych i słabowidzących iPhone'a, którzy chcą na samym początku w jakiś sposób tak zapoznać się troszeczkę też z tym urządzeniem. Czasami właśnie mają też ten dylemat, że przesiadają się z urządzenia, które wcześniej wykorzystywało kartę pełnowymiarową, a iPhone'y i 4S to mają karty, wykorzystują karty microSIM, natomiast iPhone'y 5 już wykorzystują kartę nanoSIM i czasami istnieje ten taki okres, powiedzmy, przejściowy, tak? No bo z reguły ktoś ma, powiedzmy, numer telefonu, taki swój główny, podstawowy, tak? No i problem polega na tym, że w momencie przejścia z jednego telefonu na drugi, no to musi też już się zdecydować na zmianę karty, tak? Czyli też przenieść, można powiedzieć, numer na mniejszą kartę. To z reguły wymiana karty u operatorów nie stanowi jakiegoś większego problemu. Natomiast potem jest kwestia troszeczkę też nauki tego, prawda, telefonu. I ja stosunkowo często spotykam się z takimi właśnie sytuacjami, że ktoś się dopiero chce nauczyć obsługi iPhone'a i jak właśnie może to zrobić jakby tak na sucho. No, na sucho może to zrobić tylko wtedy, kiedy go wcześniej oczywiście aktywuje. Dlatego ja polecam, jeżeli komuś nie jest, że tak powiem, szkoda tam kilku złotych dodatkowo wydać, zaopatrzyć się w, nazwijmy to taką tymczasową kartę SIM z jakiegoś tam, powiedzmy, startera, tak, na doładowanie i za pomocą takiej karty sobie iPhone'a aktywować, tak, poużywać go sobie troszeczkę przez jakiś czas, przyzwyczaić się, nauczyć. I dopiero potem, jak już będziemy jakby pewni, że tak, już dosyć dobrze umiemy go w takim podstawowym zakresie z niego korzystać, to wtedy możemy się wtedy zdecydować z przeniesieniem numeru z dużej karty na małą i potem już. To taka moja ewentualnie rada w tej kwestii.
1: Są też tacy, którzy od razu skaczą na głęboką wodę, chociażby po wysłuchaniu jakichś tam iluś audycji z Tyflo Podcastu i od razu się przerzucają na iPhone'a. Oczywiście można w ten sposób, bo czemu nie? Myślę, że nie ma jakichś większych przeciwwskazań. Użytkownik w miarę sprawny, manualnie powinien sobie spokojnie z tym urządzeniem poradzić. No ale oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zrobić taki bufor bezpieczeństwa w postaci dodatkowej karty SIM i takiego okresu na przystosowanie się do nowego ekranu, do ekranu dotykowego, to jak najbardziej można. Aktywacja to jest proces, który nie jest niczym skomplikowanym, tak jak powiedziałeś, tam gdzieś po kryjomu iPhone wysyła SMS-a. W przypadku iPodów i iPadów takiej procedury nie ma, prawda?
0: Nie ma, dlatego że te urządzenia są zasadniczo nie...
1: Dobrze, kontynuuj, Mikołaj.
0: Zasadniczo te urządzenia nie posiadają karty SIM, no z pewnym wyjątkiem, chyba że posiadamy iPada z możliwością łączności komórkowej, ale nawet ta wersja iPada takiej aktywacji przez wysłanie SMS-a nie przeprowadza, ponieważ w ogóle iPad nawet z możliwością korzystania z sieci komórkowej SMS-ów wysyłać ani odbierać nie może. Także to jest tylko charakterystyczna cecha iPhone'ów.
1: Ale warto o tym wiedzieć, gdyby ktoś miał ochotę skorzystać właśnie z iPhone'a, że no, trzeba jednak mieć kartę bez zabezpieczenia SIM-em, kodem PIN na karcie SIM. Mamy telefon, dodzwonił się do nas Patryk. Witaj, Patryku.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy cię.
2: Ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w ogóle jest taka audycja o tym systemie iOS i w ogóle mam nadzieję, że też będzie można również powiedzieć o takich wadach, w zasadzie takich minusach tego systemu iOS również, które zauważyłem, ponieważ ja się przesiadłem z Androida i to w zasadzie była taka szybka przesiadka dość. No i co mi się...
1: A Patryku, to ja może zapytam od razu najpierw, zanim będziesz mówił o wadach, dlaczego się przesiadłeś?
2: To znaczy się tak, znaczy nie to, ja chciałem również powiedzieć i o plusach i o wadach.
1: Tak, to znaczy o tak, ale właśnie, ale co było powodem? Czy właśnie to, że, bo to mnie ciekawi, bo coraz więcej mówi się o dostępności Androida i o jego możliwościach, ale chciałem się zapytać, jak to u ciebie było w praktyce? Czy to dlatego, że jednak ten Android nie oferował ci tego, co potrzebowałeś, czy były jakieś inne powody?
2: Powiem tak. Moja taka w zasadzie przygoda z jakim pierwszym iPhone'em, no to była gdzieś tak w 2010 roku u koleżanki, która mi pokazała iPhone'a jeszcze 3GS, czy to był 2009 nawet jeszcze, pierwszy voiceover. No i w zasadzie już mnie po prostu zamurowało, jak to zobaczyłem, bo to w zasadzie była taka pierwsza komórka gadająca, z jaką miałem styczność. No i tak mnie to zamurowało. No i potem dostałem telefon LG w zeszłym roku, to było z Androidem, w którym był Android 4.0.3. No i po prostu myślałem, że innego rozwiązania nie ma, bo tam był ten Android 4.0. No i po prostu sobie pomyślałem, że to ojejku, w ogóle gestów to nie miało żadnych. Wyjaśnię mi, w coś tam klikało, nie klikało. No i potem, wiecie państwo, no... Nie było żadnej aktualizacji do mojego LG, czyli do Androida 4.1, jak już się potem dowiedziałem, że taki Android jest. Ale miałem okazję przetestować Androida 4.1 na telefonie takim pożyczonym. No i mówiąc szczerze, wiele było do życzenia właśnie, jeżeli chodzi o pisanie. Jakoś strasznie ciężko, topornie mi się na tym Androidzie pisało w ogóle na tych klawiaturach. Jakoś tak, nie wiem, tak... Te gesty, one raz chciały działać, raz nie chciały, no to dlatego przerzuciłem się na iPhone'a, a że akurat...
1: Rozumiem, czyli twoim zdaniem, jeżeli na chwilę obecną chodzi, jeżeli chodzi o taką dostępność i taki użytek codzienny, to jednak polecałbyś naszym słuchaczom jednak iPhone'a, tak?
2: Tak, strasznie jestem po prostu zadowolony, jeżeli chodzi
1: dobrze,
2: o dostępność.
1: Dobrze, Patryku, to teraz proponuję, żebyś kilka słów o tych wadach powiedział.
2: To znaczy tak, pierwsza wada w ogóle to było w ogóle karkołomna rzecz. Ja musiałem o to osobę widzącą prosić i przez to mam dwa Apple ID założone. Pierwsze, chciałem sobie założyć konto w App Store. No tam mówię, wszystko fajnie. Tam jeszcze się z koleżanką konsultowałem, która mi powiedziała, załóż sobie przez stronę, bo właśnie i tu jest wada, ponieważ jak zaukładasz przez telefon i robisz to zbyt wolno, sesja wygasa. To też jest, myślę, taka jedna z wad, jeżeli to robimy przez telefon, no to wygasa sesja. No to robię sobie przez stronę.
1: Przez telefon, przez iPhone'a, poprzez przeglądarkę internetową, przez Safari, tak?
2: Tak, że przez iPhone'a...
1: Przez ten App Store tak właściwie, bo tam Safari to jest taki element interaktywny jakby w tym, a tak naprawdę wypełnia się to z poziomu sklepu.
2: No i moja niespodzianka była taka, że ja sobie po prostu zapisuję, tam zakładam konto, nagle on prosi mnie o podanie mojej numeru karty płatniczej. I co mnie zdziwiło, ja nie chciałem podawać tego numeru tej karty, po prostu chciałem mieć darmowe Apple ID, bo wiem, że taka możliwość jest i przez stronę mogłem sobie o tym zapomnieć.
1: Po prostu. To o tym będziemy też mówić, na co warto zwracać uwagę. To powiemy o tym za momencik. To może jeszcze, Patryku, o jakichś kolejnych wadach, jakie zaobserwowałeś.
2: Zauważyłem, dokładnie od wczoraj mam, tak naprawdę mam kartę SIM, bo tak się złożyło, że sobie kupiłem nowy numer, bo tam telefon był kupiony na firmę i on jest tylko na Orange i wolałem nie ryzykować i kupić sobie zestaw z Orange. Kontakty. Zauważyłem, że jeżeli ja sobie robię tym flikiem, na przykład palcem jeżdżę sobie po kontaktach, to on sobie jeździ po tych kontaktach, jak mu się podoba. Raz on jest sobie przy literze A, raz jest przy literze Z i po prostu nie ma... Znaczy trzeba używać tego takiego, co jest po prawej, indeks tabeli się to tak ładnie nazywa i wtedy jakoś to działa, ale jeszcze to nie jest to. To samo się dzieje przy Safari, że często jak przeglądam strony, na przykład chociażby Tyflo Podcastu, on sobie na przykład czyta ten Tyflo Podcast w Radiu N, coś tam, i nagle przerywa i przeskakuje sobie na sam koniec ekranu, sam od siebie. Dopiero jak się zrobi lewo, prawo, lewo,
1: akurat
2: prawo,
1: jeżeli
2: to on...
1: chodzi o kontakty, akurat jeżeli chodzi o kontakty, to powiem ci szczerze, że nie mogę tego potwierdzić, natomiast na stronach internetowych różnych rzeczywiście widziałem coś takiego, że czasem się tak zdarza, że ten kursor nam przeskakuje gdzieś, gdzie nie powinien. Dobrze, Patryku, czy jeszcze coś chciałbyś dodać tak a propos?
2: Znaczy no, z kontaktami to też jestem zaskoczony, bo właśnie u mnie się tak dzieje. Ja mam iPhone'a 4 akurat i u mnie się tak robi. Aha. No, jeszcze chciałem powiedzieć o programie Mail, który mnie zniechęcił, bo ja mam konto na Gmailu. No i z programem Mail była taka sytuacja, że dostawałem bardzo dziwne maile, to on sobie odbierał. Odbierał jakieś takie maile bez zawartości, nazwie 01.01.2001 i VoiceOver mówi, ta wiadomość nie ma żadnej zawartości.
1: Tak się czasem rzeczywiście zdarza, Mikołaju, nie wiem, czy ty to...
2: Mi się to zdarza bardzo często i dlatego ja używam...
1: Zdarza się, ale wystarczy jakby wyjść z folderu i wejść z powrotem i jest już wszystko w porządku.
2: Ale ja postanowiłem, że... Bo tak się przy Interi nie robi, bo jeszcze mam konto z Interią tam zintegrowane i tak się rzeczywiście nie dzieje. Ja używam Gmaila od Google, który jest po prostu rewelacyjnym programem i każdemu go polecam. Jest świetny.
1: Dobrze. Zatem dziękujemy ci bardzo za telefon i...
2: A z tymi kontaktami to jakoś... Można by było jeszcze coś poradzić, bo to właśnie też jest takim problemem. Znaczy ja korzystam z tego indeks tabeli.
1: No Mikołaju, czy ty jesteś w stanie coś poradzić Patrykowi?
0: Znaczy, tak się wsłuchałem i zastanawiam się, Patryku, czy nie jest to też troszeczkę kwestia przećwiczenia sobie jeszcze troszeczkę bardziej gestów twoich, które wykonujesz.
2: Znaczy ja robię wszystko, jakby... to się dzieje w momencie, bo on, jak wejdę sobie do kontaktów po restarcie telefonów, to on czyta nagłówkami A, B, C, D, E, F, G, H, J po kolei. Natomiast jak już robię operację na jakimś kontakcie i daję wróć, to on potem i robię jeszcze raz po nagłówkach, to on już głupieje i tak sobie przeskakuje. Śmiesznie.
1: Czyli tobie chodzi o to, że ty nie chciałbyś korzystać... To nie jest tak, że w momencie poruszania się po konkretnych kontaktach, tylko kiedy wybierzesz sobie na pokrętle nagłówki i wtedy to ci skacze, tak?
2: Tak.
1: A to ja to muszę potwierdzić niestety i to się zgadza, ja też mam czasem z tym
2: problem,
1: dlatego ja już od dawien dawna nie korzystam z opcji przemieszczania się po nagłówkach w tych opcjach, gdzie jest możliwość korzystania z indeksu tabeli. Tak się po prostu dzieje, ja też tak kiedyś miałem, myślałem, że kiedy poruszasz się po kolejnych kontaktach, to nie. Coś takiego się u mnie nie dzieje, natomiast rzeczywiście jeżeli... mam możliwość korzystania z indeksu tabeli, ja zdecydowanie wybieram tę opcję, bo ona po prostu zawsze działa.
2: Aha. No to, tak. To w takim razie...
1: Także, to...
2: bardzo...
1: Także tyle mogę ci powiedzieć w tej kwestii.
2: W takim razie bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. No i jeszcze jedna wada.
1: Dziękujemy.
2: Pisanie polskich znaków. Aha. O, pisanie polskich znaków w pisaniu bezwzrokowym to jest masakra. Tyle powiem.
1: No to już jest to już
0: mogę
1: jest,
0: cię, Patryku, już... tak troszeczkę w cudzysłowie, no nie wiadomo czy uspokoić, ale obiecująco wygląda to przynajmniej w najnowszym systemie iOS 7, który na jesieni wejdzie. Tam to
2: ja słyszałem, że we wrześniu, w tym miesiącu.
0: Nie wiem, czy... No najprawdopodobniej we wrześniu będzie prezentacja nowych produktów i jak mówię, najprawdopodobniej. Apple cały czas na ten temat milczy, więc najprawdopodobniej.
1: Cała nadzieja w tym, że się sporo zmieni w tej kwestii i będziemy oczywiście także starali się informować na bieżąco, jak siódemka wygląda. Dobrze, Patryku, dziękuję za telefon.
2: Dziękuję
1: bardzo.
2: Pozdrawiam
1: i przypominam o naszych namiarach 123 834 835, tyflopodcast.net, to jest z kolei nasz Skype. Mikołaju, to teraz jeszcze proponuję, abyśmy powiedzieli słów kilka na temat samego Apple ID, bo to jest kolejny krok tak naprawdę, aby w ogóle z tego dobrodziejstwa, jakie oferuje nam urządzenie wyposażone w iOS, w pełni skorzystać. Z czym właściwie jest Apple ID, do czego nam może się przydać i jak je założyć tak najskuteczniej?
0: No więc tak najprościej rzecz biorąc, Apple ID jest naszą po prostu taką jakby tożsamością Apple'ową, czyli jakby takim identyfikatorem, który w połączeniu z hasłem, które stosujemy, nasz Apple ID i hasło w różnych usługach Apple'owych, jeżeli je podajemy, to jesteśmy po prostu jakby jednoznacznie identyfikowani jako ten, a nie inny użytkownik. Apple ID zostało wprowadzone przez Apple'a, jak uruchomili sklep iTunes Store z muzyką. Czyli jak tylko użytkownicy iPodów jeszcze wtedy tylko zaczęli mieć możliwość korzystania z tego sklepu, no to Apple wymyśliło coś takiego jak Apple ID. I to jest taki identyfikator, który my sobie zakładamy, no zasadniczo wtedy to jeszcze było przy pierwszym, powiedzmy, uruchomieniu albo korzystaniu właśnie z tego iTunes Store. I tak zasadniczo nasz Apple ID jest to, ma on formę adresu e-mail. I może być on zastosowany jako nasz e-mail istniejący, no właśnie najlepiej jakby tak było, tak? Istniejący nasz adres e-mail, który sobie wcześniej gdzieś założyliśmy, czy na Gmailu, czy na WP, czy na Onecie, czy na jakimś jeszcze innym, powiedzmy, portalu, jak również na naszych ewentualnie prywatnych kontach mailowych, jeżeli takowe posiadamy w naszych prywatnych domenach. Takie coś może być wykorzystane do założenia naszego Apple ID w momencie, kiedy my go sobie zakładamy. Natomiast w jaki sposób możemy go założyć? Sposobów jest kilka, ale już na wstępie powiem, że każdy z nich rodzi pewne konsekwencje, łącznie z takimi, o których przed chwileczką też miał problem z nimi Patryk. Mianowicie, Apple ID możemy utworzyć bezpośrednio z naszego urządzenia, i to się odbywa już na tym, powiedzmy, etapie, oczywiście jeżeli tworzymy go jako pierwszy, jako nasz nowy, jeszcze takiego Apple ID nie mamy, to tworzy się to właśnie przy konfiguracji urządzenia na samym początku, przy konfiguracji go jako nowe urządzenie z nowym Apple ID. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposób to jest zakładanie Apple ID z poziomu aplikacji iTunes i to zarówno pod systemem Windows, jak i pod systemem Mac. W momencie, kiedy my uruchamiamy sklep iTunes Store w ramach programu iTunes i chcemy się zalogować, mamy możliwość utworzenia naszego konta Apple ID. I trzeci sposób to jest przez stronę internetową pod adresem appleid.apple.com /pl, bo wtedy będziemy mieć dostęp do polskiego interfejsu. To są takie trzy podstawowe sposoby tworzenia tego naszego Apple ID. I w tym miejscu bardzo gorąco chciałbym zaapelować do wszystkich użytkowników nowych, właśnie potencjalnych też, czy właśnie wchodzących w świat Apple'a, żeby nie tworzyć więcej niż jednego Apple ID. Bo można, tak? Można sobie stworzyć w jednej usłudze taki, w drugiej taki, w trzeciej siaki, a potem się okazuje, że to wszystko ze sobą nie będzie grało, ponieważ z danym Apple ID są skojarzone zawsze nasze zakupy w sklepie, czy to aplikacji, czy to muzyki. Po naszym Apple ID są synchronizowane oczywiście kontakty w iCloudzie, o którym za chwilkę też powiemy, i wszelkiego rodzaju powiedzmy, usługi i te rzeczy, z których korzystamy w świecie Apple'a, są skojarzone z danym Apple ID. I teraz, gdybyśmy mieli ich kilka, no to teraz które? To teraz które mam wykorzystać? To nie będzie ze sobą grało tak, jak powinno. Dlatego pierwsza zasada numer jeden, tworzymy zawsze jedno jedyne Apple ID i z niego korzystamy zasadniczo na wszystkich urządzeniach. Oczywiście pewne wyjątki, o czym na samym końcu jeszcze dzisiaj powiemy, ale zasadniczo to podkreślam każdemu nowemu użytkownikowi, tworzymy i korzystamy potem na wszystkich innych urządzeniach tylko z jednego Apple ID. To jest bardzo ważne. Bo potem, gdybyśmy mieli ich więcej, to może się to wszystko nam rozjechać.
1: Wspomniałeś o tym, że każda rejestracja, każdy sposób rejestracji Apple ID wiąże się z pewnymi konsekwencjami, więc może króciutko o tych konsekwencjach i o tym, jaki jest najlepszy sposób na rejestrację własnego Apple ID. Czy nie ma tego najlepszego sposobu? Każdy jest dobry, tylko w jakichś konkretnych przypadkach.
0: Wydaje mi się, że jedynego takiego najlepszego nie ma, bo samo na przykład osoby, które by chętnie skorzystały po prostu z przeglądarki, wchodząc właśnie na ten adres przeze mnie wspomniany appleid.apple.com/pl i tam w sposób najprostszy to można założyć. Jeszcze podkreślę, że tworzenie Apple ID jest w całości bezpłatne. My żadnych tutaj kosztów nie ponosimy tego. Tak? Tworząc Apple ID jest to operacja zupełnie bezpłatna, nie narażamy się tutaj na żadne koszty. I teraz przez przeglądarkę jest to oczywiście najłatwiej. Natomiast tak jak tu przed chwileczką też Patryk, nasz słuchacz, wspomniał, miał problem, bo chciał założyć Apple ID takie, które nie zmusza go do podawania karty płatniczej czy tam kredytowej do kupowania pewnych rzeczy już w Apple App Store, iTunes Store i tak dalej. Mianowicie, tu jest taka specyfika, że aby założyć takie Apple ID, które umożliwi nam, no, w pierwszej kolejności w ogóle instalowanie darmowych aplikacji bez martwienia się o to, czy mamy kartę kredytową, czy nie, to jedynym sposobem założenia tego, znaczy są dwa sposoby, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o procedurę, jest taka jedna, jedyna procedura, która umożliwia nam utworzenie takiego konta. Mianowicie, czy to z poziomu komputera, czy to z poziomu, a najlepiej chyba urządzenia właśnie, iPhone'a albo iPada, przy pierwszym uruchomieniu sklepu próba kupienia aplikacji darmowej. To jest taki, powiedzmy, wyzwalacz, że tak powiem, całego procesu, jedyny taki wyzwalacz, próba pierwszego zakupienia aplikacji darmowej, która umożliwi nam utworzenie Apple ID bez konieczności podawania karty kredytowej. Polega to po prostu na tym, że kiedy my już wszystkie te pola odpowiednie przy zakładaniu Apple ID wypełnimy i przejdziemy do opcji informacji o płatności, to tylko w tym jednym przypadku, kiedy kupujemy aplikację darmową pierwszy raz, w opcjach karty kredytowej pojawi się nam opcja non, czyli żadna. Tu jest też taka jedna ważna informacja. Zasadniczo cały App Store, tak, czyli sklep z aplikacjami, ten proces zakładania tego konta z poziomów oczywiście App Store'a zasadniczo w dużej mierze odbywa się w wielu miejscach po angielsku, także na to też po prostu trzeba zwrócić uwagę. Dlatego ja właśnie powiedziałem tutaj o tej opcji non. I to jest jedyny sposób założenia właśnie Apple ID w taki sposób, aby nie trzeba było podawać karty kredytowej, czyli kupno aplikacji darmowej.
1: Ponieważ to jeżeli musi być po raz pierwszy dokonany zakup. Jeżeli na przykład coś kupiliśmy, to już później nie ma możliwości wyłączenia tej naszej karty kredytowej, tak? Czy można?
0: Nie. Chyba, że ona wygaśnie. Właśnie nigdy nie miałem takiej akurat sytuacji, w której powiedzmy moja karta wygasła i Apple wołało ją o nią po raz kolejny. Natomiast no, jeżeli już raz coś kupiliśmy, kupiliśmy jakieś aplikacje czy muzykę przy użyciu karty kredytowej, no to ta karta już jakby może nie tak konkretna, ale w ogóle możliwość płacenia kartą zawsze tam będzie i nie ma możliwości jakby powrotu do sytuacji, kiedy karty kredytowej nie używamy.
1: I tu jest jeszcze jedno takie ograniczenie, o którym myślę, że warto wspomnieć, mianowicie tego doświadczać będą przede wszystkim użytkownicy kart przedpłaconych. Ja jestem takim użytkownikiem i to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. W momencie, kiedy wyczerpiemy kwotę, jaką mamy dostępną, na tej karcie. Dzieje się sytuacja taka, że nawet jeżeli mamy do dyspozycji same aktualizacje, nie kupujemy niczego nowego, ale po prostu nie mamy środków na koncie, nie mamy środków na karcie. Albo nawet jesteśmy na jakimś tam niewielkim, bardzo niewielkim debecie. To w tym momencie Apple nam nie pozwoli zaktualizować nawet tych aplikacji. Ja już nie mówię o zakupie nowej aplikacji, natomiast nie pozwoli nam zaktualizować tego, co już mamy. Będzie od razu żądać podania danych naszej karty płatniczej.
0: Tak, Apple tutaj jest dosyć restrykcyjne, ponieważ jakby chodzi przede wszystkim o to, że jakby po naszej stronie nie ma jakiegoś, brzydko mówiąc, szwindlu czy jakiegoś tam oszustwa, że używamy jakiejś tam kradzionej karty, i Apple w swoim regulaminie, który też przy pierwszej rejestracji w sklepie, przy zakładaniu Apple ID my musimy zaakceptować, Apple ma, rości sobie właśnie prawo do tego, że okresowo może prosić o weryfikację danych naszej karty kredytowej, ponieważ karty płatnicze oprócz swojego numeru, daty i naszego imienia i nazwiska, no już teraz praktycznie prawie wszystkie, wykorzystują ten kod taki trzycyfrowy CVV2 i prośba o jego podanie jest właśnie. Także raz na jakiś czas Apple prosi o weryfikację danych karty płatniczej, a właśnie w szczególności, kiedy są to karty przedpłacone. One, przypuszczam, że Apple on jakoś automatycznie to rozpoznaje po ich numerze, po dostawcy, także jest to karta przedpłacona i Apple sobie właśnie w takiej sytuacji, kiedy tak na tej karcie właśnie nie ma już środków albo jest na jakimś takim małym minusie, to nas nie przepuści, tak, bo jeszcze po prostu tej czynności nie przeskoczyliśmy.
1: Skoro jesteśmy przy temacie zakładania naszego własnego Apple ID, to może powiedzmy jeszcze o tym, na co warto zwrócić uwagę przy zakładaniu. No wiadomo, Apple ID to jest nasz adres poczty elektronicznej, musimy tam podać jakieś hasło zapewne. Co ważne, to w haśle musi być na pewno duża litera, cyfry i małe litery, tak?
0: Dobrze tak, pamiętam, jest, Mikołaju? Taki jest wymóg.
1: I co najmniej 8 znaków.
0: Tak, jeżeli byśmy sobie... Tak, co najmniej 8 znaków. Jeżeli byśmy po prostu któryś z tych kryteriów nie spełnili, to po prostu nas Apple dalszym krokiem nie przepuści. No oprócz tego podajemy nasze imię, nazwisko, adres i tak dalej. Czasami jest warto podać alternatywny adres e-mail. Gdybyśmy z jakiegoś powodu zapomnieli naszego Apple ID, to na ten adres e-mail zostanie wysłana ewentualna prośba o przypomnienie. No i ważną rzeczą, którą Apple wprowadziło jakieś może ponad już rok temu, może 2 lata temu, kiedyś to było jeszcze nieobowiązkowe dla wszystkich, ale teraz już jest obowiązkowe, przy zakładaniu Apple ID musimy zdefiniować tak zwane pytania bezpieczeństwa. To są takie 3 pytania. Z reguły jest to po prostu, dla każdych z tych 3 pytań trzeba sobie po prostu wybrać z listy 3 pytania i przygotować na nie jakąś znaną odpowiedź. Te pytania to są twoja ulubiona tam potrawa z dzieciństwa, nazwisko twojego nauczyciela z dzieciństwa, twoja pierwsza miłość, tam w którym roku poznałeś się z jakąś tam konkretną osobą. I takich pytań trzeba sobie skonfigurować 3 i 3 odpowiedzi, trzeba oczywiście je zapamiętać. Tak, to jest bardzo ważne. I teraz przy zakładaniu tego Apple ID ta procedura, właściwie ten element tej procedury, on jest wymagany zawsze. Jeżeli z jakiegoś powodu my sobie stwierdzimy, a dobra, to ja to zrobię później, nie ma tak. Apple będzie od nas tego wymagać, tak długo aż tego nie zrobimy, proces zakładania Apple ID nie zostanie ukończony. Dla niektórych może się to wydawać dosyć upierdliwe, ale naprawdę, jeżeli już na to poświęcimy ten czas i założymy sobie to Apple ID zgodnie z tymi procedurami, no to potem już nie będziemy mieli jakichś większych problemów. To też pozytywnie świadczy o Apple, że oni starają się dbać jak najbardziej o nasze bezpieczeństwo. Tak? Te dodatkowe pytania, dodatkowe zabezpieczenia zostały właśnie wprowadzone w tym celu. Także nie powinniśmy się, że tak powiem, temu dziwić i podchodzić do tego, że to jest jakaś kolejna tam przeszkoda. No trzeba po prostu przez to przejść i tyle.
1: Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflo Podcaście na żywo na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o ekosystemie Apple oraz o Apple ID. możecie do nas dzwonić 123 834 835, to jest nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Do waszej dyspozycji jest także nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy z Mikołajem Rotnickim powrócimy już za moment, teraz odrobina muzyki. Przypominam, że w dzisiejszym Tyflopodcaście na żywo na antenie Tyfloradia rozmawiamy o ekosystemie Apple oraz o naszym identyfikatorze w tym ekosystemie, czyli o Apple ID, a gościem dzisiejszego programu jest Mikołaj Rotnicki. Mikołaju, powiedzieliśmy już, jak założyć sobie Apple ID, no to teraz może powiedzmy, do czego może nam się ono przydać.
0: Tak, Apple ID jako takie jest wykorzystywane naprawdę prawie na każdym kroku korzystania naszego z produktów i usług firmy Apple, ale takim pierwszym i najbardziej popularnym zastosowaniem Apple ID są nasze zakupy w sklepie App Store i iTunes Store, czyli możliwość kupowania muzyki oraz aplikacji na naszego iPhona czy iPada.
1: To może powiedzmy takie pokrótce, co to jest właściwie iTunes Store, co to jest App Store, czym to się różni i do czego, jaki sklep

0: dalej. No i jeżeli już się na coś zdecydujemy i klikniemy na przycisk sceną przy danym utworze albo przy danym albumie, to zostaniemy poproszeni o wprowadzenie naszego Apple ID, jeżeli to jest oczywiście pierwszy raz. Przy każdym kolejnym razie to Apple ID jest już jakby wklepane za nas, ale hasło musimy podawać praktycznie zawsze. Jest jeden wyjątek, kiedy w ustawieniach już tam iTunes na danym urządzeniu ustawimy sobie, że na przykład możemy być proszeni o kolejne podawanie hasła przy zakupach, na przykład po czasie bezczynności, powiedzmy, nie kupowania niczego po 15 minutach. Tak, żeby, jeżeli wykonujemy jakieś większe zakupy, żeby kilka razy przy każdym kliknięciu nie podawać tego hasła, no to możemy. Ale możemy też ustawić to w taki sposób, aby o hasło sklep iTunes nas pytał zawsze. Także tak też można.
1: Rozumiem. Więc w iTunes Store kupujemy muzykę, w App Store kupujemy aplikacje, a czy są jeszcze jakieś inne story, jakieś inne sklepy, w
0: tak,
1: których możemy coś kupić?
0: Tak są, bo App Store to jest sklep z programami i aplikacjami na iPhone'a i iPada. Tutaj chciałem zaznaczyć to, że aplikacje możemy oczywiście też w cudzysłowie kupować za darmo. To znaczy są po prostu aplikacje darmowe, które możemy pobrać, ale do ich zainstalowania też potrzebny jest nasz Apple ID i nasze hasło. Oprócz tego mamy sklep Mac App Store. To jest sklep z aplikacjami na komputery stacjonarne Macintosh, który został wprowadzony niejako na bazie doświadczeń z iTunes Store i App Store, ponieważ klasycznie na komputerach Mac aplikacje instalowało się po prostu przez pobranie ich z różnych stron internetowych, nawet tam, gdzie się je po prostu kupiło. A ten sklep Mac App Store jakby scala nam te zakupy po prostu jakby w jednym miejscu. Oczywiście to też nie świadczy o tym, że to jest jedyna droga kupowania aplikacji na komputery Mac, bo w dalszym ciągu można z zewnątrz sobie te aplikacje kupować i instalować, ale Mac App Store jest jednym z takich kolejnych sklepów Apple'a, w których możemy za pomocą naszego Apple ID kupować aplikacje na komputery stacjonarne Mac. Kolejnym takim miejscem jest iBooks Store, czyli specjalna wydzielona część iTunes Store, w której kupujemy książki, dostępna z aplikacji iBooks. Wszystko odbywa się tak samo jak w przypadku iTunes Store i App Store i Mac App Store.
1: To ja się zatrzymam może na momencik przy tym iBook Store. Powiedz, Mikołaju, czy dla polskiego użytkownika jest coś tam ciekawego? Kto chciałby czytać literaturę w języku polskim? Czy jest sens w ogóle się tym sklepem interesować?
0: To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o dostępność polskich rzeczy, to jak najbardziej są tam polskie tytuły. I to zarówno wśród tytułów darmowych, które są bezpłatnie dostępne. Tutaj warto też zaznaczyć, że spora część darmowych tytułów pochodzi z tej takiej uniwersalnej księgarni zbioru książek Gutenberg Project. Tam spora część tych darmowych książek jest dostępna. Natomiast jeżeli chodzi o książki, które sobie kupujemy za nasze pieniążki, to bardzo często możemy te książki nabyć czasami jedynie tylko w iBook Store, na przykład w tych innych księgarniach internetowych, które znamy, typu tam Wobbling czy jakieś inne. Zdarza się, że dana książka jest ekskluzywnie dostępna tylko przez iBook Store. Co do cen, no, bywa różnie, tak? Często te książki w iBook są nierzadko droższe niż w innych księgarniach takich tych elektroniczno-internetowych. Ale najtańszą książkę, którą chyba ja widziałem w ogóle, to chyba najniższa cena, jaką w ogóle się widuje w sklepach tych online'owych, Apple'owych, to jest bodajże 49 eurocentów. To są takie też pozycje. Natomiast warto zaznaczyć, że tak jak większość tych książek, które kupujemy w iBook Store, one są w formacie EPUB, z których no niestety nie możemy nigdzie potem na zewnątrz korzystać. Także książka kupiona w iBook Store może być odtwarzana tylko

0: na iPhone'ie albo na iPadzie. Oczywiście też wymiennie, bo te książki, te urządzenia między sobą tymi publikacjami się wymieniają i książka kupiona na iPhone'ie może być od razu też pobrana już dalej potem bez dodatkowej opłaty na iPada. Ale warto wspomnieć o takich publikacjach, które zostały przygotowane za pomocą takiej aplikacji iBooks Author. To są takie publikacje bardzo multimedialne, nieco szerzej, powiedzmy, bardziej bogate w stosunku do klasycznych EPUB-owych wersji, ponieważ zawierają jakieś dodatkowe multimedia, jakieś materiały interaktywne, najczęściej są to podręczniki edukacyjne i one są akurat dostępne tylko i wyłącznie właśnie w iBooks Store. Nigdzie indziej ich nie kupimy.
1: I no i jeszcze, jeżeli chodzi o sklepy, to mamy ten jeszcze sklep taki fizyczny, w którym możemy kupować urządzenia firmy Apple i tam także przydaje się nasze Apple ID.
0: Tak, Apple Online Store to jest jakby z jednej strony dostępny przez stronę internetową pod adresem store.apple.com/pl. Sklep po prostu z urządzeniami i oprogramowaniem Apple takim no, pudełkowym, że tak powiem. I tam również te nasze zakupy możemy dokonywać za pomocą naszego Apple ID, jak również jeżeli korzystamy z tego sklepu, ale za pomocą telefonu, czyli dzwonimy na infolinię Apple'a, to jeżeli tam podamy nasze Apple ID, to również z nim zostaną skojarzone nasze zakupy. To jest o tyle wygodne, że jeżeli kupimy już coś w tym sklepie, to potem logując się możemy sprawdzić status naszego zamówienia, wszelkie informacje o naszej karcie kredytowej, którą wcześniej żeśmy wrzucili do systemu. Ta karta kredytowa też jest używana, także jest to bardzo, bardzo wygodne. Możemy też status dostawy sprawdzić, gdzie nasze zakupione rzeczy są. Także warto naprawdę w tym miejscu też korzystać z naszego Apple ID.
1: Zaczynają się pojawiać pytania, więc myślę, że za moment te pytania zadam, ale najpierw odbierzmy telefon, bo słyszę, że ktoś do nas dzwoni. Halo?
2: Witam, halo? Ewelina jestem.
1: Witaj, witam. Ewelino, słuchamy.
2: Ja bym chciała powiedzieć, czy chciała po prostu mi się przenieść na system iOS, ponieważ skłonię mnie do tego tak naprawdę wasze audycje, a poza tym parę dni temu osobiście miałam w rękach iPhone'a i właśnie chciałam kiedyś to urządzenie zakupić i stąd takie zainteresowanie audycją.
1: No to bardzo się cieszymy z tego powodu. A czy masz jakieś pytanie?
2: To mam pytanie, czy na przykład mieć tą samą kartę SIM z tym samym numerem, bo po prostu to numer nie chciałam zmieniać. Jak to jest w ogóle? Oj,
1: strasznie, strasznie cię przycina, Ewelino, dlatego dziękujemy ci bardzo za wypowiedź i pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz może Mikołaju pokrótce odpowiedz naszej słuchaczce na pytanie.
0: No, jakoś nie była za dobra, ale z tego, co udało mi się zrozumieć mimo wszystko, to pytanie brzmiało, czy dany numer można mieć na, jakby przenieść na inną kartę SIM, czy coś takiego, tak? Znaczy...
1: Czy w iPhone'ie może Ewelina mieć ten sam numer, który miała w innym telefonie?
0: Tak, tak. Jak najbardziej. Tylko trzeba tutaj, to już jest bardziej kwestia niejako troszeczkę poza Apple'owa, mianowicie u swojego operatora komórkowego, jeżeli się do tej pory na przykład korzystało na przykład na Nokii, tak, z klasycznej, tak zwanej dużej karty SIM, to trzeba pamiętać o tym, że w iPhone'ach 4 i 4S jest karta, obowiązuje stosowanie karty microSIM, a od iPhone'a 5 karty nanoSIM. I to wtedy trzeba do naszego operatora się zgłosić z prośbą o wymianę takiej karty. Czasami oni tam sobie potrącają jakieś opłaty, a niektórzy operatorzy po prostu wykonują tą operację za darmo. No i oni to już wewnętrznie sobie we własnym systemie przenoszą numer na tą nową kartę, z tym, że trzeba zaznaczyć taką rzecz, że nasza dotychczasowa karta SIM, ona przestanie już być aktywna. Także tego samego numeru jednocześnie, podkreślam, na dwóch kartach SIM mieć nie można. Jak już się decydujemy na tą procedurę wymiany karty SIM na mniejszą, no to już jakby jest operacja w jedną stronę, że tak powiem.
1: Ewentualnie, jeżeli mamy kogoś znajomego, sprawnego manualnie, to można się pokusić o to, żeby sobie z internetu ściągnąć odpowiedni szablon do naszej karty SIM i ją po prostu odpowiednio przyciąć. To jest bezproblemowo wykonywalne, warunek jest jeden. Ta osoba, która się tego podejmie, no, musi mieć w miarę sprawność w rękach. Samemu osobie niewidomej raczej nie polecam tego robić, tym bardziej, że to są po prostu szablony, to są rysunki. Trzeba to, no niestety, zobaczyć. Mamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę na linii. Zaraz się przekonamy, kto do nas dzwoni. Halo?
3: Halo?
1: Witamy.
3: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Przepraszam, mogą być trochę chaos, ale czy na iPhone'a można używać klawiatury Macowej?
1: Skoro... To znaczy, jak rozumiem, chodzi ci po prostu o to, czy z iPhone'em można korzystać z tej klawiatury, która jest podłączona do Maca za pomocą Bluetootha, tak? Tak, oczywiście, tak, oczywiście można bezproblemowo z tego korzystać. Polecam podcast autorstwa Piotra Witka na temat klawiatury bezprzewodowej Apple. Jest tam opisane dokładnie, jak ta klawiatura wygląda i jak z niej korzystać. Można korzystać zarówno w duecie z iPhone'em, jak i iPadem, także jak dobrze pamiętam, ale tu sobie niczego nie dam obciąć, za iPodem powinno działać. Mikołaju, iPody mają Bluetootha czy nie mają, bo nawet nie pamiętam.
0: Jeżeli dobrze kojarzę, od którejś wersji chyba to wprowadzili, ale od której generacji wstecz to dokładnie nie pamiętam. Także by trzeba się po prostu upewnić w specyfikacji technicznej iPoda Touch. Ale no, tak jak wspomniałeś, z iPhone'em i z iPadem nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście należy pamiętać o tym, że w danym momencie, jeżeli dysponujemy dwoma urządzeniami, czyli na przykład i iPhone'em i iPadem, to w danym momencie klawiatura może być sparowana tylko z jednym. W danym momencie.
1: A zatem dziękujemy bardzo serdecznie za telefon, a teraz garść kolejnych pytań, które pojawiają się w tym momencie na naszym Skype'ie. To jest bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek no ja nie znam na nie odpowiedzi, szczerze mówiąc, a za moment powiem dlaczego. DJ Pajda napisał, czy jeżeli ściągnie jakąś piosenkę z App Store'a, a właściwie z iTunes Store'a, to czy będzie mógł tej piosenki użyć na weselu, na dyskotece albo na jakiejś innej imprezie, którą będzie prowadził. Ja zakładam oczywiście, że nasz słuchacz DJ Pajda opłaca wszelkiego rodzaju tantiemy do organizacji zbiorowego zarządzania, takich jak na przykład ZAIKS, bo to jest wymagane w ogóle, jeżeli chcemy korzystać z utworów chronionych prawem autorskim i odtwarzać je publicznie. Ale czy ty, Mikołaju, orientujesz się, czy właśnie możliwe jest odtwarzanie publicznie tych utworów, jeżeli takie tantiemy opłacamy przez, właśnie jeżeli coś zakupimy w iTunes Store?
0: No, z jednej strony masz rację, to jest takie trochę też pytanie może do ZAIKS-u, który w pewnym sensie też, jak iTunes Store się pojawił w ogóle w Polsce, bo kiedyś go nie było, on jest stosunkowo też możliwość kupowania muzyki, notabene pojawiła się znacznie później niż możliwość kupowania aplikacji tutaj w Polsce, bo to też była kwestia, niektórzy mówili, pewnej wojny między Apple a ZAIKS-em, bo się jakoś musieli po prostu dogadać o kto ile ma dostać, tak, za to. To jest pytanie na pewno takie dosyć prawne i by trzeba troszeczkę z jednej strony z jednej strony bym zapytał i ZAIKS, i Apple, bo nawet na takiej infolinii Apple'a by może trzeba, ale jedna jest taka kwestia, która być może mieć pewien wpływ, nie wiem do końca jaki, bo to jest oczywiście wpływ prawny, ale jest taka ciekawostka, mianowicie muzyka, którą my kupujemy w Apple, znaczy w iTunes Store, tak, za pomocą naszego Apple ID, co do zasady, przynajmniej tak Apple jakby twierdzi w swoich tych regulaminach, my tej muzyki nie możemy nikomu jakby potem oddawać. W tym sensie, tak jakbyśmy na przykład, kupili sobie płytę, tak, muzykę na płycie, tak, to ta muzyka jako taka, no, jako ten egzemplarz jest nasz i możemy ewentualnie ten egzemplarz oddać komuś, tak? Podarować w jakimś tam, powiedzmy, prezencie, tak? Natomiast w Apple Online Store, czy tam właściwie, no przepraszam, w iTunes Store, ta muzyka jakby jest związana z naszym Apple ID, jakby tylko my mamy prawo do korzystania z niej, tak? Za pomocą naszego Apple ID. Możemy oczywiście sobie na własny użytek gdzieś tam te płyty ewentualnie wypalić. Jest możliwość wypalenia chyba bodajże 5 egzemplarzy danego utworu czy danego albumu za pomocą iTunes. Jak mówię, to jest taka strasznie kwestia bardzo nietechniczna, bardzo prawna. To by trzeba naprawdę z jednej strony przeanalizować regulamin sklepu iTunes, a z drugiej strony ewentualnie zapytać ZAIX, no bo ZAIX tutaj by był jakby instytucją taką bardziej kompetentną w kontekście zarządzania cały czas prawami autorskimi artystów na terenie Polski, po prostu możliwości wykorzystania tego gdzieś tam. No, notabene taka rzecz akurat, która mi akurat tutaj wyszła w moim tutaj przed chwileczką wywodzie o tym dawaniu czegoś w prezencie, tak na marginesie, istnieje możliwość z poziomu sklepu, czy to App Store, jeżeli chodzi o aplikacje, czy to iTunes, jest możliwość w przypadku niektórych pozycji, bo to widziałem, że zdarzają się pozycje, przy których tego nie ma, jest możliwość kupna komuś aplikacji czy muzyki w prezencie. Oczywiście pod warunkiem, że ta druga osoba też posiada Apple ID. Czyli jakby my płacimy za to, ta muzyka się nie pojawi u nas, niestety w naszej bibliotece, ale pojawi się tej drugiej osobie. Także możemy sprezentować komuś aplikację. Albo
1: ale nie możemy zrobić czegoś takiego, że na przykład już dotychczas zakupioną aplikację komuś będziemy chcieli podarować, że w tym momencie ta aplikacja znika z naszego Apple ID, a pojawia się u kogoś. Tak się nie da.
0: Nie, tak się nie da. Tak się nie da. Możemy, z reguły to jest oczywiście za tym pierwszym razem, możemy po prostu, jeżeli kupimy my ją dla siebie, tak, no to jeżeli chcemy komuś sprezentować, no to po prostu musimy drugi raz za to zapłacić.
1: Także to się wszystko zgadza. Ja teraz jeszcze przeglądam nasze pytania, a właściwie pytania od naszych słuchaczy. No i tu pojawiło się takie pytanie. Skoro iTunes Store jest do kupowania muzyki, to dlaczego, kiedy koleżanka wysłała mi linka do jakiejś aplikacji z App Store'a, adres zawierał w swojej nazwie iTunes Store i po wejściu w ten link mogłem poczytać o tej aplikacji zapewne. Więc dlaczego?
0: Tak, dlaczego tak jest? Ja powiedziałem wcześniej na samym początku, jak Apple w ogóle zaczęło tą w ogóle zabawę ze sklepami i sprzedawaniem w ogóle czegokolwiek elektronicznego w tych sklepach, tak? To na początku po prostu tak jakby wewnętrznie ten sklep istniał właśnie pod domeną itunes.apple.com, tak? Oryginalnie też istnieje domena też itunes.com, jakby już poświęcona ogólnie i programowi, i sklepowi jako takiemu. Natomiast tak naprawdę, to już taka jest kwestia bardziej techniczna jako taka, Apple postanowiło jakby tworząc App Store, czyli sklep z aplikacjami, jak również też Mac App Store, to już tak powiedzmy wewnętrznie, nie komplikować całej sprawy, wydzielając na te potrzeby jakieś inne adresy i tak naprawdę sklep App Store jako taki jest, można powiedzieć, szerzej częścią iTunes Store, tak? Bo jeżeli my na przykład kupujemy aplikację z poziomu komputera za pomocą programu iTunes, to my automatycznie z tego programu mamy dostęp zarówno do zawartości muzycznej kupowania, jak również kupowania zawartości aplikacyjnej. I od strony takiej technicznej już Apple postanowiło nie rozróżniać tego, jeżeli chodzi o te linki bezpośrednie, czyli można powiedzieć tak, że my mówimy o iTunes Store, czyli sklepie z muzyką, i mówimy o App Store, sklepie z aplikacjami. Natomiast od strony technicznej, takiej już wewnętrzno, czysto technicznej, to tak naprawdę jest jeden sklep, tak? I dlatego wysyłając komuś linka, czy nawet wyszukując daną aplikację z poziomu Google'a nawet, jak wpiszemy słowo iTunes i powiedzmy nazwę danej aplikacji, to z dużym prawdopodobieństwem natrafimy na stronę danej aplikacji, którą możemy otworzyć sobie również przez przeglądarkę i ta strona, nawet jeżeli to jest aplikacja na iPhone'a czy na iPada, w swoim adresie będzie miała początek itunes.apple.com i tak dalej. Także to już jest taka bardziej techniczna kwestia. Do tego bym nie przywiązywał większej uwagi. W każdym razie domena taka typowa, czy subdomena właśnie App Store czy Mac App Store, ona po prostu nie istnieje. Wszystko jakby znajduje się, można powiedzieć, od strony technicznej w iTunes.
1: Aplikacje, książki, muzykę. Czy coś jeszcze możemy kupować za pomocą naszego Apple ID?
0: No zasadniczo to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o zakupy. Jeżeli chodzi o zakupy, tak? Bo no chyba, że jeszcze powiemy, ale to już jest taka też znowu wewnętrzna kwestia. Istnieje coś takiego jak in-app purchase. To jest taka możliwość kupowania z wewnątrz aplikacji. Mianowicie to jest taka cecha charakterystyczna, czy to jakichś gier, czy to jakichś programów, które na przykład kupujemy w cudzysłowie za darmo, czyli są to aplikacje dostępne bezpłatnie i one funkcjonują w takim przypadku, w tak zwanej wersji no, takiej podstawowej. Tak? Natomiast jeżeli byśmy chcieli je rozwinąć w jakieś dodatkowe funkcjonalności, to korzysta się z tak zwanej in-app purchase, czyli można by powiedzieć płatność z wewnątrz aplikacji, tak? Czyli nie jesteśmy, że tak powiem, przekierowywani znowu na jakąś stronę w iTunes Store, tylko wewnątrz aplikacja posiada możliwość zawarcia transakcji kolejnej, czyli dokupienia czegoś i tam też będzie potrzebne nasze Apple ID i nasze hasło, bo in-app purchase też są kojarzone z naszym Apple ID. Co ważne, też warto o tym powiedzieć, że bardzo często to już jest kwestia tego, jak dany deweloper danej aplikacji, twórca danej aplikacji, jak to sobie wszystko poukładał, ale najczęściej takie in-app purchase, czyli nasze zakupy związane z jakąś funkcjonalnością wewnętrznej aplikacji, są powiązane nie tylko z naszym Apple ID, ale również z numerem identyfikacyjnym naszego urządzenia. I warto na to zwrócić uwagę, ponieważ już kilka razy miałem taką sytuację, że chciałem na jakimś kolejnym urządzeniu odtworzyć moje in-app purchase i aplikacja mi nie pozwoliła, ponieważ powiedziała, że jest to związane nie tylko z moim Apple ID, ale również z ID mojego urządzenia i największej ilości urządzeń akurat w przypadku tej danej aplikacji nie mogłem tej dodatkowej funkcjonalności zrobić, ale to jest specyfika, tak jak podkreślam, już danej aplikacji, danego twórcy, jak to sobie on to wszystko poukładał.
1: Ale to jest tak, że taka płatność in-app purchase jest obsługiwana przez Apple. To nie jest tak, że jakiś programista dostaje dane naszej karty płatniczej i podobnych rzeczy, tylko i on sobie realizuje płatność na własną rękę. To jest tak, że to wszystko jest przetwarzane przez serwery Apple'a, do którego no raczej możemy mieć zaufanie. Do jakichś konkretnych programistów myślę, że to zaufanie mogłoby być bardziej ograniczone. I to ten serwer Apple przetwarza to żądanie i na konto danego programisty przekazuje odpowiednie pieniądze.
0: Tak, zgadza się. Twórca aplikacji nawet przy zakupie jej, on nie widzi żadnych naszych typowych tutaj danych, żadnego hasła, żadnego numeru karty kredytowej, nawet nie zna tego. Te wszystkie dane przechowuje Apple i to Apple jest jakby odpowiedzialne za bezpieczeństwo tego wszystkiego. Także nawet w przypadku, tak jak powiedziałeś, in-app purchase, twórca dostaje tylko informację, że ktoś kupił z danego urządzenia taką dodatkową funkcjonalność, która ma być jakiś sposób tam uruchomiona, tak? Ale żadne dane do tego twórcy aplikacji nie są przekazywane. Nasze dane oczywiście o płatności, tak? Bo informacja o tym, że ktoś kupił, no i oczywiście pieniążki, którymi się Apple dzieli. Tak warto może tutaj powiedzieć, bo ktoś może się zastanowić, a ile tak naprawdę Apple zarabia w przypadku, no na pewno można to powiedzieć w przypadku tutaj aplikacji, bo w przypadku muzyki i książek te, powiedzmy to, ta część, która wędruje do Apple jest nieco inna, to już są indywidualne negocjacje koncernów dużych wydawniczych, ale w przypadku Apple'a, to jakby ktoś chciał tak zapytać, Apple ma, można powiedzieć, płaski udział, sztywny udział. Apple bierze 30%, czyli jeżeli kupujemy coś za, powiedzmy, jedno za 1 euro, no powiedzmy nawet te 99 eurocentów, bo typowej ceny 1 euro nie ma, ale załóżmy te 99 eurocentów, gdyby jakaś taka na przykład była, tak? No to Apple z tego bierze 30 eurocentów, a resztę oddaje deweloperowi, czyli się dzieli w stosunku 70% do 30%.
1: Jeszcze a propos tego in-app purchase, i to jest myślę, że dosyć istotne, jeżeli dana aplikacja korzysta z takich mechanizmów, to jest to wyraźnie zaznaczone przy jej opisie w App Store. To nie jest tak, że nas to może gdzieś zaskoczyć. Jeżeli instalujemy aplikację nawet darmową, to przy niej mamy coś takiego, taki tekst offers in-app purchase. I w tym momencie wiemy, że okej, ta aplikacja jest darmowa, ale być może będą tu jakieś funkcje, jakieś funkcjonalności, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Mamy takie ostrzeżenie, z tego co ostatnio czytałem, to jest to podyktowane tym, że coraz więcej i coraz częściej z iUrządzeń zaczynają korzystać dzieci. No i tu mamy w tym momencie takie ostrzeżenie dla ich rodziców, że jeżeli będą instalować jakąś grę, no to mogą liczyć się z tym, że za kilkanaście minut pociecha przybiegnie: mamo, tato, a jakie jest hasło do App Store'a, bo tu muszę sobie kupić jakieś tam, nie wiem, złote monety albo inne smerfojagody. Ale bynajmniej nie za wirtualną monetę, tylko za prawdziwą.
0: Tak, właśnie.
1: Także tak się sprawy mają.
0: Tak, warto o tym powiedzieć i warto to właśnie, tak jak powiedziałeś, wspomnieć. I też to jest to, o czym ja też wcześniej powiedziałem. Tutaj jest kwestia, kiedy mamy ewentualnie jakieś właśnie dzieci, to najlepiej oczywiście tego hasła nie podawać i w tym momencie też oczywiście dziecku nie podawać, tak? Tylko pod kontrolą rodziców, żeby się to odbywało. I warto też jednak ustawić w ustawieniach naszego i urządzenia, aby podawanie hasła do naszego Apple ID było wymagane zawsze, przy każdym jakimkolwiek zakupie, a nie na przykład przy tym, powiedzmy, takim okresie karencji, tam powiedzmy 15 czy kilkudziesięciu minut, bo takie coś też możemy sobie ustawić. No i w tym
1: przez
0: momencie...
1: 15 minut to naprawdę można nieźle naklikać, pół biedy, jeżeli mamy kartę przedpłaconą, ale jakiś czas temu słyszałem o pewnym zdolnym dziecku, które 2000 funtów wyklikało przez ten okres czasu tych 20 minut. To ładnie.
0: No, ładnie.
1: O, proszę Cię, Mikołaju, żebyś się połączył z nami ponownie, bo znowu mamy jakieś kłopoty na łączu z Twoimi ustawieniami dźwięku, a ja przypomnę w międzyczasie 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także do Waszej dyspozycji na Skype'ie, a nasz Skype to, przypomnę, login tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Tak jeszcze mi się przypomniało, że a propos sklepów, ale to bardziej pod iTunes podchodzi, prawda? Można kupować na przykład filmy do opisywanego przez Ciebie jakiś czas temu Apple TV, ale to jest też przez iTunes Store, prawda?
0: Tak, przez iTunes Store można kupować filmy. To można tutaj jeszcze tak przy okazji powiedzieć, że z poziomu iTunes na komputerze, jak również danego urządzenia, mamy możliwość zarówno wypożyczenia filmu, jak i kupienia filmu. Natomiast z poziomu Apple TV, jeżeli będziemy to robić, bo z poziomu Apple TV również właśnie za pomocą naszego Apple ID możemy też dokonywać różnego rodzaju zakupów, z tym, że z poziomu Apple TV dany film możemy tylko wypożyczyć. Czyli to jest ten takie... niższa jest oczywiście cena i mamy możliwość jego oglądania przez miesiąc. Natomiast z poziomu iTunes na komputerze mamy możliwość zakupienia tego filmu jakby na własność. To jest cena troszkę wyższa, ale mamy w tym momencie...
1: Taki kupiony film jest już w tym momencie w Apple TV również dostępny, czy nie?
0: No nie. Właśnie różnica po prostu polega na tym, że z poziomu Apple TV możemy filmy tylko i wyłącznie strumieniować i ono niestety nie przechowuje ze względu na to, że nie posiada zbyt dużej wbudowanej pamięci. Kiedyś mogę potwierdzić, że pierwsza wersja Apple TV miała taką możliwość zgrywania, no ale jeżeli ktoś posiada kilka urządzeń ekosystemu Apple, czyli na przykład z poziomu komputera, czy to Maca, czy to, ale nawet z poziomu nawet Windowsa, jeżeli w iTunesie kupi sobie jakiś film i potem sparuje go odpowiednio przez taką funkcję kolekcja domowa z Apple TV, to może w czasie rzeczywistym ten zakupiony film z włączonego komputera, tutaj podkreślę to, do Apple TV sobie bez problemu strumieniować. Także ze sklepu może nie, ale lokalnie z takiej kopii filmu można korzystać.
1: I tu już wkraczamy w temat związany z synchronizacją i z dodatkowymi funkcjami naszego Apple ID, których jest jednak troszeczkę, więc może na dobry początek powiedzmy o tym, co tak naprawdę dzieje się z tymi naszymi materiałami, które zgromadzimy w naszym iUrządzeniu, i tam możemy sobie wybrać, jak te materiały chcemy kopiować. Mamy do dyspozycji opcję iCloud i mamy do dyspozycji iTunes, czyli funkcja synchronizacji przez iTunes, tworzenie kopii za pomocą naszego lokalnego komputera. Mamy takie dwie opcje. Czy one tak naprawdę się różnią?
0: Tak, to jeżeli właśnie korzystamy z naszego urządzenia właśnie we współpracy z komputerem i za pomocą programu iTunes, te dwie możliwości, o których właśnie wspomniałeś, to przede wszystkim ten sposób synchronizacji naszych, mówię, i kontaktów, i sporej części danych zarówno z komputerem, jak to się mówi, z iTunesem, jak również pomiędzy różnymi naszymi urządzeniami. Warto w tym momencie tu powiedzieć o tej usłudze iCloud, która została wprowadzona już jakiś czas temu, bodajże dwa lata temu, przez Apple, czyli taka wielka chmura serwerowa, powierzchnia wirtualna, tak, którą dostaje każdy użytkownik, darmowo dostaje dla danego Apple ID, dostaje 5 GB, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz tutaj, w zależności właśnie od naszej decyzji, jak my nasze materiały chcemy synchronizować, czy chcemy synchronizować je zawsze za pomocą iTunes, programu zainstalowanego na komputerze, i na nim robić wszelkiego rodzaju kopie, zawsze musimy sobie zdecydować, czy robimy albo. Bo ja tutaj w tym momencie też podkreślę, że stosowanie raz takiej metody, a raz takiej metody, jak nam się tam zachce, może rodzić sporo różnych problemów. Możemy gdzieś te ewentualnie jakieś kopie pogubić. Kontakty nam się też zgubią, jeżeli będziemy zbyt często po prostu zmieniali i rozmyślali się, czy synchronizujemy i archiwizujemy naszego iPhone'a na komputerze, czy jednak go synchronizujemy i archiwizujemy do chmury. Tutaj jednak warto jakby się zdecydować na jedną z opcji. Plusem jakby archiwizowania i utrzymywania, że tak powiem, czy to synchronizacji za pomocą iCloud jest to, że te dane jakby automatycznie są też, no, nazwijmy to, backupowane, czyli archiwizowane i przechowywane gdzieś tam w chmurze, tak? Czyli gdyby nasz, nie daj Boże, telefon, jeszcze komputer nawalił, coś by się stało, no to jeszcze jest ta chmura, tak? Która nam te dane przechowuje. I tutaj taka jedna istotna rzecz, mianowicie Apple ID właśnie jest przeznaczone do tego, żeby korzystać właśnie z niego w chmurze. To dostęp do chmury za pomocą naszego Apple ID, jeżeli podamy w ustawieniach naszego i urządzenia, czy to iPhone'a, czy to iPada, jest w ustawieniach taka opcja iCloud, jeżeli tam podamy właśnie to nasze Apple ID i powybieramy, jakie dane mają być, powiedzmy, synchronizowane przez iCloud i ewentualnie archiwizowane, to w tym miejscu używamy właśnie Apple ID. Jeżeli byśmy się na przykład zdecydowali, no, powiedzmy, na tą drugą opcję, że wszelkiego rodzaju nasze kontakty przepuszczamy zawsze przez iTunes na komputerze i nie korzystamy w ogóle z iClouda, no to tutaj problemu nie ma. Tutaj tego Apple ID do tego celu, no, nie wykorzystujemy. Tak? Do tego celu to nam nie jest potrzebne. Natomiast dobrodziejstwo korzystania z naszego Apple ID i korzystania z iClouda jest takie, że jeżeli to nasze Apple ID i hasło podamy na jednym urządzeniu, na przykład na iPhone'ie, czy na drugim, które posiadamy, na iPadzie, czy na komputerze Mac, to w tym momencie, i oczywiście pozaznaczamy odpowiednie opcje synchronizacji wzajemnej, to korzystamy właśnie w pełni z tego systemu, ekosystemu Apple'owego, gdzie w momencie dodania na przykład kontaktu z poziomu iPhone'a, jak tylko on oczywiście jest podłączony do internetu. Teraz zakłada się już powszechnie, że my jesteśmy, powiedzmy, już takim powoli pokoleniem always on, czyli jesteśmy cały czas podłączeni praktycznie do tego internetu, nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy mobilnie, bo używamy bardzo często łączności komórkowej, łączności internetowej komórkowej, to dodanie kontaktu z poziomu iPhone'a sprawia, że on jest również za chwilę dostępny również na iPadzie, jak i na komputerze Mac. Także nie musimy niczego przenosić. To wszystko się automatycznie nam przez iCloud przenosi. I tak wygląda przede wszystkim, to jest najfajniejsze, jeżeli chodzi o kontakty. Druga rzecz, jeżeli chodzi właśnie o iCloud, to możliwość archiwizowania naszego zawartości naszego urządzenia, czyli robienia tak zwanej kopii zapasowej. I polega to przede wszystkim na tym, i dzieje się to w momencie, kiedy my na danym urządzeniu zdecydujemy się, że tak, archiwizujmy zawartość naszego urządzenia nie na komputerze po podłączeniu, ale cały czas do iCloud. I ta kopia zapasowa robi się w momencie, kiedy nasze urządzenie jest włączone, ale jest podłączone do zasilania i jest w zasięgu sieci Wi-Fi. To w tym momencie taki wyzwalacz sprawia, że urządzenie zaczyna nam zrzucać całą swoją, powiedzmy, zawartość do chmury. To znaczy zawartość, podkreślam tutaj, że chodzi tu głównie o dane aplikacji, jak również kontakty, zdjęcia i tak dalej. Natomiast same aplikacje nie są archiwizowane, ponieważ w sytuacji, kiedy my byśmy chcieli odtworzyć z danej kopii zapasowej z chmury dane rzeczy, to z chmury są zaciągane dane aplikacji i kontakty i zdjęcia i tak dalej, natomiast aplikacje są na nowo instalowane już bezpośrednio z App Store'a. W każdym razie wykorzystanie...
1: To ja chciałem powiedzieć tak a propos dobrodziejstw, o których tu wspominasz, iClouda, o tym, co mi się kiedyś przydarzyło. Otóż no niestety sytuacja była taka, że musiałem przywrócić iPhone'a do ustawień fabrycznych. Zaczął po prostu zachowywać się bardzo dziwnie. Przestał mi odbierać niektóre połączenia. Po prostu jakby gubił zasięg sieci. No i postanowiłem, że przywrócę go do ustawień fabrycznych. Może to coś pomoże. Okazało się, że pomogło. Niestety traf chciał, że w momencie, kiedy przywracałem sobie dane z kopii zapasowej iClouda, właśnie tu pojawia się jeszcze jedno pytanie od słuchacza, to za moment, ale wracając do rzeczy. Pech chciał, że no niestety w momencie pobierania danych z iClouda był jakiś błąd sieci. Coś tam się z tą siecią złego działo i pojawił się komunikat, że nie można w tym momencie pobrać. Ja niestety zrobiłem jeden błąd, przed robieniem którego wszystkich bardzo przestrzegam. Wszedłem sobie do ustawień iPhone'a i stwierdziłem, że skoro on nie chce zrobić tego automatycznie, ja to zrobię ręcznie. Wybrałem opcję synchronizuj teraz. I to był bardzo duży błąd, bo on owszem zsynchronizował, tylko niestety zapisał obecny stan iPhone'a, czyli tak naprawdę prawie czysty. Coś tam pobrał kontakty, pobrał część zdjęć, natomiast nie pobrał już w ogóle danych do aplikacji. I tych danych do aplikacji niestety nie udało się odzyskać. Także jeżeli ktoś miałby podobny problem, jeżeli na przykład będą jakieś problemy z siecią, co też się zdarzyć może, no bo wiadomo, nie mamy zawsze gwarancji, że ta sieć będzie dostępna, to lepiej po prostu chyba poczekać, nic nie robić i poczekać, aż ta sieć się pojawi, ewentualnie zrestartować nasze urządzenie i wtedy prawdopodobnie on sam sobie zacznie to wszystko pobierać. Lepiej go tak, nie poganiać.
0: Tak, to jest bardzo dobra rada, ale wydaje mi się, że ona ma zastosowanie prawie wszędzie. Nawet gdybyśmy robili też kopię, załóżmy zapasową sobie na komputerze i w trakcie tego by się coś zadziało, albo odtwarzali ją, tak? To też w tym miejscu też ona ma oczywiście zastosowanie. Z tym, że tutaj oczywiście jest bardziej taka kwestia, nazwijmy to globalna, tak? No bo te dane tego iClouda, z którymi miałeś właśnie problem i nie miałeś pewności, co się tak naprawdę zadziało po stronie chmury, no to tutaj tą niedogodność właśnie to spowodowało, nie? Także dobrze, że właśnie o tym powiedziałeś. Że iCloud oczywiście, mamy jakąś kopię zapasową zrobioną na dany czas, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli występują jakiekolwiek problemy czy to w synchronizacji w jedną stronę, czy w drugą stronę, warto po prostu odczekać i nic na siłę ręcznie nie próbować.
1: Co czasem się akurat przydaje w przypadku innych urządzeń, warto czasem pogonić, czy to Windowsa, czy jakiś inny sprzęt. W przypadku Apple'a jednak pozwolić lepiej im podziałać samodzielnie i coś dobrego z tego może wyniknąć. Przechodzimy teraz do pytań od naszych słuchaczy. Wczoraj po podłączeniu iPhone'a do komputera iTunes wyświetlił komunikat, że wykryto aktualizacje dla iPhone'a odnoszące się do mojego operatora i spytał, czy chcę je pobrać. Co to oznacza?
0: To taka rzecz. Mianowicie Apple jako taki, wiadomo, że system jako taki się cały czas rozwija, jak również operatorzy sieci komórkowych, stosując się też do zaleceń Apple'a, oni po swojej stronie, czyli w swoich sieciach komórkowych, też muszą spełniać pewne warunki techniczne i konfiguracyjne, tak aby pewne funkcjonalności w iPhone'ach mogły działać. To jakby działa w dwie strony, tak? To mimo że my kupujemy urządzenia Apple'a i z nich prawie że normalnie korzystamy, tak? To też musimy pamiętać o tym, że również operatorzy współpracują z Apple'em i pewne ustawienia konfiguracyjne własnych sieci ustawiają tak, aby pewne funkcjonalności związane z iPhone'em odpowiednio działały. Dla nas oczywiście to jest transparentne, czyli nie musimy tego odczuwać jako użytkownicy. Natomiast raz na jakiś czas właśnie zdarza się tak, że pewne ustawienia związane ze specyfiką danych operatorów, to najczęściej się dzieje bardzo tak powiedzmy globalnie i Apple aktualizuje te dane ustawień powiedzmy globalnie dla iluś tam operatorów jednocześnie. I w tym momencie mogła się zdarzyć taka sytuacja, że w przypadku tej operacji, którą tutaj nasz słuchacz wykonywał, taka informacja została wykryta. No i w tym momencie ja polecam postąpienie zgodnie z tym komunikatem i zaktualizowanie tych ustawień po prostu.
1: Z pewnością coś będzie działało lepiej, być może, ja tak mogę tylko przypuszczać, dotyczy to funkcji poczty głosowej, która to jest realizowana w jakiś taki sposób specyficzny dla Apple'a. I to też nie zawsze chce działać. Jakiś czas temu na przykład Play wprowadził taką opcję, dzięki której poczta głosowa jest dostępna z poziomu tej ostatniej karty w telefonie, w aplikacji telefon na iPhone'a. Być może tu, drogi słuchaczu, w Twoim przypadku jest analogicznie i to będzie poczta głosowa albo jakaś inna funkcjonalność, o którą zostanie Twój iPhone wzbogacony we współpracy z operatorem. Ja teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Ja przypominam, kontakty do nas to 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego, a nasz login skype'owy to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Wracamy za chwilę. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na żywo. Przypominam, że dziś wspólnie z Mikołajem Rotnickim rozmawiamy o ekosystemie Apple i o kluczu do tego ekosystemu, czyli o naszym Apple ID. Cóż ono umożliwia, do czego służy? To na te pytania właśnie staramy się dzisiejszego wieczoru odpowiedzieć na antenie Tyfloradia. Można do nas dzwonić, można pisać na Skype'ie tyflopodcast.net. Można dzwonić także za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu na nasz krakowski numer 123 834 835. Wracamy do tematu synchronizacji. Wspomnieliśmy już o tworzeniu sobie kopii zapasowej. Możemy ją umieścić na naszym lokalnym dysku twardym. Możemy także skorzystać z usługi iCloud, więc teraz może o samej synchronizacji. Jak to właściwie wygląda, Mikołaju, co do synchronizacji? Na czym ona tak naprawdę polega? Czy to jest tak, że każda aplikacja zakupiona w App Store zostanie skopiowana na wszystkie nasze urządzenia? Czy tyczy się to pozostałych multimediów, takich na przykład jak piosenki, czy mamy tu jakieś ograniczenia z tym związane, tak samo jak chociażby wspomniałeś o filmach przy Apple TV, że tu mamy takie ograniczenie, że no, za pomocą Apple TV możemy tylko wypożyczyć, to się nie synchronizuje z tym urządzeniem. Jak to wygląda?
0: Dobrze, to teraz jeszcze tak tylko podkreślę, że przede wszystkim w tej chwili mówimy jakby o synchronizacji tej takiej typowej za pomocą jakby całego tutaj ekosystemu Apple'owego związanego z po prostu z chmurą Apple'ową, tak? Bo jeszcze jakby takim czymś nieco innym jest synchronizacja naszego urządzenia lokalnie, czyli między iPhone'em a podłączonym do niego komputerem z programem iTunes. To jest jakby też troszeczkę...
1: O tym też na pewno powiemy, bo do tego też nam się
0: troszeczkę
1: przydaje
0: inna historia.
1: Natomiast Apple ID, prawda?
0: Magicznym, tak, magicznym słowem jest tutaj właśnie ta synchronizacja. I w tej pierwszej kolejności mówimy tutaj o możliwości synchronizowania przez chmurę, tak? Czyli cały czas za pomocą naszego magicznego Apple ID. To, co nam się synchronizuje, to w pierwszej kolejności możemy ustawić właśnie w opcjach iCloud z poziomu naszego urządzenia, czy synchronizujemy nasze kontakty, kalendarze, notatki, powiadomienia, przypomnienia, czy właściwie przypomnienia niż powiadomienia, bo takie aplikacje, usługi też są pomiędzy naszymi wszystkimi urządzeniami. Jak również o tym, co przed chwilą właśnie wspomniałeś, czyli nasze zakupy, tak? Te ustawienia akurat wykonujemy z poziomu naszego iPhone'a czy iPada w sekcji App Store, iTunes Store i tam mamy do odhaczenia jakby trzy opcje. Muzyka, książki i programy. Jeżeli na wszystkich naszych urządzeniach mamy odhaczoną synchronizację, to nie powinno nas dziwić sytuacja taka, kiedy program, czy muzyka, czy książka kupione na iPhone'ie automatycznie za chwilkę pojawią się również na iPadzie. I robi się to automatycznie. Oczywiście, jeżeli na obu urządzeniach te funkcje synchronizacji tych zakupów są. Ja z własnego doświadczenia akurat nie za bardzo przepadam za tą funkcją, ponieważ na iPhone'ie używam nieco innych aplikacji, na iPadzie nieco innych i podobnie też jest z muzyką, którą kupuję i ewentualnie książkami. Ja wolę to robić czasami troszeczkę ręcznie, wybierać te rzeczy, które chcę mieć na iPhone'ie, te, które chcę mieć na iPadzie, chcę mieć w jakiś sposób osobno. Warto też powiedzieć o tej takiej funkcji iTunes Match. Jeżeli ktoś korzysta, ma abonament na usługę iTunes Match, która pozwoli na wgranie całej naszej muzyki z komputera do chmury i synchronizowanie jej, to ona też tutaj ma wpływ na jej włączenie, po prostu ma też wpływ na późniejsze właśnie synchronizowanie całej muzyki, całej kolekcji naszej muzycznej pomiędzy naszymi wszystkimi urządzeniami. Także to jest jakby też taka czwarta opcja, którą możemy włączyć lub wyłączyć, jeżeli chodzi o synchronizowanie tutaj naszych zakupów. Tak to mniej więcej wygląda.
1: To jeżeli chodzi o aplikacje, za moment przejdziemy do synchronizacji naszych mediów, ale najpierw odbierzmy telefon. Halo?
2: Jestem.
1: Słuchamy Cię, Ewelino.
2: Ja mam pytanie do Was takie dotyczące aktualizacji systemu oraz syntezy. Jak to w ogóle, jak wygląda ta kwestia? Czy trzeba po jakimś czasie aktualizować, nie wiem, czy to w tym sklepie, w którym kupiliśmy urządzenie, czy ono się sam aktualizuje? Chodzi o systemy i syntezę. Chodzi o VoiceOvera dokładnie.
1: To znaczy, nie ma chyba odrębnych aktualizacji do VoiceOvera, to jest integralna część systemu, a aktualizacje kolejne dostępne są wraz z nowymi wersjami systemu, więc kiedy mamy nową aktualizację systemu, którą sobie możemy pobrać z internetu, no to w tym momencie także aktualizowany jest VoiceOver o jakieś nowe funkcje i także synteza.
2: Jak to wygląda, jak wygląda kwestia zakupu, tak, czy próbować też u operatorów,
1: Ewelino, czy... Ja proponuję może żebyś napisała to, o co chcesz zapytać na czacie, bo strasznie cię przerywa i to jest problematyczne w zrozumieniu. Także dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Ja z tego, co zrozumiałem, Mikołaju, to nasza słuchaczka pytała o to, czy lepiej jest kupić iPhone'a u operatora, czy lepiej kupić w App Store, w Apple Store właściwie. No w App Store to ciężko by było, ale w Apple Store jak najbardziej można. Jak to jest? Co ty byś radził?
0: No ja powiem tak, że każdy ma oczywiście jakieś swoje preferencje i to jest pewnie znowu temat na jakąś pewnie większą dyskusję, bo będą zwolennicy czy kupowania tak, czy tak. Jedna na pewno nie ulega wątpliwości. No, jeżeli kupujemy u operatora, najczęściej oczywiście to jest jakiś związany z jakimś tam powiedzmy kontraktem kilkuletnim, też możemy się oczywiście zasugerować tym, że iPhone'a dostaniemy powiedzmy o wiele taniej, no, ale też trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę my w abonamencie tą resztę tego iPhone'a zapłacimy. No, Apple dostanie od nas te pieniądze, że tak powiem, w całości za tego iPhone'a, że nawet w tym abonamencie, który zapłacimy, zobowiązanie przez te parę lat. Oczywiście możemy podejść do tego tak, że ta płatność jest jakby powiedzmy rozłożona na dłuższy czas, ale też należy jakby pamiętać o tym, że no wiadomo, no, jeżeli chcemy tego iPhone'a kupić, no powiedzmy jeszcze taniej, bo dostaniemy go, nie wiem, za 1000 zł, podczas gdy on normalnie kosztuje 2000, załóżmy 800, no to najczęściej takie oferty dostaniemy też tylko wtedy, kiedy będziemy płacić dosyć wysoki abonament przez dłuższy czas i sumarycznie wydaje mi się, że zapłacimy za to więcej. Natomiast jest jedna taka dosyć dla niektórych może i kluczowa rzecz. Apple się tak akurat dogadało z operatorami, no i to jest oczywiście jakiś kompromis. Mianowicie z każdym nowo zakupionym iPhone'em użytkownikowi przysługuje 90-dniowy, czyli 3-miesięczny czas darmowego wsparcia technicznego. Teraz jest podstawowa różnica w sytuacji, kiedy my kupujemy tego iPhone'a, czy to u operatora, czy to w sklepie Apple. Polega ona na tym, że urządzenie zakupione w Apple Online Store, czy tam też przez ten sam sklep, ale powiedzmy przez telefon, mamy to wsparcie bezpośrednio na infolinii Apple'a. Dostajemy te 90 dni tego darmowego wsparcia technicznego. Możemy wtedy pytać o naprawdę wszystko, tak? O nawet najprostsze rzeczy i oni naprawdę są bardzo kompetentni i bardzo, bardzo pomocni w tej kwestii. Natomiast jeżeli nam się zdarzy, i to już zgłaszało mi kilku moich znajomych, którzy kupili telefon u operatora i chcieli korzystać z tej pomocy właśnie darmowej 90-dniowej. Tam na samym początku podaje się też, oprócz naszego oczywiście Apple ID, podaje się numer seryjny naszego urządzenia i Apple po tym numerze stwierdza, czy dany telefon został kupiony u nich bezpośrednio, czy u operatora. No i niestety, jeżeli kupujemy go u operatora, to oni odsyłają nas do operatora. Operator ma obowiązek świadczyć nam pomoc techniczną. No a że operatorzy sprzedają naprawdę multum różnych telefonów, no to już będzie to decydować od ich poziomu, ewentualnie przeszkolenia z urządzeń Apple, czy są dobrze z nimi zaznajomieni. Także taka jest podstawowa właśnie też różnica.
1: Warto poruszyłeś, Mikołaju, ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o tę pomoc techniczną, bo to jest interesująca sprawa. Ta pomoc techniczna oznacza to, że po prostu mamy możliwość zadzwonienia do Apple i zadania pytań. To nie wiąże się z tym, że na przykład jeżeli coś na przykład z naszym urządzeniem się stanie, to zostanie, nie wiem, jakoś ono potraktowane w taki sposób, sposób, czy jak to jest, to nie ma nic wspólnego z gwarancją, tak?
0: Nie, to nie ma nic wspólnego z gwarancją. To jest ta taka bezpłatna pomoc 10-dniowa, techniczna, taka na start, prawda? Żebyśmy mogli się jakoś tam zapoznać z tym urządzeniem. Natomiast nie ma nic to wspólnego z tym, jeżeli będzie nam z iPhone'em coś takiego niepożądanego, powiedzmy, stało, to nie ma nic wspólnego z gwarancją. Tutaj zawsze gwarantem jest Apple, natomiast warto zaznaczyć taką rzecz, która ma miejsce jakby tutaj na terenie Unii Europejskiej. Apple oczywiście tutaj tak podchodzi dosyć nieco ślisko do tej sprawy, ponieważ zasadniczo gwarancja na urządzenia Apple, ta taka typowa gwarancja Apple'owska, wynosi rok. Ktoś może powiedzieć, no jak na takie urządzenia, no dosyć drogie, no można powiedzieć mało. Natomiast tutaj na straży naszych praw też stoi Unia Europejska, która wymaga, że praktycznie dla wszystkich sprzętów takich elektronicznych gwarancja nie może być niższa niż, znaczy nie może trwać krócej niż rok. I Apple właśnie pod naciskiem Unii Europejskiej wprowadziło taką dodatkową gwarancję, z tym, że oznaczyło ją jako jakby gwarancja unijna. Ona ma nieco tam, to by trzeba się po prostu zapoznać z taką tabelą, nawet taka jest tabela na stronach Apple'a po polsku, gdzie jest porównanie takiej typowej gwarancji Apple'owskiej trwającej rok i tej ogólnoeuropejskiej unijnej, która trwa 2 lata. Tak jak zgodnie z tymi kwestiami tutaj unijnymi.
1: Czyli to tak na marginesie. Jeszcze raz, bo Mikołaj, chyba się troszeczkę pomyliłeś, bo powiedziałeś wcześniej, że Unia wymaga, żeby gwarancja trwała co najmniej rok. Wymaga, żeby co najmniej 2 lata trwała.
0: Przepraszam, 2 lata, tak? Czyli ta unijna jest 2-letnia, a taka typowa Apple'owska jest roczna cały czas. I tak jakby użytkownikowi przysługuje prawo wyboru, z której będzie korzystał.
1: Rozumiem. Więc dobrze, wróćmy może do synchronizacji i przejdźmy teraz do tematu synchronizacji naszych różnego rodzaju mediów. Wszystko realizujemy za pomocą iTunesa, tak? Nie da się jakoś tego odejść.
0: Tak, jeżeli poza tymi treściami, które oczywiście wspomniałem wcześniej, zakupionymi w sklepach, jeżeli jakieś zewnętrzne treści chcemy do naszego iPhone'a wrzucić, chociażby nawet muzykę zgraną z jakichś naszych płyt, czy to winylowych, czy to płyt CD, musimy po prostu wszystko zaimportować do iTunesa na komputerze, pokatalogować to sobie oczywiście, jeżeli dane utwory nie mają tam powiedzmy własnych nazw, nie przynależą do albumu, troszeczkę trzeba się z tym iTunesem zapoznać i w tym momencie synchronizacja między naszym urządzeniem a komputerem odbywa się właśnie za pomocą programu iTunes. I tutaj taką ważną rzeczą, bo to podkreślenia w tej kwestii jest to, czy korzystamy z tak zwanej synchronizacji automatycznej, czy synchronizacji ręcznej. Różnica polega na tym, że synchronizacja automatyczna oczywiście zakłada, że my oczywiście mamy jakiś ładny porządek w naszych mediach, w bibliotece iTunes na komputerze. Wszystko mamy ładnie poukładane w albumy, te treści, które są na przykład książkami audio, mamy oznaczone, że są książki audio, programy telewizyjne są programami telewizyjnymi, filmy są filmami, wszystko ładnie mamy ponazywane. I w sytuacji, kiedy korzystamy z synchronizacji automatycznej, kiedy podłączymy iPhone'a do komputera, on zostanie wykryty w iTunesie, mamy możliwość zaznaczania, na przykład jeżeli chcemy synchronizować konkretne albumy konkretnych artystów, mamy możliwość zaznaczenia sobie w iTunesie na komputerze, czy synchronizujemy na przykład konkretną płytę danego artysty, czy wybrane utwory, czy jakieś nasze własne playlisty stworzone w iTunes, czy na przykład całą bibliografię na przykład danego artysty. I w momencie, kiedy mamy tą synchronizację automatyczną włączoną, to iTunes za każdym razem, kiedy podłączymy iPhone'a, będzie sprawdzał, czy jest, powiedzmy, jakby taka równowaga między komputerem i telefonem, tak? Czyli czy wszystkie, załóżmy, mamy jakąś dyskografię, na przykład Michaela Jacksona, tak? Mamy ileś jego płyt i jeżeli wybieramy, że on ma Michaela Jacksona całego nam synchronizować, to za każdym razem, kiedy podłączymy iPhone'a, to iTunes będzie sprawdzać, czy wszystkie utwory znajdujące się w bibliotece w iTunesie Michaela Jacksona znajdują się również na iPhone'ie. Tak? I vice versa. Tak? Jeżeli jakieś utwory byśmy na przykład z poziomu iPhone'a kupili, a nie ma ich w bibliotece iTunes'a, to one zostaną po prostu dociągnięte w drugą stronę. Tak? Że to jest zawsze sytuacja dwukierunkowa i to, co jest synchronizowane, zawsze jest uzależnione od tego, co my sobie pozaznaczamy w iTunesie, co ma być synchronizowane. Ja z własnego doświadczenia już kilkuletniego wiem, że ta synchronizacja, ja nie zawsze chcę się bawić w taką, powiedzmy, zaznaczanie tego, co ma być synchronizowane, a co nie. I ja sobie domyślę synchronizację tak zwaną automatyczną praktycznie wszystkich mediów, czy muzyki, czy filmów, czy podcastów i tak dalej. Wyłączyłem sobie tą automatyczną i ja stosuję tak zwaną synchronizację ręczną. A synchronizacja ręczna polega po prostu na, że tak powiem, ręcznym przeciąganiu rzeczy z iTunesa do iPhone'a.
1: Także przeciąganiu, tak to... a z klawiatury to także da się zrobić, tak?
0: Z klawiatury da się to też zrobić, po prostu należy w mediach, które mamy, należy je po prostu skopiować, nawet tymi klasycznymi skrótami związanymi z Windowsem, tak? Skopiować, pozaznaczać pewne rzeczy w iTunesie, potem na tak zwanym drzewie naszych tych urządzeń, które się wyświetli w, w, w,

0: A potem należy odszukać przycisk zastosuj i w tym momencie następuje cały proces tych wszystkich rzeczy, które żeśmy sobie już wcześniej poprzenosili, zostanie to zatwierdzone i ostatecznie przekopiowane.
1: Cały czas mówimy o tym, że aby skorzystać z iTunes, trzeba podłączyć naszego iPhone'a do komputera, ale także słyszałem o tym, że nie trzeba podłączać, że można to wykonać bezprzewodowo, tak?
0: Tak, jest taka opcja. Oczywiście też tutaj zalecam, żeby się zdecydować albo, bo mówię, stosowanie raz tak, raz siak może prowadzić do różnego rodzaju, powiedzmy, błędów w tej synchronizacji, coś możemy pogubić i tak dalej, także warto się po prostu zdecydować na coś konkretnego. Mianowicie z poziomu iTunesa, jak telefon za pierwszym razem podłączyliśmy za pomocą kabelka, jest tam taka opcja wyboru synchronizacji przez sieć Wi-Fi. I warunkiem oczywiście jest posiadanie sieci bezprzewodowej w domu, takiej lokalnej, do której mamy podłączony zarówno komputer, jak i iPhone'a. Jeżeli my wybierzemy synchronizację przez Wi-Fi, to nie będziemy już więcej razy musieli podłączać naszego telefonu kabelkiem do komputera, aby dokonać synchronizacji. Wystarczy tylko...
1: Ja uściśle, Mikołaju, bo jeszcze zapytam. Czyli to oznacza, że jeżeli na przykład posiadam komputer stacjonarny, który nie ma karty bezprzewodowej sieciowej, karty Wi-Fi, ale mam router, do którego ten komputer jest podłączony i oczywiście ten router posiada Wi-Fi, no i mam iPhone'a, który wiadomo też moduł Wi-Fi posiada, to ja z tej opcji nie będę mógł skorzystać, tak?
0: Znaczy, jeżeli komputer znajduje się w sieci naszej lokalnej, podłączony jest do routera, ale w jakikolwiek sposób, tak?
1: Tak, tak.
0: To przez tą sieć to jest możliwe.
1: To jest możliwe. Aha, tak, ja myślałem, tak, że wymagane jest to, żeby oba urządzenia, oprócz tego, że są w tej samej sieci, posiadały moduły sieci bezprzewodowej.
0: Nie jest wymagane. To nie jest wymagane. Wystarczy po prostu, że, okay, że danym punktem jakby centralnym, spinającym nasze urządzenie jest nasz router. Tak? No ale oczywiście między routerem a naszym iPhone'em jest tylko łączność Wi-Fi. Natomiast między komputerem a routerem może być jakakolwiek łączność. Ważne, żeby były w jednej sieci lokalnej.
1: A to bardzo dobrze. Ja kiedyś próbowałem z tego skorzystać, ale coś nie chciało mi to działać. Będę musiał w takim razie jeszcze powalczyć, skoro tak jest, jak mówisz. Jeszcze co do synchronizacji. Czy na coś jeszcze warto zwracać uwagę przy synchronizacji? Czy coś jest istotne dla nas?
0: Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli korzystamy z opcji archiwizacji iPhone'a na komputerze, to warto pamiętać o tym, że przy każdym podłączeniu iPhone'a czy iPada do komputera, to w pierwszej kolejności wykonywana jest synchronizacja jako taka, znaczy synchronizacja, właściwie archiwizacja tego urządzenia, tak? Jeżeli oczywiście decydujemy się na archiwizację na komputer. I ta archiwizacja czasami może potrwać trochę, no bo mówię, w czasie, kiedy my iPhone'a używamy już rok albo nawet dłużej, dosyć często tych danych na nim się już tam troszeczkę zgromadzi. I chodzi po prostu mi tutaj przede wszystkim o zaapelowanie o taką troszeczkę cierpliwość, tak, że jeżeli my tego iPhone'a podłączamy, to tam musi minąć trochę czasu, zanim ta synchronizacja się rozpocznie. Czasami jest taki okres, powiedzmy, dla nas może niewidomych, słabowidzących, pewnej takiej bezczynności, bez jakiegoś większego, pewnego komunikatu, poza tym plimpnięciem, że tak powiem, iPhone'a podłączonego kabelkiem. I trzeba czasami uzbroić się w cierpliwość, zanim ten proces na samym początku archiwizacji się rozpocznie. Także na to bym chciał po prostu tutaj zwrócić uwagę.
1: Jest jeszcze coś takiego, o co co jakiś czas ludzie pytają, a nazywa się to iTunes File Sharing. Mógłbyś co nieco więcej powiedzieć na temat tej usługi?
0: Tak, to jest jakby jedna, można powiedzieć, z niewielu możliwości, za pomocą których iPhone'a można zasilać pewnymi danymi ale specyficznie

0: specyficznymi dla konkretnych aplikacji. I weźmy chociażby tutaj niektóre aplikacje do nawigacji, chociażby dajmy przykład aplikacji Ariadne GPS. W momencie, kiedy my iPhone'a podłączymy do komputera, już oczywiście odbędzie ta cała archiwizacja wcześniej, jest status taki, że jesteśmy gotowi do dalszego działania. Jeżeli przejdziemy sobie na naszym urządzeniu, ale z poziomu tutaj iTunesa, na kartę programy, gdzie będą wyświetlone wszystkie zainstalowane na naszym iPhone'ie programy i przejdziemy, załóżmy na przykład do takiego Ariadne GPS, to jest to aplikacja, która ma możliwość skorzystania z tak zwanej opcji iTunes File Sharing, czyli możliwości, to się oczywiście pojawi takie specjalne okienko, tak, w którym mamy możliwość zaimportowania, akurat w tym przypadku na przykład do aplikacji Ariadne GPS, no pewnych danych powiedzmy GPS-owych z punktami, tak, z zewnętrznego naszego pliku, który przechowujemy gdzieś na komputerze i możemy do Ariadne ten plik sobie wrzucić. Podobnież możemy też w drugą stronę, jeżeli jakieś dane żeśmy sobie w Ariadne wcześniej stworzyli geograficzne, tak, jakieś punkty, to możemy je wydobyć i potem komuś dalej wysłać. Oczywiście to się nie tyczy tylko, tak jak powiedziałem tutaj, Ariadne. Ariadne GPS jest tylko jedną z aplikacji przykładową. Natomiast jest to charakterystyka konkretnych aplikacji, które mają możliwość za pomocą iTunesa do nich wrzucania pewnych danych, z których potem korzystają, albo wyciągania. Także jest to właśnie taka specyfika i funkcjonalność właśnie iTunesa.
1: Mamy pytanie od Patryka jeszcze dotyczące tych ustawień typowych dla konkretnych operatorów. Czy aktualizację tych ustawień da się zrealizować tylko i wyłącznie przez iTunesa, czy można to wykonać jakoś jeszcze inaczej z poziomu samego systemu Apple?
0: Czasami się zdarza tak, że wszystko zależy od tego, czy te aktualizacje pochodzą bezpośrednio z oprogramowania Apple'a, czy czasami, że tak powiem, ogólne ustawienia są jakby zgłaszane bezpośrednio jakby do naszego urządzenia przez danego operatora. Czasami można te ustawienia aktualizować przez tak zwany jakby reset ustawień sieciowych, który można wykonać za pomocą opcji w naszym urządzeniu przez opcję, no tu się akurat opcja nazywa wymarz, ale to jest po prostu opcja resetowania pewnych ustawień. To trzeba troszeczkę, tak mówię, ostrożnościowo. Powiem tak, że trzeba tutaj pewną ostrożność zachować, żeby czasami nie usunąć wszystkich ustawień naszego urządzenia, ale za pomocą resetu ustawień sieciowych też można odświeżyć i do pewnego stopnia zaktualizować nasze ustawienia związane z siecią komórkową.
1: Niestety, z tego co wiem, także w momencie resetu ustawień sieciowych tracimy wszystkie zapamiętane hasła Wi-Fi.
0: Tak, do wszystkich sieci, więc z którymi się
1: jest,
0: łączyliśmy.
1: Tak, więc to jest taka akurat taki nieprzyjemny aspekt tej czynności. Teraz może przejdźmy dalej co do tego, co oferuje nam Apple ID. Do niedawna to było tak, że iCloud to była taka chmura, do której mogliśmy włożyć, ale za bardzo nie mogliśmy z niej wyjąć, poza naszym urządzeniem. Ona była dla nas bardzo transparentna, nie było możliwości ingerencji, ale od pewnego czasu Apple jednak chyba też zmienia coś w tej kwestii. Ja się chciałem zapytać, czy testowałeś może pakiet iWorks, który Apple udostępnia przez przeglądarkę. Z tego co wiem, to umożliwia on pracę na dokumentach, które trzymamy w naszym iCloudzie.
0: Coś tak, do naszej chmury możemy również zajrzeć za pomocą przeglądarki, wpisując www.icloud.com. Tam też stosujemy nasze Apple ID. Tam oprócz oczywiście naszej poczty Apple'owej, i kilku innych aplikacji. Od niedawna można testować sobie możliwość korzystania jakby z tego pakietu biurowego Apple'a, który normalnie tradycyjnie był dostępny czy to na przykład na komputerze za pomocą aplikacji na komputer, jak również aplikacji na iPhone'a i iPada. Teraz można też korzystać przez przeglądarkę. To jest swego rodzaju odpowiednik dokumentów Google'a, powiedzmy, tak? Czyli też możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego, Numbers, w tym przypadku, w przypadku Apple'a się to nazywa Numbers, edytora tekstu Pages i programu do tworzenia prezentacji Keynote. Dla słabowidzących jest to nienagannie dostępne, aczkolwiek widać tutaj pewne ruchy związane z upodobnieniem tego do wyglądu nowego systemu iOS wersji 7, także taka pewna lekkość i trochę może mała kontrastowość. Natomiast z perspektywy osoby niewidomej, korzystającej ze screen readera, ja sobie kilka razy dosłownie przejrzałem to, próbowałem coś zrobić za pomocą VoiceOvera na Macu. No i przyznam, że biednie to wygląda na tą chwilę. Za dużo nie mogłem niestety zrobić. Po kilku elementach tam się poruszałem. Także dostępność tego przez przeglądarkę no, wygląda na tą chwilę gorzej niż samych aplikacji na Macu na przykład, tak? Aplikacji Pages, Numbers i Keynote jako aplikacji desktopowych, komputerowych wygląda przez przeglądarkę to nieco gorzej. No, mam nadzieję, że, bo to jest cały czas stadium beta, mam nadzieję, że oni będą to cały czas rozwijać.
1: Też mam taką nadzieję, bo znając Apple, no to oni raczej dosyć duży nacisk kładą na dostępność, więc pozostaje liczyć na to, że będzie to szło wszystko w dobrym kierunku. Jeszcze tak co do Apple ID i tego, co umożliwia nam ono, to mamy jeszcze taką opcję jak Znajdź mój iPhone.
0: Tak, nawet nie tylko Znajdź moje, ale również opcje Znajdź moich znajomych. To są takie dwie aplikacje, które oryginalnie pojawiły się na urządzeniach iOS, na iPhone'ie i na iPadzie. I również też są dostępne właśnie też przez przeglądarkę z poziomu chmury. Opcja Znajdź mój iPhone też oczywiście nie tylko się tyczy iPhone'a, ale również iPada i komputera Mac. Pozwala na lokalizację naszego urządzenia z poziomu no, innego urządzenia. Tak? Znaczy, odpalając sobie aplikację Znajdź mój iPhone na iPhone, no, widzimy naszą lokalizację aktualnie naszego urządzenia, ale również wszystkich innych urządzeń, na których to samo Apple ID stosujemy. Czyli jeżeli mamy iPada, iPhone'a albo więcej iPhone'ów, iPadów, możemy ustalić ich lokalizację. Oczywiście warunek jest taki, że te urządzenia muszą być w tym momencie też w zasięgu internetu, tak? I co możemy za pomocą usługi Znajdź mój iPhone, oprócz jego znalezienia, czyli sprawdzenia, jaki jest adres lokalizacji, przybliżony oczywiście, albo dosyć w miarę dokładny, wszystko zależy od już dokładności funkcji lokalizacyjnych i zasięgu na przykład GPS, możemy zlokalizować to urządzenie. Może na przykład być sytuacja taka, że żeśmy gdzieś w domu zaposiali tego iPhone'a. No, nie wiemy, gdzie on jest i nie możemy go zlokalizować, a nie możemy z jakiegoś powodu z innego telefonu na niego zadzwonić, ale jesteśmy w zasięgu komputera i możemy na tego iPhone'a, powiedzmy, wysłać wiadomość albo sprawić, żeby on się odezwał, żeby zaczął nam plimpać, terkotać i w ogóle wydawać dźwięki. Jest taka opcja wydania mu takiego polecenia, żeby zaczął nam dzwonić. W tym momencie łatwiej go znajdziemy. I jeszcze trzecia opcja, no nie daj Boże, tutaj po prostu odpukuje w niemalowane. Gdyby się nam z jakiegoś powodu zdarzyło, żeby ktoś nam iPhone'a czy iPada ukradł, byśmy go gdzieś zaposiali, ale oczywiście też musi być cały czas w zasięgu sieci i być w zasięgu internetu. Mamy możliwość zdalną albo iPhone'a zablokować, czyli wprowadzić specjalny czterocyfrowy PIN w taki sposób, że on zostanie w czasie rzeczywistym przekazany do tego iPhone'a i nikt niepowołany do tego iPhone'a się nam nie dostanie. Albo jeżeli już okaże się, że no, ktoś go naprawdę nam ukradł i nie mamy możliwości z niego korzystania, a nie chcielibyśmy, żeby w niepowołane ręce przekazane zostały jakieś nasze poufne dane, możemy zdalnie iPhone'a wymazać. Wydajemy polecenie, to jest oczywiście operacja nieodwracalna. Wydajemy polecenie, że dany iPhone musi zostać totalnie wymazany, on zostaje wymazany do zera i ewentualnie tam zablokowany, także ewentualny potencjalny złodziej z takiego iPhone'a po prostu nie skorzysta.
1: A co z opcją Znajdź moich znajomych?
0: A druga aplikacja Znajdź moich znajomych to jest to taka aplikacja, też oczywiście wykorzystywana w systemie iOS i między urządzeniami. Pozwala ona oczywiście za przyzwoleniem drugiego znajomego, który też ma iPhone'a i swoje Apple ID, możemy z tej aplikacji wysłać do naszego znajomego prośbę o wzajemne śledzenie się. Czyli taka, powiedzmy, mała inwigilacja. Oczywiście to się dzieje za zgodą obu stron. Jeżeli wysyłamy zaproszenie, to ta druga strona otrzymuje zaproszenie, że ta osoba o takim Apple ID chciałaby poznać naszą lokalizację i nas śledzić. I możemy mu na to pozwolić lub nie. Taka, powiedzmy, wzajemna, dwukierunkowa autoryzacja jest możliwa, ale można też zrobić to jednokierunkowo, czyli zgodzić się w jedną stronę, że tylko jedna strona ma możliwość nas śledzić. Co dzięki temu uzyskujemy? Z poziomu screenreadera możemy wybadać, czy nasz znajomy pod jakim adresem się znajduje i jak daleko od nas się znajduje w linii prostej, jest podawana odległość, jak i pod jakim adresem się znajduje.
1: To jest wszystko za pomocą map Apple'a.
0: Tak, za pomocą map Apple'a. A to, że właśnie mapy Apple'a mają tą dostępność taką, no nie najgorszą, bo możemy sobie wymacać pewne ulice, jeżeli są wyświetlane, możemy sobie wymacać, w jakiej okolicy dana osoba się znajduje. Natomiast powiem, że z takiego tutaj naszego w gronie niewidomych, słabowidzących użytkowników Apple'a testów, które wykonaliśmy no chyba 2 miesiące temu, wynika, że jeżeli by na przykład zastosować to w takiej sytuacji, takiego tandemu, osoba niewidoma, która ma gdzieś iPhone'a, jest gdzieś w terenie i się gdzieś zagubiła i ma do dyspozycji możliwość skorzystania z oka swojego znajomego, który akurat siedzi przy swoim iPadzie na przykład, albo też iPhone'ie. Mhm. I ta osoba na przykład się gdzieś zgubiła i nie wie, gdzie ona jest tak orientacyjnie, jakie powiedzmy ulice są w okolicy, a nie może tego z jakiegoś powodu stwierdzić z poziomu, no nie wiem, swojego urządzenia, a chciałaby się trochę więcej dowiedzieć, czy są jakieś ewentualnie przeszkody, to może poprosić właśnie zdalnie osobę widzącą, która siedzi sobie przed swoim iPadem i śledzi ją i będzie miała wyświetloną tą osobę na mapie albo nawet na mapie satelitarnej, jak ona się porusza i może ewentualnie taką osobę pokierować niewidomą, zdalnie, tak? Czyli widząc jej pozycję na mapie, na iPadzie, osoba widząca może osobę niewidomą zdalnie pokierować, właśnie za pomocą aplikacji Znajdź moich znajomych.
1: I to jest na tyle wysoka precyzja, że będzie mogła ta osoba widząca powiedzieć niewidomemu na przykład, o teraz idź prosto, a teraz o, tu powinieneś mieć jakiś zakręt, czy raczej aż w ten sposób nie możemy tego traktować?
0: Nie, w takim absolutnym czasie rzeczywistym to nie możemy tego tak traktować. Możemy to traktować z dokładnością, bo maksymalnie, żeśmy stwierdzili podczas naszych testów, z dokładnością no tak mniej więcej do 1 minuty wstecz, tak, bo pozycja jest aktualizowana co kilkadziesiąt sekund, możemy czasami sobie ją odświeżyć, ale też musimy mieć na uwadze to, że jeżeli osoba niewidoma porusza się pieszo, to ta pozycja zmienia się wolniej i te wyraźne ruchy na tej mapie są nieco rzadsze, tak? O wiele łatwiej jest nam zlokalizować osobę, która porusza się samochodem czy na przykład pociągiem i ten jej ruch wykryć, tak? To jest akurat bardziej tutaj pewne, natomiast nie należy tego stosować w sytuacji takiej, kiedy my chcemy pokierować osobę absolutnie w czasie rzeczywistym. To w tym miejscu zastosowanie miałaby ewentualnie funkcjonalność FaceTime. To jest ta kolejna rzecz, gdzie możemy używać naszego Apple ID. To jest ta komunikacja wideo, czyli możliwość wideo rozmowy, ale ona jest zupełnie niezależna oczywiście od funkcji Znajdź moich znajomych.
1: FaceTime i iMessage, czyli możliwość zarówno rozmawiania, jak i wysyłania sobie, no powiedzmy, wiadomości treści tekstowych, tak?
0: Tak, za pomocą iMessage, to teraz jakby przechodzimy do kolejnego zastosowania naszego Apple ID, iMessage, czyli taka możliwość takiego czatu, nawet w czasie rzeczywistym, ale zostawiania sobie też wiadomości. Funkcjonuje to w ramach aplikacji wiadomości, czyli w ramach tej samej aplikacji, która obsługuje nasze SMS-y. Natomiast my tam mamy wyraźne powiadomienie, czy dana wiadomość jest wiadomością iMessage, czy wiadomością SMS. Wiadomości iMessage przesyłane są tylko między użytkownikami urządzeń firmy Apple, czyli między iPhone'ami, iPadami i komputerami Mac, oczywiście wyposażonymi w dane Apple ID. Do danej osoby zapisanej w kontaktach, która ma konkretne Apple ID, możemy wysłać iMessage. Do iMessage możemy, oprócz pisania, możemy też załączyć jakieś multimedia, wiadomość, znaczy na przykład jakieś nagranie audio, nagranie wideo albo zdjęcie i w taki sposób się komunikować. Jeżeli ktoś do nas wysyła iMessage, dostajemy powiadomienie, my możemy na to oczywiście odpowiedzieć z poziomu naszej aplikacji iMessage i tutaj też komunikacja odbywa się za pomocą naszego Apple ID. I warto dodać, że ona odbywa się tylko po łączu internetowym, czy to komórkowym, czy to Wi-Fi.
1: Mamy jeszcze coś takiego, jeżeli chodzi o nasze Apple ID, tak przynajmniej myślę, bo osobiście nigdy z tego nie korzystałem, jak kolekcja domowa. Co to takiego jest, Mikołaj?
0: A tak, kolekcja domowa to jest coś takiego, co jest specyficzne dla z jednej strony aplikacji iTunes, jak również no, też korzystania tego z poziomu naszego i urządzenia. Opcję kolekcja domowa włączamy na komputerze z poziomu programu iTunes i polega to na tym, że nasza cała biblioteka programu iTunes zostaje udostępniona i z tego możemy korzystać z poziomu iPhone'a. Załóżmy, nie chcemy całej naszej muzyki transferować na iPhone'a, bo załóżmy, że nasza kolekcja muzyczna ma na przykład, no nie wiem, 500 gigabajtów, tak? Tyle muzyki, żeśmy na sobie przez długi czas nagromadzili, no ale nasz iPhone, załóżmy, wersja 16-gigabajtowa, no...
1: To jest znacznie mniejsze urządzenie.
0: To jest znacznie mniejsze, tak? I teraz, a chcemy z tego korzystać tutaj, powiedzmy, w zaciszu naszego domu. Gdzieś tam mamy nasz komputer na biurku, a chcemy się już na przykład położyć spać i do snu sobie puścić jakąś muzykę, ale nie chcemy za każdym razem z tej muzyki transferować sobie do iPhone'a, czyli wystarczy w tym przypadku na komputerze uruchomić opcję kolekcja domowa. Tam jest w tym momencie generowany taki specyficzny kod PIN, czterocyfrowy i należy w tym momencie na iPhone'ie, uruchamiając też opcję kolekcja domowa, ponieważ z poziomu aplikacji muzyka też można uruchomić tą opcję kolekcja domowa, ten PIN się wprowadza i w tym momencie nasz iTunes jest sparowany, nasz iTunes na komputerze jest sparowany z aplikacją muzyka na iPhone'ie i z poziomu iPhone'a możemy przeglądać i odsłuchiwać w czasie rzeczywistym, strumieniowane przez sieć naszą lokalną domową, całą zawartość naszego iTunesa z komputera z poziomu iPhone'a. Tak to
1: ale
0: wygląda.
1: Oczywiście tylko to, co mamy dodane do biblioteki. Nie możemy z poziomu naszego iPhone'a wejść na dysk naszego komputera i coś do tej biblioteki dodać spoza niej, tak?
0: Nie, nie. Z poziomu iPhone'a możemy tylko te rzeczy, które już są dodane. Jeszcze tylko tak dodam, że ta kolekcja domowa tak samo funkcjonuje z poziomu Apple TV. Możemy nasze Apple TV sparować z naszą biblioteką utworów i multimediów na komputerze za pomocą kolekcji domowej i z poziomu Apple TV to wszystko nam strumieniować.
1: Nasze Apple ID to także coś, dzięki czemu możemy brać udział w różnego rodzaju rozgrywkach, bo mamy jeszcze coś takiego w iOS-ie jak Game Center, prawda?
0: Tak, to jest taka funkcjonalność, która jest specyficzna dla aplikacji typu gry. Część gier wykorzystuje tą funkcjonalność. I tam też do zalogowania się, jakby stworzenia takiego naszego niku, czyli takiego pseudonimu, wykorzystywane jest nasze Apple ID do zalogowania się, a potem nasz nick może być zupełnie jakiś tam dowolny w Game Center. I Game Center to jest taka platforma, na której po pierwsze możemy toczyć rozgrywki w ramach gier, które się toczą w jakimś czasie rzeczywistym, a w przypadku takich gier, powiedzmy, no nie wiem, jakichś tam turowych czy innych, na których zdobywamy indywidualnie jakieś wyniki, możemy współdzielić nasze tablice wyników i nasze osiągnięcia i dzielić się z nimi, z naszymi znajomymi. Czyli do tego właśnie nam służy Game Center i wykorzystanie w nim naszego Apple ID.
1: Sporo dziś opowiedzieliśmy o Apple ID, o tym, co ono daje, co umożliwia. Wspomnieliśmy także na samym początku naszej dzisiejszej audycji o ograniczeniach, jakie nakłada ekosystem Apple na użytkownika, który chciałby skorzystać z niego. Mikołaju, tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, co mógłbyś jeszcze powiedzieć a propos Apple ID? Czy o czymś jeszcze warto wspomnieć?
0: O dwóch rzeczach bym chciał wspomnieć. Warto wspomnieć o tym, że każdy użytkownik urządzenia Apple'owego za pomocą naszego Apple ID, to jest raz, ale jak już ma to Apple ID, może utworzyć sobie też własne konto pocztowe w domenie małpaicloud.com. To jest darmowe konto, ono współdzieli naszą przestrzeń iCloudową. Możemy sobie wymyśleć taki adres, coś tam, na przykład jankowalski@iCloud.com, oczywiście jeżeli on jest wolny. I taki adres też może funkcjonować jako nasze Apple ID. Warto o tym pamiętać.
1: Jeżeli nie mamy adresu poczty elektronicznej, to możemy sobie od razu go założyć i przy okazji stanie się on naszym Apple ID.
0: Tak, i z poziomu naszego urządzenia właśnie można go utworzyć. I jeszcze druga rzecz, o której chciałem wspomnieć. Ja na samym początku powiedziałem taką dosyć ważną rzecz, żeby trzymać się tego, aby korzystać tylko z jednego Apple ID. Tak? Bo inaczej, jeżeli się zrobi to w jakiś tam sposób nieprzemyślany i ma się jedno Apple ID na jednym urządzeniu, drugim, trzecim, czwartym, to niestety nie możemy na przykład mieć sytuacji takiej, kiedy na przykład kupujemy sobie jakąś grę czy program, tak? Wtedy możemy korzystać tylko na tym urządzeniu, na którym mamy to dane Apple ID, tak? Już na drugim urządzeniu, na którym byśmy mieli inne Apple ID, z tych samych gier nie pobierzemy ich, ewentualnie byśmy musieli je kupić ponownie. Natomiast właśnie często zdarza się tak, że na przykład w ramach rodziny, no, na przykład ojciec, matka, syn, dzieci, tak? Wszyscy mają jakieś urządzenia iOS-owe na przykład, tak? Ktoś ma iPada, ktoś ma iPhone'a i teraz chcielibyśmy uzyskać taką funkcjonalność, żeby, no powiedzmy, raz zapłacić za jakąś grę, tak, czy za jakiś program, jakąś ciekawą aplikację, która no, nierzadko może kosztować kilka tam euro, a nawet jakieś takie może nawet i droższe rzeczy, albo w ogóle kupę mniejszych aplikacji, tańszych, tak? I chcielibyśmy je zapłacić tylko raz. Ale w taki sposób, aby można było z nich korzystać na różnych urządzeniach, ale zarazem mieć możliwość, że każdy z użytkowników uzyskuje taką, powiedzmy, własną prywatność, jeżeli chodzi o tamte swoje współdzielenie kontaktów, każdy przechowuje swoje zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. To należałoby tutaj zastosować jakby takie podejście, kiedy to samo Apple ID wykorzystujemy tylko w sklepie App Store i iTunes Store, natomiast do iClouda i wszystkich innych usług używamy naszych Apple ID, własnych, indywidualnych.
1: Ja chciałem powiedzieć też jeszcze o jednej rzeczy, bo czasem zdarza się tak, że niektóre aplikacje, i po to się też tworzy różne Apple ID, mniej więcej na podobnej zasadzie, o której ty wspomniałeś, niektóre kraje mają dane aplikacje w swoich lokalnych App Store'ach, a inne kraje tych aplikacji nie mają. Nawet tyczy się to aplikacji darmowych. Jeżeli czasem chcielibyśmy skorzystać z jakiejś nawet darmowej gry albo innej aplikacji, która jest dla przykładu w App Store'ze amerykańskim, to można by się tu pokusić o założenie takiego amerykańskiego Apple ID tylko na te potrzeby, no i później, żeby się przelogować na swoje główne konto po zainstalowaniu danej aplikacji. To można w ten sposób również próbować sobie
0: poradzić. Można, ale trzeba jedną rzecz tutaj, bym uważał na tą rzecz, ponieważ bardzo często jednak występuje konflikt. I urządzenia zostały tak mimo wszystko skonfigurowane, żeby tej opcji jednak, że tak powiem, podkupywania sobie jakichś aplikacji ze sklepów, w którym ich nie ma, nie wykorzystywać. Działa to z mojego doświadczenia, tak to sprawdziłem, tak, że bardzo często potem aplikacje, które zostały zakupione w naszym, powiedzmy, polskim Apple Store, albo mają problemy z działaniem, albo nie da się ich uaktualnić, albo wręcz nie da się ich czasami uruchomić już potem. Jeżeli jesteśmy
1: nawet
0: przełączeni...
1: po przelogowaniu,
0: tak,
1: na nasze polskie,
0: tak,
1: Apple ID.
0: Tak. Dlatego, że system mimo wszystko sprawdza, z jakiego Apple ID było kupowane i w jakim sklepie dana aplikacja. Także tutaj Apple się dosyć silnie przed tym zabezpieczył.
1: Rozumiem, tak to działa. No więc dobrze, no trochę szkoda, bo czasem nawet i darmowe aplikacje są dostępne tylko gdzieś tam lokalnie, a czasem aż chciałoby się pokorzystać. Pamiętam, że miałem kiedyś taką sytuację z taką aplikacją Radio Player, to jest do słuchania wszystkich brytyjskich stacji za pomocą jednej aplikacji, gdzie skrzyknęli wszyscy brytyjscy nadawcy i coś takiego stworzyli. Natomiast no rzeczywiście, tak jak dobrze, że o tym mówisz, że mogą być różnego rodzaju problemy. Dobrze, ja myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę o Apple ID i o ekosystemie Apple'a. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaju, za udział w dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia, na pewno jeszcze nieraz się spotkamy na antenie Tyfloradia i porozmawiamy o czymś interesującym.
0: Dziękuję bardzo. Tak może jeszcze na zakończenie chciałbym tylko jeszcze ewentualnie powiedzieć, może tak trochę zaprosić, że i ktoś jest zainteresowany trochę więcej tym, co ja robię w kontekście takich tam Apple'owych swoich zainteresowań, to zapraszam na swojego bloga o nazwie iaccessibility.pl. W Google też można pisać iaccessibility albo iDostępność i tam się dzielę swoimi doświadczeniami z perspektywy użytkownika funkcji łatwiej dostępu.
1: Pisze się adres tej strony iaccessibility.pl, tak?
0: Tak, zgadza się.
1: A idostępność.pl też działa, czy nie?
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba też tą subdomenę, tą drugą domenę chyba też jest przekierowanie. Można też spróbować.
1: Dobrze, a zatem dziękuję Ci raz jeszcze, dziękuję również Tomkowi Bileckiemu, który naszą audycję dzisiejszą zrealizował. Michał Dziwisz, mówiący te słowa, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, z audycją poświęconą temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i niedowidzących na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz. Nie jestem dziś oczywiście sam, bowiem naszą audycję również razem ze mną współprowadzić będzie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
3: Kłaniam się uprzejmie.
1: Witamy także również naszego dzisiejszego gościa, bo to właśnie poświęcona jemu będzie ta audycja i życiu niewidomych w Rosji właśnie. Witam bardzo serdecznie Aleksandra Jaszyna, który już swego czasu do nas dzwonił, miał już swój debiut na antenie Tyfloradia jako słuchacz, teraz będzie miał swój debiut na antenie Tyfloradia jako gość. Witam cię bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór, ja też serdecznie wszystkich witam.
3: Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu głównego, czyli do tematu, jak to za naszą wschodnią granicą niewidomi sobie radzą, to może, Aleksandrze, powiedziałbyś najpierw naszym słuchaczom kilka słów o sobie, na swój temat, na temat tego, czym się w ogóle zajmujesz. No i skąd tak dobrze po polsku mówisz, bo to jest też ciekawostka. Myślę, że nie każdy mieszkaniec twojego kraju jest w stanie tak dobrze po polsku mówić, bo ty nie jesteś Polakiem mieszkającym w Rosji, ty jesteś rodowitym Rosjaninem, tak?
4: Ja jestem Rosjaninem. Cały mój, po prostu cała moja rodzina to Rosjanie. Jeżeli mówić jakby skąd to poszło, że ja stał mówić po polsku, że stał lubić język polski, kulturę polską, to było i jest teraz jeszcze coś takiego, co ma nazwę Klango. I jak ja wszedłem, to zobaczyłem, że są polski forum, że to w ogóle zrobili Polacy. I mi bardzo zainteresował ten projekt i zainteresowała ta polska społeczność tego Klanga. Po prostu czytałem ten forum i jakoś coś tam rozumiał. I wymyślił sobie, że muszę tego języka nauczyć, bo było sporo fajnych ludzi albo ludzi takich interesujących. W ogóle był taki wielki u was, taki rozwój techniczny większy niż u nas. Takie inne po prostu, inna kultura różnych takich dyskusji i tak dalej. No i to mi bardzo zaciekawiło, z tego powodu zaczął uczyć język polski. Mówię po polsku z błędami, za co przepraszam. W ogóle niejak nie robiłem z tego systemu z tego, co wiem o języku polskim i tak dalej. Niekiedy to nie systematyzowałem. Muszę, ale nie mam czasu, tak powiem. I z tego powodu mam problem czasami wielki z gramatyką i z słownictwem.
3: Ja myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy chciałby po rosyjsku mówić tak jak ty po polsku. To jest inna sprawa, łącznie ze mną. Ale okej, powiedz mi w takim razie, Aleksandrze, i jeszcze naszym słuchaczom, czym się właściwie zajmujesz? Co obecnie robisz w życiu?
4: Ja jestem studentem. Jestem studentem Instytutu, albo jak u was mówią najczęściej, Uniwersytetu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina. Jestem lingwistem, ale mój przyszły zawód to będzie nauczyciel języka rosyjskiego i nauczyciel języka rosyjskiego jak obcego. To znaczy, że mogę przyjechać do Polski na przykład i powiedzieć: dzień dobry Polacy, chcę was nauczyć języku rosyjskiemu. No i oprócz tego śpiewam piosenki ludowe, lubię bardzo radio, lubię bardzo poznawać nowych ludzi. Właśnie, co jeszcze powiedzieć? Mówię oprócz polskiego po białorusku. Drugi mój język to język białoruski właśnie. Po angielsku mówię jeszcze źle niż po polsku. Bardzo źle mówię po angielsku, ale jakoś chyba muszę też poprawić kiedyś. No i od tego roku zaczynam studiować niemiecki, od następnego hiszpański i czeski. Mam nadzieję, że będzie czeski, a nie serbski, jak mi tu proponowali niedawno. No i właśnie komputery mi też interesują, tyfloinformatyka, co jeszcze? Całe życie, różne rzeczy, które tu zdarzają w całym świecie, kultura, no tak różne inne rzeczy.
3: Czyli tak z tego, co opowiadasz, to wnioskuję, że u ciebie jest takie zamiłowanie do języków. To nie jest to dziełem przypadku, że udało ci się tak polskiego nauczyć, tylko po prostu ciebie języki, lingwistyka i to, jak to wszystko się odbywa, że ludzie mogą się ze sobą w taki, a nie inny sposób komunikować, po prostu interesuje.
4: Tak. W ogóle to zamiłowanie języków było jeszcze, jak miałem 6 lat. To wtedy było takie coś, co miało nazwę Prijomnik Okean albo Odbiornik Okean. To takie radzieckie urządzeniko, które bardzo czułe jest do stacji na falach średnich, krótkich i tak dalej. Słuchałem bardzo dużo stacji z różnych krajów i zawsze mi tak ciekawili języki słowiańskie. Słyszę coś, nie wiem, po ukraińsku, po czesku, po jakiemuś innemu. Myślę, dobrze, i te słowo rozumiem, i te słowo rozumiem. Fajnie, chcę tego nauczyć. W ogóle kiedyś miałem no, takie coś w głowie, że muszę po prostu nauczyć wszystkich języków słowiańskich, ale jakoś tak wyszło, że teraz chyba już jestem pod wrażeniem, pod wielkim od polskiego, bo polski bardzo lubię. Bardzo lubię język słowacki i czeski, ale języków na przykład takich jak bułgarski, serbski jakoś nie tak rozumiem. I z tego powodu chyba nie tak lubię. No i jeszcze można podziękować mojej nauczycielce, która była u mnie w szkole dla niewidomych. Ja skończyłem szkole dla niewidomych. To chyba pogadamy jeszcze o edukacji w Rosji, o edukacji niewidomych. Tylko ja powiem, że ona była tak fajna, że ona po prostu mi dała takie zamiłowanie językiem rosyjskim i po prostu nie wiem, jak jej dziękować, bo teraz mój ojczysty język, moja ojczysta literatura, ojczysty folklor to moje całe życie po prostu, bo nie wiem, jak żyłem bez tego po prostu.
3: Ja jeszcze dodam, zanim rozpoczniemy naszą dyskusję na temat życia niewidomych w Rosji, bo myślę, że do tego będziemy mogli powoli przechodzić, że czekamy oczywiście na pytania od was, drodzy słuchacze. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, do Aleksandra, jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć, jeżeli jesteście ciekawi jakichś konkretnych aspektów życia niewidomych w Rosji, albo po prostu życia w Rosji, bo to jest kraj, myślę, że dosyć ciekawy, abstrahując od tego, co tam politycznie się ostatnio dzieje i że tak jakie negatywne opinie się pojawiają na temat chociażby prezydenta Rosji obecnie w mediach, no to za polityka, prawda, nie może odpowiadać kraj jako całość, jako społeczność. I tu myślę, że trzeba trzeba to oddzielić po prostu jedno od drugiego. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie o coś zapytać, to jest niepowtarzalna okazja, aby to zrobić. 123 834 835 to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to nasz Skype. Oba środki łączności już w tym momencie są aktywne i czekają na wasze telefony. Zatem może, Robercie, ja się tak naprodukowałem, może ty teraz o coś zapytasz naszego gościa?
5: Na dobry ja bym początek. Się zapytał, ponieważ powiedziałeś, że nie możesz żyć bez folkloru rosyjskiego i bez tego wszystkiego. To jest twoje całe życie. Ja bym zapytał się, czy byłbyś w stanie na przykład przyjechać tutaj i uczyć języka rosyjskiego, nie wiem, na przykład dzieci w jakimś ośrodku, czy dla niewidomych, czy gdzieś indziej, czy jednak ta miłość do Rosji jest taka, że raczej byś nie wyjechał nigdzie?
4: Ja jestem patriotem, ale jakby mi ktoś proponował pracę, to chyba by pojechałem, tylko nie na całe życie, ale pojechałbym oczywiście. Do krajów słowiańskich to z wielkim po prostu zadowoleniem pojechałem by i z dziećmi niewidomymi by pracował po prostu, bo lubię pracować właśnie z dziećmi i właśnie z niewidomymi, bo jakoś chociażby wiem, bo zaczynałem studia swoje, zaczynałem studiować w ogóle w szkole dla niewidomych, szkołę dla niewidomych skończyłem. U nas jest tak w ogóle, że osoba niewidoma, czy to dziecko, czy to już jakiś podlatek, to on nie może chodzić do szkoły jakby normalnej. U nas jest tak, że formalnie gdzieś tam na papierkach napisane, że tak, jesteś niewidomy, to zapraszamy ci do każdej szkoły po prostu. Ale jest tak na praktyce, że jak człowiek jest niewidomy, to nie każda szkoła go w stanie po prostu przyjąć.
3: A są w ogóle są w ogóle takie przypadki, że osoby niewidome uczęszczają do szkół masowych? Czy to jest rzadkość?
4: Przypadki z masówkami są, ale na pewno każdy z was wie, co to jest dzieci i co to jest dzieci takie, które w pierwszy raz w życiu spotkali takiego niewidomego. Dla nich to po prostu jakiś cud, który dobrze, że umie powiedzieć swoje imię i że coś umie zrobić, a innego oni po prostu myślą, że on nie umie. I ja mam na myśli, że Oczywiście są takie rzeczy, jak że człowiek niewidomy poszedł do masówki, do masowej szkoły. Ale najczęściej to takie nie za bardzo pozytywne jest, bo nie ma po prostu nauczycieli, którzy by byli tak wychowani, żeby z niewidomym pracować. Nie ma możliwości technicznych, bo no, wiecie, że wszystko trzeba napisać w Braille'u, że trzeba, aby nauczyciel wiedział Braille'a, żeby jakoś to było. No dobrze, na komputerze, fajnie, ale trzeba dać możliwość niewidomemu pisać na komputerze, trzeba coś zrobić, żeby on mógł to, żeby on chociażby wiedział, co to jest komputer, jak z nim pracować i tak dalej. W szkole dla niewidomych to wszystko można zrobić. U nas bardzo fajne szkoły dla niewidomych w Rosji, a w szkołach dla osób widzących po prostu czasami nie ma takiej możliwości, ponieważ oni nie chcą po prostu tym jakoś zajmować się. A państwo ich nie obowiązuje w tym. Państwo nie mówi, że wy jesteście takimi, że powinny po prostu to zrobić.
3: Czyli czasami nie ma takiego ciśnienia na te integracje, tak? Na to, żeby...
4: Ciśnienie jest, ale tylko na słowach.
3: Na słowach.
4: Na sprawie często bywa tak, że zależy od regionu. Gdzieś tego więcej, gdzieś tego mniej. Na przykład u mnie jest znajoma, która skończyła normalną szkołę, ale u nich po prostu była jedna klasa, gdzie studiowali niewidomy i słabowidzący. Po prostu była jedna taka klasa. Po prostu taka klasa eksperymentalna. I więcej takiej klasy nie nabierali, bo wymyślili, że no jakoś to nie warto, że będzie dużo trudności z tymi dziećmi i ich jeszcze trzeba jakoś nauczyć temu Braille'u, a do Braille'a trzeba specjalista, no ja już mówiłem o to. Po prostu czasami w takim kształcie eksperymenta coś robią, ale żeby to było tak potocznie, żeby każdy niewidomy mógł przyjść do szkoły i powiedzieć ja chcę, albo rodzice niewidomego takiego dziecka mogli przyjść, no to jeszcze jak chodzi o takich doszkolnych jakichś takich rzeczach, to jeszcze możliwe. A jak chodzi o szkołach, to najczęściej możliwe, ale bardzo trudne jest.
3: A czy orientujesz
4: się, dlaczego?
3: A czy orientujesz się, czy to dotyczy tylko i wyłącznie osób niewidomych, czy w ogóle osób z niepełnosprawnościami, na przykład osób poruszających się na wózkach albo z jakimiś innymi niepełnosprawnościami, czy to tak raczej jedynie stroni się od niewidomych, jeżeli chodzi o niepełnosprawność?
4: To dotyczy wszystkich. Dotyczy wszystkich, bo dla głuchych w ogóle trzeba zrobić jakieś inne rzeczy dla niesłyszących, dla tych, kto jeździ na wózkach, to drugie rzeczy, coś jest adaptowane. W jakich szkołach są klasy dla takich, który jest z problemami takimi innymi, kto nie słyszy, kto nie może jeździć, chodzić, przepraszam. Ale to też tak po prostu czasami, rzadko i najczęściej to też swój internat albo dla osób niesłyszących, albo dla jakichś innych. I nawet u nas są nie wiem jak to po polsku właśnie powiedzieć, niewidomych i niesłyszących są, taki internet też są w Rosji.
3: Czyli taki to jest tak jakby...
5: Dla głuchoniewidomych.
4: Dla głuchoniewidomych właśnie.
3: Czyli to jest tak, że po prostu jest ta segregacja nawet i w miejscach takich, gdzie powiedzmy te osoby przebywają, czyli niewidomi z niewidomymi, nawet w jakichś tam powiedzmy internatach i podobnych miejscach też. To nie jest tak, że raczej się spotyka gdzieś tam powiedzmy niewidomych z pełnosprawnymi, tak?
4: W uniwersytetach, a w szkołach nie, Tylko bywa tak, że na przykład te, kto pracują w tych szkołach, nauczyciele, jakieś inne tam, to oni oddawają po prostu swoich dzieci do tych szkół, po prostu dzieci widzących do tych szkół dla niewidomych. I żeby jakby była taka socjalizacja, integracja, żeby to widzące dziecko wiedziało, co to jest nie widzieć, jak z tym żyć. I mam na myśli, że edukację dobrej oni, te widzące dzieci, otrzymywają i teraz mogą studiować i w wuzach i tak dalej, w instytutach, w uniwersytetach i mieć fajnie też to. Edukacja dla niewidomych u nas w ogóle jest na wyższym poziomie niż edukacja dla widzących, bo to wszystko jest po prostu więcej posortowane, więcej dorobione i no, klasa dla osób wiedzących to 30-25 osób, a klasa dla osób niewidomych albo niewidomych i słabowidzących, bo u nas klasy najczęściej zmieszany jest, to 9-15 ludzi, nie więcej. I oczywiście każdy z was już rozumie, że nauczyciel może do każdego niewidomego podejść, powiedzieć mu, że tam to jest nie tak, to jest tak. Każdy niewidomy może spytać nauczyciela i wszystko będzie jakby normalnie i fajnie. A w zwyczajnej takiej klasie jest często, że jak nawet niewidomy przychodzi, to na niego po prostu nie zwracają uwagi, bo myślę, że to no, jak roślina jakaś po prostu siedzi. No dobrze, że ja, jak już mówiłem, że imię może swoje powiedzieć.
3: Mm-hmm. No to takie trochę smutne, co mówisz, że jednak nie ma tego nacisku na integracji również i w praktyce, bo jednak w Polsce trzeba przyznać, że dosyć dużo zostało zrobione w tym kierunku, żeby niewidomi mogli także uczestniczyć i w tej edukacji, nawet i wczesnoszkolnej, i powiedzmy, czy w gimnazjach, czy powiedzmy w szkołach średnich, również i w szkołach masowych, chociażby no teraz powiedzmy, czy w podstawówkach, czy w gimnazjach jest ta instytucja nauczyciela wspomagającego, co myślę, że dużo jest też w stanie dać. A jeszcze tak na chwilę zatrzymując się w temacie szkolnictwa dla niewidomych, jak dużo, tak mniej więcej oczywiście, bo nie oczekuję tu od ciebie jakichś konkretnych danych, bo być może nawet i ich nie masz, ale jak dużo jest takich ośrodków szkolących niewidomych w Rosji?
4: W każdym regionie.
3: W każdym regionie?
4: Skoro regionów 80 ileś, to aha, można powiedzieć, że bliska 100, tak powiem. 100 albo więcej. Bo u nas na przykład w Moskwie, ja mieszkam właśnie w Moskwie, u nas jeden ośrodek dla niewidomych i słabowidzących i dwa internata i jedna jeszcze szkoła dla osób słabowidzących.
3: To jest rzeczywiście sporo.
4: My mamy szkołę dla niewidomych słabowidzących, szkołę jeszcze jedną dla słabowidzących, szkołę dla głuchych, niewidomych, słabowidzących i szkołę dla głuchoniewidomych.
3: Rozumiem.
5: To znaczy i sporo i nie, to jest olbrzymi kraj jednak. Ja bym chciał zwrócić na to uwagę. To takich państw polskich to, nie wiem, w Rosji to z 30 można zmieścić, nie wiem, czy nie więcej. Czy to jest olbrzymi kraj?
4: No kraj jest wielki, ale w każdym regionie, praktycznie w każdym, są szkoły dla niewidomych. Jak w regionie nie ma szkoły dla niewidomych, to są blisko jakaś szkoła. Powinna po prostu być, bo u nas są takie zakony po prostu. Jak nie ma, to no po prostu
5: takie
4: od razu ludzie piszą i mówią, że dajcie nam szkołę dla niewidomych, żeby była. I jakby państwo powinno zbudować tą szkołę, dać nauczycieli i tak dalej, żeby to było. Właśnie na przykład w Wielkim Nowym Grodzie, to takie miasto blisko Kresów Fińskich, nie było kiedyś szkoły dla niewidomych, ale ludzie jeździli do Peterburgu i powiedzieli, że po prostu nam daleko jeździć do Peterburgu. I za jakieś 3 albo 4 lata zbudowali szkołę normalną, dali nauczycieli, zrobili klas komputerowy, internat, wszystko co należy i już ludzie nie jeździli nie dokąd i studiowali u siebie tam w szkole.
3: Porozmawiajmy może teraz trochę, zanim przejdziemy do tych takich rzeczy technologicznych, no bo Tyflo Podcast to jest w końcu audycja przede wszystkim poświęcona technologiom. No, chciałem o coś zapytać, ale zobaczymy, może pytanie od Roberta, ale nie od Roberta Łabęckiego, bo Robert będzie miał okazję na pewno jeszcze niejednokrotnie swoje jakieś pytanie zadać, a przeczytam pytanie od Roberta Lombina. Witam, mam jedno pytanie. Czy może być w Rosji tak, że w jednej klasie w szkole dla niewidomych są tylko niewidomi razem z osobami niewidomymi i niepełnosprawnością mentalną? Czy tak może być?
4: Czyli... Jest takie klasy tak zwane wspomagacielne. No chyba tego niemożliwe przetłumaczyć na polski, ale powiem wam o to, że takie klasy istnieją dla dzieci, które nie mogą normalnie studiować. No wyrównawcze chyba tak, tylko a jest tak, że jak człowiek ma problem mentalny, to on oczywiście nie chodzi do normalnej klasy. On studiuje w swojej i w tych klasach po 4, po 5 człowiek i wszystkie z problemami mentalnymi. I bardzo rzadko jest, że niewidomy normalny pójdzie do tej klasy. Tylko on pójdzie do tej klasy, jak długo ma problem ze studiami. U nas nawet jest takie no, przestraszenie dla ludzi, kto płocho się studiuje, to mówią do niego, że jak będziesz jeszcze źle studiować, to pójdziesz do tego klasa dla osób z problemami mentalnymi, będziesz tam studiować i chyba ci to jakoś będzie jak nauka po prostu.
3: Rozumiem, czyli zazwyczaj
5: to
3: jest...
5: To są klasy dla osób z upośledzeniem umysłowym.
3: Tak.
5: Tak. Natomiast ja chciałem jedną rzecz, Michale, ja chciałem zacząć od początku, bo myśmy tak zaczęli, jak rodzi się osoba niewidoma w Rosji, rodzi się dziecko niewidome i co wtedy, na co może liczyć, nie wiem, ten rodzic, czy jakie wtedy jest droga postępowania u was, co się wtedy dzieje?
4: No, właśnie na różne rzeczy socjalne i na leki, i na zabezpieczenie socjalne, jak coś tam potrzebuje, na różne urządzenia i tak dalej. Oczywiście na bezpłatną edukację w szkole dla niewidomych i w jakimś...
5: Nie, no chodzi mi o to, kto kieruje, kto jest takim...
4: Państwo.
5: Tak, tylko że jaka instytucja, na przykład, no załóżmy, że nie wiem, rodzi się dziecko niewidome i jakby od czego zacząć? Bo u nas na przykład jest coś takiego jak Polski Związek Niewidomych i w tym momencie no on może pomóc, że powie, no tu możemy pani tutaj, może pani pójść tu.
4: Oczywiście. Jak są jakieś... U nas są organizacje, ich dużo, w każdym regionie praktycznie są, do której może mama albo tato takiego niewidomego dziecka zadzwonić albo przyjść i powiedzieć: mamy niewidomego dziecka, co z nim zrobić w ogóle, jak go wychowywać, co z nim mieć, dokąd my musimy pójść. I ta organizacja po pierwsze może pomóc, bo często jest tak, że ta organizacja ma różne wychowawcze rzeczy i różne takie rzeczy, różne programy, jak tego dziecka wychowywać, jak go uczyć orientacji przestrzennej, jak mu pomagać. Plus do tego są różne takie ośrodeczki, różne takie projekty, żeby dziecko mogło wyjechać, jak już ma jakieś tam 4 lata, 3 lata, w różne takie kampusy. Są takie też projekty. Oczywiście jak dziecko ma problem taki wielki z oczami, to można, jeżeli podać różne takie dokumenty, pójść do centrum, do tego, do lekarni specjalnej, żeby do kliniki, żeby mu tam naprawili, zrobili operację, jak to możliwe. No i jakby można albo do jakiejś organizacji, która nie jest taka państwowa, zadzwonić, napisać, albo można zadzwonić w WOS, Wszechrosyjskie Obszerstwo Ślepych, albo po prostu Społeczność Niewidomych całej Rosji, jeżeli to tłumaczyć, Rosyjska Społeczność Niewidomych. Można dotąd zadzwonić i powiedzieć, że potrzebujemy pomocy, co my musimy zrobić. No i wtedy już pomoc będzie jakaś. No i oczywiście od państwa pomóc różnymi pieniądzami, różnymi usługami, to zależy po prostu jeszcze i od regionu, bo w różnych regionach często jest różne, ale organizacje są i jak rodzice tego niewidomego dziecka nie rydają, nie narzekają, nie krzyczą, że oj, pójdziemy do tej babki, żeby ona nam powróżyła, żeby dziecko było zdrowe, oj, pójdziemy tam do tej i jeszcze do tamtej, a zaczynają robić coś normalnego, do różnych organizacji chodzić i tak dalej, to oni zawsze otrzymają pomoc, jakukolwiek, ale otrzymają.
3: A jak to jest właśnie, bo powiedziałeś o takiej organizacji WOS, jak rozumiem, rozumiem, to chodzi o to, że jest to coś w rodzaju naszego polskiego Związku Niewidomych, bo to jest coś takiego ogólnorosyjskiego, że tak powiem. I są też jeszcze takie organizacje charakterystyczne dla danego regionu. Powiedz mi, czy tak zazwyczaj większą pomoc dostaje się od tego WOS-u, czy jednak od tych instytucji, które działają lokalnie i może, nie wiem, rozumieją bardziej potrzeby danego regionu, danej miejscowości? Czy na przykład jaką pomoc opłaca się bardziej od kogo brać? W jakich przypadkach można na więcej liczyć ze strony WOS-u, a w jakich przypadkach można więcej liczyć ze strony organizacji jakichś takich lokalnych?
4: Ze strony WOS-u można liczyć na pomoc albo kulturalną z różnymi koncertami, projektami, ekskursjami, z różnymi kursami komputerowymi, kursami muzycznymi, kursami różnej orientacji przestrzennej z użyciem laski albo GPS, albo jeszcze jakichś rzeczy. Jak chcesz dostać pieska, jak chcesz pojechać w centrum rehabilitacyjne, to wszystko do WOS-a. A jak już masz jakiś problem lokalny, no czy tam nie ma światła na ulicy z dźwiękiem, albo nie gada transport u ciebie, z którego korzystasz, albo masz jakiś problem lokalny, zepsuł się ci twój komputer, to już dzwonisz do jakiejś lokalnej organizacji. No i to chyba tyle, co ja mogę powiedzieć. Po prostu WOS to cała taka rosyjska rzecz, regionalne to regionalne. I WOS jakby

0: Natomiast tyflopodcast.net to jest nasz Skype, możecie śmiało dzwonić, tu połączenie jest absolutnie bezpłatne. Tyflopodcast piszemy tyflopodcast.net. Wspomniałeś, Aleksandrze, ja jeszcze trochę te kwestie socjalne i pomocy podrążę, bo to też myślę, że jest dosyć istotne i być może nasi niektórzy słuchacze chcieliby wiedzieć, jakie finansowe wsparcie od państwa dostaje taki niewidomy, powiedzmy, czy w ogóle jako dziecko na przykład jego rodzice coś dostają, dlatego że on nie widzi, jakiś tak zwany, no nie wiem, powiedzmy, czy zasiłek opiekuńczy, czy coś w tym stylu. No i później, kiedy on już uzyskuje pełnoletność, na co może liczyć, że mu państwo da i czy w ogóle może na cokolwiek liczyć, tak jak w naszym przypadku na przykład jest chociażby świadczenie rentowe.
1: Ja mogę powiedzieć tak. Jak niewidomy w ogóle, mały, wielki, żyje w Rosji, to on ma po pierwsze tak zwane IPR, program rehabilitacji indywidualnej. Dzięki temu programu on może zamówić różne urządzenia od państwa. On pisze po prostu, co on potrzebuje. Ja na przykład potrzebuję, nie wiem, player, potrzebuję lasku i potrzebuję, nie wiem, jakiś, tanometer na przykład.
0: A co to jest? Pisze... To ostatnie, tanometer? Termometr czy o coś innego?
1: Termometr. Tanometr to okay. do serca po prostu, żeby wiedzieć, jak działa twoje serce.
0: Aha, okej.
2: Okay. Tensometr.
1: Ja myślałem, że to po prostu słowo międzynarodowe, dlatego użyłem. No właśnie, termometr. Pisze, mówi,
0: nie, termometr
1: player,
0: to coś innego jeszcze, do pomiaru temperatury ciała.
1: Nie, do
0: ale
1: serca,
0: okay.
1: Ja mu... Dobrze, chcę termometr. Okay. Bóg by z nim z tym. Pisze. I oczywiście jak kolejka do mnie dojdzie, to mam już... Po kolei każdy niewidomy dostaje to, co on potrzebuje od państwa. Plus do tego jest takie coś, co ma nazwę wtek, to jest, po prostu nie pamiętam dokładnie, jak to nawet po rosyjsku powiedzieć, ale to po prostu jak przychodzisz, sprawdzasz, że jesteś niewidomy, mówisz państwu po prostu, jestem niewidomy, potrzebuję pomocy i wtedy państwo już może ci coś dać. Plus do tego jest coś takiego, co ma nazwę SABIES, to możesz do tego przyjść i powiedzieć, że potrzebujesz pomóc jakąś, nie wiem, jedzenie jakieś, chcesz pojechać na morze, chcesz pojechać w inny kraj i jak są jakaś możliwość dla ciebie, to oni ci to też dają.
0: Ale czy to jest bardziej tak na przykład, jak ty mówisz o tych, powiedzmy, że ktoś chciałby gdzieś wyjechać, czy to, ja rozumiem, że chodzi nie tyle o, powiedzmy, sfinansowanie takiej podróży, co zorganizowanie jakiejś takiej bardziej grupowej wycieczki?
1: Nie tak grupowej, po prostu to ci jest dawane, że na przykład u mnie było tak, dajemy wam możliwość pojechać w Anapu. Anapa to takie malutkie miasteczko na morze u nas tu w Rosji, na Czarnym. Dajemy wam możliwość, fajny sanatorium, pojedziecie, będziecie mieć fajnie, ale musicie zapłacić za bilety. No dobrze, oni dają pieniędzy na bilety, ja kupuję bilety, mam już wszystko, cały pakiet. Jadę z mamą albo tam z kimkolwiek, z kim chcę, kto tam może mi przeprowadzić. Jadę i mam po prostu, ja nie z kim jakby nie odpoczywam, tam nie jest grupa niewidomych, które odpoczywają tam. Tam po prostu jest tak, że pojadę ja, no być może jak ktoś jeszcze zachce, jak ktoś jeszcze tego dostanie, on też pojedzie. A jak nie dostanie, to ja tam będę jeden niewidomy na cały ten sanatorium. Plus do tego oczywiście tak zwana pensja albo pieniądze od państwa, to zależy od regiona. Powiem wam, że ja na przykład mam 1700, teraz otrzymałem właśnie 1700 zł. Już przeliczam na złote, żeby tu nie mówić, ile to w rublach. I po prostu... No, żeby było lepiej. Ale ktoś powie, 1700 zł, jakie fajne pieniądze.
0: No właśnie, wam, bo to była moja pierwsza myśl, bo my zdecydowanie tu w Polsce dostajemy mniej. Jeżeli nie pracujemy, te stawki rentowe są zdecydowanie mniejsze. No a właśnie, teraz może powiedz troszeczkę, ile kosztuje życie w Rosji.
2: Przynajmniej o połowę.

0: 1700 zł albo 17 tysięcy rubli, 17 tysięcy rubli, to co my możemy z tym zrobić? 4500 rubli albo 5 tysięcy musimy zapłacić za nasze mieszkanie, za wodę, za światło, za wszystko, za telefon, za internet i tak dalej. Dobrze. No chyba na miesiąc jeszcze musimy jakieś tam produkty kupować, jedzenie i tak dalej. To no na miesiąc nam 5 tysięcy też można tam używać. No i mamy jeszcze tam mniej więcej, ktoś ma na przykład 12 tysięcy rubli, ktoś w ogóle ma 7 tysięcy rubli, to zależy od regionu, to te pieniądze od państwa. Tylko to właśnie, to regionalne bardzo jest. Ale ja mieszkam w Moskwie, ja mam po prostu jeszcze kilka rzeczy od niepośrednio regiona swojego i dlatego mam taką wielką po prostu tu pensję. I jakoś jeszcze, jak jestem sam, to jakoś jeszcze mogę żyć, ale tak nie za bardzo fajnie. Oczywiście nie kupię nijakich tam Jozów, bo ten Joz kosztuje 19 tysięcy, a ja mam tylko 17, to muszę nie jeść, nie spać, nic. Oczywiście nie kupię nijakich urządzeń, na przykład, nie wiem, jakiś tam Plextalk albo coś, bo to Plextalk właśnie kosztuje 12 tysięcy, a jakieś jeszcze rzeczy, to znaczy, że żyć jakoś jeszcze mogę. Jeszcze jakoś tak chyba będę żył. A więcej nic po prostu.
1: Czyli zaoszczędzić, znaczy, odłożyć się...
2: Nieźle można żyć.
1: Czyli odłożyć się z tego da coś tak w cyklu miesięcznym, czy
2: da
1: nie
2: da się z tego odłożyć.
0: No troszeczkę odłożysz oczywiście, ale jak mieszkasz sam, masz swój pokój, to jeszcze jakoś. A jak mieszkasz w Moskwie, na przykład przyjechałeś, aby pracować, to uwaga, u nas tylko 30 tysięcy rubli, jakkolwiek źle, tak złe mieszkanie po prostu gdzieś tam mieć, to kosztuje, żeby po prostu mieć go na miesiąc, to musisz zapłacić 30 tysięcy, a gdzie ja to będę mieć? No dobrze, jeżeli ja pracuję i coś tam dostaję, ale ja jak pracuję w jakimś takim czymś dla niewidomych, to bardzo nie mam, tylko jak ja jestem gdzieś tam jakimś, nie wiem, po prostu dyrektorem albo jakimś takim
2: naczelnikiem.
0: No tak.
2: Że wynajęcie mieszkania kosztuje 30 tysięcy rubli. Wynajęcie.
0: W Moskwie na przykład wynajęcie, tak. Ty.
2: Natomiast jeśli masz mieszkanie jakieś, nie wiem, rodzice twoi albo jakoś tak.
1: Po prostu mieszkanie własnościowe.
2: W pewnym sensie własnościowe, tak? No, bo tam spółdzielcze własnościowe. To można za to przeżyć. Czyli jest
0: można,
2: i tak lepiej,
0: ale
2: niż
0: jak
2: u nas,
0: z rodzicami,
2: bo u nas się z tego nie przeżyje.
0: No właśnie,
2: nawet mając własne mieszkanie.
0: Jak ty mieszkasz z rodzicami, oni coś tam mają, albo pracują gdzieś, albo też mają tą pensję, bo jak oni jest, albo też jak ty tam niewidomy, albo oni po prostu jest już takie stary, że otrzymują tę pensję, to właśnie no, będziesz jakoś żyć. Jakoś, ale no, będzie to trudne. I musisz pracować.
2: U nas nawet jakoś nie można. Powiem tylko tyle, bo socjalna renta jest taka, jaka jest. Socjalna renta, znaczy nie wiem, czy się będę tutaj, ale to jest 610 zł. Natomiast
0: no właśnie,
2: tylko na opłaty. Natomiast to są tylko opłaty, nawet jak masz swoje mieszkanie. Później jakby na resztę nie ma.
0: No, no nas tyle, też nie więc... fajnie będziesz żyć. Nas też nie fajnie
2: będziesz. Ale jakoś, u nas w ogóle się nie przeżyje.
0: No co znaczy jakoś? Kupisz sobie jajka, chleba, mleka, jakieś czasami być może, nie wiem, parówki, czasami ziemniaczki, czasami coś jeszcze, no i tyle. Jakby dużo sobie po prostu nie pozwolisz. Już nie mówię o urządzeniach,
2: tak,
0: o fajnym internecie i tak dalej.
2: Ale przeżyjesz, u nas nie kupisz nic. Bo wszystko musisz wydać na opłat. No tak, to niestety.
0: Ale jak musisz już z rodziną żyć i na przykład oprócz ciebie tej pensji nikt nie ma, to musisz po prostu chodzić z torbą, bo inaczej to nie da się, jak
2: no,
0: nie chcesz pracować.
2: Z rodziną to ja już w ogóle nie wolę nie mówić. U nas najkorzystniej jest, jeśli chodzi o Polskę, w Polsce, to żeby z rodzicami żyć, żeby po prostu część tylko dokładać za mieszkanie, a część mieć dla siebie. No to jest niestety najkorzystniejsze. No przykre. No,
0: ja właśnie z rodzicami tak mieszkam, że ja teraz mieszkam z rodzicami, ja robię taką rzecz, że płacimy za mieszkanie my razem, po prostu oni płacą swoją część, ja płacę swoją część, no ja mam dla siebie pieniądze, oczywiście mi to jakoś tak, no fajnie wychodzi, że ja mam dowoli dużo, mogę sobie coś pozwolić i tam pojechać dokądś, na koncert schodzić, urządzenie kupić i tak dalej.
1: Właśnie, ale skoro mowa już o tych urządzeniach, to ja jeszcze zahaczę o tę pomoc, o której wspominałeś, od państwa na zakup różnego rodzaju, czy sprzętu, czy oprogramowania. Na jakich to jest zasadach? Czy to jest tak, że ty, jeżeli o coś poprosisz i oczywiście no, będzie to odpowiednio uzasadnione, to ty to dostajesz? Czy to wygląda raczej tak, że po prostu to musisz złożyć ten wniosek w jakimś odpowiednim terminie, to nie może przekroczyć jakiejś określonej kwoty, nieważne czy jest to tobie potrzebne, czy nie. Jakie są zasady przyznawania takich właśnie dotacji od państwa na różnego rodzaju rzeczy technologiczne, jakieś tam powiedzmy komputery, telefony udźwiękowione i podobne.
0: Drugie, co ty mówiłeś, bo ty musisz wiedzieć, że jak ty chcesz sobie notebook, albo komputer, albo nie wiem, książkę jakąś elektroniczną, player jakiś tam mówiący, jakiś telefon, są takie coś w tym IPR, programy rehabilitacji indywidualnej, gdzie napisane, że to urządzenie dla czytania książek mówiących. I ty piszesz do tego, że ja jestem niewidomy, potrzebuję notebooka, laptopa, bo inaczej nie mogę czytać książki i chcę sobie tego mieć. I jak państwo stwierdzi, że ty oczywiście nie możesz w inny sposób to czytać, jak ty przyniesiesz ze sklepu, nie wiem czy tak można powiedzieć, czek albo po prostu papierku, gdzie napisane, że to jest to urządzenie dla czytania książek, to oczywiście ty otrzymasz to urządzenie, będziesz mieć, nawet ty płacisz za to urządzenie sam na początek, ale jak ty przynosisz ten ciek albo po prostu
1: fakturę,
0: papierku, tak? Gdzie to napisane, fakturę właśnie, to oni ci jakby dają te pieniądze, które ty zapłacił za to urządzenie albo za coś.
1: I po prostu zwracają
0: jak oni
1: koszt.
0: Stwierdzą, że to... Tak, zwracają koszt. Jak to ci to potrzebne naprawdę? Jak oni wymyślają, że ty jesteś naprawdę tego dostojny po prostu.
1: Czyli to nie można zrobić czegoś takiego, że na przykład tak jak jest powiedzmy u nas, że wnioskujesz o jakiś sprzęt i oni ci dopiero wtedy piszą, że tak, zgadzamy się na to, żeby sobie pan kupił dane oprogramowanie czy dane urządzenie, to proszę kupić i teraz przedstawić fakturę i my powiedzmy to zapłacimy, tylko ty musisz najpierw, w jakimś tam stopniu oczywiście zapłacimy, tylko ty musisz najpierw to kupić, a później to jest loteria, czy oni ci to zrefundują, czy nie, tak? Dobrze rozumiem?
0: No tak, tak, to może być tak. Mhm.
1: Rozumiem, a czy są jakieś, no nie wiem, co mogą zrefundować? Czy to są wszystkie rzeczy łącznie ze sprzętem podstawowym, powiedzmy z komputerem, czy to bardziej chodzi o to, że jakiś specjalistyczny już tylko na przykład oprogramowanie, czy no nie wiem, linijkę brajlowską, czy już na przykład czegoś takiego nie zrefundują, bo to jest za drogie?
0: Linijka nie, co ty, jaka nie? Linijka? Tu nie, linijka to już bajka po prostu. Jak ci po prostu ktoś powie, że możesz kupić linijkę, to możesz tańczyć po prostu wszystkie tańce, jakie wiesz. Nie, to chyba... Wiesz, najczęściej to rzeczy takie tyflowe. Jakieś playerki, jakieś coś. Oprogramowanie to już chyba niemożliwe, tylko jak kupujesz komputer z tym oprogramowaniem w jakimś sklepie, to możesz zamówić. To u nas są sklepy dla niewidomych, firmy, które to proponują. No i właśnie, jak coś jest dla niewidomych, to możesz kupić. Jak to jest... Nie dla niewidomych, a dla osób widzących i nawet nie ma w sobie nic dla niewidomych, to już to nie kupisz. Na przykład chcesz kupić sobie, nie wiem, notebook jakiś, a on nie ma ni JOS-a, ni czegoś, to już oni mówią, że a nie, my tego już
1: a co
0: kupuj
1: na przykład
0: sam
1: ze sprzętem
0: sobie, a
1: Apple'a?
0: My ci nic nie
1: co
0: lecimy.
1: Na przykład ze sprzętem Apple'a? Z MacBookami na przykład?
0: Chyba nie było przypadków takich, żeby ktoś to kupował.
1: Rozumiem.
0: Ja nie wiem o takich przypadkach, żeby to ktoś kupował, bo to jest drogie bardzo.
2: Tak, to jest drogie. Ja chciałem zapytać jeszcze, bo wrócę do tej edukacji. Wrócę do edukacji i chodzi mi o to, żeby uporządkować, co, jak u was to jest zrobione. No bo u nas wiadomo, najpierw szkoła podstawowa, potem gimnazjum, liceum i tak dalej. Jak to jest u was? Co jest najpierw? Jak ten niewidomy przechodzi tą drogę od podstaw edukacyjną? Czyli co jest na początku, jaka szkoła jest tą pierwszą, potem następną, co on może, jaki on ma wybór, na czym kończy, no i w końcu gdzie może zacząć pracować, albo nie zacząć pracować, albo co się z nim dzieje już w dorosłości.
0: No powiem tak, ja mówię o swojej szkole, bo często jest tak, że w różnych szkołach troszeczkę to różna rzecz. A u nas jest tak zwane mówię po rosyjsku właśnie to. To ma nazwę doszkolne oddzielenie. To znaczy, że jak dziecko ma 5-6 lat, to ono przychodzi i ma edukację Braille, jak tam chodzić po szkole, co jest prawo, co jest lewo, co jest góra, co jest dół i tak dalej.
2: Czyli takie przedszkole.
0: Takie przedszkole, tak, właśnie. Poza tym, od pierwszej do piątej klasy niewidome dziecko ma coś takiego, co ma nazwę młodsza szkoła. Albo wasza podstawówka. Nie wiem do końca, czy to same, ale to osnowy różnych po prostu rzeczy. Język rosyjski, matematyka, literatura, różna historia, język obcy, różne inne rzeczy, Braille oczywiście na większym poziomie, różne tam rzeczy związane z malowaniem, z innymi rzeczami. To po prostu takie coś dla małego dziecka niewidomego, które tylko zaczyna studiować.
2: Niewidome dzieci właśnie malują?
0: Malują, oczywiście. Nie malują. I nawet dobrze malują. Po prostu mamy takie urządzenie, za pomocą których można malować. Ja nie tak za bardzo umiem, ale mam bardzo dobrych przyjacieli, którzy umieją bardzo fajnie malować.
1: A możesz coś o tym urządzeniu opowiedzieć? Jak ty, na jakiej zasadzie to działa? Bo szczerze mówiąc, też mnie to zaintrygowało.
0: To proste urządzenie. To taka tabliczka, niby brajlowska, tylko ona jest takim czymś... No, dobrze. Zamiast tego, tej, jak u nas mówią, matrycy z tymi sześciu jakby kropkami, tam są po prostu taka pokrywka gumowa. Na tą pokrywkę umieszczasz zwyczajny brajlowski po prostu list papiery. I używając zwyczajnej, po prostu prostszej w całym życiu ręczki pen, nie wiem jak to właśnie po polsku, nigdy nie znałem tego słowa.
1: Po angielsku może będzie. Może o długopis ci chodzi?
0: Długopis, pencel.
1: Ołówek?
0: Po angielsku.
2: Tak, ołówek na przykład.
0: No używając ołówka zwyczajnego po prostu i używając różnych takich rzeczy takich innych, co używają osoby widzące dla malowania, możesz to malować. Z tego, że to jest gumowe, to ta pokrywka tej tabliczki, to na papierce uwidzisz takie linii, które będą jakby wyglądać jak to, co ty tam malujesz. U nas są nauczycieli, którzy pomagają niewidomym dzieckom wiedzieć, co to jest kruk, co to jest prostokąt, co to jest tam inne rzeczy, tam kwadrat, trzechkątnik i tak dalej. Niewidomy już wie, może namalować i jakiś tam, nie wiem, jakąś budowę, jakiś tam domek, kolejku, jakiś pociąg i ludzi i wszystko, no wszystko cokolwiek w ogóle.
1: Aha, czyli to jest takie urządzenie, z którym ja też miałem do czynienia, bardziej co prawda powiedzmy na...
2: To chyba chodzi o rysownicę.
1: Tak, o rysownicę, dokładnie, bardziej na lekcjach matematyki w przypadku geometrii. Jakoś ja się nie zetknąłem z tym, żeby... A i też nie miałem jakoś takiej potrzeby nigdy specjalnie, ani chęci nawet, żeby się jakoś za pomocą tego artystycznie wyżyć, na zasadzie, żeby tworzyć jakieś rysunki. Ale to jest ciekawe, że rzeczywiście osób niewidomych niewidomych w Rosji się tego uczy. Być może u nas też coś takiego jest. Nie wiem, Robercie, może ty coś powiesz na ten temat, bo ty uczęszczałeś do ośrodka, ja chodziłem do masówki i się z czymś takim nie zetknąłem. Żaden nauczyciel, powiedzmy, plastyki nie miał jakiegoś takiego parcia na to, żeby uczyć mnie malować jakichś różnych rzeczy. To nie wiem.
0: Ja tylko przerywam dokładnie na dwa słówka. Powiem tylko jedno. Pamiętacie takie coś, w które są kwiaty takie, no na przykład kupujesz kwiatki i oni po prostu w czymś takim, taka
2: w nas to takiej mówią, folii
0: taka plionka, taka, takie, tak, takie coś.
2: Tak.
0: Na tym na tym celofanie też da się
1: oczywiście
0: właśnie malować. Tak. I my malujemy najczęściej na takim celofanie. To u nas
2: tak,
0: ma nazwę
2: ten celofan
0: plionka,
2: jest lepszy do tego. Ja właśnie
0: no tak, i to wygląda
2: nie wiedziałem,
0: bardzo
2: że
0: fajnie.
2: Na papierze się da.
0: Na papierze też można, tylko papiera powinna być taka gruba po prostu.
2: A to taka, właśnie u nas
1: Linda do nas napisała, że właśnie też malowała artystycznie i to jest bardzo interesujące i nas pozdrawia. No to bardzo się
0: naprawdę
1: cieszymy.
0: Bardzo.
1: To bardzo się cieszymy, że również i w Polsce uczą tego właśnie, że gdzieś tam jest kładziony nacisk na jakąś, powiedzmy, też taką trochę no można powiedzieć, że sztukę nawet, czy jakąś plastykę, czy malowanie.
0: No tak, bo u nas inne rzeczy są u nas nie tylko te malowanie, u nas różne rzeczy robione z plastelinu, nie wiem, czy można tak po polsku
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Tak, tak, oczywiście. I z
0: różnych innych, z gliny i z innych rzeczy, po prostu, żeby dziecko wiedziało, co to jest, żeby mogło to używać i no to jest naprawdę fajne. No i plus jeszcze, jak chodzi o tych różnych rzeczach w szkole podstawowej albo w młodszej szkole, jak mówię już po rosyjsku, to są takie rzeczy jak kultura fizyczna, to znaczy, że człowiek musi biegać, tam inne rzeczy robić, tam i to taka kultura fizyczna adaptywna bardzo.
2: Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać.
0: Tak. I tańcować jeszcze oczywiście, i śpiewać, i grać na muzyczkę, na muzycznych instrumentach różnych też u nas to jest jakby w tej młodszej szkole. To też są i chóry różne dla dzieci niewidomych oczywiście, i inne rzeczy. No a już w piątej klasie dziecko ma egzaminy, to język rosyjski, matematyka i jakiś jeszcze, to zależy po prostu od szkoły, od tego, co dziecko chce i tak dalej. No i jak wszystko jest w porządku, to dziecko już ma szósty klas i z szóstego po dziesiąty to szkoła średnia właśnie. To już na wyższym poziomie matematyka, historia, krajoznawstwo, biologia, chemia, fizyka, cokolwiek, w ogóle informatyka, oczywiście, nawet to zaczyna się w szkole młodszej i inne rzeczy, bardzo ich dużo jest, bardzo ciekawych, fajnych naprawdę. Oczywiście zaczyna się orientacja przestrzenna już w tej młodszej szkole, zaczyna się różne rzeczy, jak sobie obsługiwać, jak tam co robić, bo to internat, to dziecko powinno wiedzieć, jak to jest. Oczywiście jak dziecko mieszka blisko tego internata, może jeździć do domu. Ja na przykład jeździłem często do domu i no tak nie za bardzo lubiłem internatu, bo nie miałem tak dużo przyjacielów tam i tak dalej, ale jakoś to tak było. No i w ogóle oczywiście różne rzeczy kulinarne dzieci uczą się robić w tym wzroście od 6 do 10 klasy. Oczywiście różne rzeczy związane z po prostu takim życiem bez szkoły, bez internata. W 10 klasie dziecko ma coś takiego, co ma nazwę GWE albo GIA. To taki egzamin też jak testowy, można powiedzieć, że to test, który człowiek musi wypełnić. Oczywiście język rosyjski, język obcy, literatura chyba też może być, ale to już co wybiera dziecko. Oczywiście matematyka, bez tego nie żyjemy, na moje nieszczęście. bo matematyki niekiedy w życiu nie lubiłem. No i co powiedzieć, po 10 klasie dziecko ma jeszcze 2 lata i to już tak zwana szkoła starsza, albo po rosyjsku starsze, to właśnie bardzo dużo rzeczy takich już bliskich uniwersyteckim, już coś takiego bardzo takiego serioznego, oczywiście większy poziom wszystkiego, co może być, już nie ma takich muzycznych różnych zabawek i tak dalej, tylko różne chóry, do których dziecko może chodzić, ale są na przykład realizacja dźwięku, jak taki fakultatyw, nie wiem, czy można tak powiedzieć, jak takie poza
1: takie zajęcia po prostu.
0: Taki krąg taki. No i oczywiście różne inne rzeczy. W niektórych szkołach, jak wiem, masaż, w niektórych szkołach jeszcze coś. U mnie w szkole na przykład było bardzo dużo muzycznych rzeczy, fortepiano, harmonia, tak zwany bajan, plus do tego realizacja dźwięku, język obcy, angielski. No kto co woli, to ten wybiera po prostu, czym zajmować się poza zajęciami. Zajęcia każdy ma takie, co ma go klasa, niemożliwe wybierać, chcę ja na przykład albo nie chcę matematyki, albo chcę ja nie chcę tam kultury fizycznej, albo czegoś jeszcze, to jest dla wszystkich i ja muszę na to po prostu chodzić. No a w klasie 12 mamy coś takiego jak EGE i to jest taki końcowy taki egzamin dla szkolnika, dla człowieka, który skończył szkolę.
1: Czyli taki odpowiednik naszej matury, tak?
0: No tak, tak. Oczywiście rosyjski, matematyka to egzaminy, których musisz po prostu zrobić, których musisz zdawać, ale niewidoma osoba, jak wie już, do jakiego uniwersytetu pójdzie, to wybiera, czy zdawać rosyjski i matematyku testowe, używając różnych testowych rzeczy, na przykład tam po prostu testów, różnego, co powiązane z komputerem, albo zdawać w taki sposób tradycyjny, w sposób prosty, napisać na przykład jakieś opowiadanie po rosyjskiemu, albo po prostu zrobić kilka zadań po matematyce. Ja na przykład robiłem tak, ja napisałem EGE po rosyjskiemu, bo potrzebowałem, żeby studiować dalej, a matematykę zdawałem tradycyjnie, miałem 10 po prostu zadań, ich odrobiłem jakoś, otrzymałem 4 i poszedłem. I właśnie u nas 5 balów, to 5 to najwyższa ocena w Rosji.
1: A czym się różni, jeszcze tak zapytam, bo ty mówiłeś o możliwości zdawania w dwojaki sposób tych egzaminów. Czym się jakby różni jeden sposób od drugiego? Na przykład powiedzmy to, że ktoś się zdecyduje na taki testowy sposób zdawania, to jest jakoś niżej punktowane? Czy o co w tym chodzi? Dlaczego
0: nie,
1: jest tak?
0: Nie, to jest po prostu, jak ty chcesz zdawać to w ten sposób testowy, to jest trudniejsze właśnie. Ty jesteś po prostu pod nadzorem tak zwanym, bo za tobą śledzą, żeby ty nie używał różnych urządzeń, jakichś tam, nie wiem, komórek, żeby to wypełnić i tak dalej, tam bardzo dużo ludzi. Na przykład ja miałem jeszcze literaturę w takim trybie testowym i miałem język angielski. Nas w klasie, gdzie my zdawali ten angielski na przykład, albo tą literaturę, było 2 człowieka. Jeszcze siedzieli 7 osób, które patrzyli na nas i tylko ty, nie wiem, wstaniesz albo zechcesz wypić wodę po prostu. A co ty chcesz? A dlaczego ci ta woda? Ty chcesz wypić wody? No dobrze, no pij. Aha, a co tam u ciebie? Ty masz komórkę? No to ja nie polecam ci korzystać, ja za tobą patrzę. No i właśnie to jest tak, że po prostu musisz robić to sam, ze swojej głowy i nijak to nie zrobisz w sposób, żeby jakoś dostać większej oceny i z tego powodu oceny są niewielkie. To 100 punktów możesz dostać maksymalnie za każdy ten test. A jeżeli chodzi o takiej tradycyjnej rzeczy, tradycyjnej systemie zdawania tych egzaminów, to tylko rosyjski i matematyka właśnie. tak jest z tymi tylko przedmiotami. I tam po prostu jest tak, że to jest spokojniejsze. Z tobą w klasie jest nauczyciel, który może ci pomóc. Z tobą w klasie jest jeszcze kilka ludzi, którzy ci też mogą pomóc, albo tam po prostu jesteś, no czujesz siebie lepiej. Po prostu nikt nie jest takim człowiekiem, który za tobą po prostu
1: ale
0: patrzy.
1: Ale mogą ci pomóc na zasadzie, że jak ty nie wiesz, jak rozwiązać jakieś zadanie, to pomogą ci je rozwiązać?
0: Tak. Aha. Tak, tak, tak. Jest tak. Jest tak. I ja na przykład z matematyką nie jest przyjacielem i to mi bardzo właśnie pomogło. I w ogóle jak człowiek nie odrobi tych egzaminów, to nie ma znaczenia w jakim trybie testowym, nietestowym, to on po prostu otrzyma papierku, gdzie napisane, a niewidomej. Człowiek odsiedział w swojej szkole 12 lat, nic nie wie, no i oczywiście z tą papierką ni dokąd nie pójdziesz nie pracować, nic, co? Bo no nie masz po prostu dokumenta, który ci jakby stwierdza, że ty skończył szkołę. Po prostu. Mhm. 12 lat gdzieś był. No to na papierce napisane. Słuchał. Dobrze, no tak. I tyle. No tak. Mhm.
1: Zaraz myślę, że do tego tematu edukacji wrócimy, bo mamy tu pytanie od Andrzeja. Andrzej napisał do nas tak. Dobry wieczór. Zapytajcie pana Aleksandra, jak wygląda w Rosji sprawa z ulgami komunikacyjnymi dla niewidomych. Pozdrawiam. Zatem, Aleksandrze, jak wygląda w Rosji sprawa z ulgami komunikacyjnymi dla niewidomych? Czy w ogóle coś takiego istnieje i gdzie?
0: Nie wiem, co to jest ulgi komunikacyjne.
1: Że powiedzmy, jak chcesz sobie jechać pociągiem albo autobusem, to ty nie musisz płacić pełnej stawki. Że...
0: A, no oczywiście, oczywiście. To jest nie. Ja jestem na przykład mieszkańcem Moskwy. Ja mam taką kartę, jak jadę w metro, jak jadę autobusem, po prostu tam są takie urządzeniko, taki, no jakby takie malutkie pudełeczko, do którego jakby przesuwam tą kartę i słyszę taki dźwięk, taki tydym, i już mogę iść, mogę jechać, mi to nic nie kosztuje, dlatego, że jestem niewidomy, albo tam jak człowiek nie słyszy, albo jak człowiek po prostu jest już na emeryturze, albo po innych różnych rzeczach, to on ma taką kartę, plus do tego ja mogę mieć zniżki w sklepach na przykład, w różnych, mogę na inne usługi mieć też zniżki, mogę mieć inne rzeczy, po prostu dlatego, że ja mam tą kartę. To zależy wszystko oczywiście od regiona, ale praktycznie każdy region ma taką kartę. W pociągach są inne rzeczy i mogę powiedzieć, że u nas nie ma takich jakichś rzeczy dla niewidomych w pociągach, że niewidomy nie muszę ni za co płacić. Jest tak, że niestety musimy płacić jak osoby widzące. Jak jedziemy na przykład z Moskwy do Pieterburgu, płacimy jak płaci po prostu ten pan, który jedzie z nami w kupę albo gdzieś tam. No i to znaczy, że po prostu płacimy tak, jak płacą wszystkie. Ale jak jesteśmy w swoim regionie, to oczywiście dostajemy wszystkie błaga, jak i wszystko fajnie, wszystko co może być od naszego państwa, co możemy po prostu mieć od tego, że mamy na przykład pójść, nie wiem, do centrum handlowej, kupić jakaś tam pani kupi chleb za 22 rubli, a ja kupię za 18, no już coś fajnie. Albo tam pojadę do swojej koleżanki. Pani będzie płaciła tam za, nie wiem, za metro i za tramwaj i to będzie w końcu 50 rubli, a ja pojadę normalnie.
2: A takie pytanie, bo rozmawiałem też z innym człowiekiem z Rosji, bo on mówił, że no co z tego, że on ma za darmo te metro czy autobusy, jak częściej jeżdżą, on to nazywał marszrutki, te marszrutki nie są za darmo. Jak to jest u was? Czy te marszrutki są za darmo, czy nie?
0: Marszrutki są różne. Są marszrutki z takim urządzeniem, o którym mówił, do niego można dołożyć kartę i to będzie za darmo. A są marszrutki, w których musisz płacić, ale powiem, że to nie jest tak drogo. I jakby ja też często korzystam z tych marszrutek. No co powiedzieć, on nie jest taki przyjazny dla niewidomych, bo to takie malutkie takie autobusiki, do których trzeba po prostu... Ja mam 1,87 m, 88 po prostu wzrostu i muszę po prostu uginać się, uchylać się, aby wejść w tą marszrutkę często, bo ona jest taka niska, że no to trudnie. No i powiem wam, że no nie jest to tak trudnie zapłacić za tą marszrutkę, jak człowiek chce normalnie dojechać, ale jak nie chcesz używać marszrutki, oczywiście możesz pojechać autobusem, albo tramwajem, albo trolejbusem. Najczęściej jak marszrutka chodzi po temu marszrutu, to i ten autobus też pójdzie. U marszrutek są odpowiedniki, jakby są marszrutka 71, są autobus 71, to znaczy, że ten autobus chodzi po temu samemu marszrutu, po którym chodzi ta marszrutka. Nie chcesz płacić? Czekaj na autobus.
1: Rozumiem. Jeszcze pozostając w dalszym ciągu w temacie komunikacyjnym, bo kolejne pytanie od Andrzeja się pojawiło. I jeszcze jedno pytanie. Czy w środkach komunikacji publicznej są informacje, elektroniczne systemy informacji o przystankach, jak w naszych tramwajach, metrze i autobusach? Czy coś takiego się pojawia?
0: Oczywiście. Oczywiście. W metro nawet jest tak, że jak jedziesz w centrum, z tobą mówi pan. On mówi coś takiego, nie wiem, ostrożne dwiery zakrywające, sleduj się stance, no, prosimy bardzo, Prospekt Mira. To znaczy, prosimy bardzo, drzwi się zamykają, następny przystanek, jakiś tam Moskiewski na przykład. Jak przyjedziesz, to on mówi, przystanek Moskiewski, prosimy wyjść i nie zabyć na swoje rzeczy. No i albo mówi ci o przejście, jak takie istnieje. W autobusach też, w tramwajach, w trolejbusach, plus do tego, jak to nie mówię z tobą, to ty możesz spytać u kogoś o numer tego trolejbusa, autobusa albo czegoś, zadzwonić do specjalnego po prostu telefona, do specjalnego pana i powiedzieć mu, proszę bardzo, na tym marszrucie nie działa informator. Ten kierowca, u którego nie działa ten informator, dostanie sztraf, jak on zepsuł tego informatora, albo jak on go nie włączył.
1: Jak sztraf, ten informator, czyli jak rozumiem, zepsuł, czyli dostanie karę, upomnienie.
2: Zostanie ukarany.
0: No karę, karę. Tak, karę.
2: Karę. Mhm. Karę chyba nawet aż, bo upomnienie to tak... To tak no,
0: kara pieniężna. Kara pieniężna będzie. Niewielka, ale będzie. I jak właśnie to powiązane jakoś z nim, to on dostanie tą karę. Jak to nie z nim, to po prostu to będzie wkrótce zrobione, że ten autobus, trolejbus zacznie mówić. No i oczywiście światła pieszczące, czasami na jakiś... na przykład, nie wiem, w sklepach są takie piszczące te rzeczy, które mówią, że tu sklep. No, jest takie. Plus do tego powstał niedawno taki projekt, to jeszcze nie tak wkrótce będzie realizowane, ale będzie. Jeden projekt ma nazwę Mówiące Miasto. Dostajesz urządzenie na każdym, nie wiem, sklepie, na stacji metro są takie no jakby urządzenika ustawione, a twoje urządzenie to odbiornik. Idziesz i jak twoje urządzenie odbiera jakiś sygnał, to ono cię mówi, na prawo są na przykład sklep, taki, taki. Pan może skręcić w prawo i tam po prostu wyjść w ten sklep. To będzie wkrótce to takie urządzenijko. Plus do tego jeszcze powstał taki projekt, który ma nazwę Utrafon. Też dostajesz urządzenijko, dostajesz do urządzenia SIM kartę i masz na tym urządzeniu jeden przycisk. Idziesz po prostu po mieście, nie wiesz, jak dojść do sklepu na przykład jakiegoś. To urządzenie ma w sobie kamery i ma w sobie mikrofon i ty masz słuchawki. Idziesz po prostu, wciskasz przycisk, urządzenie zaczyna dzwonić do call centrum i operator widzi, co u ciebie jest, z jakiej strony jest co i jakby przeprowadza ci, że tam tam będzie to, tam będzie to, tam pan muszę skręcić w prawo, no i tak dalej. Po prostu taka pomoc codzienna, w różnych rzeczach, i w domu, i na ulicy, i gdziekolwiek. I to oczywiście jest płatne, za to musisz płacić, ale mam na myśli, że to jest fajny serwis i za to, no, nie będzie tak drogo właśnie to kosztowało. I to chyba będzie już bukwalnie, no, lato albo lato i pół, i w całej Rosji to powinno być. No jak oni mówią, co tam będzie, oczywiście nie znamy, bo no tu różne nasze radia i telewizja mówią, że być może wojna będzie. No to już
2: na naszych zegarach 7 minut po 20, a w Moskwie 7 minut po 23. My może dajmy na chwilę ci się napić wody albo czegoś, bo już godzinę rozmawiamy. Michale, zagraj coś, a potem przejdziemy do technologii. Może skończymy ten temat edukacyjny i przejdźmy do technologii.
1: To wiesz co, to jeszcze zanim przejdziemy do zanim zrobimy sobie przerwę i zanim przejdziemy do tego tematu technologicznego, to jeszcze proponuję, żeby rzeczywiście wyczerpać kwestię związaną z edukacją i jeszcze troszeczkę porozmawiać na temat uczelni wyższych, bo zatrzymaliśmy się na tym egzaminie dojrzałości takim, powiedzmy odpowiedniku naszej matury. I co dalej? Jak to dalej wygląda? Jak wygląda kwestia uczelni? Jak jest w ogóle z otwartością uczelni na użytkowników tych uczelni, na studentów niewidomych?
0: No, najczęściej uczelnie są otwarte. Jak ty oczywiście chcesz, nie wiem, studiować, nie wiem, geologię, to oczywiście ci nikt już nie pomoże w tym, bo no, niewidomych geologów po prostu na świecie jeszcze nie było. Ale jak chcesz studiować lingwistykę, matematykę, informatykę i tak dalej, to ci serdecznie zaprasza praktycznie każdy uniwersytet. Możesz tam studiować, ktoś, jakiś uniwersytet może ci pomóc w tym, dawać książki elektroniczne, dawać tam, nie wiem, display brajlowski, jakoś szukać sponsorów, którzy mogliby ci to dać i tak dalej. Jakiś uniwersytet nie będzie pomagał. U mnie stało tak, że ja po prostu trafiłem w bardzo fajny uniwersytet i mi we wszystkim pomagają. Ja mam fajne mieszkanie tam w internacie, w uniwersytecie. Bardzo tam fajne po prostu ludzie pracują. No i mi bardzo podoba się tam. Nie mam trudności w ogóle w edukacji i jestem kompletnie zadowolony. Na przykład w Nowosibirsku to takie, no, można powiedzieć, że największe miasto na Syberii, praktycznie największe, są takie coś, co ma nazwę NGU. To w ogóle ma centrum dla niewidomych, gdzie niewidomy może przyjść i nadrukować sobie tam, nie wiem, teksty jakiekolwiek, to będzie bezpłatno, on ma wolontera, który mu pomaga, to zależy od uniwersytetu, tak powiem. No i właśnie są uniwersytety specjalne dla niewidomych, tak zwane college'y. To coś na przykład, nie wiem, masaż, muzyka, często informatyka. No, jeżeli chodzi o masaże i muzyce, to taki wyższy poziom, naprawdę tam są fajne specjaliści, pracują, które mogą niewidomego nauczyć, dać mu fajną edukację i tak dalej. Jeśli chodzi o informatykę, to średnie i lepiej niewidomemu iść do normalnego instytuta, uniwersytetu, żeby, no, po prostu wyglądać lepiej, bo wiecie, no, MGU imię Lomonosowa zna każdy w Rosji, a jakiś tam MGPPU, no, coś takie dla tam niewidomych, nie dla niewidomych, dla słabosłyszących, dla kogoś jeszcze, ale to takie, no nie weźmiemy tego niewidomego na pracę, nie, on źle jest edukowany. No i to po prostu jest taki stereotyp a propos tych informatycznych na przykład uniwersytetów, bo on jest naprawdę zły. I ja na przykład teraz mam znajomego z klasy, który studiuje w jednym takim dla niewidomych i on bardzo narzeka na to, że po prostu, no, nie ma możliwości takiego wielkiego rozwoju, jaką by on miał na przykład w tymże MGU albo gdzieś jeszcze. No ale być może przyjdzie, jak zachce, w inny uniwersytet, bo to jest możliwe właśnie.
1: Ale to też jest w ogóle ciekawa rzecz, że istnieją uczelnie wyższe dla niewidomych, bo no, po raz pierwszy się z czymś takim spotykam u nas. Nie ma czegoś takiego.
2: Nie, chyba tylko w Nowosibirsku jest, tak?
0: Czy... Nie, Nie, w Nowosibirsku to zwyczajny uniwersytet. Zwyczajny, po prostu, dla osób widzących. Tylko tam są po prostu centrum dla niewidomych, gdzie niewidomy może zrobić wszystko, co chce. A studiując...
2: A to są jakieś uczelnie wyższe dla niewidomych? Bo coś tu chyba coś źle zrozumiałem w takim razie.
0: Uczelnie średnie specjalne, tak zwane.
1: Ale to średnie czy wyższe?
0: To nie jest wyższe.
1: Aha,
0: średnie
1: dobrze.
0: Średnie specjalne.
1: Dobrze, to warto podkreślić, bo ja już myślałem, że nawet i uczelnie wyższe dla niewidomych są tak...
0: Wyższe
1: tak,
0: też są, wyższe też są, wyższe też są.
1: Specjalnie
0: wyższe
1: dla niewidomych?
0: I średnie specjalne też.
2: Ale tylko wyższe dla niewidomych?
0: Specjalnie dla inwalidów, dla ludzi z trudnościami, z problemami.
2: Ale moment, wyższe są te wyższe uniwersytety, są
0: wyższe
2: też dla inwalidów?
0: Tak, dla inwalidów.
2: Tylko dla inwalidów?
0: Tylko, ale normalny człowiek też może tam studiować oczywiście, jak chce.
2: Aha, czyli nawet wyższe, no proszę.
1: No właśnie, no to mnie dlatego też tak zaskoczyło, jeżeli chodzi o te kwestie edukacyjne.
2: No w ogóle nie, no wyższe to nie ma. Dokładnie.
0: Ja powiem,
1: znaczy,
0: kiedyś
1: uczelnia w Siedlcach, Akademia Podlaska trochę taką próbowała się stać taką instytucją, z tym, że oni oczywiście jej mówili, że oni są dla niepełnosprawnych, ale bardzo się tak promowali na taką instytucję bardzo otwartą i taką chętną do kształcenia osób niepełnosprawnych. I z tego co wiem, to nadal tak jest. Nie wiem, czy oni tam nazwy przypadkiem nie zmienili, ale nie, to jest chyba w dalszym ciągu Akademia Podlaska.
0: Nas takich bardzo dużo jest, praktycznie w każdym regionie można coś takiego znaleźć, albo średnie specjalne dla na przykład maserów, albo wyższe z różnymi, bardzo różnymi rzeczami, tam i management, tam i reklama, i żurnalistyka, i nie wiem, psychologia. To jest najczęściej dla osób niepełnosprawnych. Nie tak za bardzo dla niewidomych, a dla wszystkich po prostu, kto jest niepełnosprawny. Ale to jest i osoba niepełnosprawna oczywiście może do tego pójść. Tam wymagane mniejsze rezultaty EEG na przykład, bo każdy uniwersytet potrzebuje rezultatów EEG. Żeby być studentem, to musisz po prostu im podać informację, na ile zdał ten EEG. I jakby jak zdał na mniejszy bal, to jak jesteś jeszcze niewidomym, to masz no, tak zwane możliwości być nawet studentem z niewielkim balem. A na przykład jak jesteś zwyczajnym, po prostu widzącym, to musisz mieć tylko ty bały, które zgłosił ten uniwersytet. Nie mniej, nie więcej, tylko ty.
1: No, ciekawych rzeczy Aleksandr... się tu dowiadujemy, to trzeba przyznać.
2: No właśnie, Aleksandr jest na Uniwersytecie Łomonosowa.
0: Nie, jestem na Uniwersytecie imienia Puszkina, to Uniwersytet Języka Rosyjskiego, bardzo międzynarodowy, mamy właśnie tam i Polaków, ale ja jestem pierwszy niewidomy student właśnie, w ogóle, pierwszy w historii tego uniwersytetu.
1: Nie robili problemów, ale, tak się zapytam od razu?
0: Nie jednej, po prostu ja jestem tak zadowolony, w ogóle jak ktoś chce studiować lingwistykę, lubi język rosyjski, chce studiować w Rosji, to serdecznie zapraszam, u nas bardzo fajny uniwersytet i wam to, no mam nadzieję, że to wam spodoba się, bo no naprawdę to wszystko zrobione, co po prostu chcecie dla niewidomych i można po prostu poprosić i jak to nie zrobili, to zrobią po prostu no, wszystko, co oni jakby w stanie zrobić.
1: To tylko
0: oczywiście
1: pogratulować.
0: Drukarek na przykład nie ma, ale klasa komputerowa gadająca, jeszcze coś, to oczywiście i no oczywiście wolontery, którzy ci mogą pomóc. Da i sami po prostu studenci ochotnie pomagają i nie było mnie jeszcze nie razu, żeby ja powiedział, że potrzebuję pomocy, że chcę, żeby mi pomogli i mi powiedzieli, a nie, my ci nie pomożemy. On jest taki niewielki uniwersytet, nie powiem, że on taki bardzo, bardzo wielki. Ale no, u nas bardzo międzynarodowo jest. U nas studenty i z Stanów Zjednoczonych, i z Chin, i z, nie wiem, krajów afrykańskich, i z Europy, z Polski, z Niemiec, i z Rosji oczywiście bardzo dużo studentów. Fajny uniwersytet. No, można powiedzieć, że ja jestem takim patriotem, miłośnikiem, bo naprawdę no, nie czekałem nic takiego. Miałem na myśli, że będę jakoś tak studiował z wielkimi trudnościami.
1: Dobrze,
2: kończymy
1: to teraz...
2: taki tak. Uniwersytet i co dalej? jakby.
0: No chyba dalej muzyczka, jak chcieli.
2: Też.
0: Nie, no ja oczywiście chodziło, mogę chodziło gadać, nam, nie wiem, chodziło do piątej chodzi, rana tylko.
1: Chodziło nam raczej o to, to rzeczywiście już skoro, Robercie, zahaczyłeś o ten temat, to jeszcze przed przejściem do technologii, to poruszmy go. Rzeczywiście, masz rację, przed muzyczką. Skończmy ten temat taki nietechnologiczny i właśnie, to kontynuuj, Robercie, proszę bardzo.
2: Jakie są szanse właśnie na pracę? Gdzie, jak niewidomi pracują, jako kto? Czy pracują, czy dużo pracuje, czy raczej mało? I właśnie, bo nakształcimy się, nakończymy uniwersytetów, a potem? A potem?
0: Potem tak, jak chcesz pracować, jak nie tylko mówisz, że chcesz pracować, a naprawdę szukasz pracy, to znajdziesz. Jak tylko mówisz, że ja jestem niewidomy, nieszczęśliwy, dajcie mi pracę, no chociażby ktoś, no nie wiem, czy są szanse. Pracę dostaje praktycznie każdy, kto chce. Oczywiście na przykład z maserzami na przykład jest problem, bo ich bardzo dużo jest i widzących, i niewidomych. Tylko u nas jest taka teraz, no nie wiem, tradycja, nie wiem co jeszcze jak powiedzieć u nich, u tych maserzów, że oni po prostu u tych niewidomych chłopców i dziewcząt, że oni jak idą dokądś, to oni myślą, a no to lingwistyka, to trzeba jakoś język dobrze wiedzieć, matematyka, no po co mi ta matematyka, a masaż, co tam wiedzieć, pójdę sobie, będę masował. No i idą, oczywiście idą różne ludzie, bo w ten college jakby po prostu nawet nie pytają, czy masz problem mentalny, to wszystkich mogą przyjąć. Często jest tak. I jak jesteś niewidomy, to gdzieś tam pójdziesz pracować po skończeniu tego właśnie, co związane z masażem. Na przykład, jeżeli chodzi po prostu o jakichś, nie wiem, o lingwistach, o matematykach, o informatykach, to też bardzo wielka szansa znaleźć pracę. Bardzo wielka. W większych miastach oczywiście ona większa. W małych miasteczkach to często bywa, że trudno znaleźć, ale pracuje, no, 50/50. Ale 50/50 tylko z tego powodu, że 50 po prostu czasami albo nie chcą pracować, albo nie mogą, albo jeszcze jakieś trudności, no i tak dalej po prostu. Nie powiem, że po prostu u nas tak bardzo fajnie z pracą. Jest oczywiście, są trudności, są czasami nieporozumienia u tych różnych naczelników tych firm. Jak osoba niewidoma przychodzi, mówi, chcę u was pracować, on mówi, o, a czy ty wiesz w ogóle, co to jest i dlaczego ta firma i co ty tu w ogóle? No, w ogóle trudności są, ale jak już nie możesz dostać pracy, to możesz pracować w internecie. Jak nie znasz na internet, możesz pracować, nie wiem, no gdzieś w związku niewidomych albo tam w jakimś, na jakiejś fabryce, tam nie wiem, gdzieś jeszcze, to też są, nie na takim wyższym poziomie, tam nie będziesz mieć tak dużo pieniędzy, ale gdzieś tam będziesz pracować jak chcesz, to zależy od tego, czy człowiek chce.
1: A powiedz mi, czy to jest tak, że powiedzmy takie wyższe wykształcenie to zdecydowanie pomaga w pracy, w znalezieniu pracy, czy to jest tak, że jednak jakieś powiedzmy takie średnie wykształcenie, gdzieś tam takie kierunkowe, techniczne, czy z realizacji dźwięku, czy na przykład z masażu właśnie, to już jest wystarczające, czy jednak jest tak, że żeby dostać w miarę dobrą pracę, to studiować jednak warto?
0: No widzisz, Michale, to zależy od tego, gdzie chcesz pracować. Oczywiście, jeżeli ty, nie wiem, skończyłeś jakieś tam kursy masażystów i chcesz pracować nauczycielem języka rosyjskiego, to ci nikt nie, po prostu nie pozwoli tego robić. A jak ty chcesz pracować, właśnie masować, to pójdziesz do jednego miejsca, pójdziesz do drugiego i być może gdzieś dostaniesz pracę. To zależy po prostu od tego, co ty chcesz. Oczywiście ambitnych ludzi no, nigdy tak za bardzo nie lubią i jak ty nic nie wiesz, a chcesz tam pracować, oczywiście ci nikt nie weźmie do pracy. Ale wyższe wykształcenie to oczywiście no, fajna rzecz i trzeba mieć po prostu, żeby po prostu można było siebie użyć w większych takich no, sposobach, żeby nie tylko tam umieć masować, żeby umieć jeszcze tam, nie wiem, albo fajnie radzić z kompem, żeby chodzić w ogóle po domach, robić ludziom kompy, żeby, nie wiem, gdzieś na firmie pracować i tak dalej. Po prostu...
1: Czyli po prostu wyższe wykształcenie równa się szersze horyzonty, czyli tak jak zawsze.
0: Tak, rzeczywiście.
1: Rzeczywiście coś w tym jest. Dobrze, w takim razie, Robercie, chyba że ty jeszcze masz jakieś pytanie do naszego dzisiejszego gościa, takie niezwiązane z techniką?
2: Chyba nie, choć nie, chyba nie, bo zapomniałem.
1: Dobrze, jeżeli coś ci się przypomni, to oczywiście jeszcze po muzycznej przerwie wrócimy być może na chwileczkę do tego tematu. Ja przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest Aleksander Jaszyn, mieszkaniec Rosji. Aleksander konkretnie mieszka w Moskwie i rozmawiamy dziś na antenie Tyfloradia o życiu niewidomych w Rosji. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego dzisiejszego gościa, to oczywiście możecie śmiało dzwonić lub pisać. Dzwonić możecie zarówno za pomocą telefonu, jak i Skype'a. Nasz telefon 123 834 835. Skype to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli jeszcze nas nie macie na swojej liście kontaktów, to warto nas do niej dodać. I tu możecie zarówno pisać, jak zrobił to chociażby Andrzej jakiś czas temu, Roberto czy Linda. No, jak ktoś do nas będzie chciał zadzwonić, to oczywiście również będzie nam bardzo miło. Teraz chwila muzyki, wracamy do was już za moment.
3: To jest Tyflo Podcast.
1: Powracamy do naszego dzisiejszego tematu, a przypomnę, że dziś rozmawiamy na temat życia osób niewidomych w Rosji. Aleksander Jaszyn to nasz dzisiejszy gość, gość mój i Roberta Łabęckiego oraz przede wszystkim wasz gość, wasz słuchaczy Tyfloradia i wasz słuchaczy Tyflo Podcastu, jeżeli będziecie tej audycji później słuchać w postaci pliku MP3. Tyflopodcast.net to telefon 123 834 835 to Skype. Widzę, że Mamy pytanie od Mateusza. Witam serdecznie. Na początek chciałbym pogratulować genialnego pomysłu na audycję. A dziękujemy. Mamy pytanie do dzisiejszego gościa. Jak w Rosji wygląda procedura pozyskania psa przewodnika? Ile instytucji przysposabia takie zwierzęta do pracy? Jakie są koszty pozyskania? I czy każdy niewidomy ma szansę na to, aby takiego psiaka pozyskać? Pozdrawiam serdecznie. Tak napisał do nas Mateusz. Aleksandrze, czy możesz coś a propos psa przewodnika powiedzieć? Ty masz?
0: Nie za bardzo. Ja nie mam psa przewodnika, mam nieduże mieszkanie, a po prostu nie wiem, gdzie on by tu żył. Ale właśnie powiem tak. Osoba niewidoma może zadzwonić do odpowiednika PZN-a, czyli do WOS-a, powiedzieć: ja jestem niewidomy, potrzebuję pieska. I różnych dokumentów zrobić. Jakich konkretnie, ja po prostu nie wiem. Przepraszam, ale niekiedy po prostu nie byłem w tym zainteresowany. Ale jak wszystkie dokumenty są, to on już czeka po prostu ileś miesięcy, czasami lato czeka, czasami czeka rok, czasami czeka rok i pół, ale nie więcej. I przychodzi mu list, gdzie napisane, że wasz piesek czeka was w takim centrum. Centrum, ile ich? Chyba 3 albo 4, nie pamiętam ile ich, ale chyba 4. I on jedzie do tego centrum, który jest najbliższy do niego i żyje tam dowoli długo. On ma tam kurs orientacji przestrzennej z psem przewodnikiem. Oczywiście poznała tego psa, jak każdy każdemu po prostu jest parą, jak każdy każdemu podchodzi, to on może tego psa zabrać. A coś chyba za to jest płacone, no ale największą część płacę państwo, nie sam niewidomy. Nie wiem dokładnie, co tam jest, jak tam jest. Wiem tylko, że szansę ma praktycznie każdy. Jak człowiek chce, jak człowiek ma oczywiście ochotę, to on może znaleźć tego pieska, może go zamówić no i wkrótce mieć. No i oczywiście tylko muszę poza tym mieć z nim zajęcia, są różne kursy i tak dalej, zależy oczywiście też od regionu, ale często jest także kluby takich miłośników tych piesków, przewodników, jest jeszcze jakieś tam organizacje, jest nawet lista dyskusyjna, gdzie oni tam gadają o różnych takich rzeczach. No i to tyle, co ja chyba mogę powiedzieć o pieskach.
1: To powróćmy może jeszcze na moment do tematu związanego z pracą, bo ty, Robercie, miałeś jeszcze, okazało się, parę pytań. Przypomniało ci się, prawda?
2: Co chciałeś? Tak, przypomniało mi się pytanie, mianowicie takie, czy pracodawca dostaje jakieś dodatkowe pieniądze z tego tytułu, że zatrudniona jest u niego osoba niepełnosprawna, niewidoma, czy też jakaś inna. No, może skupmy się na niewidomych, no bo czy wiesz coś na ten temat, Aleksander?
0: Dostaję, ale nie wiem, co tam konkretnie jest, co on muszę jakby zrobić, żeby dostawać te pieniądze. To jest tak, że

0: miesiąc śnie.
1: Chodziło mi, wiesz co, bardziej o sytuację, kiedy
0: co
1: jest
0: oni
1: pracodawca,
0: mają jakby tak? Tego, że nie wiadomo.
1: Kiedy jest pracodawca. No,
0: nie.
1: Rozumiem.
0: Tego nie wiem, tego rozumiem. Nie wiem. Okay. Przepraszam, nie wiem.
1: Nie ma problemu, no w końcu też nie masz obowiązku.
0: Nie jestem pracodawcą po prostu.
1: Tak, jesteś pracodawcą, więc nie wiesz. Tu by cię trzeba było jakiegoś niewidomego, niekoniecznie niewidomego, ale po prostu rosyjskiego przedsiębiorcy zapytać, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, jak to wygląda i jak on na tym wychodzi, bo to jest też temat, myślę, że dosyć ciekawy. To w takim razie, słuchajcie, przejdziemy chyba do technologii, co? Skoro to jest audycja technologiczna, to myślę, że też warto. No może tak na dobry początek z takiego rynku charakterystycznego też i dla nas za moment sobie porozmawiamy o typowo rosyjskich wynalazkach technologicznych, ale może na dobry początek powiedz nam, Aleksandrze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o niewidomych, na przykład co do czytników ekranu, co do systemów operacyjnych, powiedzmy, czy jakichś takich urządzeń peryferyjnych typu linijki brajlowskie. Jak to wszystko jest popularne? Czego wy w Rosji właściwie używacie? Jak wygląda taka przeciętna, podstawowa instalacja komputerowa niewidomego użytkownika?
0: Ja powiem tak. Najpopularniejszym screenreaderem oczywiście jest JOS u nas. I w krajach, co blisko Rosji, na Białorusi, na Ukrainie też. Na przykład w Kazachstanie to nie JOS, to często jest albo NVDA, albo Cobra od firmy Baum. No a drugim screenreaderem, którego też praktycznie każdy używa, ale najczęściej używa młodzież, to NVDA. Display brajlowski ma nie każdy. Ale ktoś ma, kto chce, kto jakoś szuka sponsorów, który to mogą dać jakoś i tak dalej, umożliwić to jakby, ten ma. No, co jeszcze powiedzieć? Operacyjny system, z którego najczęściej korzysta niewidomy, to oczywiście Windows. Oczywiście niewidomy w Rosji korzystają ze Skype'a, z list dyskusyjnych, forumy na nieszczęście wielkie, nie bardzo popularne. Mamy wielki site, taki wielki portal informacyjny, który kogoś może zaciekawić, tiflocomp.ru, tiflocomp.ru. Tam można znaleźć bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy i syntezatorów, i informacji o tym, co to jest w Rosji, jak to jest w Rosji, opisy różnych programów, przyciski, no wszystko po prostu, co powiązane z urządzeniami dla niewidomych i tak dalej. Co jeszcze? Oczywiście często używane są playery Victor Reader Stream, Plextalk, BookSense. Nie tak często używane różne tam BrailleSense. Po prostu to jest bardzo drogie i nie możemy z tego pozwolić. Co jeszcze wam powiedzieć? No, jak osoba jest słabowidząca, to używa jakiegoś, nie wiem, tak zwanego
1: powiększalnika.
0: No to najczęściej Zoom Text albo Magic. I różnych takich urządzeń powiększających, ale ja jestem osobą praktycznie niewidomą, widzę tylko światło i nie mogę powiedzieć, co tam konkretnie jest, ale albo chyba Ruby jakiś tam coś jeszcze tak.
1: No tak, są takie różnego rodzaju powiększalniki. A jak wygląda syntezatory. Kwestia właśnie z syntezą mowy, bo to jest ciekawe, myślę, że o tym też warto coś powiedzieć, jak to wygląda, czego używacie, czy to jest, no nie wiem, jakiś tam przede wszystkim Aspik, czy macie jakieś swoje własne syntezy?
0: Mamy swoje, mamy nie swoje, mamy właśnie syntezę od firmy Iwona, od polskiej.
1: Jak jest oceniana, tak z ciekawości się zapytam?
0: Pani mówi Mitrasoft. No, jak to jest? Nie wiem. No, ona jest fajna dla czytania książek takich, no nie wiem, literatury takiej po prostu. Jakiejś tam fantasy, czegoś. Dla pracy ona po prostu jest nie taka szybka. I nie taka fajna, bo czyta angielski tak źle, że oj. Bo u nas jest cyrylica, jak chyba każdy z słuchaczy wie. I każdy synteza próbuje interpretować łacinkę jak umie. Ktoś próbuje czytać na łaciński taki sposób, ktoś próbuje czytać w taki sposób angielski, jak syntezator Add Nuance na przykład. U nas jest tak, że jak człowiek korzysta z NVDA na przykład, to on korzysta albo z Aspika. Aspik rosyjski jest no, taki niezły. Albo korzysta z Newfona, to taki syntezator, który był jeszcze w latach 80-tych, 90-tych, to takie było BD-budełeczko, które podłączasz do komputera.

0: klapa, on ci mówi zdrastwuj, no i to tyle, pracujesz z nim. No i jeszcze oczywiście RH Voice, to synteza bardzo fajna, ona nie tak dawno istnieje, chyba od być może 2010-2009 roku, zrobiła nasza niewidoma programistka Olga Jakowlewa. Ona jest niewidoma do końca, zrobiła go sama, nikt jej w tym nie pomagał. Zrobione to jest za pomocą technologii HTS. Z tej syntezy ja korzystam codziennie, to naprawdę fajna synteza. No, z czym by... Nie wiem, z czym to porównywać. Jak co, oczywiście mogę to puścić, ale
1: właśnie,
0: nie wiem, czy
1: może
0: to warto.
1: Pokaż jakąś taką próbkę niewielką, jeżeli masz w tym momencie możliwość.
0: No właśnie, mam możliwość,
2: żeby to zrobić.
0: Mogę pokazać. Robimy coś takiego, wchodzimy na przykład w menu NVDA.
3: Parametry robimy. Łącznie na stójki. Syntezator. Głosa. Na stójki głosa, dialog, głos. Ilma zakryta. Wariant. Ilma zakryta. Szkłość. 75. 65. Высота. 45. Громкость. 80. Автоматическое переключение языков, если поддерживается, не отмечено. Автоматическое переключение диалектов, если поддерживается, не отмечено.
0: Файна синтеза,
3: кто...
0: Głos właśnie nie jeden, ona ma głosy i męskie, męski jeden, jeszcze jeden żeński i jeszcze jeden żeński teraz już, plus do tego umie mówić i po angielsku, też ma angielski głos i nie jeden, ma głos dla Esperanto, no i synteza jest dla SAPI, jest dla NVDA, jak ktoś chce więcej, to zapraszam na stronę rhvoice.tiflo.info. Tam w języku rosyjskim, prawda, ale znajdziecie całą informację o tym syntezatorze, możecie to ściągnąć i potestować, to jest free, nic nie musicie nikomu płacić.
4: No myślę, a jest że, możliwość po polsku?
1: Myślę, że będzie. Naszych
0: po polsku są plany.
1: Myślę, że naszych słuchaczy zainteresuje przede wszystkim to, że jest Esperanto, bo z tego, co się orientuję, to jeszcze troszkę niewidomych esperantystów gdzieś tu mamy u nas, więc całkiem możliwe, że będą chcieli chociażby sobie właśnie z RH Voice skorzystać, żeby...
0: Esperanto są, głos niezły jest i naprawdę niezły głos jest i esperancisty są bardzo zadowolony z tego głosu.
1: No to super. Czy jeszcze jakieś ciekawe głosy syntetyczne mógłbyś wymienić?
0: Najfajniejszy chyba RH Voice. Oczywiście głosy od Loquendo, od Nuance, oczywiście głos od Iwony, głos... no co jeszcze? Głosy takie robotyczne, na przykład Speaking Mouse, ten głos używany w Josie na przykład jest u po prostu bardzo wielkiego... W wielkiej ilości niewidomych, to ten głos jest taki robotyczny. No, ujawicie sobie podwyższonego takiego readboarda. Nie mogę pokazać, nie lubię Josa, nie używam tego syntezatora, przepraszam. Ale ta synteza jest bardzo popularna, jest szybka, responsywna. Chyba jak Rage Voice'em pod NVDA, tak myszą, jak u nas to mówią, pod Josem, no po prostu... korzystają bardzo dużo ludzi. No oczywiście głosy, głos stary Kacielina o Trial Speak to też bardzo popularna rzecz, chociaż ona jest taka nieprzyjemna pani i tak gada, niby ona bardzo dużo piła, a teraz po prostu potrzebuje narkologa albo nie wiem kogoś jeszcze. No takich fajnych syntezatorów, no ich po prostu syntezatorów bardzo dużo, ale żeby powiedzieć, że oni takie fajne, to nie wiem. Są syntezatory takie więcej podobne do człowieka, są syntezatory robotyczne, ale praktycznie każdy może znaleźć syntezę, która będzie jakby dla niego. U nas na przykład są program dla iOS, który ma nazwę Czytatel i tam syntezator w ogóle swój, który zrobiony u nas. Taki fajny pan naprawdę z fajnym głosem takim lektorskim, który dobrze czyta. Szkoda, że go nie ma na przykład na komputer. Też mam na myśli, że z niego by korzystali. No i tak co jeszcze powiedzieć? Chyba o syntezach tyle.
1: Rozumiem. A jak wygląda kwestia na przykład z telefonami komórkowymi? Czego używacie?
0: Symbian, no, iPhone, no i Android oczywiście.
1: A co jest w takiej dominującej większości? Czy to jest przede wszystkim właśnie iPhone, czy to jest Android, czy może już właśnie z Symbiana korzystacie? Jeszcze.
0: Ja właśnie powiem o tym, o czym zapomniał. Jeszcze slepsung tak zwany.
1: To wiesz co, myślę, że o tym za chwileczkę będziesz mógł powiedzieć coś więcej, bo to brzmi ciekawie, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwę.
0: No tak.
1: A póki co odbierzmy telefon, bo jest z nami słuchacz, jest z nami Rafał. Witaj Rafale, czy się słyszymy?
2: Teraz tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słuchamy.
0: Dobry wieczór.
2: Chciałem tylko zapytać... Jestem ciekawy, jakiego radia się słucha w Rosji. Jakie jest radio lubiące osób niewidomych w Rosji?
0: Zapraszam na stronę radiomap.eu, rozdział Rosja i Moskwa. Można wybrać i słuchać. I plus do tego u nas są radio dla niewidomych, które ma nazwę Radio Vos, radiovos.ru, radio... VOS.ru. Tam też możesz zobaczyć właśnie wszystko, co jest. U niewidomych najpopularniejsze stacji albo z muzyką różną, albo stacji takie z wiadomościami. U nas bardzo dużo stacji, gdzie po prostu gadanka, nic więcej. I powiem, że tych stacji też słuchają bardzo, bardzo dużo. I co ważne, niewidomy bardzo lubią dzwonić do radia. No, nie wiem, co jeszcze powiedzieć właśnie.
4: No i jeszcze jest coś, co u nas kiedyś było, a u was to dalej kwitnie.
0: A, no właśnie, właśnie, tak. U nas jeszcze, u nas tak zwane radiowęzły, radiokropki, kropki. Ujawi sobie, Rafale, taki odbiorniczek, takie buteleczko, które masz na ścianie. Masz na nim taki trzy przyciski i takie kółeczko. Pod każdym przyciskiem są program radiowy, który ty odbierasz. To program państwowy. Na pierwszym ty słyszysz różne audycje, słuchowiska i inne rzeczy. Takie więcej socjalne, więcej dla ludzi starszych. Na drugim ty słyszysz program taki młodzieżowy, taki studencki, czasami taki, no fajny być może z muzyką taką rockową, wiesz, taką naprawdę fajną. Ja po prostu bardzo lubię radio, to mam na myśli, że dużo będziemy o tym gadać po prostu. Ale cóż, a na trzecim masz program regionalny najczęściej, albo program sieciowy, tylko z różnymi regionalnymi dodatkami. To ma nazwę trochprogramnik, jak po rosyjsku. I to są na ścianie, praktycznie można w pokoju zamówić i za to płacić. Kiedyś to było w Polsce, ale u was to już...
1: To się nazywało kołchoźniki.
0: Po ten dzień istnieje.
4: Nie. Dokładnie, to się nazywało kołchoźniki albo toczki.
1: Tak,
2: już tego nie ma.
1: Rafale, czy jeszcze jakieś pytania do naszego gościa masz?
2: Znaczy, chciałam zapytać, ile takie coś kosztuje, takie tam w Rosji, ile takie coś kosztuje?
0: 2 złotych miesięcznie, chyba tak.
2: Pytam tylko z czystej ciekawości.
0: No, ale zapraszam do Rosji, możesz to potestować. Ale u nas nie ma na nieszczęście dabu, nic takiego nie ma jeszcze. No to bo to Rosja.
2: Ale kawałek do Rosji jest, niestety.
1: No i sama Rosja jest duża. Ile to, Aleksandrze, jak tak kiedyś mówiliśmy, z Moskwy na Syberię 12 dni pociągiem? Coś koło tego?
0: Do Wladiwostoka. Wladiwostok to bliska, no do Chabarowska chyba lepiej. To bliska chińskich Kresów albo do Jakucka. 8-10 dni, to zależy od szybkości pociąga. Jedziesz i no tak.
1: I jedziesz.
0: Ja mówiłem już ten kawał, że jak gadają Pan Bóg i diabeł z nim gada. No i Pan Bóg pyta, czy diabeł, czy zrobił ty piekło? No oczywiście zrobił. Pociąg Moskwa-Wladiwostok. Stok, po prostu miasto blisko toalety, żeby tam tylko siedzieć. No a to oczywiście piekło, ujawicie sobie 12 dni blisko toalety siedzieć. No i to mniej więcej tak.
1: Dobrze, to Rafale, bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon.
2: I was pozdrawiam i dobrej nocy.
1: Dzięki, pozdrawiamy cię również, do usłyszenia. Trzymaj się, czekamy oczywiście na kolejne telefony. 123 834 835, nasz Skype tyflopodcast.net. Widzę, że Roberto do nas pisze. Już sprawdzam, co napisał Roberto. Jeszcze słyszałem o jakiejś rosyjskiej stacji dla niewidomych. Radio Zapomnij na Wszystko?
0: No, to wulgarniej ma nazwę. To stacja po prostu
1: Internetowa, teraz, tak?
0: No taka internetowa w ogóle i zrobiona przez entuzjastów.
1: Aha, czyli
0: nic fajnego ona w sobie nie ma.
1: Czyli taki hobbystyczny...
0: Taka głupowatka z muzyczką.
1: Rozumiem.
4: Jeszcze chyba nie do końca legalnie, ale nie wiem, czy to jest...
0: No u nas nie ma takich jeszcze zakonów z prawami autorskim, że to legalnie, nielegalnie, ale... Dlaczego to nie puszczają ścieżki z filmów i to już nielegalnie jest.
1: Mamy kolejny telefon, tym razem Mateusz jest z nami. Cześć Mateuszu.
5: Witam serdecznie.
0: Dobry wieczór, Mateusz.
5: Dobrze mnie słyszeć?
1: Słychać cię dobrze. I my cię już teraz słuchamy.
5: Dobrze. Ja zablokuję ekran w iPhone'ie, żeby mi za dużo nie gadał, ale już wszystko jest okej. Okay. Mam takie nietypowe pytanie. Otóż ja jestem posiadaczem Windows Ice'a i GW Micro ma taki przepis, że nawet, bo w Rosji na razie, z tego co wiem, GW Micro nie ma dealera, który mógłby dystrybuować Windows Ice'a, prawda, w Rosji?
0: Ma dealera i wkrótce Windows Ice będzie dystrybuowany, bo już jest tłumaczenie w język rosyjski. I w ogóle GW Micro ma dealera, bo możemy na przykład kupić ich różnych organizerów i innych rzeczy, także to nieprawda.
5: Aha, bo ja myślałem, bo miałem inne takie pytanie, że bo jeżeli oni by nie mieli dealera, to jakby było właśnie z tym, bo GW Micro ma taki przepis, że jeżeli oni nie mają dystrybutorów w Rosji, znaczy w jakimkolwiek kraju, w którym nie mają dystrybutorów, to tego Windows Ice'a, nawet jeżeli by się kupiło go w Stanach, to go kupić nie można. Po prostu jest taki przepis, który reguluje to, że jak nie masz dystrybutora, to nawet jeżeli chcesz wersję angielską kupić, pomimo tego, że ty jesteś Rosjaninem, a chcesz wersję angielską kupić, to ty jej nie możesz kupić. Więc ja miałem takie pytanie, co taka osoba ma zrobić, jeżeli dany dystrybutor nie może zapewnić Windows Ice'a w danym kraju, no ale skoro w Rosji jest, to przepraszam, myślałem, że Windows Ice'a nie ma w Rosji, że nie będzie go w Rosji.
0: No Windows Ice'a jeszcze tak za bardzo jeszcze nie ma, jeszcze nie jest sprzedawany, ale wkrótce będzie. Tylko sprawa jest taka, że u nas rynek jest zajęty i Windows Ice już nikomu nie jest potrzebny. To oni powinny zrobić jakiś wielki, wielki krok do przodu, żeby po prostu Windows Ice kogoś tu
1: To znaczy, no teraz to w ogóle jest taka sytuacja z tym Windows Ice for Office, więc ciekawe w ogóle,
0: czy ktokolwiek będzie to
1: kupował, bo to się mija trochę z celem kupowanie teraz Windows Ice'a, skoro można kupić Office'a i mieć Windows Ice'a, więc ale zobaczymy, jeżeli będzie dystrybutor, to podejrzewam, że jakąś tam pomoc techniczną będzie świadczył i zobaczymy, jak to
0: poczekamy,
1: będzie.
0: Poczekamy, zobaczymy oczywiście.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Mateuszu, czy jeszcze jakieś pytanie?
5: Nie, to już tyle pytań. Bardzo dziękuję za informację.
1: Dziękujemy ci również za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. To teraz może, Aleksandrze, powiedz o tym telefonie dla niewidomych. Bo zdaje się, jak on się nazywał?
0: Slipsung,
1: tak?
0: Slipsung.
1: Okej, okay, to co to ten
0: to
1: Slipsung?
0: To jest szczęście wielkie.
1: Dlaczego?
0: Takie urządzenie, które mówi tak, ale jeżeli mówić tak normalnie, to powiem, że to po prostu zwyczajny telefon Samsung, nawet nie smartfon, nic, po prostu telefon, który ma taki firmware jakby zmieniony. Nie wiem, czy sama firma Samsung o tym wie. I ten telefon jakby umie mówić, umie gadać. To gadanie polega na takich sempliczkach, to znaczy, że po prostu nagrane sylaby języka, na przykład, nie wiem, słowo sapsinie albo wiadomości, składa się z sa, a, b, sie, je, ni, a. No to znaczy, że to nie do końca sylaby, bo jakby to było sylabicznie, to byłoby sob, sie, ni, ja. Ale jak mówiąc już o tym, to po prostu

0: jest jakby mówiące. Tych telefonów jest dużo, one jest sprzedawane, te telefony, to jest kupowane przez różnych po prostu ludzi, przez różnych takich starszych ludzi, bo starszy człowiek nie potrzebuje jakiegoś tam bardzo wielkiego funkcjonalu, tak powiem. Z tego powodu te telefony są kupowane. No i co? No to takie coś, jak ja na przykład zauważam u kogoś z Samsunga, to ja już wiem, że człowiek w ogóle nie chce interesować się informatyką i go to nie interesuje. On chce po prostu dzwonić i tyle. No i telefon nie dlaczego, po prostu dzwonić, pisać SMS-y i tak dalej. No czasami słuchać radia FM, jak ten telefon to umie. Być może jakieś tam, nie wiem, króciutkie notatki pisać, być może nagrania robić w dyktafonie telefonowym. Oprócz przeglądarki internetowej i aplikacji e-mail, wszystko jest tu dźwiękowione w tym telefonie.
1: Rozumiem. A gdzie go można kupić?
0: Po prostu są takie, taka firma Samsung, do której można napisać. Oni właśnie dają telefon tego dealera i możesz już zadzwonić dealeru i powiedzieć, że ja chcę telefon. On mówi, mam taki, taki, taki i taki. Telefony kosztują, no, dowoli drogo. Powiem, że można za te same pieniądze kupić Androida normalnego.
2: To jeszcze raz zapytam, bo tak w międzyczasie właśnie pojawiły się telefony. Jak to jest? Oprócz tych Samsungów, czy na przykład w Rosji tak zauważasz, przynajmniej w twoim otoczeniu, że bardziej osoby niewidome korzystają z iPhone'ów, z Androidów, czy jeszcze Symbian wiecznie żywy? Jak to jest?
0: Symbian jeszcze żyje. Ja na przykład nawet mam, u mnie tu jest Nokia E5 w budoweczku. Tam jest zainstalowany, kupiony Tox, ale ja nie będę sprzedawał teraz, ja będę sprzedawał, nie wiem, przez jakieś 3 lata, 4 lata, jak to już nie będzie na rynku do końca, żeby po prostu no, zwyższyć na to ceny. Jestem takim człowiekiem, no, co zrobisz. Sam korzystam z iPhone'a, moi kolegi też z techniki Apple najczęściej, no albo z Androida. Z Symbiana też ktoś korzysta. Komuś po prostu telefon jeszcze nie zepsuł, komuś po prostu podoba się ten system. Ktoś bardzo jest taki, mówię, oj, ten ekran dotykowy, jak z nim pracować, no i tak dalej. Po prostu jest taki pod wrażeniem od tego i nie chce z tym pracować tak normalnie, boję się.
1: No a i co z telefonem dla niewidomych pod Androida, który miał się u was ukazać?
0: Wkrótce, albo na końcu marca, albo na początku następnego miesiąca, albo w końcu tego miesiąca będzie telefon pod Androidem od firmy Elita Group. To ma nazwę L-Smart. Taki telefon, który ma w sobie GPS, który ma w sobie klawiaturę numeryczną, nie QWERTY, Android 4.3 albo 4.4 i jeszcze tam kilka możliwości. Nie wiem, czy to będzie na początku mieć na przykład Market, Google Play, ale mam nadzieję, że będzie. Telefon będzie gadał RH Voice. Oni planują ekspansję w inne kraje w ogóle. Oni chcą, żeby telefon był w innych krajach. Ja dokładnie
1: ale czy to będzie telefon
0: z...
1: Ale czy to będzie telefon z klawiaturą numeryczną, czyli bez ekranu dotykowego?
0: Bez ekranu dotykowego. Na nieszczęście bez. Będzie takie bardzo tyflowe takie urządzenie.
2: Niektórzy się pewnie ucieszą, tylko niestety problem jest taki, że Android generalnie sterowany z klawiatury działa mimo wszystko gorzej i to obawiam się, że będzie minus tego telefonu. No ale czas pokaże. Póki co Mateusz do nas ponownie dzwoni. Zdaje się, że ma po prostu jakieś kolejne pytanie. Witaj, Mateuszu.
3: Witam serdecznie.
2: Słuchamy.
3: Bo ja zadałem inaczej pytanie odnośnie Windowsa, powinienem je inaczej zadać. Czy wiedzą, że Aleksandrze, czy spotkałeś się z takim przypadkiem, co osoba, w której nie ma dystrybutora, znaczy no pomijam, że no jest ta oferta Windows for Office, prawda, ale na przykład GW Micro ma taką politykę, że może ci, co mają wersję z numerem...
1: Mateuszu, drogi, ale my nie rozmawiamy o Windowsie tutaj i naprawdę, litości.
3: Bo wy o technologiach rozmawiacie, prawda?
0: Ja rozumiem, Aleksandr, o co ty pytasz. Ja rozumiem, o co ty pytasz. Jak osoba niewidoma chce coś kupić ze Stanów Zjednoczonych w ogóle, nie tylko tak Windows albo cokolwiek tyflowe takie, to osoba po prostu to zamawia. Jak to możliwe, jak sam producent tego umożliwia, to on może to kupić. Osoba niewidoma może to kupić. Jak tego niemożliwe kupić, to oczywiście to ty nie kupisz. I to tyle, co ja mogę o tym powiedzieć. Jak są jakaś oferta i to możliwe, to u nas często jest tak, że niewidomy zamawiają coś w sklepach, na przykład USA dla niewidomych, albo w sklepach niemieckich dla niewidomych i tak dalej. I to można jakoś tam pocztą przysłać i tak dalej. A jak to niemożliwe,
2: ale sprzedawca musi sam chcieć to sprzedać.
0: Oczywiście, oczywiście. No. A jak ty nie możesz, no jak ty to zamówisz? No ujawnij sobie sam, jak ty to zamówisz?
3: Znaczy, nie, można, tylko że chodzi o to, że w Freedomie, na stronie Freedom Scientific można to jakby zamówić nie od dystrybutora, tylko po prostu normalnie ze Stanów. Chodzi mi o to,
2: Mateuszu, ale wydaje mi się, że te pytania powinieneś kierować bezpośrednio do GW Micro albo do Freedomu w kwestii ich polityk licencyjnych, że tak powiem, i polityk to znaczy sprzedaży, bo
0: wszystko zależy od firmy.
2: Dokładnie.
1: Ja powiem tylko krótko. Ja próbowałem zrobić taki manewr w przypadku JOS-a, bo tam rzeczywiście można zamówić ze strony, natomiast było coś takiego, że ja dostałem zwrot pieniędzy z powrotem na kartę i odesłano mnie do Altixu po prostu.
2: Tak,
1: i tyle.
2: Tak, w tym momencie tak jest. Ja nawet wysyłając jakiekolwiek pytanie do pomocy technicznej Freedomu jestem przekierowany i tak do... Jak już się okazuje, że ja jestem z Polski, jak ja podaję swoje dane, że ja jestem z Polski, to oni już nawet pomocy technicznej nie chcą udzielić, bo to robi Altix, więc...
0: Tak, bo wiedzą, że mają dystrybutora. Mi też odsyłali właśnie. Miałem problem z linijką brajlowską, to oni mi odsyłali do naszej Elite Group i ja właśnie miałem już gadankę niepośrednio z Elitą Group.
3: A mam jeszcze takie pytanie, czy orientujesz się, czy ktoś w Rosji używa takiego notatnika firmy HIMSS o nazwie Braille Science? Czy orientujesz się, co to jest?
0: Powinien mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby to kupić. Ktoś
3: to znaczy,
0: używa?
3: Ale czy to jest
0: są firma QMG Media. Możesz to kupić, jak masz pieniędzy. To jest po rosyjsku, możesz to kupić i BookSense'a, i BrailleSense'a, nie wiem, jeszcze różnych takich HIMSS-owych rzeczy. Możesz kupić na przykład, jak chodzi o Freedomie, to PacMate'a, możesz kupić innych różnych rzeczy. Różna tyflotechnika u nas bardzo fajnie przedstawiona jest na rynku. Możesz to oczywiście kupić, tylko sprawa jest taka, że to kosztuje dużo, a kupić możesz oczywiście.
3: Ja wiem, ale chodzi mi o to, czy można kupić.
0: To też korzysta. I z prąta, i z tego, z wszystkiego korzysta ktoś.
3: A czy spotkałeś się na przykład z Mountbattenem? Czy wiesz, co to jest Mountbatten? To jest taka maszyna do pisania, taka elektroniczna. Ma 6 klawiszy i plus funkcyjny.
2: I produkuje to nasza polska firma, Harpo.
3: To znaczy produkuje. Oni
1: nie,
3: to przejęli po prostu.
1: Australijskie.
2: No właśnie, już nie jest australijskie, teraz to przejęli. No Kiedyś to było australijskie.
3: Najpierw, bo to jest w ogóle, powiem wam, jeżeli można, to jest w ogóle brytyjski produkt. Wymyśliła go w ogóle Wielka Brytania. To wymyślił go człowiek o nazwisku Mountbatten.
0: Królewski Instytut
3: Ślepych, prawda? Dla niewidomych, dokładnie. No i potem przejęła go Australia i potem z Australii znowu przejęło go Harpo.
0: Właśnie ja wiem, o co
2: ja
0: chodzi.
2: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że za kilka tygodni będziemy mieli audycję z Jarosławem Urbańskim z Harpo i wtedy o Mountbattenie na pewno sobie porozmawiamy szczegółowo na temat historii i na temat tego. A teraz można
0: kupić.
2: No to widzisz, czyli Mateusz, masz odpowiedź na pytanie.
3: Tak. To znaczy, ja znam Mountbattena.
0: Nie trzymałem w rękach oczywiście, ale kupić można. Można kupić i plekstoków i innych rzeczy takich. Bardzo dużo jest. Nie wiem, jak chociażby troszeczkę rozumiesz rosyjski, to elitagroup.ru może ci zorientować się, co konkretnie możesz kupić. I dużo sklepów możesz napisać.
3: A Everesty na przykład można kupić? Drukarki?
0: Można
3: Everesty.
0: Kupić bardzo dużo drukarek, bardzo dużo innych rzeczy, naprawdę. No ja, wiesz, ja nie jestem sprzedawcem, nie mogę ci to powiedzieć ja wiem, cały wiem, katalog po prostu tego ja wszystkiego.
3: Wiem, ale generalnie się fajnie u was Tyflo Informatyka przedstawia, tak?
0: Można
3: tak,
0: kupić.
3: Tak jak, mhm. tak,
0: no są wystawy.
3: Podobnie jak
0: na są wystawy i można kupić. Można kupić. U nas tak, są wystawy, tak, tak. Nas są różne projekty, różne tam rzeczy w szkołach dla niewidomych, żeby dzieci wiedzieli, co to jest, dlaczego to jest. U nas to wszystko jest. I plus do tego mamy jeszcze różnych takich producentów u siebie, różne playerki można też kupić, laski rosyjskie, różne termometry, różne inne urządzenia. To też chyba teraz będziemy gadali, to usłyszysz chyba.
3: Aha, dobrze, dobrze. Ja już dziękuję bardzo za informację. Nie zawracam wam już więcej głów, bo przedłużam audycję troszeczkę.
2: To dziękujemy ci bardzo, Mateuszu, w takim razie za telefon.
3: Ja również dziękuję.
2: Pozdrawiamy i przypominamy namiary do nas 123 834 835. To telefon tyflopodcast.net, pisany tyflopodcast.net. Tam jeszcze między tyflopodcast.net stawiamy kropkę. To jest Skype. Dobrze.
1: 3 minuty po 21. Tak, a propos. 24 chyba w Moskwie już.
0: A 003.
2: No to jeszcze właśnie. Mam nadzieję, Aleksandrze, że spać ci się nie chce.
0: Nie, oczywiście. Ja jestem z wami i pokątwam tego jeszcze.
2: No to super. Dobrze, to porozmawiajmy dalej w takim razie na temat tych rzeczy technologicznych. Powiedzieliśmy o Slepsungu. Powiedzieliśmy tak. O tym, jakie tu mamy...
0: Jakie tu mamy
2: telefony, o L-Smarcie. A co jeszcze z takich waszych lokalnych produktów jest ciekawego? My mamy na przykład polskiego czytaka, jeżeli chodzi o dostęp niewidomych do książek audio. Czy w Rosji coś takiego też jest? Jakieś takie urządzenie wyprodukowane na waszym lokalnym rynku, które by coś takiego umożliwiało?
0: Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to tak zwana elektroniczna biblioteka audiobooków. Jak ty jesteś zapisany w swojej bibliotece dla niewidomych, to możesz zadzwonić do nich, powiedzieć: chcę być zapisany w elektronicznej bibliotece. Ci dają login i hasło, wchodzisz i możesz ściągać książki w specjalnym formacie. I te książki możesz słuchać na Plextoku, bo firmware dla Plextoka ma możliwość rosyjski ten format, ten LKF. Plus do tego mamy playery różne, różnej jakości, różnych producentów. Gdzieś jest wbudowana nawet synteza, gdzieś tej syntezy nie ma. Gdzieś są radio, FM, prawda, internetowego nie ma nigdzie jeszcze, ale będzie wkrótce jakieś urządzenie nowe. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Że ludzie mogą to sobie pozwolić kupić. Jeszcze te urządzenia, te playerki, ich po prostu bardzo dużo jest. Nie wiem, czy o każdym coś trzeba mówić. Z takich możliwości...
1: Interesują nas rosyjskie wynalazki. Słuchaj. Typowo wasze.
2: Typowo wasze, typowo z waszego rynku.
0: Tak. Na przykład Tiflamak, Eligrzest, co jeszcze, jakiś jeszcze był, zapomniał, ich było chyba 4 albo 3. No najznany to Tiflamak i Eligrzest. Tiflamak to player od firmy Krust. Krust to firma, która jest w Jekaterinburgu, to jak ktoś chce wiedzieć geograficznie, to Ural. Krust.ru chyba u nich site. Ten player jest taki niewielki, niemały, takie budełeczko, ma w sobie dyktafona, ma w sobie radyjka, FM i nie tylko FM, taki radziecki FM od 65 do 108,0.
2: Czyli dolny i górny zakres.
0: Tak. Plus ma syntezę wbudowaną. Synteza jest niefajna, ale ona jest. Można czytać jakieś książki. Chyba TXT, chyba RTF i być może od następnego firmware'a jeszcze FB2. Jeszcze można... On sam swojej pamięci nie ma. Można tylko włożyć kartę. Karta SD do 32 GB i jeszcze można podłączyć to, co u nas ma nazwę fleszka, a u was ma nazwę chyba ten USB, ten pendrive. I Można go podłączyć właśnie. To jeżeli chodzi o Tiflamagię, jeżeli chodzi o Eligrzestach, to tam kilka playerów i są większe, są małe, też z dyktafonami, jakiś bies, najczęściej z głośnikami, chyba każdy jest głośnikiem, z takim fajnym, głośnym, naprawdę głośnikiem. Wbudowana też w niektóre synteza, lepsza niż w Kruście. Co jeszcze powiedzieć? Budzik?
2: A propos Elegrzesta, jeszcze takie czasami... pytanie pojawiło się od Dzwonimira. Czy Dzwonimir pyta, czy Elegrzestę produkuje jeszcze linijki brajlowskie?
0: Produkuje, właśnie produkuje.
2: A czyli macie też swoje linijki, nawet monitory brajlowskie, tak?
0: Monitory mamy, tak.
2: A jakiej to jest jakości?
0: Nie doszedł.
2: Okej. Okay. Dobrze. Złej. Dobrze, to za chwilę
0: tylko
2: do tego...
0: nie ma driverów pod NVDA. Rozumiem. Nie ma driverów pod NVDA, pod JOS-a można, a pod NVDA niemożliwe.
2: Rozumiem.
0: Na nieszczęście.
2: No dobrze.
0: Ale oni niezłe są.
2: To za chwilę może jeszcze do tego wrócimy, to na razie skupmy się na tych odtwarzaczach.
0: To chyba nie wiem, czy wrócać. Tam nie ma takiego, nic takiego specjalnego, okay. czego okay. nie ma w innych takich monitorkach. Takie plastikowe, takie niezłe, takie...
2: A cenowo? Cenowo.
0: Monitorki. Owo, takież jak i w całym świecie.
2: Aha, czyli tu nic tańszego nie ma.
0: To znaczy, tak, nowszego nic nie ma. A te playerki, oni niezłe...
1: Nie, tańszego.
0: Tańszego nie. Oni nie tańsze niż tam od Freedom albo od kogoś, nie. A propos Eligrzestów jeszcze, oni kiedyś produkowali jakiś... urządzenia inne, na przykład magnitole tak zwane, to urządzenie z dyskiem, z płytą właśnie, że płyty można wkładać, z kasetą i z radiem. Kiedyś to też było. I po teraz chyba można to kupić. Co jeszcze oni produkują? Różne takie rzeczy dla tego, żeby na kuchni używać, chyba coś u nich to takiego było. Kiedyś oni byli dealerami JOS-a, teraz oni nie są dealery. Teraz Elita Group tym zajmuje się. Tak, no a propos tych jeszcze innych rzeczy, co wam powiedzieć. Laski u nas są swoje, tabliczki brajlowskie swoje. Oczywiście papiera swoja, inne rzeczy takie swoje, termometry chyba też są swoje jest i inne takie rzeczy tam, nie wiem, czy można tak po polsku powiedzieć, glukometry, to znaczy dla
2: tych, kto ma dla cukrzyków.
0: Z cukrem w krwi, tak. Inne rzeczy też wyprodukowane. Nie wiem po prostu, co was interesuje. Jak mi spytacie, to ja więcej powiem. Na przykład u nas nie ma odpowiednika waszemu kajetku. U nas nie ma nic takiego na przykład.
2: A jakieś takie jeszcze typowe dla was rozwiązania, powiedzmy, no nie wiem, technologiczne może coś, tak jak właśnie te odtwarzacze produkowane lokalnie, czy chociażby te linijki brajlowskie, a może ktoś wymyślił w ogóle jakieś takie urządzenia typowe tylko dla Rosji, których nie ma w ogóle na innym rynku?
0: No co ja mogę przypomnieć coś takiego jak przybór przyjmować cienie, to znaczy,
2: cóż,
0: że
2: to
0: takie
2: jest?
0: Urządzenijko, na nim standardowa tabliczka brajlowska jakby z jednego boku, po prawej stronie, na tej tabliczce 12 rzadków, ty piszesz po prostu co chcesz.

0: po prawej stronie, to ta druga po lewej, są jak linijkę brajlowską, też na 12 takich rzadków. I jak ty tam piszesz na tej tablicy, to na tych rzadkach ci to wyskakuje. I to jest przyjazne dla ludzi, które na przykład pracują gdzieś tam, nie wiem, w sekretariatach, gdzieś jeszcze. Nie wiem, czy to teraz jest produkowane, chyba być może i nie, ale kiedyś to było bardzo popularne. I to można używać na co dzień, jak nie chcesz używać komputera. To jest szybkie też i no, nieźle to jest.
1: Ale to potrafiło zapamiętać tylko tych 12 znaków, czy po prostu to był taki jakby notatnik na zasadzie tabliczki, w którym można było zakodować, zapisać znacznie więcej tekstu.
0: 12 rzadków, jakby 12 linii.
1: 12 linii po znaku.
0: Tam jest

0: Nie dało się, bo to jest automatycznie całkiem. To nie jest jakieś urządzenie z oprogramowaniem, z czymś. To jest automatyczna rzecz.
1: Rozumiem.
0: Po prostu taka automatyczna. Mhm.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Byli jeszcze różne urządzenika, na przykład taki bloknot mówiący, taki dyktafonik, po prostu z jednym przyciskiem. Nie z jednym, tam trzy było przyciski właśnie. Na jeden wciskasz, słyszysz sygnał, po sygnale możesz 2 minuty mówić spokojnie i masz to w nim zapisane. Ludzie pisali telefony różne, tam informacje różne, tam nie była bardzo dobra jakość, ale to było możliwe. I wciskasz poza tym przyciski, tam było góra-dół przycisk i był taki środek przycisk, żeby wcisnąć i nagrywać. To wyglądało jak Olympus chyba, takiego jakiegoś było wyglądu, tylko że było plastikowe. Wciskasz po prostu, nagrywasz i chodzisz po tym nagrawkach góra-dół, po prostu słuchasz, co tam ty nagrałeś. Taki dyktafonik taki był. Było coś na mikrokasetach, takie coś też nasze rosyjskie. Byli takie malutkie, malutkie kaseteczki, na których to też można było nagrywać. Co jeszcze u nas było? Coś. A, jeszcze było. Była taka rzecz i po teraz istnieje dla płyt. Na przykład masz jakąś płytę, chcesz wiedzieć, co to jest za płyta, umieszczasz w takim pudełeczku i wciskasz na pudełeczku przycisk, mówisz, nie wiem, na przykład Szostakowicz albo Haydn i w następny raz, jak wciśniesz przycisk inny na tym pudełeczku, to ci powie, co to jest tam Szostakowicz albo Haydn i będziesz wiedzieć.
1: A na jakiej zasadzie to działało? Tak, to po prostu robiło zdjęcie tej płycie i później to sobie porównywało?
0: Nie, czy to robiło taki, to było takie coś po prostu, że nagrywasz do tego jakby. To jest takie standardowe jak dla płyt takie pudełeczko. Na nim jest coś takiego jak po prostu malutkie urządzeniko z 2 przyciskami. Na jeden wciskasz, nagrywasz, na drugi wciskasz.
1: Chodziło mi o to, skąd on wiedział, że później ta płyta to jest ta konkretna płyta, a nie co innego.
0: Niskąd nie wiedział, ty musiał to sam wiedzieć. Co to jest za płyta, po prostu umieszczasz w tym budełeczku, poza tym zamykasz to budełeczko, wciskasz przycisk, mówisz,
1: nie,
0: że
1: nie,
0: to
1: nie,
0: tam,
1: nie, nie, nie, nie.
0: Moja ulubiona.
1: Chodzi mi o, nie zrozumieliśmy się, chodzi mi o coś takiego. Robię opis tej płyty, okej. Okay. Ale skąd on wie, kiedy ja włożę drugi raz tę płytę i nacisnę ten przycisk do otworzenia, że to jest ta, a nie inna płyta? Na przykład zrobiłem sobie jedną opis jednej płyty Szostakowicza, a drugi powiedzmy właśnie Haydna. I teraz skąd on wie, kiedy ja te opisy już ponagrywam, że on to

0: O, że ta płyta to jest właśnie Szostakowicz, a nie właśnie na przykład Haydn.
1: Pan skąd nie wie, to po prostu jest urządzeniko z pamięcią, z malutką, do którego ty to nagrywasz. On nijak to nie rozpoznaje.
0: Aha, czyli po prostu to jest jakby jedno urządzenie na jedną płytę.
1: Na jedne pudełko, tak.
0: Rozumiem.
2: Pudełko do płyt takie.
0: Pudełko do płyt z pamięcią. Okej. No tak. Trochę za bardzo technologicznie się tu rozfantazjowałem. Bo już myślałem, że tam jakaś fotokomórka, jakieś zdjęcie.
1: Nie. Jeszcze było coś takiego na te napuszki podróżne, tam pod specje, pod coś jeszcze. Taka też pokrywka, na której też można było dla każdej puszki nagrywać. Na przykład są u ciebie puszka, kładasz tą pokrywkę i wciskasz przycisk, mówisz ogórki kiszone. No i w następny raz, jak podejdziesz, wciśniesz na tejże przycisk, to tak, że wyglądało jak te płyty, to też mówi ci, że to ogórki kiszone, po prostu twoim głosem, że ty to nagrałeś. Oczywiście jak tam będzie kapusta kwaśna, a ogórek już nie będzie, a ty nie przenagrałeś, to będziesz zawsze wiedzieć, że tam ogórki, bo to on ci powie, a ty otwierasz i nieszczęście wielkie, tam kapusta, nie chciałem kapusty. No właśnie, coś jeszcze chyba było. Byli różne takie rzeczy, żeby robić nadpisy brajlowskie, różne takie, na przykład dla nauczycieli niewidomych. Do końca nie wiem, jak to pracowało, był jakiś pres chyba i wciskasz tam jakiś przycisk i to przybiwa ci ocenę, czy piątkę, czy dwójkę, tam, czy trójkę, po prostu na papierce, żeby ty nie pisał sam, a żeby ty po prostu mógł to napisać uczniu niewidomym, bo u nas jest tak, że jak ty dostajesz w szkole ocenę i jak to pisane jest w twoim textbookie, w szytku, w tym, gdzie u ciebie jest te zadanie, to nauczyciel pisze i po brajlu, i standardowym tym szryftem. I jak nauczyciel nie wie właśnie, jak ci to, nie wie Braille'a, to było też przyjazne takie urządzeniko, ale jak one działały, ja tak do końca nie wiem.
0: A powiedz mi, czy na przykład, może tego nie będziesz pamiętał, ale tak teraz, tak z ciekawości, czy na przykład kojarzysz, czy w Rosji używano, no to już ileś tam lat temu na pewno, ale czy używano optakonów, czy ludzie z tego korzystali? Do czytania tekstu właśnie cyrylicą. Czy to się w ogóle do tego nadawało?
1: Właśnie nigdy nie słyszałem. Było coś takiego jak Knigalup, tak zwany, od Bauma. To taka maszyna, która czytała. Po prostu skaner taki, wkładasz tekścik, wciskasz przycisk i to czyta. Było coś takiego jak Sara od Freedoma. Było coś nawet nasze, a jeszcze było takie pod Windows 95-98, było coś takiego jak Dolphin Guide, tylko być może lepsze, co miało nazwę Dictor, to miało swoją własną syntezę, chyba teraz już nie dostać ani syntezę, ani program, a nieszczęście wielkie, synteza była przepiękna po prostu. To można było i pocztę odsyłać, i różnych tekstów edytować, i tak dalej. No wszystko można było robić, co potrzebowała osoba niewidoma na ten moment. No i co jeszcze powiedzieć? Był jakaś próba stworzyć screenreader rosyjski. No nic z tego nie stało, było kilka wersji, ale jakoś to tak skończyło. Bo no, tak entuzjazmu u ludzi nie stało, coś jeszcze. Programów było dużo, zaczyna się od mówiącego redaktora tekstów, edytora tekstów i menedżera plików, od projekta Ovalsoft i różne tam inne rzeczy, tam różne MaxReader na przykład, to taki programik do czytania tekstów elektronicznych. Ten program jest self-voicing, taki mówiący, tam nawet biblioteka do niego jest sprzedawana na płytach, możesz to sobie kupić, używać. Ta mysz mówiąca, ten syntezator dla JAWS-a i wkrótce będzie dla NVDA i dla Androida. Co tam jeszcze u nas z programów fajnego jest? Różne jeszcze menedżery plików, do audio program, który ma nazwę SVC, żeby szybko i prosto nagrywać audio i zmieniać swój głos. Co jeszcze tam? Coś jeszcze było chyba. Pod DOS-a było bardzo dużo programów, screen readerów, syntezatorów, też rosyjskich i ukraińskich. Nawet był jeden ukraiński syntezator. Są na Białorusi program LibReader, też dla czytania książek. Oczywiście bardzo znana u was i na całym świecie taki program Balabolka, który jest bardzo popularny z tego, co wiem. To nie do końca dla niewidomych, ale niewidomy bardzo dużo zrobili, żeby ten program był dostępny.
0: No i zresztą Fine Reader też to przecież z Rosji pochodzi, tak?
1: Fine Reader to też rosyjski i też nawet ja troszeczkę udzielniczył w tym, żeby ten program był dostępny. No i teraz możemy korzystać i naprawdę Fine Reader jest piękny. A co jeszcze? Co by wam jeszcze powiedzieć o naszych programiczkach? O, brum, brum, brum, brum. No chyba różne skrypty dla JOS-a oczywiście byli tam do pogody, dla tłumaczenia i tak dalej. Właśnie z tego, co wiem, być może wiem jakąś rzecz nieprawidłową, ale powiem, ten Instant Translate dla NVDA to też idea nie Rosjanie naprawdę, a Gruzina, ale no Gruzja i Rosja to nie tak daleko. I on też to wymyślił i z jednym tam swoim kolegą to zrobił. A Instant Translate to mam na myśli też bardzo znana rzecz. No różne rzeczy, nie wiem, serwis na przykład rzeczeń mówiących był tu rozpracowany niedawno, też nie tak bardzo dla osób niewidomych, ale też tak jest, że osoby niewidome z tego korzystają.
0: A co to jest?
1: Synteza rosyjska. A że możesz na przykład napisać życzenie człowieku, wybrać syntezu, wybrać muzyku i dosłać mu na e-mail albo gdzieś tam na Facebook, na VK, gdzieś jeszcze. Właśnie program dla Wkontakcie. Wkontakcie to odpowiednik Facebooka, że można słuchać tam audio, że można dodawać przyjacieli. Też taki klient dla niewidomych był zrobiony. OnToys to platforma dla gier. Tam dużo gier są, różne domino, różne inne tam szachmaty, nie wiem jak powiedzieć.
0: Szachy,
1: da. Jeszcze tam różne rzeczy, futbol nawet jest, jeszcze tam strategie różne, inne rosyjskie gry, takie jak Technoshock na przykład. No dużo tego mamy, po prostu ja boję o czymś zapomnieć.
0: A Robercie, ty masz jakieś pytanie, tak a propos technologii? Jeszcze o coś chciałbyś zapytać?
2: Ja bym wrócił do tego nieszczęsnego Elegresta. Bo dlaczego mnie to zainteresowało? Dlatego, że to jest chyba firma, która produkuje jednak hardware, czyli sprzęt. I ja nie wiem w tej chwili, jakie u nich są ceny na ich produkty, ale to może być coś atrakcyjnego, choćby nawet ze względu cenowego tutaj.
1: Nic atrakcyjnego. Kosztuje także jak wszystkie urządzenia. Nic atrakcyjnego.
2: A jest jakiś sajt? Albo strona?
1: Chyba elegjest.ru, ale można po prostu wpisać w Google Jelecgeście, E-L-E-C-G-E-S-T-E i znaleźć stronę, i tam chyba można znaleźć i kontakty.
2: Ale cyrylicą trzeba pisać, prawda?
1: Nie, można pisać łacinką.
2: Elecgeste.
1: Jak ktoś chce cyrylicą, to E-L-E-G-D-Ż-E-S-T.
2: Aha. A jak łacinką, to Elecgeste.
1: Jelecgeste. Elecgeste.
2: Elecgeste. To już będzie trzeba zobaczyć, bo na przykład ta Magnitola mnie zainteresowała. Co no, to może być?
1: Można tam dużo kupić. U nas są na przykład sklepów dużo jest, takich dla niewidomych, tam można zamówić. Nie wiem, czy oni tam gdzieś tam, no, w inny kraj tego przesyłają. Nie wiem naprawdę, ale są trzy sklepy, których znamy, jeszcze sklepy regionalne. Tam bardzo dużo produkcji różnej, naprawdę różnej, i rosyjskiej, i nierosyjskiej. Z tego, co wiem, Magnitolu tam też można kupić. Kosztuje to drogo, jak i każda tyflotechnika. U nas tyflotechnika nie jest taka jakaś tańsza niż u was. U nas często jest tak, że ona jest nawet droższa. No ale cóż, no można jakoś to pozwolić, można jakoś kupić, jak człowiek chce, jak człowiek zbiera na to pieniędzy, to chyba jakoś kupię.
2: To ja jeszcze... No i zainteresował mnie też L-Smart, prawda? Czekamy na L-Smarta.
0: No czekamy,
1: Jak co? Jak ja będę mieć to w rękach, to oczywiście wam to zademonstruję. Przyjdę do was z zadowoleniem, jak zaprosicie i pokażę wam, co to umie.
0: No to na pewno zaprosimy, bo to jest ciekawa rzecz. Myślę, że to jeżeli komuś będzie się chciało gdzieś tam zlokalizować to na język polski, to może być coś, co będzie zrobione dla niewidomych, co będzie w oparciu o Androida i co będzie działać w odróżnieniu od pewnego innego produktu, o którym mówiliśmy swego czasu i który prezentował Wojtek Maj.
1: Jeszcze tak z ciekawości, u nas na przykład francuska firma Capsys, przestawiona w Rosji, nawigatorem Captain Mobility, który jest taki niezły, naprawdę ludzie z tego korzystają i wkrótce będzie jakiś też telefon od nich na Androidzie. Poczekamy, co to będzie i to chyba też będzie dla całego światu, to być może będzie lepsze niż L-Smart, a być może będzie gorsze.
0: A ja jeszcze zapytam, takie pytanie podsunął mi redakcyjny kolega Michał Kasperczak, jako namiętny czytelnik książek elektronicznych. Chciałby się dowiedzieć, jak to wygląda w Rosji. Czy ten rynek takiego, ja nie mówię teraz o księgarniach elektronicznych, znaczy ja nie mówię o bibliotekach takich typowo dla niewidomych, ale czy w ogóle ten rynek e-booków w Rosji to w ogóle jakiś jest? A jeżeli jest, to czy się orientujesz, co tam jest tak naprawdę? Czy to są EPUBy? Czy to są jakieś zabezpieczane DRM-em pliki PDF? Czy w ogóle tego nie ma i tak naprawdę nikomu niespecjalnie na tym zależy, żeby było? Jak to jest?
1: To jest i EPUBy, i FB2, i PDF-y. Są kilka sklepów, gdzie można...
0: A co to jest FB2? Co to jest FB2?
1: FB2 to Fiction Book. To taki format, który bardzo u nas jest popularny. Do tego formatu można dodawać różne obrazki, różne inne rzeczy. I ten format jest mały. Chociaż on jest taki, wygląda jak taka tradycyjna książka, niby ty masz po prostu na papierze tą książkę.
0: A jak jest z dostępnością tego formatu?
1: Każdy player dla niewidomych umie to czytać. To umie czytać balabolka, to można konwertować za pomocą programu FB2 to ANY. Można do TXT, można do RTF, do czegokolwiek. Są online konwertory, jest zabezpieczona wersja tego formatu, jest niezabezpieczona. Możesz to sobie kupić, jak chcesz tam tych książek, możesz czytać za pomocą na iPhone'ie na przykład Voice Dream Readera, albo e-booksa, albo czytatela, jak już mówiłem, możesz na Androidzie czytać Cool Readerem, możesz czytać tu na kompie, czymkolwiek. Możesz czytać na playerie, na przykład ja mam Victor Reader Stream obsługuje, FB2 można czytać. Można oczywiście kupować książki w księgarniach internetowych, w sklepach internetowych, można kupować i elektroniczne, i takie papierowe, i audiobooki nawet gdzieś można kupować, to z tym tego jest sporo i każdy może coś wybrać dla siebie.
0: No to rzeczywiście, okazuje się, że tu i także mamy do wyboru, do koloru, na co tylko mielibyśmy ochotę. Tak zastanawiam się, czy o czymś jeszcze powiedzieliśmy. Ja jeszcze bym zahaczył może o takie rzeczy, jak powiedziałeś, jest coś takiego jak tiflokomp.ru, czyli taka strona. A powiedz mi, jak jest na przykład z jakimiś takimi audycjami dla osób niewidomych? Dowiedzieliśmy się, że macie tam swoje radia. To są radia internetowe, tak? Raczej. Czy są też jakieś naziemne?
1: Radio internetowe najczęściej. Są kilka programów na stacjach regionalnych dla osób niewidomych i osobach niewidomych. No ja tak za bardzo o tym nie wiem, dlatego że to jest takie, no niefajne, takie jakieś nieinteresujące. A jeżeli chodzi o stacjach internetowych, to najznaniej

0: androidvoice.ru to ab androidach, albo blinddroid.ru to też ab androidach. Oczywiście wdowy projekt ten ru.nvidia.unity.org, przepraszam. Chyba tam podcastu nie ma niejakiego. Ja kiedyś próbowałem robić swój własny podcast dla niewidomych, który miał nazwę Tiflacast, ale z tego tak fajnie nic no, nie wyszło, po prostu nie znalazłem w ten moment ludzi w tym zainteresowanych, a sam jakoś nie miał możliwości tak dużo tego zrobić. Oczywiście audio podręczniki dla niewidomych też są. Na Tyflokompie można zdobyć ich bardzo dużo, można ściągnąć. Tyflokomp to takie wielkie, wielkie coś, wielki portal, gdzie są i forum, i chat, i guestbook, i oczywiście różne takie dokumenty o dostępności web, o różnych takich rzeczach, jak pracować z tym programem, takie guide'y, takie manuale. Plus do tego wiadomości o tyflu technologicznym świecie. Co roku tam ogląd tego, co się stało, co zdarzyło w tyflu technologiach za rok, który był. Tam jest taki fajny człowiek, naprawdę fajny, ja go znam, Nikita Cejkiewicz. On bardzo dużo tego wszystkiego wie, jest takim ekspertem technologicznym, który no po prostu tym żyje, jest tym zainteresowany i tak dalej. I robię ten portal, ale on robi to nie jeden. To jest jeszcze kilka ludzi. No, co jeszcze powiedzieć o takich audycjach dla niewidomych? Bardzo dużo jest podcastów takich samodzielnych, że ludzie po prostu sami to stworzyli, gdzieś umieścili, gdzieś tam na Dropbox albo na nasz odpowiednik Dropboxa na NDXDisk. No i to umieścili, ludzie to słuchają, ściągają, ktoś ma swoją stronę internetową, ja na przykład mam swój live journal, tam czasami piszę wierszy swoje, czasami tam muzykę jakąś wystawiam swoją.
1: To może podaj adres przy okazji, gdyby ktoś chciał sobie poczytać. Masz okazję do promocji.
0: No chyba lepiej podać stronę VK niż Live Journal. Live Journal jest taki troszeczkę no, nieczęsto używany, a vk.com/radowest przez V to moja strona taka w sieci socjalnej Wkontakcie. Tam najczęściej są różne publikacje, różne moje wiersze, moja muzyka, tym, czym ja jestem zainteresowany, różne recepty kulinarne, różne inne rzeczy. Oczywiście wszystko po rosyjsku, albo czasami po białorusku i bardzo rzadko po polsku, ale bywa coś po polsku, bywa.
1: No to może jak wiesz, to może jak z Tyflo Podcastu będziesz miał większą ilość odbiorców, to może będzie to odpowiednią motywacją, tym bardziej, że zależy ci na nauce polskiego, żeby jednak gdzieś tam mimo wszystko również i w naszym języku coś publikować.
0: No jak... Ja właśnie chcę tak, jak już coś tam o promocjach poszło, to jak ktoś na przykład jest zainteresowany, nie wiem, muzyką taką, poezją śpiewaną, wierszami jakimiś, to albo aromaterapią na przykład, to są site praleska.pro, praleska.pro, to taki site jednej naprawdę fajnej dziewczyny z Białorusi, która jest zainteresowana w tych rzeczach i site ma wersję polską, co jest fajne. I wy możecie tam czytać, oczywiście możecie mówić jej o błędach językowych, bo ona tylko zaczyna uczyć języka polskiego, ale bardzo fajnie jej to wychodzi. No i można was do tego też wszystkich zaprosić. Ona jest niewidoma, to znaczy, że ona mówi o tym wszystkim z takiego swojego względa niewidomego, jak tak można powiedzieć. No tak ja w ogóle jestem chętny do gadanki, jestem chętny do rozmowy, do kontaktów. To nie problem mi znaleźć, jak ktoś zachce znaleźć. To już, no to nie trudna rzecz. Jestem na Twitterze, to można wpisać sobie w Twitter dolbozawr, dolbozawr, albo na audio, bo jestem też czasami po polsku, czasami po rosyjsku. No tak można mi znaleźć. Jak ktoś zachce, to można wpisać Radowest po prostu w internecie i będzie dużo Radowesta. Nie wiem, czy tak dużo potrzebne jest. No i serwisów tak są u nas dla niewidomych. Jak ktoś też jest zainteresowany,

0: po prostu. Trzeba mówić o każdym oddzielnie, po prostu ich tak dużo, że, no nie wiem, listów dyskusyjnych bardzo dużo, o Tiflo Kompa tylko kilka, o oprogramowaniu, o grach, nawet cała strona jest o grach, też Tiflo Games, nie pamiętam tak dokładnie, jak ktoś jest zainteresowany, to też kiedyś tam powiem, no to napiszcie chyba w komentarzach do tego podcastu, jak ktoś jest zainteresowany. Strona jest po rosyjsku, ale jak już mówiłem, ściągajcie RH Voice'a i jakoś chyba będzie wam to...
1: Ewentualnie chodzi. Zawsze można się posiłkować Google Translatorem, jeżeli ktoś zupełnie
0: oczywiście.
1: Nie zna rosyjskiego. Dokładnie.
0: Oczywiście, to nie jest jakoś trudnie, ale rosyjski nie jest taki trudny dlatego, żeby zrozumieć i mam na myśli, że to, nie wiem, że to nie suahili, nie arabski, nie urdu i jakoś można z tym żyć właśnie. No tak nie wiem, co jeszcze o takich serwisach i audycjach dla niewidomych tak dokładnie powiedzieć.
1: No to w takim razie, pytanie, Robercie, czy ty jeszcze jakieś masz pytanie do naszego gościa, o coś jeszcze chciałbyś zapytać, o czym być może ja zapomniałem, albo po prostu masz jakąś koncepcję jeszcze?
2: To znaczy, wiadomo, że mnie zazwyczaj interesują tamtejsze produkty, bo tych wszystkich naszych to mamy tutaj pełno tych różnych rzeczy. Ja jako miłośnik radia, no to mówię, no to, że tak powiem...
0: O radio lubię... trzeba po prostu robić oddzielną audycję.
2: Też tak myślę.
1: Radio w Rosji. A to jest, wiecie co? To jest, myślę, że też całkiem niegłupi pomysł, żeby kiedyś zrobić taką audycję na temat radia w Rosji. Zrobiliśmy kiedyś audycję o radiu w Polsce i to aż dwie audycje trzeba było zrobić, to kiedyś sobie podyskutujemy, o rosyjskich mediach.
0: To można było pogadać, to po prostu historia wielka.
2: Nie, po prostu powiedziałeś o okeanach, czyli oceanach, czyli tych radioodbiornikach, jeszcze mówię o WEF-ach.
0: WEF-y byli tak właśnie, byli jeszcze okeany, Urały, Gomiel był, jeszcze coś było dużo.
2: Mnóstwo było różnych, natomiast czy są u was mówiące radioprzyjomniki albo radioodbiorniki?
0: Mówiących nie ma, tylko wiesz, jakiś można, u nas są takie sklep jest, który ma nazwę Simy Cwiecik i w nim można kupić jakiś mówiący po angielsku, to chyba nie rosyjskiej produkcji.
2: A to jest ciekawe,
0: naprawdę, odbiornik, który mówi po angielsku, ale ja w życiu jakoś nie widziałem tego odbiornika, ale on istnieje na świecie. A, jeszcze godzinki mówiące mamy, jak każdy kraj chyba. O tym zapomniał właśnie.
2: To znaczy program czy zegarki?
0: I program, który ma nazwę Real Talking Clock. I godzinki takie, urządzenie po prostu, które nosisz na rękach, wciskasz i chińska pani ci mówi 13 czasów równe.
2: Czyli zegar po prostu, zegarek mówiący.
0: Zegarek, tak. I zegarenka jeszcze jest telefoniczna. Każdy niewidomy albo kto chce wiedzieć czas, może zadzwonić na telefon, to nic nie kosztuje. I w ogóle praktycznie w każdym takim wielkim mieście są takie telefoniczne służby, do których niewidomy może zadzwonić i usłyszeć tam różnych warsztatach, mероприемствах, wystawach i tak dalej.
2: A no to u nas tego nie bardzo.
1: Kiedyś to było. Rzeczywiście zawsze to było płatne, ale my kiedyś też mieliśmy takich więcej automatów. Na 9.2 tam się dzwoniło i 9.2 na przykład 8 to chyba jakieś były. 9.2.9 to informacje kinowe, 9.2.8 to chyba bajki jakieś. To było kiedyś
0: nie,
1: coś takiego.
0: Nie, wszystko dawno, dla niewidomych. To wszystko zrobione WOS-em jakby u nas jest.
2: Nie.
0: Ta zegarynka to dla wszystkich, a to tylko WOS-em zrobione, albo jakąś organizacją. Jeszcze jest taka na przykład rzecz, możesz zadzwonić w Moskwie i powiedzieć, ja jestem, nie wiem, niewidomy, chcę pojechać używając metra od tamtej stacji do tamtej i chcę, żeby mi ktoś przeprowadził. No właśnie, przyjeżdżasz do tej stacji, od której chcesz jechać, ciebie tam pomaga pan albo pani i może ci pomóc nawet dojechać do tego, tam, do czego ty jedziesz, nie tylko używając metra, ale tam używając innych jakichś sposobów, żeby ty po prostu mógł normalnie jechać po mieście, tylko musisz mieć dokument, że jesteś niewidomy, że potrzebujesz pomocy, albo że jesteś niepełnosprawny.
2: No, no
0: jak u nas mówią, małomobilni tak zwane.
2: Małomobilny. No u nas nie ma tych wspaniałych udogodnień telefonicznych takich. Za zegarynkę się płaci jak za zboże. Bo się płaci podwójnie bodajże, bo to jest chyba ten taki straszny serwis drogi, o ile się nie mylę. No ale, że tak powiem, czyli u was tutaj troszeczkę inaczej, troszeczkę
1: są różnice, jak ja się tak przysłuchuję temu wszystkiemu, o czym mówi Aleksander, to ja mam wrażenie, że są różnice, ale znowu tych różnic nie ma aż tak wiele. Ani w Rosji sytuacja niewidomych nie jest zdecydowanie gorsza niż u nas, ani też nie jest zdecydowanie lepsza. No ktoś mógłby powiedzieć, że rzeczywiście tu jest kwestia finansowania, że jest lepszy socjal, natomiast no to wszystko zależy od sytuacji, bo i tak okazuje się, że na przykład wynajęcie mieszkania w Moskwie, przynajmniej w Moskwie, no tak. To, no to i tak nie jest na kieszeni niewidomego, który żyje z socjalu, tak? Więc...
2: Ale u nas myślisz, jest inaczej?
1: A nie, no dlatego mówię,
2: że... to samo, wynajęcie mieszkania
1: Robert,
2: w Warszawie.
1: No oczywiście ja o tym wszystkim wiem, ja wiem doskonale, wiem o czym mówisz, tylko po prostu chodzi mi o to, że no, ani nie jest sytuacja lepsza, ani gorsza. Pod niektórymi względami być może jest lepsza, pod niektórymi względami być może też jest gorsza. Takie, ja mam taką refleksję i tak mi się wydaje,
0: prosta,
1: słuchając tego.
0: Prosto jest tak, że u nas takie pieniądze, wy myślicie, że te tam moje 1700 albo 1600 złotych, dla was to oczywiście dużo, a jak dla mnie to, wiecie, to nie tak dużo jest. Jakby chyba, ja pojechałem do Polski z tymi pieniędzmi żyć, no oczywiście, to ja by kupiłem bilet do Polski, kupiłem komuś jakieś prezenty, przyjechałem, jakoś by, być może żyłem, ale na bilet do domu już by po prostu nie było czym płacić po prostu, bo to byłoby drogie.
2: Byś poczekał następny miesiąc, byś miał następne 1600 i byś
0: ten... no tak, już by przyjechał. A tu by żyłem, by na ulicy śpiewał, by tam chodził, o, ja nieszczęsny, niewidomy. A wiecie, ja tak bardzo nie lubię tych, kto chodzi i krzyczy, że oj, niewidomy, trzeba mi pomóc, taki nieszczęsny. No naprawdę można znaleźć pracę.
2: A są tacy ludzie?
0: Chce.
2: Duży? Dużo?
0: Nie dużo, ale istnieją. Jak człowiek jeszcze gra na czymś tam, na harmonii albo tam, nie wiem, na saksofonie, to jeszcze jakoś można...
2: Nagrywa na harmoszce.
0: No to... jak on gra na czymś, to jeszcze można mu dać, a jak on stoi i jęczy po prostu, oj, ja nieszczęsny, oj, podajcie mi bardzo, proszę was, to po prostu chcę dać mu po głowie, żeby on nigdy już nie stoiał, bo no... Tylko jak masz jakieś intelektualne problemy, nie możesz dostać pracy. A tak chociażby jakąś, chociażby gdzieś tam w środku niewidomych, ale dostaniesz. Pospróbuj chociażby przed tym, jak wychodzisz.
2: Czyli u was są jeszcze takie te ośrodki dla niewidomych, gdzie można dostać pracę. Takie jakby spółdzielnie, jak u nas to kiedyś było.
0: Tak. Takie fabryczki, gdzie ty przychodzisz, tak. Możesz tam coś zrobić, elektryczne różne rzeczy tam robią, różne ładunki. Ładowarki, różne tam rzeczy powiązane z tym, z techniką dla samochodów. U nas na przykład w Taliacie wielka taka fabryka AutoVAZ i u nas tam jest robione dla tych samochodów kilka rzeczy też niewidomymi, coś tam jeszcze. U nas w Rosji na przykład można, u nas są swoje telewizory też, istnieją kilka swoich firm i też niewidomy gdzieś tam pracują. To można znaleźć pracę w Moskwie i nie w Moskwie. Czasami trudno, bardzo trudno, naprawdę. Bardzo, bardzo trudno, jak jest jakaś mała taka miejscowość, jakaś, nie wiem, na jakiejś wsi, to trudno, czasami niemożliwe, ale no można zawsze. W internecie gdzieś, jak człowiek szuka, to on znajdzie.
1: a na pewno im większe miasto, tym lepiej po prostu i tym większe szanse. Tak. Rosja to jest w ogóle, no tak jak Robercie, ty powiedziałeś, to jest zdecydowanie większy kraj od Polski i to też jest różnie. Zresztą to jest taki, też jak kiedyś rozmawialiśmy, to też jeszcze tak, żeby naszym słuchaczom nakreślić, jak to wygląda, to ty, Aleksandrze, mówiłeś, że w pewnych miejscach to wy już macie chociażby właśnie jakiś taki szybki internet mobilny, na przykład, nie wiem, czy w LTE, w technologii LTE, czy jeszcze nie. Nie wiem, czy
0: LTE
1: to u was jest.
0: Jest.
1: Więc w pewnych miejscach Rosji jest internet LTE, a w pewnych miejscach są ręczne centrale analogowe. To nawet nie są centrale analogowe automatyczne, tylko ręczne, gdzie musi, powiedzmy, być ktoś, kto połączy to, telefonistka połączy jak u nas kiedyś.
0: Na jakiejś
2: gdzie wsi. Korbką się kręci telefon.
0: Tak, często. Korbka. No nie często, ale na jakichś wsiach, tam nie wiem, gdzieś tam na Syberii, jak nie jest tak dużo ludzi tam i po prostu jest drogie instalować te różne rzeczy takie cyfrowe, to są taka stacja telefoniczna, gdzie siedzi pani, nie wiem, wciskasz przycisk, mówisz: pani, proszę, chcę zadzwonić do Moskwy. Ona mówi: czekajcie. No i zaczyna tam dzwonić do Moskwy albo do kądyś tam. Są karty telefoniczne też, żeby to użyć, na przykład automat telefoniczny na ulicach, że ty przychodzisz z kartą, wkładasz i możesz dzwonić też tam dokądkolwiek. Co jeszcze? No, Rosja to taki kraj kontrastów naprawdę. Więc można zobaczyć różne rzeczy, ale ja, wiecie, chcę bardzo zaprosić ludzi do Rosji. Nie słuchajcie nijakich, kto wam mówi, że u nas tu źle, że u nas tu zły ludzi. Oczywiście my być może nie mamy takiego fajnego tam jakiegoś tam państwa. Oczywiście, że u nas czasami trudno tu żyć i coś, ale ludzie u nas dobre i żyć u nas można normalnie, jak człowiek chce pracować, jak człowiek ma jakieś ambicje na życie. No i w ogóle zapraszam przyjechać. U nas bardzo fajnie może być i każdy region to po prostu no coś innego. Rosja, taka centralna, to inna rzecz. Jakaś Syberia to druga rzecz, a jakiś, nie wiem, jakiś Tatarstan to trzecia rzecz, a gdzieś tam blisko morza to w ogóle będzie i inna kultura, i inne tradycje, i po prostu wszystko inne. No i Rosja to po prostu kraj kontrastów, o którym trzeba dużo gadać i po prostu mam na myśli, że jak człowiek tu polubił Rosję, to chyba będzie tu żył długo i zachce i język wyuczyć i tak dalej. Po prostu ja lubię swój kraj i mam na myśli, że mój kraj nie jest gorszy od innych, chociaż my nie jesteśmy ani Europą, ani Azją, jesteśmy Eurazją, ale mój kraj jest dla ludzi i wszystko, co można zrobić dla ludzi u nas, próbują robić. Lepiej, gorszej, ale próbują.
1: I myślę, że
2: w tej chwili z racji.
1: I myślę, że tym akcentem możemy powoli kończyć naszą dzisiejszą audycję, bo Aleksander dosyć ładnie to wszystko podsumował. Chyba że jeszcze, Robercie, ty chciałbyś coś dodać?
2: Nie, tylko chciałem powiedzieć, że teraz niestety z racji naszej przynależności tam, a nie tu, te wyjazdy do Rosji są bardzo mocno utrudnione i tyle mojego na ten temat.
0: No tak, ale no tak jest. No co zrobisz? To już polityka.
1: To już jest polityka, a myślę, że polityką
0: ludzie
1: ostatnio...
0: Nie mogą nic
1: a myślę, że polityką ostatnio w mediach tak się wszyscy zajmują, że my możemy sobie to śmiało odpuścić,
0: tak,
1: skoro
0: oczywiście.
1: jesteśmy medium technologicznym. Dziękuję ci, Aleksandrze, bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Widzę, że słuchaczom się podobało i myślę, że się jeszcze kiedyś spotkamy, żeby porozmawiać może o jakichś
0: ja
1: innych aspektach
0: dziękuję,
1: życia w Rosji.
0: Również dziękuję.
1: Dziękuję, ja również, dziękuję również tobie, Robercie, że byłeś, że także zadawałeś pytania. Robert Łabęcki wraz ze mną tę audycję współprowadził. Gościem Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia był Aleksander Jaszyn, mieszkaniec Moskwy. Przypominam, że audycja nasza dzisiejsza dotyczyła życia niewidomych w Rosji. Ja również dziękuję za uwagę. Sprzed mikrofonu i zza konsolety Tyflo Radia kłania się nisko Michał Dziwisz. Do następnego spotkania.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Z tej strony Mikołaj Hołysz i dziś kolejny podcast o Macu. Dziś będzie o takich podstawach systemu macOS, o podstawach korzystania z VoiceOvera i o tym, co my o tym systemie tak naprawdę na początek musimy wiedzieć. Wyjaśnię kilka najważniejszych pojęć i postaram się mniej więcej przedstawić, jakie są odpowiedniki tego, co my znamy z Windowsa na Macu. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie podstawowe pojęcia. A więc zacznijmy od kwestii samego uruchomienia Maca. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że był podcast, nagrałem poprzedni podcast o konfiguracji systemu macOS, w którym to podcaście pokazałem tyle VoiceOvera, ile trzeba umieć, żeby sobie takiego Maca po raz pierwszy po zakupie skonfigurować. Ja się tutaj nie będę powtarzał, ja tego tłumaczył nie będę też jeszcze raz, więc odsyłam wszystkich do tego podcastu o konfiguracji Maca. Sobie warto najpierw wysłuchać, nawet jeżeli dostaliśmy Maca, którego nam ktoś gdzieś tam wcześniej ustawił, to pierwsza część tamtego podcastu tak naprawdę mówi o podstawach VoiceOvera, przechodzi przez samouczek tegoż programu, więc nawet jeżeli dostaliśmy Maca skonfigurowanego, to myślę, że warto sobie tego podcastu przynajmniej w części wysłuchać, żeby już jakieś o tym VoiceOverze pojęcie mieć i móc w tym momencie kontynuować od tego momentu. Ale przechodząc już do rzeczy, pierwsza rzecz, o jakiej trzeba powiedzieć, to jest kwestia uruchomienia samego Maca. Gdy uruchomimy Maca, jeżeli go skonfigurowaliśmy, tak jak pokazałem w pierwszym podcaście, domyślnie nie dostaniemy po uruchomieniu mowy. VoiceOver nam się nie włączy. Nie wiem do końca, dlaczego tak jest. Podejrzewam, że dlatego, że jeżeli mamy kilku użytkowników korzystających z jednego komputera, to Apple nie chce, żeby na ekranie logowania, gdzie mogą teoretycznie z tego urządzenia korzystać inne osoby, był VoiceOver i przeszkadzał osobom widzącym, więc my sobie tego VoiceOvera musimy włączyć. VoiceOvera włączamy standardowo kombinacją klawiszy Command F5. Ja przypomnę, Command, pierwszy klawisz po lewej stronie spacji. Jeżeli nasz Mac nie posiada klawiszy F1, F12, posiada dotykowy pasek Touch Bar, VoiceOvera włączamy przytrzymując klawisz Command i trzymając Command, naciskamy trzykrotnie przycisk Power, przycisk Touch ID znajdujący się po prawej stronie paska dotykowego na samej górze, w prawym górnym rogu urządzenia. Jak już VoiceOvera włączymy, powinniśmy znaleźć się w oknie wpisania hasła. To jest okienko dość specyficzne, przez to, jakie Apple ma zabezpieczenia, tam nie jest załadowany cały system i ten VoiceOver, którego my dostaniemy, też nie ma załadowanej żadnej naszej konfiguracji. No bo skoro nie ma hasła, to nie ma naszych danych, a skoro nie ma naszych danych, to nie ma też naszej konfiguracji. Efekt jest tego taki, że VoiceOver na tym konkretnym ekranie zawsze włączy się z pełną głośnością. Więc jeżeli mamy słuchawki na uszach i uruchamiamy Maca z podłączonymi słuchawkami, to ja radzę dobrze te słuchawki na chwilę zdjąć. I jak nam się ten VoiceOver włączy, my usłyszymy, że on się włączy, bo on się właśnie włącza z maksymalną głośnością, więc my to usłyszymy. Wtedy sobie klawiszami Ctrl, Option, myślnik jesteśmy w stanie ściszyć tego VoiceOvera do takiego poziomu, do jakiego potrzebujemy. Przypomnę, klawisze od lewego dolnego rogu w ostatnim rzędzie na dole, od lewej strony to są FN, Ctrl, Option, Command, spacja. Tam, gdzie na Windowsie, na komputerach z Windowsem mamy klawisz Windows, klawisz menu Start, tam na Macu mamy klawisz Option. Tam, gdzie na Windowsie mamy klawisz Alt, w tym miejscu na Macu mamy klawisz Command. Co do okna wpisywania hasła, w Waszym przypadku to okno powinno się uruchomić w języku polskim. W moim, z racji, że tu są dwa systemy, jeden polski, jeden angielski, uruchomiło się w języku angielskim, ale no to się generalnie nie powinno zdarzyć. Ale o czym trzeba pamiętać, to okno wygląda bardzo różnie na różnych komputerach. Na komputerach z procesorem M1, na najnowszych Macach, okienko wprowadzania hasła przy dysku szyfrowanym, przy FileVault, przy włączaniu takowego potrafi sobie odpowiednio wszystko tak ustawić, żeby ten voiceover był faktycznie po polsku i był faktycznie voiceoverem. Na Macach poprzedniej generacji różnie to z tym bywa. Czasami były na przykład takie Maki, na których kopiowały się tylko fragmenty jedną syntezą, po prostu wszystkie niezbędne kwestie, które voiceover musi w tym okienku powiedzieć, więc tam też się z językami czasami potrafiły dzieć cuda. Na bardzo, bardzo starych Macach, jeżeli z takim mamy do czynienia, w ogóle w tym okienku nie będzie mowy. Będziemy mieli dwa piknięcia na wpisanie hasła. Wpisujemy hasło, trzy piknięcia oznaczają dobrze wpisałeś hasło, dwa piknięcia oznaczają coś jest nie tak, musisz wpisać hasło jeszcze raz. Względnie, jeżeli mamy ustawione, że musimy wpisać nazwę użytkownika, jedno piknięcie wpisujemy nazwę użytkownika, dwa piknięcia wpisujemy hasło. Trzy piknięcia wpisaliśmy, wszystko dobrze. Ale to są jakieś dziwne stare Maki, jeżeli chodzi o nowe Maki. Tutaj powinna być zwykła Zosia, tutaj powinna być zwykła synteza, więc jeżeli to jest wasz komputer, jeżeli wy go teraz kupujecie, to z tym nie powinno być teoretycznie żadnego problemu, no tylko jest jeszcze kwestia tej głośności. Czasem jest tak, że w tym okienku teoretycznie ten błąd został poprawiony, teoretycznie już go nie ma, ale on się jeszcze czasem może zdarzyć. Słyszymy jakiś postęp instalatora, jakieś dziwne rzeczy, nie do końca działa na voiceover. Jeżeli coś takiego nam się stanie, po prostu klikamy myszką. Bierzemy touchpada, klikamy touchpadem. I wtedy wszystko powinno wrócić do normy. Gdzie klikniemy, nieważne, ważne, żeby po prostu kliknąć i wtedy powinno być ok. Ale no w każdym razie, w większości przypadków na nowych Macach, na nowych komputerach po prostu włączamy komputer, czekamy, nie wiem, pół minuty, minutę, naciskamy sobie Command F5, włączamy sobie VoiceOvera, wpisujemy hasło, co ja niemniejszym uczynię, oczywiście no okno powinno być generalnie po polsku, naciskamy Enter i czekamy.
5: Witamy w macOS. Funkcja VoiceOver jest włączona, aplikacja.
4: I
5: Finder działa w tle.
4: W tym momencie włączył
5: Finder, biurko, grupa. Obiekt, w którym się znajdujesz?
4: O właśnie. W tym momencie włączył nam się Mac. Podaliśmy hasło. Hasło zostało przyjęte. Jest poprawne. No i jesteśmy zalogowani już na nasze konto użytkownika. Pierwsze, co widzimy po uruchomieniu Maca, co właściwie słyszymy, co my usłyszeliśmy po uruchomieniu Maca, to jest program Finder, o którym za chwilę też będzie słów kilka. Na razie powiem tylko tyle, że Finder jest programem, który służy do przeglądania tego, co mamy na naszym dysku. To jest odpowiednik eksploratora Windows i Finder jest również programem, w którym pojawia się biurko, na którym właśnie się znaleźliśmy. Macowe biurko jest odpowiednikiem Windowsowego pulpitu. Tutaj znajdują się ikony do czegokolwiek tak naprawdę byśmy chcieli. W przeciwieństwie do Windowsa ikony raczej nie trafiają tu same, raczej musimy zadbać o to, żeby ikona się na biurku pojawiła, jeżeli chcemy ją tam mieć. No ale no, biurko daje nam dostęp do po prostu do rzeczy, które sobie na nim umieścimy. To jest kwestia tłumaczenia po angielsku, zarówno pulpit Windowsowy, jak i Macowy biurko to desktop. Tutaj po prostu ktoś postanowił to przetłumaczyć nieco inaczej. Ale zaczynając już pokazywać Maca. Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym dzisiaj pokazać, to jest menu pomocy VoiceOver. Bo w tym menu dla początkującego użytkownika znajduje się parę ciekawych rzeczy, które warto znać, o których warto wiedzieć i które nie raz i nie dwa mogą nam się przydać. Żeby otworzyć menu pomocy VoiceOver, naciskamy Ctrl Option H, czyli WH, ewentualnie Caps Lock H. Obok klawisze VoiceOver, tak jak już też powiedziałem w poprzednim podcaście, to są albo Caps Lock, albo Ctrl Option, który możemy użyć, której kombinacji chcemy. A więc naciskam WH.
5: Menu pomoc VoiceOver 5 rzeczy.
4: I jesteśmy w menu pomocy VoiceOver. Po tym menu poruszamy się albo strzałką w górę i w dół.
5: Podręcznik użytkownika.
4: Albo wo strzałką w górę i w dół.
5: Pomoc polecę podręcznik użytkownika.
4: Możemy, jeżeli chcemy poruszać się zawsze z klawiszami wo, to się możemy poruszać z klawiszami wo. Jeżeli nie, zwykłe strzałki też tutaj zadziałają. I teraz tak, co tu mamy?
5: Pomoc polecę podręcznik użytkownika, Ctrl Option, znak zapytania.
4: Podręcznik użytkownika, który z jakiegoś powodu, przynajmniej u mnie, przynajmniej w tym momencie, przynajmniej w tej wersji macOS-a, po ustawieniu macOS-a na polski nie chce się otworzyć, a jest to duża szkoda, bo w podręczniku VoiceOvera bardzo dużo rzeczy jest bardzo fajnie opisanych i warto wiedzieć o tym, że on jest. Warto zajrzeć czasami do niego i sobie go przeczytać, bo jest to dość fajny zasób wiedzy o tym, jak Maca używać, jak VoiceOvera używać, ale nic straconego, możemy sobie, no, zakładając, że Maca nie umiemy, to na jakimś innym urządzeniu w dowolnej przeglądarce internetowej wpisać w Google podręcznik VoiceOver Mac i powinniśmy ten podręcznik bez problemu znaleźć, bo on na stronie Apple'a jest normalnie dostępny. Jest po polsku, bo jest cały po polsku, sprawdziłem właśnie przed chwilą, jest. I sobie, jeżeli chcemy, możemy ten podręcznik przeczytać. Jak na razie z tej pozycji

opcja w tymże menu, to jest pomoc poleceń, do której możemy się dostać również przytrzymując Ctrl Option i naciskając dwa razy szybko literę H. Jeżeli słyszymy Ctrl Option H, H, no to to właśnie musimy zrobić, nacisnąć H szybko dwa razy. To jest dość często stosowana w voiceoverze technika. No czasami się to zdarza, że jakiś skrót robi jedną rzecz, jak go naciśniemy raz, drugą rzecz, jak go naciśniemy dwa razy.

obcy voiceover, trzymając Ctrl Option naciskamy H, czyli H dwa razy, wchodzimy do menu pomocy poleceń. Czym jest pomoc poleceń? Już mówię. Pomoc poleceń pozwala nam zobaczyć listę wszystkich skrótów klawiszowych, które VoiceOver obsługuje. One są podzielone na kategorie. Możemy się po tych kategoriach poruszać. Możemy sobie na danym poleceniu nacisnąć po prostu Enter i to polecenie zostanie w tym momencie wykonane. Albo możemy posłuchać, jaki do polecenia jest przypisany skrót klawiszowy i się po prostu tego skrótu nauczyć. Możemy również, będąc w tym menu, będąc nawet na liście kategorii, zacząć wpisywać kawałek jakiejś nazwy polecenia, jeżeli wiemy mniej więcej, jak polecenie się nazywa, żeby nie przeglądać całej tej listy, która jest dość spora. I w ten sposób też polecenie jesteśmy w stanie znaleźć. Nie wszystkie polecenia mają od razu przypisany skrót klawiszowy, więc jest kilka takich poleceń, które jesteśmy w stanie wywołać z tego menu, a na przykład nie jesteśmy w stanie od razu wywołać ze skrótu. No oczywiście

0: Możemy też skrótu nie pamiętać, więc w tym momencie warto sobie otworzyć to menu, wpisać nazwę i VoiceOver nam bardzo ładnie przypomni, jaki do danego polecenia jest skrót. Menu możemy otworzyć w tym momencie strzałką w prawo, możemy je rozwinąć strzałką w prawo. Jest to podmenu, więc rozwijamy je klasycznie, jak na Windowsie, strzałką w prawo.
1: Menu pomoc poleceń 13 rzeczy. Ogólne menu. Informacje menu. Nawigacja menu. Tekst menu. www menu. Znajdź menu. Tabele menu. Wielkość i pozycja menu. Audio menu. Pismo Braille menu. Pomoce wizualne menu. Mowa menu. Ważne miejsca menu. Ważne miejsca menu.
0: No, jak
1: element,
0: widać,
1: którym się
0: kategorii jest dość sporo. Warto sobie te listy przejrzeć, żeby wiedzieć, co ten voiceover umie. Ja tego teraz nie będę wszystkiego pokazywał, bo to jest temat na osobną audycję, która się też prędzej czy później pojawi. Ale wejdę na przykład w jedną z kategorii, możemy wejść w ogólne.
1: Menu ogólne 7 czynności, Ctrl Option Command, dodaj wymowę. Dwukrotne kliknięcie myszy, dodaj wymowę.
0: O, opcja, dodaj wymowę, na przykład nie ma skrótu klawiszowego.
1: Dwukrotne kliknięcie myszy, Ctrl Option Shift, spacja z ESC, Ctrl Option ESC. Ignoruj następny klawisz, Ctrl O, kliknij myszą, korzystaj z paska przewijania, magiczne stuknięcie. Mysz w dół, Ctrl Option Command Shift, spacja. Mysz w górę, Ctrl Option Command, opisz położenie rzeczy wskazane, opisz wielkość rzeczy wskazanej, czynność.
0: Tłumaczenie voiceovera ma swoje problemy i o tym trzeba pamiętać. Ten voiceover, którego ja używam, czyli wersja angielska, tego się fajnie używa, tego się po prostu fajnie używa, chociażby dlatego, że mouse down i mouse up przetłumaczone teraz jako mysz w dół i mysz w górę, tak naprawdę oznaczają coś zupełnie innego, tak naprawdę oznaczają przytrzymaj mysz, puść mysz, a nie przesuń mysz w dół, przesuń mysz w górę. Jest tutaj parę takich kwiatków, niestety ja będę się starał o nich ostrzegać, będę się starał zwracać na nie uwagę, ale jeżeli ktoś zna angielski dobrze, to tak zasugerowałbym, że może warto by jednak używać tego voiceovera w taki właśnie sposób. Ale to tak pomijając, to tak mimochodem. W każdym razie mogę na razie to menu na przykład zamknąć.
1: Biurko, grupa.
0: I teraz pokażę, jak sobie można szybko znaleźć jakieś polecenie. Na przykład chcemy sobie wyciszyć mowę, wyciszyć voiceovera. Nie za bardzo wiemy, jak to się robi. Naciskamy sobie szybko Ctrl Option HH.
1: Menu pomoc polecam. 3 rzeczy. Przełącz wyciszenie dźwięku.
0: Napisałem wyci i od razu mam przełącz wyciszenie dźwięku.
1: Przełącz wyciszenie mowy. Przełącz wyciszenie voiceover.
0: Albo samych dźwięków, albo samej mowy, albo wyciszenie voiceover. Żadne z tych poleceń nie ma skrótu, no więc klikać nie radzę, bo potem będziemy mieli problem, żeby do tego wrócić, ale w taki sposób jesteśmy w stanie znaleźć sobie jakieś polecenie. Ctrl Option HH, wpisujemy sobie na przykład wyci i już od razu strzałką góra-dół jesteśmy sobie w stanie poruszać się po tych poleceniach.
1: Biurko, grup.
0: Wracając do menu pomocy voiceover.
1: Menu pomoc pudreń, pomoc poleceń, pomoc klawiatury, Ctrl Option K.
0: Pomoc klawiatury, widzieliśmy ją już przy okazji samouczka voiceover przy okazji pierwszego podcastu. Ja się teraz nad nią troszkę głębiej pochylę i opowiem, jak wygląda w ogóle klawiatura Maca, o czym na klawiaturze Maca warto by wiedzieć i na co warto zwrócić uwagę, jeżeli przesiadamy się z komputera systemem Windows. Uruchamiamy albo Enterem, albo skrótem WK.
1: Uruchamiam pomoc klawiatury. Wciskaj klawisze, aby usłyszeć ich nazwę. Przytrzymaj klawisze VoiceOver podczas pisania, aby usłyszeć polecenia VoiceOver. Naciśnij klawisze ESC w lewym górnym rogu klawiatury, aby wyłączyć pomoc.
0: Tutaj sobie też możemy poeksperymentować z różnymi poleceniami, z różnymi klawiszami. Nie musimy się bać, że coś się stanie. Z gestami na gładziku również, o których też dziś będzie, możemy sobie poeksperymentować, ale jakby ja trochę chciałbym teraz pokazać coś innego. O czym warto pamiętać na klawiaturze Maca? Po pierwsze, dolny rząd, najbardziej na dole umiejscowiony rząd klawiszy, który różni się dość znacznie od tego, co mamy w Windowsie. Bo tak, od lewej strony mamy
1: FN, Control, Option, Command, Spacja, Command, Option.
0: Po prawej stronie spacji również mamy niespodziankę, mamy tylko dwa klawisze. Zaraz po prawej stronie spacji mamy klawisz Command, analogicznie zaraz po lewej stronie spacji mamy również klawisz
1: Command.
0: Po prawej stronie od prawego Command mamy klawisz
1: Option.
0: Jak i po lewej stronie od lewego Command mamy klawisz
1: Option.
0: Jedną rzeczą, o której tutaj też warto od razu powiedzieć, znaki polskie w polach tekstowych wpisujemy z klawiszem Option, albo lewym, albo prawym, dowolnym, nie z klawiszem Command. Jeżeli chcemy wpisać znak polski, używamy klawisza nie tego zaraz na prawo od spacji, tutaj na Macu robi się to inaczej. Potem oczywiście mamy strzałkę.
1: Strzałka w lewo, strzałka w prawo.
0: To już klasyka. Drugą kwestią jest to, co znajduje się po prawej stronie klawisza lewy Shift. Kupując Maca mamy do wyboru dwa układy klawiatury, przynajmniej kupując go na stronie Apple. Układem wybranym domyślnie jest układ międzynarodowy, gdzie po prawej stronie Shifta, po lewej stronie klawisza Z znajduje się bodajże znak do wprowadzania diakrytyków. On w językach typu hiszpański, typu niemiecki jest stosowany. W Polsce on chyba wstawia akcent. Jeżeli kupimy Maca z układem angielski Stany Zjednoczone, takiego Maca mam ja, dostaniemy taki bardziej klasyczny polski układ z długim lewym shiftem i po prawej stronie lewego shifta bezpośrednio od razu mamy
1: Z.
0: Tak jak na większości laptopów to bywa. Który układ wybrać? Nasza sprawa. Jeżeli piszemy dużo niemieckich, hiszpańskich, zdecydowanie międzynarodowy. Jeżeli piszemy tylko polski i jesteśmy przyzwyczajeni, że po prawej stronie shifta mamy Z, ja polecam Stany Zjednoczone. Jeżeli piszemy tylko polski, jesteśmy przyzwyczajeni, że po prawej stronie shifta mamy coś innego, to polecam w tym momencie międzynarodowy. Jestem przyzwyczajony do Z po prawej stronie shifta, więc ja się zdecydowałem na Stany Zjednoczone. Po lewej stronie jedynki,
1: akcent.
0: Tu gdzie na układzie Stany mamy akcent, tu gdzie powinien wszędzie być akcent, jest bodajże znak chyba paragrafu taki prawniczy. Ja nie mam tamtej klawiatury, więc ja tylko mogę z tego, co udało mi się wyczytać. Ja jestem osobiście fanem układu Stany Zjednoczone, więc o nim mogę powiedzieć nieco więcej. Też Enter w układzie stany poziomy, w układzie międzynarodowym, taki pionowy, zakrzywiony, śmieszny. To już jest kwestia osobista, kto co po prostu preferuje. Kolejną gdzieś tam istotną kwestią, jeżeli chodzi o klawiaturę Maca, jest to, co znajduje się po prawej stronie klawisza równa się. Klawisz, który na Windowsie znaliśmy jako Backspace.
1: Usuń.
0: Tutaj nazywa się usuń, względnie delete. Z oboma tymi klawiszami się spotkamy. Ponieważ na Macu nie istnieje osobny klawisz Backspace, osobny klawisz delete. Ten klawisz, no skoro VoiceOver nazywa go usuń, to my też nazywamy go usuń. W dokumentach tekstowych zachowuje się jak Backspace, ale jest on również używany podobnie do tego, jak na Windowsie byłby używany delete. Czyli no command plus usuń w wielu, wielu, wielu miejscach. To jest skrót klawiszowy służący do usunięcia pliku, folderu, elementu na liście, wiadomości i czego byśmy tylko nie zamarzyli sobie usunąć. To jest jeden z takich klasycznych Macowych skrótów. Tam, gdzie na Windowsie nacisnęlibyśmy delete, na Macu naciskamy command plus usuń. Kolejną kwestią jest to, co znajduje się nad rzędem cyfr, czyli na samej górze klawiatury. Tutaj Maci się dość mocno od siebie różnią. Maci nowe i Maci stare mają tam normalnie Escape, klawisze F1, F12 i po prawej stronie klawisze F12 wyglądający bardzo podobnie przycisk włącznika, no, można by go nazwać F13 prawie. Różnica jest taka, że przycisk włącznika ma przynajmniej w przypadku tego konkretnie komputera inną fakturę. Można go łatwo odróżnić, łatwo wyczuć. Powód jest tego taki, że jest na nim czytnik linii papilarnych do naszego odcisku palca. W niektórych Macach tego czytnika nie ma, no ale w tym konkretnie jest. Są Maki, gdzie tych F-ów w ogóle nie ma, jest pasek dotykowy, na którym się będą pojawiać różne rzeczy, na przykład jeżeli sobie coś piszemy, to tam się mogą wyświetlać sugestie słów, które możemy wpisać. Możemy sobie na dane słowo kliknąć i w tym momencie to słowo nam się wpisze. Jest to dostępne z VoiceOver, sterowanie podobne do iPhone'a, do gestów gładzika również. Na niektórych Macach, właściwie na wszystkich Macach, które mają klawisze F1, F12, domyślnie te klawisze nie działają jako zwykłe F-y, one mają inne funkcje. Otwórz, pauza, następny, poprzedni, zwiększ jasność, zmniejsz jasność i tak dalej. Jeżeli chcemy, żeby te klawisze działały jako klawisze F, to musimy je naciskać z FN-em albo sobie przełączyć w preferencjach systemowych, ja to też potem pokażę, żeby te klawisze działały tak, jak właśnie byśmy chcieli. Jeżeli wykonujemy jakiekolwiek skróty VoiceOvera, ale tylko skróty VoiceOvera, które mają w sobie klawisze F1, F12, to mamy kilka innych sposobów, żeby te skróty wykonać. Po pierwsze, możemy nacisnąć wo FN i cyferka. Czyli na przykład wo F1 może być również użyty jako wo FN. WFN1. To się przydaje na urządzeniach, na których mamy touchbara, ten pasek dotykowy, bo zanim znajdziemy na tym pasku odpowiedni F i wykonamy na nim dwuklik, to trochę nam zajmie, więc po prostu, nie wiem, WFN5, WFN5. W taki sposób możemy to nacisnąć. FN plus tab na pewno z VoiceOverem, nie wiem czy w ogóle, działa również jako klawisz Escape, jeżeli nasz Mac ma touchbara i jeżeli ten klawisz Escape nie jest obecny, bo są Maci z touchbarem, gdzie klawisza Escape również nie ma, więc jeżeli musimy taki klawisz nacisnąć, nie musimy się doszukiwać przycisku na touchbarze, który się też może dopiero pojawić po przytrzymaniu FN-a. Możemy nacisnąć sobie, jeżeli jesteśmy użytkownikami VoiceOvera, FN Tab i wykona nam się Escape. Również w przypadku skrótów VoiceOvera i tylko w przypadku skrótów VoiceOvera, nawet jeżeli mamy powyłączane klawisze F, to nie musimy naciskać FN. VoiceOver wie, że jeżeli my trzymamy klawisze WO i naciśniemy, nie wiem, F2, to my mamy na myśli F2, a nie zwiększ jasność. Więc jeżeli wykonujemy skróty z VoiceOverem, to my tego FN-a nie musimy włączać, nie musimy trzymać i nie musimy sobie zmienić tej opcji, ale jeżeli wykonamy jakiekolwiek inne skróty, które mają w sobie klawisze F, to ten FN już musi zostać włączony. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z klawiaturą, związane ze skrótami klawiszowymi, więc zamkniemy pomoc klawiatury klawiszem Escape.
1: ESC zatrzymuje pomoc klawiatury. Obiekt.
0: I wrócimy do menu pomocy VoiceOver.
1: Menu pomoc, wdrań, pomoc klawiatu, pomoc dźwięków, menu.
0: Pomoc dźwięków, fajna rzecz. VoiceOver wiele ma różnych dźwięków, które sygnalizują nam różne zdarzenia. Możemy sobie to rozwinąć strzałką w prawo.
1: Menu pomoc dźwięków, 75 rzeczy. Alert podstawowy ogłoszenia. Animacja potrząsania. Aplikacja uaktualniła rzecz. Atrybuty tekstu zmienione. Bezpieczny znak. Błędnie zapisane słowo.
0: No element, i sobie w którym się tak możemy poruszać się po liście naszych dźwięków VoiceOvera. Warto sobie tę listę przejrzeć i się tych dźwięków nauczyć, przynajmniej, no to one nam z czasem wszystkie wejdą, przynajmniej te, które są jakkolwiek często używane. Od razu mówię, skacze nam trochę tutaj głośność syntezy i czasami niektóre rzeczy, które ona powie, powie cicho. To jest znany błąd. Ja pokażę w pewnym momencie, jak go naprawić, bo to się da wyłączyć. To jest kwestia tego, że my w języku polskim domyślnie używamy syntezy Vocalizer, nie syntezy Macintalk, która dla przynajmniej na przykład języka angielskiego jest domyślnie aktywowana, w związku z czym ten błąd nas dotyczy, innych nie dotyczy, ale ten błąd dotyczy właśnie Vocalizera, więc my jako Polacy jesteśmy nim od razu dotknięci. O tym, jak się z nim uporać przy okazji konfiguracji VoiceOvera, będę mówił.
1: Menu pomoc VoiceOver włączona, pomoc dźwięków, menu.
0: Wracając do pomocy VoiceOver.
1: Szybki start, Control Option, FN Command 8.
0: Szybki start, Control Option, Command F8, albo jak nam VoiceOver powiedział, Control Option, FN Command 8. Tak, skróty makowe są dość skomplikowane, bywają skomplikowane. Command F8, tak najprościej to zapamiętać. VoiceOver zawsze podaje nam te skróty z FN-em, dlatego że jeżeli mamy jakiegoś Maca z Touch Barem na przykład, to on no, chce być przygotowany, że my tych F-ów możemy nie mieć, więc chce nam podać skrót, który będzie działał zawsze i w każdej sytuacji. Warto ten szybki start sobie przejść, nawet jeżeli go przechodziliśmy podczas konfiguracji VoiceOvera, warto go przejść jeszcze raz. Ja go teraz całego nie będę pokazywał, choć może powinienem, ale dlaczego mówię, że warto go przejść jeszcze raz? Na żywym, działającym, prawdziwym Macu, już skonfigurowanym, ten samouczek ma paneli 20 chyba 6 albo 24, na Macu podczas konfiguracji ma paneli 13. Takie rzeczy jak używanie internetu nie są na etapie konfiguracji nam pokazywane, bo nie są nam potrzebne, ale jeżeli uruchomimy sobie samouczek teraz, to będziemy je widzieć. I warto sobie to przejść, warto sobie to przećwiczyć, przetrenować, bo tam kilka nowych rzeczy nam pokażą.
1: Szybki start, kontrol.
0: I nic więcej w menu pomocy nie mamy, więc to menu możemy zamknąć, ale to jest bardzo ważne menu, o tym menu warto pamiętać. Jeżeli nie wiemy, jak coś zrobić, zapomnieliśmy skrótu, to menu nas bardzo często uratuje, więc Control Option H to jest jedna z ważniejszych komend, jaka nam się na początku w Macu przyda.
1: Biurko, grupa.
0: Zamknęliśmy menu klawiszem Escape. Kolejnym elementem systemu macOS, jaki pokażę, jest pasek menu. Pasek menu znajduje się na górze ekranu i no, zawiera podobne rzeczy, co pasek menu pod altem na Windowsie, ale nie do końca. Do paska menu przechodzimy skrótem VOM.
1: Pasek menu, apel, obiekt, w którym...
0: Pierwszym menu na pasku menu jest menu, które nazywa się Apple. To menu zawsze tu będzie. Niezależnie od aplikacji, to menu zawsze tu będzie. Ono zawiera, zaraz to pokażę, kilka bardzo ważnych rzeczy, jeżeli chcemy korzystać z Maca, dotyczących całego naszego systemu, nie konkretnej aplikacji. Najbliższy odpowiednik na Windowsie to jest chyba menu Start, chociaż nie do końca. Bardziej to takie stare menu Start, jeżeli ktoś jeszcze pamięta Windowsa XP, Windowsa 2000, to bardziej to przypomina, chociaż nie do końca też. Bo to, co jest w menu Apple, jest tak naprawdę stałe, tam się nic nie zmienia, tam zawsze jest to samo, tam jest po prostu kilka najważniejszych opcji, jeżeli chodzi o nasz system. A więc co my tu mamy? Strzałką w dół, również jak na Windowsie, albo strzałką w dół, wchodzimy sobie do menu.
1: Apple, menu 10 rzeczy. Ten Mac wielokropek. Wyloguj mi ten Mac wielokropek.
0: Pierwsza opcja.
1: Obiekt, w którym się
0: ten Mac. Takie standardowe, proste okienko, informacje o tym, co to jest za komputer, jaki mamy system, jaki mamy procesor, jaki jest numer seryjny, pamięć RAM, ile nam dysku zostało. Takie najważniejsze informacje o naszym komputerze można sobie tam zajrzeć.
1: Preferencje systemowe wielokropek.
0: Preferencje systemowe, tutaj ustawiamy wszystkie jakieś ustawienia, które gdzieś tam dotyczą naszego Maca. I są to kwestie globalne systemu, nie konkretnych aplikacji. Tutaj po prostu wchodzimy i sobie ustawiamy rzeczy, nie wiem, datę, godzinę, to czy chcemy mieć na przykład właśnie voiceovera na start, język systemu, jakieś kontrole rodzicielskie, konta użytkowników, sieci Wi-Fi i inne takie. To wszystko jest w tym oknie preferencji systemowych. Jest tego dość dużo, też pewnie w którejś audycji to pokażę. Warto sobie zajrzeć.
1: App Store wielokropek.
0: Obiekt. App Store mamy na Macu, tak jak mamy na iPhone'ie, na iOS-ie, tak mamy też na Macu. Możemy sobie tutaj pobierać aplikacje. Od razu mówię, nie wszystkie aplikacje na Maca są w App Store. W przeciwieństwie do iPhone'a, deweloperzy nie mają obowiązku ich tu umieszczać, a że umieszczanie w App Store wiąże się z pewnymi opłatami, wiąże się z tym, że app musi nam certyfikować. Dużo deweloperów po prostu twierdza, że nie warto, nie chce im się spełniać tych wszystkich wymogów, które Apple ma, więc udostępni aplikacje na swojej stronie. O tym, jak takie aplikacje instalować, też w następnej, którejś z następnych audycji, będzie o tym podcast.
1: Ostatnie rzeczy pod menu.
0: Rzeczy pod menu możemy sobie strzałką w prawo rozwinąć. To, czego my ostatnio używaliśmy, jakieś programy, dokumenty. Z racji, że ten Mac, ten system, bo to dwa systemy posiadam na tym Macu, jest dość świeży.
1: Ostatnie rzeczy pod menu. Wyczyść menu Safari. Wyczyść menu Apple.
0: Mam tutaj tylko Safari i opcję wyczyść menu. Oczywiście im Maca bardziej używamy, tym więcej tych rzeczy będzie na moim, no takim już standardowym systemie, nie do podcastów. Tego by było oczywiście trochę więcej.
1: Wymuś koniec wielokropek Command Option ESC.
0: Wymuś koniec, również można te opcje wywołać skrótem Command Option Escape. Dość przydatna opcja, jeżeli jakaś aplikacja jest nieposłuszna, nie chce się zamknąć, nie chce nam działać, całkowicie się zwiesi. W tym okienku Mac nas zapyta, którą aplikację chcesz zakończyć. Wybieramy sobie aplikację, klikamy, żeby ma zakończyć, potwierdzamy i po prostu aplikacja, chcąc nie chcąc, zostanie ubita na siłę. Jeżeli jest to na przykład edytor tekstowy i nie zapiszemy zmian, no to aplikacja nawet nie będzie miała możliwości zapytać nas, czy chcemy zapisać te zmiany. Zostanie po prostu na siłę ubita, zmiany stracimy. Więc to jest opcja, która nam się przydaje tylko, jeżeli po prostu już aplikacja nic nie jest w stanie zrobić, nawet się zamknąć sama nie do końca chce i po prostu musimy ją gdzieś tam no, przymusić do tego zamknięcia.
1: Uśpi. Obiekt.
0: Uśpi, wiadomo.
1: Paleta znaków. Wymuś uśpi. Obiekt.
0: Uśpi, wiadomo. Jeżeli chcemy sobie Maca uśpić, a na przykład używamy zewnętrznej klawiatury, nie za bardzo możemy go zamknąć, możemy to w ten sposób zrobić. Mac, przynajmniej te nowe Mac M1, bardzo dobrze działa na uśpieniu. Nie budzi się sam, w przeciwieństwie do laptopów z Windowsem. W nocy nie zacznie nam o 3 nad ranem voiceover gadać, tak jak to Windows na przykład ma w zwyczaju. Bardzo szybko się wybudza z uśpienia, bardzo dobrze trzyma baterię, praktycznie nie zużywa baterii, jak jest uśpiony. Ja Maca wcale nie wyłączam, praktycznie ostatnio patrzyłem, to czas uruchomienia systemu to było dobre 30 dni, bo po prostu jak ja Maca nie używam, ja go zamykam, on mi się usypia, jak Maca potrzebuje, otwieram, jestem dokładnie tam, gdzie byłem, nie muszę na nic czekać.
1: Uruchom ponownie wielokropek.
0: Uruchom ponownie.
1: W którym się znajdujesz?
0: Rzadko nam się ta opcja na Macu przyda, naprawdę. To nie jest Windows, rzadko nam się ta opcja na Macu przyda. Tu się mało rzeczy na tyle sypie, żeby trzeba było coś uruchomić ponownie. No ewentualnie jak system nas poprosi, ale to wtedy mamy okienko, czy chcemy, czy nie. No, ja chyba nie użyłem tego jeszcze, szczerze.
1: Wyłącz wielokropek.
0: Wyłącz, no nie wiem, jak nie będziemy używać Maca przez najbliższych kilka miesięcy, to może warto, ale tak raczej uśpienie to Macowi w zupełności

0: Jeżeli właśnie zmieniamy system, mamy dwa systemy czy coś, to wtedy go warto wyłączyć, ale tak poza tym to raczej nie będziemy stosować tej opcji. Ale co tutaj warto nadmienić, opcja wyłącz
1: Wyłącz wielokropek.
0: ma za sobą wielokropek, czyli ono otworzy okno, czy na pewno chcesz wyłączyć, a czy jesteś pewien i tak dalej. Jeżeli przytrzymamy klawisz Option,
1: Przycisk zamykania. Przycisk zamykania.
0: no to usłyszymy przycisk zamykania. Jeżeli naciśniemy tutaj Enter, trzymając to Option, to Mac nam się wyłączy bez pytania, bez okienka. To są te tak zwane opcje ukryte w menu. W niektórych menu takie opcje są. Jeżeli na jakiejś opcji przytrzymamy Option, to pojawi nam się wersja tej opcji dla użytkowników zaawansowanych. W tym momencie, na przykład na opcji wyłącz, jest to wyłącz bez pytania.
1: Blokuj ekran Command Control Q.
0: Blokuj
1: Obiekt, w
0: ekran.
1: którym się znajduje.
0: Jeżeli mamy hasło lub odcisk palca, odchodzimy od komputera, można sobie to po prostu nacisnąć, jeżeli nie chcemy na przykład go usypiać, bo nie wiem, pobiera nam się jakiś plik. I w tym momencie Mac zostanie zablokowany, będzie trzeba albo hasła użyć, co by jakaś obca osoba nie zaczęła nam szperać w naszych danych. Mac się też dość szybko sam blokuje. Jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas, usypia zresztą również.
1: Wyloguj Miki wielokropek Command Shift Q.
0: No,
1: Obiekt,
0: wyloguj.
1: w którym się znajdujesz?
0: Mamy wielu użytkowników, możemy mieć kilka kont, to sobie możemy w ten sposób szybko wylogować się i przełączyć się na inne konto.
1: Ten Mac wielokropek.
0: No
1: Obiekt, w którym
0: i
1: się znajdujesz?
0: wróciliśmy do opcji ten Mac, do początku menu.
1: Zamykanie menu, biurko, grupa.
0: Pokażę też, co na pasku menu mamy poza menu Apple.
1: Pasek menu, Apple, Finder. Obiekt.
0: Jadąc w prawo, drugie menu, które nam się pojawi, to jest zawsze nazwa aplikacji. Jeżeli jesteśmy w Finderze, w tym momencie jesteśmy w programie Finder, bo na Macu zawsze jesteśmy w jakimś programie, to ta druga opcja nazywa się Finder. Jeżeli otworzymy, nie wiem, przeglądarkę internetową Safari, to ta opcja się będzie nazywała Safari. Co jest w tym menu, za chwilkę pokażę, ale na razie pojedziemy trochę w prawo.
1: Klik. Edycja. Widok.
0: I tu już mamy menu specyficzne dla danej aplikacji. Plik, edycja, widok to taka standardowa, z Windowsa też to wszystko znamy, ale w różnych aplikacjach to różnie będzie wyglądało.
1: Idź. Okno. Pomoc. Apel. Obiekt,
0: I
1: w którym
0: wróciliśmy
1: się...
0: do początku. Lewo, prawo, poruszamy się po tych kategoriach, w dół sobie wchodzimy w konkretne menu, no i potem w konkretnym menu, strzałka w prawo, rozwijamy sobie jakieś podmenu. Taka standardowa nawigacja z Windowsa, oczywiście strzałki też będą nam tutaj działać.
1: Finder.
0: Pokażę, co jest w menu Finder, bo te menu z nazwą aplikacji są dość podobne. Przy różnych aplikacjach one dość podobne opcje zawierają.
1: Finder, menu 7 rzeczy. Finder wielokropek. O preferencje wielokropek command przecinek.
0: Mamy
1: Obiekt.
0: opcję preferencje.
1: Finder wielokropek preferen.
0: Pierwsza opcja to ma być chyba o Finderze. Druga opcja to są preferencje. Command przecinek, zawsze jest to skrót command przecinek. To są preferencje konkretnej aplikacji, w tym przypadku preferencje Findera. Jeżeli chcemy otworzyć ustawienie jakiejkolwiek innej aplikacji, najczęściej robimy to właśnie albo z poziomu tego właśnie menu, albo z poziomu właśnie skrótu command przecinek.
1: Opróżnij kosz wielokropek Command Shift 8.
0: No to
1: Obiekt,
0: jest typowa opcja dla Findera.
1: usługi podmenu.
0: Usługi. Tutaj mamy trochę dziwnych rzeczy.
1: Usługi, preferencje usług nie ma pasują. Preferencje u
0: No,
1: Finder.
0: na razie tutaj nic nie mamy, ale tutaj możemy mieć jakieś rzeczy typu wyszukaj w czymś, przekonwertuj kodowania, w zależności jakie sobie aplikacje zainstalujemy, one nam tutaj coś dodają. Raczej nas to podmenu nie będzie interesowało.
1: Ukryj Findera. Wyszerzony komend. Ha!
0: No, jeżeli mamy ileś aplikacji, możemy sobie schować okna danej aplikacji. Nieprzydatne nam użytkownikom VoiceOvera, bardziej przydatne osobom widzącym. Jeżeli chcą, żeby okna nie były widoczne, gdzieś tam trafiły sobie na dół do doka.
1: Ukryj pozostałe. Wyszerzony komend option. Ha!
0: No, czyli jeżeli mamy otwartych kilka aplikacji i chcemy się skupić na pracy w jednej z nich, Command Option H

0: i znikają nam z ekranu, chowają nam się wszystkie pozostałe okna, które mamy otwarte. Zostają nam tylko okna danej aplikacji, żebyśmy się mogli na nich konkretnie już skupić. Też przydatne raczej dla osób widzących.
1: Pokaż wszystkie wyszarzone.
0: No, jak coś ukryliśmy, to ma pokazać.
1: Finder wielokropek.
0: No i wróciliśmy do informacji o Finderze. To chyba, tym chyba ma to być.
1: Zamykanie menu, biurko, grup.
0: Czego tutaj w przypadku Findera nie ma, a jest to też dość ważna opcja, zamykanie programu i zamykanie okna, command Q, command W, o czym też będzie za chwilkę. Ale na razie jeszcze jeden element, który chciałbym pokazać, czyli dock. Dock to jest taki pasek na dole ekranu, na którym znajdują się przydatne programy, przydatne ikony, do których możemy chcieć mieć szybki dostęp. Żeby dostać się do docka z voiceoverem, naciskamy WD, jak dock.
1: Dock, Finder otwarty, 1 z 20.
0: No, pierwszym elementem jest Finder, który jest otwarty, o czym nam voiceover właśnie powiedział.
1: Launchpad, 2 z 20.
0: Launchpad. Launchpada też za chwilę, myślę, pokażę. To jest aplikacja, która wyświetla nam wszystkie aplikacje, jakie mamy na Macu, w takiej prostej strukturze. I podobne jest to do ekranu głównego z iPhone'a. Myślę, że do tego to można porównać. Można sobie właśnie w ten sposób otworzyć jakąś aplikację, posegregować sobie ikonki tak jak chcemy. Podobne jest to do ekranu głównego z iOS-a. Wszystkie programy, które mamy na Macu, się tutaj znajdą w tym launchpadzie.
1: Safari 3 z 20.
0: Przeglądarka internetowa, o której będzie podcast.
1: Wiadomości 4 z 20.
0: Tą aplikacją możemy wysyłać wiadomości SMS do kogo chcemy, jeżeli mamy iPhone'a. Lub wiadomości iMessage, to jest taki Apple'owy standard do wiadomości, do innych użytkowników urządzeń. No, jeżeli wysyłamy SMS-y iPhone do iPhone'a, to najprawdopodobniej one używają właśnie iMessage. Na Macu również mamy do tego dostęp w aplikacji właśnie wiadomości. Wiadomości nie są newsami i nie są wiadomościami e-mail, to są SMS-y i ich odpowiedniki.
1: Mail 5 z 20.
0: Mail, klient poczty elektronicznej, bardzo fajny, bardzo dostępny, polecam, też będzie podcast.
1: Mapy 6 z 20.
0: Raczej mało nam przydatne, zwłaszcza w Polsce, bo mapy Apple nie są zbyt kompletne.
1: Zdjęcia 7 z 20.
0: No, osobom niewidomym też się raczej mało przyda.
1: FaceTime 8 z 20.
0: FaceTime, dzwonienie, komunikator pomiędzy użytkownikami Apple'a, fajne, lubię, używam. Cenię sobie.
1: Kalendarz 9 z 20.
0: Kalendarz Lista standardowe.
1: Kontakty 10 z 20. Przypomnienia 2 nowe rzeczy 11 z 20. Notatki 12 z 20. TV 13 z 20.
0: TV głównie daje nam dostęp do usługi Apple TV Plus płatnej, jeżeli sobie taką wykupimy, z filmami i serialami przez firmę Apple tworzonymi. Jak i do filmów, które sobie kupimy gdzieś tam w iTunes, które sobie otworzymy z dysku chyba też, chociaż pewien nie jestem. Nigdy nie użyłem, ale aplikacja jest, jeżeli ktoś chce i lubi, to ma.
1: Muzyka 14 z 20.
0: Wolę inne odtwarzacze, odtwarzacz KOG, o którym będzie podcast, ale jeżeli ktoś używa Apple Music, płatnej usługi, która pozwala nam na dostęp do muzyki, naprawdę ogromnej biblioteki. Jeżeli nie mamy jakiegoś Spotify'a, to warto, myślę, pomyśleć o zakupie. Jeżeli ktoś ma muzykę w iTunesie, kupuje muzykę w iTunesie, to właśnie w aplikacji muzyka tą muzykę znajdzie. Też oczywiście z dysku może importować. Taki dość rozbudowany odtwarzacz do muzyki.
1: Podcasty 15.
0: Podcasty, Pityflo Podcast jest, jeżeli ktoś lubi. Można, działa.
1: App Store 16 z 20.
0: App Store, który już tu widzieliśmy w menu wcześniej.
1: Preferencje systemowe 17 z 20. Separator. Pobrane rzeczy 19 z 20.
0: Separator, no taki oddzielacz po prostu elementów.
1: Kosz 20 z 20. Kosz.
0: Mamy ikonkę pobranych i ikonkę kosza. Jeżeli chcemy, jeżeli coś usunęliśmy, to co usunęliśmy trafia oczywiście do kosza.
1: Finder.
0: Kolejnym elementem, który chciałbym pokazać, to jest, co jeszcze znajduje się na pasku menu. wchodzimy do tego naciskając wo i dwa razy M.
1: Menu dodatkowe, bateria. Tak.
0: Menu dodatkowe. Wizualnie to jest prawa strona paska menu. Te menu nie zależą również od aplikacji. One zawsze mniej więcej wyglądają tak samo. Oczywiście mogą się pojawiać w nich dodatkowe ikony, ale no przełączenie na inną aplikację nie zmieni nam tego, co my tu widzimy. Do tych menu również raczej nie wchodzimy strzałką. To są po prostu takie ikony, na które możemy kliknąć. I co my tu mamy?
1: Bateria 100%, trwa ładowanie, menu dodatkowe.
0: Widzimy, pierwszym elementem jest ikona baterii, stan baterii. Możemy sobie w ten sposób sprawdzić.
1: Wi-Fi połączono, dwa paski, menu dodatkowe.
0: Jeżeli w to klikniemy, WoSpacja lub Enter chyba też, to zobaczymy listę sieci Wi-Fi. Jeżeli próbujemy połączyć się na przykład gdzieś z inną siecią, to właśnie wo dwukrotnie M wchodzimy sobie do menu dodatkowych i tam odszukujemy ikonę Wi-Fi.
1: Szukaj, szukaj, menu dodatkowe.
0: To nam otworzy wyszukiwarkę Spotlight do przeszukiwania wszystkiego, plików, kontaktów, wydarzeń w kalendarzu, lotów, biletów do kin, no dużo możemy tutaj rzeczy znaleźć. I to nie jest taki Google, przynajmniej nie tylko, który nam szuka tylko w internecie, ale on nam też komputer i nasze osobiste rzeczy przeszuka. Command spacja, możemy sobie to wywołać, ale można również w ten sposób.
1: Centrum sterowania, menu dodatkowe.
0: O którym będzie za chwilę.
1: Siri, menu dodatkowe.
0: Siri, no asystent głosowy po angielsku, jeżeli znamy, możemy mu komendy wydawać.
1: Wtorek 13 lipca, 18.42.
0: I tu widzimy datę, godzinę. Jeżeli sobie sprawdzamy, chcemy sprawdzić datę, godzinę, to właśnie wo 2 razy M do menu dodatkowych i na sam koniec.
1: Finder.
0: Na Macu dużo aplikacji ma prawo wysyłać nam powiadomienia, o co oczywiście zostaniemy zapytani, czy chcemy te powiadomienia od danej apki otrzymywać. Jeżeli się na to zgodzimy, to te powiadomienia będą oczywiście przez VoiceOvera ogłaszane. Trafią one również do centrum powiadomień. Centrum powiadomień aktywujemy naciskając WO.
1: Centrum powiadomień, okno, obszar przewijania. Widżety, siatka, edycja widżety.
0: Nie mamy tutaj powiadomień. Gdybyśmy mieli powiadomienia, pierwszym elementem byłaby lista powiadomień, z którą wchodzimy w interakcję WO, shift strzałka w dół, jak to już było mówione w poprzednim podcaście o interakcji. No i na tej liście mamy powiadomienia, możemy sobie rozwinąć grupę, jeżeli mamy kilka powiadomień z danej aplikacji, klikając na nią i też wejść potem z nią w interakcję. Możemy sobie na powiadomienie kliknąć wo spacja, aby dane powiadomienie aktywować, otworzyć. Jeżeli na przykład dostaniemy jakąś wiadomość, to nam przyjdzie powiadomienie z wiadomości. Klikamy powiadomienie, otworzy nam się aplikacja wiadomości. Standardowo, jak na urządzeniu mobilnym. Wo command spacja to jest też przydatny skrót. Jeżeli VoiceOver nam powie gdzieś dostępne czynności, wo command spacja otworzy nam listę czynności dla danego elementu. Czynności to są takie rzeczy, no, co my z tym możemy zrobić. Na powiadomieniach to są najczęściej elementy typu odpowiedz, usuń, wyczyść i tego typu opcje. Niektóre powiadomienia chcą bardzo mocno zwrócić na siebie uwagę. Jak one wyskoczą, to my nic nie będziemy w stanie zrobić, dopóki ich nie zamkniemy. Żeby je zamknąć, musimy nacisnąć właśnie wo command spacja i z czynności wybrać opcję zamknij. Niektóre powiadomienia, takie jak na przykład powiadomienie o niskim poziomie baterii, nie skradną nam kursora VoiceOver, ale sobie gdzieś tam będą na ekranie i VoiceOver nam będzie ciągle o nich przypominał. W N wyświetlamy powiadomienia, które są obecnie wyświetlane na ekranie. Nie te w centrum powiadomień, bo no, powiadomienie na przykład z wiadomości to się będzie wyświetlało przez chwilę, potem zniknie i się schowa w centrum powiadomień. Takie bardzo krytyczne powiadomienia typu zaraz ci się skończy bateria i weź nie lepiej podłącz, bo jak nie, to włączę tryb uśpienia. Pojawiają nam się cały czas. Jeżeli chcemy się ich pozbyć, musimy to zrobić świadomie, z własnego wyboru. W ON sobie wchodzimy na listę takowych. Odszukujemy powiadomienie, wo command spacja. listę czynności na powiadomieniu i zamknij. Czynności na iOSie też są znane gestami góra-dół, je wybieramy. Tutaj je wybieramy z takiego menu właśnie pod Vocommand Spacja. Ale mogę wejść w interakcję z widgetami, pokazać mniej więcej co tu jest.
1: Na widget. Pogoda, widget, kalendarz, widget. Na kalendarz, wtorek, 13 lipca, tekst, tekst. Brak innych wydarzeń dzisiaj, tekst. Poza kalendarz.
0: No, mamy widget, możemy wejść z każdym widgetem w interakcję. Widzimy co w nim jest, mamy kalendarz, mamy pogodę, w pogodzie mamy no wiadomo informacje, temperatura, nie temperatura, możemy sobie w bardzo szybki, bardzo fajny sposób tę pogodę w ten sposób sprawdzić.
1: Pogoda, zegar, widżet, giełda, czas przed ekranem, widżet.
0: Czas przed ekranem, no ile czasu spędzamy, w jakich aplikacjach, giełda, też wiadomo. Można sobie to potem poedytować, pousuwać. Ale no, centrum powiadomień nas bardziej będzie interesowało, jeżeli chodzi o powiadomienia właśnie. Centrum sterowania, Shift-O, tutaj też jest kilka fajnych opcji.
1: Aplikacja, centrum sterowania, systemowe okno dialogu Wi-Fi, zaznaczone, przełącz przycisk.
0: Możemy sobie włączać, wyłączać Wi-Fi.
1: Nie przeszkadzać, przełącz.
0: Nie przeszkadzać, jeżeli nie chcemy, żeby VoiceOver nas informował o nowych powiadomieniach. No jeżeli jesteśmy czymś bardzo zajęci, nie chcemy, żeby nas rozpraszał.
1: Bluetooth, zaznaczone, przełącz.
0: Bluetooth też możemy wyłączyć.
1: AirDrop, zaznaczone.
0: AirDrop, usługa pozwalająca urządzeniom Apple znajdującym się w pobliżu, fizycznie blisko siebie, przesyłać sobie pliki do siebie. To działa z iPhone'ami, to działa z Macami. Jeżeli mamy albo sobie na innym urządzeniu, albo komuś coś do wysłania, to możemy to zrobić właśnie AirDropem.
1: Jasność klawiatury, przycisk. Dostępny.
0: Jasność klawiatury, warto zmienić na zero, jeżeli nie używamy.
1: Klonowanie ekranu, przełącz przycisk.
0: Jeżeli mamy urządzenie wspierające AirPlay, na przykład Apple TV, to sobie możemy rzucić zawartość ekranu z dźwiękiem włącznie na telewizor lub na jakiekolwiek inne urządzenie. No jeżeli chcemy na przykład oglądać jakiś film i wyświetlić sobie go na telewizorze.
1: 36,6% jasność monitora.
0: Wchodzimy w interakcję z suwakiem w Shift w dół.
1: Na suwak 30,23.
0: I warto sobie to na zero zmienić, bo jako osobom niewidomym, no jeżeli nam monitor nie jest potrzebny, jeżeli nam jest potrzebny, to oczywiście wiadomo, ustawiamy sobie jak na wygodnie.
1: 50% głośność dźwięku, suwak.
0: Głośność dźwięku również możemy w ten sam sposób zmienić.
1: 50% głośność dźwięku, wskaźnik wartości, dźwięk AirPlay, przełącz przycisk.
0: No, jeżeli mamy głośniki wspierające standard AirPlay, to możemy puścić na nie co aktualnie jest odtwarzane, czego aktualnie słuchamy.
1: Muzyka. Dostępne czy...
0: Aplikacja, z której jest odtwarzane, no teraz nie jest z żadnej, więc się domyślnie pojawia muzyka.
1: Odtwarzaj, przycisk.
0: Możemy tutaj kliknąć odtwarzaj.
1: Następne.
0: Następne. Jeżeli byśmy czegoś słuchali, to tutaj byśmy widzieli, co gra, ile minęło, przyciski poprzedni, następny, przewiń. To właśnie mamy w centrum sterowania.
1: Cfinder, biurko.
0: To tyle, jeżeli chodzi o centrum powiadomień, centrum sterowania. Pokażę może, jakie aplikacje mamy dostępne na Macu, bo o tym też warto wiedzieć, co do czego tak naprawdę służy. Nie wchodząc w szczegóły, nie komentując, bo o dużej ilości z tych aplikacji będą też osobne podcasty. Do aplikacji no najprościej wchodzimy w wodę do doka.
1: Pobrane, że kosz, finder, launchpad.
0: Wo, FN, strzałka w lewo, czyli wo home. Przechodzimy sobie na początek doka. I drugą ikonką jest launchpad.
1: Finder, otwarty.
0: Którego sobie wo L klikamy. Możemy również
1: launchpad,
0: literką L sobie tego launchpada prosto znaleźć, po prostu naciskając, wpisując wo spacja.
1: Na App Store zawartość jest pusta. Safari, App Store.
0: Mamy launchpada otwartego i co my tu mamy? App Store, wiadomo.
1: Safari.
0: Przeglądarka internetowa, dobra, dostępna, fajna, wbudowana w Maca, będzie podcast.
1: Mail, kontakty, kalendarz, przypomnienia, notatki, FaceTime, wiadomości, mapy, lokalizator.
0: Nie mówię, co to jest, bo po pierwsze o wielu rzeczach już mówiłem, po drugie, no nazwy mówią same za siebie. Lokalizator, jeżeli mamy jakieś inne urządzenie Apple, to możemy je w ten sposób łatwo znaleźć. Urządzenia Apple są bardzo dobrze zabezpieczone przed kradzieżą. Nawet jeżeli są wyłączone, to one w bezpieczny sposób przekazują nie Apple'owi, ale innym naszym urządzeniom swoje własne położenie. Możemy urządzenie zdalnie zablokować, zdalnie wyczyścić jego zawartość, jeżeli zostało nam skradzione. Możemy wymusić na przykład odtworzenie jakiegoś alarmu, umieścić jakąś wiadomość na ekranie, na przykład jeżeli urządzenie zgubimy, gdzie urządzenie należy zwrócić. Jeżeli mamy AirTagi, czyli takie no, lokalizatorki, które możemy przyczepić do jakichś elementów naszego na przykład ubrania, do kluczy, do różnych innych takich, to możemy je również tutaj znaleźć. Jeżeli mamy lokalizację udostępnioną przez kogoś, bo można nam udostępnić lokalizację, to ona się chyba również tutaj znajdzie. Na przykład, żebyśmy wiedzieli, gdzie znajdują się członkowie naszej rodziny, którzy mają urządzenie Apple, jeżeli oczywiście sobie tego życzą.
1: Fotobuf.
0: PhotoBooth, aplikacja do robienia zdjęć kamerką makową i potem jakiegoś obrabiania tych zdjęć.
1: Zdjęcia. Podgląd.
0: Podgląd otwiera kilka różnych formatów plików, PDF-y na przykład umie otworzyć. Jeżeli mamy do czynienia z plikiem PDF, to no domyślnie przynajmniej to właśnie z aplikacją Podgląd będziemy mieli do czynienia, bo chyba w przeciwieństwie do Windowsa, Mac umie domyślnie w dostępny w miarę sposób PDF-y obsługiwać bez zewnętrznych aplikacji.
1: Muzyka, podcasty, TV, dyktafon,
0: No, mamy dyktafon, możemy sobie nagrywać notatki głosowe.
1: giełda, książki, słownik, książki.
0: Książki, słabo dostępna aplikacja, mało przydatna dla nas. Umie książki kupione w sklepie Apple, umie pliki EPUB, ale słabo jest na Macu dostępna, więc nie używam do tych celów. Umie również książki audio odtwarzać, ale tylko w formacie M4B, w formacie amerykańskim, który na przykład Audible stosuje. U nas w Polsce się nie spotkałem jeszcze z M4B, ale w takich Stanach Zjednoczonych na przykład to M4B jest bardzo popularnym formatem. Za granicą w ogóle na zachodzie, jeżeli znamy jakiś inny język, jeżeli używamy Audibla, to się z AAX-em i z M4B gdzieś tam na pewno spotkamy i pliki AAX zabezpieczone, szyfrowane, też ta aplikacja na przykład nam otworzy.
1: Słownik. Obiekt.
0: Chyba nie ma języka polskiego.
1: Kalkulator. Dom. Obiekt.
0: Dom, jeżeli mamy jakieś takie akcesoria inteligentnego domu kompatybilne ze standardem Apple, to sobie możemy nimi też tutaj zarządzać i używać ich.
1: Siri. Mission Control.
0: Mission Control, bardzo wizualna aplikacja, dla nas nieprzydatna. Segregowanie sobie okien po pulpitach wirtualnych, otwarcie sobie kilku obszarów roboczych, między którymi się można szybko przełączać, że teraz na ekranie to chcemy widzieć jedną rzecz, szkołę, w prawo pracę, w prawo rozrywkę, w prawo oglądamy film, w lewo rozrywkę, w lewo szkołę i tak dalej, i się szybko po prostu przełączamy między takimi obszarami, żeby nie mieć za dużo śmieci, żeby mieć to ładnie posegregowane, a móc pracować nad powiedzmy kilkoma rzeczami naraz. Dla nas, osób widzących, przepraszam, osób niewidomych, mało przydatne, bo voice-over i tak nie rozróżnia tych obszarów, przemieszczamy się między wszystkim.
1: Preferencje systemowe. Inne folder. Inne folder. Trzy rzeczy. Inne.
0: W Ospacja wchodzimy.
1: Inne. Siatka. Cztery Knight Victim Player.
0: Odtwarzacz filmów też. Niektóre formaty są odtwarzane właśnie w QuickTime'ie.
1: Text edit.
0: Edytor tekstu, taki prosty, standardowy.
1: Grafer. Obiekt.
0: To jest kalkulator graficzny, przynajmniej na razie nie za bardzo dostępny. Potrafi nam na przykład wykresy funkcji wyrysować. W iOSie 15 jest nowy interfejs, przepraszam, w macOSie 12 i w iOSie 15 szykuje się nowy interfejs do wszelkich rzeczy związanych z wykresami dla osób niewidomych, dla voice-overa z dźwiękiem. Zobaczymy, czy ta aplikacja wtedy zrobi się dostępna. Na razie nie jest nam zbyt przydatna.
1: Mamy machinę.
0: Backupy, kopie zapasowe. Ta aplikacja służy do robienia kopii zapasowych. Jeżeli mamy dostatecznie duży dysk zewnętrzny, to sobie warto takie kopie robić. Możemy potem przywracać sobie pliki, na przykład z danego dnia, przywrócić sobie cały system z danego dnia.
1: Album z czcionkami.
0: Takie rzeczy możemy robić.
1: Album z czcionkami.
0: To nam się nie przyda, możemy sobie czcionki oglądać.
1: Szachy.
0: szachy, jak ktoś umie grać w szachy, dostępne, bardzo dobrze działają z voiceoverem, można.
1: Nalepki. Obie?
0: Takie naklejki, nalepki, można wysyłać w wiadomościach komuś, takie śmieszne obrazki, pobierać sobie też z App Store'a. Można sobie tutaj wszystkie przejrzeć, mało dla nas przydatne, ale jest.
1: Pobieranie obrazów. Narzędzie voiceover.
0: O, narzędzie voiceover, proszę bardzo. Tutaj nam się trafiło narzędzie do konfiguracji ustawień voiceovera.
1: Narzędzie AirPort.
0: AirPort, takie routery Apple'owe, już chyba nawet nieprodukowane, z też właśnie możliwością tam podpięcia im dysku, robienia nam kopii zapasowych Maców. Nie mam, nie używam, nie powiem wiele na ten temat.
1: Asystent migracji.
0: No jeżeli się przenosimy na przykład z Maca na Maca, to on nam pomoże przenieść dane.
1: Terminal. Obiekt.
0: Konsola tekstowa, jak się znamy, Mac, system Unixowy, można polecenia wpisywać, jak ktoś umie.
1: Monitor aktywności.
0: No, co ile procesora zużywa, co ile dysku.
1: Konsola. Obiekt.
0: Takie zdarzenia systemowe, bardzo aplikacja dla zaawansowanych ludzi.
1: Dostęp do pęku kluczy.
0: Obiekt. No, nasze hasła, to jest taki menedżer haseł, zapisuje nam hasła, synchronizują się one w bezpieczny sposób między naszymi urządzeniami Apple. Tutaj sobie możemy te hasła przejrzeć, wygenerować, usunąć, zmienić.
1: Informacje o systemie.
0: Też raczej aplikacja dla zaawansowanych. Alternatywa dla okienka, ten Mac, która wyświetla nam zdecydowanie więcej bardzo technicznych informacji.
1: Automator.
0: Automator, fajna rzecz. Będzie powoli zastępowana przez skróty w nowym macOSie. Pozwala nam na przykład zrobić rzeczy typu, jeżeli w tym folderze znajdzie się plik, to wyślij ten plik mailem temu i temu i utwórz wydarzenie w kalendarzu i dodaj do niego załącznik ten plik. Takie po prostu jakieś akcje automatyczne na jakieś zdarzenia, zrób coś tam, jak będzie wydarzenie w kalendarzu z linkiem do Zooma, to otwórz Zooma. Takie rzeczy na przykład można sobie robić automatorem.
1: Edytor skryptów.
0: No, obiekt. Też aplikacje dla zaawansowanych.
1: Narzędzie dyskowe. Obiekt,
0: do zarządzania partycjami też zaawansowana opcja.
1: Kolorymetr cyfrowy. Obiekt?
0: Nie wiem, co to jest. Coś do mierzenia kolorów. Raczej chyba dla nas nieprzydatny. Nie wiem, do czego to służy.
1: Narzędzie ColorSense. Zrzut ekranu.
0: Nie wiem, do czego to było. No, zrzut ekranu. Wiadomo, robienie zrzutu ekranu. Zapisanie sobie po prostu w obrazku tego, co jest na ekranie.
1: Wymiana plików przez Bluetooth.
0: Wiadomo.
1: Obiekt, konfigurator MIDI audio.
0: Do ustawień dźwięku, jakieś instrumenty MIDI, syntezatory, inne takie.
1: Konfigurator MIDI.
0: I to tyle.
1: Finder,
0: to jest zewnętrzny, to jest osobna kopia macOS-a, więc tego tutaj nie ma. Ale domyślnie z każdym nowym Maciem dostajemy aplikacje Pages, Numbers i Keynote. To jest pakiet biurowy, odpowiednik Microsoft Office, no, za który na Windowsie dopłacamy, na Macu Apple'owy pakiet dostajemy za darmo. Pages, edytor tekstu, Numbers, edytor arkuszy kalkulacyjnych, arkusz kalkulacyjny, Keynote, program do tworzenia prezentacji. Wspierają również formaty Microsoftowe. Pewnie przynajmniej o kilku z nich jakiś podcast się prędzej czy później pojawi. To by było na tyle z takich typowo systemowych rzeczy. Jedną rzecz, którą jeszcze bym chciał dzisiaj pokazać, to są tryby nawigacji w VoiceOverze. Tak je nazwijmy. O co chodzi? Po elementach wszelkiego rodzaju poruszamy się kursorem VoiceOver, ale możemy to robić na kilka sposobów. Otworzę jakieś okno, otworzę na przykład okno listę programów. A nie, Launchpada otworzymy. Otworzymy sobie Launchpada.
1: Safari.
0: Niech będzie, tutaj możemy to pokazać.
1: App Store.
0: No i tak, po Launchpadzie
1: Safari, App Store.
0: Możemy się poruszać na kilka sposobów. Możemy się poruszać zwykłymi strzałkami.
1: FaceTime, App Store, Safari, Mail.
0: Jadę w prawo.
1: Obie, kontakt, kalendarz, przypomnę, notat, face, wiadomo, map, lokat, fotz, diporno, potit, gips, słowik.
0: I tak dalej.
1: Port, notat,
0: w górę też czeka, można.
1: Podnes, App Store.
0: Góra, dół, bo to jest taka siatka, w poziomie i w pionie są ustawione te ikony. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób poruszanie się wo strzałki. Kursor wo, no i ewentualnie interakcja
1: Safari, App Store.
0: Tam, gdzie trzeba.
1: App Store.
0: Nie ze wszystkim, nie do wszystkiego dojdziemy zwykłymi strzałkami. Na Macu wo strzałki to będzie bardzo przydatna rzecz. No na przykład jeżeli mamy jakąś listę elementów, to bez problemu jesteśmy sobie w stanie po niej się strzałkami zwykłymi poruszać, ale jeżeli chcemy już wyjść poza tą listę, kliknąć jakiś przycisk, mamy nie wiem listę powiedzmy sieci Wi-Fi i chcemy z tej listy dojść do pola hasła, to najlepiej po okienku się poruszać kursorem VoiceOver wo strzałki. Wiadomo, interakcja, o tym wszystkim było mówione. Działa czasami tab, ale taba na Macu mniej używam niż na Windowsie, znacznie mniej, bo do dużej ilości elementów tab nas nie doprowadzi. Zwłaszcza jeżeli element jest tekstem, jeżeli mamy na przykład okienko i pytanie, czy chcesz usunąć plik, to tab nas może ewentualnie doprowadzić do przycisku OK, do przycisku anuluj, ale jeżeli my chcemy sobie zobaczyć pytanie, czy chcesz usunąć plik, to my musimy tam się dobrać kursorem VoiceOver. Kursor VoiceOver doprowadzi nas zawsze, kursor VoiceOver doprowadzi nas do wszystkiego. Jest prawie nie ma miejsc w systemie, gdzie kursor VoiceOver nas nie doprowadzi, więc jeżeli nie wiemy jak, to kursorem VoiceOver zawsze jakoś to znajdziemy. Strzałki czasami działają, tab czasem działa, czasami w ten sposób jest szybciej niż kursorem VoiceOver, ale no na początku warto zawsze okienka sobie po prostu kursorem VoiceOver obejrzeć, bo wtedy wiemy, że niczego nie przekopimy. No kursorem VoiceOver poruszamy się wiadomo wo lewo prawo, po jakichś tabelach, po listach pionowych wo góra dół, wo shift góra, wo shift dół, wychodzimy, wchodzimy w interakcję z interakcji. Kolejny sposób nawigacji to jest tak zwana szybka nawigacja. Szybką nawigację aktywujemy strzałkami prawo-lewo.
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Na raz je naciskamy. I teraz strzałka w prawo po włączeniu szybkiej nawigacji działa jak wokursor.
1: Safari, mail, Safari, App Store, App Store.
0: Strzałką w lewo-prawo poruszamy się teraz wokursorem. Strzałka w dół i w prawo naraz wchodzi w interakcję, w dół i w lewo wychodzi z interakcji.
1: Poza siatkę zaznaczona jest strona 1, przycisk wybór, strona 1, przycisk...
0: O, tutaj akurat mamy jedną stronę, ale do listy stron na przykład nie jesteśmy się w stanie dostać samymi strzałkami normalnie. Mamy włączoną szybką nawigację, teraz strzałki nam działają jak kursor voiceover. Więc
1: siatka ze strony 1.
0: Jesteśmy w stanie normalnie strzałka lewo-dół na przykład sobie wyjść z interakcji i w tym momencie już widzimy nasze strony na launchpadzie, bo jeżeli mamy więcej niż jeden ekran, no to nam się tutaj stworzy kilka stron.
1: Siatka z...
0: dół-prawo, wchodzimy w interakcję z powrotem.
1: Na siatkę Safari, App Store, App Store, Safari.
0: Góra i dół naraz strzałki w trybie szybkiej nawigacji wykonujemy odpowiednik wospacja kliknięcia. Dokonam tego na przykład na ikonie Safari.
1: Finder, Safari, strona początku.
0: O, otwarło nam się Safari, otwarła nam się teraz przeglądarka internetowa. I szybka nawigacja pozostaje włączona.
1: Pionowo element podpasek narzędzi.
0: Możemy
1: pasek
0: się narzędzi. Poruszać tutaj strzałki.
1: Szybka nawigacja.
0: Bez szybkiej nawigacji, jak słyszymy, nie robią nic.
1: Szybka nawigacja.
0: Z szybką nawigacją z szybką nawigacją z kursorem VoiceOver.
1: Pasek narzędzi, pełny ekran.
0: Strzałki.
1: Pasek pionowo, ale zbiór. Dostosowanie.
0: Strzałki poruszają nas po interfejsie przeglądarki internetowej Safari. Góra, lewo, góra, prawo. Poruszamy się po kategoriach pokrętła.
1: Miejsce, okien, nawigacja, znaki.
0: O pokrętle trochę więcej przy okazji internetu. Powiem tylko, że strzałka w górę, strzałka w dół. Poruszamy się po tym, co na pokrętle wybraliśmy. Czyli na przykład, jeżeli tutaj wybraliśmy znaki, to strzałką w dół.
1: D, O, S, T, O, S, O, W, A, N, I, A.
0: Poruszamy się po znakach. Lewo, prawo.
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Wyłączamy szybką nawigację. Kolejny tryb to jest blokada klawiszy Ctrl Option. Jeżeli robimy coś często z skrótami VoiceOver i praktycznie w danej konkretnej sytuacji wiemy, że będziemy musieli używać dużo skrótów VoiceOver i nic poza tym, naciskamy sobie Ctrl Option średnik, względnie Caps Lock średnik.
1: Włączona blokada Ctrl Option.
0: I teraz na przykład naciśniemy samo H.
1: Menu pomoc VoiceOver 5 rzeczy.
0: I od razu trafiliśmy do menu pomocy VoiceOver, bo VoiceOver wie, że no jest załączona blokada klawiszy, czyli już nie musimy za każdym razem naciskać Ctrl Option, tylko wszystko, co naciśniemy, VoiceOver uznaje, że jest naciśnięte z klawiszami Ctrl Option. Tak też czasami szybciej, prościej, łatwiej po niektórych rzeczy nawigować. Wyłączamy blokadę, no albo Ctrl Option średnik, ale z racji, że ona jest jeszcze włączona, to możemy sam średnik nacisnąć.
1: Wyłączona blokada Ctrl Option.
0: Wyłączona blokada. Kolejnym sposobem nawigacji, jeżeli mamy laptopa, to jest użycie gładzika. Użycie naszej tej myszki dotykowej, touchpada, trackpada, jak go zwał, tak go zwał, żeby nasz gładzik nie działał jak zwykła myszka, musimy wykonać wo i gest przekręcenia obrotu dwoma palcami w prawo na powierzchni myszki dotykowej.
1: Obsługa gładzikiem włączona.
0: Jeżeli tego nie zrobimy, przesuwanie naszym palcem po gładziku będzie ruszało kursorem myszki, jak dla osób widzących. Jeżeli to włączymy, to VoiceOver przejmuje kontrolę nad naszą myszką i możemy wykonywać różne gesty. Wyłączamy Ctrl Option.
1: Obsługa gładzikiem
0: przekręcenie
1: włączona.
0: W lewo. Ctrl Option.
1: Obsługa gładzikiem.
0: Przekręcenie w prawo, znowu włączamy. I teraz tak, jeżeli mamy to włączone, to gest prawo, lewo działa jak strzałki lewo, prawo z VoiceOverem w trybie szybkiej nawigacji, wo lewo, wo prawo albo na strzałki w trybie szybkiej nawigacji. Czy innymi słowy porusza nas między poprzednim elementem, następnym elementem.
1: Zbiór.
0: Jak na iPhone'ie.
1: Pionowo element pasek narzędzi pełen ekran minimalizuj pełen ekran pasek na pionowo zbiór dostosowa zbiór pionowo element pasek na pionowo.
0: Próbuję tutaj dość głośno te gesty wykonać, żeby Państwo usłyszeli, że palcem po prostu poruszam po powierzchni gładzika, nie naciskam żadnych klawiszy, robię to po prostu gestem. Gesty góra-dół działają jak strzałki góra-dół w szybkiej nawigacji.
1: Safari, otwarty, 320, zbiór, Z, B, I, Launchpad, R.
0: I tak dalej. Pokrętło to jest po prostu przekręcenie palcami w prawo albo w lewo.
1: Nawigacja, znaki.
0: Zatrzymanie mowy, odpowiedni klawisza Ctrl, to jest naciśnięcie to jest stuknięcie, przepraszam, raz dwoma palcami.
1: Pionowo element podziału, zwinięte po lewej.
0: I jeszcze raz to jest wyłączenie, że tak powiem, pauzy. Tak samo działa Ctrl, lewy. Jeżeli chcemy wejść na przykład w pasek narzędzi, zobaczyć co jest w środku, co jest w pasku narzędzi, musimy wejść z nim w interakcję.
1: Pasek narzędzi.
0: Żeby wejść z czymś w interakcję, wykonujemy gest przesunięcia dwoma palcami w prawo.
1: Na pasek narzędzi, pasek boczny, wróć, wyszerzone, pasek boczny, przycisk, wróć, idź dalej, wyszerz raport ochrony prywatności, wyszerzone, adres i szukanie, udostępnij, wyszerzone, nowa karta, przycisk, podgląd kart, przycisk, nowa karta, przycisk.
0: Możemy na przykład
1: obiekt, w którym
0: znaleźliśmy właśnie przycisk nowej karty, może chcemy go kliknąć. Żeby przycisk kliknąć, naciskamy, stukamy dwukrotnie w touchpada. Jednym palcem.
1: Adres i szukanie lub podejście.
0: Gesty typowo iPhone'a. Otwarła nam się nowa karta. Możemy też poruszać się palcem jednym, tak ruszać po touchpadzie, oglądać sobie, co jest na ekranie i w jakim miejscu.
1: Adres i szukanie lub podejście. Nowa karta, przycisk, udostępnij.
0: Jak na iPhone'ie. Od razu mówię, widzimy tylko to, co jest w danym elemencie, czyli jeżeli wejdziemy w interakcję z paskiem narzędzi, to nasz touchpad będzie nam pokazywał tylko i wyłącznie to, co jest na pasku narzędzi, jak się będziemy po nim w ten sposób poruszać.
1: Adres i możemy na przykład udostępnij, wyszerzone, przycisk,
0: kliknąć możemy dotykając po prostu drugim palcem w tym momencie touchpada. Mamy jednym, znajdziemy jakiś przycisk, który chcemy kliknąć, dotykamy drugim. Możemy też w ten sposób Maciem sterować. Stukając dwoma palcami dwa razy u góry touchpada.
1: Pasek menu, apel, obiekt, w którym się znajdujemy.
0: Trafiamy na pasek menu.
1: Zamykanie menu.
0: Stukając dwoma palcami dwa razy u dołu touchpada.
1: Dok.
0: Trafiamy do doka.
1: Safari.
0: Stukając dwoma palcami po lewej stronie touchpada.
1: Menu wybierania aplikacji i dwa rzeczy.
0: Trafiamy do menu wybierania aplikacji.
1: Ulubione.
0: i stukając dwa razy po prawej stronie touchpada.
1: Menu wybór okna, dwa rzek, zamykam.
0: Trafiamy do menu wyboru
1: ulubione.
0: Okna, o których teraz będzie też troszeczkę. O co chodzi z aplikacjami, o co chodzi z oknami? Mamy otwartych kilka programów na Macu. Każdy z tych programów może mieć jedno lub więcej okien. Na przykład w Finderze możemy mieć otwartych kilka różnych folderów, każdy folder w osobnym oknie. W edytorze tekstu kilka dokumentów, każdy dokument w osobnym oknie. Na Windowsie mamy skróty Alt-Tab. Alt-Tab porusza nas między wszystkimi oknami, jakie tylko są w systemie. Na Macu mamy Command-Tab. Command-Tab porusza nas między programami i Command-Accent porusza nas między oknami w danym programie. Czyli na przykład możemy sobie przejść na Findera, Command-Tab.
1: Finder, Safari, Finder, Safari, Finder, Safari, Finder.
0: Command-Tab, poruszamy się tylko między programami. Jesteśmy w Finderze, otworzymy sobie jakiś folder.
1: Folder domowy.
0: Otworzymy sobie nowe okno.
1: Nowe okno Findera, aplikacja.
0: Otworzymy sobie jakiś jeszcze jeden folder, otworzymy sobie jeszcze preferencje. Command-Tab.
1: Safari, Finder, Safari, Finder, Safari, Finder.
0: Poruszamy się nadal po programach. Finder, mimo że ma kilka tych okien, jest widoczny jako jedno. Ustawimy się teraz na Finderze, ustawiliśmy się na Finderze i teraz Command Accent.
1: Przełączaj między oknami. Teraz w aplikację, okno. Przełączaj między oknami. Teraz w Mickey, okno.
0: I się poruszamy po oknach. Tego komunikatu przełączaj między oknami w większości aplikacji nie ma. Nie wiem, dlaczego on jest tylko w Finderze. Irytuje, przeszkadza. Na szczęście większość aplikacji go nie ma. Oczywiście Command Shift Tab, Command Shift Accent przełącza z powrotem. Jeżeli chcemy zamknąć jakieś okno, naciskamy Command W. To jest poniekąd odpowiednik Alt+F4 w Windowsie, ale dotyczy jednego konkretnego okna, Command W.
1: Zamknij okno, teraz w aplikacji, zamknij okno, teraz w preferencje, zamknij okno, biurko, grupa.
0: I sobie możemy tak zamykać, ale co jest ważne, przejdziemy teraz na Safari.
1: Safari, Safari.
0: Command W.
1: Zamknij kartę.
0: No w Safari to jest akurat zamknięcie karty. Jeszcze raz Command W.
1: Zamknij okno. Safari nie ma okien. Safari nie ma.
0: Zamknęliśmy wszystkie okna Safari. Na Windowsie to by oznaczało, że program jest kompletnie wyłączony. No, zamykamy ostatnie okno, najczęściej program się wyłącza. Na Macu
1: Finder, Safari, Finder, Safari.
0: Nie ma okien, ale program nadal działa. Po co? Po to, że program ma pasek menu, my możemy sobie zamknąć wszystkie okna, ale nadal na przykład skrótem Command N otworzyć sobie nowe. Czyli no, mamy edytor, to my niekoniecznie chcemy od razu zamykać cały edytor, bez przesady. Może akurat skończyliśmy pracę nad jednym naszym dokumentem, zamykamy go i chcemy sobie otworzyć nowy. No to Command W, zamykamy dokument, edytor pozostaje otwarty, możemy sobie przy tym otwartym edytorze wejść do menu i otworzyć sobie nowy dokument. Więc o tym trzeba pamiętać na Macu, że jeżeli zamkniemy program, przepraszam, jeżeli zamkniemy okno, to program pozostaje nadal otwarty, musimy go osobno zamknąć. Teraz jak zamknąć program? Otwieram sobie jakieś okien w Safari. Co można zrobić, jeżeli chcemy zamknąć całą przeglądarkę, wszystkie jej okna? Naciskamy Command Q. W jak window, angielskie okno, zamyka jedno okno. Q jak quit, angielskie wyjdź, zamyka cały program. O, i teraz wszystkie okna Safari od razu nam zniknęły, bo Command Q po prostu ubił cały program. Jeżeli mamy program albo z oknami, albo bez, Command Q nam go zwyczajnie w świecie całego po prostu ubije. A Command W ubije nam tylko jedno okno. Pokażę też ten wybór aplikacji, wybór okien. Mogę otworzyć na przykład
1: Spotlight AF. Finder, Safari.
0: Otworzę sobie Safari, otworzę sobie jakieś kilka okien.
1: Finder,
0: otworzę
1: biurko,
0: sobie w Finderze kilka okien. Otworzę sobie w Finderze kilka okien. Co ja tutaj otwarłem, to już tam nieważne. I teraz. Jestem w Finderze WO F2.
1: Jasność monitora 0%.
0: O, WO FN F2.
1: Preferencje, okno.
0: To jak widać zmieniono już to, a było tak przez chwilkę, że nie trzeba było tego FN-a znowu wciskać, teraz już trzeba go wciskać.
1: Menu wybór okna 5 rzeczy. Biurko, lokalny, poprzednia. Preferencje Findera, preferencje, bieżąca. Miki.
0: Zmienia się, jak widać, ten macOS z wersji na wersję.
1: Przejdź na biurko Ctrl Option Shift. Systemowe okno dialogowe. Wyszerzone okno nałożone. Systemowy przejdź Miki. Prefer biurko.
0: I w ten sposób mamy listę okien. Możemy sobie wybrać okno, nacisnąć na nim Enter, przejść.
1: Pokazuj
0: na
1: wszystkie. Teraz w biur.
0: Wo FN dwa razy F1 lub Wo F1, jeżeli mamy odpowiednią opcję włączoną.
1: Finder, menu wybierania aplikacji i dwa rzeczy. Safari, poprzednia, menu, Finder, bieżąca.
0: I tutaj mamy listę aplikacji. Możemy sobie na przykład Safari rozwinąć strzałką w prawo.
1: Menu Safari, strona początkowa, strona początkowa.
0: I tutaj mamy listę kilku okien, które otwarłem. Enter, by nas przeniosło na konkretne okno. Czyli w taki sposób sobie możemy dokładnie sprawdzić, co mamy otwarte, w jakim programie popatrzeć, jaki program, jakie okno ma. No jeżeli wolimy używać touchpada zamiast klawiatury, to też dwa razy stuknięcie po lewej otwiera dwoma palcami wybór aplikacji, dwa razy stuknięcie po prawej wybór okna, więc nie musimy używać command tab, command akcent, tylko możemy sobie w ten sposób akcent w moim przypadku, w przypadku klawiatur międzynarodowych, to po prostu klawisz po lewej stronie jedynki. Tak się umówmy, klawisz po lewej stronie jedynki. W każdym razie w taki sposób jesteśmy się też w stanie poruszać. Dlaczego wybór aplikacji, wybór okien jest ważny? Z jednego powodu. Czasami trafimy na tak zwane okno systemowe, które nie jest skojarzone z żadną aplikacją. To jest okno typu wpisz gdzieś hasło, bo potrzebuję. To jest okno typu o tym Macu, które możemy sobie otworzyć z menu. To jest okno typu czy chcesz wyłączyć tego Maca. No to okno nie należy do żadnej z aplikacji, więc w command accent go nie znajdziemy, bo command accent pokazuje nam okna tylko z danej aplikacji. W command tab go też nie znajdziemy, bo command tab pokazuje nam okna tylko z listy aplikacji. Pokazuje nam tylko listę aplikacji. Więc jedynym sposobem, żeby do takiego okna się dostać z VoiceOverem, jest użycie albo WF2, bo mimo że WF2 teoretycznie pokazuje nam okna tylko z danej aplikacji, to jeżeli okno jest oknem systemowym, to niezależnie od aplikacji ono w WF2 będzie, czyli w tym wyborze okien WF1, F1, WFN, F1, F1, WFN 1, 1, w zależności od konfiguracji, w zależności od klawiatury, w zależności od tego, jakie są ustawienia, otworzy nam wybór aplikacji. W wyborze aplikacji, jeżeli mamy okna systemowe, pojawi nam się taka pozycja na liście aplikacji jak okna systemowe. Tam sobie wchodzimy i jesteśmy się w stanie do takiego okna dostać. Jeżeli takie okno mamy, a my możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że je mamy, to VoiceOver będzie nam raz na jakiś czas, przynajmniej w przypadku niektórych z tego typu okien, będzie nam przypominał takim krótkim ten dźwiękiem, że halo, halo, coś jest na rzeczy, masz jakieś okno, weź się z nim uporaj, bo ono ci tutaj wisi i coś od ciebie chce. Jeżeli taki dźwięk ten będziemy słyszeć, podobny do dźwięku uwaga, alertu z iOS-a, to macOS-a zresztą również, to oznacza, że właśnie mamy jakieś okno systemowe WO FN F2 F2, WO FN 2.2, WO F2, F2 albo dwa razy stuknięcie po prawej stronie touchpada. Wchodzimy sobie do wyboru okien, szukamy tego okna, wchodzimy sobie do niego, już klikamy w nie i w nim jesteśmy, robimy z nim co trzeba. Command W na takie okna działa, Command Q nie wiem w sumie co zrobi, chyba zamknie po prostu okno. Tyle na dziś. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to pisać śmiało w komentarzach. Postaram się w następnych audycjach odpowiedzieć, bo jeszcze przed nami sporo przygód z macOS-em. Na dziś to tyle. Tak na pożegnanie pokażę, jak Maca możemy uśpić i się do niego potem z powrotem zalogować. Zamykam Maca, podnoszę Maca. Od razu wrócił. Nawet zauważył, że podniosłem go praktycznie od razu po zamknięciu, więc uznał, że na pewno mi się jeszcze o czymś przypomniało, na pewno nie odszedłem jeszcze od biurka, nawet mnie o odcisk palca nie poprosił. Gdybym to zrobił po dłuższym czasie, to bym po prostu musiał przyłożyć palec do czytnika. Wyłączenie Maca. WM do menu lub dwa razy stuknięcie na górze touchpada. WoW dół w menu Apple.
1: App Store Wostat. Wymuś uśpi. Uruchom. Wyłącz wielokropek.
0: Wyłącz. Enter lub Wospacja.
1: Uwierzytelnienie. Systemowe okno dialogowe.
0: O, jak VoiceOver powiedział, systemowe okno dialogowe to jest właśnie takie okno, że jakbyśmy się z niego wydostali, to bez wyboru okien do niego nie wejdziemy.
1: Jeśli nie wykonasz żadnej czynności, komputer wyłączy się za 49 sekund. Otwórz okno po ponownym zalogowaniu, zaznaczone po...
0: Fajna rzecz. W ten sposób, jeżeli mamy coś otwarte, jakieś programy, aplikacje, dokumenty, wyłączymy Maca, włączymy go z powrotem, otworzy nam dokładnie to, co było, dokładnie tam, gdzie byliśmy.
1: Anuluj, wyłącz, domyślny przycisk.
0: Możemy się wo, strzałka w prawo, wiadomo, wo kursorem, na przycisk wyłącz, wo spacja. No i to by było na tyle. Mówił do Państwa Mikołaj Hołysz. No i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam wszystkich w kolejnym Tyflopodcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować aplikację Dragon Dictation, pisze się Dragon Dictation. Wersja, którą dzisiaj demonstruję, działa na urządzeniach iOS, czyli iPhone'ach, iPodach, Touch i iPadach. Firma Nuance Communication, która jest autorem tego oprogramowania, opracowała także wersję aplikacji na Androida oraz na komputery stacjonarne pracujące w oparciu o Windows oraz Mac OS. Demonstrowana dzisiaj wersja na urządzenia iOS jest wersją darmową. Oznacza to, że aplikację można użytkować i pobierać za darmo ze sklepu App Store. Zapewne wygląda to analogicznie w przypadku Androida i sklepu Android Market. W każdym razie, szukając programu, wpisujemy w sklepie czy App Store, czy Android Market, po prostu Dragon Dictation. Po instalacji, przy pierwszym uruchomieniu, program zapyta nas o kilka informacji. Należy mu wskazać region i kraj, w którym żyjemy. Oczywiście sprawi to, iż domyślny język angielski zostanie zmieniony na język kraju, jaki wskazaliśmy. Program do prawidłowego działania wymaga połączenia z internetem. Może to być połączenie Wi-Fi lub 3G. Transfery są naprawdę malutkie, więc brzmi to groźniej niż wygląda w rzeczywistości. A do czego służy program Dragon Dictation? Chyba nie trudno się domyślić. W największym skrócie program zamienia słowo mówione na słowo pisane, czyli zamiast słychać... Czyli zamiast pisać SMS-a lub maila, możemy go po prostu podyktować. Tyle teorii, zobaczmy, jak to działa w praktyce. Do demonstracji będziemy dzisiaj używać iPhone'a 4S, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, program ten działa zarówno na iPodach Touch, jak i iPadach. Po zainstalowaniu program nam się będzie wyświetlał ikonka jako Dictation. Więc otwieramy. Program jest bardzo prosty. Mamy tylko kilka przycisków na jak gdyby ekranie startowym.
1: Klawiatura. Wydarzone. Ustawienia. Przycisk.
3: Ustawienia.
1: Klawiatura.
3: Stuknij i dyktuj. Może zerknijmy na chwilkę w ustawienia.
1: Przycisk. Button back. Przycisk. Ustawienia. Sieci społecznościowe. Przycisk.
3: Mamy tutaj do wyboru sieci społecznościowe. Możemy tutaj sobie wybrać, do jakich sieci społecznościowych chcielibyśmy mieć skróty w naszym programie. Tutaj mamy niestety, albo stety na razie tylko do wyboru Facebooka i Twittera. Może w nowszych wersjach będą pojawiały się także jakieś inne portale społecznościowe. Możemy tutaj sobie wybrać język. Jak słyszymy, polski jest do wyboru, a czy ustawiony.
1: Rozpoznaj nazwy.
3: Rozpoznaj nazwy. Tutaj możemy sobie wybrać. O to też pyta nas program w momencie, gdy uruchamiamy go po raz pierwszy. czy program ma korzystać z naszej książki adresowej. Jest to o tyle fajne, że w momencie, gdy mamy jakieś nazwiska, to dyktując te nazwiska, program łatwiej je rozpoznaje i robi mniej błędów. Niektórzy na to narzekają. Ja osobiście uważam, że działa to fajnie i ja akurat polecam zaznaczenie, włączenie tej opcji.
4: Wykryj koniec mowy.
3: Wykryj koniec mowy. To oczywiście powinno być włączone.
4: Resetuj rejestrację. Przycisk.
3: Resetuj rejestrację. To jest kasowanie tego, co nagraliśmy. Po na przykład wysłaniu SMS-a czy wiadomości e-mail, ona w tym momencie, ta treść, która wcześniej została nagrana, rozpoznana, zostaje usunięta z programu.
4: Wersja 2.0.16.
3: I słyszymy, jaka wersja programu.
4: Wersja 2.0.16.
3: 2.0.16. OK. Tyle w ustawieniach. Jak widzimy, jest tego niedużo. Wracamy.
4: Stuknij i dyktuj. Przycisk.
3: I teraz samo korzystanie z programu. Wystarczy go uruchomić i kliknąć tutaj sobie w przycisk stuknij i dyktuj. Niby tak ma wyglądać teoria, sprawdźmy. Klikam, tapię dwukrotnie palcem. Witam wszystkich, kropka. Mam nadzieję, przecinek, że program Wam się spodoba, kropka. Zatrzymałem nagrywanie. W tym momencie możemy sobie kliknąć w przycisk klawiatura i podejrzeć to, co podyktowaliśmy i co program ewentualnie rozpoznał. Jeśli pojawią się jakieś błędy, będziemy mogli je poprawić.
4: Pole tekstowe, edycja. Witam wszystkich, mam nadzieję, że programowa mi się spodoba.
3: No, jak słyszymy, fragment tutaj jest błędny, więc możemy albo to sobie poprawić, możemy skorzystać po prostu.
4: Spodoba kropka. Siwe. Programowa. Żeby. Żeby. Programowa. Siwe. Spodoba kropka.
3: Z normalnej nawigacji i z normalnej klawiatury, którą mamy tutaj dostępną. Moglibyśmy sobie to poprawić. Ale równie dobrze możemy sobie skasować.
4: Pozycja menu. Wkle. Klawiatura. Wkle. Kopiuj. Wydnij. Pozycja menu. Witam wszystkich. Mam nadzieję,
3: usunąć to, co nagraliśmy do tej pory.
4: Kopiuj. Pozycja. Wkle. Pozycja menu.
3: I możemy nagrać jeszcze raz. Witam wszystkich. Kropka. Mam nadzieję, przecinek, że demonstrowany dzisiaj program wszystkim się spodoba. Kropka. Zatrzymujemy nagrywanie.
4: Przycisk. Postęp wstrzymany. Klawiatura. Przycisk. Pole tekstowe. Edycja. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że demonstrowany dzisiaj program wszystkim się spodoba. W.
3: Jak widzimy, tym razem bez błędów. Jeśli chcemy stworzyć sobie większą wiadomość, jakąś dłuższą wiadomość, możemy dogrywać kolejne jak gdyby moduły, czyli do tego, co już nagraliśmy. Mogę sobie jeszcze coś dorzucić. W tym celu po prostu przechodzę znowu na przycisk nagrywaj.
4: Klawiatura. Nagraj. Przycisk.
3: Nagraj i rozpoczynam nagrywanie. Oto jest kolejny fragment, jaki nagrywam do naszej notatki. Kropka. Zatrzymujemy nagrywanie.
4: Przycisk. Postęp wstrzymany. Klawiatura. Przycisk.
3: I sprawdźmy, jak się nagrało.
4: Edycja. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że demonstrowany dzisiaj program wszystkim się spodoba. To jest kolejny fragment, jaki nagrywano do naszej notatki.
3: No, słyszymy znowu jakieś tam drobne błędy, bo niestety używam języka, który jest dość taki wydumany. Nie jest językiem naturalnym, ale w przypadku języka naturalnego sprawdza się to o wiele lepiej.
4: Wszystkich. Mam
3: nadzieję, to może po prostu wyślijmy sobie jakiegoś SMS-ka. Cześć Piotr, kropka. Mam nadzieję, przecinek, że cię nie obudziłem, kropka. Widzimy się dzisiaj po południu, znak zapytania. Pozdrawiam, kropka. Zatrzymujemy nagranie.
4: W toku. Klawiatura. Wygaszony. Przycisk. Klawiatura. Wygaszony.
3: Jeszcze się. Rozpoznaję.
4: Klawiatura. Przycisk. O. Pole tekstowe. Edycja. Cześć Piotr. Mam nadzieję, że Cię nie obudziłem. Widzimy się dzisiaj po południu. Pozdrawiam.
3: Jak słyszymy, bezbłędnie wiadomość. No i co z taką wiadomością rozpoznaną możemy zrobić?
4: Klawiatura. Nagraj. Przycisk.
3: Przechodzimy przez przycisk klawiatura. Przycisk. Nagraj. Przycisk. Aż dochodzimy do menu. Tapię sobie dwukrotnie i w tym momencie rozwija mi się lista przycisków, co mogę wykorzystać. SMS, e-mail, kopiuj, Facebook, Twitter i ustawienia. Powiedzmy, że SMS
4: do.
3: SMS.

0: dotrze na drugi telefon. Teraz sobie weźmiemy do ręki drugi telefon.
1: Rzecz na pasku statusu.
0: I sprawdźmy, jak został sporządzony SMS.
1: Pokaż. Okno wiadomości SMS, zakładka 1/5, od, prywatny telefon. Cześć Piotr, mam nadzieję, że Cię nie obudziłem. Widzimy się dzisiaj po południu, pozdrawiam.
0: Zwróćcie uwagę, że SMS-y wysyłane są z polskimi znakami. SMS-y, oczywiście poczta elektroniczna, tak samo. Możemy sobie sprawdzić, jak będzie wyglądało wysłanie wiadomości e-mail. Stuknij i dyktuj. Witaj, kropka. Czy otrzymujesz ode mnie wiadomości, znak zapytania? Jeśli tak, przecinek, to spotkajmy się dzisiaj na dworcu, przecinek, tak jak proponowałem, kropka. Pozdrawiam, kropka, Piotr, kropka. Zatrzymujemy.
1: Przycisk.
0: Sprawdźmy, czy
1: klawiatura. Przycisk.
0: Jakieś błędy są.
1: Pole tekstowe. Edycja. Witaj. Czy otrzymujesz ode mnie wiadomości? Jeśli tak, to spotkajmy się dzisiaj na dworcu, tak jak proponował. Pozdrawiam, Piotr.
0: Słyszymy, że jest jakiś błąd. Proponował zamiast proponowałem.
1: Klawiatura.
0: Ale już tego nie poprawiajmy.
1: Przycisk. Nagraj. Przycisk. Menu. Przycisk.
0: Menu. Wybierzmy
1: SMS.
0: Sobie
1: przycisk.
0: E-mail.
1: Nowa wiadomość. Anuluj. Nowa wiadomość. Wyślij. Wydarzone. Do.
0: Do.
1: Do. Pole tekstowe. Stuknij.
0: Wpiszmy adres.
1: F. F. L. P. Forum. Profanum. Małpa.gmail.com. Odstęp. Automatyczna korekta. Forum. Profanum. Małpa.gmail.com.
0: Ok. Adres mamy dodany.
1: Dodaj kontakt. Do. Pole. Do. Wyślij. Przycisk.
0: I wyślemy bez tematu już.
1: Puste pole tematu. Ta wiadomość nie anuluj. Wyślij.
0: Przycisk. Ok. Wyślij. Żeby było szybciej. W tym momencie znowu wróciliśmy do programu Dragon Dictation. Usłyszeliśmy, że zarówno mail został wysłany, jak i doręczony. Otwórzmy zatem program pocztowy. Otwórzmy maila.
1: Wiadomość. Witaj, czy otrzymujesz ode mnie wiadomości? Jeśli tak, to spotkajmy się dzisiaj na dworcu, tak jak proponował. Pozdrawiam, Piotr.
0: Słyszymy, że mail dotarł dokładnie w takiej samej formie. Zatem odpowiedzmy na tego maila. Ponownie nie musimy nic pisać. Możemy sobie podyktować wiadomość. Otwieramy sobie znowu nasz program do dyktowania. Witaj, kropka. Oczywiście, przecinek, że Twoje wiadomości do mnie docierają, kropka. Spotkamy się na dworcu, przecinek, tak jak chciałeś, kropka. Pozdrawiam, kropka. Zatrzymujemy nagrywanie i zobaczmy, jak się nagrało.
1: Klawiatura, przycisk. Pole tekstowe, edycja. Witaj, oczywiście, że Twoje wiadomości do mnie docierają. Spotkamy się na dworcu, tak jak chciałeś. Pozdrawiam.
0: Ok, i teraz możemy sobie to po prostu...
1: Nagraj. Przycisk.
0: Albo znowu wybrać z edycji, opcji edycji i skopiować tą wiadomość. Albo możemy wybrać sobie z menu opcję kopiuj. Może weźmy sobie z edycji, zaznacz wszystko. Kopiuj. I teraz przełączymy się do maila.
1: Nowych rzeczy, 6. Mail 1/7. Witaj. Czy otrzymujesz ode mnie wiadomości? Jeśli usuń. Przycisk. Odpowiedz.
0: Mamy
1: przycisk.
0: Otwartą wiadomość. Odpowiedz. Odpowiadamy.
1: Przycisk. Dalej. Odpowiedz. Przycisk.
0: Proszę bardzo.
1: Treść wiadomości. Pole tekstowe. Edycja. Wysłane z iPhone. Punkt wstawiania na końcu.
0: Na końcu. Punkt wstawiania na początku.
1: Wyrazy. Wierzę. Edycja.
0: Edycja. Wklej.
1: Witaj. Oczywiście, że Twoje wiadomości do mnie docierają. Spotkamy się na dworcu, tak jak chciałeś. Pozdrawiam. Wklej.
0: Ok.
1: Treść wiadomości. Pole tekstowe. Temat. Temat. Debu ukośnik do. Fort do. Wyślij. Przycisk.
0: Wyślij.
1: 1/7.
0: I nasz przycisk. Mail jest wysyłany. I od razu dotarł.
1: Szczep. Następna wiadomość. Poprzednia wiadomość. Karta.
0: Możemy sobie od razu ją sprawdzić.
1: Poprzednia wiadomość. Karta. 1/2. Wiadomość. Wysłane z iPhone'a. Witaj, oczywiście, że Twoje wiadomości do mnie docierają. Spotkamy się na dworcu, tak jak chciałeś. Pozdrawiam.

0: Jak widzimy, wysyłanie maili, jak i SMS-ów nie sprawia żadnych trudności. Teraz chciałbym Wam wyjaśnić jeszcze tylko jedną rzecz, mianowicie jak ja dokładnie rozpoczynam i kończę nagrywanie. Zamknij pasek dictation. Stuknij dwóch. Przechodzimy do dyktafonu. Dictation. Klawiatura. Przycisk. Nagraj. Klawiatura. I teraz tak. W momencie, gdy ja klikam przycisk, nagraj, w lewym górnym rogu ekranu pojawia mi się przycisk anuluj, a po prawej stronie, w prawym górnym rogu, przycisk zatrzymaj nagrywanie albo gotowe. Domyślnym przyciskiem jest przycisk anuluj i on jest podświetlony. Aby móc zatrzymać nagrywanie, ponieważ nie słyszycie voice-overa w trakcie nagrywania, mogę wykonać, czy inaczej muszę wykonać gest potarcia czy przesunięcia się w prawo, jak gdyby przejścia z elementu na element i wtedy wchodzę na przycisk gotowy i zatrzymuję nagrywanie. To jest taka zabawa trochę w ciemno. Ale nie jest to zbyt skomplikowane. Zwróćcie uwagę, teraz tapię dwukrotnie, aby rozpocząć nagrywanie. Kropka. Teraz, aby zatrzymać nagrywanie i przejść na przycisk gotowe, przecinek, muszę wykonać gest przesunięcia w prawo. Kropka. I oczywiście tapnąć dwukrotnie palcem. Tak zrobiłem. Jednocześnie dyktując to do naszego programu, zobaczmy, co się nagrało. Pole tekstowe, edycja. Witaj, oczywiście, że twoje jeszcze nasza wcześniejsza notatka. Tak jak chciałeś, pozdrawiam, rozpocząć nagrywanie. Teraz, aby zatrzymać nagrywanie i przejście na przycisk gotowe, musiał wykonać gest przesunięcia prawo. No, jak widzimy, taka nienaturalna mowa jest kiepsko rozpoznawana. Nagłówki, szybkość mowy, język. Gdzie tu nasza edycja? Edycja, yes. Zaznacz wszystko. Zaznacz wszystko, kopiuj. Wytnij. Oczywiście, dobra. Oczywiście można ten problem obejść na kilka sposobów. Dlaczego mówię o problemie? Mówię o problemie, ponieważ iPhone 4S ma najszybszy procesor ze wszystkich urządzeń iOS. Oczywiście taki sam procesor jak iPad 2. To jest ten sam procesor, więc te dwa urządzenia radzą sobie bez problemu w taki sposób, jak demonstrowałem Wam przed chwilą, ale słabsze urządzenia, iPhone 4G i w dół, czyli 3GS na przykład i iPod Touch, mogą mieć niejakie problemy i mogą się tak jak gdyby zwieszać, może zawieszać się mowa, więc w tym przypadku możemy sobie zrobić w taki sposób, że przed rozpoczęciem nagrywania tapiemy dwukrotnie trzema palcami po to, aby wyłączyć mowę. I generalnie potem robimy tak samo, czyli zatrzymujemy sobie, najpierw ustawiamy się na przycisku nagrywaj, czy tam nagraj. Wyłączamy mowę, tapię dwukrotnie. Kolejna próba nagrania. Kropka. Wykonałem gest przejścia palcem w prawo na kolejny element gotowy. Tapnąłem dwukrotnie i teraz mogę znowu włączyć mowę. Na tych słabszych urządzeniach trzeba tak postępować, no chyba że się nie boimy, że nam się zawiesi urządzenie, a niestety zdarza się to od czasu do czasu. Sprawdźmy, czy się udało. Kolejna próba nagrania. Widzimy, że się udało. Wyrazy. Edycja. Zaznacz wszystko. Zaznacz. Kopiuj. Wklej. Podwklej. Kopiuj. Wydnij. Kolejna próba nagrania. Pole tekstowe. Edycja. I jeszcze innym sposobem skorzystania z tego programu bez wyłączania programu VoiceOver to jest po prostu podłączenie słuchawek. W momencie, gdy podłączamy słuchawki, cały czas voice-over jest słyszany, nie wpływa on w żaden sposób na rozpoznawany tekst, bo we wcześniejszych wersjach programu Dragon Dictation niestety miało to wpływ, czyli voice-over słyszany był i także był rozpoznawany przez program analizujący naszą mowę. Wydaje mi się, że program jest bardzo prosty, łatwy i miły w obsłudze. Każdemu powinien przypaść do gustu. Można go używać, jak sami widzieliście, do wysyłania SMS-ów. Można go używać do wysyłania wiadomości e-mail. Tak samo do tworzenia statusów, na przykład na Facebooku czy wiadomości na Twitterze. Oczywiście w momencie, gdy będziemy sobie kopiować tekst z tego pola edycyjnego w programie Dragon Dictation, możemy go wklejać później w dowolną inną aplikację, na przykład kalendarza czy na przykład notatek. Jest to naprawdę fajna i wygodna forma. Do tego program Dragon Dictation, tak jak wspominałem, taką naturalną mowę rozpoznaje o wiele lepiej niż w cudzysłowie taki język literacki. Do tego program bardzo dobrze odsiewa głos od tła. To znaczy, kiedyś specjalnie przetestowałem nagrywanie i rozpoznawanie mowy w pobliżu pracującego odkurzacza i ku mojemu zdumieniu program rozpoznał idealnie treść notatki, jaką mu dyktowałem. Nic, w takim razie kończąc pomalutku, mam nadzieję, że Wam także, podobnie jak mnie, ten programik wyda się bardzo przyjazny i pomocny. Ja od dłuższego czasu wiadomości tekstowe wysyłam tylko i wyłącznie w ten sposób, dyktując je. Zatem jeszcze raz wszystkim życzę, aby ta nowa sekretarka przypadła Wam do gustu, a na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcą Państwo poświęcić czas na wysłuchanie mojej audycji. Ponieważ zbliżają się wakacje, ale nie tylko, bo temat jest aktualny właściwie cały czas, postanowiłam dziś podzielić się sposobami na to, jak ergonomicznie się spakować, jak zrobić to w miarę sprawnie, szybko i tutaj podzielić się z Państwem moimi sposobami, ale też sposobami, które pozyskałam od swoich znajomych. Wszyscy wiemy, że osoby niewidome to bardzo mobilni ludzie, wyjeżdżają na szkolenia, na wyjazdy związane z pracą, odwiedzają najprzeróżniejsze zakątki w Polsce i na świecie i wiele osób tutaj również swoimi sposobami dzieliło się ze mną, aby tutaj ewentualnie dodając moje, łatwiej było mi przygotować tą audycję. Więc tutaj przez chwilę będzie teoria, przez chwilę praktyka. Mam nadzieję, że podcast okaże się przydatny. Myślę, że jest kilka takich determinant, które decydują o tym, w co się spakujemy, bo może od tego zacznijmy. Pierwszą kwestią jest to, dokąd się wybieramy. Ważny jest też oczywiście czas pobytu. Ważne jest to, na jak długo pozostaniemy. I oczywiście też jakim środkiem lokomocji będziemy podróżować. Więc może zacznijmy od tego, jakim środkiem lokomocji będziemy podróżować. Jeśli decydujemy się, powiedzmy, na podróż samochodem lub statkiem, lepsza od walizki będzie torba, taka elastyczna, z w miarę giętkiego materiału, dlatego że wiadomo, że bagażnik samochodowy nie ma nie wiadomo jak nieograniczonej przestrzeni. A jeśli musimy się do niego spakować w kilka osób i każdy oczywiście chce zabrać wszystko to, co będzie mu potrzebne, trzeba to w tej niewielkiej przestrzeni jakoś upchnąć, więc no tutaj torba chociaż nie gwarantuje nam tego, że nic się nie pomnie w środku, to jednak z tego powodu jest dobrym rozwiązaniem. Od znajomych pływających rejsami w trakcie projektu Zobaczyć Morze też otrzymałam wskazówkę, że dla osób płynących statkiem dobrym zaleceniem co do tego, w co pakujemy bagaż, jest to, aby była to jakaś torba taka najbardziej zbliżona kształtem do żeglarskiego wora, czy też swoim materiałem na tyle po prostu elastyczna, że będzie ją można w jakiejś wąskiej bakiście upchnąć, żeby później nie zabierała miejsca, ponieważ i przestrzeń na jakieś rzeczy należące do członków załogi i przestrzeń w ogóle jako taka na statkach też jest ograniczona, więc tutaj nie tyczy się to akurat rejsów tylko związanych z akcją Zobaczyć Morze, ale ogólnie. Jeśli natomiast podróżujemy samolotem, to tutaj walizka ma ogromną przewagę nad torbą czy plecakiem w tym właśnie kontekście, że nie jest elastyczna. Dla nikogo z całą pewnością nie jest tajemnicą, jak pracownicy odpowiedzialni za załadunek bagażu się z nim obchodzą. I właśnie tutaj walizki przez to, że mają te sztywne brzegi, pozwalają lepiej ochronić zawartość, to raz. Dwa, że możemy spakować nawet rzeczy, które są narażone na łatwe uszkodzenie czy zniszczenie w walizce pomiędzy inne miękkie rzeczy, które zapewnią amortyzację, a dwa, właśnie przez to, że walizka jest sztywna i ma jeszcze te pasy takie do góry od zapinania, do zapinania, pozwala utrzymać całą zawartość w takim niezmiennym szyku, mimo całego tego przekładania, przerzucania i podróży walizki naszej też w luku gdzieś w samolocie. Tutaj też jest kwestia taka, że oczywiście musimy się wcześniej dowiedzieć, jakie gabaryty może mieć nasz bagaż co do wagi i jego wielkości, ale tak jak mówię, w kontekście samego podróżowania ten sposób z wykładaniem miękkimi rzeczami, obkładaniem miękkimi rzeczami innych delikatnych jest dobrym sposobem. On akurat jest wypróbowany przeze mnie. Przewoziłam i lampę w walizce, i instrument, i porcelanę, i po prostu żadna z tych rzeczy nie została uszkodzona, więc mnie jakby ten sposób jak najbardziej się sprawdził. Oczywiście walizka jest też dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy wybieramy się na jakieś wyjazdy służbowe i na przykład obawiamy się, że nie będziemy mieli możliwości skorzystać z żelazka na miejscu, a musimy przewieźć stroje takie oficjalne, ponieważ będzie nas obowiązywał dress code. Wtedy mamy możliwość też właśnie w walizce akurat spakować czy to spodnie od garnituru, czy jakiś kostium, czy marynarkę w ten sposób, że właśnie nie będzie bardzo pognieciona, ale o tym oczywiście opowiem za chwilę, jak to zrobić. Oczywiście nie mniej ważne jest też miejsce przeznaczenia. Jeśli wybieramy się na przykład na biwak pod namiotem, torba i walizka w zasadzie odpadają w przedbiegach. Dlatego, że o ile dobrze się sprawdzają w mieście, zwłaszcza torby na kółkach, na chodnikach, można spokojnie ciągnąć, jest to wygodne, nie musimy jej nieść, to w jakimś terenie górzystym, leśnym, grząskim po prostu takie rozwiązanie okaże się koszmarem. Będzie brudna cała torba, będziemy brudni my przez to, że właśnie teren jest miękki i grząski, będzie się nam bezustannie zapadała, więc to nie jest wygodne. Tak samo torba taka, którą niesiemy w rękach lub na ramieniu. Dla nas jako osób niewidomych chodzenie w nierównym terenie jest trudne nawet bez jakiegoś dodatkowego obciążenia. Trzeba skupiać uwagę na tym, żeby się gdzieś nie potknąć, nie ześliznąć i tak dalej, i tak dalej. a torba, którą niesiemy na jednym ramieniu lub w jednej ręce, nieustannie nas na tą stronę przeważa i też niepotrzebnie dodatkowo mamy cały czas zajętą jedną dłoń. Więc tutaj oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest plecak. Każdy, kto na takie wycieczki się wyprawiał, wie, że im mniej męczymy się idąc z plecakiem, bo właśnie mamy ciężar jednakowo rozłożony, niesiemy go po prostu na plecach, nie zaburza naszej równowagi. No i też oczywiście po prostu idąc z plecakiem mamy wolne ręce, możemy spokojnie złapać albo przewodnika, albo w trakcie jakiejś tam trudniejszej drogi móc spokojnie nawet obiema rękami złapać kogoś, żeby pomógł się nam podciągnąć czy coś takiego, więc tutaj już, że tak powiem, nie dbamy aż tak bardzo o to, czy rzeczy w środku po dotarciu na miejsce będą wymięte czy nie, tylko o sam komfort przemieszczania się z takim bagażem. Więc myślę, że tutaj to, w co się spakujemy, jest na pewno istotne. Ostatnią determinantą tego, w co będziemy się pakować i jak będziemy się pakować, jest długość pobytu. Dlatego, że po pierwsze jest baza rzeczy takich, które chcący schludnie wyglądać człowiek zabiera ze sobą w podróż, niezależnie od tego, czy wyjazd ma trwać 2 dni czy 2 tygodnie. Po drugie trzeba też wziąć pod uwagę taką okoliczność, że my jako osoby niewidome nie mamy pewności, czy na miejscu, do którego przyjedziemy i pozostaniemy na dłużej, na przykład uda się nam znaleźć fryzjerkę, kosmetyczkę, czy będziemy w stanie na przykład sami obsłużyć hotelową pralnię i nie pozostanie nam tylko ręczne pranie, czy też na przykład zdążymy na miejscu kupić pastę do butów od razu. Więc tutaj lepiej takie rzeczy właśnie jak jakiś mały podręczny zestaw do pielęgnacji paznokci, jakieś rzeczy do stylizacji włosów typu prostownica, czy jeśli ktoś używa jakaś lokówka czy coś takiego, lepiej ze sobą zabrać. Jest też kwestia taka, że mało jest miejsc tak naprawdę, gdzie podczas dłuższego pobytu nie zmieni się nam pogoda, bo wiadomo, że nawet jeśli nie są to jakieś gwałtowne zmiany, to może się nam przydarzyć 1 lub 2 deszczowe dni i wtedy będzie jakaś wodoodporna kurtka potrzebna, albo przy jakichś, powiedzmy, nie wiem, kiedy ubieramy się w oficjalne stroje, bo jest to wyjazd jakiś służbowy czy szkoleniowy, nie będziemy chodzić w kurtce przeciwdeszczowej, więc wtedy warto się postarać o taki podróżny składany parasol. Możemy też, znaczy powinniśmy też przewidzieć coś takiego, że nawet jeśli gdzieś za dnia jest ciepło, to wieczory bywają chłodne, a bardzo często są takie sytuacje, że na przykład szkolenia jakieś trwają do wieczora i jesteśmy właściwie przez cały dzień zajęci i wieczorem, kiedy wracamy, jakieś cieplejsze okrycie też będzie potrzebne, więc po prostu o tym tak samo warto pomyśleć i stąd bierze się smutna prawda, że im dłuższy wyjazd, po prostu tym większy bagaż. Tego za bardzo ograniczyć się nie da. Jeszcze jedna kwestia związana z wyjazdami na urlopy. Tutaj czasami jest taka sytuacja, że ludzie zakładają, że jeśli wyjeżdżają na urlop, który zamierzają spędzić tylko i wyłącznie opalając się na plaży, ewentualnie gdzieś nad hotelowym basenem, to zabierają tylko rzeczy stricte takie plażowe i to tutaj moim zdaniem też jest dosyć krótkowzroczne, ponieważ są przynajmniej 3 powody, dla których z mojego doświadczenia, jak wynika, nie tylko tego typu odzież powinniśmy na urlopy zabierać. Po pierwsze dlatego, i to możemy ustalić już przed wyjazdem, są hotele, które są zlokalizowane w miejscach jak najbardziej turystycznych, natomiast w ofertach trafiających do biur podróży zaznaczają, że na przykład w trakcie kolacji obowiązują wyłącznie stroje wieczorowe. I tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś przychodził, zakładał frak czy smoking. Chodzi o to, że po prostu hotel, jeżeli przyjmuje swoich gości w porze kolacji w jakichś starannie zaaranżowanych wnętrzach, na stołach są świece, kwiaty czy coś takiego, obsługiwani goście są przez szykownie ubranych kelnerów, po prostu nie pasuje do tego epatowanie golizną, więc tutaj jakieś ewentualnie, powiedzmy, nie wiem, sukienki plażowe czy tego typu rzeczy odpadają. To samo w momencie, kiedy na przykład mamy zamiar na urlopie uczestniczyć w jakichś wycieczkach fakultatywnych. Część tych wycieczek zahacza o miejsca kultu religijnego i tutaj też, powiedzmy, jakieś tam shorty czy top odsłaniające nam właściwie więcej niż przykrywające, też nie licują z takim miejscem. Kolejny powód jest taki, że może się zdarzyć taka sytuacja, że zaginą nam dokumenty i będziemy musieli udać się z wizytą do ambasady albo konsulatu. I znowu, plażowa sukienka czy jakieś tam bermudy, no to też nie jest odpowiedni strój na odwiedzanie placówki dyplomatycznej. Nie chodzi o to, żeby jakoś tam zabierać jakieś rzeczy super oficjalne i tak dalej, ale żeby zabrać ze sobą przynajmniej jeden komplet taki, w którym po prostu, który przy odrobinie dobrej woli będzie mógł za taki w miarę formalny strój być uznany, a przynajmniej za strój przyzwoity. To tyle w kwestii jakby zabieranej odzieży. Tutaj za chwileczkę przeprowadzę taki jakby mały, praktyczny, opatrzony komentarzami sposób, jak pakować rzeczy właśnie w ten sposób, żeby się nie mięły, żeby wszystko było spakowane jak należy i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj taką małą walizkę, bo oczywiście jest to tylko kwestia spakowania się na rzecz przygotowywanego przeze mnie podcastu. Ale spróbuję się jakoś tutaj z Państwem moimi radami w tym temacie podzielić. Zanim zaczniemy w ogóle pakować wszystkie rzeczy, warto zrobić sobie listę. Po pierwsze dlatego, że zrobienie listy i później pakowanie się według niej zdecydowanie mniej czasu zabiera niż bieganie, przetrząsanie szaf, oglądanie po kolei jakichś rzeczy i decydowanie o tym, co będziemy zabierać. Po drugie, na miejscu, kiedy już jesteśmy na miejscu, nie okaże się, że zapomnieliśmy na przykład lekarstw, co może się okazać bardzo kłopotliwe. I po trzecie, taka lista jest też bardzo dobra, jeśli ją zabierzemy ze sobą w momencie pakowania się z powrotem. Dlatego, że w domu jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów. Wiemy, co leży, gdzie leży i tak dalej, i tak dalej. A pakując się z powrotem, będąc osobą niewidomą, w miejscu, w którym nie przebywamy na co dzień, raczej powinniśmy się opierać na przedmiotach, czyli na tym, co ze sobą zabraliśmy, żeby skompletować, czy z powrotem jest wszystko to, co przywieźliśmy, tak? Bo nie jesteśmy u siebie w domu, wytłumaczę to na takim przykładzie, gdzie powiedzmy, pakujemy się, wiemy, że wyjeżdżamy, załóżmy na urlop i wiemy, że jeszcze na przykład nie zabraliśmy stroju, więc idziemy do konkretnej szuflady i tak dalej. Wiadomo, że kiedy już z urlopu wracamy, moment pakowania odwlekamy przeważnie wszyscy na ostatnią chwilę i bez takiej listy w trakcie jakiegoś gorączkowego pakowania po prostu wróciliśmy, powiedzmy, parę godzin wcześniej z plaży, teraz się pakujemy, strój kąpielowy jeszcze się suszy i jakby przez to, że nie działamy według tych schematów, które dotyczą miejsc, gdzie w domu przechowujemy pewne rzeczy, zwyczajnie o nim zapominamy, więc myślę, że taka lista jest bardzo praktyczna. Tak samo też warto pomyśleć o tym, żeby nie zabierać ubrań w nadmiarze, zaplanować sobie jakby kilka takich kompletów, których elementy będą wzajemnie do siebie pasowały. I wtedy, nie zabierając nie wiadomo jakiej ilości ciuchów, możemy sobie po prostu tworzyć odmienne komplety tych poszczególnych elementów, więc to też jest takim dobrym sposobem. Ja na przykład z mężem praktykujemy coś takiego, że mąż zabiera większą ilość różnego rodzaju koszulek polo, dlatego że one są odpowiednie i do krótkich spodenek, i do długich spodni i wygląda się codziennie inaczej, a tak naprawdę zmienia się tylko koszulki, które są lekkie i spakowane, nie zabierają zbyt dużo miejsca. Ja z kolei praktykuję coś takiego z takimi uniwersalnymi sukienkami, które na przykład mogę założyć taką sukienkę na plażę, ale też na przykład przez to, że powiedzmy, nie wiem, zakładam na nią wieczorem jakieś lekkie wdzianko, czy też dodatkiem jest jakaś chusta, mogę zmienić jej charakter na przykład bardziej wieczorowy albo bardziej taki oficjalny, jeśli muszę gdzieś wyjść, więc tutaj to jest też, myślę, takim dobrym sposobem dla pań. Tutaj jeszcze chciałam też powiedzieć o jednej rzeczy, którą zdecydowanie odradzam. Mianowicie pakowanie ubrań w worki takie specjalne, z których można przy pomocy odkurzacza odessać powietrze. To jest bardzo niepraktyczny sposób, dlatego że po pierwsze te rzeczy bardzo się gniotą, bo przez to odsysanie powietrza robi się z tego taki cienki opłatek i po prostu wszystkie złożenia zostają takimi ostrymi kantami później, jak rozłożymy tą rzecz, więc już od biedy można taki sposób stosować, jeśli będziemy mieli możliwość skorzystania na miejscu z żelazka. Ale nie liczmy na to, że to załatwi sprawę objętości. Dlaczego? Dlatego, że owszem, w tą stronę odesiemy powietrze, ubrania będą spakowane ciasno i wszystko się nam zmieści. Ale przecież w taką podróż nie zabierzemy ze sobą odkurzacza. Co zrobimy w drugą stronę? Czasami są dodawane jakieś takie ręczne pompki, no ale ja też nie wiem, bo w momencie, kiedy takiej pompki zapomnimy albo po prostu, nie wiem, nie zadziała nam z jakiegoś powodu, to co z tymi rzeczami zrobimy? Wyrzucimy je, zostawimy, jeśli się nam nie zmieszczą do walizki, więc myślę, że już chyba lepszym sposobem jest na przykład rolowanie rzeczy zamiast składania ich w kostkę, bo wtedy one faktycznie zabierają mniej miejsca, tylko musimy pamiętać o tym, żeby wtedy włożyć do nich do środka jakiś foliowy woreczek, żeby to zwinięcie i zgnioty wszystkie nie były takimi ostrymi kantami później, jak tą rzecz rozłożymy, że nie będziemy w stanie z powrotem uprasować. Trzeba też zwracać uwagę na materiał, bo jeśli to są jakieś tam, powiedzmy, bawełniane bluzki czy coś takiego, to taki manewr, że tak powiem, przejdzie bez szkody dla nich i tak dalej. I po jakimś tam lekkim uprasowaniu spokojnie będzie można tego typu ubrania założyć na siebie. Natomiast jeśli to jest coś z takiego materiału, który sam z siebie ma takie skłonności do gniecenia się, albo na którym zagniecenia są bardzo trudne do odprasowania, to tutaj nie pomoże nic, nawet wkładanie woreczka foliowego do środka, dlatego że po prostu taka jest struktura materiału i później bardzo trudno będzie nam uprasować na miejscu już tą rzecz. To już stosowanie takich metod, że tak powiem, pozostawiam Państwa ocenie. Każdy najlepiej zna swoje rzeczy, wie do czego one się nadają, a do czego nie, więc jakby wiemy, które z naszych rzeczy jak możemy traktować. No cóż, w takim razie ja tutaj, tak jak wspomniałam przed chwilą, przystąpię powolutku do tej praktyki, a później jeszcze przez chwilę poopowiadam o różnych rzeczach. Więc tak, na początek jedną z takich rzeczy, które praktykuję w momencie, kiedy na przykład nie jestem pewna, że będzie wystarczająca ilość wieszaków na miejscu, a nie chciałabym być w takiej sytuacji, że większość rzeczy będę musiała trzymać przez cały pobyt poskładaną na półkach w szafie. Zabieram wtedy w podróż takie metalowe wieszaki, które dostaję z pralni chemicznej. Po prostu gdzieś sobie je odkładam w domu, wieszam w szafie gdzieś na boku w woreczku i kiedy przychodzi do jakiejś podróży takiej właśnie, gdzie nie będę pewna, czy wystarczającą ilość wieszaków zastanę na miejscu, wkładam je sobie na dno torby. Tylko jedna rzecz, one mają na ogół bardzo ostre końce, więc żeby nie poniszczyć samej torby, ani tych rzeczy, które mamy ze sobą zabrać. Najlepiej po prostu owinąć je w ręcznik, który sami zabieramy ze sobą, co ja tutaj niniejszym sobie zrobię teraz. I po prostu w ten sposób już na dno walizki w jakiś tam taki plażowy ręcznik zawinięte możemy sobie włożyć. Kolejną sprawą jest to, jak pakujemy rzeczy w kontekście ich ciężaru. Na dno torby, jaka by ona nie była, czy to jest torba, czy to jest walizka, czy to jest walizka na kółkach, pakujemy rzeczy najcięższe. Po pierwsze dlatego, żeby właściwie ustalić środek ciężkości, żeby ona nam się po prostu nie przewracała, gdziekolwiek ją postawimy. A po drugie, żeby nie było takiej sytuacji, że te miękkie, delikatne rzeczy obciążane przez te ciężkie będą po prostu się nam niepotrzebnie gniotły. Mogą to być na przykład książki, które zabieramy ze sobą do czytania, jeśli czytamy książki w wersji czarnodrukowej. Mogą to być najczęściej po prostu buty. I a propos butów, dwie takie wskazówki, ponieważ buty zabierają bardzo dużo miejsca. Żeby zaoszczędzić miejsce w torbie, możemy sobie do nich wkładać na przykład zwinięte skarpety, albo jakieś próbki kosmetyków, takie rzeczy, które po pierwsze właśnie zaoszczędzimy miejsce przez to, że będą schowane w butach. Po drugie, przez to, że są drobne i nie będą się nam wtedy walały po całej torbie. A po trzecie, też ponieważ buty idą na dno i będą tak jakby przez całą drogę przyłożone całą resztą naszego bagażu, pozwolą utrzymać butom właściwy kształt. I ostatnia kwestia odnośnie butów to taka, że bardzo praktyczną rzeczą jest posiadanie takich pokrowców, gdzie wieziemy każdy but oczywiście oddzielnie w takim materiałowym pokrowcu. Po pierwsze, nie brudzą się nam od butów inne rzeczy albo sama torba, a po drugie, też przez to takie jakby ocieranie tego materiału stale przez te pokrowce, buty po prostu cały czas pocierane się nam jakby same glansują przez sam róg torby. Więc tutaj wkładamy sobie buty. Zawsze pamiętajmy na dno torby albo jak najbliżej kółek w tej torbie, którą będziemy ciągnąć. I teraz pozostałe rzeczy. Najpierw, to znaczy wkładam rzeczy takie jakby większe i miękkie, jak na przykład jakieś koszulki, koszule i tak dalej. A później w te wolne miejsca, gdzie będę chciała, żeby jakieś rzeczy były otoczone tymi miękkimi, bo na przykład, nie wiem, nie chcę, żeby mi się rozbiła albo porysowała butelka od perfum, wkładam rzeczy twardsze, sztywniejsze albo takie, które chcę zabezpieczyć. I to jest trochę jak takie układanie klocków, ale w ten sposób właśnie możemy sobie ten taki jakby prawidłowy szyk w torbie ustalić i te rzeczy wzajemnie, że tak powiem, trzymając się, nie pozwolą się przesuwać, obijać i tak dalej, i tak dalej. Co wkładamy na wierzch walizki? Ja jeszcze tylko tutaj dołożę, powiedzmy, kosmetyczkę, która jest tą taką rzeczą sztywną i w niej mam te rzeczy, które nie chcę, żeby mi jakoś popękały, poobijały się i tak dalej. I na sam wierzch mojej walizki wkładam rzeczy najdelikatniejsze, takie w sensie, które nie chcę, żeby mi się pomięły, żeby były czymkolwiek przyłożone jeszcze z góry, jak na przykład koszule. Kiedy pakujemy jakieś tam, powiedzmy, nasze bluzki wizytowe czy męskie koszule, warto jest sobie skorzystać z takiego pokrowca specjalnego. Można takie pokrowce kupić sobie w internecie albo w jakichś sklepach odzieżowych i to są pokrowce takie na zamek, które jakby odpinają się wzdłuż prawie całe, że pozwala to włożyć nam koszulę, nie mnąc jej już przez samo wkładanie. One nie są tak zupełnie sztywne, ale jednak są sztywne na tyle, że jakieś wielkie zagniecenia tutaj nie powstaną. Oczywiście mają jeszcze tak jakby u wylotu, ten akurat, który ja w tej chwili mam, zapięcie ma na napy, co nie pozwala się tej koszuli z niego wydostać. I właściwie można powiedzieć, że w tym momencie walizka jest już spakowana. Możemy sobie zapiąć i stoi bez problemu, nic w środku się nie przesuwa, jest spakowana jak należy. Cóż chciałabym powiedzieć jeszcze? Dodatkowe takie jakby sposoby związane z pakowaniem drobnych rzeczy. Jeśli na przykład zabieramy biżuterię, my panie nawet na wakacjach nie możemy odejść od tego, żeby nie wozić ze sobą kolczyków, pierścionków, wisiorków i tak dalej. Warto jest kupić sobie w aptece taki jakby terminarz na leki z przegródkami i tam sobie te rzeczy powkładać. Po pierwsze dlatego, że wszystkie będą w jednym miejscu, więc nie będą się nam gdzieś walać po kosmetyczkach, torbach i tak dalej. A po drugie dlatego, że przy otwieraniu czegoś takiego one mają po prostu zamykane przegródki, więc chcąc wyjąć jedną, nie otwieramy wszystkich. Chcąc wyjąć jedną rzecz, nie otwieramy przecież wszystkich przegródek i nie musimy się obawiać tego, że coś nam przez przypadek wypadnie. Kolejna sprawa to kwestia kosmetyków. Oczywiście, jeśli wyjeżdżamy na jakiś dłuższy pobyt, to wiadomo, że zabieramy większe opakowania. Ale jeśli na krótszy, to warto sobie albo kupić w drogerii pojemniki takie plastikowe, do których po prostu sobie odlewamy. Jeśli używamy tych rzeczy na bieżąco, to doskonale wiemy, jaką ilość jesteśmy w stanie zużyć w ciągu 4 dni, w ciągu tygodnia, albo powiedzmy, nie wiem, tam w ciągu 10 dni. I w tych pojemniczkach po prostu po pierwsze oszczędzamy miejsce, nie wożąc tych dużych butelek. Po drugie też oszczędzamy na wadze bagażu, co przy na przykład podróżach lotniczych ma niebagatelne znaczenie. Kolejną taką kwestią jest to, jak na przykład pakować stroje, właśnie te, o których wspominałam wcześniej, oficjalne. Ja sobie tutaj teraz tą moją przykładową walizkę rozbebeszę, żeby jeszcze to zademonstrować. Pakując na przykład spodnie, robimy to w ten sposób, żeby się nam nie pomięły. Bierzemy spodnie i składamy je tak, jakbyśmy chcieli powiesić, czyli wzdłuż kantów. Tą górną część z zamkiem, guziczkiem i kieszeniami wkładamy do torby, tak żeby nogawki wystawały nam poza jej brzeg. Tylko w przypadku walizki na kółkach zwracamy uwagę, żeby nie był to ten brzeg od kółek, tylko ten drugi, dlatego że później jak torba będzie stała, żeby te spodnie nie były przygniecione wszystkimi innymi rzeczami, które będą na nich leżały. Więc tylko tą górę wkładamy na dno, reszta jest na boku, wystaje nam. Wkładamy pozostałe rzeczy i tą częścią spodni, która wystawała za walizkę, przykładamy po prostu jak opakowaniem od góry. I w tym momencie mamy bardzo mało takich miejsc, gdzie spodnie są złożone na ostro, bo właściwie są to tylko kanty, resztą jest owinięta jakby cała zawartość naszej torby. Na przykład w przypadku marynarek, jeśli zabieramy ze sobą jakiś sweter albo jakieś podkoszulki czy coś takiego, to i tak będziemy musieli je gdzieś włożyć. Więc tak jakby wkładamy do środka tej marynarki, wpuszczamy też rękawy w rękawy i dopiero wtedy składamy. To powoduje również, że właśnie te złożenia nie będą takie ostre. I co wystarczy zrobić po rozpakowaniu się? Jeśli przyjeżdżamy do hotelu, wyjmujemy sobie właśnie spodnie, marynarkę, czy tam spódnicę i żakiet, rozwieszamy na wieszaku. W momencie, kiedy idziemy się kąpać, ten wieszak z całym tym kompletem wieszamy po prostu sobie na drzwiach i ciężar materiału i para wodna robią swoje. Wszystkie zagniecenia, te lekkie, które powstały właśnie przez to, że marynarka była wypełniona, a spodnie owinięte dookoła reszty bagażu, same się nam prostują. I to jest właściwie tyle. Jeszcze przez moment chciałabym poopowiadać o tym, co powinniśmy zabierać do bagażu podręcznego. Oczywiście zabieramy tam tylko to, do czego będziemy sięgać w trakcie podróży. Więc oczywiście przede wszystkim dokumenty, bilety. Pakujemy też pieniądze, oczywiście podzielone po różnych schowkach, okulary, soczewki. lekarstwa, które aktualnie przyjmujemy w damskiej kosmetyczce. Przynajmniej ja robię w ten sposób, że wszystkie te rzeczy, które będę używała do robienia makijażu, na ogół pakuję do ogólnego bagażu, bo jest tego po prostu zbyt dużo, żeby nosić to w podręcznym, niepotrzebnie się obciążać i zapełniać miejsce. Natomiast w tej kosmetyczce właśnie pielęgnacyjnej jakby zostawiam tylko te rzeczy, którymi danego dnia, kiedy odbywam podróż, robiłam makijaż, żeby móc na bieżąco tymi samymi kosmetykami go poprawić. Warto też zabrać ze sobą szczoteczkę i jakąś małą próbkę pasty, bo wtedy po prostu mamy możliwość choćby umycia sobie zębów, jeśli ten główny bagaż zginie. Oczywiście to musi być taka pasta w wersji mikro. Tutaj też można pomyśleć o dodatkowym komplecie bielizny, jakimś pojedynczym. No i w przypadku męskiej kosmetyczki warto zabrać ze sobą jednorazową maszynkę i jakiś preparat do golenia. Tylko, że jeśli ten preparat jest w płynie, to oczywiście skoro trafia do bagażu podręcznego, nie może jego objętość przekraczać 100 ml. I to właściwie chyba wszystko. Oczywiście warto też pamiętać o takich rzeczach jak jakiś żel do dezynfekcji rąk, bo oczywiście nie zawsze i nie w każdym miejscu możemy skorzystać z łazienki, albo po prostu zwyczajnie nie wiemy, gdzie ona jest, a nie mamy na przykład możliwości kogoś poprosić, żeby z nami podszedł w trakcie przed posiłkiem, żeby zdezynfekować sobie ręce. Warto też sobie zabrać nawilżane i suche chusteczki. Oczywiście do bagażu podręcznego trafiają wszystkie urządzenia elektroniczne, których nie możemy do bagażu rejestrowanego włożyć, czyli laptopy, telefony, tablety i jakieś urządzenia, nie urządzenia, tylko ładowarki do ładowania ich baterii. Więc myślę, że tutaj w tym krótkim podcaście udało mi się z grubsza opowiedzieć o tym, o czym powinniśmy pamiętać, zanim zaczniemy pakowanie i już w trakcie pakowania. Mam nadzieję, że udało mi się spośród tych rad swoich i rad moich znajomych wybrać takie, które okażą się dla Państwa przydatne. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów. Do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: No i gdzie wy znajdziecie taką piosenkę o telewizji? O radiu to proszę bardzo, I Love My Radio, tak śpiewała Tuffy. A jeżeli słyszeliście kiedyś jakąś piosenkę, że I Love My TV, no to możecie dać nam znać.
5: Bo wciąż nie dajecie, to chyba znaczy, że też nie znacie piosenek o pozytywnym wydźwięku dotyczących telewizji, ale wciąż czekamy.
4: No nie tracimy nadziei.
5: Nasza płytoteka jest szalenie obszerna, no ale kiedyś też jej zasoby się skończą, a musimy mieć wciąż i wciąż nowe utwory do rozpoczynania audycji.
4: Oczywiście, że tak. Kiedyś to jeszcze tak było na samym początku. Pamiętasz, że każdą godzinę rozpoczynaliśmy jakąś radiową piosenką, ale no...
5: Tak, bo nam się chciało, żeby ten program osiął jakiś układ, się dzielił na jakieś godziny, a teraz to po prostu mówimy, wiesz, szczęśliwi czasu nie liczą.
4: Oczywiście. Zwłaszcza jeżeli program nagrywają, bo tak też jest tym razem, a to w związku z tym, że u nas...
5: Że Michał nadaje ze studni, a tak. Nie codziennie ze studii można nadawać, wiecie, więc musimy to nagrywać w piątek o 21:54.
4: Tak, to znaczy po prostu w jednej części naszego radiowego studia obecnie odbywa się remont. I to dlatego jest taka studnia. O, proszę bardzo. taka ładna studia.
5: No bardzo takie profesjonalne.
4: Bardzo tak, tu trzeba wytłumić. Tu zdecydowanie trzeba wytłumić, ale jak się wytłumi, to będzie fajnie. Ale do tego wytłumienia to będzie jeszcze trochę, więc możecie sobie na przykład wyobrażać w tym momencie, że jestem w takich wakacyjnych, ładnych okolicznościach przyrody, na jakiejś, nie wiem, hali Beskidzkiej. Jeszcze przydałyby tu się jakieś odgłosy owiec, które się wypasają, czy tam jakichś baranów i w tym momencie no po prostu luz, bluz i plener.
5: A w niebie same dziury.
4: Tak jest.
5: A więc możemy chyba przejść już do przedstawienia wam dzisiejszych tematów. A nie, jeszcze nie, bo się musimy przedstawić, bo może ktoś jest tu pierwszy raz i nie wie. Tam powiedzieliśmy, że ty jesteś Michał, no to już coś wiadomo, ale to jeszcze tak musimy dopełnić formalności.
4: Tak jest. 121 odcinek programu RTV na antenie Radia DHT, później w Tyflo Podcaście. Zaczynamy, a witają was Milena Wiśniewska.
5: I Michał, to już wiecie, Dziwisz ma na nazwisko. Zbieżność tak.
4: Przypadkowa. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Ja podkreślam, zbieżność nazwisk absolutnie przypadkowa. No dobrze, to teraz przechodzimy już do tematów bieżących. Zaczynamy od różnych TVN-ów. Tak to mógłbym nazwać.
5: Tak, może zapowiemy, co dzisiaj w ogóle będzie. Będą właśnie na początek różne TVN-y. Później będzie sporo miejsca poświęconego letnim ramówkom stacji radiowych, bo kilka z nich pochwaliło się tym, co ciekawego lub mniej jest. Komentujemy sobie to jeszcze, co te stacje przygotowały na wakacje. I na koniec wrócimy na momencik do imperium prezesa Jacka, zajrzymy właściwie, bo tam się nie dzieje może jakoś bardzo dużo, ale warto kilka rzeczy
4: i
5: gdzieś tam
4: sobie uściślić. Imperium też opowiemy, które tam się...
5: Michał jest po szczepieniu, także już widzicie, jest...
4: Ale to pierwsza dawka, ale to pierwsza dawka jak na razie.
5: Ale zobaczymy w praktyce dzisiaj, jak to działa. Będziesz opowiadał o Imperium i zobaczymy, czy będzie różnica w twoim tonie prezentowania tych faktów.
4: Jak to mi powiedziałaś przed naszym programem, kiedy opracowywaliśmy notatki, musisz wyrazić zaniepokojenie. To wyrażę.
5: Tak, tak. Napisałam, dobrze, ale to później, bo zaczniemy, tak jak powiedzieliśmy, od TVN-ów, od tematu, o którym już wspomniałam w poprzednim wydaniu pod koniec, że on się pojawi, że musimy, no i z miłą chęcią opowiemy wam o nowości, która się pojawi w TVN7 już teraz, więc to taka nowość na wakacje. No co wiemy, że się rzadko zdarza, ale wiemy też, że stacje telewizyjne od kilku lat robią takie rzeczy i wiemy również, że TVN je robi, wprowadzą na przykład projekt Lady do ramówki, jakieś inne rzeczy, a tutaj postanowiono do TVN7 wrzucić taką nowość randkową. No i już pierwszą kwestią taką zagadkową nieco jest tytuł tego programu. No bo kiedyś
4: zagadkowo jest, jak to wymawiać w ogóle.
5: Tak, właśnie kwestia jego wymowy, bo kiedy zaczęły się pojawiać informacje o tym programie, no to wszędzie widzieliśmy tytuł zapisywany jako 40 kontra 20. 40 i 20 zapisywane liczbami. No i tak się trochę już zastanawiałam, czy ja to powinnam czytać po polsku właśnie w ten sposób, czy może po angielsku, tam jakieś, wiecie, 40-20 i tak dalej. No i bardzo dobrze, że przed programem wyszukałam na YouTubie spot zapowiadający premierową emisję wspominanego programu, bo się okazało, że to są, uwaga, proszę Państwa, 40 kontra 20. No, w życiu bym nie wpadła na to, że to tak, co oczywiście ma swoje uzasadnienie w kontekście tego, jak ten program ma wyglądać, jaki jest pomysł na niego, o czym za chwilę opowiem, ale przyznacie, że jest to w ogóle nieintuicyjne i rozumiem, że nie dało się tego słownie zapisać, bo to wtedy byłby okropnie długi tytuł. Gdyby to zapisać 40 słownie stki i 20 słownie stki, to też by trochę jakoś tak brzydko wyglądało.
4: Dziwnie wyglądało, tak.
5: Więc tak gdzieś tam potocznie czasami zapisujemy, ale nazwy programu, no, chyba nie wypada. Więc, no nie wiem, może to nie jest najlepszy tytuł. Rozumiem, że pewnie format oryginalnie się tak nazywał, bo to nie jest nasz pomysł, o czym też za chwilę. No ale kiedy się adaptuje formaty do innych krajów, to czasami zmienia się ich tytuły. Więc może i tutaj tak też warto by było, bo myślę, że no chyba nikt z was, no może nie zaskoczycie, jesteście bardziej inteligentni ode mnie, ale przypuszczam, że mało kto, widząc 40 kontra 20, wpadłby, że to są 40 kontra 20, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli w którymś miejscu się zapomnę i jednak wymówię to tak, jak jest napisane, postaram się pilnować, ale no jest to nieintuicyjne. A więc od 28 czerwca, od najbliższego poniedziałku, no i tak już będzie przez kolejne tygodnie, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 Siódemka emitować będzie nowy codzienny show pod tytułem 40 kontra 20. Zdjęcia do tego programu były realizowane na Krecie. No TVN 7 lubią tak zagranicznie, egzotycznie, bo przecież Hotel Paradise na Zanzibarze, One Night Squad tak samo, a tutaj no trochę bliżej. Format powstał w zeszłym roku w Niemczech, tak więc no rzeczywiście to kolejny pomysł, nie nasz, jakbyśmy własnych nie mogli wymyślić. Uczestnika reality show są odizolowani od świata zewnętrznego single i singielki, którzy umawiają się na randki. Cechą charakterystyczną programu jest fakt, że kawalerowie umawiają się na randki z kobietami w różnych grupach wiekowych. To pierwszy w historii polskiej telewizji program typu dating show, czyli no taki show randkowy, w którym nie ma podziału na wiek. No, że nie ma podziału, to z tym bym polemizowała.
4: Bo właśnie jest. Powiem
5: więcej, bo właśnie on jest, więc raczej chyba nie należałoby powiedzieć, że nie ma podziału na wiek, tylko właśnie to, że uczestnicy są w zróżnicowanym wieku, a no najczęściej w takich programach mamy tak, że są to młode osoby, tak? 20, 20 kilka lat. Chociaż wydaje mi się, że ten program Wyjdź za mnie w Polsacie, pamiętasz? Oni też tam w jakiejś willi mieszkali. I tam też było tak, że chyba były osoby w różnym wieku i małżeństwo, które powstało, czyli Małgosia i Tadeusz, no to tam chyba było między nimi kilkanaście lat różnicy.
4: Zdaje się, że tak. I ja coś tak kojarzę, że nawet w prekursorze wszystkiego, co z programami randkowymi miało kiedykolwiek wspólnego, czyli w Randce w ciemno, to nawet było też tak, że przecież te osoby, które tam się pojawiały, to były w różnym wieku, przeważnie oczywiście młodzi, natomiast chyba nie wszyscy i nie wszystkie.
5: Tak dobrze nie pamiętam, więc pozostaje mi uwierzyć ci na słowo. No ale nawet biorąc pod uwagę ten program Wyjdź za mnie, gdzie stworzyła się relacja Gosi dwudziestokilkuletniej i Tadeusza takiego już pod czterdziestkę, który chyba już był po rozwodzie czy coś takiego, to taka sytuacja, którą gdzieś tam jeszcze znamy z życia, jest na nią jakieś takie społeczne przyzwolenie, że partner jest o kilkanaście lat starszy od partnerki, to tutaj, proszę Państwa, może być tak, że będzie odwrotnie, więc wszystkie stereotypy po prostu zostaną opalone. Co dalej wiemy? No wiemy, że w programie biorą udział kobiety od 20 do 50 roku życia. No to jednak są jakieś ograniczenia wiekowe.
4: Właśnie.
5: Ale w sumie dobrze, że te dziewczyny będą pełnoletnie. Oraz mężczyźni. Gdzieś znalazłam informację, że to będą dwaj mężczyźni. No tylko dwaj, zobaczymy, czy tak będzie w rzeczywistości, bo w innym źródle nie było tej informacji. No ale w każdym razie oni też byli rekrutowani z takich dwóch grup wiekowych. Poniżej 30 roku życia oraz powyżej 40 roku życia. Życia jesteś w grupie dyskryminowanej. Widzisz, to o tobie. Jakbyś tam się chciał zgłosić, to byś nie przeszedł. Jak czytamy w opisie, uczestniczki czeka szereg wyzwań, zadań i randek, podczas których będą musiały starać się o serce panów. Mężczyźni natomiast będą próbowali przekonać każdą z pań do swojego stylu życia. Bajecznie wygodnego i stabilnego, albo pełnego przygód i nieprzewidywalności. Raz w tygodniu...
4: Dlaczego mam wrażenie, że znowu tu też będzie takie trochę granie na tych stereotypach, że ci starsi to tacy już przewidywalni,
5: tak,
4: a ci młodsi to tak, to tacy jeszcze szaleni.
5: Może tak być, ale no, może być odwrotnie i oby w sumie tak było. Raz w tygodniu podczas eliminacji dwie uczestniczki będą musiały opuścić program. W finale znajdą się te uczestniczki, które zostały wybrane przez uczestników ze względu na powstałe między nimi relacje. Jeżeli chodzi o to, kto program...

0: będzie jakiś lektor, który po prostu z offu będzie to wszystko komentował. Jeżeli ale... tak jak w Hotelu Paradise, to chcę to.
1: Ale mam wrażenie, że rzeczywiście może być tak, że panów będzie dwóch i tu kolejne takie stereotypy ten program w takim razie by przełamywał, bo zobacz, bo to zawsze tak się mówi, że to facet zdobywa.
0: A kobiecie nie wypada.
1: Tak. A tu będzie chyba jednak tak, że te panie będą musiały się postarać, no bo ich będzie więcej i...

0: znaczenie. No to już sobie możemy odpowiedzieć, że zależy jak leży, ale no nie musi, także można zamknąć temat. W programie widzowie będą mogli zaobserwować także, jak ludzie o odmiennych doświadczeniach i stylach życia zachowują się pod jednym dachem, czyli taki trochę Big Brother. Zdecydowano, że od razu powstaną dwa sezony. No, to jest komentowane jako takie pewne ryzyko przez twórców tego programu, przez osoby z TVN-u, ale takie, które musieli podjąć ze względu na koszta, bo taniej jest wysłać ekipę, cały sprzęt raz niż dwa razy. No i po prostu liczą na to, że to im się sprawdzi, uda im się ten jeden sezon, ten pierwszy, będzie o dobrą oglądalność i że w związku z tym i drugi spodoba się widzom. I podobnie zrobiono z Hotelem Paradise, w przypadku którego również nagrano dwa sezony jednocześnie. Tam się to ryzyko opłaciło, więc twórcy liczą, że i tutaj będzie podobnie. A więc przypomnijmy jeszcze raz, od poniedziałku do czwartku, bo w piątek mamy jeszcze One Night Squad, potem go nie będzie już chyba, bo to tam miało być 10 odcinków, tak, ale po dwa emitowane, to może i w piątki dostaniemy jakąś emisję, ale na razie nic o tym nie wiemy. Wiemy, że od poniedziałku do czwartku po godzinie 20 wspominany program będzie emitowany. Zerkniesz?
1: Myślę, że tak, bo to może być rzeczywiście ciekawy program. No i to jest w ogóle pytanie, jak to wszystko zostanie tam pokazane. Chociaż podejrzewam, jak i zresztą większość tego typu programów, że no może się to na dłuższą metę oglądać ciężko, no ale dajmy szansę.
0: Tak, jak już włączyłam ten spot, to już odniosłam takie wrażenie, że znowu będzie, wiesz, głośno, piszczące dziewczyny. No ale zobaczymy, trzeba się przekonać, żeby...
1: Może później, jak oni zaczną już tak rzeczywiście gdzieś tam się próbować dobierać te pary, to będzie można sobie posłać czy jakiś rozmów, czy tak, jakiegoś takiego, no tego, co tam się dzieje. Natomiast no pytanie, czy będą mieli rzeczywiście szansę na jakąś rozmowę, czy to nie będzie tak, że nagle będą im stawiać, nie wiem, jakieś zadania albo co. Coś, żeby ten program był po prostu bardziej atrakcyjny, bo to też taka moda.
0: Zerknąć się również na pewno. Zerknę, czy zostanę na dłużej. Się okaże, na pewno jakąś recenzję wam w kolejnym programie przedstawimy. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani, to no jest tutaj troszeczkę inaczej niż w przypadku na przykład Big Brothera, czy innych podobnych programów, bo tam zawsze do ostatniej chwili było tajemnicą, kto będzie uczestnikiem. No chyba, że mieliśmy tych uczestników, co do których było jakieś głosowanie, kto ma wejść do Domu Wielkiego Brata. A tutaj już są ujawniane pierwsze nazwiska, gdzieś mi mignęło, że jakaś Oliwia, jakaś Beata, nie wgłębiałam się w to za bardzo, no bo no, wyglądu ich i tak nie zobaczę, a poznam je bliżej oglądając program, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to gdzieś tam pewnie można wyśledzić jeszcze przed premierą, jakie osoby wezmą udział w programie. Jeszcze odnośnie TVN 7 jedna informacja, bo mówiłam wam, że serial Zakochani po uszy, który po prostu trwa i się skończyć nie może, ale się wreszcie skończy z końcem wakacji, będzie właśnie latem wciąż emitowany. No i to jest prawda, ale jest pewna drobna zmiana. Otóż od 8 lipca będziemy mieć 3, a nie 4 odcinki tygodniowo, a więc od poniedziałku do środy znika odcinek w czwartek, no i z końcem wakacji rzeczywiście będziemy mieć już finał, bo tak jak mówię, twórcy, no to było pomyślane jako zamknięta historia, no miało być 120 odcinków, a jest już nie wiem ile i tak rzeczywiście było to przedłużane i przedłużane, a we wrześniu będziemy mieć nowy serial w tym miejscu, czyli Papiery na szczęście, o którym powiemy sobie oczywiście w odpowiednim momencie. A teraz z TVN7 się przeniesiemy do TVN24, które się wciąż boryka z problemami, to się nie kończy.
1: Tak.
0: Nie chce skończyć.
1: I tu w tym momencie...
0: Przeciwieństwie do serialu Zakochani po uszy.
1: I tu w tym momencie powinienem zaśpiewać Never Ending Story.
0: Ale czy to było konieczne?
1: A, tak, oczywiście.
0: A, to mi się wydaje, że w studni się tak ładnie dźwięk odbija i dlatego jesteś taki, usprawiedliwiony.
1: Dokładnie, taki ładny pogłos, on wszystko zagłusza, te wszelkie nieczystości u mnie w głosie. Natomiast już przechodząc rzeczywiście do tematu, No bo wiecie, TVN24 koncesję jeszcze ma. Natomiast nie wiadomo, co dalej, bo zbliża się termin wygaśnięcia koncesji dla tej stacji. No a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na razie się jeszcze w żaden sposób nie określiła, czy przedłuży, czy też nie. Jak na razie to regulator wystosował zapytanie do TVN24, które to zapytanie

0: dotyczy tego, jak to w ogóle wszystko będzie po tej planowanej fuzji Discovery i Warnera, bo regulator obawia się, że fuzja może naruszać ustawę o radiofonii i telewizji. Stacja TVN, czy w ogóle sama grupa, podejrzewam, Discovery, do całej sprawy się ustosunkowała, natomiast Krajowa Rada w tym momencie nabrała wody w usta i pani rzecznik Krajowej Rady, Teresa Brykczyńska, powiedziała w portalowi wirtualnemedia.pl, że sprawa jest w toku, no i koncesja wygasa we wrześniu, a fuzja planowana jest na przyszły rok. To, no to ja mam pytanie, no to ale o co chodzi? To o co wam chodzi? Przecież na razie się nic nie dzieje, nie wiadomo, czy ta fuzja w ogóle dojdzie do skutku. Prawdopodobnie dojdzie, no ale jeszcze nic nie jest powiedziane. A poza tym, kiedy była kwestia na przykład Radia Z, no to tu i zmian własnościowych, no to tu więcej do powiedzenia to miał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a nie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I no też właśnie takie głosy się pojawiają, że to jest sprawa dla UOKiK-a, a nie dla KRIT-u.
1: No tak, wychodzi.
0: I ja się przychylam do tego, no bo w sumie Rada Krajowa nasza wspaniała to jest do tego, żeby te koncesje wydawać. Jeżeli wymogi formalne są spełnione i wszelkie inne, no to nie powinni żadnych problemów stwarzać. Szczególnie, że stacja TVN24 to nie jest stacja, która jest nadawana w paśmie naziemnym, w multiplexach, czy gdzieś tam, gdzie to jest dobro rzadkie, tylko oni nadają na satelicie, nadają w kablu, więc tam po prostu nie ma problemu z tym, żeby ktoś się bił o to miejsce. No, oni ponoszą odpowiednie koszty i ten swój program dystrybuują. Dobrej myśli jest także redaktor naczelny stacji TVN24, pan Michał Samul. On w rozmowie również z portalem wirtualnemedia.pl zapewnił, że TVN24 ma przygotowane różne warianty. Spokojnie czekamy na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wierzymy, że nie ma żadnego powodu, argumentu czy przyczyny, dla której nie moglibyśmy tej koncesji dostać. Oczekujemy więc, że proces koncesyjny będzie miał niebawem szczęśliwy finał. Mówi się o tym, że Krajowa Rada, że TVN24, bo o Krajowej Radzie to za moment, że TVN24 ma taką alternatywę, żeby na przykład poprosić o koncesję naszych południowych sąsiadów, Czechy. Bo nie jedna stacja już z tego korzysta. Można w ten sposób sporo stacji na
1: przykład... Mówiliśmy o tym, te stacje tak, muzyczne, tak, te MTV i tak dalej.
0: MTV to akurat jeszcze inna bajka, bo oni kiedyś korzystali z Ofcomu, no ale teraz to mają trochę problem, bo tam przecież jest Brexit w tym momencie, a Ofcom to jest taki brytyjski regulator, więc chyba te pozwolenia są nadal ważne, ale oni jakoś muszą sobie radzić inaczej. Natomiast no to nie jest i nie byłby pierwszy przypadek, w którym to jakaś stacja dostaje taką transgraniczną koncesję. Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ta cała sprawa się nie podoba i wysuwa takie argumenty, że coś z tym trzeba zrobić, bo na przykład niektóre państwa, które są w Unii Europejskiej, a właśnie te państwa mogą polskim nadawcom takiej koncesji udzielić, to są bardziej liberalne niż polskie i wtedy jest zło się dzieje, bo na przykład treści pornograficzne mogą być emitowane o wcześniejszych porach. No ale ja bym TVN24 nie podejrzewał o chęć emitowania treści pornograficznych. To nie ta stacja, to nie ten profil i z pewnością nie ta grupa docelowa. Pozostając w kręgach TVN24, TVN i podobnych, przechodzimy teraz do serwisu player.pl, PL, bo tu się dzieje i to dzieje się zdecydowanie na plus. Od 24 czerwca użytkownicy serwisu player.pl i stowarzyszonych oczywiście aplikacji mobilnych, na których to można te treści odbierać albo, jak to się mówi, konsumować, mają dostęp do jeszcze większej oferty relacji sportowych, bo grupa Discovery poszerzyła ofertę playera o sportowe wydarzenia transmitowane przez Eurosport. W ramach nowych pakietów Eurosport w playerze użytkownicy będą mogli śledzić relacje z kanałów Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz nawet do ich dyspozycji zostanie oddanych kilkadziesiąt dodatkowych live streamów, zyskując przy okazji dostęp do biblioteki VOD i archiwum Eurosportu. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jak obszerna jest ta biblioteka Eurosportu, bo to stacja na nawet i w polskiej wersji językowej jest dostępna już tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. Myślę, że ze 20 albo lepiej, nie? Więcej niż 20 lat. Eurosport w polskiej wersji językowej jest dostępny. Jeszcze pamiętam z analogowej satelity, że na Podnośnej Kanal Plus była dostępna ścieżka dźwiękowa Eurosportu Polska. Tak śmiesznie, ale tak było przez chwilę. I pamiętam, że sobie tam słuchałem jakichś relacji sportowych. Bardziej z ciekawości, jak to brzmiało.
1: Ja się zdziwiłam.
0: Tak, bardziej z ciekawości, jak oni to robią, niż że mnie tam sport jakoś wybitnie interesował. Nigdy mnie nie interesował. Natomiast no, jestem ciekaw, czy od samego początku na przykład ktoś to archiwizował i to wszystko jest dostępne, bo wtedy to rzeczywiście no, miłośnicy wszelkich dyscyplin mają co oglądać. W serwisie player.pl pojawiły się trzy nowe pakiety łączące bibliotekę playera z zasobami Eurosportu. Eurosport i player z reklamami to za 15 zł miesięcznie. Eurosport i player bez reklam 25 zł miesięcznie, a także Eurosport, player i kanały telewizyjne, no tu już większa cena, 40 zł. Miesięcznie trzeba za to dobro zapłacić. W serwisie player.pl nie zabraknie też transmisji z tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. Widzowie obejrzą każdy moment największej imprezy sportowej świata. Użytkownicy będą mieli możliwość zobaczyć na żywo i na żądanie wszystkie starty Polaków i największych gwiazd sportu i walkę o każdy medal. W Eurosport w playerze to łącznie 3,5 tysiąca godzin transmisji prosto z Tokio przy nawet 46 równoległych strumieniach na żywo. No to jest jedno, że to jest naprawdę dużo, ale drugie to jaka tam ekipa musi jechać, żeby to zrealizować. To jest naprawdę sporo i nawet zakładając, że to będzie wszystko dostępne gdzieś tam powiedzmy no, centralnie realizowane przez ludzi z Eurosportu, ale jeżeli te wszystkie materiały mają zostać opatrzone polskim komentarzem, no...
1: No to jest wow.
0: Nieźle.
1: My o olimpiadzie będziemy na pewno mówić bliżej tego, kiedy ona wystartuje, czyli start jest chyba jakoś 20 któregoś lipca, więc wtedy ten temat na pewno się u nas pojawi w kontekście tego, gdzie będzie to można oglądać i w jaki sposób. Już się tutaj umówiliśmy z Michałem, możemy zdradzić za kulisowej
0: informacje, że to ja będę.
1: Że ponieważ ja się zajmowałam przede wszystkim głównie transmisjami z Euro, tymi w TVP, no to Michał weźmie na warsztat olimpiadę, ponieważ oboje jesteśmy tak samo zainteresowani sportem, więc tutaj trzeba było dokonać jakiegoś podziału.
0: Znajdźcie nasze poświęcenie dla was.
1: Oj tak, już od razu. Lubimy to przecież robić, już to powiedzieliśmy i lubimy też wyszukiwać piosenki pasujące do poszczególnych tematów, choć czasem jest to trudne, bo z danym tematem nie kojarzy się za bardzo nic. Od na przykład co takiego zagrać do 40 kontra 20, ileż to piosenek jest o różnicy wieków w związkach. Być może wy znacie więcej niż nam przyszło do głowy, ale na szczęście robimy ten program we dwójkę i jak ja nie wpadnę, to Michał coś wymyśli i tak było właśnie tym razem.
0: I powiem szczerze, to skojarzenie nasunęło mi się od razu. Tak jak się zastanawialiśmy, co tu zagrać, no przecież początek piosenki, którą usłyszycie za moment. I'm so young and you're so old, czyli Połanka i Diana. To już teraz zabrzmi na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Muzyka przeróżna u nas się pojawia na antenie, i te starsze, i te nowsze piosenki również, ale możecie także i starszych, i nowszych piosenek słuchać tak po prostu u nas codziennie, i przez dzień, i przez noc, bo my gramy od lat 60. w górę, więc ta piosenka też by się spokojnie mogła nawet gdzieś tam załapać.
1: Mogłaby, ale jej nie ma.
0: Ale jej nie ma.
1: Wybraliśmy.
0: Bo jej nie wybraliśmy.
1: Tak w mniej oczywistych rzeczach się lubimy.
0: Dokładnie.
1: Z reguły.
0: Dokładnie. A Dianę to wam może zagrać na przykład Radio Pogoda, o którym też będziemy mówić, ale nie teraz. Bo teraz to my sobie powiemy o ogólnopolskich stacjach komercyjnych i o ich ofercie na lato. No, zaczynamy od Radia Z, które to rozpoczyna w weekend trasę po Polsce w ramach aktywnego lata Radia Z. A 28 czerwca, czyli od poniedziałku, wprowadza na antenę wakacyjną ramówkę. Ekipa Radia Z trasę po Polsce rozpocznie już dziś, czyli w sobotę, wizytą w Giżycku, gdzie powstanie sportowe miasteczko. Radio Z będzie gościć w kolejnych tygodniach także w Uniejowie, Przemyślu, Arłamowie, Olsztynie, Świnoujściu, Tarnowie, Łodzi, Płocku i Inowrocławiu. Podczas trasy aktywnego lata Radia Z dziennikarzom towarzyszyć będzie czerwony, odrestaurowany Fiat 126P, czyli popularny maluch, który zostanie zlicytowany podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No to ciekawe, to już wiadomo, co Zetka zaoferuje na WOŚP. W ofercie jest także przebojowe kino Radia Z. To będzie nieco później, bo od 3 lipca to samochodowe kino wystartuje i pojawi się w Krakowie, w Czeladzi, Radomiu, Bytomiu, Łodzi, Częstochowie, Zabrzu, Warszawie i w Poznaniu. Czyli to trochę inne miasta niż trasa ta, o której mówiliśmy przed momentem. Ale niektóre miejsca i miasta się pokrywają. Seanse filmowe zostaną poprzedzone specjalnym wydaniem listy przebojów Radia Z, które to z miejsca wydarzenia poprowadzą Marcin Wojciechowski i Michał Adamski. Od 9 lipca do 19 sierpnia w każdy piątek odbędzie się zabawa zatytułowana Znajdź Nosela. No cóż, gdyby ktoś się zastanawiał, na czym będzie polegać ta zabawa, to po prostu trzeba będzie odszukać Kamila Nosela, tego człowieka, który robi w Radiu Z te tak zwane wkręty.
1: Super śmieszne.
0: Tak, super śmieszne. Super śmieszne. Kto pierwszy odnajdzie Kamila Nosela, wygra nagrodę. A dziennikarz, żeby utrudnić jego poszukiwania, przebierać się będzie za rozmaite postaci i ukrywać w różnych rejonach Polski. To nie wiem, czy będzie utrudniał, czy będzie ułatwiał, bo to różnie może być. Zależy, jak on się tam przebierze. Od 12 lipca do końca wakacji prowadzony będzie na antenie Radia Z konkurs Radio Z numer 1 w moim samochodzie. Codziennie uczestnicy będą mieli 3 szanse na zdobycie nagród, a to nagrody nie byle jakie, bo to są wakacyjne pobyty w hotelach. No teraz to jak ceny poszybowały w górę, to rzeczywiście jest to nagroda atrakcyjna. Gotówka na zakup akcesoriów samochodowych. A dlaczego tylko na to ma być ta gotówka?
1: Dlaczego układacie życie ludziom?
0: Dokładnie. I samochód Honda CR-V. Od poniedziałku do piątku w okresie wakacyjnym na antenie Radia Z emitowane będą następujące pozycje programowe. Dzień dobry bardzo, Siła Muzyki na lato, Uważam Z na lato i Lista Przebojów Ekstra. A jeżeli
1: czemu
0: ktoś...
1: nie na lato?
0: No właśnie, też może Ekstra na lato będzie. Ale jeżeli ktoś by się stęsknił za programami publicystycznymi, autorskimi, no to przykra informacja, bo robią sobie urlop. Te programy wrócą...
1: No tak jest co roku, więc
0: wrócą po wakacyjnej przerwie.
1: Dokładnie. No skoro Radio Z, no to teraz ich główna konkurencja. Ci, którzy przodują we wszystkich rankingach słuchalności, są niepokonani. A więc RMF FM. No i tutaj też sporo jest do powiedzenia. Czy to się przekłada na to, że sporo się dzieje? No myślę, że podsumujemy sobie to wszystko później, jak omówimy te wszystkie ramówki. No ale te atrakcje, no chyba jeżeli chodzi o Zetkę, też można podzielić na dwie grupy. Czyli na to, co stacja szykuje, idąc w teren do ludzi, jakieś tam atrakcje w całej Polsce. No a druga rzecz to jest taka, co dzieje się w ramówce, jakie zmiany, jakie nowe pozycje są wprowadzane. No ile te mniejsze stacje może skupiają się tylko na tych antenowych aktywnościach, no to Z i RMF FM coś tutaj jednak szykują dla słuchaczy, nie tylko na antenie, ale również chcą się z nimi spotykać w tych letnich miesiącach. No i letnia ramówka RMF FM rusza już dzisiaj, czyli 26 czerwca. Rozgłośnia zaprosi
0: słuchaczy
1: między innymi, tak, widzisz, we wszystkim. Zaprosi na podróż przebojowym pociągiem z gwiazdami, maraton serialu 07 Zgłoś się i oglądanie Wschodu Słońca z Dawidem Kwiatkowskim, bo po prostu o niczym innym nie marzyliście. W sobotę 26 czerwca RMF FM zaprasza do Mikołajek, gdzie przez cały dzień turystom i mieszkańcom towarzyszyć będzie i towarzyszy w zasadzie miasteczko Rozgłośni. Więc jak jesteście tam, to może już widzieliście, byliście w miasteczku Rozgłośni na przykład. Pochwalcie się. Wśród atrakcji znalazły się m.in. koncert akustyczny Antka Smykiewicza, loty żółto-niebieskim balonem i rejsy motorówką RMF FM oraz kulinarne przysmaki dla turystów. Tarta ze szparagami i zapiekanka z sandaczem. No musiałam to powiedzieć, bo może ktoś jeszcze nie jest po obiedzie i tak ślinka mu pociekła w tym momencie.
0: Ta zapiekanka z sandaczem mnie interesuje, powiem szczerze, bo tarta ze szparagami jakoś mniej.
1: Ale wiecie, że ja nigdy nie jadłam szparagów? W sumie nie wiem czemu, ale co ruszek się natykam, że ktoś na przykład się chwali w internecie, o, zjadłem super danie ze szparagami, to ono się wydaje dobre, bo wszystkie inne składniki, które tam wymienia, są takie, które ja lubię, więc czuję, że i te szparagi, jeżeli tam pasują, to są dobre, ale nie miałam okazji ich jeść, bo tym bardziej, że trudno je ponoć przyrządzić, ale mamy nadzieję, że tam w RMF-ie to się dobrze na tym znają. Relacje z tego niezwykłego wydarzenia przez cały dzień pojawiają się na antenie stacji, więc być może jakieś już słyszeliście, jeżeli nie byliście na żywo w tym miasteczku. 3 lipca z kolei w trasę z Rzeszowa, który przypomnijmy, to nie takie znów małe miasteczko, do Trójmiasta wyruszy przebojowy pociąg RMF FM. Bezpłatne bilety dla całej rodziny słuchacze będą mogli wygrać przez pierwszy tydzień wakacji w konkursie na antenie stacji. W podróży towarzyszyć im będą m.in. Kamil Bednarek, Piotr Kupicha, Kleo, Krzysiek Golonka, przepraszam, nie wiem kto to jest, Sibul i Gromi. Akcja jest organizowana przy współpracy ze spółką PKP Intercity, która zapewnia do realizacji tego przejazdu specjalną żółtą lokomotywę. Co się dzieje dalej? 7 lipca w Krakowie RMF FM organizuje maraton z serialem 07 Zgłoś się. Wydarzenie rozpocznie się po godzinie 16 odsłonięciem gwiazdy Bronisława Cieślaka w Alei Gwiazd koło Wawelu, gdzie obecna będzie rodzina i będą też fani aktora, a dla słuchaczy w PRL-owskiej atmosferze, którą zapewni grupa rekonstrukcyjna, stacja przygotuje konkursy i koszulki z wizerunkiem kultowego porucznika Borewicza, które będzie można wygrać. Co dalej? 31 lipca RMF FM znów obserwować będzie Wschód Słońca, w tym roku z Dawidem Kwiatkowskim, który zaraz po nadejściu świtu zagra mini koncert na jednej z bałtyckich plaż. Ale szkoda, że nie wiadomo jeszcze gdzie, bo fani Dawida Kwiatkowskiego mogliby sobie zaplanować, gdzie konkretnie wybrać się tego 31 lipca. No to muszą być zdeterminowani fani, żeby tak bladym świtem, bladym ranem podziwiać na plaży koncert swojego ulubionego wykonawcy. Lato RMF FM zakończy finałem finałów akcji Twoje 5 minut. Słuchacze wybiorą spośród finalistów dotychczasowych edycji zabawy jedną gwiazdę, dla której nagrodą będzie saportowanie Beaty Kozidrak podczas koncertu na krakowskich Wiankach. Cała lista nominowanych prezentowana będzie w piątki po godzinie 18, a zwycięzca zostanie ogłoszony 20 27 sierpnia. Ty pamiętasz, co to jest konkurs Twoje 5 minut. To wiesz, prawda, że to ten, że ludzie tam dzwonili i śpiewali. To ty się tam nie zgłaszaj, bo no, pani Beata Kozidrak mogłaby nie dać rady. Także
0: mojemu tak talentowi?
1: No, myślę, że no, tak.
0: No, może faktycznie nie będę robił jej konkurencji.
1: No, może pozostańmy przy tym, co ci będę humor psuła. A jeżeli chodzi o to, co na antenie, to przez całe wakacje nie zabraknie najlepszej muzyki na lato i specjalnych programów. Ja to może jestem jakaś nie dzisiejsza, zawsze mi się wydawało, że było hasło najlepsza muzyka pod słońcem, a nie na lato, ale może się to już zmieniło w RMF-ie. Od rana RMF FM będzie budził w programie Wstawa i Szkoda Lata codziennie między godziną 6 a 10. O dobry nastrój zadbają stali prowadzący, czyli Przemek Skowron, Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski i Mariusz Kałamaga. W paśmie Lato Wszędzie, emitowanym w dni powszednie od 10 do 14.30 i w niedzielę od 10 do 15, RMF FM udowadniać będzie, że stara miłość nie rdzewieje. Stacja poszukiwać będzie wakacyjnych miłości słuchaczy sprzed lat. Natomiast popołudniami w programie Czas Letni, którego będzie można słuchać w dni powszednie od 14.30 do 19.00 i w weekendy od 15.00 do 20.00, pojawi się gorąca sekretarka na wakacjach, dzięki której RMF FM odda antenę w ręce słuchaczy. Wieczory to Poplista plus wakacje, emitowana w dni powszednie od 19.00 do północy, z notowaniem listy przebojów i najnowszymi hitami, które zaprezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W soboty powróci program Co ludzie powiedzą, no chyba rzeczywiście było już poprzednie wakacje, no a zresztą wiele tych nazw, pasm wraca tak naprawdę
0: oczywiście
1: każde lato.
0: No, RMF zresztą nie tylko oni wychodzą z założenia, że jeżeli coś się sprawdziło, no to powtórzmy
1: oczywiście
0: to.
1: A jakim się sprawdza, są pierwsi, jeśli chodzi o słuchalność, to co będą rzeźbić. Wracając
0: dokładnie
1: do tego pasma Co ludzie powiedzą, ono w soboty od 10 do 15 będzie i w nim prowadzący i reporterzy komentować będą bieżące wydarzenia wraz ze słuchaczami. Po 20 natomiast pojawi się lekko pikantny, miłosno-imprezowy, gorący wieczór w RMF FM, a w nim m.in. Mariusz Kałamaga z przymrużeniem oka odpowie na problemy łóżkowe Polaków. Boję się tego. W cyklu Pani pozna Pana emitowane będą nietypowe ogłoszenia matrymonialne od słuchaczy, a prowadzący szukać będą właściwego partnera lub partnerki. W niedzielę powraca też program To się wytnie, emitowany między 20 a 22, czyli miks muzyki i najzabawniejszych telefonów od słuchaczy. To już się zastanawialiśmy rok temu, co trzeba zrobić, żeby tam się pojawić. No i będą też wakacyjne edycje seriali sensacyjnych RMF FM. Sceny zbrodni Najwięksi kanciarze PRL-u oraz Dorwać bestie, zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. No więc to jest ciekawe, że wszystkie takie historyczne odniesienia. Oba te seriale będą emitowane w niedzielę między 22 a północą. I też będzie misja specjalna KGB kontra CIA, wojny kontrwywiadów i to z kolei, no akurat nie w weekend, bo we wtorki po 23. Tak więc tak wygląda ta właśnie oferta żółto-niebieskich na miesiące letnie.
0: Więc jeżeli lubicie Radio Z, no to już też wiecie, co u nich, jeżeli bliższy wam jest RMF FM, no to przed momentem usłyszeliście, to nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać Dawida Kwiatkowskiego.
1: No, co prawda teraz nie jest pora wschód słońca, raczej już nam bliżej do zachodu, ale jeszcze też trochę często, ale wiecie, teraz dni się będą robiły coraz krótsze. W każdym razie, no, możemy już tak się wczuć w ten klimat, jakbyście byli rano, wczesnym rankiem na bałtyckiej plaży i jakby specjalnie dla was śpiewał Dawid Kwiatkowski swój utwór Bez Ciebie. Radio, music and
0: memories. DHT. Skoro już wiecie, co w wakacje zaoferuje główna antena RMF FM, czas przejść do innych RMF-ów, że tak,
1: tak
0: powiem.
1: Tak, do innych stacji z tej grupy. To nie jest tak, że my sobie wybieramy według uznania, o których stacjach mówimy, o których nie, ale po prostu są takie, które się chwalą tym, co będą robić latem. Są takie,
0: no inne
1: które
0: nie,
1: prawdopodobnie dlatego, że nic konkretnego nie organizują. A być może pochwalą się później, to wtedy na pewno uzupełnimy. Tymczasem jesteśmy w grupie RMF I zaczniemy od RMF Classic. A tutaj, jak co roku, rusza plebiscyt na filmowy przebój lata. Tegoroczna edycja nosi tytuł Tyle słońca w całym mieście. I swoim udziałem uświetni ją Natalia Kukulska. Znana wokalistka będzie zachęcać słuchaczy do głosowania na filmowe przeboje, które najmocniej kojarzą się z latem, słońcem i egzotyką. No tutaj w kontekście tej pani i muzyki filmowej, no to wspomniano w Noczce, że ma ona na koncie wykonanie kilku utworów do filmów, na przykład Wierność jest nudna do Karol II, ale też do bajek i my tym tropem poszliśmy, bo wolimy, ale to później zdradzimy, co zagramy. No i ten plebiscyt potrwa od 1 lipca do końca wakacji. Wielki finał odbędzie się w ostatni wakacyjny weekend, a wśród głosujących zostaną wtedy rozlosowane nagrody, a nie wiadomo jakie, także nie wiadomo, czy warto się starać. Znany i lubiany artysta kabaretowy Artur Andrus będzie bawił słuchaczy w cyklu satyrycznych felietonów. Pod hasłem Informator turystyczny dla tych, którzy są gdzie indziej, taka to jest długa nazwa, stworzy przewrotny i jedyny w swoim rodzaju wakacyjny przewodnik. W konkursie Państwa Miasta Rzeki dzięki fascynującym zagadkom geograficznym będzie można poznawać Polskę i świat. Codzienne popołudniowe pasmo Mapa Lata stanie się wakacyjnym magazynem kulturalnym z informacjami o koncertach, spektaklach, wystawach i pokazach. Będą relacje z najważniejszych festiwali muzycznych i filmowych oraz rekomendacje, na co iść do kina i co przeczytać. Program ma służyć jako narzędzie wsparcia dla instytucji kultury, które otwierają się po pandemii. Wieczorne pasmo Happy Hour to z kolei specjalny muzyczny program dedykowany słuchaczom, którzy w danym dniu obchodzą swoje święto. Dedykacje, imiennik i ciekawostki związane z danym dniem dopełni najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Przebojowo zapowiada się sobotni wieczór, no oni tak twierdzą, że przebojowo pozostaje im wierzyć. No i ten wieczór będzie pod hasłem Sobota z dreszczykiem. Pasmo poświęcone będzie jednemu z najchętniej dziś czytanych i oglądanych gatunków, czyli kryminałom. Będą opowieści o ich twórcach, ekranizacjach i czarnych charakterach. Sporo miejsca na antenie będzie też poświęcone promocji polskich atrakcji turystycznych. Wakacyjny Atlas Polski to program, w którym właśnie te kwestie będą poruszane i będzie go można słuchać w niedzielę od 10 do 14. RMF Classic stawia także na niezwykle istotną dziś tematykę, szeroko rozumianą naturę i ekologię. Zielona Niedziela to program poświęcony tym zagadnieniom i będzie go można słuchać, no jak jak już sugeruje nazwa, w niedzielę od 14 do 18. Codziennie wieczorem z kolejnym sezonem wraca prognoza astronomiczna, z której słuchacze dowiedzą się, co można będzie nocą zobaczyć na niebie. A teraz do kolejnej stacji się przenosimy. O co tak do której tylko dodam, że jestem zaskoczona, bo jakoś nigdy się za bardzo nie chwaliła tym, co latem będzie robić, więc miło, że tym razem zmienili strategię i mają dla nas ciekawe propozycje i jeszcze w dodatku nas o nich informują.
0: Jest tu kilka rzeczywiście ciekawych rzeczy. Myślę, że szczególnie dla słuchaczy młodych, do których no,
1: to
0: my się jakoś tak już niespecjalnie zaliczamy, przynajmniej mentalnie. Natomiast mowa o stacji RMF Max. Wakacje w tej stacji upłyną pod hasłem Lato na Maxa. Mi się wydaje, że to już ileś razy to hasło było wykorzystywane.
1: Jest to wykluczone, to jest tak oczywiste, że...
0: Tak, że to naprawdę łatwo na to hasło wpaść. Codziennie od rana na słuchaczy czekać będą nowe konkursy. W każdej godzinie w zabawach do wygrania będą atrakcyjne nagrody, między innymi rowery oraz rodzinne pakiety biletów do parku rozrywki Energylandia w Zatorze. To jest ten park, to dla naszych niewidomych słuchaczy tylko taka informacja, który kiedyś no tak mało pozytywnie się wypowiadał na temat tego, żeby tam osoby niewidome mogły korzystać z tych atrakcji, także nawet...
1: Może wcześniej chyba były...
0: Tak, i... tak, i nie było problemów. To ja byłem w Energylandii i zero problemów, a później jakoś tak chyba od 2000... no, żeby nie skłamać, ale chyba jakiegoś tam, nie wiem, 17 roku czy 18 coś się podziało. W każdym razie, no to taka informacja. Wieczorem natomiast stacja RMF Max zaproponuje słuchaczom program Max Party. Codziennie od godziny 19 do 23, z wyjątkiem sobót, wtedy od godziny 20 Max Party wystartuje, a w programie grane będą najświeższe hity, ale też największe, wręcz kultowe, letnie przeboje ostatnich dekad, a całość zmiksują DJ-e, tworząc absolutnie niepowtarzalny, wakacyjny, muzyczny klimat. W te wakacje odbędą się też koncerty plenerowe pod hasłem Lato na Maxa, a pierwsze te koncerty odbędą się w dniach 2-4 lipca w Koszalińskim Amfiteatrze i zagrają tam m.in. Daria Zawiałow, Wiki Gabor, Kaja i Phil. Czy też masz wrażenie, że jakoś znowu Phil, mimo tego, że nie tworzy nowych piosenek, a przynajmniej ja jakoś nie zauważyłem, żeby jakieś nowe hity się w wykonaniu Piotra Kupichy i zespołu pojawiły, to jakoś znowu oni wracają? Tak?
1: A gdzie jeszcze byli?
0: Coś mówiliśmy przy okazji RMF-u, zdaje się, też o Philu.
1: No, oni tam cały czas coś rzeczywiście próbują, niemniej no nowych utworów też nie słyszałam, ale komu to przeszkadza, bo to oni jedni tak odcinają kupony.
0: Piosenkę o pomarańczy i pustej szklance to myślę, że każdy chciałby usłyszeć, a jeszcze bardziej zrozumieć, o co w niej chodzi.
1: Ale sam pan Kupicha mówi, że chyba no, nie wie, o co mu chodziło, o nic raczej konkretnego.
0: Aha, więc... no to fajnie, to czyli dobrze wiedzieć, może ja też napiszę kiedyś jakiś fajny tekst. RMF Max...
1: Kogo nie śpiewaj. Ktoś bo pani Beata Kozidra, kto go nie wytrzyma.
0: To ja jej napiszę ten tekst i niech ona zaśpiewa. RMF Max przeprowadzi też transmisję na żywo z koncertów kołobrzeskiego festiwalu The Other Side of the Sun, organizowanego w dniach 23-25 lipca przez twórców Sunrise Festival. To jest... impreza cykliczna i tam sporo muzyki elektronicznej się pojawia, więc dla tych wszystkich, którzy lubią tego typu dźwięki, to myślę, że będzie coś w sam raz.
1: A u nas zupełnie inne dźwięki, już tak zapowiedzieliśmy trochę, co się pojawi, co spuentuje muzycznie to wejście, no bo pani Natalia Kukulska rzeczywiście ma na koncie kilka filmowych piosenek, ale ma też na koncie piosenki do bajek. Jedną z nich jest Herkules. No to teraz posłuchamy sobie właśnie utworu, który pojawił się w ścieżce dźwiękowej tej produkcji, czyli Ani Słowa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Natalia Kukulska nam pośpiewała, a my wracamy do was z kolejną porcją radiowych, tak wyjątkowo dziś dużo o radiu mówimy, radiowych informacji wakacyjnych, informacji letnich. Teraz Agora.
1: Tak, przenosimy się do grupy radiowej Agory i tutaj powiemy wam aż o trzech stacjach, bo grupa radiowa Agory ma to do siebie, że lubi informować o swoich ramówkach na specjalne okazje, prawda? Święta, to oni zawsze coś tam szykują i o tym piszą. Halloween nawet też. No i tak samo jest również z wakacjami. No przy czym, jeżeli ktoś uważnie śledzi te oferty, to wie, że no tutaj również powtarzają się elementy.
0: Że tu nie będzie rewolucji, cytując klasyka.
1: No nie, w Złotych Przebojach będzie rewolucja, zaraz zobaczysz. Właśnie od Złotych Przebojów zaczniemy, bo w te wakacje radio Złote Przeboje stawia na muzykę. Myślę, że jesteś bardzo zaskoczony.
0: Jestem. Ja myślałem, że oni na słowo postawią.
1: Na słowo. Od 28 czerwca na antenie stacji pojawiać się będzie jeszcze więcej największych przebojów z lat 80., 90. i 2000. Tak, zgodnie z hasłem gramy na to jak na lato. Zaraz zobaczysz. Bo słuchaj teraz. Codziennie o godzinie 15 Radio Złote Przeboje zaproponuje słuchaczom ich ulubione piosenki bez reklam i bez gadania przez całą godzinę.
0: Jesteście wspaniali, po prostu.
1: I że będzie więcej przebojów. Ale no, przypominamy, że to nie jest nowy pomysł, jeżeli chodzi o Agorę, bo Rock Radio kiedyś coś takiego miało chyba, tak? Od 13 czy jakiejś takiej godziny, że przez godzinę była tylko muzyka. No i okej, jeżeli chodzi o to, że nie ma prezentera, to jest oszczędność. No nie ma co sobie tutaj tłumaczyć i dorabiać ideologii, chociaż oni by chcieli. No ale to, że nie ma reklam, to wiecie, to ja nie wiem, komu to się opłaca właściwie, no ale no, taki pomysł na to mają. Nie zabraknie również letniej listy przebojów. Będzie można głosować na złoty przebój wakacji na stronie stacji, taki wierszyk, a aktualne notowania pojawią się na antenie w każdy piątek między 18 a 20. Dodatkowo redakcja Radia Złote Przeboje codziennie będzie namawiać słuchaczy do wzajemnych pozdrowień z różnych urlopowych zakątków w ramach akcji Pocztówka z Wakacji za pośrednictwem anteny. Zaproponuję także zabawę Kawał Lata, w której słuchacze mogą opowiadać sobie dowcipy i poprawiać humor tym, którzy na urlop muszą jeszcze poczekać. Czy już ciarki żenady czujesz, jak słyszysz o dowcipach? Do końca piłkarskich mistrzostw Europy, czyli do połowy lipca, miłośnicy futbolu i złotych przebojów będą mogli też rywalizować o gotówkę w zabawie w co gramy. A tu trzeba być miłośnikiem futbolu, to ktoś będzie to sprawdzał, boję się tego. A ktoś, no, jeżeli tam będą jakieś pytania takie merytoryczne, to można na przykład nie być miłośnikiem, a coś wiedzieć.
0: No ale to jest, futbolu, wiesz, to jest tak samo jak z tą gotówką, którą możesz wygrać na akcesoria samochodowe.
1: A, no oni są, chcą wszyscy kontrolować nasze
0: życie. Tak jest. I nie trzeba do tego 5G w szczepionkach.
1: Tak. Od poniedziałku do soboty przez całe wakacje Radio Złote Przeboje będzie przedstawiać zakątki, które w Polsce są naj. W ramach cyklu i audycji Polska jest naj. W tygodniu niezwykłe miejsca w Polsce będzie przybliżać słuchaczom Piotr Jaworski, a w soboty Odeta Moro z zaproszonymi gośćmi opowie o jednej wyróżniającej się nie tylko w kraju, ale i w skali Europy wyjątkowej atrakcji. W pierwszą w sobotę wakacji, ale spokojnie, to jeszcze nie dzisiaj. Oni sobie liczą inaczej te wakacje, no bo 28 zaczynają ten wakacyjny sezon, więc 3 lipca to jest dla nich pierwsza sobota wakacji i wówczas redakcja odwiedzi Puszczę Białowieską z Adamem Wajrakiem. No tak więc właściwy człowiek na właściwym miejscu. A co w innej wspomnianej stacji przez nas już, czyli w Rock Radio? No również stałe elementy, które wracają jak bumerang w każdym roku.
0: Ale zauważ, że ten kalendarz im trochę różnie działa, bo Agora, no, Złote Przeboje konkretnie, to sobie tak trochę później te wakacje zaczynają, a Rock Radio wakacje rozpoczęło wczoraj.
1: Proszę,
0: no. Dziwne. I wraz z wakacjami, które się rozpoczęły na antenie Rock Radia, ruszyła wakacyjna ramówka stacji. Znajdą się w niej między innymi programy nadawane co piątek z plenerowego studia w warszawskim Hard Rock Cafe, w którym to wystąpią zespoły wyłonione w festiwalu klasyki rocka. Jest to specjalny konkurs stacji, w którym bierze 50 wykonawców rockowych coverów, rywalizując o wyjątkowe nagrody. Po 9 wakacyjnych występach 3 września słuchacze poznają zwycięzcę festiwalu, który nagra własną płytę w Akademii Rocka i wystąpi na jednej scenie z zespołem Ira. I teraz, gdybyście się zastanawiali, o co chodzi z tym 59, no to już wyjaśniam. Do konkursu zgłosiło się 50 zespołów, ale słuchacze w internetowym głosowaniu wybrali 9 z nich i to właśnie te 9 zespołów będziecie mieli okazję usłyszeć w rockowych coverach na antenie Rock Radia. Przez całe wakacje, jak co roku, słuchacze Rock Radia będą też mogli sprawdzić się z wiedzy o ulubionym gatunku muzyki w wielkim teście z klasyki rocka, który na antenie stacji odbywa się już po raz 3. Finał, w którym wezmą udział zwycięzcy rozgrywek z największą liczbą punktów oraz zaproszeni przez redakcję goście, odbędzie się 27 sierpnia, a zgłoszenia do testu przyjmowane są na rockradio.pl, czyli na stronie internetowej stacji, a zabawa rozgrywana jest na antenie od poniedziałku do piątku po godzinie 14. Oprócz tego w letnie dni od godziny 10 do 20 w audycji Cały Rok Wakacje. To jest audycja, która, jak widzicie, długo się odbywa.
1: No bo pewnie podzielona na pół, tak?
0: Tak, to na pewno. To na pewno. Oczywiście. A w tej audycji słuchacze i gwiazdy będą zdradzać, do czego są zdolni, kiedy dzieci nie ma w domu. No to
1: są
0: pewnie niegrzeczni. Są niegrzeczni. No to Dokładnie. A w piątki między 13 a 15 znane osoby będą polecać w Rock Radio najlepsze klasyki rocka do słuchania w podróży na wakacje. W soboty o godzinie 20 stacja zaprosi słuchaczy na wakacyjne koncerty, których to wykonawców wybiorą internauci na profilu stacji na Facebooku. Także takie rzeczy w Rock Radio, nie czuję się zaskoczony.
1: No widzisz, no, mam nadzieję, że w kolejnych latach oferta będzie taka, że nawet twoje serduszko poczuje się gdzieś tam zachęcone do tego, aby włączyć Rock Radio w okresie wakacyjnym.
0: Poczuję rocka.
1: Tak, bo czujesz rocka, klasykę rocka we krwi. A my tymczasem skomentujemy to wejście muzycznie. No niestety nie mamy jeszcze w naszej płytotece nagrań tych zespołów, które tam będą walczyć i walczą w tym konkursie wspominanym przez Michała. No ale skoro mowa była o zespole Ira, który uświetni to wszystko, no to właśnie oni teraz na naszej antenie w utworze, który zdaje się, że również można u nas regularnie usłyszeć. Tak, nie mylę się, jest w naszych muzycznych zasobach, a to kompozycja Wiara.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
0: I to jest, słuchajcie, ostatnie wejście w dzisiejszym 121. wydaniu programu RTV. Ostatnie, ale od razu uprzedzamy, dość długie, więc z kolejną piosenką, no to się spotkacie pewnie za jakieś kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt minut.
1: Tak, bo jakoś tak nam wyszedł właśnie podział tych tematów i zaczniemy od obiecanej trzeciej stacji grupy radiowej Agory, czyli od Radia Pogoda i tego, co szykuje na lato, a potem będzie szereg takich innych drobnych informacji radiowych i telewizyjnych też, bo też było obiecane, które jakoś tak, no może nie pasowały do innych wejść tematycznie, stąd właśnie ulokowaliśmy je tutaj na końcu. No i zaczniemy od Radia Pogoda właśnie, bo w te wakacje na antenie tej stacji pojawi się już piąta edycja kultowej ponoć zabawy pod hasłem Fundusz w czasów pogodowych. W konkursie słuchacze będą mogli wygrać w czasy dla dwóch osób w hotelu w Gdyni. Codziennie na antenie stacji odbędą się rozgrywki, w których raz w tygodniu wyłoniony zostanie zwycięzca. Drugą wakacyjną zabawą rozgłośni będzie Pamiętajmy o ogrodach w Radiu Pogoda. No

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: września, poniedziałek, na zegarze 19:06, a więc pora zacząć kolejny Tyflo Podcast, zarówno na żywo lub na stronie. No jak słuchacie nas na stronie, to już 7 września prawdopodobnie nie jest. No mniej więcej witamy was bardzo gorąco. O czym będzie dzisiaj? A dzisiaj będzie o Apple'u znowu, który trochę nam ciekawych rzeczy, jak to zwykle bywa, przed jesienią przygotował. Bo od ostatnich 3 miesięcy trwały beta testy nowych systemów z serii 27. No i tutaj wielkimi krokami zbliżamy się do momentu, kiedy te systemy zostaną wydane publicznie. Prawdopodobnie w tym tygodniu pojawi się tak zwana wersja RC, Release Candidate, czyli ta ostatnia wersja, która prawdopodobnie już trafi do wszystkich poza programem beta. Mamy też zapowiedzi nowych sprzętów w środę, więc no tutaj fani Apple mają na co czekać. A jeśli chodzi o te nowości w tych systemach, no to tutaj działo się całkiem dużo. W czerwcu już trochę temat dla was omawialiśmy przy okazji konferencji WWDC i wtedy takie pierwsze spostrzeżenia z tymi systemami związane dla was przedstawialiśmy. Natomiast tradycję warto, myślę, kontynuować. Przygotowaliśmy dla was taką bardziej szczegółową audycję. A kto tą audycję przygotował? No tutaj też myślę, że tradycję warto kontynuować i co za tym idzie, jest ze mną Arek Świętnicki i Dorota Bilecka. Cześć.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No i oczywiście jest też Michał Dziwisz, który tutaj czuwa na tym, żeby nas było słychać, i jestem ja, Piotr Machacz.
4: Witajcie. I potwierdzam, słychać was.
1: Super. No to jest też, myślę, ważna informacja, żeby będzie słuchać nas i nasze urządzenia. Będzie też można słuchać was, natomiast wyjątkowo przez to, że mamy dużo materiału jak na taką audycję, to no, z reguły jak słuchaliście naszych audycji o nowościach, to wiecie, jak to wygląda. Chociaż i tak w tym roku postaraliśmy się trochę tutaj te informacje skondensować i skupić się na takich rzeczach najważniejszych. Niemniej i tak informacji będzie dużo, ale też jeśli chodzi o wasze wiadomości, to właśnie prosiłbym, żeby wyjątkowo dzisiaj skupimy się na wiadomościach tekstowych i głosowych ewentualnie. Także macie do dyspozycji stronę kontakt.tyflopodcast.net, jest aplikacja Tyflo Centrum, jest czat na YouTubie i na Facebooku. Jest też numer 663-883-600. Natomiast prosiłbym wyjątkowo, żebyście po ten numer nie dzwonili, a jeśli macie jakieś spostrzeżenie czy pytania dotyczące tych wersji beta, to po prostu możecie nam zostawić wiadomości tekstowe czy głosowe. I my w miarę tej audycji po prostu, jak te pytania będą się pojawiać, jak będzie akurat dobry moment, żeby do nich wrócić, po prostu będziemy się do tych pytań odnosić. Dobrze, no to tak jak wspomniałem, mamy materiału dużo, więc myślę, że pora po prostu zacząć. A zaczniemy, myślę, od tego, na co czeka największa ilość z was, czyli od iOS-a i też od dostępności. Ale zanim dostępność, to ogólnie co, jeśli chodzi o tego iOS-a 27, jak jest z kompatybilnością tego systemu? Między innymi.
2: No to tak, iOS 27, co jest wielkim zaskoczeniem dla wielu osób, jest kompatybilny z tymi samymi urządzeniami, z którymi był kompatybilny iOS 26. To znaczy iPhone 11 i wyżej i iPhone SE 2 i wyżej. Czyli mamy bardzo dużo wspieranych modeli, nawet tych stareńkich iPhone'ów. Jeśli chodzi o mnie, to będę pokazywał dzisiaj rzeczy na iPhone'ie 17 PM Pro Max. Nie wiem, jak ty, Piotrze?
1: 17 Pro, więc bardzo podobny sprzęt. Natomiast no właśnie od iPhone'a 11 tak naprawdę te systemy można instalować. Z iPadami jest trochę gorzej. Tam trochę urządzeń wypadło.
2: Tak, bo Apple Intelligence i też nie tylko Apple Intelligence, tylko porzucenie architektury ARM7A. Na tym też Watche bardzo mocno ucierpiały.
1: Tak, Watche to jest Series 7 z wyżu bodajże, tak?
2: Tak, Series 7.
1: Tak.
2: Więc to dużo urządzeń wyleciało akurat w tej kwestii. No, o ile z reguły można się kłócić, że tam jakieś postarzanie przedmiotów, postarzanie urządzeń i tak dalej, o tyle tutaj myślę, że ta zmiana jest dość uzasadniona, że wyleciało tyle tych urządzeń.
1: No mniej więcej, no, zwłaszcza jeśli chodzi o iPhone, no to tutaj też no, myślę, że akurat to jest dobrze, że bardzo dużo właśnie sprzętu cały czas działa i tutaj jednym z głównych nacisków Apple właśnie było to, że nawet najstarsze urządzenia w dobie rosnących kosztów po prostu działały jak najdłużej, jak najlepiej. I tutaj ten nacisk na wydajność był położony dość duży i myślę, że możemy potwierdzić to zarówno, no dobra, my mamy akurat dość nowe sprzęty, ale gdzieś z obserwacji od znajomych, które mają starsze urządzenia, no to generalnie z tą wydajnością na tym starszym sprzęcie generalnie jest lepiej. No z voiceoverem to było różnie. Jeśli chodzi o wydajność syntezy, tam czasami jakieś problemy z trzaskami dźwięku na przykład się mogły czasami pojawiały, ale generalnie tutaj Apple też popracowało na tym, żeby ta synteza była bardziej responsywna i to tak naprawdę na wszystkich systemach. To jest coś, co ciężko nam będzie pokazać, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale faktycznie jest odczuwalna różnica, że jest szybciej.
2: Jest znacznie szybciej działa synteza. Ma to pewien skutek uboczny, bo oni tam przegięli chyba z buforami i czasami tak pyka, szczególnie na AirPodsach. Nie wiem, czy u ciebie dalej tak pyka.
1: Na AirPodsach chyba nie. Czasem gdzieś przewijało na przykład jakieś materiały w aplikacji muzyka. Mam wrażenie, że w tych betach, które mamy teraz, czy to ostatnich, nie wiem, 3-4 bet, to chyba jeszcze jest u mnie w miarę okej. Okay. Ale no czasami tam różne rzeczy mogą się pojawiać. Jeszcze kończąc może kwestię kompatybilności, no to tutaj jeśli chodzi o Maci, ale no to już było zapowiadane, skończyliśmy Apple skończyło z Macami opartymi o procesory Intel, o tym się mówiło, no i to po prostu się potwierdziło, że macOS 27 jest wspierany na Macach z procesorem M1 czyli Apple Silicon generalnie.
2: Tak, żegnamy się z Intelem i sprzętowo, i programowo. macOS 27 tak. To jest ostatnia wersja, która ma rozetę, czyli mechanizm tłumaczący programy x86 na ARM. Z polskiego na nasze w przyszłym roku dużo starych programów na Maca po prostu przestanie działać.
1: Tak. No i myślę, że jeśli chodzi o kompatybilność, no to wszystko. Apple TV chyba tej najnowszej generacji, tak? Zarówno ten 4K i HD, ale to jest ta trzecia czy czwarta generacja?
2: Czwarta generacja, czwarta. Ten najnowsze 4K jest wspierany. Apple TV nie polecam aktualizować od razu, powiem, zanim w ogóle się dogrzebiemy. Nie aktualizujcie Apple TV do 27. To jest okropna wersja. Są lagi, są przycinki, a tak naprawdę niewiele, nic, prawie o tak można powiedzieć, nic nie dostajemy w zamian.
1: No to i mały spoiler. No ciekawe, co powiemy w środę, kiedy to będzie konferencja, tam coś związane z Apple TV ma być zapowiedziane. Ale dobra, myślę, że pomału możemy przechodzić do konkretów i tutaj obiecałem iOS-a i obiecałem dostępność, więc myślę, że o dostępności troszkę porozmawiamy na początek.
2: Tak, i w myśl nowej formuły szybko i bez przedłużania. Słychać mój telefon?
1: Tak.
2: W miarę. Mamy możliwość importowania i eksportowania słowników, czyli jak sobie stworzymy jakiś słownik VoiceOvera, możemy go wyeksportować i następnie taki plik słownika możemy wczytać. Niestety nie działa to dalej, nie jest to zunifikowane z macOS-em, czyli ten plik, który my sobie wyeksportujemy, możemy tak naprawdę sobie tylko i wyłącznie wczytać na innym iPhone'ie. Szkoda. Bo dalej na Macu mamy osobny słownik. Jedyne, co się synchronizuje, to grupy interpunkcji.
3: Odpowiedzi voice-owe mają teraz trzy opcje. Zawsze.
2: Teraz kolejna ważna rzecz, funkcja, na którą ja tak naprawdę prawie najbardziej się cieszyłem, jak ją zobaczyłem. Czytanie podpowiedzi, czyli te komunikaty, które wszyscy znamy, stuknij dwukrotnie, aby otworzyć, przesuń w górę i w dół, aby zmienić wartość suwaka i tak dalej, i tak dalej. W poprzednich wersjach iOS-a to był przełącznik, czyli mogliśmy albo mieć te komunikaty zawsze, albo nie mieć ich nigdy. Teraz w iOS-ie 27 doszła nam trzecia opcja, tylko niestandardowe. Czyli jeżeli deweloper jakiejś aplikacji zaimplementuje te podpowiedzi jako formę komunikowania czegoś, na przykład jakichś niestandardowych gestów, albo tak jak niektórzy implementują to dlatego, żeby niestety przedstawiać jakieś informacje, no to teraz możemy ustawić te opcje tylko na niestandardowe i wtedy systemowe podpowiedzi typu stuknij dwukrotnie, aby otworzyć, nie będą czytane. Będą czytane tylko podpowiedzi dodane przez dewelopera.
1: Świetna rzecz, tak. To jest bardzo fajne też. też z tego korzystam.

0: i po prostu palcem
1: Jeździmy palcem
0: przesuwamy
1: po
0: się
1: nim.
0: po tym polu tekstowym. Jeszcze wracając do podpowiedzi, tam jest jeszcze jedna bardzo fajna funkcja. Można ustawić, po jakim czasie te podpowiedzi mają być czytane. To jest też bardzo fajne, bo domyślnie to jest jakaś sekunda, coś koło tego. To jest długo, zwłaszcza jeśli faktycznie mamy jakieś podpowiedzi niestandardowe,
1: A
0: chcielibyśmy sobie ten czas
1: to
0: skrócić.
1: zawsze było, wiesz co, to zawsze było,
0: Co?
1: tylko my, ustawienia opóźnienia, tylko podejrzewam, że ty masz ten sam problem co ja, czyli wyłączałeś podpowiedzi i wtedy ta opcja znikała, a teraz jak ustawiłeś na niestandardowe, to ci wróciła.
0: Nie, to na pewno było dodane w 27, bo ja pamiętam, w którejś becie 26 to niechcący ktoś to zredukował do zera i ludzie to zgłaszali, to zostało
1: A
0: naprawione.
1: było, faktycznie, masz rację,
0: A
1: mi się opcja pomyliła.
0: ja pamiętam, że pisałem feedback, że w sumie to było fajne, moglibyście to albo zostawić, albo zrobić, żeby to było
1: Tak, ja też
0: konfigurowane.
1: pisałem, faktycznie, masz
0: Na Macu
1: rację.
0: to było od zawsze. Może z
1: Tak,
0: Maciem to mylisz.
1: faktycznie, właśnie z Maciem pomyliłem, no, masz
0: Natomiast na
1: rację.
0: iOSie to jest nowość. No,
2: I co robić?
0: eksploracja tekstu, no właśnie.
1: Dalej mamy nawigację po tekście.
2: W lewo lub prawo po tekście. VoiceOver może teraz przechodzić akapitami, wierszami lub zdaniami zamiast pojedynczymi elementami.
1: I tutaj jest właśnie, tutaj pozwoliłem VoiceOverowi wyjaśnić, o co chodzi. Jak flikujemy, na przykład na Reddicie, o, to jest dobry, myślę, przykład. Domyślnie na Reddicie chodzimy po całym węźle, czyli mamy cały post długi pod jednym flikiem. A w momencie, kiedy sobie przestawimy te opcje na linię lub na akapity, to wtedy, jak idziemy w prawo z flikiem, to przechodzimy po akapicie, możemy przechodzić po akapicie w obrębie jednego elementu. Ta opcja była trochę zbagowana i w sumie bałbym się jej pokazywać, bo nie chcę, żeby doszło do sytuacji, że coś się nam zawiesi i.
0: Ja mam wrażenie, że teraz to działa lepiej. Przynajmniej ja na potrzeby audycji tutaj sobie przygotowałem taki plik. Możemy to pokazać też w innej aplikacji, gdzie wydaje mi się to może być bardzo przydatne. I to też myślę, że może pokazać, o co nam dokładnie chodzi, bo wydaje mi się, że to jest na tyle ciekawe, że można pokazać. Ja tylko was przeproszę za jedną rzecz. Mam system po angielsku, ale jest do tego dobry powód i do tego dojdziemy. Natomiast to nam akurat nie powinno przeszkodzić w tej demonstracji. Mam tylko nadzieję, że słychać moją syntezę i ją jeszcze
1: Słychać?
0: zwolnię. Dobrze.
1: Zwolnij i podgłośnij, myślę.
3: Przełącznik włączony.
0: Myślę, że tak będzie ok. No głośniej niestety nie mogę dać więcej, ale chyba będzie w porządku. Ja sobie teraz przejdę do notatek. I mam nadzieję, że cały czas moja notatka jest w pamięci. Tak, na szczęście została. Ja tutaj mam taką długą notatkę, tutaj nie wiem z jakiego powodu kiedyś sobie przekleiłem cały dłuższy tekst. I tutaj, o właśnie, nawet mi się zawiesił voiceover, dotknąłem pola edycji, bo jest duże.
3: 23 odstopę, Foobar 2000, legendarny odtwarzacz. Nie tylko pod
0: O, i nawet już tutaj mam to włączone w sumie. Ale właśnie, to też można sobie ustawić na sztywno w ustawieniach VoiceOvera. Tam mamy nową sekcję nawigacja po tekście i tam zarówno mamy tak tą eksplorację palcem, jak i te funkcje nawigacji gestami lewo-prawo. I tą nawigację gestami lewo-prawo to też można sobie dodać do pokrętła, można sobie dodać do szybkich ustawień, można sobie przypisać skrót, jakby ktoś chciał i można też przypisywać ją do czynności, czyli jakbyśmy chcieli, żeby w konkretnych aplikacjach na przykład to się przestawiało, to tak można zrobić.
3: Links. I
1: tak, ja mam
3: tekst
1: w Reddicie na
3: navigation.
1: przykład
0: Ja to mam
1: włączone.
0: na pokrętle.
3: Tekst navigation, wiesz.
0: I domyślmy, ustawmy sobie to domyślnie
3: Zdanie. Element.
0: na element, tak? To jest tak, jak było kiedyś. Ja teraz sobie
3: 23 octobre 2025 2016.
0: Idę w prawo.
3: Notę. Foobar 2000 na Maca, legendarny odtwarzacz nie tylko pod Windowsa wstęp, chociaż serwisy streamingowe ciągle
0: I tutaj mi poleci cała notatka, która ma chyba tam 15 tysięcy znaków. No i ja sobie pójdę jeszcze w prawo.
3: Solapse wstęp, przycisk. Vertical headlist, attachments, przycisk.
0: I już pominąłem to pole edycji, jesteśmy na pasku narzędzi na dole. No to jest średnio wygodne, gdybym faktycznie chciał sobie tą notatkę przeczytać bardziej szczegółowo. I są aplikacje, gdzie właśnie, no tak to wyglądało, to i Reddit jest dobrym przykładem. Co mogę zrobić? No mogę właśnie użyć tej opcji na pokrętle. I on sobie tym przestawić. Ustawię sobie akapit. I teraz powtarzamy sytuację, powtarzamy operację, znów wracamy na górę okna, idziemy w prawo.
3: Przycisk 23 od Stober, Foobar 2000 na Maca, legendarny odtwarzacz nie tylko pod Windowsa. 17 point, not bold, system font regular. Wstęp heading 22 point, bold, system font regular.
0: Ja idę
3: indentation level 0.
0: Cały czas idę w prawo, to on mi podaje informację o czcionce, że tu jest nagłówek, no mam system po angielsku, dlatego to tak mówi po angielsku.
3: Chociaż serwisy streamingowe ciągle zyskują na popularności, to wielu z nas posiada również prywatną kolekcję muzyki oraz innych materiałów audio, nie inaczej jest w moim przypadku. Owszem, często słucham muzyki w Apple Music, ale posiadam również dużo materiałów, których tam po prostu nie ma. Kompozycje hitune stworzone w TZW.
0: Gdyby to było za dużo dla nas, za duże fragmenty?
3: Adblink.
0: No to tutaj znów idziemy po kręgu.

0: Links. Mamy tekst wertykalny, tekst wiersz.
1: Wiersz.
0: Foobar 2000 na Mac, legendarny odtwarzacz. Nie tylko pod Windowsa. 7 na wstęp,
1: i teraz idziemy.
0: Chociaż serwisy streamingowe ciągle zyskują, Miss Spellet Body 7 na popularności, to wielu z nas posiada.
1: Po wierszach. To wiersze są krótkie, no bo nie zapominajmy, to jest ekran dotykowy 6 cali, tak? Więc to nie będą Bóg wie jak długie wiersze. No i generalnie tak to właśnie działa.
0: Zdanie.
1: No mogę też nawigować tak po zdaniu.
0: Chociaż serwisy streamingowe ciągle zyskują na popularności, to wielu z nas posiada również prywatną kolekcję muzyki oraz innych materiałów audio, Miss Spellet.
1: No właśnie, tutaj się zdanie skończyło. I tak mogę sobie element nawigować po zdaniach. To jest też o tyle fajne, że gdybym wstuknął w to pole edycji, pole tekstowe, żeby wejść w tryb edycji, to wtedy, używając gestów lewo-prawo, ja też poruszam kursorem. I to jest o tyle fajne, że na przykład można sobie na pokrętle ustawić, nie wiem, znaki albo słowa, nawigację tekstową na wiersze i w tym momencie gestami lewo-prawo idę po wierszach. Później mogę, schodząc w dół, ustawić kursor na konkretnym słowie na przykład i dokonać jakiejś edycji na tym tekście. Bardzo fajne to jest. To też działa w internecie, akurat w internecie mnie to bardziej drażni, ale jakby ktoś tak bardziej po Windowsowemu chciał nawigować, że jednak są mniejsze fragmenty tekstu czytane, to, no to można sobie to tak przestawić. No i generalnie tak się to prezentuje. Teraz pytanie, czy...
2: Tak, ja tu się Zoom okay. Mi się spagował, sorry. Teraz kolejna opcja, która dla mnie jest bardzo ciekawa, bo ja bardzo dużo nagrywam z ekranu. Mamy nową opcję w VoiceOverze, widoczność kursora. I ta opcja pozwala nam zrobić coś takiego, że możemy pokazywać kursor VoiceOver, że możemy ukrywać kursor VoiceOver, czyli taką prostokątną obramówkę, która się porusza razem z tym, jak VoiceOver czyta. Możemy ukrywać ten kursor na zrzutach i nagraniach ekranu. Jeżeli na przykład potrzebujemy coś nagrać, ale nie chcemy pokazywać z jakiegoś powodu kursora, bo nie wiem, robimy jakieś demo, które ma wyglądać w miarę profesjonalnie i tak dalej, no to możemy sobie ustawić możliwość ukrywania tego kursora. To po prostu sobie przełączamy. Można to dodać też do szybkich ustawień. Jakbyśmy potrzebowali to przełączyć, przełączamy te opcje i wówczas na screenach nie ma już widocznego naszego kursora. Dalej przechodzimy do wejścia ekranu Braille'a. Tutaj mamy ulepszone sugestie wejścia monitora Braille'a i to jest coś, o co ja osobiście prosiłem już firmę Apple od dawna. W starszych wersjach iOS-a było coś takiego, że Braille miał inną autokorektę niż klawiatura QWERTY. Czyli Braille miał jakiś swój słownik autokorekty, który był moim zdaniem, jak to powiedzieć, bardzo średniej jakości i ta autokorekta nie pomagała absolutnie nigdy. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, nie wiem jak twoje, Piotrze. Jak ty to widzisz?
1: Ja akurat z Braille'a korzystam bardzo mało, z wejścia ekranu Braille'a konkretnie, więc się tutaj zbytnio nie wypowiem. Natomiast no, słyszałem, że faktycznie z tym słownikiem było różnie.
2: No, ten słownik jest okropny. Teraz korzysta to z systemowej autokorekty.
1: Nie wszystkim się to podobało, ale tam widziałem, że coś się teraz da wyłączyć też, jakby ktoś chciał powrócić tego starego słownika, bo tam...
2: Bo teraz te systemy są spięte i teraz jak Braille będzie automatycznie poprawiał różne rzeczy, to jak chcemy to wyłączyć, to musimy w języku, w ustawieniach klawiatury po prostu, normalnie ustawienia ogólne klawiatura i tam wyłączamy automatyczną korektę. Tak. Dalej mamy alternatywne znaki brajlowskie, czyli na przykład jak jest jeden znak, który może reprezentować wiele symboli, to możemy ten znak sobie przytrzymać dłużej. Ja spróbuję to pokazać, ale że tak powiem, to tego razu sztuka, bo to akurat jest dość zabagowane i czasami nie działa. O, działa, akurat teraz. Jak sobie na przykład przytrzymam punkty, ja mam słowacką klawiaturę wgraną, przytrzymam sobie punkty 1, 4, 6, jak cie. I pójdę sobie palcem w dół, to mogę wpisać albo cie, albo tą słowacką literę, która odpowiada punktom 1, 4, 6. Czyli te znaki alternatywne. Niestety polska tablica jest trochę skopana i dalej jak chcemy wpisać na przykład plus, to robimy to po staremu, czyli punkt 6 i uzamknięte. Procent to 6 i cie. Szkoda właśnie, że na przykład tutaj się symbol procenta nie pojawia.
1: No właśnie, to byłoby...
2: No ale jest taka...
1: Ale tak.
2: Jest taka opcja...
3: Ulepszone sugestie wejścia monitora. Wprowadzam etykiety pola tekstowego. Wprowadzanie znaków alternatywnych. Głupie etykiety pola tekstowego. Pole tekstowe wyświetlają teraz etykiety otoczone wskaźnikami. Naciśnij dowolny klawisz etykiety.
2: Tak, to już jest typowo pod monitorem brajlowskim. Ja osobiście tego nie testowałem.
1: To ja mogę powiedzieć, o co chodzi.
2: Ty to opowiedz, jak może.
1: Tak, no ciężko mi byłoby to pokazać, no bo to dotyczy tego, co się wyświetla na monitorze. To jest swoją drogą też coś, co na Macu też jest dostępne. Generalnie chodzi o to, jak są wyświetlane etykiety pól edycji, bo do tej pory to wyglądało na iOSie zwłaszcza tak, że kiedy sobie przechodziliśmy w prawo, na przykład mieliśmy pole tekstowe, które nie było edytowane, no to nam po prostu VoiceOver mówił na przykład, znaczy wyświetlał w Braille'u, tak, nie wiem, załóżmy w aplikacji poczta, tak, temat pole tekstowe. Jak tylko stuknęliśmy dwukrotnie, żeby wejść w tryb edycji, albo no nawet użyliśmy, nie wiem, skrótu, żeby ta command end, chcemy napisać nową wiadomość, od razu nam się fokus stawia w polu do. No natomiast w Braille'u tego nie widzieliśmy. Gdzieś na Windowsie na przykład to byłoby tak, żebyśmy widzieli tak do pole edycji i potem w słowie pole edycji byłby mrugający kursor. Na iPhone'ie po prostu linijka się od razu robiła pusta, był mrugający kursor. I teraz domyślaj się, do czego to nawiązuje, do jakiego pola, bo tutaj nawet jak nawigowaliśmy gestami, to nie było wyświetlone. Teraz jest. Teraz to jest wyświetlane w takiej otoczce. Teraz nie pamiętam, jak to są punkty, ale to jest generalnie wygląda to tak, że ta etykieta pola edycji jest zawinięta w takich dwóch znaczkach, które informują nas o tym, że to jest pole edycji, czyli byśmy mieli właśnie ten taki nawias otwarty, powiedzmy, do nawias zamknięty i za tym mamy kursor. I dopóki my sobie piszemy, to ten początek linijki, to słowo do, czy tam jaka etykieta by była, cały czas nam jest wyświetlana. Chyba, że tam przewiniemy sobie jakieś dłuższe pole edycji, no to wtedy ta informacja jest tylko na górze tego pola, jak będziemy przewijać gdzieś dalej w dół, no to, ta informacja będzie znikała. Może też zostać po prostu skrócona, więc jakby było jakieś pole z dłuższą etykietą, nie wiem, nazwa pliku na przykład, no to VoiceOver nam może pokazać pierwsze kilka liter i na przykład kropki, że ta nazwa jest skrócona. No i wtedy co możemy zrobić? Możemy kliknąć kursor router, czyli te przyciski do przywołania kursora na tym napisie i on wtedy się będzie albo zwijał, albo rozwijał. I jak go zwiniemy całkiem, no tylko mamy te dwa takie jakby nawiasy i wtedy nam ta etykieta w ogóle praktycznie nie zajmuje miejsca, albo właśnie jak jest skrócone, to możemy sobie na tym kliknąć, ona się wtedy rozwija i mamy całą etykietę pola widoczną. Bardzo ciekawy patent na to, który w sumie byłby nawet na Windowsie nie głupi. No tutaj tak generalnie czasami możemy ponarzekać na to, jak Braille w niektórych sytuacjach w systemach Apple działa, zwłaszcza na Macu. No to tutaj wydaje mi się, że to jest całkiem głupie rozwiązanie i bardzo fajnie to zostało zrobione.
2: No tak. I jeszcze jest jedna bardzo fajna funkcja w Braille'u. Chyba w tamtym roku dostaliśmy opcję dostęp brajlowski, czyli że z każdej linijki i naszego urządzenia Apple możemy sobie zrobić notatnik brajlowski. Dostaliśmy taką opcję w tamtym roku bodaj. A teraz dostaliśmy i tam był notatnik taki, że mogliśmy pliki BRF otwierać. A teraz możemy też otwierać pliki TXT. W tym notatniku dostępu brajlowskim. O, i PDF, to tego nie
1: wiedziałem. I PDF. Nie wiem, czemu to nie jest tutaj wymienione w tych ustawieniach, natomiast pliki PDF też działają, nawet przed audycją to sprawdzałem. Znów, no, nie mam jak tego pokazać, ale generalnie wklejamy te pliki z tego katalogu, no, pliki BRF on się nazywa, no teraz to nie tylko pliki BRF, ale no, nazwa katalogu pozostała i po prostu możemy sobie po prostu te pliki wklejać i normalnie wtedy w tym widoku brajlowskim w tej aplikacji możemy je sobie czytać. RTF-y co ciekawe nie, ale PDF-y jak najbardziej działają.
2: No i teraz przechodzimy do funkcji nie dla Polaka. Nie, jeszcze jedna rzecz. Teoretycznie Apple poprawiło wsparcie w aplikacjach SwiftUI. SwiftUI to jest silnik od Apple do robienia aplikacji, który to silnik ogólnie bardzo lubię, bardzo fajnie, przyjemnie się w nim tworzy aplikacje, ale tutaj niestety muszę powiedzieć, że Apple nie dowiozło, delikatnie mówiąc, i te ich zmiany, które wprowadzili w obsłudze SwiftUI, powodują jeszcze większe problemy. Na przykład mamy aplikację Scoro, to jest aplikacja do zapisywania wyników w grach planszowych i ta aplikacja jest w pełni robiona w SwiftUI. No i mamy w tej aplikacji taką kartę, która się wysuwa z dołu ekranu i to jest jako sheet zwykłe, czyli jak na przykład, nie wiem, w iOSie, w Safari nam wyskoczy, jak sobie klikniemy menu strony. To jest taka karta, która przykrywa część...
1: Arkusze takie, tak?
2: Tak, która przykrywa część ekranu. No i w starych wersjach iOSa bywało tak, że jak ten sheet wyskakiwał z dołu ekranu, to musieliśmy do niego się dostać eksploracją, bo kursor dalej chodził po tym, co jest pod spodem. I Apple to naprawiło po swojemu, czyli teraz, żeby było sprawiedliwie, nie dostaniemy się do tego ani eksploracją, ani gestami.
1: Problemu nie ma, tak?
2: Problemu nie ma. Problem się rozwiązał.
1: Problem nie istnieje.
2: Tak, tak. Także tutaj łyżka dziegciu trochę w tym. No i teraz myślę, że można przejść do funkcji nie dla Polaka, nie? Jak to robimy? Ja czytam, ja mówię, co mam zapisane, ty pokazujesz, czy?
1: Myślę, że tak zrobimy, tak.
2: No to jedziemy. VoiceOver dokładnie opisuje obrazki. Na obrazku możemy wybrać z pokrętła czynności inteligentny opis. VoiceOver przeczyta go bez wychodzenia z aplikacji. Osobna czynność pozwala zapytać o szczegóły, a eksploracja otwiera widok do dalszych pytań. No i...
1: No właśnie. Tutaj... O co w tym chodzi?
2: To bardzo jest... fajny opis obrazków.
1: Bardzo fajne opisy obrazków oparte o nowe lokalne modele, o których Apple się chwaliło. To jest coś, o czym już przy okazji podcastu o WWDC się bardzo podniecaliśmy. No i trochę zasłużenie, bo faktycznie to naprawdę robi robotę. Ja to teraz postaram się wam pokazać. Zanim to ja sobie odblokuję telefon i dopiero później przekażę dopiero później udostępnić dźwięk, żebyście wy go słyszeli. Mam ambitny plan, żeby to pokazać w takim miejscu, gdzie to się nam faktycznie może przydać, tylko znając życie. A właśnie, muszę... No to może zanim to zrobię, to po prostu pokażę to sobie po prostu...
2: I warto jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, no, że jeżeli... Że to działa po polsku, że technologia na to pozwala i da się go zmusić, żeby działał po polsku, ale jest to po prostu sztucznie zablokowane. To już mi się warto to powiedzieć.
1: Tak, tak. Ja to zaraz w bardzo prosty sposób pokażę i teraz ja wam to pokażę tak, jak ja akurat miałem sytuację, że to mi się przydało w życiu codziennym w zeszłym tygodniu. Mianowicie mam koło swojej pracy restaurację, której czasami lubimy sobie zamówić lunch. Restauracja jest świetna, świetna obsługa, świetne jedzenie. Jeden problem i myślę, że problem, który wielu z was może znać. Jedyne miejsce, gdzie udostępniają swoje menu, to strona na Facebooku. I oczywiście to jest w formie zdjęcia, które oczywiście tekstu alternatywnego nie ma i też ciężko jest z tymi opisami, które generuje Facebook, z tym ich OCR-em, które praktycznie nie istnieje. A zaraz wam to pokażę w praktyce, bo już sobie otworzyłem Facebooka na stronie tej restauracji. I sobie przebijemy do posta, który informuje nas o menu na dzisiejszy dzień. Sobie otworzę szczegółową stronę.
0: Gałąź z liśćmi, nowy tydzień, nowe smaki, niebieskie serce, witamy was w kolejnym tygodniu. Jak zawsze mamy nadzieję, że będzie on pełen dobrej energii, uśmiechu i pysznego...
1: No właśnie, mamy tutaj fajny opis, wszystko fajnie, menu jest pod spodem. Przechodzimy sobie w dół.
0: Choto, Marbeanil, Choto, Marbea, Grab, Hitsoft, Text, Hav, Sals, Witaminka, Larowo, Smacznie, Omowo, 7 wrzesień, kanapki, gwiazdka, kanapka, bagietka, szynką, serem i warzywami, to sosiem i serkiem, chrzanow, 6 perios, chrzanowym, 3 perios, pesto, samembertem, pomidorem, 7 perios, 2 PLN, 12 PLN, PLN, salatki, gwiazdka, sałatka.
1: Życzę powodzenia, jak ktoś by próbował w ogóle rozczytać się, o co chodzi. Przy okazji, a propos OCR-a, rozpoznawania tekstu, i to akurat jest dla polskiego użytkownika, który nie zmieni sobie języka na angielski.
2: Rozpoznawanie ekranu działa wreszcie po polsku. Tak.
1: Po polsku, tak.
2: Dalej się cieszę, jak w pierwszym...
1: Tak, ja myślę, że to będzie można później pokazać, natomiast wracając do tych opisów zdjęć. Ja teraz sobie ustawiam pokrętło.
0: Actions, aktywuj.
1: Mamy tutaj
0: aktywuj,
1: tak standardowe facebookowe czynności. I mam tutaj pokrętło image recognition, rozpoznawanie zdjęć. I co tutaj mam na tym pokrętle? W ogóle to są rzeczy, które można w ustawieniach VoiceOvera sobie włączyć albo wyłączyć. Ja generalnie to wszystko powłączałem i już nie będę może wchodził w ustawienie VoiceOvera, ale co tutaj mamy? Opis zdjęcia.
0: Ask image description. Ask about image.
1: Zapytaj o zdjęcie.
0: Explore image.
1: Eksploruj zdjęcie.
0: Ask about scene.
1: zapytaj o ekran, czy mogę też zapytać się jakby o cały ekran, gdyby na przykład coś było tak bardzo niedostępne, że po prostu nie mogę do czegoś dojść, ale wiem, że to jest na ekranie, to mogę też tej funkcji użyć.
0: Explore screen.
1: Eksploruj ekran, czyli to nam otworzy taki bardziej szczegółowy ekran eksploracji. Ja to zaraz pokażę, myślę.
0: Screen description.
1: Opis ekranu.
0: Image description.
1: No i wracamy do opisu zdjęcia. To zacznijmy sobie może od tego opisu zdjęcia, czyli to nam po prostu wygeneruje i przeczyta opis tak na bieżąco, nie otwierając żadnego okna.
0: Image description. Additional menu for vitamin K display info and drink items with pricing policy zloty PLN against plain licht background tre hader features restaurant na main larder dark blue serif font with tre golden sushiwe subtitle zdrowo smacznie domowo and tre data 7 września center belof menu kategorie sarewy itemy na blue sasual strip and include kanapki sandwiches sałatki salads desery koktajle dessert and cocktails and ciepłe napoje hot drinks with specific items and prices listę bunderach followed by photo trading do wyczerpania zapasów.
1: Czyli tutaj mamy taki ogólny opis, tak? Jakie mamy kategorie? Akurat tak mi to voiceover opisał właśnie, jakie mamy jedzenie, tak, co tutaj mamy na tym menu, jak logo tutaj jest tak, że z kursywą napisana nazwa restauracji. Mamy ten opis bardzo ogólny. No, nas pewnie interesuje bardziej konkretna informacja. Jakie mamy kanapki dzisiaj? Ile one kosztują? No to tutaj mam opcję zapytaj o zdjęcie. Ja ustawiłem
0: pytanie, a następnie naciśnij klawisz return.
1: Ustawiłem to tak, że on zamiast, bo może mnie poprosić o wpisanie tekstu, albo może mnie poprosić o podyktowanie. Ja przez to, że mam podłączoną linijkę w tym momencie do telefonu, to on mi tutaj poprosił, żebym to pytanie wpisał, nacisnął Enter. Gdybym tego nie miał, no to po prostu by się wyświetliła klawiatura i mógłbym coś wpisać. No ale właśnie przez to, że tutaj mogę napisać pytanie, to mogę od razu zadać mu pytanie po polsku. Ja tak zrobię. Jakie są... Oj, a i tutaj mi... Chyba nie mam polskiej tablicy. Ale to nie będzie problem.
0: Dostępne.
1: Jakie są dostępne kanapki? Ile kosztują? Dobra, nie mam polskiej tablicy.
2: 2, 3, 6 chyba będzie pytanie.
1: Nawet tutaj pytajnika nie potrzebuję, tylko chciałem o napisać i to nie wyszło. Naciskam Enter.
0: Dostępne są 3 kanapki. Kanapka z szynką, serem i warzywami za 12 PLN, kanapka z łososiem i serkiem chrzanowym za 12 PLN oraz bagietka z pesto, samembertem i pomidorem za 17 PLN.
1: No i proszę bardzo. Dostałem tą informację, jaką chciałem właśnie otrzymać.
0: Explore image.
1: Mam też opcję eksploruj zdjęcie i tutaj to możemy sobie nacisnąć.
0: A digital menu for vitamin K display info and drink items with prices in polskich zloty PLN against plain licht background.
1: Ja tutaj znów mam ten sam tekst, natomiast teraz nam się otworzył ten eksplorator zdjęć. To już kiedyś było generalnie, tylko to po prostu zostało rozwinięte o nowe dostępne funkcje. Bo
0: Image Explorer, nagłówek, schary transcript, przycisk.
1: Mamy tutaj, o właśnie, możemy od razu udostępnić taki transkrypt. Tutaj jak to, tak to na przykład jak ktoś zna, jak wyglądał Be My Eyes, no tutaj mamy bardzo podobny interfejs, bo
0: Double tap to explore image content.
1: Mam tutaj zdjęcie, mam informację, stuknij dwukrotnie, aby eksplorować. Teraz to pokażę dalej. I mam tutaj na pokrętle czynności, zapisz do zdjęć.
0: Copy image.
1: Skopiuj zdjęcie.
0: Aktywuj.
1: Aktywuj. To jest w sumie też o tyle fajne, że no, jak ktoś korzysta z Facebooka, to wiecie, że średnio wygodniej się eksportuje zdjęcia z Facebooka. A tutaj, no przez to, że to działa systemowo, to można to z reguły uruchomić. Mówię z reguły, bo na przykład jeśli jakaś aplikacja włączyła sobie zabezpieczenia DRM, czyli nie wiem, jakiś Netflix, czy na przykład jak oglądamy kogoś zdjęcie profilowe na WhatsAppie, z rzeczy, które generalnie deweloper oznaczył, że tego nie można robić screena, zrzutu ekranu, no to się nie zrobi wtedy, niestety. Wtedy ta funkcja nam nie zadziała. Ale no, na zdjęciach na Facebooku generalnie działa.
0: A digital menu for vitamin K display info and drink.
1: No i tutaj mam ten opis.
0: Copy. Aktywuj, domyśl, copy.
1: Mam opcję copy.
0: Ask, pole tekstowe.
1: No ostatnio pytaliśmy się o kanapki. Mam tutaj pole edycji pytaj.
0: Ask, dictate, przycisk.
1: Mam przycisk dyktuj. Nie wiem, w jakim języku się to dyktowanie uruchomi, więc może ja po prostu ask, sobie otworzę klawiaturę. Jakie są dostępne sałatki?
0: Inserted, jakie są dostępne sałatki?
1: Sobie podyktujemy w ten sposób. Na dole, prawy dolny róg.
0: Wyślij. Aby uzyskać dostęp do tej rzeczy, thinking. Dostępna jest jedna sałatka. Sałatka z serem feta i suszonymi pomidorami.
1: Mogę tutaj dopytać dalej.
0: To przycisk. O, S, Z, Z, A, A, Spa, Za, I, I, L, E, Ewa.
1: Co ile?
0: Dictate, double tap to.
1: Nie to?
0: Wyślij. Thinking. 21 PLN.
1: I jak widzicie, te opisy są bardzo konkretne. Tak? Napisałem, za ile, o tego mi dał bardzo
2: tak,
1: konkretną
2: oni bardzo
1: odpowiedź.
2: Tutaj te tokeny oszczędzają i to fajnie działa szybciutko i po prostu.
1: Oszczędzanie oszczędzaniem, ale to jest też fajne, że on się jakoś nie rozpisuje, tak? Tylko faktycznie mówi to, co poprosimy.
2: Mnie
1: o co
2: to bulwersuje, wiesz co, że to nie jest dostępne w polskim języku, bo mogłoby być. Technologia bez problemu sobie z tym radzi.
1: Jak widać, no bo to są prawdopodobnie jakieś googlowskie modele pod maską. Tak,
2: a jest to po prostu sztucznie zablokowane i po prostu uważam, że to jest.
1: Tak.
2: Jakby to ładnie powiedzieć, bez przeklinania, ogromny nietakt ze strony Apple'a, że to tak zostało zrobione.
1: Ja jeszcze, żeby zakończyć tę demonstrację, tylko powiem, że to działa wszędzie, czy to na przykład, nie wiem, na YouTubie, jakimś TikToku, jakiejkolwiek aplikacji. I jeszcze wejdę na chwilę do zdjęć, bo w zdjęciach jest jedna rzecz, którą chcę pokazać. Tego chyba tam nie ma opisane w tym, co nowego, ale to jest też bardzo fajne. Sobie wejdziemy do zdjęć i mam nadzieję, że tutaj znajdę. Użyję wyszukiwarki.
0: Dorota, A, B, F, Fran, B, O, O, G, D, no. Szukaj.
1: Pisze pies.
0: Szukaj. Sol, to, live, hot, favorite, date, 16 marca 2025, time. Scharet, Savet, więcej dostępnych treści. Slele, zbran, znak potoku mor.
1: Okej, tutaj mam jakieś zdjęcie, chyba jak śpię z pieskami, tak mi się wydaje. No właśnie, co jest na tym zdjęciu? Tutaj dostaliśmy bardzo ogólny opis, ale od czego mamy tutaj nasze funkcje eksploracji?
0: Expand Library.
1: Więc tutaj sobie może nawet dam to zdjęcie na pełny ekran, chociaż w sumie nie musiałem tego zrobić, ale dobra. Poprosimy o opis.
0: A person wealinga norandes hit linki nabet undera gral patternet som forter wit tvolade dox resting on top of hetsovers tre dogont helft has hit licht brovnant hite fur hit tre dogont helft has dark brindle patternet fur a voden nicht stand wit have hite povera adapter shit tot helft of hebet and gral tapestry hanging on heval above display hit words sleepless dream more in hit and norandes lettering.
1: No właśnie, to zdjęcie, które chyba nawet sam próbowałem zrobić z pomocą voiceovera i nawet się udało. I no i mam te informacje o tych psach, mam informacje, jaką mają sierść, ale jakbym się tak zastanawiał, na przykład mogę mu zadać takie pytanie.
0: Wpisz pytanie, a następnie naciśnij klawisz.
1: I tutaj znów posłużę się linijką.
0: J, A, M. Obol, M, A, J. J, K, A. Space, I, K. Space, A, K, J. J, A, K, I, E. J, Space, jakiej, R, A, S, Y, Space, R, A, S, A. Space, S, A, T, E, Space, T, P, S, Y, Y. Pies po lewej stronie to Akita, a pies po prawej stronie to Wilczak Czechosłowacki.
1: To były dwie akity, ale prawie się udało, więc tutaj generalnie właśnie też o te zdjęcia można dopytywać. Jest jeszcze jedna bardzo fajna funkcja na pokrętle.
0: Explore Imagę. Ask about Stren. Explore Stren. Stren Description. Save Intelligent Imagę Description.
1: Zapisz inteligentny opis. Co to robi? No spróbujmy to nacisnąć.
0: Imagę Description Save.
1: To spowodowało tyle, że do tego zdjęcia, i to działa tylko chyba w samej aplikacji zdjęcia, tak, do metadanych została właśnie ta ten opis po prostu wklejony. Więc teraz gdybym to zdjęcie gdzieś wysłał udostępnienie do aplikacji, która to potrafi czytać, na przykład, nie wiem, Mona do Mastodona i chciałbym to zdjęcie dołączyć, to ten opis teraz będzie przeczytany. Zresztą mogę, jak znów nacisnę na to zdjęcie.
0: To już mi voiceover
1: zaczął ten opis, który przed chwilą wygenerowaliśmy, czytać. Także to
2: w aplikacji Dom, to szukanie po słowach kluczowych, to działa w aplikacji Dom, jak mamy kamery podpięte, możemy szukać też po słowach w języku naturalnym, ale to nie wyprzedzajmy faktów, bo to będzie, jak będziemy o domu mówić.
1: Tak. Ja tylko jeszcze dodam, że to no, generalnie, jeśli są jakieś takie znane rzeczy na zdjęciach, to też sobie radzi pytanie typu, w jakim mieście to zostało zdjęcie, to zostało zrobione, już może tego nie będę pokazywał, ale testowałem to na zdjęciach zrobione w Krakowie, gdzie było widać Kościół Mariacki czy Sukiennicę. Bez problemu to wykrył i powiedział, gdzie były zdjęcia robione. No generalnie to po prostu działa. Działa super, działa szybko, tylko jest wymagane. No po pierwsze język wspierany przez Siri i Apple Intelligence, to po pierwsze, i po drugie no telefon, który Apple Intelligence wspiera, więc iPhone 15 Pro wzwyż. Ewentualnie Maci.
2: Teraz jeszcze a propos tych funkcji, to może pokażesz, jak, że można je wywoływać z dynamicznej wyspy. Funkcja.
1: Nie wiem, czy to nie zniknęło z dynamicznej wyspy.
0: Swipeł to umlock.
1: Ale zaraz zobaczymy.
2: To chyba musisz włączyć swoje zawiarze, a jak nie masz włączonego,
0: no
2: to
0: nie.
1: No właśnie, czyli tutaj no, mogę to zrobić na przykład na ekranie głównym, bo akurat no, mam ekran główny otwarty. Zapytaj opis ekranu, zobaczymy, co mi tutaj wyświetli.
0: a mobile device home screen display impact of application sons bell of a dark rectangular batteries with that head up heavy depth host for active grand chancellor hard indicators on for at 27 and not for at 49 alon sheet for empty dark gray indicator limbs bell of heavy depth 6 and applications are around the info of software including standard utilities like mushits calendar hotos and settings as well as a pass for season the pit skin creates all red case a translucent dot cat head bottom sonta info at vision alicons for connect slots app store and a black sonos app with happy lshp search button center reduce tabovet head dock.
1: No i tutaj na przykład dowiedziałem się, że ikona haseł to są trzy klucze koło siebie. Tego nie wiedziałem. No i po prostu opisał mi ekran główny, tak jak i co mam tutaj wyświetlone na tej pierwszej stronie. Co mamy tutaj? Chyba rozpoznawanie na żywo, tak? Czy jeszcze coś tutaj...
2: Właśnie patrzę, bo ja tu mam sporo tych funkcji, a my nie po kolei robiliśmy przewidywanie tekstu, to było...
1: To ja myślę, to
2: tak,
1: ja myślę,
2: myślę że
1: rozpoznawanie myślę, pociągniemy na żywo. Temat, tak, rozpoznawanie na żywo, które też doczekało się funkcji AI, to jest w ogóle coś, co można wywołać na kilka sposobów. Zacznijmy od tego, że tak tradycyjnie gestem trzykrotne stuknięcie czterema palcami, bodajże to jest domyślny skrót, tak, to sobie to cały czas wywołujemy i on już tutaj chyba mi zacznie gadać. Nie, na szczęście nie. No i tutaj mamy no, moduły, które wcześniej mieliśmy dostępne.
0: Natomiast
1: no, po pierwsze mamy przycisk pytaj i w ogóle a propos tego pytania, to jest też coś, co możemy przypisać sobie do przycisku akcji, czyli tego przycisku nad przyciskami głośności, które zastąpił nam przycisk wyciszenia. Można sobie właśnie to ustawić. Ja na przykład skieruję sobie go na ekran, skieruję telefon na ekran komputera, na którym sobie otworzyłem aplikację. Dam ją sobie na pełny ekran, żeby tutaj mi nic dziwnego nie przeczytał. No i zobaczymy, czy on będzie mi w stanie opisać, co jest na ekranie. Nie wiem, to chyba mi się... No, zrobimy zdjęcie. Czy mam przycisk akcji?
0: Pole tekstowe, edycja, ask, punkt wstawiania na początku, aby uzyskać dostęp do tej rzeczy.
1: Znów, w ustawieniach VoiceOvera możemy zdecydować, czy on ma włączyć dyktowanie, czy ma się wyświetlić klawiatura. No ja zmieniłem to na klawiaturę. Można też ustawić domyślne pytanie. I tutaj moglibyśmy na przykład, jak ktoś ma nawet telefon po angielsku, sobie wpisać, co to jest, odpowiedź po polsku. I on by wtedy odpowiadał po polsku. No przez to, że ja wyłączyłem to domyślne pytanie, no to on za każdym razem mnie zapyta. Więc ja tutaj sobie uruchomię dyktowanie ręcznie. Co widać na ekranie komputera?
0: Inserter, co widać na ekranie komputera?
1: I zaraz skierowałem telefon na ekran.
0: Usuń. Wyślij.
1: Robimy wyślij.
0: Just a moment.
1: Mówi sekunda.
0: Na ekranie widoczny jest program do edycji dźwięku Reaper z otwartym, niezapisanym projektem. W dolnej części ekranu znajduje się pasek zadań systemu Macos z ikonami aplikacji.
1: No pasek zadań to raczej nie jest, natomiast prawie mu się udało. Obok mamy drugi komputer. Z drugim monitorem i jak mamy już jakieś pytanie wpisane, to bardzo fajna rzecz jest taka, że przyciskiem głośności, przyciskiem głośniej możemy sobie zapytanie porównać. Tutaj może być ciężko, bo mam za krótki kabel, ale zobaczymy, co mu się uda rozczytać. Ale chyba pytanie się zresetowało. Co jest widoczne na ekranie?
0: Inserter, co jest widoczne na ekranie.
1: Czyli tutaj jest drobny błąd, bo on powinien to pytanie zadać jeszcze raz, a tego nie zrobił, ale...
0: Just a moment.
1: Tutaj ekran, obraz jest za ciemny. Ale generalnie, jak mamy takie domyślne pytanie nawet wpisane, to naciskając przycisk głośności cyklicznie, to możemy sobie po prostu zadawać pytanie. I tutaj podobnie jak w tym eksploratorze zdjęć...
0: Co jest widoczne na ekranie? Question.
1: Mamy pytania, odpowiedzi, mamy transkrypt cały.
0: Aktywuj,
1: mamy czynności, możemy skopiować sobie na przykład z OBS i w ten sposób z tym pracować. Na samym zdjęciu chyba też można je zapisać.
0: Obrazek. Sawet obchotos, co by imagę. Aktywuj,
1: domyślna. Tak, mogę zapisać do zdjęcia albo skopiować takie zdjęcie. I w ten sposób to generalnie działa. I jeszcze jest jedna bardzo fajna rzecz. Mianowicie rozpoznawanie scen zostało trochę rozbudowane. No bo wcześniej to używało tych prostych opisów, które mieliśmy, więc takie tam jedno zdanie dostawaliśmy i to było bardzo takie szczegółowe i po prostu tak za bardzo nie wiedzieliśmy, co się dzieje.
2: W sensie
1: teraz,
2: ogólne.
1: Bardzo ogólne. A teraz wam pokażę, jak to działa w tym momencie. Więc sobie włączamy sceny i posłuchamy, co on nam opisze.
0: Zaznaczone. Scenę jest on. a laptop z trend display inka mostly blank licht gray desktop interface with dark muted alval link hebat ground tres trends hofsa top menu bar with various small licon sand text hatare to in distinct story at save for as small orange chisula licon art helic chide at the bottom of tres trend adots display sarof of colorful application licons including shades of blue purple green and orange resting against dark almost black clover foreground helic tinga pears of hat dim casting soft shadows across the scene.
1: Teraz próbuję sobie powiększyć to okno, w którym jestem. Troszkę go przybliżyłem. I chyba tutaj ekran się nie zmienił wystarczająco. Spróbuję przejść do innej.
0: Adam Grafile, Direct Store, Wind Office, Open on Hestren, Display, Inga, List of Applications, Sorted, By Data, Modified, With, Large, Translucent, Icons for Safari, WhatsApp, and Distort, Overlight, Atrost, Hello, Portion of the Windows.
1: O właśnie, bo przeszłem z Reapera do Findera. I on mi tutaj to, i on mi to zaczął opisywać. I teraz tutaj widzę, chyba było też za ciemno, bo mi się tutaj widzę, latarka włączyła, więc to nie były najlepsze warunki. Ale generalnie te opisy są na tyle inteligentne, że on będzie opisywał tylko to, co się zmieniło. Ja tutaj przed audycją robiłem testy, które mniej więcej wyglądały w ten sposób, że znów tutaj skierowałem tutaj najpierw na okno, opisywał mi, co było na dworze, potem na ekran, na którym był świetny pulpit akurat Windowsa, coś tam pochodziłem po pulpicie, to mi tylko nie mówił znów o całym pokoju, co tam widać w tle, tylko powiedział, co się na ekranie zmieniło. Potem do pokoju przyszedł pies. Skierowałem telefon na pieska, znów mi powiedział, że przyszła Akita, taka uśmiechnięta ewidentnie, i zacząłem się tam z nim bawić. I on wtedy, te opisy naprawdę zaczęły się robić takie bardzo audiodeskrypcyjne, dostawaliśmy komunikaty typu pies zaczyna patrzeć się w stronę kamery. Po kilku sekundach piesek patrzył się gdzieś indziej, odwrócił głowę, już nie patrzy się do kadru. Więc no, tutaj to robi robotę, znowu. No tego niestety nie po polsku. Ale jak ktoś rozumie jeden z języków wspieranych przez Siri, to naprawdę robi wrażenie. No i tę funkcję też mamy na Macu. Znaczy, no bez tego rozpoznawania na żywo, bo to jest typowo iOS-owa funkcja. Tak.
2: Wymaga aparatu. Tutaj jest zmarnowany potencjał trochę, bo na przykład funkcja eksploracji ekranu mogłaby pozwalać nam na przykład klikać w te rzeczy, tak. Ale nie ma. Niestety nie ma takiej możliwości.
1: Te funkcje też pytania, to myślę, że też warto dodać, są też w lupie dostępne. Tak? Dla osób słabowidzących w aplikacji lupa to też jest dostępne, więc mamy coś powiększone.
2: Aparacie.
1: A tak, przez Siri, to prawda. Visual Intelligence całe
2: tak.
1: Moduły. Dobrze, co mamy dalej?
2: Właśnie z VoiceOvera. To już tak naprawdę tyle.
1: Tak, no później do Maca ewentualnie, to już jak do Maca przejdziemy, to tam kilka drobnych Macu rzeczy się zmieniło.
2: Jeszcze mogę powiedzieć, że czytnik dostępności lepiej obsługuje dokumenty, ten czytnik Accessibility Reader. No i to też się przekłada na aplikację Podgląd. Czytnik obsługuje teraz obrazy i tabele w dokumentach.
1: Dodano widać
2: streszczenia oraz tłumaczenia z zachowaniem naszych ustawień wyglądu. Czyli możemy sobie tłumaczyć tekst w środku dokumentu, w PDF, w podglądzie, czy właśnie w tym czytniku dostępności. No i ogólnie aplikacja Podgląd fajnie teraz się udostępniła i na iOSie, i na Macu. I to by było... No?
1: Na propos tych tabel, no to tam też zauważyłem, że jak właśnie mamy jak to się mówiło, live text, tekst na żywo, no to tam faktycznie tabelę na Macu VoiceOver widzi. I zdarzyło mi się parę razy, jak na przykład miałem jakieś screeny zrobione, wchodziłem w nimi interakcje, to normalnie czasami tam tabelki były widoczne, więc tam
2: tak,
1: faktycznie...
2: Tak, aczkolwiek live text, live recognition jest dalej pobagowany, jak na moje przynajmniej oko. Mhm.
1: To ja myślę, że zanim przejdziemy do dalszych funkcji dostępności, bo tutaj takich trochę jeszcze gdzieś drobnych rzeczy jest, to możemy zobaczyć, czy mamy jakieś wiadomości.
4: Sprawdzałem Dobra, przed chwilą i nic się nie pojawiło.
1: Okej.
2: Okay. Ludzie, włoski strajk, mam rozumieć, robią, tak? Mówiliśmy, żeby nie dzwonić, a oni w ogóle się nie odzywają do nas.
1: No. Jeśli testujecie, macie jakieś spostrzeżenia, to możecie tak śmiało pisać, nagrywać się nam kontakt Tyflo Podcast, aplikacja Tyflo Centrum, numer na WhatsAppie też jest do dyspozycji.
2: Drogą Tyflo Centrum też jest w SwiftUI i Tyflo Centrum też cierpi na niektóre z tych problemów, o których mówiłem.
4: O, właśnie zauważyłem, że jednak pojawiły się komentarze, więc może przeczytam. O,
2: to czytaj, a ja się szykuję do dalszej części.
4: Dobra, to już czytam. Tu mamy od Mateusza takie pytanie. Witajcie, mam do prowadzących dzisiejszą audycję następujące pytanie. Mianowicie, czy w systemie iOS 27 beta napotykacie problemy z jakością dźwięku voiceovera? Już rozwijam swoją myśl. Mianowicie, czy występują u was trzaski, syntezy w trakcie czytania czegokolwiek? U mnie one występują i są losowe. Dodam, iż występują na kilku urządzeniach u mnie, jak i u kilku moich znajomych. Ponadto u mnie na dwóch iPhone'ach występuje problem, iż sam voiceover brzmi trochę jak w jakości, gdy jest aktywne połączenie telefoniczne, a voiceover czyta w trakcie niego. Tylko że dźwięk jest normalnie odtwarzany, normalnie na głośnikach oraz nie działa u mnie korektor dla syntezy mowy w iOS 27 beta.
1: To, że korektor nie działa, to też słyszałem. Ja akurat z korektora nie korzystam, ale widziałem takie raporty. Z tymi trzaskami to też jest tak, że ja już w tym momencie praktycznie nie mam takich problemów, ale tutaj nawet w rozmowie przed audycją też właśnie ten temat był poruszany i tutaj Arek mówił, że zwłaszcza na AirPodsach jeszcze ma czasami takie problemy.
2: Tak, mi się mam problemy, trzaska mi tak śmiesznie.
1: Znaczy gdzieś sporadycznie jeszcze te problemy faktycznie się mogą czasem pojawić.
2: Co mi pomogło, to zmianę, to zmiana, tylko Zosia ma ten problem kompakt, na przykład Ewa kompakt już nie ma tego problemu. Także tak się zastanawiam, czy właśnie na przykład tobie by to pomogło. Możesz sprawdzić.
1: Sprawdzić można, oczywiście.
2: Z inną syntezą. No i co? Myślę, że teraz będzie taki segment flash, że tak powiem, czyli sobie poomawiamy trochę, bo nie ma co wszystkiego pokazać. Jedną rzecz chciałem pokazać, ale mi nie wyszło, więc nie będę próbował.
1: A co to miało być?
2: Duże widgety.
1: A, okej.
2: Okay. Bo to jest pierwsza zmiana, jaką sobie wynotowałem. To nie mogę? Czy
1: no, jasne.
2: Dobra. Nowe bardzo duże widgety. Te widgety zajmują praktycznie całą stronę ekranu głównego. Mają one rozmiar 4x6, jakby się ktoś zastanawiał, czyli są to takie duże prostokąty, przechylone, tako leżące na krótszym boku, no bo tak musi być, żeby to miało ręce i nogi, żeby się zmieściło na iPhone'ie. I na razie z aplikacji tych first party, czyli tych aplikacji wbudowanych w iOS-a, te bardzo duże widgety ma aplikacja Kalendarz, Dom, Muzyka, Newsy, które nie są dostępne w Polsce, Notatki, Zdjęcia, Przypomnienia, Skróty, Giełda, TV i Pogoda. I tu od razu powiem, że bardzo duży widget dla aplikacji Muzyka jest kompletnie niedostępny, w sensie mamy przycisk. Ale na przykład bardzo fajny jest bardzo duży widget dla giełdy, bo można sobie wiele stoków śledzić naraz i mnie to bardzo cieszy, bo ja giełdę lubię i z giełdy korzystam. I
1: z ciekawości, czy tam są wykresy audio na tym widgetie, bo wiem, że czasami jestem...
2: Na widgetie nie ma niestety, ale to też sugerowałem, żeby były.
1: Tak, bo w czasie przed ekranem chyba na przykład pamiętam, że były.
2: Były to kiedyś,
1: zależy,
2: no.
1: Tak, teraz zależy
2: nie wiem, czy
1: od...
2: są, bo...
1: Chyba tak.
2: Teraz kolejna zmiana w centrum powiadomień. Możemy teraz usunąć plakietkę teraz odtwarzane. To jest ta plakietka, jak na przykład gra nam jakaś muzyka i mamy tam, że coś tam teraz odtwarzane, poprzedni, następny odtwarzaj. Nowych wyzwań dla emocji. Ja sobie tu puściłem jakiś filmik. No i akurat teraz znalazłeś, mi wyskoczyło uprawnienie. Dobra, to jest...
3: Przednia ścieżka, przycisk. Znaczy, no, szybkość, no, czynność, wymasz.
2: i mogę teraz to wymazać.
3: Pozycja ścieżki. Gdzie iPhone? Sztuka. Dla pozycji poprzednia znaczy.
2: Ten filmik.
3: Pole dynamic mobile, pole dynamic w trybie niektórego. Wymaz. Centrum 20, poniedziałek, poniedziałek.
2: I teraz pięknie już nie mam tego. Zniknęła mi ta plakietka. I nawet jak teraz znowu puszczę filmik.
5: Stacja związana z wampirem. I jeżeli...
2: To on sobie dalej gra. Ale plakietka się na powrót nie pojawia. Dopiero jak zmienię filmik.
1: Tak, to jest tymczasowe, bo ktoś się martwił, że ojeju, usunąłem
2: sobie. Na zawsze sobie usunął. Tak. Tak.
1: Jakby ktoś chciał. A propos wymazania, to też jak ktoś się zastanawiał, taki irytujący punkt, chyba o tym z Maćkiem rozmawialiśmy w tym przeglądzie, przycisk wymaż wszystkie, ta czynność właściwie, bo przycisk działa, czynność nie działa na voiceoverze, żeby wymazać wszystkie powiadomienia.
2: Wszyscy tak mówią, a ja tego nie potwierdzam, ale dalej potwierdzam bardzo irytujący błąd, że ten przycisk się pojawia w losowym miejscu w drzewie, a nie na przykład na końcu całej listy powiadomień. Tak jak na Androidzie zawsze jest ten przycisk na końcu, a na iOSie dalej on jest gdzieś na środku listy powiadomień, jak się flikuje, i to mnie mega denerwuje i co roku się modlę, że to zostanie naprawione, ale moje modlitwy nie są wysłuchiwane. O, i teraz przechodzimy dalej do ustawień, bo tutaj dużo rzeczy co do AirPodsów jest i no z oczywistych względów tego się nie da pokazać, bo musiałbym mieć AirPodsy w uszach, no i wtedy wy byście nic nie słyszeli. Ale tak, przeorganizowano ustawienie AirPodsów. Ustawienia mają teraz podkategorie, co pozwala znacznie łatwiej się w nich odnajdywać. Osobno zebrano m.in. dźwięk, gesty, dostępność, baterie i funkcje związane ze słuchem. Te ustawienia AirPodsów były robione tak troszkę na... po łebkach.
1: Było ich dużo, po prostu to była jedna taka duża lista.
2: Jedna duża lista, teraz mamy kategorię. I niestety trochę ucierpiała dostępność na tym. I to już od pierwszej bety ja osobiście zgłaszam. I cały czas mamy jakiś audio obrazek i to można kliknąć normalnie, ale wygląda to po prostu nieprofesjonalnie.
1: Tak.
2: No i wygląda to po prostu niefajnie, nie? Ale możemy sobie... No.
1: Na szczęście funkcje, które tam zostały dane, to już są zdecydowanie fajniejsze niż no, samo to, jak to zostało zrobione.
2: Tak, bo mamy nowy equalizer. Ustawienia AirPods, ustawienia nasze AirPodsy, przekierowanie dźwięku i mamy equalizer. Jest to trzypasmowy equalizer, mamy niskie, średnie i wysokie tony, możemy je dostosowywać i stworzyć własny profil audio.
1: Tak, potrzebne no można by chcieć więcej...
2: No,
1: można by chcieć więcej pasm, natomiast no, sam fakt, że to jest, no też mogę to potwierdzić.
2: Fajnie to działa, powiem ci. Ja sobie zrobiłem taki swój profil, tak. Gdzie podbasowałem trochę słuchawki. Potrzebne są słuchawki z układem H2 i odpowiednie oprogramowanie. Czyli tak, jest... AirPods 4. O, przepraszam cię, bo ja mam opóźnienie i ci się...
1: No właśnie chciałem zapytać, które modele. To już odpowiedziałeś na...
2: AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3. Albo AirPods Max 2.
1: To jest trochę tak jak z Sonosem, gdzie po prostu tego korektora nie mamy jakoś dużo, ale no, to, co mamy, to jest jakby efekt kontrolowany. Tak? Tutaj raczej nie spowodujemy jakiegoś przesteru. Tutaj Apple o to zadbało, że te zmiany, które dokonamy, to nie zepsują nam tego dźwięku.
2: Na przykład jakbym dostał 12-pasmowy korektor, to bym się pogubił, bo ja nie jestem dźwiękowcem i bym...
1: No i pewnie dlatego to zostało tak zrobione.
2: Cieszę mnie, że jest to tak, jak jest. Mhm. Teraz przechodzę, użytkownicy Androida będą smutni, bo mają jeden mniej powód, żeby hejtować iOS-a, Kevpo. Ja sobie żartuję oczywiście, ale mamy wreszcie po wielu, wielu latach osobne suwaki głośności dla alarmów.
1: Tak.
2: Wiecie, ja wam aż to pokażę, żeby nie było, że ściemniam, bo to jest wielkie
1: wydarzenie. No myślę, że to jest akurat tyle proste, że to można fajnie pokazać.
2: Tak, to się nie powinno mi się zbagować, ja tu odblokuję sobie... iPhone'a, bo to jest tak, do tego jest się trochę ciężko dostać. W sensie nawet nie ciężko, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy.
3: Dostępność, przycisk do ustawienia.
2: Cofnę się.
3: Stawić samolot, lift, sieć, hot, bat, lift, ogólny, dost, apar, centy, ekra, przycisk, switch, tak, tryk, wyk, ojad, dźwięk, tryk, skup, dźwięki i haptyka.
2: Dźwięki i haptyka.
3: Znaleźć. Opust, dźwięk, tryk, cichy, przełącznik. Wyłącz iPhone będzie, pokazuj na pasku wejście. Mikrofon iPhone, pokazuj na pasku statusu. Przełącznik. Włączone. Wejdź, dzwonek. Ha, było, dzwonek. Zmieniaj przyciskami. Dzwonek. Przycisk. Zmieniaj haptyka. Zawsze odtwarza. Przyciski głośno, alarmy i mównik. Przyciski głośno, nie mają wpływu na głośność dzwonka.
2: O, przycisk, bo tutaj mamy...
3: Przycisk, alarmy i mównik. Ha.
2: Przyciski głośności nie mają wpływu na głośność dzwonka, to musimy zaznaczyć.
3: Przyłącznik włączone. Alarm, dopasuj do głośności dzwonka.
2: I tutaj mamy dopasuj do głośności dzwonka, to wyłączamy.
3: Głośność 8. Alarmy i mimowniki.
2: I mamy alarmy. Możemy podbić sobie alarmy. Na przykład.
3: Nie płyniemy alarm budzika, ani inne alarmy z własną regulacją głośności.
2: Tak, jak mamy customowy alarm, bo możemy sobie robić alarmy, które mają jakby własny regulator głośności, no to wtedy nie ma problemu.
3: I dźwięki systemowe. A, dopasuj do głośności dzwonka. Przełącznik. Włączone.
2: Tak samo.
3: Głośność. 8. 18, 20, 40, 50, 60, 7, 8, 9, 100. 100. Odtwarzam SMS, MMS. Gong. Nowa poczta głosowa. Krok. Nowa poczta. Wyzwanie poczty.
2: Także to jest fajna
1: opcja. Dźwięki, alerty i dźwięki systemowe, tu chodzi o po pierwsze dźwięki przechodzące powiadomień, czyli tutaj jak tak, nasze trzy dźwięki.
2: Alerty.
1: Tak, trzy dźwięki tego typu rzeczy i dźwięki systemowe, czyli to jest też dźwięk blokady ekranu, klikanie klawiatury, dźwięk Apple Pay, no tego typu jakieś takie systemowe tak dźwięki, które aplikacja może odgrywać, bo też różne aplikacje mogą tego kanału systemowego używać, tak, i one też tutaj będą w to wchodzić.
2: Tak. Także fajnie, że to wreszcie zostało dodane, już tak bez ironii, to naprawdę fajna
1: tak,
2: funkcja.
1: Jak komuś przeszkadzało, że na przykład właśnie ściszając dzwonek, to ściszaliśmy też dźwięki klawiatury. Dużo osób, pamiętam, na przykład właśnie narzekało, że im klawiatura
2: Panie, ile razy ja zaspałem przez to, że sobie wyciszyłem tak. telefon na przykład, nie? I
1: tak.
2: I tak.
1: No teraz to można bardzo fajnie sobie to stosować.
2: Teraz coś dla słabowidzących. Możliwość regulacji Liquid Glass. W tamtym roku narzekaliśmy trochę, że osoby słabowidzące mają problem. Apple posłuchało. Ma na nosowak przezroczystości. Możemy wybrać bardziej przejrzyste albo mocniej zabarwiony wygląd. To wchodzimy w ustawienia, wygląd i tam mamy Liquid Glass i możemy ustawić, żeby w miarę tego efektu nie było, żeby nie było wszystko takie przezroczyste, może być matowe, tak jak było kiedyś. iOS pokazuje informacje o typie połączonego Wi-Fi, ustawienia Wi-Fi nasza sieć. Pokazywany jest teraz typ Wi-Fi, czyli na przykład Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6e.
1: O, na co nie zwróciłem uwagi, a to tak w sumie
2: a widzicie, ja te notatki już robiłem od czerwca nasze, tylko dzisiaj jeszcze je dopieszczałem i właśnie odkryłem to, tu mam zapisane, że 13 czerwca. To znalazłem tę rzecz. Tutaj kolejna rzecz a propos Wi-Fi, że możemy, jak mamy połączenie Wi-Fi 7, to możemy wymusić połączenie Wi-Fi 6e, bo niektóre routery mają pobagowane to wsparcie Wi-Fi 7 i możemy wymusić wsparcie Wi-Fi 6e też. Informacje o zużyciu baterii są teraz dokładniejsze. System może wskazać słaby zasięg komórkowy jako przyczynę szybkiego zużycia baterii.
1: No i to jest bardzo fajna sprawa, bo to faktycznie może być tak, że dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja kiedyś dojeżdżając do szkoły, to przejeżdżałem przez taki obszar, gdzie ten zasięg był tragiczny i to zawsze miało wpływ na baterię.
2: Tak,
1: ja czułem, że telefon się przegrzewał i tak dalej, no teraz to system będzie brał pod uwagę, więc jak na przykład właśnie macie taką trasę do pracy, do szkoły, gdziekolwiek, tak, może w waszym miejscu zamieszkania z tym zasięgiem jest krucho, no to teraz no, system może poinformować nas o tym.
2: Teraz kolejna rzecz. Connectivity Assist możemy konfigurować teraz per sieć. To jest ta funkcja, która wspomaga jakby Wi-Fi siecią 5G. I teraz możemy to konfigurować dla każdej sieci osobno. Wi-Fi to może się przydać, jak na przykład że jesteśmy w dwóch miejscach i na przykład w jednym jest dobre Wi-Fi, nie potrzebujemy się wspomagać siecią 5G, a w innym potrzebujemy, to możemy sobie to per sieć ustawiać.
1: Tak, no to też fajne, na przykład no właśnie nawet powiedzmy sytuacji, gdzie w jakimś miejscu w naszym domu na przykład mamy słabszy sygnał, nie mamy tej sieci dociągniętej, tak nie mamy drugiego routera, jakiegoś wzmacniacza sygnału, tak, no to można sobie tak pomóc.
2: O, teraz kolejna ważna rzecz. Mała, ale ważna. Przy wersji systemu w zakładce to urządzenie widać teraz, kiedy aktualizacja została zainstalowana. To się może przydać, jak chcemy na przykład sprawdzić, czy telefon się nam skraszował w nocy, czy po prostu był update, to możemy wejść tam i zobaczyć.
1: A no właśnie.
2: No i tutaj takie tłumaczenie, zmiana trochę w tłumaczeniu. Dawna asysta Wi-Fi nazywa się Connectivity Assist, jest dostępna w ustawieniach Wi-Fi. Pomaga utrzymać dostęp do internetu z użyciem danych komórkowych, to o czym już mówiliśmy. Dalej mamy opcję dostępności, to już omawialiśmy. większość tego, poza tym, że sterowanie głosowe rozumie teraz język naturalny, sterowanie
1: tylko
2: głosowe
1: po angielsku.
2: Tylko po angielsku, po polsku dalej to są sztywne komendy.
1: Natomiast faktycznie tam...
2: Chciałem wytłumaczyć
1: po prostu, o co chodzi, także jeśli mamy aplikację, na przykład gdzie coś jest tam źle zrobiona, bo te funkcje w ogóle korzystają z tych samych mechanizmów co VoiceOver, jak więc mamy niezaetykietowane przyciski, no to sterowanie głosowe też ich nie zobaczy, no, natomiast teraz po prostu możemy, no nie wiem, w aplikacji... Tak, zielony przycisk, na przykład jak mamy mapkę, to możemy powiedzieć kliknij w tą chińską restaurację, na przykład, nie wiem, tak, i on powinien...
2: A to na WWDC był taki przykład?
1: No chyba tak właśnie.
2: Ale tak ci powiem, że kiedyś, zanim ta funkcja weszła, to na niedostępnych aplikacji pojawiała się taka siatka. To wyglądało jak taka...
1: A tak.
2: Taka siatka z numerkami i można było powiedzieć, że na przykład numerek 6 i on klikał w środek tego prostokąta i się aktywował przycisk, tak sobie to radzili.
1: No tak, bo te osoby też muszą mieć jakieś obejście, tak? My mamy rozpoznawanie ekranu, a no tutaj też trzeba było coś wymyślać.
2: No i fajnie to działało. Łatwiejsza konfiguracja dostosowania dotyku to dla osób, które mają problemy motoryczne. Dodano nowy proces konfiguracji dostosowania dotyku i Assistive Touch. Ma pomóc dobrać sposób obsługi do tego, jak dotykamy ekranu. Dotyczy także iPada. Czyli tutaj mamy taką krótką ankietę, która nam tam się nas system pyta, jaki mamy dokładnie problem i z czego chcemy korzystać i na tej podstawie system dobiera odpowiednie funkcje, które potem wywołuje. Poprawiono konfigurację, parowanie i przełączenie aparatów MFI między urządzeniami Apple, czyli trochę jak mamy przełączanie AirPodsów między urządzeniami, czyli mamy, nie wiem, na iPhone'ie i na Macu. No to teraz jak mamy aparaty słuchowe, które się łączą z telefonem, to też mogą się lepiej przełączać między poszczególnymi urządzeniami. To są aparaty MFI, to są aparaty z funkcją słuchawek. Czyli mamy aparaty po prostu i słuchawki w jednym. Jak ktoś jest słabo słyszący, to prosiłbym o feedback, bo bardzo mnie zawsze ciekawił, jak wyglądają takie opcje. Rozpoznawanie imienia w kolejnych językach.
1: I to jest fajne dla nas.
2: Powiadomienia o wypowiedzianym imieniu obsługują ponad 50 języków. Polskiego nie ma.
1: Jeszcze nie ma?
2: Nie ma. Specjalnie przewertowałem tę listę.
1: Ojejku, no to szkoda, bo to sama funkcja jest fajna, my to nawet chyba pokazywaliśmy w zeszłym roku, kiedy to weszło. I tam faktycznie tak można sobie nauczyć się.
2: Ja mam takie szczęście, że mnie wołają Nuno wszyscy. Więc mnie to się nie tyczy. Ja nie mam problemu ze słuchem, ale czasami na przykład sobie gram w grę, no nie? I
1: tak.
2: Siedzę sobie, wiesz, spadem i ktoś mówi,
1: tak.
2: Słyszę i wtedy dostaję powiadomienie, więc...
1: No właśnie, więc...
2: Każdemu
1: Tak, właśnie o to wychodzi, tak, no każdemu chyba się zdarzyło, tak, czy to w grze, czy słuchamy głośno muzyki, czegokolwiek, no to no możemy po prostu nie usłyszeć, tak, że ktoś nas woła.
2: Obsługa kontrolera Sony Access. Dodano konfigurowalne przyciski i możliwość połączenia dwóch kontrolerów, to też dla osób z problemami motorycznymi. Sony Access to jest taki kontroler, który pozwala osobom z problemami motorycznymi obsługiwać ekrany dotykowe i tutaj partnerstwo Apple i Sony.
1: Tak, to jest w ogóle taki kontroler nawet bardziej, który po prostu ma wymienne części, tak? To jest, on został stworzony do grania na PS5, na PlayStation. No ale oczywiście to jest po prostu Bluetooth, więc no, można go teraz też połączyć z iPhone'em, tam po prostu można sobie wymienić przełączniki, na przykład sobie zainstalować jakieś przełączniki, których, nie wiem, dmuchamy do rurki, tak? Różne takie części można sobie podłączyć.
2: No tak, no i właśnie ja dlatego powiedziałem, że to bardziej urządzenie, wiesz, dostępnościowe, ale
1: no tak.
2: Prawda. Tłumacz migowy w FaceTime'ie. Nowe API pozwoli aplikacjom dołączyć tłumacza do trwającej wideorozmowy, czyli po prostu aplikacja może jakaś, nie wiem, powiedzmy, że robimy sobie aplikację, że wynajmujemy tłumacza języka migowego i aplikacja może powiedzieć, że ta osoba jest tłumaczem języka migowego i ma wtedy dodatkowe funkcje w FaceTime'ie, na przykład cofanie rozmowy i tak dalej i może migać dla osób głuchych. Dalej mamy zegarek. I tutaj taka ciekawa rzecz. Alarmy uwzględniają teraz święta, ale z moich testów wynika, że tylko w Chinach.
1: No to ciekawe.
2: Ja tutaj, zanotowałem. Wśród zapowiedzianych zmian wymienione alarmy uwzględniające święta w Chinach. Nie ma podstaw, żeby na tej podstawie zapowiadać taką samą obsługę polskich świąt.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to chyba już było dla polskich świąt, bo że Chiny tego jeszcze nie miały. Bo mi się wydaje, że parę lat temu miałem taką sytuację, że teraz nie przypomnę sobie, jakie to było święto. Czy to było, czy było konstytucji, czy to było Boże Narodzenie. Coś było, gdzie dostałem powiadomienie od Siri, która mi zaproponowała, żeby budzik mój wyłączyć.
2: A to mi się to nigdy nie zdarzyło i czasami w Wigilię mi na przykład dzwonił budzik.
1: A widzisz, no ja też proaktywnie raczej staram się ten budzik wyłączyć, jak go nie potrzebuję, ale no mam wrażenie, że to tak może, może czasami się zdarzyć.
2: Teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, która osobiście dla mnie jest mega ważna. Mamy skróty. Aplikacja Skróty, aplikacja, którą wielokrotnie promowałem, wielokrotnie o niej opowiadałem, o tym, co można z nią zrobić. I skróty są, mają duże problemy z dostępnością. Delikatnie mówiąc, teraz skróty mają gorszy okres. Mniejsze problemy niż w 26, gdzie się nic nie dało praktycznie zrobić, ale dalej nie jest idealnie. No ale przejdźmy do tego, co dobrego w skrótach, bo jest mnóstwo dobrych rzeczy w skrótach. Pierwsza rzecz, możliwość opisania skrótu językiem naturalnym. To działa po polsku,

0: przełączy mnie na stronę ekranu głównego i pokaże widget żabki, powiedzmy, to już on sobie z tym nie poradzi, bo on nie wpadnie na to, że można to rozwiązać trybem skupienia. Ale na przykład jak powiem mu, potrzebuję skrót, który włączy mi tryb nie przeszkadzać, zmieni jasność na 50% i wyłączy autojasność, to zrobi. Więc jeżeli ktoś ma proste potrzeby, to jest to bardzo fajne. Jeżeli ktoś ma bardziej skomplikowane potrzeby, to nie jest to fajne i nie działa tak, jak powinno.
1: No właśnie, to zależy od sytuacji. Ja na przykład chciałem, żeby mi zrobił skrót, który w końcu zrobiłem sam, bo to z dostępnością to w ogóle było ciekawe. Generalnie musiałem połowę zrobić na Macu, połowę na iPhone'ie.
0: Skąd to znam? Też tak.
1: Bo na Macu, tak, bo są rzeczy, które działają na Macu, to tutaj przenoszenie fajnie akcji. A na iPhone'ie na przykład tam takie placeholder zmienne, jak się wpisuje, to działa lepiej. Ale co chciałem powiedzieć, skrót był stosunkowo prosty, bo chciałem, żeby on mi pobrał zdobył wszystkie wiadomości, które są nieprzeczytane, jeśli miałem załącznik auto, żeby mi zrobił transkrypt. I prawie mu się to udało, ale usilnie próbował pobierać wiadomości e-mail.
0: Bo chociaż mu mówiłem... Po pierwsze, a mówiłeś, nie możesz mu pisać, na przykład, bo on jest, nie wiem, ten model jest jakoś śmiesznie trenowany, ale im bardziej mu mówisz, co ma robić, czyli na przykład użyj pętli i przeiteruj przez cały zbiór, to on już się wywali na tym. Ty mu nie mówisz, co ma robić, ty mu nie mówisz, jak ma robić, tylko co ma robić. I wtedy najlepsze rezultaty.
1: No może to było problemem.
0: I ja niestety jako programista nie umiem na tym przejść do porządku dziennego.
1: Mniej więcej jak was straszyły skróty, to może być jakieś rozwiązanie, przynajmniej częściowe, jeśli no, nie przeszkadza wam to, że musicie sobie język zmienić, ewentualnie, żeby takie skróty potworzyć.
0: Teraz kolejna ważna dla mnie rzecz. Skróty są teraz zintegrowane z automatyzacjami. Każdy skrót może być teraz podpięty jako automatyzacja. Nie trzeba otworzyć osobno skrótu i automatyzacji. Wyzwalacze znalazły się w obrębie skrótów zamiast osobnej zakładki automatyzacje. I teraz no tak. Kiedyś było to mega uciążliwe. Potrzeba było... Były dwie szkoły. Była...
2: 19.
0: Kurczę, przepraszam. Była szkoła... Taka, która robiła sobie skróty w automatyzacji bezpośrednio, ale wtedy, jak na przykład przestawaliśmy korzystać z jakiejś automatyzacji, to skrót wylatywał razem z nią. I była druga szkoła, która tworzyła sobie folder, byłem zwolennikiem tej szkoły, ja sobie stworzyłem w skrótach folder automatyzacji i w nim skróty. I automatyzacja wywoływała wcześniej gotowy skrót. Teraz na szczęście ujednolicili to, jeżeli pierwszą akcją skrótu jest wyzwalacz, no to wówczas mamy automatyzację i koniec bajki, cześć. Jest to bardzo intuicyjne i fajne. I teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Nowe triggery automatyzacji, czyli nowe wyzwalacze. I tu zaraz opowiem o czymś bardzo ciekawym, na co wiele osób czekało, czyli osobne dźwięki powiadomień dla aplikacji i jak to zrobić.
1: Tak. Bo w skrócie teraz po prostu system, no bo tak skróty możemy wyzwalać na różne sytuacje typu podłączamy ładowarkę, rozłączamy ładowarkę, podłączamy klawiaturę, tego chyba nie było, teraz też
0: nie było,
1: jest.
0: Właśnie też to mam napisane, no.
1: Tak, włączenie, wyłączenie trybu skupienia, ja tak na przykład sobie ściszałem dzwonek. I swoją drogą, tak można w skrótach też te nowe suwaki też dostosować osobno, alarmy, dźwięki systemowe. No tak. Więc to zostało rozszerzone. No i właśnie między innymi mamy też wyzwalacz na przychodzi powiadomienie.
0: Tak, powiadomienie. Uruchomienie skrótu po otrzymaniu powiadomienia. Możemy korzystać z kilku danych wejściowych tego powiadomienia, z jego aplikacji, czyli z jakiej aplikacji to przyszło, z tytułu, czyli na przykład, nie wiem, operacja kartą, subtytuł, czyli po prostu ten opis, który się pojawia przed odblokowaniem ekranu i treść. No i możemy sobie i teraz jak ustawić własny dźwięk na powiadomienia? Bardzo prosto. Wchodzimy ustawienia, aplikacje. Wchodzimy w aplikację, która nas interesuje. Wyłączamy dźwięk powiadomienia natywny. Potem robimy automatyzację dla tego powiadomienia, które nas interesuje. Robimy akcję odtwórz dźwięk. No i mamy, i możemy sobie robić własne dźwięki na powiadomienia.
1: No i tutaj naprawdę można się bawić, no bo przez to, że mamy też dostęp do tekstu, do powiadomień, to na przykład moglibyśmy zrobić...
0: Co ja zrobiłem? Ja ci powiem, co zrobiłem. Mam automatyzację, która sprawdza, czy powiadomienie pochodzi z portfela lub moich aplikacji bankowych. Jeśli tak,

0: Tak, parsujemy powiadomienie, robimy z nich CSV, dołączamy do końca wiersza pliku.
1: No właśnie, czy tak sobie można budżet spisywać? No mój bank akurat nie pokazuje treści transakcji, niestety, ale rozmawialiśmy o tym zastosowaniu, ale tutaj faktycznie można się bawić. Moglibyśmy na przykład zrobić tak, że jak dostajemy wiadomość z konkretnym słowem w treści, co może znaczyć dla nas, to jest pilne na przykład, no to można na to sobie zrobić jakiś osobny dźwięk na przykład.
0: No właśnie, tak,
1: także
0: też
1: nie
0: można.
1: Tylko dźwięki jak konkretne aplikacje, a na przykład na konkretne treści wiadomości, konkretne osoby, nie wiem. Czy wiadomość kończy się znakiem zapytania, czy wykrzyknik, to chyba Paweł kiedyś opowiadał, że tak była taka aplikacja na Androida, która coś takiego pozwalała.
0: Tak, na Androida jest Buzzkill, który bardzo też jest fajny i tutaj możemy sobie trochę tych funkcji Buzzkilla zreplikować. No i mamy kilka innych triggerów nowych. Zrzut ekranu, czyli jak wykonamy zrzut ekranu, wywołuje się trigger. Ja na przykład tego używam, jak robię screena i otwarta aplikacja to Reddit, to zapisz screena, zrób, przeoceruj screena i zapisz go. Podłączenie klawiatury, czyli jak podłączymy klawiaturę, to też jest trigger. To nie po mnie jadą jakby coś, więc możecie być spokojni. Rozpoczęcie treningu na Apple Watchu, to też jest nowy trigger, którego nie było.
1: Ciekawe, czy to się teraz... włącza, jak rozpoczniemy trening na iPhone'ie. No bo przecież...
0: To nie wiem. Myślę, że
1: tak. No mam nadzieję, że tak w sumie, no bo to byłoby logiczne.
0: Teraz kolejna rzecz i niektórzy ludzie się... Podejrzewam, że 99% osób, które używają skrótów, się ucieszy. Wreszcie w skrótach mamy zapamiętywanie danych, czyli zmienne globalne. Generalnie dla osób, które nie są zaznajomione ze skrótami, skróty działały jak złote rybki, to znaczy pamiętały tylko to, co w danej chwili. Jeżeli skrót się zakończył, to zapominał wszystkie dane. I były do tego płatne aplikacje różne, typu DataJar, typu SuperCharge i tak dalej, które dodawały te funkcje, a teraz mamy to natywnie, czyli możemy sobie robić zmienne w skrótach i nie musimy już się kombinować, nie musimy już kombinować albo z zapisywaniem plików, albo właśnie z tymi aplikacjami. Te zmienne dla osób bardziej technicznych działają w oparciu o Core Data, czyli o SQLite'a i mamy tam stringi, czyli ciągi znaków, mamy inty, czyli liczby, mamy boole, czyli przełączniki i mamy bloby, czyli po prostu dane binarne, które możemy sobie zapisywać w skrótach i każdy skrót ma taką swoją mikropamięć, czyli jeden skrót nie może uzyskać danych, to nie może uzyskać dostępu do danych innego skrótu albo tych danych nadpisać. To akurat trochę szkoda, ale rozumiem, dlaczego tak jest. Cieszę się, że w ogóle to jest jakkolwiek zaimplementowane, więc kolejna aplikacja zniknęła z mojego telefonu po aktualizacji.
1: Ona pozostała sherlockowana.
0: No tak. Ale to akurat dobry. To jest dobry Sherlock.
1: To jest dobry Sherlock, tak.
0: Więcej informacji o zawartości ekranu. Pobierz zawartość ekranu pomiędzy między innymi tekst, tytuł i linki. No, czyli po prostu jest taka funkcja, pobierz zawartość ekranu. Ona coś tam pobierała kiedyś, ale nigdy mi się nie przydała tak naprawdę. Teraz trochę więcej pobiera, bo na przykład w Safari pobiera linki czy obrazki. Nowe czynności aplikacji. Dodano m.in. rozpoczęcie nagrywania głosowego w notatkach, wiadomości grupowe, dodawanie reakcji tabback, zarządzanie zdjęciami oraz grupami w iMessage, a także zarządzanie sekcjami przypomnień. No to nowe akcje w skrótach, jakby ktoś chciał. To nowy zestaw Lego przyszedł i możemy sobie lepsze rzeczy budować. No i jak mamy dostęp do Apple Intelligence, to mamy nowe akcje związane z Apple Intelligence właśnie. Mamy model Cloud Pro, który potrafi przeszukiwać internet. Teraz wiadomości. Nowa aplikacja rysowanie. Można teraz rysować bezpośrednio w wiadomościach. Dodajemy to normalnie jako aplikacja iMessage. Oczywiście nie dla niewidomego, no wiadomo. Nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać. ale...
1: Znaczy, jak ktoś chce, to pewnie się jakoś będzie dało, ale no pewnie dla nas to będzie średnio przydatne, tak?
0: No, no nie za bardzo... Nie za bardzo się da, wiesz, bo nawet na iPadzie on nie czyta, czy to są kreski, linie, no cisza tak. Totalna. Wysyłanie multimediów pokazuje teraz pasek postępu. To kolejna z tych małych zmian, ale po prostu takich mega dla mnie osobiście ważnych.
1: Rozumiem, że VoiceOver to czyta, bo akurat nie zdarzyło mi się ostatnio nic nie wysyłać.
0: Czyta. Dobrze. Jak wysyłamy duży plik, jakiś przez iMessage, duże zdjęcie, to VoiceOver czyta teraz pasek postępu. I tutaj jest bardzo ciekawa opcja. I tutaj wyjątkowo chciałbym akurat pokazać, bo możemy ukryć przycisk nagrywania. Była taka rzecz w iMessage, że albo był przycisk dyktowanie i wtedy trzeba było wejść w aplikację i nagrać wiadomość głosową. Czasami ten przycisk nagrywania się pojawiał, ale nie zawsze i to było takie niedeterministyczne, nie było wiadomo, kiedy on się pojawi, a tak. Kiedy nie. I teraz albo... możemy coś z tym zrobić. W aplikację. Wiadomości. W zakresie opcji, czy...
2: Domyślny komunikator, szpeter, język, polski, iMessage, wysyłka odbiór, iMessage, aplikacje, pokaż w polu tekstowym, nagraj dźwięk.
0: O, pokaż w polu tekstowym, nagraj dźwięk.
2: Zaznaczone, nagraj dźwięk, pokaż w polu tekstowym, uruchom dyktowanie, brak.
0: I możemy w ogóle ukryć akcję. I nie będzie reakcji.
1: No i to jest bardzo fajne, tutaj Apple bardzo wierzyło w ten twój przycisk do dyktowania, a dam na przykład, popraw mnie, jeśli pomyliłem, kto to poprosił, ale podaje się Justin Bieber, tak bardzo do chyba do Tima Cooka osobiście, a potem do Apple'a po prostu gdzieś tweetował, że mu to przeszkadza.
0: Nie wiem, wiesz, taki...
1: Wydaje mi się, jakiś znany muzyk na pewno tak to nagłośnił, to pamiętam.
0: Te Justina Biebera słuchają, nas niestety nie zawsze, no i tak.
1: No, ciekawe, co Stevie Wonder myśli o tym, bo wiem, że tam się pojawiał czasami na... tam chwalił Apple'a na swoich koncertach, to tak swoją drogą, ale no, na Apple też wiem, że dużo osób narzekało na to, że tam chcieli głosówki nagrywać, nie było takie fajne, no teraz można po prostu zdecydować, co chcemy, tak?
0: Ciszyć. Dobra, to jedziemy dalej. Odpowiadanie na konkretną wiadomość RCS. Rozmowy RCS pozwalają odpowiadać na wskazaną wiadomość. Wiem, co chcesz powiedzieć, Piotrze.
1: Tak, pytanie, czekam.
0: Kto o tej pięknej wiadomości mówi? Nie, właśnie nie.
1: A nie, to okej. Okay. Ja chciałem
0: to
1: tylko
0: ty nie wiesz tego, co
1: czas.
0: Ja wiem.
1: Okej. Okay.
0: Chociaż to myślę, że może Dorota powiedzieć, bo to ona...
1: No i to coś tam.
3: Ale to oni mi tylko powiadomienie przysłali, ja
0: no,
3: bawiłam się tym.
0: Orange przysłał Dorocie powiadomienie, że właśnie RCS ma być od października w Orange'u.
3: 5 albo 6, coś takiego.
1: No to...
0: Czekam z zatartymi rączkami.
1: No to informacja na tylko przegląd jutrzejszy w takim razie zdecydowanie. Byłem święcie przekonany, że T-Mobile będzie pierwsze, bo oni jakoś najbardziej się tym chwalili. No to miła niespodzianka w takim razie.
0: No, tak.
1: No to też można śmiało myśleć po takie bardzo fajne nowości.
0: W każdym razie tutaj jest... Tutaj mamy zaimplementowanie tego RS1831, tego specyfikacji RCS, że teraz na wiadomości RCS możemy odpowiadać konkretne. Reakcje RCS na multimedia. I reakcje na zdjęcia i filmy są pokazywane jako emoji zamiast osobnych opisów tekstowych. To w RCS-kach. O, tutaj bardzo fajna rzecz. Łączenie powiadomień o reakcjach. Jak jesteśmy w jakichś grupach na iMessage, to kilka reakcji trafia do wspólnego powiadomienia, czyli na przykład zamiast, nie wiem, Michał polubił twoją wiadomość, Piotr polubił twoją wiadomość, Dorota polubiła twoją wiadomość, to mamy 3 polubienia twojej wiadomości. Automatyczne ponowienie wysyłania. Gdy wysłanie wiadomości się nie powiedzie, aplikacja może ponowić próbę automatycznie. No i to mi parę razy zadziałało, bo w iPhone'ie to akurat zawsze była zmora, że trzeba było pamiętać o tym, jak gdzieś jechaliśmy pociągiem i się wiadomość nie wysłała, to ona potem potrafiła kilka dni wisieć i potem jak człowiek o niej przypomniał i ją wysłał też za późno i takie perypetie. I tutaj kolejna rzecz co do multimediów. Wysyłanie trwa po wyjściu z aplikacji. Poprawiono ciągłość wysyłania multimediów, tekstu i filmów, a aplikacja będzie kontynuować wysyłkę, nawet gdy zostanie zamknięta. Testowałem to i nie działa to oczywiście, jak na twardo ubijemy aplikację wiadomości, ale jak wyjdziemy sobie home'em na ekran główny, to działa. Dodano możliwość szukania po numerze i pseudonimie. Rozmowy można także znaleźć po numerze telefonu lub pseudonimie zapisanym w kontakcie. Kiedyś działało tylko szukanie po mailu. Nie po mailu, tylko po imieniu i nazwisku albo treści. I teraz działa to też po numerze. Ja spróbuję wam to pokazać. Wpiszę po prostu fragment swojego numeru.
2: Wyszukiwania. Edycja. Przypięć. Zero.
0: Wpiszę cały swój numer.
2: Rozmowy. Pokaż wszystko. Rozmowy. Pokaż Arkadiusz Piętrzycki.
0: I działa. Mogę szukać po numerze. I tutaj znowu nie dla Polaka. To znaczy nie do końca, bo jeżeli mamy Apple Intelligence, to będzie to działało też po polsku. Propozycje działań z treści rozmowy. Wiadomości proponują na przykład utworzenie przypomnienia albo znalezienie zdjęć, o które ktoś prosi. Początkowo po angielsku, ale działa po polsku. Na Macu to mi się udało przetestować. Parę razy mnie poprosił tam, żebym coś dodał przypomnienie do kalendarza czy zapisał. No ale wiadomo, że to bardziej dla osób, które korzystają z Apple Intelligence. Dalej mamy Safari. I tutaj mamy większość zmian AI. To myślę, że omawiamy, nie? Normalnie czytamy.
1: Pewnie, myślę, że tak. Zwłaszcza tutaj jedna rzecz, myślę, może być taka bardzo ciekawa.
0: Tak, ja ją nawet pokazywałem na tamtej audycji chyba.
1: Tak.
0: Tak krótko, ale to za chwilę. Automatycznie organizowanie kart. Safari może teraz grupować karty według tematu. Na przykład mamy sporo kart o Apple, sporo o grach i tak dalej. To system sam może je pogrupować. No i na przykład ja mam dużo kart odnośnie Apple'a i nawet niedawno to testowałem na Macu i on mi zrobił Apple, zrobił mi temat iOS 27, zrobił mi temat Broken Ranks, o grze i tak dalej. I to fajnie działa. I działa to z polskimi stronami też, co ważne, myślę. Możliwość tworzenia rozszerzeń językiem naturalnym. To jest bardzo fajna opcja i to jest kosmicznie fajna opcja. I moim zdaniem brak mi słów, jak ta opcja mi pomaga. Co ja, jak ktoś mnie zna, to wie, że nie jestem jakimś mega zwolennikiem AI, ale to jest bardzo pomocne. Możemy opisać jakieś rozszerzenie i zostanie ono automatycznie stworzone przez Safari. Jak ja na przykład z tego korzystam? Jest Allegro, które ma okropną listę wyników. Ta lista wyników jest tragiczna. Ja sobie otwieram Safari, piszę Safari, poproszę o zrobienie rozszerzenia, które pobierze listę wyników z Allegro i zrobi tabelę dwukolumnową, nazwa, cena. I zrobi tak, że nagłówki tej tabeli, kliknięcie w nagłówków tabeli przesortuje ją według podanej kolumny. I tutaj już to działa normalnie, to jest jakiś inny model chyba zastosowany, bo rozszerzenia po prostu wychodzą miodne z tego.
1: Czyli jest lepiej niż w czerwcu, jak to pierwszy raz pokazywaliśmy.
0: Właśnie. Stabilne to jest teraz przede wszystkim.
1: Więc jeśli mamy jakąś stronę, która ma dla nas bardzo poważne jakieś problemy dostępności. Nawet nie wiem, w sumie tak teraz pomyślałem, sytuację typu, kurczę, mam regulamin, nie mogę zaakceptować regulaminu, albo coś jest na formularzu niezaetykietowane, muszę coś wybrać, no to możemy poprosić, tak, Safari, żeby nam zrobiło rozszerzenie, które nam to naprawi. Bo te rozszerzenia są tylko na nasz użytek, tak? To jest, tego nie możemy udostępnić, bo ktoś się zastanawiał, czy to znaczy, że każdy może teraz sobie gdzieś tak coś takiego napisać. No, niestety nie, ale tak właśnie dla siebie, tak mamy
0: no,
1: coś.
0: No, akurat dobrze, wiesz co? Ja się cieszę, że, że tych rozszerzeń się nie da udostępniać, tak. Bo to jest zerowy koszt i można. On też jest mocno cenzurowany, bo on na przykład ja chciałem sobie zrobić, żeby mi skrapowało posty z Audio Gamesa i on się nie zgodził już na to na przykład, nie?
1: Tak, natomiast no właśnie tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś problemy z dostępnością konkretnych stron, to w tym widzę bardzo duży potencjał. I zresztą właśnie pokazałeś, do czego to się może przydać.
0: Tak, używam tego regularnie. Możliwość powiadomienia o zmianach na stronach www też wymaga Apple Intelligence. Gdy na stronie znajdą jakieś zmiany, Safari może nas o tym powiadomić. Nawet gdy strona www nie posiada systemu powiadomień, podajemy językiem naturalnym, o czym chcemy być powiadomieni i to powiadomienie dostaniemy. On tam odpytuje co godzinę stronę. Ktoś na Reddicie wysłał taki trik, że na Macu można zrobić, żeby odpytywało co 10 minut, ale to coś w konsoli, trzeba poprzestawiać jakieś flagi. Także to nieoficjalne już. No i teraz jedyna zmiana w Safari, którą ja znalazłem, przynajmniej która nie dotyczy się AI. Dźwięk strony nie przerywa dźwięku systemowego, czyli możemy na przykład słuchać coś na stronie i muzyki jakiejś, na przykład Apple Music. Bo jak strona odtwarzała jakiś krótki efekt dźwiękowy, to kiedyś przerywała nam na przykład YouTube'a, a teraz już tego nie robi.
1: No to super. I co do a propos takich zmian, to pewnie jeszcze trochę czasu minie, zanim to zacznie mieć sens, ale to trochę nawiązując do rzeczy związanych z dostępnością, tutaj mamy dwie takie rzeczy, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, mamy wsparcie dla nowego API Aria Notify. To sposób, żeby strony nam gadały przez czytnik ekranu w takim bardzo dużym uproszczeniu. To Paweł jeszcze bardziej szczegółowo opisywał w podcaście WWDC. A druga rzecz, i to już nawet na przykład na Quentinie jest testowane na żywo, to jest chyba na razie jeszcze pod flagą, a może już nie, strony internetowe, to bardziej na iOS-ach, ale chyba na Macu pewnie to też będzie udostępniane, ale tutaj głównie pewnie to zostało zrobione z myślą o ekranach dotykowych. Autorzy stron internetowych mogą dodawać czynności do kontroli na stronie. Więc tak jak w aplikacji natywnej, tak możemy mieć jakieś czynności, żeby coś z danym elementem zrobić. I tak na Playroomie właśnie to jest fajnie pokazane, bo na przykład, nie wiem, w grach tak typu 1000 mil na kartach, tak możemy z czynności dobrać kartę, wyrzucić kartę i tak dalej. Także no tutaj, no to taki może, no wiadomo, to jest gdzieś gra, ale no generalnie gdziekolwiek takie, nie wiem, portale społecznościowe, tak, poczta webowa, no gdziekolwiek, gdzie wcześniej takie strony mogły być mniej dla nas wydajne, przez to, że to są strony, no to teraz dałoby się niektóre rzeczy jakoś poukrywać, na przykład i właśnie dać do nich dostęp przez czynności. I to może być bardzo fajne.
0: No tak, no to czekamy, aż to przejdzie do jakiejś stabilnej wersji, aż się przyjmie i czy się przyjmie. Ciekawe, jak Windows na przykład zaimplementuje ten standard, Windowsowe czytniki ekranu, jak sobie poradzą z tym, gdzie nie ma...
1: No wiemy, że przynajmniej, z tego co wiem, to przynajmniej Chrome już na czymś pracuje, no to też nie dziwi, no bo Android przecież też jest i to też właśnie będzie fajne, że to też na Androidzie będzie działać. Vispero chyba już jakieś przymiarki robi, jak to zrobić w JOSie.
0: Ciekawe.
1: Zobaczymy.
0: Ciekawe. No i to jest tyle, jeśli chodzi o Safari. Teraz mamy zdjęcia i tu jest dużo zmian, no ale ja je, wiadomo, postaram się w miarę w pigułce przeczytać. Udostępnianie albumów użytkownikom Androida Windowsa. Użytkownicy Androida i Windowsa mogą dołączać do albumów udostępnianych przez iCloud.com i dodawać do nich własne zdjęcia. Wystarczy, że mają Apple ID. Działa. Testowałem to sam ze sobą. Hehe, keppo. I działa tak jak trzeba. Tutaj mamy funkcję AI, której oczywiście nie testowałem, bo nie widzę. Zmiana perspektywy już zrobionego zdjęcia. Spatial reframing pozwala zmienić kąt i punkt widzenia po wykonaniu zdjęcia. I to wiem od osób widzących, że działa to śmiesznie. W sensie przyjmijmy, że mamy Apple Watcha na ręce i chcemy, żeby Apple Watch się znalazł na środku kadru, to na przykład sama ramka zegarka przejdzie na środek kadru, a opaska zostanie na ręce, więc no jeszcze dużo do poprawy z tego, co wiem od osób widzących. Ale ogólnie ciekawa funkcja, myślę. Rozszerzenie kadru. Extend dorabia obraz poza dotychczasowymi krawędziami zdjęcia. Też podobno działa średnio.
1: No bo dodajmy, że nie, pewnie jest przez AI to jakoś dorabiane, tak? No bo jeśli no tak. Czegoś nie ma, no to skądś, to z powietrza to się nie bierze, tak? To jest generatywna inteligencja, tak? Więc no tutaj...
0: I teraz znowu miejsce, gdzie Apple mogłoby się fajnie popisać, a się nie popisali. Ulepszane usuwanie obiektów. I naprać sobie również z większymi obiektami, a dokładność funkcji została znacznie poprawiona. I tutaj fajnie by było, jakby na przykład w tym eksploratorze VoiceOvera obrazków, on, wiesz, eksportował te obiekty, że nie wiem, na przykład krzesło, klikasz w krzesło i by się kasowało.
1: No tak, zwłaszcza, że my na przykład jak robimy jakieś zdjęcie, to właśnie możemy nie chcieć, żeby coś było widoczne, tak? Więc to byłoby dla nas, myślę, też istotne.
0: No dla nas niewidomych to by super było.
1: Tak, bo rozumiem, nie ma tego, tak? Sprawdzałeś, czy to się da jakoś, no niestety.
0: Mi się nie udało osobiście.
1: Okej.
0: Okay. Boże, ja w tych zdjęciach zmian. Oceny zdjęć filmów. No, możemy przyznawać zdjęciom i filmom oceny od 1 do 5 gwiazdek, a potem filtrować bibliotekę według ocen. Ten suwak był niedostępny do gwiazdkowania, nie wiem jak teraz.
1: To jest w ogóle o tyle ciekawe, że kiedyś w muzyce taka funkcja była i ona zniknęła, teraz tylko możemy dać kciuk w górę albo serduszko, tak, albo kciuk w dół. Tak.
0: A tutaj... W iTunesie była.
1: W iTunesie, no właśnie, jeszcze w iTunesie, tak.
0: No, była. Własne słowa kluczowe, to Piotr już to poniekąd pokazywał. Zdjęciom i filmom można przypisywać własne słowa kluczowe.
1: Ale nawet tutaj właśnie samo tak Apple Intelligence też trochę to dla nas tak zrobi, tak? Jak ja tutaj po prostu wpisałem w pole wyszukiwania dog i to się znalazło, tak? I no, też tak można działać. Nazwał osoby na zdjęciach, no to też by wyszukiwał. No to zresztą też było wcześniej.
0: Klatka filmu jako zdjęcie, to każdy normalny odtwarzacz multimediów miał to od 30 lat, ale Apple wprowadziło. Można zapisać wybraną klatkę filmu jako osobne zdjęcie. Czyli przewijamy sobie, na przykład mamy jakiś ładny kadr, chcemy z niego zrobić zdjęcie z filmu, możemy to zrobić. Własne pokazy slajdów. Możemy wybrać własne zdjęcia, przejścia, czas pomiędzy przejściami i muzykę. Gotowy pokaz można zapisać jako film. I to jest w miarę dostępne. Możemy przeciągać zdjęcia, wybierać te blendy, te przejścia. Tak jak kiedyś była ta funkcja wspomnienia, chyba ona się nazywała, no to możemy sami teraz to wpływać na to.
3: Jest nadal wspomnienie.
0: Dodano kolekcję naszych zdjęć z aparatu oraz osobną dla dokumentów tożsamości. Nie testowałem tego, bo z reguły nie robię zdjęć dokumentom. Staram się tego unikać, szczególnie w dobie AI. Więc nie wiem, czy to działa.
1: Nie wypowiem się, zawsze przechodzę do tego najprostszego widoku, jaki się da ostatnie i tak wyszykuję.
0: I tutaj Apple się chwali. Natychmiastowa synchronizacja. Można tymczasowo nadać priorytet w wysyłaniu nowych zdjęć do iCloud. Albumy udostępniane w pełnej jakości. Obsługiwane są filmy i zdjęcia w pełnej rozdzielczości w udostępnionych albumach. Tak, to akurat testowałem kiedyś. On, na przykład jak się na Vision Pro nagrywało i tam pół godziny, kilka gigabajtów zajmowało, no to teraz zamiast on te zdjęcie konwertować, ten film, to teraz wysyła w pełnej rozdzielczości, bo to prawda. Większe możliwości albumów udostępnianych. Dodano filtrowanie zdjęć i filmów, historię aktywności, dowolne reakcje emoji, uprawnienia uczestników i wygasanie albumów. Czyli możemy na przykład udostępnić komuś album, nie wiem, tylko na 2 tygodnie. Wybór zwierzaka na tapecie. W losowaniu zdjęcia na tapetach można wskazać konkretnego zwierzaka albo uwzględnić siebie. Podgląd zaznaczenia. Ten nowy widok pokazuje tylko zaznaczone zdjęcia. Czyli na przykład nie zrobiliśmy jeszcze albumu, a chcemy rodzinie pokazać zdjęcia z wyjazdu, zaznaczamy je, tworzymy sobie taki ad hoc widok tych tylko zdjęć. Dopasowanie proporcji zdjęcia do ekranu. Opcja zoom photos to fill, bo to jeszcze nie było przetłumaczone za czasów, jak to notowałem. Lekko powiększa zdjęcia o proporcjach zbliżonych do ekranu urządzenia. Można ją wyłączyć w ustawieniach aplikacji zdjęcia. I to są zdjęcia. Teraz notatki. Kopiowanie jako markdown. Dodano kopiowanie zaznaczonego tekstu jako markdown. Wklejanie tekstu jako markdown mieliśmy już w tamtym roku. W iOS 26 był już import i eksport plików markdown, ale teraz możliwe jest też kopiowanie konkretnej części notatki.
1: To coś na Macu, to akurat działa bardzo fajnie, więc to już taką mamy pełną usługę Markdown. Wcześniej to właśnie trzeba było bawić się Przez pliki to jest pewnie bardziej przydatne na komputerze w sumie, gdzie mamy ten schowek tak szybciej dostępny, natomiast no to faktycznie fajnie działa.
0: No, to prawda. Możliwość tworzenia notatek za pomocą Siri. Można poprosić Siri o przygotowanie notatki z wygenerowaną treścią. Nie musi być to być tylko zapis tego, co podyktujemy. Czyli na przykład możemy Siri poprosić, zrób mi notatkę z tego, co mam przed sobą, jak jesteśmy w tym trybie Visual Intelligence.
1: A, no to myślę, że tutaj o Siri AI to powiemy więcej, tak, przy okazji Maca, bo tutaj no to tak, też niestety Macu, generalnie coś, co...
0: Na Macu więcej można z tym zrobić tak, po polsku.
1: Zdecydowanie.
0: Możemy wstawić poziomą linię pomiędzy częściami notatki. Tutaj znowu Apple upuściło piłeczkę, bo fajnie by było, jakby na przykład wstawiało, było w pokrętle możliwość chodzenia po tych liniach oddzielających, po tych przedziałkach, a nie ma takiej możliwości.
1: A to szkoda.
0: No i niestety dalej Emacs. No. Apple'owe notatki nie mają podjazdu. Odnośniki do sekcji notatki. Link może prowadzić do konkretnego fragmentu, także z innej notatki. Tutaj przy okazji Shapoba, tym razem dla Apple'a, bo naprawdę jak robimy sobie linka i wpiszemy nazwę jakiegoś nagłówka, to on błyskawicznie go dopasuje i możemy go sobie wybrać z tego dymka nad klawiaturą i to bardzo fajnie działa. Więc możemy robić taką trochę Wikipedię sobie w notatkach Apple'owych teraz.
1: No i w połączeniu z tym, że teraz po tych notatkach można sensownie nawigować podczas czytania, bo tego też w sumie wcześniej nie było za bardzo, a teraz dzięki tej nowej funkcji na pokrętle to można to całkiem fajnie sobie ogarniać, no to notatki naprawdę stają się bardzo sensowną aplikacją. Już wcześniej były, ale teraz to już w ogóle.
0: Teraz hasła. I tutaj zmiana, mam trochę moralne obiekcje, żeby ją omówić, bo nie wiem, co o tym myśleć. Możliwość automatycznej zmiany wyciekniętych haseł. Aplikacja hasła może teraz używać sztucznej inteligencji, aby zmienić hasła za nas w obsługiwanych witrynach. I to korzysta po prostu z agenta. Agent się ogólnie naszymi danymi. Swoją drogą te dane i tak już wyciekły, ale agent potem zmienia to hasło i pytanie, czy agent ma dostęp do tego hasła nowego. I to jest problem. Taki, dlatego mówię, że mam moralne obiekcje trochę. Ale nie wiem.
1: No, ja też nie wiem. Nie wiem, czy ja bym osobiście z tej funkcji skorzystał. No fajnie, że on no, to do jakiegoś czasu
0: ja
1: tak...
0: Ja próbowałem gdzieś z niej skorzystać, ale on nigdy w niej to nie zadziałało.
1: Ani tak, bo to jest chyba też tylko w konkretnych stronach wspierane, tak? To tam, gdzie to Apple faktycznie dobrze przetestował.
0: No to dobrze, że może jak mało stron, to może to działa. Ale mamy telefon. Jeden numer na dwóch iPhone'ach, tylko w Stanach na razie. Funkcja iPhone Handoff pomaga przełączać używany numer między głównym i dodatkowym iPhone'em. Główny zachowuje swoją eSIM, a drugi utrzymuje profil towarzyszący. Wymagane jest wsparcie operatora. No to u nas jeszcze tego nie ma. Tutaj kolejna funkcja Apple Intelligence. Informacje przydatne podczas rozmowy z firmą. Funkcja ta wyciąga na przykład numer rezerwacji z maila. Działa lokalnie na podstawie wybieranego numeru, bez analizowania treści rozmowy. Tylko po angielsku. I to faktycznie tylko po angielsku działa.
1: Ale no generalnie no, pomysł fajny, tak? Dzwonimy na przykład na lotnisko, tak, bo musimy coś zmienić, no to nam po prostu właśnie tak... Tak jak tutaj pisze, może wyświetlić tak nasz numer rezerwacji, numer lotu i możemy wtedy coś z tym zrobić. Nie musimy go szukać po prostu.
0: Tutaj Siri, ale pytanie właśnie, czy Siri omawiamy przy okazji Maca, bo to Piotrze, ty byś... No nie jest w sensie jest po polsku, ale wymaga dużej zabawy i ona czasami się buntuje, nie chce odpowiadać po polsku i tak dalej. No jest dużo.
1: Ja myślę, że to pokazać na pewno jakąś warto, ale no przez to, że w Polsce te nowe funkcje Siri AI, w ogóle w całej Unii Europejskiej tak naprawdę, nie są dostępne na iPhone'ach z różnych przyczyn, czy na Apple Watchu zresztą też, no bo to jest no tak Watch jest towarzyszący.
0: Na Macu myślę.
1: To tak, to myślę, że tak. To po prostu to do Maca zostawimy.
0: Pisanie tekstu. Pisanie z Siri, no to by było te writing tools. Ale możemy teraz opisać tekst, jaki Siri ma stworzyć, albo możemy dać jej własny prompt do poprawienia własnego tekstu.
1: Tak, no teraz się... No właśnie, tam się teraz po prostu właśnie zamiast tych narzędzi pisania wyświetla taki demek, właśnie pisz z Siri taki, no właśnie.
0: No można w mailu i wiadomościach Siri stara się uczyć naszego stylu pisania. No nie wiem, czy chcę, żeby AI umiało mnie naśladować, ale no, znowu.
1: No jest taka opcja.
0: Jest taka opcja. Sprawdzenie tekstu podczas pisania. System proponuje poprawki gramatyczne i pisowni bez osobnego uruchamiania korekty. Testowałeś to? Działa to z VoiceOverem?
1: W kwestii gramatyki. Czy ja zauważyłem, że on mi kiedyś, no bo pisał mnie to, jak poprawiał, tak poprawia. Ale czy poprawiał mi gramatykę? Nie zauważyłem, ale to nie znaczy, że
0: dobrze, po prostu... Za dobrze piszesz.
1: To, nie wiem, może. Ale że na pewno to też nie wiem, czy to działa po polsku. Pewnie nie, no. Też do polskiego
0: nie, bo to jest raczej lokalne. To raczej
1: tak, no do polskiego to mam language toola w Ulyssesie i on mi tam załatwia tę sprawę, ale no po angielsku nie zauważyłem, żeby mi coś tam gramatyka poprawiła, ale też trochę po angielsku na Macu pisze.
0: Tutaj mamy aparat, osobny tryb Siri. Możemy zrobić zdjęcie otoczenia i od razu zadać Siri pytanie. To my nie musimy przez to, bo my mamy rozpoznawanie na żywo. Nowe działanie rozpoznawania obrazu. Dodano m.in. informacje o potrawach i importowanie kart do portfela. Dostępność poszczególnych działań zależy od regionu, czyli nie w Polsce.
1: No tak. A to byłoby w sumie fajne, tak robimy zdjęcie tak jak na przykład jakiegoś biletu na przykład, czy jakiejś karty lojalnościowej, bo rozumiem, że tutaj chodzi o takie karty, nie o karty płatnicze, bo to się inaczej dodaje.
0: Nie, to inaczej.
1: No właśnie, więc no to byłoby w sumie fajne. Co mamy dalej?
0: Już jestem. Wybór kodowania preres lock to jest taki bardzo wave w świecie filmów, tak bym powiedział, czyli bezstratny format.
1: No dyktafon od jakiegoś czasu potrafi nagrywać bezstratnie, no to fajnie, że tutaj też dla zdjęć też coś jest w tej sprawie robione.
0: No i teraz dalej, mniejsze zużycie energii. Apple chwali się, że aparat ma szybciej startować i zużywać mniej energii w trybie oszczędzania baterii poprzez m.in. zmniejszenie czułości automatycznej stabilizacji obrazu i autofokusa. Czyli jak mamy tryb oszczędzania energii, to zdjęcia mogą wychodzić bardziej rozmyte albo drżące filmy. Dalej mamy Image Playground, czyli ten Apple'owy generator zdjęć, AI, obrazy fotorealistyczne. Dodano model pozwalający tworzyć obraz w znacznie większej liczbie stylów. Model korzysta z modelu Nano Banana, czyli z tego
1: czyli
0: modelu
1: Google.
0: Od Google'a.
1: Tak.
0: Natomiast, opisu, no?
1: Natomiast jakby ktoś chciał właśnie sobie jakieś zdjęcia generować, to bo czasami faktycznie osoby niewidome to robią, zdarza się nam, no to powinno to wychodzić lepiej. Zawsze bym to weryfikował, mimo wszystko, ale jednak no to powinno wyjść lepiej. Wiem też, że są jakieś limity, tak? Nie, tam jak ktoś ma iCloud Plus, to tego można generować więcej. Nie wiem dokładnie, jakie są te limity, jak to ma wyglądać, natomiast...
0: No też nie wiem, bo nigdy z tego nie korzystałem, szczerze mówiąc.
1: No ja akurat też.
0: Edytowanie opisów, obrazów, opisem lub zaznaczeniem, to w sumie to by mogło nam rozwiązać ten problem, co o nim mówiliśmy. Możemy opisać zmiany albo zaznaczyć obiekt i zmienić jego położenie lub rozmiar. A, czyli nie możemy go usunąć. Znaczy może możemy, nie wiem.
1: A może i możemy, no właśnie.
0: Nie to... próbowałem właśnie tego.
1: No to jest na pewno coś, co trzeba byłoby sprawdzić w asyście, tak? Czy to faktycznie może zrobić to, co chcemy.
0: O, tu możemy generować obrazy poziome i pionowe. Kiedyś to były tylko obrazy pionowe, to teraz możemy też poziome generować. Generowanie tapet i plakatów kontaktów. Image Playground jest dostępny także tak podczas ich tworzenia. Obrazy generowane przez Image Playground zawierają niewidoczny znak wodny Synth ID, czyli wiadomo, że obraz jest generowany przez AI bardzo dobrze. Dziękujemy Apple. Dalej mamy kontrolę rodzicielską.
1: No i tutaj trochę zmian Jest.
0: Wybór aplikacji przy konfiguracji telefonu dziecka. Możemy udostępnić tylko podstawowe aplikacje, wybrać zestaw proponowany przez Apple, albo wskazać własne. Zgoda na otwarcie nowej strony. Ask to Browse pozwala wymagać zatwierdzenia nowych stron w Safari. Zatwierdzenie nowych kontaktów. Rodzic może zatwierdzać nowe osoby, z którymi dziecko chce się kontaktować. Wykrywanie przemocy w obrazach i filmach. Ochrona komunikacji obejmuje teraz także drastyczne i brutalne treści. Wcześniej to była tylko nagość.
1: A propos, nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy przy okazji omawiania tych zdjęć, opisywania zdjęć voice-overze, no tutaj też to wykrywanie jest i on
0: tak,
1: czasami
0: on
1: może nam...
0: Jest tak, bardzo może... czułe.
1: Tak, jest bardzo czułe, może nam to zablokować. To generalnie mam wrażenie, że tutaj to Apple jeszcze próbuje dostroić, więc sam no, warto ewentualnie spróbować jak jest, coś zgłosić, no, natomiast jak właśnie nawet jakieś, nie wiem, zwiastuny jakichś takich, jak ktoś lubi horrory oglądać na przykład.
0: Gore movies.
1: Tutaj też gry, no to może być tak, że nam coś zablokuje.
0: Już to dalej, tylko mi coś tu zaczęło gadać. Nie, przepraszam bardzo. Nie mogę sobie poradzić, ale mam problem teraz, bo straciłem mowę. Moment. Odzyskuję.
1: Dobra. W razie czego też możemy po prostu...
0: Jest. Wspólne limity dla kategorii aplikacji. Możemy ustawić dzienny czas dla rozrywki, gier i mediów społecznościowych. Propozycje limitów zależne od wieku. System podpowiada ustawienia, które rodzic może później zmienić. Harmonogramy dostępu do aplikacji, to o tym mówiłem przy omawianiu WWDC. Możemy ustalić, które aplikacje działają o konkretnych porach i w poszczególnych dniach. Przebudowany czas przed ekranem. Łatwiej sprawdzić używane aplikacje oraz szybko ograniczyć lub przedłużyć dostęp. No, z tym szybkim przedłużaniem dostępu to tak, to pobagowane troszkę. Człowiek klika, że chce dać 15 minut, wpisuje PIN i system za 30 sekund krzyczy, że się czas skończył. Także tam jakieś kapsuły czasu w tym Apple'u mają. Dalej mamy wydajność i połączenia. Szybsze uruchomienie aplikacji. Apple podaje poprawę do 30% w swoich testach. Potwierdzamy, zaprzeczamy? Ja osobiście potwierdzam. Widzę dużą poprawę wydajności.
1: Chyba tak, chyba szybciej się otwierają aplikacje faktycznie.
0: O to się wypowiedz, Dorota, jak różnie. Bo... Halo?
1: No to jest też pewnie taka kwestia trochę indywidualna, prawdopodobnie.
3: No ja na przykład mam tak, że nie wiem, odblokuję iPhone'a i on zanim mi coś tam w ogóle... Zanim jeszcze cokolwiek mogę, nie wiem, odblokować, to on się zastanowi, no to potem już się odblokuje. Jak chce wejść w jakąś aplikację, to się też pozastanawia, potem i wejdzie w tą aplikację, ale musi się trochę zastanowić.
0: To też jest 17 Pro Max, żeby
3: no
0: było ciekawe.
3: Właśnie, więc tak to jest ciekawe. Mnie to różni.
0: Szybsze pojawienie się nowych zdjęć. Apple podaje do 70% szybsze podawanie, dodawanie wykonanych zdjęć do biblioteki. Szybszy airdrop, nie potwierdzam akurat, szybszy airdrop, kompletna bzdura. Airdrop jest dużo wolniejszy niż był, moim zdaniem. Ale według Apple'a 80%.
1: Ja mam wrażenie, że jest podobnie, ale też nie wysyłałem jakichś bardzo dużych plików ostatnio.
0: Szczególnie przy wysyłaniu folderów, jak dla mnie przynajmniej.
1: Okej, okay, no może tak jest.
0: Sprawniejsze przechodzenie między sieciami. Tutaj poprawa ogromna jest. Poprawiony wybór pomiędzy Wi-Fi a siecią komórkową. Zgadzam
1: tak,
0: się w 100%.
1: I to chyba, tak, ja to chyba też to mogę potwierdzić, akurat to mam dość złożoną tutaj sieć. bo mam dwie sieci na górze i na dole. Wiem, że on mi bardzo lubił trzymać się kurczliwie tej sieci, która miała zdecydowanie słabszy sygnał. Mam wrażenie, że z tym jest dużo lepiej, to faktycznie też to mogę potwierdzić. I to też działa w drugą stronę, kiedy na przykład schodzę z piętra na parter, gdzie właśnie ta sieć parterowa ma lepszy zasięg. Z reguły tam musiałem ręcznie wyłączać, włączyć Wi-Fi, żeby on w końcu zrozumiał, że tutaj za bardzo nie ściągnie tej sieci z piętra. Teraz już nie muszę tak robić, że faktycznie tutaj coś zostało znacznie poprawione.
0: Tutaj mamy dalej zdrowie, wsparcie dla perimenopauzy i menopauzy, śledzenie cyklu, obejmuje objawy, materiały edukacyjne i powiadomienie o zmianach mogących sugerować perimenopauzę. Materiały są pewnie tylko po angielsku, podejrzewam. Ale tutaj rzecz, która w większej liczby z nas będzie dotyczyć, sen a zmiany strefy czasowej. Lepsza obsługa zmian stref czasowych w funkcji sen. Apple nie opisuje tej zmiany jako dotyczącej wszystkich alarmów. Ale to jest, tutaj źle to zanotowałem, bo akurat alarmy też dostaną obsługę stref czasowych. Dostały już. Ale ta notatka trochę była nieaktualizowana. Bo to jest zbiór paru moich notatek różnych. Dalej mamy muzykę. O, coś mi się zacięło. O, teraz odtwarzanie działa w widoku poziomym i widoku czuwania. Ekran odtwarzania dostosowuje się teraz do poziomego ustawienia iPhone'a. Lepsze przejście AutoMix według Apple'a.
1: I to mogę potwierdzić. Tych przejść jest więcej, tak. To jest też coś, co trudno tak pokazać, bo to też zależy od piosenki, ale jeśli mamy na przykład takie bardzo dynamiczne utwory, no wcześniej tak naprawdę mieliśmy jeden rodzaj przejścia, tam się nam zmieniało tempo na przykład i po prostu te tempo się dopasowywało i po prostu było takie płynne przejście robione, a teraz na przykład on jest w stanie zrobić coś tak, że na przykład mamy jedną piosenkę, która jest taka bardzo dynamiczna, że tam się dużo dzieje, a druga piosenka na przykład zaczyna się tak cicho, bo tam na przykład tam jest tłumiony dźwięk, głównie tutaj chodzi muzykę elektroniczną, no to on na przykład może zrobić takie przejście, że tą pierwszą piosenkę nam utnie, tak zapętli jeden takt, nałoży na to taki pogłos jak z taśmy, że jak ta piosenka się kończy, ten pogłos tak się cisza, no jak właśnie takie sprzężenie z taśmy, jak ktoś wsiedzi w dźwięku, to może będzie wiedział, o co chodzi. I od razu ta druga piosenka wchodzi. To jest bardziej ambitne po prostu. Te przejścia, tam kilka takich bardzo ciekawych przejść zostało dodanych. Może tak to tak to zakończę.
0: Dobra. To dobrze, że to lepiej działa. A dalej, jak w AirPodsach masz tryb dźwięku przestrzennego, to dalej ten AutoMix nie działa, no nie? Czy działa już?
1: Wydaje mi się, że właśnie też już działa.
0: O, no to dobrze wiedzieć, bo ja dlatego ten AutoMix wyłączałem.
1: Nie, wydaje mi się, że działa. Ja go wyłączyłem, bo akurat na przykład do mojej listy, którą mam do ćwiczeń, gdzie ten AutoMix jest fajny, to tam dużo miksów Dolby po prostu jest zrobionych źle, ale to jest wina raczej producentów akurat, a nie samej funkcji. Natomiast mam wrażenie, że to już zostało naprawione i to działa po prostu.
0: To dobrze wiedzieć. No i tutaj marketing. Apple zapowiada szybszy start muzyki, sprawniejsze otwieranie ekranu, odtwarzanie i poprawę niezawodności streamingu. Nie wiem, jak dla mnie jest tak samo, jak było. Dalej mamy aplikację dziennik. Wybór sposobu liczenia serii. Możemy ręcznie przełączać serię wpisów między dzienną, tygodniową i automatycznie dobieraną. Czyli kiedyś dziennik wymuszał na sztywno, żebyśmy codziennie pisali, a teraz możemy na przykład wybrać, że my jednak chcemy prowadzić dziennik co tydzień. Widoczny stan synchronizacji. Aplikacja pokazuje, kiedy wpisy synchronizują się z iCloud. No to dobrze, że nie ma tej czarnej skrzynki, że teraz już wiadomo, co jest kiedy. Zwiększono limit załączników do pojedynczego wpisu. Zdjęcia mogą zajmować całą szerokość wpisu. Kiedyś to była taka rubryczka na załączniki. Ja robiłem kiedyś zresztą podcast o dzienniku, to możecie go posłuchać i zobaczyć, jak to wyglądało. Teraz załączniki mogą być inline, jakby tak wplecione we wpis. Godzina utworzenia wpisu. Przy wpisie możemy zobaczyć także dokładną godzinę jego utworzenia. Dziwię się, że dopiero teraz. Odpowiedzi do dalszego pisania. Dziennik może proponować pytania na podstawie tego, co już napisałeś, żeby pomóc rozwinąć wpis. To Apple Intelligence i nie wiem, czy działa po polsku, bo już nie korzystam z Apple Journal. Dalej mamy kalendarz. Dodawanie wydarzenia z opisu. Możemy opisać wydarzenie zwykłym zdaniem. System uzupełni tytuł, czas, miejsce i uczestników. Działa też dla przypomnień tworzonych w kalendarzu. No, czyli mamy po prostu tworzenie kalendarza językiem naturalnym. Wymaga Apple Intelligence.
1: Czyli tutaj Apple trochę próbuje się lokować Fantasticala na przykład. Natomiast no tutaj właśnie nie, to znów.
0: Tego nie zrobią, bo po prostu kalendarz to jest prosty kalendarz, a Fantastical to jest bardzo skomplikowana aplikacja. Wydarzenie z kalendarza iCloud pozwalają określić, czy w tym czasie jesteśmy wolni, czy zajęci, czyli po prostu no wreszcie Apple zaimplementowało do końca protokół CalDAV w iCloudzie. Nowy widok szczegółów i edycji. Szczegóły wydarzenia otwierają się w karcie. Przeorganizowano też formularz tworzenia i edytowania wydarzeń. Tak, teraz już mniej się trzeba oklikać w kalendarzu, jak ręcznie wprowadzamy wydarzenie. Wszystko jest na wierzchu ładnie. I tutaj znowu AI. Wydarzenie ze zdjęcia plakatu. W formularzu wydarzenia dodano przycisk, który pozwala zeskanować plakat i odczytać z niego dane wydarzenia. Edycja wielu wydarzeń. Dodano możliwość zmienienia kilku wydarzeń jednocześnie. Czyli możemy na przykład parę wydarzeń przesunąć o 2 dni, bo na przykład się rozchorowaliśmy. Albo o 3. Fajny test. Formatowanie notatek z innych kont. Poprawiono obsługę formatowanych notatek w wydarzeniu z zewnętrznych kalendarzy. Dalej mamy pogodę. Informacje na początek. Nowa sekcja, informacje na początek. Na górze aplikacji pokazuje najważniejsze informacje o pogodzie danego dnia. No, ja już akurat na karota przeszedłem, także trochę się spóźnili. Ale fajnie. Osobne widoki opadów i wiatru. Na głównym ekranie można przełączyć prognozy między warunkami, opadami i wiatrem. Dotyczy to prognozy godzinowej oraz widoku na 10 dni. Aplikacja Dom. Nagrania z kamer w 4K, zgodne kamery HomeKit, Secure Video mogą przesyłać i nagrywać obrazy w 4K. Tak, bo wcześniej był limit do 1280p, czyli do Full HD, a teraz jest 4K już. Zużycie energii przez akcesoria. Zakładka energia pokazuje zużycie zgłaszane przez zgodne urządzenia, na przykład inteligentne gniazdka. No, te wiem, że już gniazdka od firmy Eve wspierają, Ewy już wspierają te funkcje, te najnowsze podobno. Aktualizacja Apple TV z iPhone'a. Aktualizację tvOS można uruchomić bezpośrednio z aplikacji Dom. Tak jak HomePod'a mogliśmy. Tak teraz możemy też z poziomu iPhone'a. Opis tego, co nagrała kamera, funkcja AI. Dom może opisywać zdarzenie wykryte na nagraniu, na przykład wejście osoby lub dostarczenie paczki. No można też przeszukiwać po opisie.
1: No i to może być dla nas fajne, tylko no znów wiadomo, no ten wymóg, tak, Apple Intelligence trochę to gdzieś ogranicza.
0: No tak. Łączenie powiązanych nagrań. System rozpoznaje to samo zdarzenie zarejestrowane przez różne kamery i grupuje związane z tymi zdarzeniami nagrania. Grupuje związane z nimi powiadomienia? Tak, bo bardzo często było tak, że kamera jakaś tam wykryła ruch, a teraz on to grupuje po prostu, żeby te powiadomienia były trochę bardziej ogarnięte. Okej. Lecimy dalej. podgląd, nagranie z powiadomienia. Rozwinięte powiadomienie odtwarza fragment nagrania i daje dostęp do pobliskich akcesoriów. Sprawniejsze dodawanie urządzeń. Uproszczone dodawanie akcesoriów. Apple zapowiada też szybsze parowanie, aktualizacje i stabilniejsze połączenie Thread. Mam nadzieję, bo dodawanie akcesorium do HomeKita to jest jak rozbrajanie bomby w Iraku, czyli bardzo ciężko z tym. Wymaganie nowych funkcji AI. Wymagany jest iCloud Plus od 2 terabajtów w górę. Przetwarzanie wykorzystuje urządzenie i Private Cloud Compute. Potrzebny jest zgodny zestaw kamer i centrum domu, na przykład iPad lub Apple TV 4K. Teraz mamy aplikację Znajdź. Już nie wiem. O! Jeszcze niedużo nam zostało, 12 sekcji jeszcze w iOSie.
1: No aplikacja Znajdź to akurat tutaj nawet... Tutaj się trochę pozmieniało.
0: Na gorsze się pozmieniało w aplikacji Znajdź.
4: To może zanim omówimy aplikację Znajdź, to odbierzmy telefon, bo mamy słuchacza okay. na linii. Kogo witamy?
5: Halo, halo, Dominik z tej strony.
4: Cześć Dominiku, troszeczkę nam tu się przesterowałeś, ale już teraz powinno być okej. Okay. Słuchamy.
5: O, myślę, że powinno być ok. Więc takie pytanie, bo nie słuchałem audycji od początku, bo z godzinę temu zdążyłem wrócić i się troszeczkę ogarnąć. Jak jest z komunikatami VoiceOvera w nowym systemie? Które komunikaty się zmieniły z poprzednich? Dajmy na to, nie wiem. Inaczej może odczytuję listę nowych rzeczy na aplikacjach, jak się świecą na czerwono, na przykład, nie wiem, mam ustawienia 2 nowe rzeczy.
0: Albo... Dalej tak samo, ale na przykład teraz czyta poczta ileś tam nieprzeczytanych wiadomości e-mail. Ma taki mechanizm.
5: Ale... Ja to wcześniej słyszałem, że iOS 27 miał coś takiego. Poczta 28 nieprzeczytanych maili.
1: A to... To znaczy tak, to jest prawda, o tyle, że faktycznie tam się trochę pozmieniało, jak te komunikaty są podawane do syntezatora. To też trochę od syntezy zależy. I to generalnie jest tak, ja nie wiem, jak to jest z Vocalizerem, chyba tam tak to mogło zostać na pewno w przypadku Eloquence czy nawet RH Voice'a. Generalnie te pauzy są krótsze. I to jest akurat bardzo fajne. To jest
0: tak,
1: bardzo fajne.
0: Nareszcie to jest mniej rozwleczone.
1: Tak.
5: No to tutaj się no, cały czas mówi właśnie nieprzeczytanych wiadomości e-mail, tak jak to było w iOSie tak. 26 i starszych. No, wcześniej było nieczytanych wiadomości, ale to już stare, archaiczne czasy. Jeszcze, no i ekran zmiany aplikacji od iOS 17 został taki sam. Nic nie ruszyli pewnie.
0: Nie.
5: A jak jest z dzwonkami? Są cały czas te same, czy jakieś nowe doszły?
1: Jest bez zmian.
5: Cały czas są te same.
1: Tak.
5: Super. A jak z wydajnością publicznej bety iOS 27? Jest lepiej w porównaniu do 26? Czy są jakieś zauważalne zmiany?
1: To mam wrażenie jest kwestia indywidualna. W większości generalnie powinno być lepiej, zwłaszcza też nawet na starszym sprzęcie, natomiast nawet tutaj między nami w studio też to zależy, tak? No tutaj na przykład my z Arkiem zauważyliśmy, że generalnie jest lepiej, aczkolwiek czasem na przykład na słuchawkach mowa u Arka lubi się coś tam potrzeszczeć. Generalnie u nas się aplikacje otwierają szybciej, ale znowu nie u wszystkich, to na identycznym sprzęcie. Tutaj Dora to na przykład zgłaszała, też na iPhone 17 Pro Max u niej się wolniej otwierają aplikacje, więc no to jest coś trochę, mam wrażenie, kwestia indywidualna. Ale generalnie powinno być lepiej.
5: No, ciekaw jestem, czy również są jakieś opcje dotyczące nagrywania lub odtwarzania dźwięku w iOSie 27, bo w iOSie 26 mamy ten sławny Studio Mode, czyli ten głos studyjny przy nagrywaniu dźwięku przestrzennego.
0: Jedyne co... To na Macu teraz można dźwięk systemowy nagrywać, ale to myślę, że nie wyprzedzajmy faktów.
1: Tak.
5: O, to jest super nawet, bo wcześniej nie dało się nawet zrobić karty.
1: Nie dało się i to było bardzo irytujące przy zgłaszaniu błędów nawet. Natomiast teraz po prostu można.
5: No to wtedy można na przykład przez klienta TeamTalkowego na przykład tam streamować coś, co tam potrzeba.
1: To znaczy, no nie, akurat tu nie chodzi o TeamTalka, tylko tu chodzi o nagrywanie ekranu.
0: Nagrywanie ekranu.
5: A, nagrywanie, no tak, bo pamiętam, że nagrywanie z ekranu teraz w tym systemie jest przez mikrofon i jak się wyłączy go, to...
1: No to teraz jeszcze można dźwięk systemowy nagrywać.
5: O, to super, tak jak w iPhone'ie było. Dokładnie. Już od dawnych czasów. Dokładnie. To już mamy, no. No dobra, to słucham dalej.
1: Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. To skoro już tak jesteśmy przy połączeniach, to może teraz zapytam, czy mamy jakieś wiadomości.
4: To muszę się prze...

0: będziemy was w miarę, jak będzie jakaś fajna okazja wpuszczać. Są jakieś wiadomości?
1: Mamy takie pytanie na przykład od Sylwestra a propos notatek. Czy będą notatki do tej audycji udostępnione?
0: Chyba tak, rozmawialiśmy przed audycją, czy je udostępnimy i myślę, że coś spróbujemy zrobić, to będzie w komentarzu.
2: Muszę trochę je poprawić, bo ja tam was grałem po nich sporo, ale jak mi ktoś przypomni, to udostępnię.
1: I mamy jeszcze takie pytanie tutaj, czy taką wypowiedź od Grzegorza. Cześć wam, czy wyszedł już HomePod Gen 3?
2: Nie wyszedł.
0: Jeszcze nie, w środę mamy wydarzenie, jeśli to myślę, że wtedy coś zostanie ogłoszone.
1: Bo tu Grzegorz kupił sobie w Media Ekspercie HomePod Gen 3, ale na iPhone'ie nie mogę zweryfikować, jaka to wersja HomePoda. Na stronie Apple widnieje tylko Gen 2. Gdy pytałem się AI, Google to mi powiedziało, że HomePod Gen 3 jeszcze nie wyszedł. No i prawdopodobnie to jednak...
2: To ma rację.
0: Może jakaś rewizja, a może ktoś sobie tak nazwał głośnik? Nie mam pojęcia. No jak się sparowało z aplikacją Dom, no to okej. Ciekawe. Natomiast coś może właśnie będzie w środę ogłoszone. Jeszcze, jeśli chodzi o tą aplikację Znajdź, pewnie więcej powiemy przy okazji Watcha, natomiast generalnie tam się troszkę układ zmienił, bo mamy jeszcze większy nacisk położony na mapkę, więcej rzeczy wyświetla się właśnie takim tym dolnym arkuszu. Natomiast ty mówisz, że dla ciebie generalnie jest gorzej. Ja nie wiem, czy się z tym zgodzę, bo na przykład kiedy mamy, generalnie to teraz wygląda takie, tutaj może bym próbował coś pokazać, ale też za bardzo nie chcę, nie chcąco, chociaż tutaj mam takie swoje urządzenia, to może coś spróbuję pokazać.
2: Właśnie ja też dlatego nie chcę tego pokazywać z tego samego powodu.
0: To ja to spróbuję.
2: Ale ja mam taki problem, na przykład, gdzie kliknę na opcję,
3: 20% hardware. 20%
2: to mi się nie otwiera ten dolny arkusz. Muszę eksploracją znaleźć AirPodsy i docisnąć drugim palcem.
0: To sobie ja na chwilkę wyciszę tutaj dla was syntezę. Mam nadzieję, że jej nie słychać. Ja ją cały czas słyszę.
2: Okej.
0: To ja sobie teraz przejdę na zakładkę. Ja mam zakładkę przedmiotu, tutaj mam jednego AirTaga, to tutaj spokojnie będę mógł to pokazać, nic nie ujawniając. Dobra, to już. Generalnie to tak samo wygląda na wszystkich zakładkach akurat. A wygląda to tak, że mamy po prostu na dole. Mamy tutaj informację, mam moją torbę. Mam informację, że ona jest ze mną, bo jest schowana w szafie za mną w tym momencie. I teraz tak.
3: Remowę. Aktywuj.
0: Domyślnie w czynnościach nie mamy nic, natomiast kiedy ja stuknę sobie w to dwukrotnie.
3: Piotres, kopen detalius, witchy, ożwiki i wigury, Lubinow.
0: Oj, tutaj mi się... dobra. Tak wyszło.
2: Lotnictwa.
0: Mniej więcej teraz cały czas pod gestami cały czas nie mam nic, bo wszystkie informacje, wszystkie kontrolki mam dostępne pod czynnościami. Otwórz szczegóły, znajdź i to nam włączy to lokalizowanie pozycyjne.
2: Ja biedny chłopak
0: play, czyli odtwórz dźwięk. I mogę tutaj cały czas usunąć. Czyli to działa, to na Watchu, w tej nowej aplikacji na Watchu to w ogóle się podmieniało, do tego dojdziemy, tam to mi się to średnio podoba. Natomiast na iPhone'ie to jest fajne, bo kiedyś ten fokus pływał bardzo niefajnie w tej aplikacji, a teraz właśnie na przykład chcę, żeby mi dała dźwięk, ten AirTag, sobie daję play. Tutaj pewnie otrzymanie...
2: Słychać
0: nawet, to super. Czyli jak widać, akurat to mi się bardzo podoba i to działa analogicznie w przypadku osób, w przypadku urządzeń tej drugiej zakładki.
2: Bo tym moim sposobem, to trzeba było się namęczyć.
0: To jest bardzo fajne.
2: Bardzo, ale było gorzej niż było. Ale mamy tak, znajdź własny czas udostępnienia położenia. Możemy podać czas trwania albo konkretną datę i godzinę zakończenia udostępnienia.
0: No i to jest też fajne. Tak, jak na przykład się z tym z kimś spotkać, możemy tymczasowo udostępnić też lokalizację, żeby było łatwiej się znaleźć na przykład.
2: I poza do końca dnia można czasowo wstrzymać udostępnianie wybranym osobom. Teraz mapy. I jest na przykład problem z wyznaczaniem trasy, z dostępnością. Tam się rozjeżdża kursor. Są jakieś obrazki.

0: I chyba, że też o czymś nie wiem, no to nie mam jak tego pokazać,
1: To
0: ale
1: się już nie wypowiem.
0: mapy się bardzo pogorszyły, Apple'owe moim zdaniem. Jedyne, co się poprawiło, kiedyś był taki błąd, że jak się klikało w podgląd trasy, to on się nie otwierał. Trzeba było wyłączyć VoiceOvera i bez VoiceOvera kliknąć, a teraz to już działa. To jest jedyna poprawka taka dobra. A reszta to są po prostu bugi, no i mam nadzieję, że zostaną one poprawione. Przepraszam was na moment.
1: Dobrze, no to w międzyczasie jeszcze raz przypomnę, jakby ktoś chciał zadać nam jakieś pytanie, coś, no to kontakt tyflopodcast.net, aplikacja Tyflo Centrum, YouTube, Facebook do dyspozycji, no i numer 663-883-600, jak widać tutaj tych
0: A ja już
1: nowości
0: jestem.
1: w systemach jest bardzo dużo.
0: A i tak optymalizujemy.
1: Tak.
0: Jakbyśmy mieli to robić tak jak w tamtym roku, no to byśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy. Dokładniejszy flyover. W wybranych miastach poprawione szczegóły widoków lotniczych. To nie w Polsce. W USA pojawiają się tematyczne zestawy miejsc, na przykład popularnych restauracji. Poprawki map offline nieodwiedzonych miejsc, usprawniono aktualizację pobranych map oraz dokładnej historii odwiedzonych miejsc. To też nie u nas. Podcasty. Szukanie w jednym podcaście. Widok wszystkich odcinków pozwala ograniczyć wyszukiwanie do wybranego podcastu. To jest akurat fajne, to Overcast miał już długo, że jak szukamy, to możemy szukać tylko w tym podcaście, w którym aktualnie jesteśmy, a nie w całym katalogu. Dalej, portfel mamy. Nowy ekran Apple Pay. Łatwiej przełączymy karty.
1: I
0: Zgodne
1: z
0: karty mogą
1: voiceoverem też.
0: pokazywać saldo.
1: Do
0: Nagrody i
1: saldo to
0: opcje
1: chyba
0: płatności.
1: u
0: Saldo to
1: mnie
0: nie u nas.
1: nie u nas. Natomiast przełączanie kart to potwierdzam, że jest super.
0: Wyciszę się na chwilę, bo może mi się uda to pokazać. Tylko muszę sprawdzić, jak to czyta, bo ja tak nie zwracam na to uwagę codziennie.
1: Ostatnie chyba cztery cyfry czyta karty, z tego co pamiętam. Więc nie wiem, czy to tak byś chciał pokazywać.
0: Na złość nie mogę wywołać tego fajnego widoku, gdzie jednym palcem zmieniam kartę.
1: Jest
0: On czasami się
1: regulacja.
0: nie wywołuje. Właśnie
1: Generalnie.
0: ja nie mam, patrz.
1: O.
0: Ja mam
1: Okej.
0: rozwalone i czasami mi się tak baguje.
1: No ja stosunkowo niedawno coś kupowałem, ale może dlatego, że to był zakup cyfrowy, w sumie teraz myślę w App Store.
0: Faktycznie, bo to działa tylko jak masz zakupy cyfrowe, więc tego nie pokażemy, ale to jest tak, że mamy regulację, po prostu jednym palcem zmieniamy kartę, potem dwa razy przycisk i pyk, płacimy.
1: Natomiast nawet jak to nie jest tak zrobione, to tam teraz też to czyta lepiej, bo kiedyś to było, pamiętam, tak, że on czytał stos innych kart, jakoś to tak dziwnie było zrobione, natomiast teraz mamy przycisk,
0: Tak.
1: szukamy, ten przycisk się rozwija, taka lista, wybieramy inną kartę i no, to jest bardziej dla mnie przynajmniej tak oczywiste, co się zaznaczyło. Bardziej przejrzysty jest ten ekran, tak, ja takie wrażenie odnoszę. Na Watchu chyba zresztą jest podobnie, tam też trochę to zostało uproszczone. Tam chyba też jest regulacja jakaś.
0: Tak, koroną chyba można przewijać.
1: Chyba tak.
0: Tap to share. Pozwolę przekazać sprzedawcy na przykład adres dostawy przez zbliżenie iPhone'ów. Wymaga iPhone'a 12 lub nowszego. Brak obsługi w EOG, no czyli w europejskiej strefie wpływów oczywiście. Własne karty i bilety. Można utworzyć karty z fizycznego biletu lub karty z kodem. Dostępne są szablony i ręczna edycja pól. Podobno działa w Polsce, ale ja nie testowałem, więc głowy za to nie dam. Funkcja AI, dzielenie rachunków. Po zeskaniu rachunku wybieramy swoje pozycje. System wylicza należność wraz z podatkiem i napiwkiem, czyli po amerykańsku. Rozliczenie przez Apple Cash dotyczy USA.
1: No tak, do Apple Cash nie mamy.
0: Więcej informacji przy kluczu USA. Obsługujący tę funkcję hotel może pokazywać szczegóły pobytu, rezerwacji i dostępności usług. To nie w Polsce. Ale jest jedna funkcja, która działa w Polsce i nawet wam pokażę jak, ale za chwilę. Statystyki wydatków. Insights pokazuje wydatki, powtarzalne transakcje i salda zgodnych połączonych rachunków. Wymaga obsługi po stronie banku. I tutaj, co ciekawe, to nie działa w USA, tylko w Wielkiej Brytanii. O, taka ciekawostka.
1: Okej, okay. No to...
0: Rozbudowane karty lojalnościowe, dodano nowy wygląd kart, przyciski czynności, informacje o certyfikacie wystawcy oraz dodatkowe formaty kodów kreskowych. Właśnie jeszcze a propos Apple Pay'a, nie mam tego zanotowanego, bo zapomniałem. Teraz jak płacimy, to mamy więcej informacji na wierzchu, jaki jest, komu płacimy, ile, jaki jest nasz adres i tak dalej. Śledzenie zamówień w kolejnych krajach, w tym w Polsce. I teraz pokażę to. Spróbuję przynajmniej.
2: 2-0-3-8-0-5-1-4.
0: Na moment wyciszę, żeby sprawdzić, czy adresu nie przeczyta.
1: To generalnie też działa chyba na podstawie wiadomości, które nam na pocztę przychodzą i jakimś dziwnym trafem, no, taka drama, która się rozgrywa głównie w krajach anglojęzycznych, że Amazon, który do tej pory podawał nazwy produktów w wiadomościach e-mail, nagle do naszego bezpieczeństwa zaczął teraz podawać tylko kategorie. I tam ludzie teraz masowo skarżą na Amazona, że tak teraz niefajnie te wiadomości wyglądają. Mniej więcej.
2: Zamówienie złożone. Flick spod Billboard. Olex. 2 sztuki 130 ID, centów 26 ID zamówienia. Centów 26 898 160. Adres e-mail. Mono 69. Łączne wartość. Mono 69. Łączne wartość zamówienia. 103.6. Napis odwieź zwrot. Większe opowie. Za zamówienie.
0: No i tak dalej. To jest takie. Tutaj możemy sobie to zamówienie zobaczyć. Lecimy dalej. Mamy aplikację TV. I tutaj mamy automatyczne pobieranie kolejnych odcinków seriali. Nowy przełącznik pobiera 2 następne odcinki oglądanego serialu i usuwa je po obejrzeniu. To jest akurat fajna opcja. No bo na przykład pobieramy sobie gdzieś na podróż, to od razu się nam więcej pobiera. Kontakty. Fajna zmiana, mała, ale fajna nazwa firmy na liście kontaktów. Jeżeli kontakt ma wpisaną firmę, jej nazwę widać też w wynikach wyszukiwania i na liście. No i tutaj Spotlight. Liczba aplikacji w wynikach. Możemy wybrać 4 albo 8 aplikacji, albo całkowicie ukryć wyniki aplikacji. Osobno ustawimy widoczność skrótów aplikacji. Szybkie szukanie w internecie. Na dole wyników dodano opcję przeszukaj internet. Tutaj Freeform, czyli aplikacja do brainstormingu, do tworzenia tablic. Foldery na tablicę, czyli możemy grupować aplikacje w foldery, tak jak notatki możemy grupować i inne rzeczy w Apple'owych aplikacjach. To Freeform też się tego doczekał. Mamy tryb cienny w Freeformie. Mamy generowanie kształtów za pomocą sztucznej inteligencji. Można generować kształty. Jeżeli mamy aplikację Pixelmator Pro, czyli ten edytor zdjęć profesjonalny, to możemy z niego importować też do Freeforma.
1: Tak, aplikacja, którą Apple przejęło jakiś czas temu.
0: I możemy współdzielić foldery. Przepraszam, ale piję, bo dużo gadam. Mamy aplikację Mail, czyli Poczta. Dokładniejsze wyszukiwanie i licznik wiadomości, z tym się zgadzam. Sam tych słów użyłem akurat, bo ja mam tam w tej swojej notatce oznaczone marketing, rzeczy, które uważam za bójdę na resorach. Ale to akurat jest prawda. Lepsze indeksowanie, trafniejsze wyniki i dokładniejsza liczba nieprzeczytanych wiadomości to wsparcie iMapa.
1: No. O, to dobrze wiedzieć. Ale a propos indeksowania, to tak, bo zawsze po instalacji systemu ten nasz system działa na początku trochę wolniej, bo tutaj właśnie duże rzeczy musi się indeksować, zwłaszcza przy przypadku tych nowych systemów i tych funkcji AI. I Apple po raz pierwszy to się mówiło, że daj mu kilka dni, to będzie działało szybciej. I to taka była, znaczy to nawet nie była taka legenda uliczna, tylko to po prostu była prawda, tylko to tak nie było nigdzie widoczne, a teraz w ustawieniach na górze mamy komunikat.
0: No mamy, to prawda.
1: Że system się indeksuje, tak? Więc jak tutaj po instalacji ktoś mówi, że o Jezu, działa wolno, telefon mi się grzeje, no to mamy komunikat, że indeksuje, że jakbyś chciał, żeby to się indeksowało szybciej, to zostaw telefon podłączony do ładowarki jak najdłużej. No i po prostu tak, no mówi nam o tym.
0: Wolałbym, żeby mi się szklanka nie rozbiła, ale dobra, już jest chyba okej. Okay. Szybsze otwieranie wiadomości.
1: Odczułeś różnicę?
0: Otwieranie wiadomości, tego nie odczułem. Ale formatowanie list się poprawiło, to prawda. Czasami był taki problem, tutaj kładę szklankę, jakby coś. Czasami był taki problem, że listy wiadomości, listy HTML-owe w wiadomościach się źle renderowały. Taka gra jest Puppet Nightmares, nie wiem czy znasz. Mhm. I od nich jak newsletter przychodził, to zawsze były źle listy renderowane, teraz to się naprawiło. No i funkcja AI. Propozycje działań na podstawie maila.
1: I to możemy na przykład
0: dodać wydarzenie z otrzymanej wiadomości. I FaceTime. Dwie kamery w rozmowie. Czyli możemy używać przedniej i tylniej kamery naraz, jak rozmawiamy przez FaceTime'a. I mamy lepszą jakość przy słabszym połączeniu, poprawioną jakość przy słabszym internecie i przechodzeniu między Wi-Fi a siecią komórkową. Po prostu zmienili kodek z polskiego na nasze. Mamy aplikację Fitness. GymKit na iPhone'ie z AirPods 3. iPhone może połączyć się ze zgodnym sprzętem na siłowni i zapisać trening bez zegarka.
1: No to
0: AirPods
1: bardzo fajne.
0: AirPods 3 dostarczają tętno, a maszyna na przykład dystans, tempo i całą nachylenie. Resztę. No to jakaś bieżnia, jakby była zgodna z tym.
1: Tak, bieżnia, rowery.
0: Ale to raczej nie u nas na razie. I odtwarzanie filmów. Napisy generowane na urządzeniu, to nie po polsku. System może dopisać brakujące napisy do odtwarzanego filmu, także nagranego telefonem lub przesłanego przez znajomego.
1: No ale właśnie, a propos funkcji dostępności w sumie, tak, bo to jest taka droga funkcja dostępności. I z tego co wiem, no to tak mówiłeś, nie, to nie dla polskiego, ale może jakby ktoś chciał skorzystać, to te napisy są wyświetlane w ten sam sposób, jak tak, jak w aplikacjach VOD, więc to VoiceOver to czyta.
0: Tak.
1: I mamy to włączone.
0: Rozpoznawanie mowy odbywa się na urządzeniu. Dotyczy również iPada, Maca, Apple TV i Vision Pro. Tłumaczenie napisów. Istniejące napisy angielskie można tłumaczyć na obsługiwane języki, ale polskiego nie ma.
1: O tyle dziwne, że polski przecież Apple Tłumacz wspiera, ale...
0: Apple obsługuje te funkcje w iOS i macOS. Zmiana wyglądu napisów podczas oglądania. Styl napisów można wybrać bezpośrednio w menu odtwarzacza. Z podglądem zmiany nie trzeba za każdym razem przechodzić do ustawień. No i to jest tyle, jeśli chodzi o iOS-a.
1: No,
0: robiliśmy się w sensownym czasie, w 2,5 godziny.
1: No, nie było tak źle faktycznie, ale jak widzicie, trochę tych rzeczy jest. Dużo takich drobnych też rzeczy. To trzeba sobie powiedzieć, no tutaj, to zresztą
0: tak,
1: o tym
0: to
1: się
0: nie
1: mówiło.
0: To jest wielka aktualizacja.
1: Mówiło się o tym, znaczy no dla użytkowników Siri to może jest, ale o tym za chwilę pewnie. Natomiast no właśnie dużo takich drobnych rzeczy. Mimo wszystko dla VoiceOvera trochę tego jest i jeśli ja bym miał tutaj coś powiedzieć na temat tego iOS-a, to dla mnie to rozpoznawanie VoiceOvera jest na tyle fajne, że ja się cieszę, że zmieniłem język telefonu, bo to jest coś, z czego ja faktycznie korzystam na co dzień.
0: Ja też bym z tego korzystał, ale ja na przykład nie jestem w stanie zdzierżyć telefonu po angielsku.
1: No właśnie. A jednak to jest faktycznie gdzieś rewolucja. Tutaj pewnie użytkownicy Androida się śmieją, bo TalkBack to ma coś. No TalkBack nie miał rozpoznawania na żywo tak jak my mamy, ale no tutaj spoiler na jutro będzie coś takiego miał. Niedługo. I to nie tylko dla nowych wersji Androida, ale no mniej więcej...
0: Ale można robić piłeczkę, że CSR miał to w 2022 roku już. Także
1: no, też prawda. Natomiast faktycznie te opisy generowane przez te funkcje są naprawdę super. No frustruje to, że to naprawdę może działać po polsku. To działa po polsku, powiedzmy sobie szczerze. Tak, to po prostu
0: tak, działa
1: po
0: polsku, tylko jest po prostu za sztuczną flagą, no i tyle.
1: Tak, że no, musi być ten sam język co systemu. No to jest frustrujące. No jest to szkoda. Dobrze, to zanim przejdziemy do następnego systemu, nie wiem, czy to będzie iPad, czy WatchOS, to, co tam się w iPadzie tam zmieniło, to pewnie zaraz...
0: W iPadzie jest dalej to samo, co w tamtym roku, czyli kompletnie skopana nawigacja po oknach.
1: Nie jest to poprawione, mówisz. Nie działa to lepiej.
0: Nie, tam trochę jest. Trochę jest poprawek różnych, ale no teraz nawet nie miałbym jak tego pokazać. Mm-hmm. Myślę, że to będzie WatchOS. Tylko Michale, czy ja mogę prosić o przerwę chwilę, bo musimy tu się przeorganizować.
1: Jasne. Ja i tak chciałem też zapytać po prostu, czy wiadomości jakieś mamy, więc... O.
3: Na ten moment nie, na ten moment nic nie mamy, także możemy teraz zrobić spokojnie chwilę przerwy i wrócimy za chwilę.

0: No i wracamy, 21:47, a my tutaj kontynuujemy wątek nowości w systemach Apple w wersji 27 i teraz sobie przejdziemy, bo tutaj mówiłem o godzinach, no będziemy właśnie między innymi rozmawiać o Apple Watchu, o zegarkach. I cały czas jest z nami tutaj Dorota Milecka, Jarek Świętnicki i będziemy tutaj zaraz kontynuować rozmowę o tych nowościach. Tradycyjnie też wy możecie z nami nawiązać kontakt, no między innymi właśnie na stronie kontakt.tyflopodcast.net, w aplikacji Tyflo Centrum lub pod numerem 663-883-600, a my tymczasem porozmawiamy sobie o zegarkach.
1: Jesteśmy?
2: Tak. To może zacznę od tego, jakie zegarki są obsługiwane w tym najnowszym systemie. Więc tak. Zaczynamy od dziewiątki. Dziewiątka, dziesiątka, jedenastka. Ultra, dwójka, trójka i SE.
1: Trójka, trójka najnowsza.
2: Zdaje się. To chyba tyle z tych obsługiwanych.
1: Potrzebujemy iOS-a 27 oczywiście i iPhone'a 11. Albo nowszego, żeby obsługiwać ten zegarek.
2: Tak, zmienił się ekran aplikacji. Nie ma już gestu podwójnego naciśnięcia koronki. Już zaraz pokażę, jak to wszystko wygląda. Jest ogólnie... Na końcu, teraz to wszystko pokażę. 21:49.
1: Nie przesłychać.
3: No dość cicho słychać.
2: To jak to zrobię?
1: Dobra, zrobimy to.
2: Wyciągnę.
1: Może spróbuję podgłośnić. Teraz lepiej? Czy tak jest lepiej? Spróbuj teraz puścić coś.
2: Nie wiem, ja nie mogę ze słuchawkami sobie poradzić.
3: Szybkie aplikacje. O, teraz jest.
0: A teraz jest okay.
1: Dobrze.
3: Tak.
2: Pogoda. Okej.
4: Dyktafon. Ustawienia. Ustawienia. Dyktafon. Pogoda. Kompas. Trening. Znaleźć. Szybkie aplikacje.
1: I tu mamy wszystkie aplikacje.
2: I tu są wszystkie. Można sobie to kliknąć, wejść w to i...
4: Allegro. Amazon Music. App Store. App Store.
2: No i tak dalej.
0: O co tu chodzi?
2: Listę.
0: Ja myślę, że to też warto wytłumaczyć,
2: chodzić?
0: Jak to wygląda wizualnie, bo to jest takie, wydaje mi się, trochę istotne. No właśnie, nie mamy już tego ekranu przełączania programu, nie mamy tego gestu podwójnego kliknięcia koronką, żeby przechodzić sobie, żeby też szybko wejść do tej listy wszystkich aplikacji. Natomiast co mamy, to jak to Apple nazwało, dynamiczną siatkę, czyli tutaj mamy takich 5 ikonek i jedną dużą ikonę na środku, którą w krajach, gdzie Siri AI jest obsługiwana, no to byłoby Siri AI, w krajach, w których Siri AI nie ma, to po prostu tam jest jedna jakaś większa aplikacja. Czy to jest fajne? Nie wiem, ja się tego nie mogę przyzwyczaić. Nie wiem, jak ty.
2: No, chyba wolę stary system, że tak powiem.
0: Tak, zdania są podzielone w sieci.
2: Aczkolwiek na przykład jak sobie chodzę tak koronką już po tej liście aplikacji, to bardzo szybko, jak się nią przekręca.
0: Tak, no bo ogólnie sam WatchOS też tutaj dostał poprawki wydajności i no też mam wrażenie, że VoiceOver jest generalnie bardziej responsywny. To swoją drogą i tutaj też się zgadzam, to jest dużo, dużo bardziej responsywne.
2: Aż byłam zaskoczona, że to tak szybko leci.
0: No właśnie.
2: Ta lista aplikacji.
1: W sensie, że czułość koronki się poprawiła, czy...?
2: Nie, jakby reakcja, jak ja nią kręcę, jestem na liście aplikacji, to... No czekaj, zaraz pokażę, o co mi chodzi.
1: Aktywność.
2: Teraz to, o, kręcę, przewijam. I sobie mogę, i to dość tak szybko się przewija, że tak powiem, z miejsca na miejsce, więc to jest akurat takie.
4: Kończę
1: Mamy nowy gest.
2: Tak, Boże, rozsunięcie, tak, było
1: tak,
2: w kciukach.
1: Tak się, naciska razem, kciuki wskazujące.
2: Aczkolwiek
1: tak
2: nie testowałam tego, nie używam za bardzo tego, więc nie wypowiem się tutaj, czy to jest jakieś fajne, czy to działa, czy to nie działa. Tak, widgety faktycznie w tym nowym systemie, jak to powiedzieć, szybciej reagują, szybciej się jakby łączą z iPhone'em i jakby, i to też zauważyłam, że szybciej i nie wiem, jak coś tam, no nie wiem, czy jakiś Uber, czy jakieś coś odtwarzam, czy cokolwiek innego, to faktycznie to mi się na zegarku szybko pokazuje i się nie zastanawiam, nie wiem, jak to powiedzieć. No nie zastanawiam się, czy to widzę, czy nie widzę. To po prostu mi się pojawia i to faktycznie sobie jest. No i
1: też na przykład na tym inteligentnym stosie teraz pojawiają się urodziny, zmiany alarmu właśnie, na przykład saldo karty transportowej, ten inteligentny stos znowu został trochę poprawiony.
2: Nie wiem, aż tak nie testowałam tego, ale te wydarzenia na żywo, no to one faktycznie dość szybko się pojawiają i są widoczne.
1: Przepraszam za dziwne dźwięki, ale mamy problem techniczny ze słuchawkami.
2: Tak. Co do różnych treningów, to dokładniejsze pomiary na bieżni, ale nie testowałam, więc tu się nie wypowiem, czy to działa, czy lepiej, gorzej, nie wiem.
1: I przepisali algorytm do liczenia kroków. Teraz podobno lepiej działa. Pytanie, jak u ciebie, czy ty na przykład zauważyłaś jakiś trend? Czy u ciebie więcej tych kroków się teraz nalicza, czy mniej?
2: Ja wiem. Nie przypatrywałam się tym krokom, bo nie mam tego tak pod ręką ustawionego. Więc tutaj się niestety nie wypowiem, bo
0: ja nie zauważyłem, ale też nie zwróciłem jakoś bardzo uwagi na to, czy faktycznie tam te pomiary się zmieniły jakkolwiek.
1: Jeszcze mamy obsługę w zdrowiu. W śledzeniu cyklu coś było?
2: Tak, tam jakieś są poprawy dotyczące menopauzy.
1: Jakieś poradniki oni tam oferują.
2: Ale no, siłą rzeczy nie przetestowałam. Co tam jeszcze było? Znajdź. Ach, no to znajdź.
1: No to znajdź, to możesz pokazać, myślę, bo to jest tragedia tam na oczu. To wiesz, co zrobimy? Ja będę...
2: Ja nie mam rady z tą, przepraszam.
1: To ja będę ewentualnie ci mówił, jak coś będzie.
2: Znajdź. Zaraz znajdę to, znajdź.
0: No właśnie, bo zacznijmy od tego, że teraz jest jedna aplikacja, bo kiedyś mieliśmy...
1: Jest jedna aplikacja.
0: Tak, znajdź przedmioty, znajdź osoby i znajdź...
1: Urządzenie. Znajdź przedmioty, znajdź osoby, znajdź urządzenie. O. Tutaj moment. Ale dotyczące mojego położenia. Na buzy. Numer 6 9, numer 1, położenie kartki różne, uchylenia. Na buzy. Zezwalaj na prośbę, przełącznik, włączone. Zezwalaj na prośbę, przełącznik, włączone. Skupi dwukrotnie, jedynie. I tyle. I nie ma opcji
2: no
1: teraz, osób.
2: Ale nie no, czekaj. Tu wchodzę. Ja. I teraz mogę wybierać. Osoby. Przycisk. Zakładki.
1: I tutaj jeszcze jest lista osób. Tak. Także tam dalej to nie idźmy, myślę.
2: No nie.
1: Przedmioty możesz chyba zaznaczyć, nie? To wtedy nie będzie nic.
2: Będzie trochę. Przycisk.
1: Bagaż. Jak to powiedział, bagaż Dorota.
2: Z kolei 11.
1: I można przewijać regulacją.
0: I tutaj analogicznie, jak to pokazywałem wcześniej na iPhone'ie, jak się stuknie w którejś z tych rzeczy, to też są czynności.
1: I tak jak klikniesz, to masz więcej informacji. Tu Piotrek mówi.
0: No i tutaj...
2: Niby fajnie, bo wszystko w jednym miejscu i się nie lata po tych aplikacjach.
0: To znaczy ale tak.
2: Ale aczkolwiek... się trzeba naklikać w tej jednej, więc to tak.
0: A czy problem sumie... ogólnie dla nas z tą nową wersją tej aplikacji jest podstawowy jeden, bo w poprzedniej aplikacji to były takie listy. One się bardzo topornie ładowały. Pamiętam, że to się bardzo długo ładowało na Watchu, ale to były listy. Natomiast teraz, kiedy my tą aplikację otworzymy, to teraz to tak tego nie było za bardzo słychać na tym w tym momencie, ale tam po prostu mamy na cały ekran wywaloną mapę. I ta mapa się przewija w różne strony. I to jest największy problem z tą aplikacją, bo jak nie wiemy właśnie, żeby znaleźć sobie ten przycisk, żeby tą listę sobie wyświetlić, no to można się bardzo w tym pogubić. W pierwszych betach to nawet nie było tej listy. I to było frustrujące, bo tam nigdzie nie było zaetykowane, co jest do czego, tylko mieliśmy ten wybierać strony, tam strona, pierwsza strona, druga i teraz trzeba było szukać urządzenia. To dopiero było wtedy toporne. Teraz jak mamy tą listę, to można to jakoś ogarnąć, ale na pewno to nie jest tak wygodne, jak było kiedyś. I na pewno to nie jest tak fajne, jak na iPhone'ie, ale no powiedzmy, że da się z tego korzystać i trochę poprawić.
2: Ma to być niby zbliżone do iPhone'a, faktycznie to nawet chyba tak jakoś...
0: No może dla osób widzących jest, tak właśnie oni, tak osoby widzące lubią mieć te mapki, tak, no to może i dla nich to jest zbliżone. No, ale czy to jest dla nas wygodniejsze, no to bym się tutaj zastanawiał. Bardzo poważnie.
2: Dobra, lecimy dalej.
1: W VoiceOverze bardzo fajna zmiana, się z niej cieszyłaś, pamiętam.
2: Boże.
1: Że zegarek się nie budzi po naciśnięciu, po dotknięciu.
2: Aj, Boże, no i teraz już się coś pozmieniało i już mi się czasem wybudza.
0: Znaczy, ale tak. Jest, tam to można w ustawieniach sobie wyłączyć chyba.
2: Ja to wyłączyłam, ale teraz w jakiejś którejś becie to mi się trochę jakby... To niby jest... wyłączone i niby to działa, ale czasem on jednak zdarzy mu się, że coś tam się wybudzi nie wtedy, kiedy ja chcę. No ale ogólnie tak, jest ta opcja fajna w końcu. Także tak.
1: Jedna aplikacja zniknęła z zegarka.
2: Aha, walkie-talkie, tak?
1: Tak.
2: Nie ma już tego.
0: Nie ma, właśnie, ktoś nie ma tego gestu. No tutaj właśnie już widziałem postęp na 9to5 Mac i tam. No niektórzy ponoć tam gdzieś na Redditie się znaleźli. No najwięcej ludzi właśnie tęskni za tym gestem podwójnego naciśnięcia koronki, żeby przełączać się między dwoma ostatnimi aplikacjami i
2: szkoda, że zniknęło.
0: Tak, że nie da się łatwo wrócić do tego widoku wszystkich aplikacji. Łatwo. I nad tym faktycznie ludzie trochę ubolewają, że to teraz jest tak zrobione, no jak rozmawialiśmy. Że to zostało trochę ukryte.
1: A co, powiesz na baterię w zegarku? Jak?
2: Że zegarek może proponować oszczędzanie baterii. Nie wiem, mi nic nie proponował.
1: No bo to nie działa chyba u nas w Polsce, bo to jest ta funkcja AI, ale mi chodzi bardziej o stan baterii, o żywotność, czy się poprawiło, czy się pogorszyło.
2: No myślę, że się poprawiło. Ja mam ultra trójkę i faktycznie nie czerpie się to tak jak, nie wiem, wcześniej. Ja to czasem się zastanawiam, Boże, kiedy ja zegarek ładowałam, więc myślę, że tu się poprawiło sporo. Co tam jeszcze mamy? Bo muszę słuchawkę trzymać i nie mogę.
1: Właśnie już tyle mamy, bo tutaj poprawki i AI.
2: No tak, Siri to jest wszystko AI, więc niestety nawet...
1: Podobno muzyka szybciej startuje.
2: Teraz mi się na przykład nie robi coś takiego, że ta muzyka się... Nie wiem, coś tam ledwo dotknę i ona już się odtwarza, więc...
1: No na czułość gestów też się poprawia.
2: No, tak mam wrażenie, że właśnie jest faktycznie, jest od podstaw trochę lepiej.
0: No, czyli tutaj coś też nam jednak jakoś zrobione było.
1: No tak, ale jest lepiej niż było. To co, może teraz pokażemy, co jest gorzej niż było, czyli Apple TV, co? Bo tutaj mamy chyba jedną zmianę tylko do pokazania, nie? Jak tak z Dorotą rozmawiałem, to chyba tylko jedną mamy
2: do pokazania. No tam nie ma dużo.
1: Tam jest jedna zmiana dosłownie do pokazania. Oddaję ci pilot do rączki i pokaż, jak pięknie działa nowy system.
2: Ja bym muszę go...
1: Nie podgłaśniaj go, bo...
2: Moment, muszę voice-overa włączyć.
1: Będzie głośno raczej. O, właśnie. To jest kolejny ciekawy błąd.
2: No i teraz sobie go będę włączać 100 lat.
1: To akurat jest planowane. O, wstał.
2: No muszę zgłośnić, no, bo nie będzie słychać.
1: Już teraz słychać.
0: No, mamy to.
2: Tak.
4: Zadę, wiersz numer 1, kolumn numer 1, dostępne dwa do zgólnym parku aplikacji.
1: Czekamy.
4: Zdjęcia, wiersz numer 1, kolumn numer 2, dostępne dwa.
1: Weszło. Jak tak szybciej pójdziesz, trochę.
4: Wiersz numer 1, ad.
1: No, bardzo to się zacina.
2: Zdjęcia.
1: Raz idzie szybciej, raz...
2: Nie jest takie responsywne. Nie jest, niestety.
1: I w zamian dostaliśmy jedyne co, to podobno wsparcie bezstratnej muzyki, ale nie mamy jak tego sprawdzić, bo wymaga to jakichś kabli, których my nie mamy. No i co jeszcze zrobili? W Polsat Boxie nie działa cofanie się wstecz.
2: Nie ma, nie da się.
0: Ale to jest problem po prostu w 27, czy to jest problem
1: tak,
0: w aplikacji?
1: Wydaje mi się, że w 27, bo na przykład buforowanie nie działa i to w różnych aplikacjach. Gesty na gładziku średnio działają.
2: No, się tak lubi często zacinać. Weź go głośniej, bo chyba go ledwo słychać.
1: Bardzo to źle działa. Na przykład nie otworzymy. Aż jest ciężko sterować, słyszycie, że tak trzeszczy.
4: Wszystkie. Zaznaczone kanały, 12 minut podcast, 11 minut na mój film, druga seria, wypłynie listy, szuka.
1: No jeden klawiaturę po prostu. Chodzę po klawiaturze, muszę długo czekać na odpowiedź, kursor pływa.
2: Tango. I ucina dźwięk.
1: Tak, na przykład kliknę, posłuchajcie tego.
4: Chwila.
1: Jak jest duże opóźnienie pomiędzy tym, jak wcisnę przycisk, a tym, jak otrzymam odpowiedź. Także jeśli chodzi o Apple TV, to...
2: Nie ma za bardzo poprawy.
1: Nie ma poprawy.
0: Jakoś muszą zachęcić ludzi, żeby te nowe kupili, no. No nie, ale... już tak na serio, no to nie, no to tam ewidentnie coś jest bardzo nie tak.
1: No. Trochę się grzeje chyba mniej, nie? Tak ja przynajmniej jak widzę.
2: Apple TV?
1: No.
0: A to no, ciekawe, no biorąc pod uwagę jak tutaj są opóźnienia, to raczej bym się spodziewał właśnie odwrotnie. No, chyba,
1: może oni specjalnie zrobili po prostu.
0: Zmniejszyli taktowanie zegara.
1: Zmniejszyli taktowanie.
0: Nie ma baterii, która by się miała, nie wiem, przestać działać, więc to trochę nie rozumiem logiki tego, no ale dobra.
1: No. I niestety w Apple TV to my tyle mamy do pokazania. I to nie jest kwestia tego, że się nie przygotowaliśmy, bo szukaliśmy z Dorotą i...
0: Znaczy w ogóle Apple TV było...
1: Nie ma nic.
2: Apple było TV w tamtym roku sporo.
0: Tak. Apple TV w ogóle w tym roku było na takim marginesie, że tam nawet podczas konferencji w ogóle nie było o tym mowa. To później się po prostu na stronie pojawiło.
1: No tak,
0: natomiast podczas samej konferencji to tak, to tam nawet nie było za dużo mówione o Apple TV.
1: No, to prawda.
2: A, czekają może na nowe i wtedy będzie... Tak. Wow, super, ekstra, nowe Apple TV.
1: Może będzie można na nim w coś pograć wreszcie, bo potencjał by był teoretycznie, taka mała konsolka, żeby było, no ale to już spekulacje.
0: No, ciekawe. No nie będziemy musieli długo czekać, bo w środę mamy konferencję.
1: A my dzisiaj rozmawiamy o faktach, a nie spekulacjach, więc...
0: Dokładnie. Jak ktoś chce poczytać o spekulacjach, to wszelkie portale technologiczne was zapraszają. Tam można sobie poczytać, co tam Mark Gurman i spółka przewidują.
1: Co będzie? Min Jae Guo, ten
0: a,
1: drugi.
0: A tak, też.
1: Leaker. Tam. Tak. No, i to by było na tyle właśnie, jeśli chodzi o te dwa chyba, tak?
0: Dwa systemy, tak. No to jeszcze został macOS. I macOSie no dużo generalnie zmian jest, które no dużo rzeczy przeszło z tych innych systemów. jak zresztą sam zwróciłeś na to uwagę, bo wspólne nowości tutaj Safari, zdjęcia, hasła, pozostałe aplikacje, no to już opisaliśmy wcześniej, no tutaj na Macu w Safari też można sobie rozszerzenia pisać, skróty też mają te funkcje AI, nowości z wiadomości i tak dalej, to są aplikacje wieloplatformowe, tutaj też się to pojawiło. Natomiast nie wiem, czy tutaj jeszcze chcecie coś dodać, bo tutaj w przerwie rozmawialiśmy, jak to dalej się potoczy.
1: Ja myślę, że my jakby to, co mieliśmy akurat o Watch i Apple TV, to już powiedzieliśmy. A co do macOS-a, to ja niestety będę musiał iść, ale jeśli mogę jedną rzecz o macOS-ie powiedzieć, to o czym rozmawialiśmy na przerwie naszej, bo tutaj Apple się chwali, że są poprawki w VoiceOverze w obsłudze Xcode'a, czyli środowiska, które służy do tworzenia aplikacji. I tutaj niestety, przepraszam was bardzo, muszę być bardzo dosadny. Mam nadzieję, że się nie przesterowuję.
0: Jest głośno, ale chyba się nie przesterowuję.
1: To na potrzeby tego Watcha było. Mhm. Muszę niestety być bardzo dosadny. To jest bujda na resorach i bzdura, co oni tutaj piszą. Generalnie z Xcode'em jest taka sprawa, że ja od wielu, wielu lat próbowałem z Apple'em walczyć w tej kwestii. Zresztą nawet jak byłem na konferencji ostatnio, to na ten temat mówiłem i mówiłem publicznie przed kilkaset osobami o problemach Xcode'a. Jak zobaczyłem poprawki w Xcode'ie, to miałem takie, och, nareszcie. No i faktycznie widać, że ktoś przy
2: nawet
1: tym...
2: Nawet z nimi rozmawiałeś, nie?
1: Ktoś przy tym usiadł, tak, rozmawiałem nawet z nimi. Miałem wrażenie, że ktoś przy tym usiadł, bo co ciekawe, w pierwszej becie to działało w miarę. Ale niestety teraz są znowu problemy z Xcode'em, takie, że na przykład wylatują informacje, które są dla VoiceOvera, wylatują na cały ekran, przez co potem kursor nam znika z kodu, wcięcia są źle czytane, tryb Vima jest nadal nieobsługiwany, tam są problemy z obsługą kontroli wersji. Generalnie Xcode ma mnóstwo problemów, które nie zostały naprawione od lat.
0: Szkoda.
1: Żaden, najmniejszy nawet sposób. I podobnie z obsługą terminala, która podobno jest lepsza.
0: Ja myślę, że to może zaraz pokażę, bo to no. Tutaj co się no tutaj się no, podobno zmieniło, natomiast cały czas gdzieś ten DSR zostaje u mnie. Dobrze, to bardzo tutaj wam dziękuję za udział w tej audycji. Bardzo dużo udało się nam omówić. Generalnie systemy dużo drobnych nowości, jak zresztą było słychać.
1: To jest rok stabilności i faktycznie w przypadku iOS-a, czy ogólnie w przypadku wszystkiego, co nie jest voiceoverem, tak mogę powiedzieć, nie miałem czegoś takiego, żeby mi się system skraszował na becie. Nie miałem czegoś takiego, żebym stracił jakieś dane.
0: Tak. No z responsywnością też mam wrażenie, jest generalnie lepiej. Tutaj no generalnie widać, że Apple próbuje gdzieś tą wydajność naprawiać. No i miejmy nadzieję, że to będzie dalej w tą stronę szło. No byłoby jeszcze lepiej, gdyby też za tym szły właśnie poprawki takie szersze dostępności w tym, o co ludzie proszą. No gdzieś tam coś się pomału dzieje. Na pewno te funkcje AI są fajne, natomiast no jeszcze tutaj trochę rzeczy do poprawy zdecydowanie zostało.
1: No tak.
0: Tak, i myślę, że tym wesołym akcentem mogę wam podziękować. Ja myślę, że tutaj tego macOS-a dokończymy dla tych, którzy jeszcze z nami są. Oczywiście będzie to audycja też w archiwum. Mniej więcej jeszcze raz dziękuję Arkowi i Dorocie za udział. Na pewno jeszcze z wami się usłyszymy w kolejnych audycjach.
1: Na pewno za rok. Dziękujemy. Na pewno za rok.
0: No, myślę, że szybciej, to nie będziemy rok czekać.
1: No, ale za rok co najmniej, wiesz. Chyba, że Apple zbankrutuje, no to wtedy...
2: No, chyba nie grozi.
1: Ja nie będę miał już o czym opowiadać.
2: Nie, no nie grozi, gdzież.
1: Ale może nie. Bądźmy dobrej myśli.
0: Tak jest, bądźmy
1: bardzo
0: dobrej myśli.
1: Bardzo wszystkim dziękuję.
0: Ja ci jeszcze raz również dziękuję. No i trzymajcie się, dobrej nocy.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: A dla tych, którzy z nami zostali, no to może zanim przejdziemy dalej, to tak tradycyjnie zapytam, czy jakieś wiadomości wpłynęły?
5: Na tę chwilę nie.
0: Na tę chwilę nie. Dobrze, to jakby ktoś chciał jakieś pytanie zadać, podzielić się jakimiś spostrzeżeniami, no to tradycyjnie nasze drogi kontaktowe zostają otwarte, a my przechodzimy do macOS-a, w którym to może zaczniemy sobie od nowości związanych z VoiceOver'em, bo tutaj kilka takich drobnych nowych opcji zostało dodane i żeby ja to pokazać, to ja teraz sobie przełączę dźwięk w systemie, mając nadzieję, że nic tutaj nie popsuje przy okazji, ale myślę, że się uda zrobić to tak, żeby tutaj nam nic się nie popsuło, tylko muszę sobie przełączyć syntezę, tak żebyście też rozumieli, co tutaj się dzieje. Podobnie jak w przypadku iPhone'a mam system w języku angielskim, no to się nam pewnie przyda za chwilę, ale myślę, że to duży problem nie będzie i teraz sobie przełączamy dźwięk w systemie.
5: Gamegox 23 ins ukośnik 10 ols.
0: Mam nadzieję, że słychać voiceovera i że nie mamy zwrotki.
6: Słychać, wszystko jest okej.
0: Okej, super. No to wejdziemy sobie do narzędzia VoiceOver. I tutaj nie ma za dużo nowości, ale to co jest, to postaram się wam pokazać i na przykład z takich nowych rzeczy możemy sobie przejść na zakładkę dźwięk, gdzie znajdziemy nową opcję, o którą długo ludzie prosili. No właśnie, mamy złagodzenie dźwięku, no to było zawsze. Natomiast obok tego złagodzenia dźwięku mamy suwak, który nam pozwala po prostu ustawić ilość tego złagodzenia dźwięku. Cały czas nie możemy sobie wybrać, jak to mamy na iPhone'ie, czy to złagodzenie ma działać zawsze, tylko kiedy VoiceOver mówi. To działa to po prostu właśnie tak do tej pory, że tego jak VoiceOver mówi, to jest ciszane. Natomiast jak przestanie, ten dźwięk wraca do poziomu poprzedniego. Nie możemy też tego sobie, nie wiem, jakieś pokrętło na przykład dodać, ale no w końcu mamy słowa, które nam pozwala zestawać, jak ostre jest to złagodzenie. No pokazywać może już tak tego nie będę, ale działa to dokładnie tak, jakbyście się mogli spodziewać, jakby ktoś chciał sobie to skonfigurować, no to w tym miejscu właśnie można to zrobić. Natomiast jeszcze na zakładce szczegółowość mamy nową zakładkę. Właśnie zakładka coding, czyli programowanie. I co mamy w tym programowaniu? Jak VoiceOver informuje nas o informacjach związanych z naszym kodem podczas debugowania w naszym edytorze kodu, tutaj czytaj Xcode. Czytaj liczby, numery wierszy zawsze, nigdy lub kiedy skacze, czyli na przykład takimi skrótami, tak, które nas skaczą gdzieś do następnego na przykład breakpointu i tak dalej, no to takie kwestie związane z debugowaniem. Kiedy napotykamy błędy, czyli no właśnie jakiś błąd podczas skompilowania programu, to może być dźwięk, a może być komunikat. Podobnie z ostrzeżeniami i podobnie z breakpointami, no tutaj nie mam najnowszego Xcode'a, który też jest potrzebny, żeby to działało, żeby to pokazać, natomiast no tutaj tak rozmawiał przed chwilą Arek też przed audycją, że no ponoć tutaj niestety to też nie działa do końca tak, jakby mogło, a szkoda, no bo no niestety z Xcode'em musimy mieć styczność, nawet jakbyśmy na przykład chcieli programować przez AI, tam też w Xcode'ie doszedł taki jeszcze bardziej rozbudowany tryb agentyczny. Możemy dać czy to Kodeksowi, czy to Claude'owi, czy co kto lubi, kontrolę nad Xcode'em i poprosić go, żeby nam jakąś aplikację od zera napisał. No to Donut też po prostu no, przez to, jak Xcode działa, no to działa średnio, dla nas przynajmniej.
5: Program counter.
0: Program counter, czyli no, też podczas debugowania tutaj wyświetla nam się, gdzie akurat jest, na jakiej linijce kodu jest akurat program, tak to najłatwiej. Mogę wytłumaczyć, na to też może być dźwięk, jak jesteśmy na tej linijce. I to jest chyba wszystko, to są chyba wszystkie nowe funkcje, które są związane z VoiceOverem. No oprócz jeszcze sekcji VoiceOver Recognition, czyli rozpoznawania tak funkcji związanych z rozpoznawaniem zdjęć. Mamy tutaj tryb na urządzeniu. Opisy generowane na urządzeniu nie będą tak szczegółowe i jak to zaznaczymy, to generalnie mam wrażenie, że te opisy wtedy wracają do tego stanu sprzed tych nowości, które mieliśmy, które pokazywaliśmy. No i później mamy to, co mieliśmy wcześniej. Rozpoznawanie zdjęć w VoiceOverze generalnie działa analogicznie jak na iPhone'ie. Mamy pod skrótem VoiceOver, który nam wcześniej takie bardzo ogólne opisy generował, teraz to nam generuje opisy przez Apple Intelligence. Natomiast pod skrótem VoiceOver mamy menu, które jest analogiczne do tego pokrętła rozpoznawania, bo tutaj mamy opis elementu. Zapytaj o obiekt.
5: Explore item.
0: Eksploruj, to nam otworzy to okno takie eksploratora, no, w którym nie można klikać, ale można sobie tak też dopytywać.
5: Scen description.
0: Opisać cały ekran.
5: Ask about scen.
0: Zapytać o ekran.
5: Explore scen.
0: Lub też otworzyć tryb eksploracji. I to działa analogicznie do tego, jak na iPhone'ie, natomiast tutaj mamy generalnie tylko tryb wpisywania wiadomości, nie możemy dyktować. To drugi raz tego pokazywać nie będę, ale to generalnie jest. Jeśli chodzi o terminal, no to tutaj Apple obiecuje, że to ma działać lepiej. Tutaj mi się pewnie uruchomi.

0: I teraz jeśli użyjemy skrótu Shift
1: Starting
0: Home,
1: control. Option.
0: bodajże,
1: FN. Home. Go to beginning. Move the voiceover option.
0: nawet chyba
1: Shift.
0: Vo Shift Home
1: FN.
0: to będzie.
1: Home. Go to visible beginning. Move
0: Tak,
1: the voiceover
0: Vo
1: cursor
0: Shift
1: to the
0: Home
1: control.
0: przenosi nas do widocznego początku i widocznego końca okna, czyli jakby tego góry, gdzie jest widoczny ekran i dołu. To wcześniej też nie chciało działać, a teraz już powinno działać. Co gdybym na przykład otworzył aplikację, która wyświetla interfejs na pełny ekran, na przykład, no nie wiem, jak to będzie program MAN do wyświetlania różnych plików pomocy, to wpiszemy sobie na przykład MAN. Nie wiem, co mi się stało. Jeszcze tutaj mi gada drugi czytnik ekranu. Może z niego wyjdziemy. Napiszę MAN,
1: man.
0: Odstęp MAN, naciskam Enter.
1: Man. One. General commands. Manual man. One. Name man. Apropos. Lattice.
0: I on tutaj nam zaczyna to czytać i w tym momencie, gdybym chciał przenieść się na początek tego, no to mogę nacisnąć Vo Shift Home.
1: Beginning of text man. One. General commands. Manual man. Man. One. General commands.
0: No i
1: faktycznie
0: nas przeniósł
1: one.
0: W to miejsce, gdzie powinien. Apple chwaliło się też tym, że VoiceOver powinien teraz bardziej czytać, jak dużo komunikatów na przykład tam przychodzi, on powinien lepiej nad tym nadążać. No to działa średnio, bo na przykład mogę to tak pokazać, że nie nacisnę po prostu spację, żeby przewinąć to do następnej strony.
1: Pilot 3, Library Functions Manual.
0: I zamiast przeczytać mi całej tej strony, jak to by zrobił każdy inny czytnik ekranu, to mi przeczytał tylko jedną linijkę.
1: Page overrides the Mansect environment variable.
0: I znowu, więc tutaj generalnie cały czas to działa średnio.
1: Colon.
0: Tak samo jakbym sobie na przykład, nie wiem, wywołał jakiś ping.
1: NG. New in Google. Com. 64 bytes from 64 bytes from 64 bytes from
0: 64
1: bytes.
0: No właśnie, to widać, że nam się to przerywa, więc no tutaj cały czas to działa średnio. Jest też polecenie, i to jest chyba w samym terminalu, żeby przenieść nas do poprzedniego, następnego markera, czyli to są miejsca, gdzie kończy się jedno polecenie i zaczyna następne, ewentualnie jeśli korzystamy z jakiegoś agenta AI typu Codex, to tam po prostu nasze następne pytania się pojawiają. I to faktycznie działa, to jest chyba bodajże pod command strzałka w górę i dół. Przenosi nam kursor właśnie do następnego poprzedniego markera i wtedy kursor voiceover nam faktycznie do tego miejsca jest przenoszony. Więc to jest akurat też przydatne, więc jakieś drobne poprawki są, natomiast nie powiedziałbym, że tutaj jest jakaś bardzo duża rewolucja, jeśli o to akurat chodzi. Chodzimy sobie dalej do notatek, żeby zobaczyć, co tutaj w tych notatkach się zmieniło. No, mówiliśmy o tym, że są teraz tylko otwierane MacBooki z procesorami Apple Silicon. Oprócz tego też informacja, że Rosetta jeszcze jest, o tym też Arek mówił, że zachowujemy pełną obsługę Rosetty. Apple zapowiada, że od macOS 28 pozostanie tylko ograniczona obsługa do wybranych starszych gier. Lista aplikacji wymagających aktualizacji to możemy znaleźć w ustawieniach systemowych w sesji ogólnych dodaną listę oprogramowania Intelowego, które nie będzie zgodne z macOS 28. System może podać stronę z wersją dla Apple Silicon, czyli no właśnie jeśli jakaś aplikacja jest dostępna tylko jako wersja intelowska. Będziemy dostawać ostrzeżenia, jeśli jaką aplikację otworzymy lub na przykład jakiś komponent i też w tej sekcji ustawienia w ogólnych tam to urządzenie, tam można sobie tą listę przejrzeć. I jeśli jakiś deweloper się zadeklarował, że już jest aktualizacja kompatybilna, to można z tego przejść. I to też na przykład dotyczy komponentów aplikacji. Na przykład u mnie jedyną aplikacją, która takie ostrzeżenie mi wygenerowała, na szczęście tak wyszło, jest Reaper, a konkretnie jego mostek do właśnie starszych intelowych wtyczek. No wiadomo, to nie będzie działało z przyczyn oczywistych, natomiast sam Reaper no już działać generalnie będzie. Transakcja programów Linuxowych jest częścią systemu w zasadzie aplikacji x86-64, to jak ktoś sobie odpala jakieś kontenery w Dockerze na przykład, takie bardzo takie techniczne rzeczy. Jeśli chodzi o wygląd ujednolicono wygląd pasków narzędzi, aplikacje mają bardziej jednolity widok pasków narzędzi, okna są bardziej zaokrąglone. Przywrócono kolorowe ikony w paskach bocznych, w ogóle te paski boczne też całą długość ekranu zajmują, też wychodzą do krawędzi okna, czego wcześniej nie robiły, więc nie zostawiają pustego miejsca bezsensownie. Mniej ikon w menu, Ikony nie są pokazywane w

0: obok poleceń, większości poleceń. To bardziej też dotyczy osoby widzącej tam na menu. Na pasku menu było kiedyś tak, że polecenia w większości były tekstowe. Tak, otwórz, zapisz, zapisz jako tak dalej. Później Apple stwierdziło, że a w sumie zrobimy ikonki, więc jakieś pineski, dyskietki i różne tego typu rzeczy się zaczęły pojawiać, ołówki. Ludzie zaczęli na to narzekać i teraz znów po prostu tylko wybrane polecenia taką jeszcze graficzną ikonę dostają. Opcja pokazywania obramowań została dodana i tutaj o co chodzi, macOS udostępnia aplikacją ustawienia pokazywania obramowań. Autorzy własnych kontrolek mogą uwzględniać te preferencje, czyli chodzi tutaj o to, czy kształty przycisku na przykład są bardziej wyróżnione, to też taka funkcja dostępności w sumie. No i następny wątek to jest Spotlight i Siri. I jeśli chodzi o Siri, to mamy tutaj Siri AI, która to, jak ktoś chce bardziej szczegółowo posłuchać właśnie, jak to ma w teorii działać, że Siri AI będzie w stanie nam po prostu przeszukiwać wiadomości, wyciągać kontekst osobisty, tak, na podstawie tego, co system zindeksuje, co aplikacje firm trzecich mogą zapisać, no to powinna być w stanie nam odpowiedzieć na większą ilość pytań. I jak to jest w praktyce? Różnie, tak bym powiedział. Ja zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś prywatne pytania, takie kontekstowe, gdzie na przykład poprosiłem, żeby na podstawie wiadomości, które gdzieś mam w skrzynce odbiorczej, żeby mi pomógł coś tam ustalić, nie radził sobie. Natomiast to mogło też być spowodowane tym, że wtedy były problemy dostępności. Natomiast sama Siri nawet, no to tutaj ma, na pewno jest bardziej inteligentna, no przez to, że tutaj są używane modele Google'a i ona też potrafi przeszukiwać internet i to przeszukiwanie faktycznie wychodzi jej coraz lepiej. I w ogóle Siri AI sama w sobie też jest teraz aplikacją, więc w ogóle Siri AI to można wywołać na kilka sposobów, zaczynając od Spotlighta, który sobie możemy po prostu wywołać, jak do tej pory. Sam Spotlight jest dostępny cały czas, bym powiedział, średnio. Do tego stopnia, że nawet teraz. A!
1: System dialog Stroll Area.
0: Używałem złego skrótu, ale już się udało Spotlighta otworzyć.
1: Studio Microphone Stroll Area. Text Field Blank.
0: I tutaj nawet to pole edycji już nie nazywa się Spotlight, tylko system mi mówi search or ask, czyli tak szukaj lub zadaj pytanie. Czyli mógłbym tutaj szukać plików na przykład i on by mi po prostu no, przeszukiwał pliki, ale mogę na przykład zapytać i tutaj, bo to może być bardzo ryzykowne, ale zobaczymy, czy się uda. Zapytam go po polsku, czy jutro będzie padać.
1: Będzie. Padać znak zapytania. Working group.
0: Pracuję.
1: Searching.
0: Szukam.
1: Working.
0: Szukam. Cały czas pracuję. Ale mieliśmy dźwięk, który chyba informuje o tym, że coś się zakończyło, więc teraz sobie przejdę po tym oknie.
1: Teraz. No. Hance. Off. Rain. Tomorrow. Tomorrow.
0: No i tak, odpowiedział mi, i to nawet właśnie na moje pytanie, ale po angielsku,
1: end of
0: że
1: text,
0: no
1: end
0: jutro
1: of text,
0: nie ma
1: teres, no hance of rain tomorrow.
0: prawdopodobieństwa
1: Spacja. Beginning of text.
0: na deszcz.
1: Teres, no spacja, end
0: I
1: of
0: ta
1: text.
0: odpowiedź pojawiła
1: Spacja
0: się
1: tomorrow.
0: właśnie w samym Spotlight'cie. Więc w ten sposób można sobie z Siri
1: Desktop.
0: pracować właśnie z poziomu Spotlight'a. Mamy też dedykowaną aplikację. I aplikację można otworzyć albo w takim małym okienku skrótem FNS, jak do tej pory, gdybym go przytrzymał, to mamy wyszukiwanie głosowe.
1: Imade.
0: To się nawet otworzyło w takim właśnie ekranie. Mamy też dedykowaną aplikację.
1: 20 open. Application Windows. Sidebar empty. Tablet Haskell Board Focus.
0: I tutaj, jak ktoś korzystał z jakiegokolwiek agenta AI, czy to jest Codex, czy coś innego takiego klasycznego, to tutaj możecie mieć déjà vu, bo mamy pasek boczny z historią rozmów, która nie wiem, czemu w sumie jest tutaj pusta. Ale no tutaj mamy. No właśnie, mamy nową rozmowę. Możemy przeszukiwać istniejące rozmowy. Mamy tutaj widok siatki też. A nie wybrano rozmowy, no bo tutej rozmowy nie ma. Może to się podczas bety zresetowało. No to dobrze. Nacisnąłem Command N, żeby rozpocząć sobie nową rozmowę. I gdzieś mi kursor poszedł nie wiem gdzie w sumie.
1: System dialog popower. System dialog untitled. System dialog popower.
0: Jak widać,
1: 11 ma 2000.
0: Tutaj jeszcze trochę z tą Siri.
1: System dialog untitled.
0: Jest różnie, ale udało się.
1: Edit text blank.
0: Mam pole edycji i na przykład mógłbym znów zadać jakieś inne pytanie dotyczące takiej może znów wiedzy ogólnej, takich tematów dzisiejszych, z którymi kiedyś Siri miała ogromne problemy. Jak dzisiaj poszło Idę Świątek? No bo nawet nie wiem, jestem ciekawy, wiem, Świątek. Że pierwszego seta wygrała, no ale potem musiałem się do audycji przygotować. Zobaczymy, co nam powie Siri.
1: Jak dzisiaj poszło Idę Świątek? Serafin.
0: Źle napisałem idę, ale dobra. Myślę, że sobie poradzi. Już nawet skończył.
1: Edit text. Adnanat Tachmeson Versation List.
0: Mamy listę z odpowiedziami.
1: Idę Świątek przegrała dzisiaj mecz czwartej rundy US Open 2026 z Queen Vance Hand w dwóch setach 5-7-3-6. Grope. Byt Hewa i Emanas Sistant Powered Byland My Makemistakes. Alvice Very Important Details.
0: I
2: tu odpowiedział ci po polsku.
0: Tak, dodaj mi odpowiedział po polsku, ale też dodał po angielsku, a przy okazji jestem asystentem, który może popełniać błędy.
1: Świątek przegrała dzisiaj mecz czwartej rundy US Open 2026 z Queen Vance Hand w dwóch setach 5-7-3-6.
0: I to jest niespodzianka, bo pierwszego seta właśnie prowadziła 3-0 albo 4-0, jak ostatnio słyszałem. No to jest niespodzianka. Natomiast no, przez to, że to jest taki asystent, to teraz mógłbym ten wątek kontynuować i na przykład zapytać, z kim teraz będzie grała...
1: Grała.
0: Chinka, no bo tutaj wybaczcie, że Chinka trochę ma trudne imię, więc napiszę w ten sposób. Myślę, że sobie poradzi.
1: Z kim teraz będzie grała Chinka? Login Intuit.
0: No to im znowu mam informację, że szuka.
1: Login Intuit.
0: I teraz po prostu nam znów zostało
1: zdaliśmy odpowiedź. Adlan Tachment, Mendelsohn vs. w ćwierćfinale US Open 2026 Queen Vance Hand zmierzy się ze zwycięzczynią meczu pomiędzy Naomi Osaką a Jeleną Rybakiną. Grope. Queen Vance Hand po sensacyjnym zwycięstwie nad Igą
0: Świątek. No i tutaj mógłbym temat drążyć dalej, zapytać na przykład, o której jest ten mecz. A dobra, w sumie, dobra, zobaczmy, czy uda mi się to dodać do kalendarza. No bo do tego właśnie Apple chwali się tym, że Siri, ta nowa, może takie rzeczy robić.
1: O której będzie ten mecz? Login Intuit.
0: Teraz nam pewnie da
1: Login odpowiedź. Over
0: I znów mamy odpowiedź. Te dźwięki w ogóle to jest typowo rzecz dla nas, dla voice-overa.
1: Adresem Intotext, dokładna godzina meczu ćwierćfinałowego Queen Vance Hand nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Grope. Wiadomo jednak, że ćwierćfinały kobiet na US Open 2026 odbędą się we wtorek 8 września oraz w środę 9 września. Mecze sesji dziennej na głównych kortach rozpoczynają się zazwyczaj o godzinie 12:00 czasu lokalnego w Nowym Jorku, 18:00 w Polsce, a sesji wieczornej o 19:00 czasu lokalnego, 1:00 w nocy w Polsce. Szczegółowy plan gier na dany dzień jest publikowany przez organizatorów zazwyczaj dzień wcześniej.
0: No i tutaj nawet nam od razu podał informację na naszą strefę czasową. No to jest też bardzo fajne. No faktycznie to strefa nie jest dla nas najbardziej korzystna, ale no cóż. Mógłbym tutaj poprosić, żeby dodał do kalendarza, ale pewnie z tym może być różnie. Więc może kontynuujmy wątek Siri AI i powiedz mi jeszcze o jednej bardzo fajnej rzeczy, a mianowicie no generalnie Siri jest w stanie zrozumieć kontekst tego, co w tym momencie widzi na ekranie. Czyli na przykład mogę sobie wejść na stronę, na przykład Applebee's, wejdziemy sobie na jakąś stronę po angielsku i znajdźmy sobie
1: menu popół przetłumacz, wyłącz dla języka, opcje czarny wskaz, visited, zamknij
0: ten widget tłumacza.
1: Lates, Josu, Kośniki, Paros, 27, Beta, 8, Macos, Golden, Gate, 20, Getkin, Pine, Forf, Hatio, Alre, Adyknof, Sonos, Unknown, Cements, Afreap, For, Sending, Voice, Unknown, Cements, Toyol, Sonos, Speakers, Hadind, Level 3. Sonos, okay,
0: tutaj mamy jakąś aplikację do wysyłania komunikatów głosowych na głośniki Sonos. Załóżmy, że ja totalnie nie znam języka angielskiego i nie wiem, jak się tłumaczy strony. Mam otwartą tą stronę i chcę coś dowiedzieć o tej aplikacji, która akurat jest wyświetlona na ekranie. Naciskam FNS, żeby wywołać Siri. Siri wie, że jesteśmy w Safari. I ja teraz zapytam, do czego służy ta aplikacja.
1: Aplikacja.
0: I ile kosztuje na przykład.
1: Kosztuje znak zapytania. Working Group.
0: I zobaczymy.
1: Slose, opening up conversation list. Opening up button.
0: I tutaj mam też przycisk otwórz aplikację, więc mogę się od razu przenieść do tej dużej aplikacji. To teraz mamy takie małe pływające okienko.
1: Conversation list, group. Intek aplikacja. Out of text. Intek aplikacja Sonos Unknown Cement służy do. Sonos Unknown Cement służy do wysyłania komunikatów głosowych do głośników. Sonos, jest ona dostępna za darmo. Spacja. Z informacji widocznych na stronie wynika, że aplikacja pozwala na przesyłanie ogłoszeń głosowych bezpośrednio do systemu audio Sonos. spacja, end of text.
0: No i super, wyciągnął mi tą informację ze strony. To generalnie działa w wielu aplikacjach. Ma Siri też dostęp do obrazków, więc moglibyśmy na przykład też pytać się o kwestie wizualne, gdyby to było dla nas ważne. Działa to też z muzyką. Miałem na przykład miałem też taką sytuację, że chciałem sobie coś na temat piosenki, która akurat leciała, sprawdzić. I włączyłem sobie tę piosenkę, zresztą też przez Siri, w Apple Music, i po czym zadałem pytanie, a czy ta piosenka jakoś niedawno nie była remiksowana? I on wtedy wiedział, o czym mówię, tak, przez to, co było akurat otwarte na ekranie, i mi od razu pewnie powiedział, tak, jak najbardziej, ta piosenka niedawno doczekała się remiksu, i nawet mi podał informację. Mogłem z tego miejsca poprosić, żeby mi na przykład właśnie też tą piosenkę dodał. I mogłem na przykład teraz poprosić, w sumie, znów wywołamy Siri i poproszę, dodaj link do tej aplikacji, do notatek. Zobaczymy, czy coś się uda. Coś się otworzyło, ale nie wiem, czy na tym komputerze.
1: Open Conver, Adana, Ptachment, Conversation, Inconversation, List, Group, Intext, Spacja, Spacja, Beginning of Text, Tche. Note, salchatet www.appforum ukośnik, jos, ipados, sonos, unknown, cfre, app, sending, voice, unknown, dior, sonos, pa, radyto, crea, sonos, unknown, in, notes, notes, end of, te, end of text, auto, text, tche, notes, out of group.
0: Mam
1: tekst, dodaj tekst, tche, notes, als, https, www.plewiscom, forum, jos, ipados, sonos, unknown, cement, cfre, app, sending, voice, unknown, cement, cfre, sonos, speakers, radyto, crea, te, sonos, unknown, cement, in, notes, group.
0: Mam pytanie, czy jestem pewny, że chcę to zrobić? Napiszę tak.
1: End of text, spacja, text, out of conversa, adana, ptachme, edit text, blank.
0: Dobra.
1: Mitrophone, edit text.
0: Udało się?
1: Yes.
0: Napisałem tak, jestem gotowy. Tutaj mi właśnie odpowiedział po angielsku.
1: A to są i tekst, dodałem nową notatkę z linkiem, group.
0: Okej, okay, mówisz, że to dodałem nową notatkę z linkiem. No to...
1: Finder, audio,
0: okay,
1: insert,
0: no to
1: finder,
0: sprawdźmy, finder, czy faktycznie...
1: Nowa, 6 notes, 2 open.
0: Audition, Alnitz, load, 45 notes. Ja teraz sobie...
1: Vertical, split, notes, as list, table, rowing, net, 1.6, podaj. HTTPS, www.plewiscom, forum, jos, ipados, sonos, unknown.
0: No to dał. Proszę bardzo. Mamy nową notatkę.
1: Finder,
0: i...
1: Safari, sonos, unknown, cements, afre, app, for sending, voice, forums.
0: No i to faktycznie działa. Gdzie jeszcze z tego sonos możemy korzystać?
1: Afre, app, for sending,
0: możemy
1: voice, unknown, cements,
0: solo, sonos. Używając funkcji visual intelligence i tak dalej, pytać o dowolną praktycznie rzecz, która jest na ekranie, po prostu
1: Cutting level
0: poprzez
1: jeden
0: jej
1: znaczenie.
0: A więc mamy fragment tekstu. Zobaczymy, czy to się uda. I teraz w menu kontekstowym.
1: Z menu 12 items.
0: I to jest w dowolnym miejscu. To też działa w Finderze, na przykład na plikach. To działa w dowolnym polu edycji. To działa w Safari, jak widzicie.
1: Ask Siri edit text, blank,
0: w każdym menu kontekstowym praktycznie mamy pole edycji. Zapytaj Siri.
1: I ask Siri edit text, blank, group, interest.
0: Więc mogę tutaj napisać przetłumacz.
1: Przetłumacz.
0: Na polski.
1: Application system working. Edit text, blank, dana, ptachment, conversation, in context, spacja.
2: Wyobraź sobie to, kolacja jest gotowa, albo po prostu nie możesz zawracać sobie głowy wstawaniem i znalezieniem wszystkich innych w domu. Chciałeś łatwiejszego sposobu na dotarcie do reszty gospodarstwa domowego. Mogę mieć dla ciebie rozwiązanie. Stworzyłem aplikację na iPhone o nazwie Sonos Unknown Cements, która pozwala wysyłać wiadomości mówione do wszystkich głośników Sonos jednocześnie lub do poszczególnych. Aplikacja znajduje głośniki w sieci Wi-Fi, więc nie ma dodatkowego konta do utworzenia i nie ma na co się zarejestrować. Wszystko pozostaje lokalne w twojej własnej sieci. Aby wysłać wiadomość, naciskasz i przytrzymujesz przycisk wysyłania, mówisz i puszczasz. Wiadomość wychodzi, gdy podnosisz palec. Krótki ton jest odtwarzany jako pierwszy, aby ludzie wiedzieli, że nadchodzi ogłoszenie, a wiadomość jest słyszalna własnym głosem, a nie syntetycznym. Domyślnie aplikacja obniża to, co jest aktualnie odtwarzane, dostarcza ogłoszenie, a następnie przywraca poprzedni wolumin. Możesz zmienić to wszystko w ustawieniach, czy ton jest odtwarzany wcześniej, czy głośność w ogóle spada i jak daleko powinien się pochylić. Wiadomości mogą trwać do 5 minut. Aplikacja jest całkowicie darmowa i zawsze będzie. Obecnie jest w fazie testów beta przez TestFlight. Planuję wydać go w App Store, ale zanim to zrobię, naprawdę chciałbym uzyskać informacje zwrotne od tej społeczności, aby skończyło się tak dobrze, jak to tylko możliwe. Proszę powiedz mi, co działa dobrze, co nie i jakie funkcje chciałbyś zobaczyć dodane. Jeśli wersja Mac byłaby dla ciebie przydatna, chciałbym o tym usłyszeć.
0: To było ciekawe doświadczenie, bo wyciszyło mi cały dźwięk w systemie oprócz voiceovera. Więc bardzo was przepraszam, chciałem to wyciszyć dużo szybciej. Jak widać, no generalnie to działa. Trochę nie spodziewałem się, że to zacznie tak czytać, bo nie prosiłem, żeby to mówił na głos. A propos głosów, tam w ogóle dla głosów angielskich mamy nowe głosy, które można dostosować. Ekspresywność, o tym też mówiliśmy przy okazji konferencji WWDC. Generalnie to jest Siri AI. Mamy tutaj modele takie językowe i to faktycznie jest w stanie zrobić więcej. Na pewno jest to fajne rozwiązanie, ale jeszcze ma jakieś swoje problemy. No nie będę tutaj próbował pokazywać rzeczy związanych z moimi, nie wiem, wiadomościami czy mailami, bo po pierwsze nie wiem, czy to zadziała, po drugie, no tutaj nie chcę jakichś poufnych rzeczy przez przypadek ujawnić. Ale no to jest ta strona, w którą idzie Apple i tak generalnie ta nowa wersja Siri ma działać. Na pewno jest to fajne, szkoda, że nie mamy tego na iPhone'ie.
3: To ja może przeczytam dwie wiadomości, które do nas przyszły. Pierwsza wiadomość jest od Wojtka i dotyczy jeszcze tego tematu, którym zajmowaliśmy się nieco wcześniej. Czy możecie dokładniej wyjaśnić, o co chodzi z tym wyłączaniem wybudzania po dotknięciu Watcha, bo tego nie zrozumiałem.
0: O co w tym chodzi? W tym chodzi o to, że domyślnie to wygląda także jak dotkniemy ekranu, no to ekran się po prostu włącza, tak? Watch nam zaczyna mówić, zaczyna gadać i po prostu ekran się nam wybudza. To możemy tego nie chcieć, tak? Bo na przykład, nie wiem, podczas nawigacji, jak gdzieś chodzimy niechcący, dotkniemy ekranu i nam zegarek zaczyna mówić. Albo, nie wiem, śpimy, przewracamy się na bok, też znów dotkniemy ekranu, zaczyna nam mówić, wybudza nas. Jest dodana nowa opcja w ustawieniach voiceovera, w ustawieniach dostępności. Wybudź po dotknięciu w ekran, tak mniej więcej to będzie się nazywało. Jeśli tą opcję wyłączymy, no to kiedy sobie ekran zablokujemy, nie wiem, czy albo jakąś się zablokuje sam, albo jak sami przykryjemy go dłonią, tak, żeby go zablokować, no to ile byśmy nie stukali w ten ekran, to on po prostu nam się nie obudzi. Musimy nacisnąć albo koronkę, albo ten przycisk boczny, wtedy dopiero faktycznie ekran nam się obudzi. Efekt uboczny tego, taki trochę frustrujący, jest jeden, mianowicie jeśli sobie tą funkcję włączymy, no to wtedy też nie możemy uaktywnić sobie haptycznego czasu, bo to wymaga, żeby ekran jakoś był wybudzony. Więc no, ja tutaj zasugerowałem Apple'owi, żeby dodać do tego jakieś alternatywne polecenie, nie wiem, naciśnięcie koronki przycisku bocznego jednocześnie na przykład, ale jak dotąd nic takiego, przynajmniej z tego co widzę, nie zostało dodane. Niemniej faktycznie ta funkcja może być czasami przydatna.
3: No i jeszcze mamy jedną wiadomość na naszym panelu kontaktowym, to jest wiadomość od Bartka. Cześć, mam jeszcze małe pytanko w temacie aplikacji Portfel na iOS. Nie miałem jeszcze okazji tego testować w praktyce, ale chcę zapytać z ciekawości, co w przypadku, kiedy do portfela mamy dodanych więcej niż jedną kartę? Mianowicie, jak można się między nimi przełączać?
0: No to myślę, że na to już odpowiedzieliśmy, natomiast generalnie to wygląda tak, że w niektórych przypadkach mamy to jako regulację, no tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o zakupy cyfrowe, nie wiem, w App Store na przykład mamy dodany Apple Pay jako metodę płatności, no to po prostu mamy tą kartę jako regulację i możemy sobie w górę dół po prostu wybrać. W innych przypadkach, jak na przykład w sklepie coś kupujemy, no to po prostu nazwa karty jest przyciskiem, stukamy dwukrotnie w tą kartę i rozwija nam się menu, wybieramy inną kartę z listy, znów stukamy dwukrotnie i ta karta nam się wybiera na tą jedną transakcję. Gdybyśmy chcieli zmienić domyślną kartę, no to musimy już sobie zrobić w aplikacji portfel. Tam też można kolejność przedstawić i ustalić, która karta generalnie jest domyślna.
3: No i to na razie tyle.
0: Okej, to idziemy dalej. Zostajemy w wątkach AI. Proponowanie nazw plików i folderów. I to jest też ciekawe, i to jest też właśnie związane z Apple Intelligence pewnie, więc po polsku to nie będzie działało, natomiast no, przy języku angielskim między innymi to jak najbardziej działa. I to nawet co ciekawe, w ogóle też działa w przypadku nawet plików napisanych po polsku. Żeby to zademonstrować, to ja sobie tutaj otworzę tekst edita, aczkolwiek to generalnie działa w dosłownie każdej aplikacji, ale radzi sobie lepiej, gdyby tam na przykład była właśnie jakaś zawartość, którą system jest w stanie zczytać, więc TextEdit jest dobrym przykładem. Ja sobie teraz otworzę nowy plik. i sobie coś napiszemy. To jest krótka recenzja macOS-a 27.
1: Ogólnie
0: jestem zadowolony.
1: Zaspacja, ale.
0: Ale z voiceoverem mogłoby być lepiej.
1: Lepiej
0: oczywiście ten tekst mógłby być dłuższy, ale myślę, że to wystarczy. I naciskamy Command S i teraz, jak pamiętacie, wyświetli nam się okienko zapisywania. My będziemy w polu edycji do nazwy i z reguły wtedy nam się tam wyświetlało po prostu bez tytułu. A zobaczymy, co nam się wyświetli teraz.
1: Saber, table, no selection, suggested, report button, text edit, hasnef, window.
0: Wyświetliła nam się tabelka.
1: MacOS 20, suggested, report, MacOS 27, review.
0: Recenzja macOS'a 27.
1: MacOS 27 Rewiew.
0: I teraz mógłbym sobie po prostu
1: table, no selection, report,
0: wybrać
1: window, MacOS 27 Rewiew.
0: No właśnie, nikt będzie MacOS 27 Review z tej listy text. I ta nazwa mi się po prostu wybrała. I to działa wszędzie, to też działa w Finderze, gdybym na przykład zaznaczył kilka plików i chciał utworzyć nowy folder. To też by mi jakąś nazwę zaproponowało na podstawie zawartości tego folderu. Gdybym chciał zmienić nazwę pliku, naciskając Enter w Finderze, to też jest system w stanie ten plik przeskanować i coś mi zaproponować. No generalnie po prostu właśnie tak to działa. To jest nowy dowód, jakby wyświetliło się. Nawet w przypadku pustych plików, no generalnie tak to po prostu działa. Już nie mamy pliku bez tytułu, tylko nam system próbuje jakąś tam nazwę zaproponować. Tutaj znów, jak ktoś korzysta z jakiejkolwiek aplikacji, jakiegoś chata GPT, no tam też wiecie, że on nam już jakąś nazwę na daną konwersację proponuje. No tutaj też po prostu jakby od początku nam system jakąś nazwę proponuje. To jest wszystko generalnie generowane na urządzeniu. Co mamy dalej? Szybsze przeglądanie zasobów sieciowych. Przyspieszono przeglądanie plików udostępnionych w sieci, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o SMB. Z tym jest różnie. Czasem to wrażenie to faktycznie działało szybciej, czasem cały czas mam wrażenie, że to działa wolniej. No możemy spróbować załadować jakiś katalog, który ma dużo plików i zobaczymy, jak to się szybko załaduje. Mam tutaj katalog, który ma 1000, tam ponad 200 plików. Ja sobie teraz tutaj wejdę do tego katalogu. On się jeszcze ładuje.
1: Podkreśleniem resources.
0: A nie, nawet chyba, dobra, tutaj mi się chyba to nawet zapisało w pamięci podręcznej. Sobie wejdziemy do jakiegoś innego katalogu, w którym też wiem, że jest dużo plików. Też tutaj mamy 1200 plików.
1: List wiew, empty table.
0: I zobaczymy, jak to się szybko załaduje. No, załadowało się może trochę szybciej niż kiedyś w sumie. Przynajmniej w Finderze. W innych aplikacjach mam wrażenie, że cały czas jest z tym różnie, więc jednak cały czas to SMB gdzieś nie działa tak szybko na Macu niż na Windowsie czy na Linuxie, co jest gdzieś o tyle smutne, że no generalnie Apple właśnie stawia wszystkie karty na SMB, no bo też macOS 27 jest pierwszą wersją systemu, która nie wspiera starszych wersji Time Capsule, czyli urządzeń, gdzie tam, na których Time Machine powstało, to jeszcze działały na autorskim protokole Apple'a, AFP, który też systemu w macOSie 27 swoją drogą właśnie został usunięty. Więc no tutaj też taka może bardziej przykra zmiana. Monitory, wyższe rozdzielczości na monitorach ultrapanoramicznych. Dodano obsługę wyższych trybów, na przykład 5K przy 120 Hz. Dostępne parametry zależą od Maca, monitora i połączenia. Lepsze zapamiętywanie układów monitorów. Po ponownym podłączeniu ekranów system ma przywracać ich wcześniejsze rozmieszczenie. Klonowanie iPhone'a, czyli funkcja, której cały czas my niestety nie mamy, a szkoda. Możliwość zmiany rozmiaru okna, czyli właśnie może być mniejsze albo większe to okno. Okno iPhone Mirroring można swobodnie rozciągać, a dostosowane aplikacje wykorzystują dodatkowe miejsce, czyli tak zmieniają się nawet na ten interfejs iPadowy. Na przykład mówi się, że to też może być preludium do składanych iPhone'ów, który ma być w środę zaprezentowany. Więc no tutaj wszystko się w świecie Apple'a łączy, nic nie jest dodawane bez powodu. Sama funkcja, no właśnie, nie działa cały czas u nas. Mail i odświeżanie, trafniejsze wyniki wyszukiwania w mailu, nowy mechanizm sortowania ma wyżej umieszczać wiadomości najlepiej pasujące do zapytania, czyli jak na przykład szukamy sobie wiadomości. Gest odświeżania w aplikacjach, przyciągnij w dół, pozwala odświeżyć między innymi Safari, mail, podcasty i kalendarz. No może spróbujemy to pokazać w Safari na przykład. Nie wiem, czy to się uda, no ale spróbujemy. Sobie znowu już możemy wejść na stronę Tyflo Podcast. Skieruję myszkę na zawartość strony, no i spróbujemy przeciągnąć palcem w dół. No i chyba nie tak to się robi, może trzema palcami? No generalnie osoby widzące jakoś mogą sobie to odświeżyć, tak jak na iPhone'ie, tak jak ściągamy w dół, kiedy strona jest przewinięta na samą górę, to powinno się odświeżyć. No mi się to nie udało, ale pewnie to jest bardziej mój błąd, może mam obsługę gładzika włączoną, nie wiem. Podcasty, wygodniejsze przełączanie między obrazem i dźwiękiem, to w przypadku podcastów wideo. Można płynnie przechodzić między oglądaniem a samym słuchaniem. Podgląd. Edycja modeli 3D. Podgląd dostaje narzędzia edycji 3D. Model można oglądać i poprawiać w przestrzeni Vision Pro, a wspólną pracę prowadzić przez SharePlay. Natomiast przy tej okazji warto powiedzieć, że generalnie dostępność podglądu się trochę poprawiła, i to zarówno na iOSie i macOSie. Apple deklaruje, że obsługa plików PDF powinna być lepsza, powinno to działać szybciej. I jak zwrócił uwagę Arek tutaj w przerwie, to VoiceOver teraz pamięta pozycję, w którym skończyliśmy czytanie tych plików, i to w sumie mogę potwierdzić, to nawet wam mogę pokazać.
1: No film, Braille Emotion User Manual V1.3 PDF.
0: Mam tutaj plik PDF. Open. Otworzymy sobie ten plik.
1: Braille Emotion User Manual V1.3 PDF, PD 31/158, document, group, Haskell, Art Focus.
0: I już tutaj widzę, że nawet mi mówi, że jestem na stronie, na stronie 31, bo faktycznie tutaj trochę po tym pliku przed audycją skakałem. A propos skakania po tym pliku.
1: PD 31, są tajni, PD 31, to...
0: Nawet tutaj ta nawigacja działa w miarę płynnie, jak było słychać, że VoiceOver nawet sam te strony przewracał. Działa nawigacja po nagłówkach i to też całkiem żywawo.
1: 2.2.3.3.4.5.3.5.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7.1.7
0: Czytanie ciągłe też działa.
1: 3.1 setup wireless LAN HADIN level 3. Efore set pinpupa wireless LAN on netion. Bezure wireless sistunegon. Klausan to
0: blebne. I nawet coś przewraca strony z tym. Też kiedyś były problemy. No generalnie faktycznie tutaj jedna z większych bolączek Maca tutaj Apple faktycznie próbuje coś z tymi PDF-ami robić. Ja chyba jednak zostanę przy paperbacku, natomiast no, nie zawsze paperback może być odpowiednim narzędziem, jakbyśmy potrzebowali właśnie takiego pełnego dostępu do formatowania, może z kimś pracujemy nad jakimś plikiem, więc fajnie, że też sam podgląd tutaj w tej sferze się poprawił. Narzędzie systemowe, narzędzie AirPort nie jest już instalowane domyślnie przy czystej instalacji. Nie jest już instalowane. Przy aktualizacji aplikacja zostaje, ale Apple nie gwarantuje jej działania. No tutaj no, generalnie Apple jakby porzuca te routery AirPort, a szkoda, bo wiem, że to były bardzo kiedyś lubiane urządzenia. No, ale po prostu no, Apple już od dłuższego czasu ich nie sprzedaje, więc to jest też trochę zrozumiałe. Dostępność, lepsza obsługa terminala z VoiceOverem, to o tym już mówiliśmy, to nawet pokazywaliśmy poprawki VoiceOvera w Xcode'ie. I generalnie właśnie to jest w sumie macOS. No bardzo dużo zmian było takich, o których właśnie, które dotyczą wszystkich systemów. Tutaj zdecydowanie największą nowością jest Siri AI. Jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie ma w notatkach, a która też mnie bardzo cieszy, to system radzi sobie zdecydowanie lepiej w sytuacji, kiedy mamy dużo aplikacji działających w tle na pasku menu, bo do tej pory było tak, że jak tych aplikacji mieliśmy za dużo, to z VoiceOverem za bardzo nie mieliśmy sposobu, żeby dostać się do tych aplikacji, których nie widzieliśmy. Więc jak ktoś ma dużo aplikacji działających w tle, jakieś klienty do chmury i tego typu rzeczy, no to miejsce się kończyło szybko i w przeciwieństwie do Windowsa, to nie mieliśmy takiego przycisku pokaż wszystkie ikony, tak mamy to w zasobniku systemowym. I to był duży problem do tego stopnia, że dużo osób widzących instalowało dedykowane aplikacje, które tylko służyły do zarządzania paskiem menu, A w Mac OS-ie, przepraszam, tutaj mi się odezwał Discord. Bardzo ciekawe. Tego Discorda zamkniemy. Natomiast Apple też sobie z tym problemem poradziło po stronie systemu. O tyle, że te elementy są ukrywane, a VoiceOver zawsze z tego, co widzę, widzi je wszystkie. Ja to mogę bardzo prosto zademonstrować, przechodząc sobie na pasek menu.
1: Status menu.
0: I zobaczcie, ile ja tego mam.
1: Manager status Clipman. Serwersy Macos VFS for Peter Machencek Clipman. Serwersy.
0: Mam tutaj Clipmana serwer.
1: Ma Combined Modules status menu.
0: Tutaj mam
1: Combined Modules.
0: Stats, czyli takie parametry systemu.
1: Schow hidden menu items button.
0: O, mam tutaj przycisk pokaż ukryte elementy. Ja sobie go mogę nacisnąć. Tego wcześniej nie było.
1: Gox utility status menu.
0: Narzędzie do mojego interfejsu audio.
1: Maestral status menu.
0: Dropbox.
1: Hammerspawn status menu. Voce menu statusu. Tiles cale status menu. Audio and Video Controls, status menu.
0: Inkonka, że mikrofon jest w użyciu.
1: Balance Lock, status menu. Google Drive, status menu. Time Machine, status menu. 80% Hardin Wi-Fi, Sonnetsted, Control Center, Stat Mod 22, Mod 20, Remote Incident, Man Sleepman, Macos VFS, Sleepman, Server Synthesis, Macos Binet Modules, Statu Hide Menu, Items,
0: no właśnie,
1: Button.
0: Tutaj jeszcze mam...
1: Combined Schof Hit, Goxel Utility, Maestral, Hammerspawn, Voce Tiles, Audio and Video, Balance Lock, Google Drive, status menu.
0: I tutaj jeszcze dziś powinien być serwer Clipmana, ale on chyba się z jakiegoś powodu nie uruchomił. To wszystko w poprzedniej wersji systemu na pewno by się tutaj nie pomieściło. A w tej najnowszej wersji to wszystko się jakoś mieści. I gdybym miał wskazać jakąś drobną zmianę, która poprawiła mi produktywność na Macu, no to chyba to będzie gdzieś na górze listy, bo faktycznie to był duży problem i tak za bardzo jedynym sposobem, jaki mieliśmy, żeby sobie z tym radzić, no to umijanie aplikacji, ewentualnie w macOSie, nie wiem czy 18 czy 26 zostało dodane opcje, żeby aplikacje nie pokazywały ikonek, mogliśmy po prostu konkretne aplikacje wyłączyć, ale tak poza tym to nie mieliśmy za bardzo sposobu, żeby z tym walczyć. No a teraz po prostu wszystko to gdzieś jakoś swoje miejsce znajduje. I VoiceOver to wszystko widzi i to mnie bardzo cieszy. No i to jest macOS. O tvOSie tutaj już opowiedzieliśmy. Ale skoro już tutaj omawiamy wszystkie systemy, to jeszcze do kompletu może dokończymy omawianie notatek. Tutaj mamy zmiany w HomePodzie, HomePod OS. Na przykład HomePody teraz też mają tę funkcję automiksu. HomePod i Apple TV zresztą też. To jest bardzo fajna rzecz. I to jest jedyna zmiana związana z HomePodem, ale taka wydaje mi się całkiem istotna. No i jeszcze Vision Pro. No tutaj też mamy wywołanie Siri spojrzeniem, no to też Siri AI też Vision Pro się integruje, możemy na coś popatrzeć i powiedzieć, żeby nam coś opowiedziała na temat tego, co jest widoczne. Można umieścić Siri w przestrzeni rozpocząć rozmowę spojrzeniem. Visual Intelligence analizuje przedmioty w fizycznym otoczeniu. Własne otoczenie ze zdjęcia panoramicznego można sobie utworzyć i przenieść się w jakieś miejsce i sobie pracować. Safari, Freeform i Multiview w aplikacji TV obsługują zakrzywione okna. Jeszcze deweloperzy z tego nie dostali dostępu. Nowe otoczenie, mianowicie to jest islandzki krajobraz miejscowości Turzmark, chyba tak się to będzie czytało, na Islandii. Jakby ktoś chciał się przenieść, no to można. Rozwijanie powiadomień spojrzeniem zostało dodane. Nowy dział Centrum Sterowania oddzielono powiadomienia i odtwarzanie. Podstawowe przełączniki oraz otoczenie. Na iPhone'ie mieliśmy bardzo duże widgety, natomiast na Vision Pro mamy bardzo małe widgety. Jakby ktoś chciał rozmiar extra small, został totalny. Wirtualny ekran na Macu można otworzyć właśnie w widgecie. W aplikacji Freeform foldery możemy sobie rozmieszczać w przestrzeni. W Safari strony możemy zmienić w otoczenie, więc możemy właśnie się otoczyć jakąś stroną. No mamy tutaj te narzędzia do modeli 3D, to tak jak w Namaku, w aplikacji Podgląd, to też jest na Vision Pro. Nowe kontrolery przestrzenne są wspierane. Dokładniejsze śledzenie obiektów, nowa wersja Reality Composer, tutaj też właśnie tworzenie dla deweloperów bardziej chyba. Szybszy wybór wzrokiem, tutaj funkcje dostępności. Sterowanie wózków inwalidzkich wzrokiem dla osób, które tego potrzebują. No to jest bardzo fajna akurat funkcja. Gestami twarzy możemy wykonywać stuknięcia i czynności systemowe. ograniczenia związane z chorobą lokomocyjną też zostały do Vision Pro zostały dodane. I to jest chyba wszystko też, jeśli chodzi o Vision Pro i ogólnie o systemy Apple w pigułce. No, pigułce, która trwała prawie 4 godziny chyba. Tak, bo dochodzi godzina 11.
3: No tak.
0: Całkiem nieźle.
3: No, w porównaniu do poprzednich lat to udało się uwinąć zdecydowanie szybciej, ale też i rzeczywiście tych funkcji, to tak jak już mówiliście, to jest raczej taki rok stabilizowania tych systemów. Tak. Tutaj nie ma przełomów, tu nie ma rewolucji. Może za rok.
0: Może za rok, zobaczymy. No na pewno dla wielu osób będzie rewolucją to Siri AI, no ale rewolucji, która nas ominęła w Europie, niestety. No na pewno my się możemy cieszyć z poprawek wydajności, z tej nawigacji w tekście, po tekście, to są też fajne zmiany. No i rozpoznawanie zdjęć też, dla mnie to jest na tyle istotna funkcja, że nawet jak ktoś, komuś się to spodobało, to warto, myślę, zmienić język, komuś to nie przeszkadza, chociaż wiem, że to jest duże ograniczenie. No można zmieniać później język aplikacji konkretnych z powrotem na polski, kiedyś nawet jest cały czas artykuł w tym Flashświecie, jak to się robi, kiedyś to opisywałem, no ale to jest utrudnienie na pewno, no natomiast sama funkcja działa po prostu fenomenalnie, no tylko szkoda, że jest tak ograniczona. Ale no, z drugiej strony fajnie, że mamy rozpoznawanie ekranu po polsku. To jest też, myślę, że taka ważna zmiana dla nas.
3: To prawda, a czy już wiadomo, kiedy możemy się spodziewać nowych systemów Apple w wersjach stabilnych?
0: Wersja RC pewnie pojawi się w środę po konferencji, bo chyba dzisiaj się nie pojawiły, no bo generalnie w tygodniu konferencji Apple to opóźnia. A wersja RC to chyba tygodniu, albo po dwóch tygodniach zawsze się pojawiają w wersji stabilnej, więc no niedługo.
3: We wrześniu powinien temat się domknąć.
0: Zdecydowanie tak, tak.
3: No okej, zaglądam jeszcze tak na koniec do naszego panelu kontaktowego, czy ktoś do nas coś napisał, ale nie, więcej waszych wypowiedzi nie widzę, jeszcze sprawdzam tutaj pozostałe miejsca, bo zawsze tam mogło coś się jeszcze pojawić, ale nie, więcej nic nie ma. Nie mamy żadnych komentarzy, także jeszcze YouTube. O, jest. Tak się uśmiecham trochę, bo Łukasz do nas napisał.
1: Transhot Slipman 2026.
3: A napisał nam: ja to czekam na polską Siri.
0: My też. Myślę, że tak to najlepiej podsumować.
3: Tak jest. Czekamy, czekamy. I może się kiedyś doczekamy, ale to nie będzie jeszcze na pewno ten rok.
0: No nie, niestety.
3: No dobrze, to myślę, że co, że będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Dzięki serdeczne. No i cóż, czekamy teraz na premierę wersji stabilnych, żebyśmy się...
0: Tak jest, ja też dziękuję.
3: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, tak.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Jest nie najlepszy, tak jak wspomniałeś, mimo ustawienia mocy na maksa.
5: Prawdopodobnie dlatego, że no mały jest ten router, no to jest 10 cm, taki kwadrat 10-centymetrowy. Pomimo tego, że on jest tak troszeczkę taki ciężkowaty, czyli on tam ma te swoje pół kilograma. Ja bym tak powiedział, chociaż mówią, że z baterią ma 240 gram, ale to nijak mi się z wagą nie pokrywa. A wagę, co prawda użyłem takiej wagi kuchennej, ale ona jest dobra, ta waga kuchenna. Mm. Dobrze odmierza. Mierzy tylko do 5 kg, jest to waga elektroniczna. I tam ja położyłem ten router, to on waży ponad pół kilo. No. Także z baterią włączoną i z tymi wszystkimi rzeczami, które tam są. Czyli te 240 gram to może jest bez baterii. Nie będę już tam wchodził. No, tak jak mówię, niby 20 urządzeń można podłączyć, a jak widać, można więcej, tak?
3: Przynajmniej tak by wskazywał zakres adresów IP. Dokładnie, bo co to oznacza w praktyce, to też nie do końca wiadomo.
5: Tak.
3: Natomiast producent deklaruje 20.
5: producent deklaruje 20. Natomiast co mogę powiedzieć? I tu są minusy tego routera. Ja nie mówię. Ja ten router bym oceniał na 4+, tak? Bo brak tego VPN-a. Ten failover, który jest tutaj, ja uważam, że on jest... Że on jest zbędny.
3: Szczególnie, że to jest router do internetu LTE. I jeżeli decydujemy się na korzystanie z internetu LTE, no to ja przypuszczam, że jednak mimo wszystko mamy świadomość tego, że ten internet, to LTE będzie najlepszym internetem, z jakiego w tym momencie będziemy korzystać, a nie będziemy się posiłkować jeszcze jakimś internetem, który gdzieś tam mamy, nie wiem, dodatkowo, tak jak wspomniałeś, czy na lotnisku, czy tutaj... za pomocą jakiegoś innego hotspota.
5: Czy tutaj nawet Neostradę, którą mam, która ledwo ciurka po miedzi, 10 mega, co prawda jest poboru, ale wysyłania jest ledwo 90 kilobitów, więc tak, 90 kilobitów, proszę Państwa. Taki plik dźwiękowy Wave zmontowany, taka 5-minutowa piosenka po Neostradzie idzie 17 minut. Po tym łączu idzie 1 minutę, więc żeby nie było. I w związku z tym, no po co to, poza tym jak mamy jakąś sieć jednak po internecie, czyli już w tej chwili te światłowody, jeśli ktoś tam ma, no to ma i tak znacznie szybsze i znacznie stabilniejsze i taniej chyba kupi.
3: I przede wszystkim nie będzie wydawał takich pieniędzy na router mobilny, no bo nie ma to sensu, no chyba, że potrzebuje naprawdę szybkiego internetu w podróży. I to też jest ważna.
5: Stabilnego.
3: I stabilnego. I to też jest ważna rzecz, jeżeli ktoś na przykład zajmuje się, teraz mamy coraz więcej osób pracujących zdalnie i coraz więcej osób wykonujących różne takie czynności związane z multimediami. No w przypadku niewidomych to może niekoniecznie praca z materiałami wideo, ale praca z dźwiękiem.
5: Jak najbardziej.
3: A i owszem.
5: No ja choćby nawet pracuję z dźwiękiem, tak?
3: No właśnie.
5: Jak ja przesyłam materiał zmontowany, proszę Państwa, do pracy i to jest materiał rozmontowany, przesyłam materiał zmontowany i trwa.
3: Właśnie Netgear pokazał, na co go stać, jeżeli chodzi o poszatkowanie dźwięku.
5: Poszatkował w tej chwili.
3: Oj, i to jak? I to cały czas nam tak na koniec postanowił zrobić taką...
5: A widzisz, a ja dobrze odbieram ciebie, bez problemu.
3: O, a ja ciebie odbieram zdecydowanie źle.
5: Oj, to martwię.
3: No.
5: To martwię się z tym. A teraz sobie nie może? Czy to jest źle?
3: Nie, no właśnie cały czas po prostu coś się tu nam przycina. Dobrze.
5: Może coś na sieci,
3: ale w każdym razie to jest chyba sygnał najwyższy, żeby po prostu kończyć ten dzisiejszy program na temat routera MR1100 firmy Netgear.
5: Albo M1, Nighthawk M1.
3: Zgadza się.
5: Nighthawk M1. Dalej się tnę?
3: Nie, już nie. Już nie.
5: Aha, no to jeszcze tylko powiem, że, bo tam się przyciąłem, że materiał rozmontowany, który muszę pobrać, to zajmuje też, a materiał zmontowany, który wysyłam do pracy, też zajmuje trochę, w związku z tym, no to łączenie może być jakąś Neostradą, które 5 minut przesyła przez 17 minut, tylko to musi być trochę jednak szybsze.
3: Tak, więc czy warto, czy nie warto, to już pozostawiamy ocenie naszych słuchaczy. Być może dla niektórych taki router okaże się przydatny, ale zapewne znajdą się osoby, które uznają, że no 1200 zł to jest jednak wygórowana cena za taki sprzęt. Router prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję Ci bardzo, Robercie.
5: Netgear Nighthawk M1 MR1100, wersja europejska i USA. Ja dziękuję Ci, Tobie też, Michale. Kłaniam
3: dziękuję
5: się słuchaczom.
3: I kłaniam się również, Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji omówię Państwu kolejny polski magnetofon. Ten magnetofon jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy. Konstrukcja jest bardzo interesująca i przede wszystkim bardzo, bardzo stara. Podejrzewam, że wiele osób może tego magnetofonu już nawet nie pamiętać albo w ogóle nawet nie kojarzyć, że coś takiego było, a mianowicie był to jeden z pierwszych, proszę Państwa, polskich deków. No, akurat ta wersja, którą ja mam, to jest wersja zawierająca wzmacniacz mocy odmianą budek. Opowiem o jednym i o drugim, ale zaprezentuję tylko ten, który ma wzmacniacz. Ale z tego, co słyszałem, to ci, którzy pamiętają te magnetofony, to chwalili je sobie nawet i ponoć grały nawet lepiej aniżeli późniejsze polskie, które były. Tu już może nie będę podawał konkretnych jakichś tam może modeli, co lepsze, co gorsze, bo to nie o to tak naprawdę chodzi. Natomiast warto zauważyć, że ten model był stosowany w takiej, powiedziałbym, konsoli. Nigdy tej konsoli, proszę Państwa, nie widziałem. Ona się Polonez nazywała. Był właśnie tutaj ten magnetofon, jeszcze jakiś radio i gramofon. Teraz w tym momencie nie pamiętam całej specyfikacji, czytałem o niej kiedyś, ale i tak mam tylko ten magnetofon, więc póki co nic więcej nie powiem. Może jak ją kiedyś nabędę, to też ją Państwu przedstawię, ale ja tak się trochę rozgadałem, a właściwie do tej pory nie wiadomo, o czym mówimy. Magnetofon wyprodukowany w zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka, aczkolwiek ten mój egzemplarz już jest z Lubartowa, z tego co widzę, bo tutaj przed chwilą powiedziano mi właśnie, że jest Unitra Lubartów. I to jest model, proszę Państwa, M531S. Podobnie jak Finezja, już później była M566SD, to jest tak jakby, można powiedzieć, prototyp Finezji, aczkolwiek w ogóle do Finezji nie jest podobny, jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli chodzi o wygląd, to on też tak wygląda bardzo staro, ma takie, znaczy staro, nie w tym sensie zniszczony, tylko tak widać, że taki model jest naprawdę starszy, gdyż jeszcze ma taką drewnianą obudowę, bym powiedział, po bokach. O, tutaj tak. Tak jak właśnie niektóre te pierwsze jeszcze szpulowe, proszę Państwa, na przykład ZK-120 lampowe. Kiedyś może o takim opowiem. W tym momencie takowego nie posiadam. Posiadam późniejszy 145, ale to na inną audycję. Co warto zauważyć? Warto jeszcze zauważyć, że kolejność przycisków jest identyczna jak w tych, które wcześniej prezentowałem w ostatniej audycji, czyli B303, MK125, MK122, więc podejrzewam, że mechanizm jest oparty na licencji Thomsona. Tutaj nie mam akurat powiedziane, że w tych materiałach, których znalazłem na jego temat, nie mam nic o Thomsonie, czy to była żywcem licencja, czy to była jakaś modyfikacja i wzorował się producent na Thomsonie, tego nie wiem. Natomiast tutaj przedstawię Państwu kilka informacji. Według informacji, jakie znalazłem na Old Radio, magnetofon M531 został wyprodukowany, M531S oczywiście, został wyprodukowany w roku 1975. Tutaj zasilanie, sieć zmienny, wymiary 300 na 225 na 75 mm, waga około 3,5 kg. Dalej jeszcze takie dane elektroniczne, to nieważne. Opis: stereofoniczny magnetofon kasetowy, moc wyjściowa 2x7 W. Potencjometry suwakowe, wychyłowe wskaźniki wysterowania. Zaprezentowany na jesiennych międzynarodowych targach w Poznaniu w 1975 roku. I tutaj jest porównanie z M532SD. To za chwilę do tego porównania przejdę. Na razie jeszcze przeczytam Państwu o M532. M532, kraj oczywiście też to jest, znaczy nie kraj, tylko producent. ZRK jest, u mnie jest na obudowie napisane Lubartów. Widocznie późniejszy model, kiedy tam przejęto produkcję magnetofonów, czyli to nie mógł być 75 rok, produkowanego widocznie jakoś w 80-tych jeszcze. To ten mój egzemplarz, który jest tutaj przede mną. Rok produkcji M532 SD 1977, czyli dwa lata później. Rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja, kasetowy, stacjonarny, elementy aktywne, tranzystory, zasilanie, sieć zmienna, sieć zmienny, wymiary tak samo 300 na 220 na 75, waga około 3 kg. No to jest dziwne, tutaj nie ma wzmacniacza, cięższy, ale to może tam są niepełne informacje. Opis: kasetowy magnetofon stacjonarny, stereofoniczny, bez wzmacniacza. Może pracować z taśmą żelazową lub chromową. Ten, proszę Państwa, nie wiem, czy może współpracować z taśmą chromową, dlatego że nie mam tutaj niczego takiego, co mogłoby... Ani nie ma na obudowie żadnego przełącznika, ani nie ma żadnej dźwigni detekcyjnej, która by rozpoznawała kasetę chromową, tak jak na przykład była w Finezji przy blokadzie zapisu. Albo jak jest w większości magnetofonów, gdzie nie ma przełącznika. Układ redukcji szumów DNL. Tutaj nie mamy żadnego układu redukcji szumów. Przy przełącznikach lampki sygnalizujące rodzaj wybranej taśmy i włączoną redukcję szumów. No to tego tutaj, proszę Państwa, nie mamy, tylko w SD. Dwie pary potencjometrów suwakowych, jedna do regulacji poziomu zapisu, druga do regulacji głośności na wyjściu. To tutaj, proszę Państwa, jest trochę inaczej, jak jest za chwilę. Na płycie czołowej, bo cały czas czytamy o M532ST, a będę omawiał M531. Na płycie czołowej także licznik przesuwu taśmy i magnetoelektryczne wskaźniki poziomu zapisu. Z tyłu gniazda zasilania sieciowego, słuchawkowe, wyjście sygnałowe DIN oraz wejście sygnałowe DIN dla gramofonu piezoelektrycznego, oczywiście tylko, radia, innego magnetofonu, no pewnie mikrofonu też. Parametry techniczne: zasilanie 220 V, wymiary 223 na 200 na 75 mm, waga 3 kg, prędkość przesuwu taśmy 4,76 cms, czyli centymetrów na sekundę, pasmo przenoszenia od 40 do 14 tysięcy herców. Wróćmy więc teraz do M531 i tutaj skończyliśmy na porównaniu. Tak, jest porównanie z M532SD. Identyczna obudowa i mechanizm, ma dwukanałowy wzmacniacz mocy, nie ma wyboru rodzaju taśmy i układu redukcji szumów DNL. I teraz ja nie wiem, proszę Państwa, czy to jest tak, że on nie ma tylko wyboru rodzaju taśmy. Jakoś mechanizm i parametry są wyśrodkowane zarówno do kasety żelazowej, jak i chromowej. Ciężko mi powiedzieć, to będziemy mogli ewentualnie, proszę Państwa, sprawdzić. Teraz, proszę Państwa, obliczę ten magnetofon. Magnetofon jest, no jest taką jakby no drewnianą skrzynką o tych wymiarach, o których mówiliśmy. Jest płaski, leżący i tak, idziemy, proszę Państwa, najbliżej nas od tej ściany, idziemy, proszę Państwa, od tej ściany najbliżej nas. W lewym dolnym rogu mamy dwa potencjometry i te dwa potencjometry to jest regulacja głośności lewego i prawego kanału. Obok jest potencjometr regulacji barwy wysokich tonów, obok niego regulacji barwy niskich tonów. Znowu jest trochę przerwy i jeszcze jeden potencjometr do regulacji głośności nagrywania, do regulacji poziomu zapisu. Czyli poprzednie dwa potencjometry mamy jakby w parach. Jeden potencjometr jest osobno. Nad tymi potencjometrami, przesuwając się trochę do góry, po lewej stronie mamy dwa wskaźniki wysterowania dla lewego i prawego kanału. Obok jest licznik taśmy. Najpierw jest licznik, a później przycisk, za pośrednictwem którego kasuje się ten licznik. Przesuwając się jeszcze wyżej, tak dokładnie symetrycznie nad tym przyciskiem do kasowania licznika, jest przycisk power. On jest pewnie tutaj sygnowany jako sieć. Jest włączony, więc wyłączę. Włączyłem. Kiedy się przesuniemy jeszcze bardziej w prawo, na tej samej wysokości co licznik i sieć, będzie komora kasowania.

włoży kasetę. Kasetę wkłada się tradycyjnie, są w komorze prowadnice. Od tej komory kasety po prawej stronie będziemy mieli jeszcze jeden przełącznik. W górę, w dół. Jeżeli przełączymy do dołu, to będzie, proszę Państwa, pauza. Do góry normalnie będzie odtwarzał. I co nam jeszcze zostało? Zostały nam klawisze magnetofonu. Układ tradycyjny, tak jak w B303. Klawisze nawet takie same, jak w, też taki sam układ jak w MK125 i 122. Od lewej zapis, przewijanie wstecz, start, stop, przewijanie do przodu. Ja się przewinię trochę może. Przewijanie trzeba trzymać. Tak jak, proszę Państwa, w MK122 i w MK125. W B303 przewijanie można było nacisnąć i magnetofon przewijał cały czas. Została nam tylna część, proszę Państwa. Z tyłu od lewej strony jest gniazdo sieciowe. Następnie dwa gniazda do podłączenia kolumn głośnikowych. I też te gniazda dzielą się jakby na dwa. W sensie takim, że można na dwa sposoby włożyć kabel do kolumn. W zależności od tego, czy jest kabel od kolumny, czy kolumna jest 8-ohmowa, czy 4-ohmowa. 8-ohmowe podłączamy w ten sposób, że bolec idzie na górę, a blaszka do dołu. 4-ohmowe bolec idzie do dołu, blaszka do góry. Obok, jak się przesuniemy w prawo, mamy gniazdo słuchawkowe, takie jak mieliśmy, proszę Państwa, w Finezji, czyli tradycyjny, stary DIN. Znowu jest trochę przerwy i mamy kolejną parę. Znaczy w ogóle tu właściwie jest tak, że jest gniazdo sieciowe, fragment obudowy, ale bardzo mały, dwa gniazda kolumn, znowu fragment obudowy, gniazdo słuchawkowe, taki długi fragment obudowy, taka długa przerwa, proszę Państwa. I później są jeszcze dwa diny. Lewy to jest, najprościej mówiąc, line in, prawy line out. Mówiąc językiem, proszę Państwa, dzisiejszym. Czyli do prawego jest podłączone wyjście din i tym dinem. No, właśnie niepotrzebnie ruszyłem. Ok, przepraszam. I tym dinem, jak coś jest, jakieś zwarcie się robi w tym magnetofonie. I tym dinem, proszę Państwa, podłączę magnetofon do miksera. Obok, jak będę chciał podłączyć radio, mikrofon, gramofon, piezoelektryczny. Piezoelektrycznego gramofonu, proszę Państwa, sprawnego tutaj nie mam, więc nie zaprezentuję. W Finezji już można było magnetoelektryczny, tutaj jeszcze nie. Tutaj jeszcze piezoelektryczny i w tych wszystkich jamnikach wszelkich, jak było takowe gniazdo, to też obsługiwał tylko gramofon piezoelektryczny. Także mikrofon, telewizor, drugi magnetofon, radio. Jakbym chciał Państwu jeszcze tak ułatwić zlokalizowanie tych gniazdek, no oczywiście każdy, kto miał z tym do czynienia jakkolwiek, to się to na pewno domyśli, ale tak jeszcze powiem, czyli to gniazdo sieciowe jest w jakby takim kwadracie, czyli nie jest tak, że bezpośrednio z obudowy jest w obudowie umieszczone to gniazdo sieciowe, tylko tak obudowa jest jeszcze tak, proszę Państwa, tak fajnie wycięta. Później jest, dlatego tak mówiłem z tym fragmentem obudowy, później jest znowu fragment obudowy w jednej takiej prostokątnej obejmie jest, są właśnie umieszczone te dwa gniazda głośnikowe. Później jest, proszę Państwa, taka okrągła dziura, też taki fragment obudowy, do której wchodzi idealnie gniazdo słuchawkowe, czyli też jest jakby tak właśnie jak w Grundigu było wywiercony fragment obudowy i tutaj na każdym jest tak samo. Te gniazda nie są na wierzchu, tylko są pod obudową i to tak fajnie wygląda, proszę Państwa, też, jakby tak powiedzieć. I obok jest taka owalna dziura na te dwa 5-wolcowe, w związku z czym bardzo łatwo zlokalizować te gniazda, nie da się ich pomylić, one są tak fajnie parami logicznie i rozsądnie rozpracowane i połączone. Ich układ jest taki, powiedziałbym, fajny. No to wobec tego pasowałoby coś włączyć. Zacznijmy może od tradycyjnych testów. Tutaj posiłkuję się, proszę Państwa, cały czas

0: czas kopią tego, co na poprzedniej audycji, dlatego że jednak do takich starych kaset wolałem, do takich starych magnetofonów wolałem jednak nie stosować oryginału tych próbek. Z góry przepraszam za niedogodności, ale jakbym tak wkładał do każdego jednego magnetofonu, już nie tak mi ten oryginał trochę niektóre magnetofony, że się tak wyrażę, porysowały. Dobrze, więc teraz włączamy na M531S bezpośrednio z wyjścia liniowego. Później, proszę Państwa, przesłuchamy jeszcze przez wzmacniacz. Ja nie wiem, jak tu jest, proszę Państwa, z tymi kasetami chromowymi. Wydaje mi się, że chyba ich jednak nie można tutaj używać, w przeciwieństwie do SD. Spróbuję później włączyć na chromowej też. Zobaczymy, jak to będzie odbierać. Póki co słuchamy na żelazowej i będzie oczywiście bez systemu Dolby, w Dolby B, no i oczywiście w tym polskim całym CNRS-ie, którego bardzo nie lubię, ale to szczegół. No to słuchamy.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: od razu się klapka otworzyła przez przypadek. Okej. Proszę Państwa, jednak spróbuję włożyć chromową kasetę. Akurat mam niestety oryginał, bo chromowej nie kopiowałem. No, jak coś będzie nie halo, to wyłączymy, ale widzę, że nie powinno być problemów, bo w miarę precyzyjnie chodzi. Nie, jeden kanał zanika i wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że nie nawija jej dobrze. Podejrzewam, że może dlatego, że to jest kwestia taka, że chromowa kaseta ma ciężką taszę mimo wszystko i coś sobie z nią nie radzi. W związku z czym zostaniemy jednak, proszę Państwa, przy tej żelazowej. Włączymy ją jeszcze raz. A ja tutaj mam dla Państwa mikrofon MDU24, który podłączałem do Finezji, który bardzo fajnie chodził. I ciekawe, czy będzie również współpracował z tym magnetofonem, a przyznam się Państwu szczerze, że jeszcze nie próbowałem. Więc tak naprawdę tym razem się czegoś nauczę i sprawdzę to razem z Państwem. I teraz, proszę Państwa, chwila prawdy. Naciskam nagrywanie, naciskam start. I teraz możemy sobie trochę, proszę Państwa, spokojnie ponagrywać. Więc no, ja tutaj nie wiem tak naprawdę, do czego jest to gniazdo, dlatego że wszystko wskazuje na to, że to jest jednak, Państwo, błąd wprowadziłem i źle się doczytałem w tych materiałach, dlatego że tutaj jest, no i to by było całkiem logiczne, zarówno do mikrofonu, jak i uniwersalne, dwukierunkowe, to jest właśnie tamto, więc jakbyśmy chcieli nagrywać z radia, to też tym, więc widocznie to następne jest tylko do gramofonu piezoelektrycznego i to też póki co nie wiem, jak go uruchomić. A teraz, proszę Państwa, możemy to cofnąć. No i przy okazji ten mój cały wykład się nagrał, za przeproszeniem, a zamiast w ramach próby mikrofonu. Tak jeszcze tylko delikatnie dotknę, to jest lewy mikrofon, to jest prawy. No i aha, jeszcze sprawdźmy, jak wygląda pauza. Właśnie, bo tutaj już nie trzeba kombinować z pauzą. Kombinować też można, bo jak się przytrzyma i się... No, tylko kasety akurat nie chciałem wyjmować. Tutaj przez to, że jest trochę uszkodzony ten zaczep, eject jest trochę uszkodzony, to ona sama wyskakuje. Dociskam start z powrotem, robię stop. Teraz przytrzymałem, żeby się nie włączył. Wciskam razem. I teraz włączam pauzę. Tu jest specjalny przycisk do pauzy, już także nie trzeba eksperymentować. Teraz wyłączyłem pauzę. I teraz słuchamy. Nie naciskam start i teraz możemy sobie trochę, proszę Państwa, spokojnie ponagrywać, więc no ja tutaj nie wiem tak naprawdę, do czego jest to gniazdo, dlatego że wszystko wskazuje na to, że to jest jednak, Państwo, błąd wprowadziłem i źle się doczytałem w tych materiałach, dlatego że tutaj jest, no i to by było całkiem logiczne, zarówno do mikrofonu, jak i uniwersalne, dwukierunkowe, to jest właśnie tamto, więc jakbyśmy chcieli nagrywać z radia, to też tym, więc widocznie to następne jest tylko do gramofonu piezoelektrycznego i to też póki co nie wiem, jak go uruchomić. A teraz, proszę Państwa, możemy to cofnąć, no i przy okazji ten mój cały wykład się nagrał, za przeproszeniem, a zamiast w ramach próby mikrofonu. Tak jeszcze tylko delikatnie, to jest lewy mikrofon, to jest prawy. No i aha, jeszcze sprawdźmy, jak wygląda pauza. Właśnie, tutaj już nie trzeba kombinować z pauzą. Kombinować też można, bo jak się przytrzyma i się dociskam start z powrotem, ściskam razem, teraz włączam pauzę i teraz wyłączyłem pauzę.
1: No proszę Państwa, nagranie z pauzą należy ponowić, bo tutaj były jakieś zakłócenia, pewnie dlatego, że dotknąłem tutaj, mam na tym mikrofonie, proszę Państwa, przerwę, jak już Państwo zauważyli pewnie wielokrotnie w innych odcinkach, w innych audycjach. Teraz włączyłem jeszcze raz. Okej, teraz powinno być dobrze. Teraz już nagrywam. I teraz nacisnę stop. Start jakby. Teraz pauzę. Pauza wyłączona i stop całkiem. Odsłuchujemy.
2: Ok, teraz powinno być dobrze. Teraz już nagrywam. I teraz nacisnę stop. Start jakby. Teraz pauzę. Pauza wyłączona i stop całkiem. Odsłuchujemy.
1: Tutaj przepraszam za ten fragment, który się przesterował. Teraz, proszę Państwa, przewijamy kasetę na początek i posłuchamy sobie tych wszystkich tych nagrań poprzez wzmacniacz, jaki jest wbudowany w magnetofonie, czyli po dołączeniu 20-watowych kolumn głośnikowych, które były do takiego magnetofonu generalnie, czy do takiego, czy do Finezji, czy do szpulowej Arii, czy do Opusa generalnie wystarczą. No, trochę przy przewijaniu, trochę warczy, ale już nie warczy. Już poczekamy chwilę. A, akurat się przewinęło, ok.
3: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Z uwagi na fakt, że w trakcie odtwarzania magnetofon zaczynał wciągać kasetę, odsłuchaliśmy tylko nagranie bez systemu Dolby oraz w systemie Dolby B na kolumnach. Teraz jeszcze posłuchamy na zakończenie fragmentu nagrania nagranego ze źródła zewnętrznego. No, już nie posłuchamy. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem w ten sposób, że do miksera podłączyłem magnetofon wyjściem słuchawkowym, tak jak z Finezją. W tym momencie tu jest akurat tak, że jak jest to zabezpieczenie z prawej strony, to gra na stereo i dźwięk jest zarówno w słuchawkach, jak i w głośnikach. Jeżeli połączymy odwrotnie, będzie grało na mono i dźwięk będzie tylko w samych słuchawkach. I teraz włączyłem nagrywanie, ale tylko zapis, więc jak włączę magnetofon, to dźwięk będzie zarówno w głośnikach, jak i w słuchawkach, ten, który będzie odbierał z Radmora. Dźwięk, proszę Państwa, będzie tylko w głośnikach, dlatego że do magnetofonu są głośniki podłączone, do słuchawek jest podłączony w miejsce słuchawek jest podłączony mikser, a mikser jest wyciszony w tej chwili. Tor włączam. Teraz już słychać w głośnikach. Zgłaśniam mikser.
1: Płyta Mighty Mo Rogersa ze Stanów Zjednoczonych.
0: Dźwięk już też jest. Wciskam zapis.
1: Z zachodniej Afryki. Pojawiają się tu jeszcze muzycy z Włoch. Riot Blues to miejsce 15.
0: Pauza.
1: Piękna, bardzo taneczna.
0: Start z powrotem.
1: Płyta, która jak pisze...
0: No teraz się wyłączyło. Teraz mogę jeszcze... Tylko skoryguję tu taśmę, ponieważ w kasecie są wyrwane ząbki, więc muszę otworzyć kieszeń, zwolnić blokadę zapisu, włożyć kasetę, zamknąć, docisnąć start.
1: Dziennikarzy stowarzyszonych przy Europejskiej Unii nad...
0: Ok. Teraz cofniemy.
1: Afryki. Pojawiają się tu jeszcze muzycy z Włoch. Riot Blues to miejsce, to taneczna płyta, która, jak pisze selekcji dziennikarzy stowarzyszonych przy Europejskiej Unii nad...
0: Okej. Jeżeli zmienimy, proszę Państwa, pozycję słuchawek, dźwięk w słuchawkach zaniknie, spróbuję cofnąć. Znaczy nie w słuchawkach, tylko w głośnikach.
1: Pojawiają się tu jeszcze muzycy z Riot Blues, to miejsce to taneczne. Płyta, która jak selekcji dziennikarzy stowarzyszonych przy Europejskiej Unii nad...
0: No, czyli przesuwałem poszczególnymi potencjometrami i oba kanały się skłaśniały i ściszały. Włączam poprawnie, cofam i jeszcze pokażę na zakończenie wzmacniacz. Zaraz.
1: Afryki. Pojawiają się tu jeszcze muzycy z Włoch. Riot Blues to miejsce, to taneczna, która, jak pisze selekcji dziennikarzy stowarzyszonych przy Europejskiej Unii nad...
0: Okej. Okay. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam słuchaczy Tyflo Podcasta w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kartach Creative'a z rodziny XFI, dlatego że to są dosyć często spotykane karty, no, uważane za takie już w miarę profesjonalne, no bo Creative. One mają jedną wspólną cechę, to znaczy panel kontrolny, taki panel jakby sterowania aplikacji, która jest dodawana do... No chyba wszystkich kart z tej rodziny. Przed sobą mam dwie karty muzyczne z rodziny XFI. XFI Extreme Music i XFI Go. Pierwsza to jest karta na PCI, druga to jest karta na USB. Ta pierwsza to jest teoretycznie robiona pod stworzenie muzyki. No zaleta tego jest taka, że to jest w miarę tanie, bo kosztuje około 200 zł. XFi Go to jest karta do laptopów, przenośna, wielkości pendrive'a, montowana na USB i kosztuje złotych, widziałem na Allegro za jakieś 130-140 zł, czasami 120 parę. W niektórych sklepach nawet dochodzi do 200 zł. Pierwsza uwaga jest taka, że w momencie kiedy kupiłem tą XFi Go, zacząłem zainstalowywać sterowniki, to one mi się troszeczkę pogryzły z tymi sterownikami od tej mojej karty, którą już miałem wcześniej, czyli XFi Extreme Music. Tam się jakieś aplikacje odinstalowały, tu się nie zainstalowały. Generalnie, jeżeli ktoś ma inną kartę Creative'a i na przykład chciałby sobie zanobić taką, no chociażby XFi Go, to trzeba uważać, dlatego że czasami te sterowniki lubią się odinstalować, potem trzeba jeszcze raz instalować, potem coś może się zepsuć i na przykład niech może w ogóle z niczego nie jeść i trzeba na czuja przestawić na jakąś zintegrowaną, o ile się taką posiada, i znowu to zainstalować. W pewnym momencie to się udaje oczywiście, natomiast czasami trzeba troszeczkę z tym powalczyć. Druga sprawa jest taka, że na przykład w przypadku karty XFi Go te sterowniki mam wrażenie, że są solidnie niedopracowane. To znaczy u mnie było tak, że jak ją włożyłem do netbooka, to się czasami lubił na niej komputer restartować. Czasami robił się resampling. To jest takie coś jak w takich bardzo starych grach, takie jak to się mówi, 8-bitowy dźwięk. No to nie jest dokładnie 8-bitowy, bo to jest błąd w ustawieniu częstotliwości próbkowania. Natomiast chodzi o to, że w pewnym momencie robi się bardzo niewyraźny dźwięk i na wyjściu, i na wejściu, czasami tylko na wejściu, czasami tylko na wyjściu, i póki co nie mam pomysłu, jak z tym zawalczyć. Czasami wystarczy przeuruchomić program typu Skype czy inny taki, rozłączyć się i połączyć, i ta karta znowu jakoś na w miarę działa. Natomiast takie rzeczy się pojawiają. Z XFi Extreme Music żadnych takich elementów natomiast nie zauważyłem. Oczywiście te karty instalują jakieś masę swojego oprogramowania, jakiś odtwarzacz, jakiś karaoke coś tam, jakiś Creative Wave Studio. To są aplikacje, których, mówiąc szczerze, nie polecam instalować. To znaczy, Creative Wave Studio, no to powiedzmy, że ewentualnie. Dlatego, że da się to jakoś obsłużyć, natomiast no póki co nie znalazłem jakichś takich rzeczywistych powodów, dla których warto mieć tą aplikację, bo nie obsługuje ani VST, obsługuje tylko DirectX. Nowsze wersje są wielkie, bo one mają po kilkanaście mega, a podejrzewam, że i tak większość opcji z nich nie jest dostępny. Natomiast są dwie aplikacje do sterowania rzeczywiście tą kartą. One się różnie nazywają, dlatego że jak zainstalowałem XFi Extreme Music i XFi Go, to one się pojawiły w różnych miejscach. Dlatego że jak zainstalowałem tą pierwszą kartę, to mi się pojawiło w panelu sterowania coś takiego jak Audio Control Panel. To jest pierwsza aplikacja. Druga jest zazwyczaj w starcie i w obu przypadkach mi się w starcie zainstalowała, zarówno na komputerze stacjonarnym i jak na netbooku. Wchodzimy do menu Start, Programy, Creative Audio Control Panel jest coś takiego. I jest jeszcze XFi Go rozwijane, w momencie oczywiście, kiedy mamy tą XFi Go. I teraz w tym XFi Go rozwijanym jest takie coś jak Creative Console Launcher, Creative Console Launcher. To się troszeczkę różni, powiedzmy, że opcjami, natomiast przede wszystkim to się różni dostępnością. Creative Audio Control Panel jest po prostu dostępny świetnie, Creative Console Launcher jest dostępny tragicznie. W Creative Console Launcher wybieramy jakąś regulację głośności, taką od Creative'a, jakieś efekty, natomiast to wszystko jest tak, no jak mówię, nie bardzo dostępne. Zdecydowanie polecam aplikację Creative Audio Control Panel. I to jest bardzo fajna aplikacja, dlatego że wygląda to w ten sposób. Jest kilka zakładek, w zależności od karty tych zakładek jest różna ilość i w zależności od trybu jakby pracy tej karty ich jest różna ilość. Zaraz powiem, o co chodzi z tymi trybami pracy. Pierwsza zakładka chyba we wszystkich kartach to jest Device Information. Tu mamy wszystkie informacje o karcie, czyli na przykład jak się dokładnie ta karta nazywa, jaka jest wybrana MIDI, urządzenie MIDI, jeżeli jest oczywiście takie urządzenie z tej karty, dlatego że większość kart Creative'a ma swój syntezator MIDI, bazujący na takich samplach w formacie SoundFont, to są pliki rozszerzenia SF2, rzecz przydatna czasami, nie jest jakiś mixer device i tyle, natomiast nie ma jakichś firmware'ów, takich rzeczy nie ma. Po czym jest zakładka Mode? W tej mojej starej karcie to jest, w XFi Go tego nie ma, dlatego że tam jest tylko jeden mode. Tutaj mogę wybrać. Tutaj mam Entertainment Mode, Game Mode, i Audio Creation Mode. W tej zakładce w zasadzie tyle jest. Kolejna zakładka Speakers. Tutaj oczywiście oprócz ustawienia ilości głośników 2.1, 5.1, tudzież 2.0, jest takie coś jak SVM. Brzmi to zagadkowo, a jest to automatyczna regulacja głośności karty. Założenie jest takie, że mogę mieć cichy, powiedzmy, jakiś materiał, jakiś, nie wiem, film cichy z YouTube'a, bo się takie czasami zdarzają, jakąś muzykę, która raz jest głośna, raz jest cicha, a mam to ściszyć, bo ludzie chcą iść spać, ale mimo wszystko mam coś tam jakoś słyszeć. No to powiedzmy, mogę to sobie włączyć i on rzeczywiście w miarę wyrówna mi te poziomy bez jakichś wielkich zniekształceń. Najlepiej by to było zaprezentować od razu. Mam próbkę, która jest generalnie dosyć cicho nagrana. Najpierw odtwarzę ją bez SVM, później ten SVM włączę.

Oczywiście to by się wydawało, że to jest tylko zmiana głośności, natomiast jeżeli ja odtworzę to głośno, normalnie głośno, bez VSVM, a głośno, żeby to było. I włączę SVM. Będzie tak samo. Teraz będę go wyłączał i włączał.

włączałem i wyłączałem tylko SVM. Kilka jeszcze próbek, w których ten SVM widać, jak on mniej więcej działa. I też najpierw z wyłączonym SVM-em, no i później go włączę.

0: No tak więc tak działa SVM. Warto jeszcze powiedzieć o karcie, jeżeli by ktoś z niej chciał coś nagrywać, że po pierwsze, ten SVM działa na wyjście, nie na wejście. To znaczy, że nie da się nagrać czegoś z mikrofonu z tym SVM-em. To działa na to, co idzie na głośniki. A propos głośników, mikrofonów, w tej karcie XFIX Stream Music są bardzo blisko siebie te jacki. Tam są cztery jacki, jest na tyle mała odległość między nimi, że wsadzenie kablu i z grubszymi wtyczkami w zasadzie jest niemożliwe. Osobiście się trochę o tym przekonałem, dlatego że no, też miałem właśnie takie fajne, grube kable. Problem był tylko taki, że ich nie mogłem włożyć, dlatego że wtyczka była za duża jak na kartę i muszę używać kabli za 7 zł, które mi się powoli rozwalają. Ta karta ma wejście mikrofonowe i liniowe zrealizowane na jednym gnieździe, natomiast to nie jest tak jak w Realtekach, że to wejście mikrofonowe jest też stereo, mikrofonowe jest mono. Natomiast wejście mikrofonowe, jeżeli to się przełączy nawet w regulacji głośności nagrywania na liniowe, to to wejście się robi w stereo i obniżej czułości. Karta oprócz tego kompresora ma jeszcze kilka innych efektów na wyjściu. To jest w następnej zakładce X-Effect, EAX Effects. I tutaj jest o tyle problem, że jak w karcie SB Live dało się te efekty bardzo fajnie edytować, to tutaj jest tylko wybór efektów. Można włączyć takie pole wyboru Enable X Effects. Tu jest pole wyboru akurat oznaczone. Jest suwak nasycenia efektem i w zasadzie tyle. Nawet nie ma wyboru efektu. Można to oznaczyć i w zasadzie tyle. Potem jest XFI Crystallizer. To też jest coś, co oni się chwalą, Creative, że poprawia brzmienie plików MP3, czy w ogóle jakichś kiepskich. Tak naprawdę to jest po prostu korekcja typu uśmiech dyskoteki. Bas w górę, góra też w górę. Ten Crystallizer też ma taki suwak amount, czyli jakby natężenie, nasycenie tego wszystkiego. To ma od 0 do 100. 100 to jest w ogóle bez tego. Potem jest jeszcze kilka zakładek odnoszących się do dźwięku dookólnego. Ja nie mam żadnych głośników 5.1, ani systemu kina domowego, ani niczego takiego, więc jakichś komentarzy tu dużych nie będzie. Są ustawienia wejścia cyfrowego, dokładniej tam można ustawiać jakąś częstotliwość próbkowania i tam coś jeszcze. Zakładka Headphone Detection. Teoretycznie, jeżeli jest wyjście słuchawkowe, on może wyciszyć głośniki, albo nie, no takie coś i Restore Defaults. Jeżeli mam kartę drugą, na przykład tą XFI Go, to te wszystkie zakładki mogą się troszkę różnić. Poza tym tam na każdej zakładce jest taka lista rozwijana z ilością kart zainstalowanych w komputerze, oczywiście kart tylko i wyłącznie Creative'a, które to obsługują. Dlatego, że na przykład w tej karcie XFI Go mam jeszcze taką zakładkę, której tutaj nie ma. To jest zakładka Microphone Effects. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że to są efekty dedykowane do głosu. Jakieś podwyższanie, obniżanie głosu, natomiast działa to, mówiąc szczerze, całkiem nieźle. Warto to zaprezentować. Za chwilę się przełączę na kartę XFI Go, zresztą na wbudowany w nią mikrofon, znaczy może nie tyle wbudowany, ile dołączany, dlatego że tam dostaję się kartę razem ze słuchawkami i mikrofonem. Już jestem. To jest mikrofon z karty. Mikrofon fajny, jak słychać. Nawet nie szumi. No oczywiście troszkę popów ma tak zwanych, więc prosto do niego mówić raczej nie należy. Fajnie by było nie dotykać tego mikrofonu w czasie nagrywania, dlatego że to też bardzo słychać. Wszelkie przesuwanie palcami po tym mikrofonie to no niestety. Uaktywniam Enable Voice FX, takie pole wyboru.
1: I w tym momencie zmienia mi się głos. Całkiem fajnie mi się zmienia ten głos.
2: Tych presetów jest tutaj kilkanaście, dokładnie 18.
3: One się tam jakoś nazywają, to jest na przykład Alien Infiltrator.
2: Ciekawe, co on ma infiltrować. Deep Voice. No rzeczywiście taki jest Deep. Demon. No powiedzmy, że demon.
4: Dwarf.
5: Eldarle. To jest preset, który po prostu jakoś mu wymiata. I każdy brzmi w nim mniej więcej tak samo.
4: Fajne można rzeczy z tym robić. Emo. To jest też fajny preset. Dlatego, że jakbym nie mówił, to ten głos mi się bardzo niewiele zmienia. Ja to robię teraz bardzo taką wielką intonację, nam tutaj ledwo coś zmienia. Taki prawie syntezator.
6: Female to male, from up north.
1: Też fajny preset. Male to female.
7: Maureen, i tych presetów?
8: Generalnie jest kilka. Fajna rzecz. Na jakieś Skype'y, na jakieś takie rzeczy.
2: Ork, kolejny preset.
4: Robot. No powiedzmy, że robot, ale taki troszeczkę wybrykowany momentami.
9: Scrappy Kid. No to też jest fajny preset.
1: I ostatni. Unstable. To się nazywa. Też fajna rzecz.
4: Ja powracam do normalności. I do normalnego mikrofonu. No to było troszeczkę opóźnienie w tym mikrofonie, tym drugim. Ale to było opóźnienie związane z tym, że tak naprawdę nie nadawałem z tej karty XFIGO, tylko to było przenoszone na inną kartę i tu może być opóźnienia. Natomiast jak słychać, ten mikrofon całkiem się sprawdza. I myślę, że nawet jakby ktoś coś chciał z niego nagrywać, albo nawet jakieś podcasty takie jakieś domowe czy coś, no to taki zestawik za 130 zł, on nie jest taki głupi. XFIGO też ma SVM. Niestety nie ma tego własnego syntezatora MIDI. On się czasami przydaje. Natomiast na przykład jest taka zakładka jak Performance. Tutaj się teoretycznie wybiera czy 16 czy 24 bity. Teoretycznie częstotliwość chociaż tu jest w zasadzie stała. To w zasadzie tyle z nowości jakby w tej karcie. Jeszcze można pokazać ten wbudowany syntezator MIDI. Mam tutaj kilka plików MIDI. No i można porównać brzmienie syntezatora z Windowsa, zresztą każdy go zna. Ja może odtworzę te pliki, które są w Windowsie, standardowo wgrane. One są w katalogu C, Windows, Media. Tam jest kilka takich plików MIDI, które za chwileczkę odtworzę na standardowym syntezatorze tej karty.

0: No dobra, no coś tam jeszcze sobie gra. No może nie jest to za specjalne. Natomiast klucz do sukcesu tutaj tkwi w tym, że takich sound fontów w internecie, czyli plików jakby z brzmieniami, można znaleźć bardzo dużo i niektóre są bardzo duże, po kilkadziesiąt albo nawet kilkaset mega. No i brzmienia mają niektóre całkiem niezłe. Warto by też pokazać kilka takich sound fontów. Mam tutaj kilka rzeczy nagranych przy pomocy właśnie sound fontów. Na przykład brzmi to w ten sposób. Ja to może dam sobie troszeczkę w tło, bo to jest tak naprawdę podkład do takiego czegoś, jest taki troszeczkę monotonny. Problem tutaj jest tylko taki, że o ile w Soundblaster Live na przykład była taka fajna aplikacja, która była świetnie dostępna, to w nowszych kartach z tym jest, powiedzmy, różnie. To znaczy, jest aplikacja Creative Vienna Soundfont Studio. To jest aplikacja, która służy do tworzenia soundfontów, ale może również służyć do grania na tychże soundfontach. Teraz ją też pokażę troszeczkę. To wszystko to jest grane na soundfontach. Tu nie ma żadnych instrumentów akustycznych, to są wszystko soundfonty. Jeżeli chodzi o Viennę, ona się sprawdza, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jakiś syntezator, czy keyboard, czy klawiaturę sterującą, coś z wyjściem MIDI. Można to podłączyć do wejścia MIDI. Karty Creative'a teoretycznie mogą mieć wejście MIDI jako joystick. Przynajmniej te starsze, bo te nowsze to już tak zauważyłem nie bardzo. Natomiast koszt interfejsu MIDI to jest jakieś 120 zł. Podpinamy taką klawiaturkę do komputera, włączamy program Vienna, ustawiamy w menu keyboard input na swój interfejs MIDI, ściągamy soundfonty ze stron różnych, nawet można wyszukać w Google'ach. Z tej Vienny teoretycznie da się załadować soundfonty. Tam jest w menu tools takie coś jak mini soundfont control panel i tam jest niby przycisk load. To znaczy, że ten soundfont, który mamy załadowany w Viennie, można załadować do pamięci jakby karty. Przy czym ta Vienna działa tylko i wyłącznie z kartami Creative'a. Jeżeli mamy inną kartę i ściągniemy nawet tą Viennę, ona nie pójdzie, bo ona korzysta z tego syntezatora karty. To jest bez opóźnień wszystko, tylko że działa tylko z tymi kartami i to tak naprawdę też nie ze wszystkimi. Na przykład XFIGO nie ma tego modułu syntezy MIDI. No więc odpada tworzenie muzyki przez MIDI. Również XFIGO nie ma sterowników ASIO. ASIO to jest taka technologia pozwalająca uzyskiwać bardzo małe opóźnienia, rzędu kilku milisekund. I to się przydaje w jakimś tworzeniu muzyki. Chodzi o to, że mam sobie jakiś wielośladowy program, tudzież instrumenty, tak zwane na przykład VST. To jest w ogóle bardzo szeroki standard, bardzo szeroko stosowany w profesjonalnym przemyśle muzycznym. No i z pomocą karty XFIG Stream Music i jakiegoś interfejsu MIDI i klawiatury można razem z takim hostem do tych instrumentów, bo one wymagają specjalnego programu hosta, do którego się te instrumenty ładuje, można z tą kartą grać tymi instrumentami, tworzyć tą muzykę w całkiem fajny sposób na niskich opóźnieniach i tak dalej. Dla znających temat tylko powiem, że panel ASIO jest w zasadzie niepotrzebny, dlatego że tam każde wejście jest widoczne w wyborze kanałów w hoście. Jeżeli chodzi o Creative'a, to by było chyba na tyle z mojej strony. Nie ma chyba co tu dodawać. Karty powstają coraz nowsze, natomiast dopóki będzie to XFI, najprawdopodobniej będzie to ten właśnie control panel. Na końcu tylko dodam, że Creative zrobił takie swoje oprogramowanie, które pozwala uaktualniać wszystkie produkty Creative'a tak jak się uaktualnia produkty Microsoftu. Znaczy też się uruchamia ten kreator, znaczy on się teoretycznie uruchamia, dlatego że na netbooku mi to działało, na komputerze stacjonarnym nie wiadomo czemu jakoś nie chciało. Jeżeli miałbym polecać XFIG Stream Music, to myślę, że mogę go z czystym sumieniem polecić. Jeżeli miałbym polecić XFIGO, to mogę go polecić ludziom, którzy i tak mają jeszcze jedną kartę, dlatego że on potrafi robić różne dziwne rzeczy. Na przykład też razu pewnego zrobił mi tak, że zaczął obcinać końcówki wypowiedzi. To na niektórych kartach to jest znane i XFIGO to też ma. Także on ma różne dziwne przypadłości i różne przypadłości na różnych komputerach. Czasami się różnie zachowuje, więc warto mieć jakąś kartę w zapasie, nawet zintegrowaną, no żeby ona była, żeby jak coś się tam zepsuje, to żeby coś było, byle nie Creative, bo Creative z Creative'em, żeby chodziły, no to trzeba czasami od jednej i od drugiej karty zainstalować sterowniki. Ja to chyba robiłem 3 albo 4 razy. Także z X-Figo ostrożnie, ale jak to zadziała z drugiej strony, to jest to całkiem fajna karta, znaczy ma całkiem fajny mikrofon, całkiem fajne te efekty wbudowane, przez masaż mikrofonowy też jest solidny, ma dodatkowo pendrive'a 1-gigowego. O tym mówię na końcu, dlatego że ten pendrive to jest strasznie wolny, karta jako taka, myślę, że zwłaszcza jeżeli by dopracowali sterowniki, to by naprawdę była całkiem przyzwoita karta do podróży. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Tymczasem się żegnam. Można pisać maile w razie czego na tomasz.bilecki@gmail.com, na tomaszbilecki@tyflopodcast.net. Tymczasem do usłyszenia. Kłaniam się, Tomek Bilecki.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Kłania się Paweł Pluszczyk. Dosyć dawno nie było mnie, można usłyszeć na łamach Tyflo Podcastu, jednak epizodycznie powracam. Powracam z tematem krótkofalarstwa w wydaniu cyfrowym, aczkolwiek nie chodzi o dosłowne przesyłanie danych cyfrowych pomiędzy na przykład komputerami z wykorzystaniem radia, a o łączności głosowe. I jako że krótkofalarstwo również ewoluuje, no i wyewoluowało do tego stopnia, że pewne rzeczy po niewidomemu można oswoić, a tym samym się nimi z Wami podzielić. Natomiast od razu na wstępie muszę zaznaczyć, że nie będzie to jakiś podcast instruktażowy. Nie będę omawiał jakichś super detali, jak programować radia, jak pewne rzeczy sobie poogarniać, jak to wszystko przysposobić do potrzeby niewidomego krótkofalowca, tylko chciałbym, żeby to się odbyło na zasadzie trochę pogadanki, a trochę prezentacji, co dzisiaj można i jak to wszystko wygląda. Z różnych względów.

Jest to na pewno dużo trudniejsze niż kiedyś, ale z pomocą przychodzą jak zwykle osoby widzące i to, że możemy na dzień dzisiejszy mieć już radio, które do nas gada. Trochę o tym opowiem, trochę tego pokażę. Jako że dysponuję tutaj pewną ilością sprzętu, w związku z tym mam nadzieję, że będzie ciekawie. Niestety część zarówno podcastów, jakichś prezentacji na YouTube czy innych rzeczy ma to do siebie, że zawsze musi być słowo wstępu. Oczywiście wielu z nas chce przejść natychmiast do tego, aby posłuchać, jak dane urządzenie, sprzęt się zachowuje, co ono może, jak ewentualnie wygląda, jak brzmi. No ale chcąc nie chcąc, wprowadzenie musi być, a ponieważ troszeczkę się od moich ostatnich podcastów związanych z krótkofalarstwem zmieniło, no to chcąc nie chcąc muszę Wam co nieco poopowiadać o tym, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Łączności cyfrowe w wydaniu głosowym funkcjonują już od tak na dobrą sprawę kilkunastu lat. Można powiedzieć, że mamy trzy takie podstawowe systemy, z których korzystają krótkofalowcy. Jest to system D-Star, to jest najstarszy system. Głównie jest to w oparciu o urządzenia firmy ICOM. Mamy kolejny system, to jest system C4FM i to są przede wszystkim urządzenia firmy Yaesu. I mamy system DMR. System DMR jest systemem najbardziej popularnym z uwagi na to, że jest to kodek wykorzystywany przez wielu producentów firm, chociaż na pewno tutaj dosyć dawno temu w dużej mierze pierwsze skrzypce grała Motorola. Natomiast na dzień dzisiejszy oczywiście wiodące tutaj są urządzenia z państwa środka, czyli z Chin. Od razu powiem, że najmniej, a w zasadzie nic nie mogę powiedzieć o systemie D-Star. Wiąże się to z tym, że nie posiadam urządzeń firmy ICOM. Zawsze ten system mi się wydawał najtrudniejszy do oswojenia i nie było za bardzo możliwości się z nim bliżej zapoznać. Jak D-Star brzmi i ewentualnie, gdyby ktoś akurat był tym systemem zainteresowany, to bardzo łatwo można znaleźć, wpisując, albo raczej pytając naszego ukochanego wujka o pewne kwestie. Można skorzystać właśnie z YouTube czy z innych źródeł, gdzie tym, jak brzmi D-Star, możemy się z tym zapoznać. Ogólnie rzecz biorąc, dla postronnego użytkownika brzmienie tych trzech systemów będzie się wydawało dosyć podobne. Niemniej jednak są to tylko pozory. W dużej mierze bierze się to stąd, że o ile w wypadku systemu D-Star i C4FM od Yaesu to są urządzenia trochę wyższej klasy, są to wszystko sprzęty japońskie, więc tutaj kwestia dopracowania tego wszystkiego stoi na wyższym poziomie niż w wypadku urządzeń DMR. Po pierwsze, kodek audio w DMR-ze jest troszeczkę inny, poza tym same urządzenia, ponieważ są to urządzenia z Chin, nie są to sprzęty najwyższej jakości, ale z kolei właśnie największą zaletą DMR-a i jego popularności, bo nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o system DMR, to jest to najpopularniejszy system wśród krótkofalowców na ten moment. Oczywiście mówimy o UKF-ie. Jest jego taniość. Radio można już kupić za kilkaset złotych, zarówno jeśli chodzi o sprzęt ręczny, jak i sprzęt tak zwany mobilny, przewoźny. Natomiast w wypadku urządzeń typu ICOM czy C4FM od Yaesu, no to są to już sprzęty dwu-, trzykrotnie droższe. A zatem okej, może w kwestii jakości i w ogóle, no to tutaj nie ma co dyskutować. Natomiast w kwestiach takich dostępnościowych, trafienie, jak to się kolokwialnie mówi, pod strzechy, no to DMR rządzi i nie ma tutaj absolutnie z czym polemizować. To jest absolutny number one. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś tutaj dzieli jakieś kawałki tortu, bo tak na dobrą sprawę każdy używa tego, co mu pasuje. Wydaje się, że system od Yaesu, i tutaj jest troszeczkę skomplikowana sprawa, dlatego że ten system jest w pewnym sensie podzielony. Rodzaj modulacji, czyli to, co powiedziałem o C4FM, tak? Tak jak mamy załóżmy FM, AM, to na pewno wielu z Was kojarzy, to tutaj właśnie mamy C4FM, to jest rodzaj modulacji. Natomiast ten system od Yaesu podzielony jest na jakby dwie kategorie. Mamy tak zwany system Wireless X. Jest to system, który w Japonii funkcjonuje i w Stanach Zjednoczonych już od bardzo wielu lat, nawet w formie analogowej, czyli to jest łączenie się w granicach systemu pomiędzy różnymi przemiennikami, przekaźnikami i tak dalej. Oczywiście w oparciu o internet.

0: ale mamy też system YSF, czyli Yaesu System Fusion. I to jest system wykorzystywany głównie przez tak zwane hotspoty, o czym jeszcze za chwileczkę powiem. Przy okazji wcześniejszych podcastów przewinął się temat urządzeń firmy Baofeng, czyli taniego chińskiego producenta, który właśnie produkuje radia na różne okazje. Dlatego, że te Baofengi to są urządzenia, tak zwane krótkofalówki, jakie gdzieś tam możemy kupić do jakiejś taniej łączności pomiędzy kilkoma użytkownikami przy okazji jakiegoś, nie wiem, wyjścia w góry, wyjazdu gdzieś i tak dalej, czyli jakieś tam urządzenia typu PMR. Urządzenia dla krótkofalowców, najczęściej są to urządzenia ręczne, czyli kolokwialnie rzecz ujmując krótkofalówki. I oczywiście urządzenia właśnie cyfrowe w oparciu o ten system DMR, co w ostatnich latach właśnie w wypadku Baofenga miało miejsce. Był tutaj już na łamach Tyflo Podcastu prezentowany sprzęt Baofenga, tyle tylko, że były to urządzenia typowo analogowe, czyli działające w systemie modulacji FM, natomiast kluczową tutaj sprawą było ich częściowe udźwiękowienie, czyli mieliśmy wgrywane do tego urządzenia pewne sample, które pozwalały nam się po części poruszać po menu, dokonywać pewnych ustawień i tak dalej. Natomiast w wypadku dzisiejszych urządzeń, tych, o których będę wspominał, sytuacja wygląda już zupełnie, zupełnie inaczej. Jednak idąc chronologicznie, powiem, że ja sam, gdy zacząłem się interesować możliwością łączności cyfrowych, jako że przyszedł taki moment, że FM stawał się coraz mniej popularny, dużo się nad tym zastanawiałem. Jak to się mówi, research internetowy, rozmowy z ludźmi i tak dalej. Natomiast ci, którzy śledzą pewne tematy, czy też w określonych branżach chcą się jakoś odnaleźć, mają świadomość tego, że tak naprawdę bardzo ciężko jest pośród osób widzących trafić na kogoś, kto podejdzie do tego w sposób właściwy. Nawet jeżeli ktoś gdzieś słyszał o jakimś udźwiękowionym sprzęcie, czy o jakichś rozwiązaniach wspierających osoby niewidome, to jest na zasadzie takiej troszkę jedna baba drugiej babie, tak? Czyli gdzieś ktoś, coś, komuś. Niemniej jednak, żeby dotrzeć do sedna, to trzeba się naprawdę nieźle napocić i naszukać tych informacji, aby właśnie do tego sedna dotrzeć. I podobnie było ze mną. W dużej mierze na początku interesował mnie system DMR, no bo było to tanie, ale tak naprawdę nikt mi nie umiał nic powiedzieć. Gdzieś ktoś słyszał, że sprzęt Motorola po części jest udźwiękowiony, że on coś tam odczytuje i tak dalej. Natomiast nikt nie umiał mi powiedzieć, jak to dokładnie z tym jest. Więc zarzuciłem ten temat i skierowałem się do sprzętów firmy Yaesu. Ponieważ sam od lat używam sprzętów tej firmy, zarówno jeśli chodziło o urządzenia mobilowe do zastosowania w domu i na przykład w samochodzie do prowadzenia łączności w FM-ie poprzez czy to przemienniki, czy łączności bezpośrednie, no to wiedziałem, że są to sprzęty solidne, wiedziałem, że są to sprzęty, które jakoś niewidomy może oswoić, więc pomyślałem sobie, że podobnie będzie w wypadku właśnie C4FM. I tak się faktycznie stało. Najpierw oczywiście musiałem trafić na kogoś, kto takiego sprzętu używa, dopytać o szczegóły, poprosić, mimo tego, że były to osoby widzące, które no, korzystają z tych sprzętów w nieco inny sposób, o spróbowanie postawienia się w mojej sytuacji, czyli może nie na zasadzie obsługi radia z zamkniętymi oczami, ale o sprawdzenie rozwiązań, które gdzieś tam mi chodzą po głowie, które gdzieś tam wynalazłem, czy to słuchając YouTube'a, czy gdzieś tam coś czytając i jak to się faktycznie sprawdza. I okazało się, że ten system od Yaesu, czyli system WirelessX oraz YSF, to są najprostsze dla osoby niewidomej do ogarnięcia kwestie. Wynika to w dużej mierze z tego, że sam system jest pomyślany, aby był bardzo prosty. Tak na dobrą sprawę użytkownik potrzebuje tylko mieć zasięg przemiennika, który właśnie jest oparty o system WirelessX i wówczas może w sposób bardzo łatwy łączyć się już z całym światem. Oczywiście jest to wszystko wspomagane internetem. Wszystkie te systemy cyfrowe, czyli D-Star, DMR i system od Yaesu, opierają się w znacznej mierze na internecie. Oczywiście sama technologia DMR, D-Star, C4FM pozwala na prowadzenie łączności bezpośrednich, czyli pomiędzy dwoma użytkownikami, którzy posiadają tylko i wyłącznie radio i antenę. I oczywiście jakość wtedy tej cyfrowej łączności jest odpowiednia. Natomiast każdy z tych systemów tworzy swego rodzaju globalną sieć. Oczywiście wszystko to jest oparte o internet i za pomocą internetu ten nasz głos jest przesyłany do drugiego użytkownika. Oczywiście ma to tę zaletę, że nie za bardzo ogranicza nas zjawisko propagacji, nie za bardzo ograniczają nas kwestie związane z tym, czy dysponujemy jakimiś potężnymi zestawami antenowymi, czy mamy w swoim zasięgu 1, 2 czy 10 przemienników, tylko w zasadzie można skorzystać z urządzeń, które wspomagają nas w tej łączności i wówczas w zasadzie cały świat stoi przed nami otworem. Jak już nadmieniłem, moja przygoda zaczęła się od właśnie urządzenia Yesu, które tutaj jest w moim zasięgu, i od próby oswojenia sobie całego tego systemu. W moim zasięgu pierwotnie był jeden przemiennik działający właśnie w systemie Wireless X. No i tak też właśnie wypłynąłem na te troszeczkę szersze wody. Mając w zasięgu radiowym przemiennik, nie było to blisko, bo to jest prawie 90 km ode mnie, ale ponieważ mieszkam wysoko i mam dosyć dobrą antenę na dachu, no to w ten sposób sobie to ogarniałem. Dopiero gdy wszedłem w ten system, zacząłem poznawać ludzi, którzy z tego korzystają, dowiedziałem się o wielu innych rzeczach, o czym za chwilę, które pozwalają na to, aby korzystać z tego systemu, niekoniecznie mając dostęp do jakiegoś przekaźnika. Ponieważ, jak powiedziałem, system od Yesu jest drogi, bo firmowe przemienniki, które pozwalają na korzystanie z systemu Wireless X, to jest kwota od $1000 w górę, a przecież trzeba jeszcze mieć do dyspozycji anteny, trzeba mieć jeszcze do dyspozycji jakąś tam lokalizację, którą w taki czy inny sposób trzeba jakoś tam opłacić. Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z funkcjonowaniem tego sprzętu, jego konserwacją, dojeżdżaniem na tę konserwację prądem i tym wszystkim, no to koszt takiego przemiennika to są sumy naprawdę niebagatelne. W związku z tym fabrycznych przemienników Wireless X w Polsce jest zaledwie kilka. Natomiast oczywiście w krajach zachodnich, czy w krajach typu Ameryka Północna, bądź Japonia, no tego jest oczywiście nieporównywalnie więcej. Wiadomo, inne źródła finansowania, inne też zasoby. Co nie zmienia faktu, że i tak ten system jest systemem bardzo fajnym, dlatego że rozwijał się od dawna. Tyle tylko, że właśnie wprowadzenie modulacji C4 FM pozwoliło na to, aby z tego analogu przejść w cyfrę. Oczywiście komuś, kto w jakikolwiek sposób miał do czynienia z cyfrowym przekazem dźwięku, nie muszę niczego tłumaczyć. Każdy z nas na dzień dzisiejszy zmierzy się z tym, dlatego że oglądając na przykład telewizję, czy to jest telewizja satelitarna, czy to jest telewizja kablowa, czy to jest telewizja naziemna, wszyscy dzisiaj korzystamy z telewizji cyfrowej. Wielu z nas, o czym oczywiście na łamach Tyflo Podcastu można się było przekonać niejednokrotnie, korzysta również z cyfrowego radia tradycyjnego DAB+. A więc tutaj w dużej mierze wygląda to bardzo podobnie. Krótkofalowców również dotykają te same bolączki związane z cyfrowym dźwiękiem, które dotykają zwykłego użytkownika radia czy telewizji. Ten sygnał cyfrowy ma sporo zalet, bo jest czysty, bo jest klarowny. Oczywiście wszystko jest kwestią odpowiedniego, czy to bitrate'u, czy kodeka i tak dalej. Natomiast no, podlega pewnym obostrzeniom, tak? Jeżeli ten sygnał jest słaby, no to mamy charakterystyczne efekty przycinania się, zrywania tego sygnału, tak zwanego robotyzowania, którego doświadczamy również na przykład korzystając z telefonii komórkowej, bądź też całego szeregu innych niedogodności. Pamiętamy wszyscy, że system analogowy, no bo przecież radia tradycyjnego możemy również dzisiaj słuchać w formie analogowej, no to ten system jest pod wieloma względami lepszy, tak? Możemy mieć spory szum, możemy mieć zakłócenia, ale coś tam zawsze wychwycimy. Natomiast w przekazie cyfrowym, jeżeli coś się urwie, no to jeżeli ten sygnał jest na tyle słaby, że nie ma szans, aby on jakoś sam się wznowił, no to przekaz się traci. I oczywiście w krótkofalarstwie jest bardzo podobnie. To wszystko wygląda nieco inaczej, bo oczywiście jest to jakby zupełnie inna ranga tego wszystkiego. Są to dużo mniejsze moce, są to inne kodeki dźwięku, są to inne rozwiązania. Niemniej jednak w wypadku tych kwestii właśnie związanych z cyfrowym przekazem głosu, no to mamy do czynienia z wieloma tymi samymi bolączkami, których doświadczamy na co dzień, korzystając na przykład z telewizji naziemnej, czy to z przekazu satelitarnego, na przykład przy deszczowej pogodzie, bądź przy śnieżnej zimie, jak również korzystając właśnie z cyfrowego radia, tak zwanego broadcastingu, czyli tradycyjnej radiofonii, tyle tylko, że właśnie w wymiarze cyfrowym. I to wszystko składa się na to, że jest to rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że jeżeli sygnał ma jakiś poziom, dlatego że jeżeli obie strony spełnią pewne określone warunki, no to jakość tego dźwięku jest naprawdę przyzwoita. Nie ma szumów, nie ma trzasków, nie ma zakłóceń takich potocznych, z jakimi mamy do czynienia, korzystając właśnie niegdyś z telewizji analogowej, czy obecnie z analogowego radia. Natomiast oczywiście z wyżej wymienionych względów nie zawsze to wszystko dochodzi do skutku i nie zawsze to wszystko przebiega idealnie. Przekonamy się o tym, jak będę prezentował te poszczególne rozwiązania, jak one brzmią, że są sytuacje, w których ten dźwięk jest bardzo dobry, ale są też sytuacje, w których ten dźwięk jest naprawdę kiepski, właśnie z uwagi na to, że mamy słaby sygnał, że nie możemy się gdzieś tam dobić, że nie możemy tego naszego przekazu z odpowiednią mocą nadać, no i wtedy dochodzi do przerw, dochodzi do szarpania tego dźwięku, dochodzi do różnych sytuacji, które sprawiają, że nie możemy mówić absolutnie o żadnym komforcie łączności. Wracając do wspomnianego przeze mnie sprzętu Yesu, obsługa jest dlatego taka prosta, że bazujemy w oparciu o najbliższy przekaźnik, czy też urządzenie, które nas wspomaga, o czym, jak powiedziałem chwilę wcześniej, jeszcze będę mówił. I na dobrą sprawę, wiele rzeczy możemy wybierać z klawiatury. Radio z nami się nie komunikuje w sposób głosowy, ale komunikuje się w sposób dźwiękowy. Najpierw musimy dostać się do tak zwanej sieci, czy to Wireless X, czy YSF, bo jeśli chodzi o korzystanie z tego, to sposób jest bardzo podobny, a następnie połączyć się z jakimś punktem dostępowym, czy przemiennikiem, czy też innym miejscem na świecie, czy konkretnym krótkofalowcem, z którym chcemy porozmawiać. Ponieważ przekaz cyfrowy ma to do siebie, że nie przekazujemy tylko głosu, ale cały szereg danych związanych z naszą osobą, czy to naszą lokalizację, czy to jakiś nasz identyfikujący nas w sieci właśnie ID lub inne rzeczy, no to tutaj sprawa jest dosyć bardziej rozbudowana. Oczywiście dla użytkownika nie jest to aż tak ważne, no bo to w zasadzie radio wszystko robi za nas. Natomiast musimy powiązać swoje radio ze swoim znakiem krótkofalarskim, jak również to radio w odpowiedniej sieci zarejestrować, tak jak ma to miejsce w wypadku sieci Wireless X. Oczywiście ma to tę dużą zaletę, że wtedy wszyscy widzą, kto jest kto, i w wypadku, jeżeli ktoś nadużywa cierpliwości innych poprzez swoje niestosowne zachowania, takiego kogoś można dużo łatwiej, że tak powiem, zablokować w sieci i utrudnić mu dostęp, aby nie działał na szkodę innych. Wspomniałem już o tym, że te systemy cyfrowe różnią się pomiędzy sobą jakością dźwięku. Oczywiście ta jakość, najłatwiej to zróżnicowanie do wychwycenia jest w momencie, gdy mamy dostęp do tego w taki sposób bezpośredni, czyli nie tak w obecnym momencie wy, moi drodzy, czyli słuchając mojego nagrania, tylko tak jak ja, siedząc sobie w domu, gdzieś przy biurku, mając do dyspozycji oba radia, mając do dyspozycji jakiś zewnętrzny głośnik, wtedy różnice pomiędzy tymi systemami jest się w stanie naprawdę bardzo łatwo wychwycić, jakość tego dźwięku, jego klarowność i tak dalej, bo na nagraniu, czy tak słuchając, jakby to powiedzieć, kątem ucha, no to one nie są dla nas tak łatwe do wychwycenia. Kluczową tutaj kwestią jest też sprzęt, na jakim tego wszystkiego słuchamy. Dlatego, że jeżeli korzystamy z jakiegoś taniego sprzętu chińskiej produkcji, nie wspierając się jakimś głośnikiem zewnętrznym i tak dalej, to te różnice będą dużo bardziej łatwe do uchwycenia. Natomiast gdy korzystamy ze sprzętu trochę lepszego, w dodatku skorzystamy z jakiegoś głośnika, który ma odpowiednią impedancję, który jest odpowiednio sprofilowany pod to, żeby właśnie przekazywać głos w tym szczególnym paśmie, jak również kwestia właśnie liczby omów i tak dalej, co się wiąże z tym, jak to wszystko jest przekazywane do odbiorcy końcowego, czyli do nas, no to też tutaj są to kwestie całkiem spore, jeśli chodzi o różnice, dlatego że łatwo jest to zauważyć w momencie, gdy słuchamy tego samego na sprzęcie najtańszym i najprostszym, a na sprzęcie już trochę bardziej zaawansowanym, jeszcze w dodatku wyposażonym w jakiś porządny firmowy głośnik, który właśnie jest zbudowany w taki sposób, aby to pasmo przenoszenia było najbardziej odpowiednie dla tego źródła dźwięku. Nagrywanie podcastów ma to do siebie, że jeżeli sobie wszystkiego nie przygotowujemy wcześniej, nie uda nam się wszystkiego tak sfabrykować, aby wszystko nam się to zgrało i zadziałało, no to czasem jest trudno o prezentację tego, czego byśmy sobie życzyli. I pewnie tak będzie w tym przypadku, ale ja oczywiście zadbam o to, żeby w taki czy inny sposób ten dźwięk i ta informacja do Państwa dotarła. Pora troszkę tutaj poklikać różnymi rzeczami i pokazać, jak to wygląda. Ja w tym momencie uruchamiam sprzęt Yesu. To jest urządzenie dosyć już stare, bo jest to model FTM-100DE. Urządzenie się włączyło. I teraz cóż, To jest radio, które działa w dwóch systemach, czyli w systemie analogowym, klasyczny FM krótkofalarski, jak również w systemie cyfrowym, czyli właśnie w systemie z kodekiem modulacji C4FM, czyli Wireless X i YKSF. Kolejnym aspektem tego wszystkiego jest to, że urządzenie można połączyć z komputerem, co przekłada się na to, że w momencie, gdy nie mamy w swoim zasięgu przemiennika, czy to Wireless X, czy to YSF, jest to system Fusion, no to łącząc radio z komputerem drogą kablową i korzystając z odpowiedniego oprogramowania dostępnego pod systemem Windows, możemy bez problemu skorzystać z tego systemu Wireless X, po prostu się z nim łącząc. Wygląda to w ten sposób, że możemy albo korzystać z radia i sobie to wszystko wybierać, albo korzystać z komputera, oczywiście obsługując to oprogramowanie naszym screenreaderem, czy to JAWS-em, czy to NVDA. Oprogramowanie jest, powiedziałbym, wręcz prymitywne, mam na myśli jego interfejs i tak dalej, co oczywiście stanowi tę zaletę, że dla nas jest ono dostępne. Nie jest to oczywiście wszystko idealnie, jest to oprogramowanie w języku angielskim, ale już nieaktualizowane od wielu lat i na dobrą sprawę skupiającą się na tym, do czego możemy się podłączyć, z czego możemy skorzystać i jak też to wszystko wygląda. A teraz właśnie o podłączaniu się i o korzystaniu. W systemie Wireless X mamy tak zwane roomy, czyli pokoje. To są tak zwane pokoje rozmowne i tych pokoi na świecie jest, no nie chcę przesadzać, powiedzmy, że kilka tysięcy. To są pokoje tematyczne, to są pokoje ogólnokrajowe dla niektórych krajów, to są pokoje czasem właśnie związane z jakąś tam konkretną tematyką, czasem z konkretnym regionem, całkiem różne. Ponieważ Polska, jeśli chodzi o wykorzystanie sprzętu JES-u i systemy Wireless X i YSF, no raczej stoi tak powiedzmy mocno średnio, to takim wiodącym pokojem w Polsce jest tak zwany Poland Room, czyli pokój polski i tam na stałe jest podpiętych około 18-20 przemienników różnych, natomiast oczywiście liczba użytkowników jest sporo większa. Trzeba przyznać, że w okresie pandemicznym i popandemicznym widzimy spory progres, jeśli chodzi o przyrost krótkofalowców. Ten czas tego siedzenia w domu i tak dalej sprawił, że wielu ludzi zaczęło się tym tematem interesować. Na pewno sporo bym przesadził, gdybym powiedział, że krótkofalarstwo przeżywa renesans. Nie byłoby to właściwe określenie, na pewno byłoby to duże nadużycie. Niemniej jednak można zaobserwować, że w ciągu ostatniego roku czy dwóch spokojnie do grona krótkofalowców dołączyło kilkadziesiąt czy nawet kilkaset osób, co jak na polskie warunki jest liczbą całkiem dużą. No i właśnie, niektórzy szukają swojej drogi cały czas, testują sobie różne właśnie te systemy. Sporo osób wybiera system właśnie od JES-u z uwagi na bardzo dobrą jakość, a jednocześnie prostotę obsługi. Prostota obsługi, którą w zasadzie każdy jest sobie w stanie przyswoić, a co jest istotne w naszym wypadku, łatwo jest z tego korzystać, bo jak już powiedziałem wcześniej, łączymy radio z komputerem i z poziomu radia, oczywiście przełączając je w odpowiedni tryb, co z klawiszologii jest łatwe do ogarnięcia, możemy się do tego systemu Wireless X podłączyć, a następnie przy wykorzystaniu odpowiednich funkcji, o czym zaraz powiem, podłączyć się do konkretnego miejsca. Tak więc chwilę było wcześniej słychać, że włączam radio. Zrobię to jeszcze raz, żeby odpowiedni dźwięk tam trójtonowo wybrzmiał. Właśnie, radio mamy włączone. Ja teraz łączę się z systemem Wireless X. Oczywiście wciskam odpowiedni klawisz i będzie słychać, że następuje połączenie. Teraz wysyła zapytanie. A właśnie. I teraz tak, być może było słychać włączający się na chwilę wentylator radia, to tak działa. I taki trójtonowy dźwięk, narastający, ale w dosyć niskiej oktawie, poinformował nas, że jesteśmy podłączeni do systemu. Częstotliwości tych dźwięków są dosyć istotne, o czym też za chwilę będzie, bo właśnie nam, osobom niewidomym, pozwala się to zorientować. Oczywiście w tym momencie na ekranie urządzenia mamy pewnie odpowiedni komunikat informujący nas o tym, że jesteśmy podłączeni do sieci Wireless X. I teraz wspominałem przed chwilą o tym, że w tej sieci mamy tak zwane pokoje. Każdy z tych pokoi ma swój indywidualny numer ID, co jest o tyle istotne, że korzystając z klawiatury mikrofonu, możemy, znając ten numer ID, podłączyć się do wybranego pokoju. Jeżeli chcemy korzystać z komputera, czyli sterować radiem z poziomu komputera, to wtedy możemy sobie oczywiście zrobić to w podobny sposób, czyli wchodząc w odpowiednią funkcję w oprogramowaniu, wpisujemy numer ID, dajemy połącz i się łączymy, ale też możemy sobie przeglądać listę tych roomów, każdy z nich jest w jakiś tam sposób opisany. Nie chcę się skupiać na tym oprogramowaniu, które nam umożliwia, ono też nazywa się Wireless X, umożliwia sterowanie radiem, bo uważam, że kluczowe tutaj jest radio, skupiamy się na sprawach krótkofalarskich, nawet jeżeli to wszystko jest wspomagane internetem, nawet jeżeli dla wielu, a jest taka opinia, że takie krótkofalarstwo wykorzystujące cyfrową formę przekazu dźwięku, to już nie jest krótkofalarstwo, a w szczególności oczywiście tutaj chodzi o kwestię internetu, czyli wspomaganie się z internetem ogołaca to krótkofalarstwo z tego całego piękna i tego wszystkiego, co się wiąże z tym naszym hobby, no to no cóż, no, każdy ma prawo do swojej opinii. Ja oczywiście również wolę tradycyjne łączności, bezpośrednio jeden radio amator do drugiego radio amatora, przepraszam, ale no, postępu na szczęście nie da się zatrzymać, więc taka jest cena tego postępu. Komputer mi się tutaj odezwał, za co przepraszam, teraz go tu sobie wyciszę. A więc właśnie, połączyliśmy się z siecią Wireless X. Wspomniałem, że takim wiodącym pokojem w kraju nad Wisłą to jest Room Poland. On ma swój identyfikator. Ja teraz biorę mikrofon do ręki, przechodzę w tryb wprowadzania tego numeru ID. O właśnie. Wpisuję pięciocyfrowy kod. Jak słyszymy, każda cyferka ma inny dźwięk. Dla osób z słuchem absolutnym to by już w ogóle było łatwe do rozkminienia, bo wiedzieliby, co kto wprowadza. Zatwierdzamy i za chwilę przekonamy się o tym, że połączymy się z tak zwanym Poland Roomem. Chyba, że nie. O właśnie, miał być dźwięk trójtonowy, ale że ktoś tu sobie akurat gada, no to był dźwięk dwutonowy, bo już poszła transmisja audio i tak to wygląda. A więc teraz próbka tego, jaki jest dźwięk na systemie Wireless X.
1: No, tak jak wspomniałem, wyświetlicie tu leci, także nie ma żadnego problemu. Dzisiaj tak patrzę tutaj, ale raczej chyba padzie, chociaż chmur tutaj spro. Generalnie, no dzisiaj tak troszeczkę chłodnie, tutaj patrzę na mój termometr, to 120 stopni tak wskazuje, ale...
0: To jest kolega, który korzysta w tym momencie z zestawu Bluetooth słuchawkowego bądź nagłownego do komunikacji. Niestety, tak jak w wypadku na przykład korzystania z WhatsAppa czy z innych miejsc, z innych jakichś rozwiązań właśnie przy wykorzystywaniu na przykład słuchawki Bluetooth, ten dźwięk jest bardzo okrojony. Odpowiedni kodek audio nie jest jakoś właściwie przekazowany i teraz tutaj jego korespondent brzmi tak.
2: 3K, u mnie też 20 stopni, niebo zachmurzone, więc idealne, żeby troszkę odetchnąć od tych upałów, które nas męczyły. Mogę pozazdrościć szerokiej drogi, mił przejażdżki i wszystkiego dobrego. Dziękuję za łączność. Do usłyszenia.
1: Super, również dziękuję za łączność. No fajnie, że ci odezwałeś. Chyba pierwszy raz ze sobą tutaj.
0: To jest kolega SP3, Olga Celina Grażyna, który w tym momencie jedzie sobie na motorze, korzysta oczywiście z kasku i w tym kasku ma takie urządzenie właśnie do komunikacji Bluetooth z radiem. Posiada pewnie jakieś tam ręczne urządzenie i z tego ręcznego urządzenia właśnie łączy się również tutaj z tą siecią. Być może ktoś tu jeszcze zawoła, ktoś tu się być może jeszcze odezwie. A tutaj koledzy się żegnają. I tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o system Wireless X. System YSF jest bardzo podobny, tylko on opiera się o coś innego. Natomiast technologia przekazu dźwięku w zasadzie jest, ta jakość dźwięku w zasadzie jest taka sama. Oczywiście, tak jak w wypadku sprzętów różnych, z których korzystamy, czy to na przykład z telefonów, czy mikrofonów, czy coś takiego, no, tutaj również ma to wszystko niebagatelne znaczenie. To nie są sprzęty profesjonalne, o czym musimy sobie powiedzieć w sposób jednoznaczny, że w zasadzie przy wykorzystaniu sprzętów profesjonalnych ten dźwięk jest prawie wszędzie taki sam. Jasny, czysty, klarowny, wyraźny, o odpowiednim paśmie przenoszenia i tak dalej. Tutaj różni ludzie korzystają z różnych sprzętów. Każdy też ma inną barwę głosu. Każdy też mówi trochę inaczej. Ktoś ma wadę wymowy, ktoś nie. Więc trzeba sobie powiedzieć, że tutaj jakość tego przekazu też jest bardzo różna. Tutaj chłopaki dalej rozmawiają.
1: Krzysiek w mikrofonie. I tak jak wspomniałem, tutaj Robertowi jadę motorem. Tutaj w okolicy jego miasta okrągłego, bez krantów koła. Ale tutaj jadę się przejechać, trochę przewietrzyć wokół komina. Proszę bardzo, mic do ciebie, to Bezan Piotr Trójka, Olga Cedorkus, mobil. Proszę bardzo.
0: I zaraz powiem, czemu tak go przerywa.
3: SP3 OCG, 9VN. Witam Cię, bardzo miło Cię usłyszeć. I mam takie pytanko, ponieważ ja też bardzo dużo jeżdżę na motorze i też próbowałem to tak wszystko...
0: I teraz właśnie kluczową kwestią, poza tą jakością audio, jest też kwestia tego przerywania i tak dalej, tak? Oczywiście składa się na to kilka czynników, że ten nasz głos jest przerywany i tak dalej, jak to właśnie przy transmisji cyfrowej. Czasem jest to po prostu za mała moc z naszej strony do najbliższego przekaźnika. Czasem od strony przekaźnika też coś zawiedzie, czasem zawiedzie też internet. Ale kluczową kwestią, do której teraz dochodzimy, przy wykorzystaniu różnych systemów w krótkofalarstwie, jest gadżet, który pojawił się i w zasadzie zmienił krótkofalarstwo bardzo mocno. Zdaniem niektórych jest to rewolucja, zdaniem niektórych jest to jakaś taka degrengolada totalna, ale o tym za chwilę. Dla wielu to, o czym opowiem, jest w zasadzie być albo nie być. Na pewno każdy z Was spotkał się z terminem hotspot. Możemy mieć hotspot w swoim telefonie, czyli na przykład mamy komputer bez karty Wi-Fi, a mamy zasięg w telefonii komórkowej i wtedy możemy za pomocą właśnie hotspota, włączając odpowiednią funkcję w naszym urządzeniu, udostępnić internet naszemu laptopowi. Podobnie jest z takimi tak zwanymi hotspotami jakimiś tam, prawda, miejskimi, czy w jakichś sieciach handlowych i tak dalej. Daje nam to dostęp do pewnych funkcji. I krótkofalowcy również używają hotspotu. Są to urządzenia o różnym stopniu skomplikowania, różnych cenach i różnym stopniu zaawansowania. Od kilkuset złotych do powiedzmy tysiąca kilkuset, czy podchodzące pod 2000. Ale to urządzenie ma w sobie takie mikroradio. Czyli my mamy swój sprzęt krótkofalarski, na przykład urządzenie ręczne. Hotspot łączymy z wybraną siecią, czy to DMR, czy to D-Star, czy YSF. Hotspot jest podpięty do internetu, czy to przez Wi-Fi, czy po kablu. I wtedy, mając takie malutkie urządzenie wielkości, powiedzmy, paczki papierosów w domu, możemy łączyć się z całym światem. Zaletą oczywiście niewątpliwie tego jest to, że nie potrzebujemy wtedy skomplikowanego systemu antenowego, a dla ludzi mieszkających w blokach w zasadzie dzisiaj praktycznie nie ma możliwości wystawiania się z antenami. A nawet jeżeli mamy taką możliwość, to może się okazać, że najbliższy przekaźnik jest zbyt daleko, więc nawet używając dużej mocy mobilnego urządzenia nie jesteśmy w stanie do tego przenika się dostać. Natomiast hotspot wszystkie te problemy rozwiązuje. Nieważne tak na dobrą sprawę jest, jak szybki jest ten nasz internet, ważne jest, żeby był on stabilny. Nawet jeżeli jest to speed o prędkości raptem kilku megabitów, no to w momencie, gdy ten sygnał jest stabilny, to już pozwala nam przy wykorzystaniu naszego urządzenia radiowego i tego hotspota właśnie łączyć się z całym światem. Hotspot to jest urządzenie przeważnie oparte o Raspberry, czyli popularną malinę z języka angielskiego, bo właśnie wielu krótkofalowców mówi po prostu na hotspoty malina. Natomiast oczywiście sterowanie tym hotspotem odbywa się z poziomu przeglądarki, tak jak na przykład zarządzamy routerem lub temu podobne. Ustalamy tam pewne funkcje i z tego korzystamy. Ogólnie jest to urządzenie dosyć skomplikowane, ma sporo możliwości, bardzo wiele ustawień. Oczywiście każdy ten hotspot profilujemy w oparciu o nasz znak krótkofalarski, nasze ID w danej sieci i tak dalej. Ja takich hotspotów mam kilka. Mam taki hotspot, który jest troszeczkę większy i korzystam z niego w domu, na przykład mam go podłączony na stałe kablem do routera, ale mam też miniaturowy hotspot, który jest urządzeniem przenośnym. Mogę go sobie wrzucić do jakiejś saszetki, podłączyć do powerbanka przez złącze micro USB i na powerbanku o pojemności kilku tysięcy mAh taki hotspot może w zasadzie chodzić cały dzień. Jak powiedziałem, jest to takie mini radio. Hotspot pracuje mocą rzędu kilkunastu, chyba około 10 mW, także jest to w zasadzie moc znikoma, ale ponieważ mamy go cały czas przy sobie, my, mając radio ręczne, możemy również pracować z najmniejszą mocą tego radia. I taka moc wystarczy na to, żeby, powiedzmy, radia używać przez dzień czy dwa, nawet jeżeli tych łączności robimy dosyć dużo. Oczywiście wtedy z takim faktycznie prawdziwym krótkofalarstwem ma to bardzo mało wspólnego, no bo wykorzystujemy w zasadzie tylko i wyłącznie internet. Droga radiowa odbywa się tylko przy połączeniu naszego radia, aby sygnał z naszego radia dotarł do hotspota, gdzie później jest przekazywany do internetu. Ale właśnie dzięki temu, będąc na jakimkolwiek wyjeździe, czy u kogoś w gościach, czy nawet w podróży, bądź w jakiejkolwiek innej sytuacji, w zasadzie mamy dostęp do tego wszystkiego, co mamy w swoim domu, na swoim większym radiu. Czyli ja przy wykorzystaniu takiego hotspota i ręcznego urządzenia, bez problemu mogę tutaj skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które nam to daje i nawiązać łączność z kimkolwiek na świecie, co mi tylko tam w duszy gra. Czyli bez problemu, będąc teraz gdzieś poza domem, mógłbym dostać się do systemu, który tutaj prezentowałem przed chwilą i skorzystać właśnie z tego wynalazku, aby porozmawiać tutaj z kolegami, którzy sobie gdzieś tam właśnie jadą na motorze. I żeby sobie właśnie z nimi porozmawiać. To wszystko, o czym mówiłem przed chwilą, zmierza do tego, żeby pokazać Wam, że właśnie ten krótkofalowiec, o którym wspomniałem, czyli SP3 Olga Cezary Grażyna, jadący sobie na motorze, o czym wspominał, ma właśnie również telefon komórkowy, udostępnia z niego Wi-Fi swojemu hotspotowi, no i przy wykorzystaniu radia korzysta z tego hotspota.
1: Jadę teraz może tak, wiesz, przepisowo 90 na godzinę, akurat taką kombą, cruiserem, który jest notabene dosyć głośno, nie jest aż taki, ale...
0: I te drobne przerwy, które tutaj słyszymy, wiążą się w dużej mierze z tym, że kolega przemieszcza się, jak powiedział, z prędkością około 90 km na godzinę, więc dosyć stale zmienia się jego zasięg telefonii komórkowej, tak? Która to telefonia komórkowa jest źródłem internetu. No więc w związku z tym, tak samo jak my jedziemy, załóżmy w pociągu czy samochodem i rozmawiamy z kimś przez telefon, są momentami takie półsekundowe czy nawet sekundowe przerwy, co w pewnym sensie utrudnia nam zrozumienie drugiej strony, ewentualnie drugiej stronie nas, ale oczywiście łączność, że tak się wyrażę, no jakaś tam jest, tak? Coś tam czasem jedno, dwa słowa umknie, ale oczywiście sedno sprawy pozostaje z nami. Taka kombinacja, czyli hotspot, telefon komórkowy i radio, no to już jest dosyć złożona sprawa, w tym sensie, że oczywiście trochę tych gadżetów trzeba ze sobą mieć, no ale w gruncie rzeczy, jeżeli mamy to na jakimś właśnie wyjeździe, gdzie jesteśmy w jakimś tam stałym punkcie, no to również nie ma problemu. Oczywiście w sytuacji, gdy, dajmy na to, jesteśmy poza domem i sobie gdzieś idziemy, nie wiem, na spacer lub temu podobne, to też oczywiście jest taka możliwość, no bo telefon wrzucamy do kieszeni, radio mamy gdzieś tam w ręku bądź na przykład przy pasku, a ten hotspot w jakiejś takiej małej saszetce gdzieś tam na ramieniu czy również przy pasku, także wcale nie jesteśmy wtedy objuczeni jak wielbłądy, jakoś to tam sobie wszystko działa. Troszkę jeszcze posłuchajmy tego systemu Fusion.
1: Nie, tutaj musiałem jechać między BTS-ami, wiesz, przyłączył hotspot pewno przez utratę internetu. No, ja jeszcze kombam VT-710 wersja Aero. To jest na kardanie model chyba tam, bo tam było kilka tych modeli.
0: I teraz tak, nie chcę tutaj mówić o różnicach pomiędzy systemem Wireless X a YSF, bo i tak komuś, kto w tym nie siedzi, niczego to nie powie. Natomiast system YSF, czyli Yesu System Fusion, jest o tyle lepszy, że stosunkowo łatwo jest budować przemienniki. Dlatego, że wystarczą dwa radia, jedno, które odbiera, drugie, które nadaje. Wystarczy swego rodzaju hotspot właśnie, który działa w technologii YSF, Yesu System Fusion, no i dzięki temu to wszystko można zbudować nieporównywalnie tańszym kosztem niż firmowe przemienniki od producenta, które kosztują krocie, o czym już wspominałem. Oczywiście można by się zagłębiać w detale, mówić o różnicach i tak dalej, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że pokrótce mamy już omówiony ten system Fusion i Wireless X, bo w zasadzie system YSF obsługuje się tak samo, czyli też jeżeli jesteśmy w zasięgu przemiennika opartego o system YSF, to również musimy się podłączyć do tego systemu, tak jak powiedziałem, tak jak to pokazywałem wcześniej, czyli poprzez tam odpowiednią kombinację klawiszy wysyłamy zapytanie do sieci na odpowiedniej częstotliwości i z tym systemem się łączymy i dalej postępujemy tak samo jak w wypadku tego Wireless X-a, tak? Czyli wprowadzamy radio w tryb wyboru danego ID, wpisujemy je sobie, no i już. Oczywiście osoby widzące korzystają z tego w inny sposób, bo poprzez odpowiednią komendę klawiszową wyświetlają sobie na ekranie listę tych roomów, mogą je sobie tam wybierać, mogą sobie oczywiście to wszystko wrzucić do pamięci i tak dalej. No, w wypadku nas, osób niewidomych, wygląda to w ten sposób, że najlepiej jest sobie zapamiętywać, ewentualnie mieć gdzieś zapisane, czy to w telefonie, bądź na komputerze, listę tych pokoi, które są dla nas istotne i możemy wówczas właśnie do nich się po prostu zalogować. Jak nadmieniłem w zasadzie na samym początku, wygląda to w ten sposób, że to wszystko składa się jednak z wielu różnych elementów. Czyli takie moje tutaj ogólne wprowadzanie was w to wszystko, opowiadanie o tym, nie zmienia tego, że nie są to rzeczy na samym początku łatwe. Żeby to wszystko rozkminić, ogarnąć i, że tak powiem, w jaki sposób sobie to wszystko oswoić i z tym wszystkim się zaprzyjaźnić, no trzeba jednak jakąś tam beczkę soli z kimś zjeść, czy ewentualnie oprzeć to o coś innego w jakiś sobotni wieczór, ale na pewno nie są to rzeczy łatwe. Jak z większością takich życiowych spraw, jak coś już umiemy, jak coś sobie przyswoimy, jak coś stanie się już naszym udziałem, no to korzystamy z tego na co dzień i robimy to wręcz mechanicznie, tak? Natomiast na początku zgłębienie tego wszystkiego, konfigurowanie tego, zaznajomienie się z tym wszystkim, przyswojenie sobie całej tej wiedzy na pewno nie jest sprawą łatwą. Oczywiście jak ze wszystkim, z nauką języków, nauką obsługi komputera, czy czymkolwiek innym, jednym to przychodzi łatwiej, innym to przychodzi trudniej. To są zupełnie normalne rzeczy. Także nawet gdyby ktoś chciał się z tym wszystkim zmierzyć, a na początku nie będzie mu wychodziło, nie ma się absolutnie co zniechęcać, bo to są rzeczy, które sobie można ogarnąć. Dźwięk słyszalny w tle, czyli szum wentylatora mojego urządzenia nadawczo-odbiorczego, to oczywiście wynika z tego, że tam cały czas jest prowadzona transmisja, tutaj ten dźwięk przyciszyłem, oni cały czas tam sobie...
3: Jakiś typowy, nie wiem, czy to ściga, czy to...
0: Cały czas tam sobie gadają, więc ja tutaj troszeczkę to wszystko powyciszałem, żeby nam to nie przeszkadzało. Jak powiedziałem, ja w tym momencie mam podpięte radio do komputera. Ma to jeszcze tę zaletę, że wtedy nie potrzebujemy żadnej anteny. To jest urządzenie mobilowo-stacjonarne, czyli takie, które jest no, zewnętrznym mikrofonem, takie, które możemy, nie wiem, mieć zamontowane w samochodzie, możemy mieć zamontowane w domu i tak dalej. Natomiast ono w odpowiednim trybie nie emituje, że tak powiem, fali radiowej, tak? Czyli ono działa w takim trybie jakby wewnętrznym, swego rodzaju interkomu, tak? Czyli łączy się radio z komputerem poprzez kabel i korzystając z tego połączenia bezpośrednio ten sygnał idzie do tej sieci właśnie Wireless X i z tej sieci jest też odbierany. Co ma oczywiście również tę zaletę, że jest to urządzenie większe, z niego jest dużo lepszy dźwięk, możemy podłączyć głośnik zewnętrzny, mamy zewnętrzny mikrofon, nie musimy trzymać w dłoni całego radia, tak jak ma to miejsce z urządzeniem ręcznym. No i oczywiście tutaj, ponieważ jest to sprzęt, no powiedzmy firmowy, no to jakość tego Yesu jest całkiem przyzwoita. To, co tutaj pokazałem, było tylko próbką, tak? Tego, jak to wygląda w systemie Wireless X. Dużo zależy też od tego, jak to swoje radio ma ustawione. Jedni na przykład wysterowanie mają mikrofonu dosyć duże, inni trochę mniejsze, jednych słychać głośniej, innych słychać ciszej. Natomiast w momencie, gdybym miał tutaj okazję z kimś porozmawiać drogą bezpośrednią, czyli korzystając, że tak powiem, z pośrednictwa fal radiowych, ktoś miał podobne urządzenie i przeszlibyśmy sobie w ten tryb właśnie cyfrowy, czyli C4 FM, no to jakość tego jest w zasadzie najbliższa takiego klasycznego FM z radioamatorstwa, najbliższa właśnie temu analogowemu systemowi ze wszystkich tych systemów cyfrowych, które ja słyszałem. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ten system Fusion, czy też system Wireless X, czy też ogólnie sprzęty od Yesu. Co w tym wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o obsługę tego sprzętu, jest kluczowe? To jest właśnie to, że mamy różne dźwięki. Teraz się rozłączę z systemem, z tym Poland Roomem, też przez wydanie odpowiedniej komendy z poziomu mikrofonu, z klawiatury mikrofonu, jako że na mikrofonie mamy pełną klawiaturę DTMF. Właśnie. Ja się rozłączyłem. Mamy odpowiedni dźwięk, o tym nas informujący. Teraz jeszcze raz się połączę. Ponieważ ja już byłem połączony z systemem Wireless X, ten dźwięk trójtonowy sygnalizujący połączenie do konkretnego roomu był o dużo wyższej częstotliwości. No więc właśnie, tutaj znowu się mogę rozłączyć z całym systemem Wireless X już, też oczywiście przez odpowiednią komendę. No, tutaj kolega Mariusz się odezwał. No właśnie, ja wyszedłem z systemu Wireless X. I teraz w wypadku sprzętów Yesu, ponieważ tutaj również następuje ewolucja, mamy już radia, które mają w zasadzie gro funkcji dostępnych z poziomu wyświetlacza dotykowego. Jak to zwykle bywa, ta funkcjonalność właśnie korzystania z touch display jest domeną urządzeń trochę droższych. Takie ręczne urządzenie, powiedzmy właśnie z tym dotykowym wyświetlaczem, potrafi kosztować około 2000 zł. Natomiast urządzenie mobilowe z również takim właśnie dotykowym wyświetlaczem, oczywiście jakieś tam klawisze są, ale sporo rzeczy jest do obsługi na wyświetlaczu, no to również są to troszeczkę wyższe pieniążki. Natomiast są oczywiście urządzenia bardziej budżetowe, jak na przykład moje, gdzie mamy tylko w zasadzie do czynienia z klawiaturą i poprzez to zróżnicowanie dźwięków, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie odczytać zawartości ekranu i tak dalej, no to oczywiście kwestia związana z tym, jak to wszystko wygląda, jak możemy to obsługiwać, jest dużo łatwiejsza. Rzecz jasna, przy wykorzystaniu tych łączności cyfrowych, na przykład w systemie Wireless X, no to na wyświetlaczu mamy informacje o znaku naszego korespondenta, mamy również informacje o na przykład odległości pomiędzy nami, bo radia wykorzystują również GPS, więc to są takie wartości dodane, których my nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z pomocą komputera. Ale powiedzmy, że fakt, iż tak jest w systemie Wireless X, nie oznacza, że gdzie indziej jest podobnie. Ja posiadam również urządzenie ręczne od Yesu, inny zupełnie model, który właśnie jest też takim urządzeniem budżetowym, jest wyposażone w klawiaturę pełną i również korzystając oczywiście z podobnych skrótów klawiszowych, jak w tym urządzeniu mobilowym, jestem w stanie właśnie podłączyć się do systemu Wireless X, czy YSF, połączyć się z konkretnym pokojem rozmowym, przeprowadzić rozmowę, rozłączyć się, przełączyć się gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zawartości ekranu nie jestem w stanie odczytać, natomiast ja myślę, że nieco starsi, ewentualnie słuchający, doskonale pamiętają, jak było kiedyś z telefonami komórkowymi, tak? Nie było ono udźwiękowione, przepraszam, a mimo to pisaliśmy na starych Nokiach SMS-y, robiliśmy inne rzeczy, bawiliśmy się, nie wiem, zmianą dzwonków, różnymi ustawieniami, byli tacy, którzy potrafili sobie, nie wiem, ustawić budzik i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko robiło się niejako na czuja. Trzeba się oczywiście tego było nauczyć, sobie to przyswoić, też były pewne skróty klawiszowe i tak dalej. I tutaj z tymi urządzeniami od Yesu jest podobnie. Fakt, że nie przeczytamy zawartości ekranu, nie zmienia tego, że spokojnie jesteśmy sobie z tym w stanie poradzić. Co nam daje sprzęt od Yesu? Co nam daje system YSF i system Wireless X? Na pewno daje nam bardzo dobrą jakość. Może akurat w tej prezentacji nie było tego słychać, ale na co dzień ta jakość, porównując ją z innymi systemami, jest nieporównywalnie lepsza. Jak nadmieniłem, słuchając tego z poziomu nagrania, mimo tego, że nagrywam się na mikrofonach binauralnych i tak dalej, no to jednak to wszystko są sprawy, które no nie są tak wiernie przekazywane. To by trzeba sobie przy takim radiu usiąść, wziąć je do ręki, żeby sobie to móc porównać. Natomiast to są właśnie te zalety, tak? Czyli przede wszystkim jakość, prostota obsługi. Być może to nie wynika jednoznacznie z tego wszystkiego, co tutaj przedstawiłem powyżej. Niemniej jednak kwestia właśnie tej prostoty obsługi naprawdę ma miejsce. Jak już powiedziałem wcześniej, na początku wszystko się wydaje trudne, ale wystarczy trochę nad tym przysiąść i to już są sprawy, które jesteśmy bardzo łatwo sami w stanie ogarnąć, pod warunkiem oczywiście, że no, trochę czasu temu poświęcimy, skupimy się na tym, no i mamy kogoś, kto nas w to wszystko wprowadzi. Myślę, że o systemie właśnie związanym z firmą Yesu to jest tyle. Te wszystkie systemy się ze sobą pośrednio łączą, ale to już jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestia internetu. O tym nie będę się jakoś rozgadywał z tego względu, że to już są detale, które i tak nic nikomu nie powiedzą, jeśli w tym krótkofalarstwie w jakiś tam sposób nie tkwi. Ale taki creme de la creme tego naszego spotkania zostawiłem sobie na koniec. Też będzie trochę opowieści, tak więc przejdźmy do kolejnego etapu. Wspominałem jakiś czas temu, że moje pierwsze kroki, jeśli chodzi o kwestie związane z tymi cyfrowymi łącznościami, poszły w kierunku Yesu z uwagi na tą właśnie prostotę obsługi. To już było oczywiście kilka lat temu. Systemem D-Star nie interesowałem się nigdy z uwagi na bardzo wysokie ceny urządzeń typu ICOM, jak również temu, że nie miałem w swoim bezpośrednim otoczeniu kogoś, kto na tym D-Starze znałby się na tyle dobrze, miałby też na tyle dużo cierpliwości i jakiejś takiej wyobraźni, żeby móc mi to wszystko przedłożyć. Ale zainteresowałem się również DMR-em. Ten skrót chyba się rozwija jako Digital Mobile Radio, ale to sobie każdy może poczytać. A dlaczego się zainteresowałem tym DMR-em? Każde z tych dzisiejszych urządzeń współczesnych ma swoje oprogramowanie, co oczywiście dla nikogo nie jest tajemnicą, tak? Żeby to wszystko funkcjonowało, żeby te wszystkie dane były wyświetlane, przekazywane i tak dalej, no musi tym sterować odpowiednie oprogramowanie. I jeżeli chodzi o system DMR, na początku on mi się wydawał bardzo skomplikowany i on faktycznie taki był. System DMR funkcjonuje zupełnie inaczej. W dużej mierze funkcjonuje w oparciu o tak zwane talk group, czyli grupy rozmowne. Oczywiście dla zobrazowania tego wszystkiego można to trochę porównać z tymi pokojami rozmownymi, czyli tymi roomami, jakie mieliśmy w systemie ODS-u, aczkolwiek funkcjonuje i wygląda to wszystko zupełnie, zupełnie inaczej. Wiąże się to z tym, że to wszystko jest dużo bardziej złożone i na początku było to wszystko w zasadzie dla osób niewidomych bez jakiegoś takiego naprawdę poważnego zacięcia niedostępne. Dlatego, że w dużej mierze korzystanie z radia DMR-owego opiera się o skonfigurowanie go, wgranie do niego listy kontaktów, czyli właśnie listy wszystkich krótkofalowców z danego, nie wiem, kraju czy regionu. Każdy, kto posiada znak, a chce korzystać z systemu DMR, musi otrzymać tak zwany DMR ID. Tak jak troszeczkę w wypadku rejestrowania swoich urządzeń od ODS-u w sieci Wireless X, tutaj rejestrujemy my siebie, swój znak w tym systemie DMR. Oczywiście ten DMR później trzeba do tego radia zaimplementować, mieć te wszystkie kontakty, aby nam się nie wyświetlały nic nie mówiące literki, tylko właśnie znak krótkofalowca, jak również cały szereg ustawień w radiu, które w żaden sposób nie było udźwiękowione, a ta prostota obsługi absolutnie nie była tak fajna, jak właśnie w wypadku urządzeń ES-u. Ponieważ producenci tworzący radia DMR-owe z pominięciem Motorola, bo akurat z tymi radiami nie miałem w ogóle do czynienia, natomiast wszystkie te urządzenia typu Baofeng, Tytera, jakieś cała masa innych sprzętów z Chin, to oprogramowanie było, oględnie rzecz ujmując, mało doskonałe. W dużej mierze znakomita większość krótkofalowców oczywiście korzystała z radia w sposób klasyczny, natomiast całe ustawienia tego radia, przygotowanie go do pracy, a później jakieś ewentualne zmiany, to wszystko odbywało się z poziomu komputera. Oczywiście nikomu nie trzeba mówić o tym, co się z tym wiąże, tak? Po pierwsze, niedoskonałość oprogramowania do zarządzania tym sprzętem pod oczywiście kątem obsługi po niewidomemu przez screenreadery, jak i również to, że wszystko to w zasadzie się różniło pomiędzy sobą, wykluczało nas całkowicie z grona osób, które chciałyby korzystać z DMR-a. Oczywiście znałem pojedyncze osoby, które się gdzieś tam w to bawiły, ale odbywało się to na tej zasadzie, że no, brałem załącznik, szedłem do szwagra, bo on akurat jest krótkofalowcem. No to zanim żeśmy ten załącznik, prawda, spożytkowali, no to szwager mi tam wgrał wszystko tego radia, coś tam miałem w pamięciach, ale no właśnie, to jest kwestia kluczowa, której ja bardzo nie lubię, czyli programowanie radia na siłę. Na tej zasadzie, że ktoś nam wszystko robi, poruszamy się tylko i wyłącznie w obrębie tego, czego ktoś nas nauczył, a każdy jakiś wypadek losowy, każde jakieś zdarzenie, które powoduje, że musimy wyjść poza te ramy, sprawia, że jesteśmy w zasadzie ubezwłasnowolnieni, bo tak to trzeba sobie powiedzieć. Nie mając sami dostępu do tego sprzętu, nie mogąc nim zarządzać, będąc pozbawionym możliwości skorzystania z tych wszystkich dobrodziejstw, które nam daje umiejętność obsłużenia jakiegokolwiek urządzenia, nieważne co to jest, no właśnie sprawia, że czujemy się ubezwłasnowolnieni. Przynajmniej ja tak mam. Ponieważ w większości przypadków wewnętrzne oprogramowania radii tych DMR-owych były bardzo niedoskonałe, przy czym to jest spore niedopowiedzenie, powstała grupa ludzi, która postanowiła wyjść naprzeciw temu i stworzyła coś, co nazywa się OpenGD77, czyli OpenGD77, alternatywne oprogramowanie do urządzeń DMR-owych, przede wszystkim produkcji, znaczy w zasadzie chińskiej produkcji. Tych urządzeń jest około, powiedzmy sobie, 5, może 7, które z tym oprogramowaniem alternatywnym współpracują. Zaletą tego oprogramowania jest jego niesamowita prostota. Z uwagi na to, że wszystko to, co wcześniej było tak skomplikowane, oczywiście tutaj bez komputera się nie może obejść, ale wszystko to, co wcześniej było tak skomplikowane, nagle stało się wręcz banalnie proste. Nazwane w sposób przyjazny, dostępne w wielu językach, w tym i w języku polskim, jak również łatwe do przyswojenia. Oczywiście mógłbym tutaj się wdawać w szczegóły, dlatego że tak naprawdę kluczową kwestią było złamanie klucza dostępu do tych wszystkich urządzeń, które wcześniej powstawały, tak? Czyli no, w pewnym sensie można powiedzieć, że było to działanie nie do końca legalne. Jednak zaletą tego oprogramowania OpenGD 77 stało się to, że błyskawicznie zdobyło sobie prawdziwą rzeszę wiernych fanów. Ludzie się w to angażowali, powstały całe społeczności związane z jego rozwojem i dzięki temu bardzo się wśród krótkofalowców rozpowszechniło. Największą wartością dodaną dla nas w tym wszystkim jest to, że do tego oprogramowania został niejako dołączony TTS, czyli Text to Speech. Dzięki temu to oprogramowanie stało się dla nas w zasadzie całkowicie dostępne. Aby takie oprogramowanie OpenGD 77 pojawiło się na naszym urządzeniu, trzeba oczywiście je do tego urządzenia wgrać, korzystając z komputera, i trzeba później to wszystko udźwiękowić, ogarnąć i tak dalej. Ale za chwilę pokażę, jakie to nam daje możliwości. Jest takie powiedzenie, które w pewnym sensie pasuje do naszej branży. Mam nadzieję, że nikt się nie poczuje jakoś szczególnie urażony, że wśród ślepców jednooki jest królem. I akurat myślę, że w wypadku tego alternatywnego oprogramowania OpenGD 77 takie powiedzenie znalazłoby spore uzasadnienie, dlatego że dzięki udźwiękowieniu tego w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić sami wszystko. Oczywiście tego, co wiąże się z obsługą urządzenia w systemie DMR, trzeba się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Nieporównywalnie więcej niż w wypadku korzystania z JES-u. Dlatego, że jak już powiedziałem, tam są tak zwane grupy rozmowne, na przemiennikach pracuje się inaczej niż klasycznie, pewne rzeczy nazywają się zupełnie inaczej, cała masa spraw związanych z całą tą nomenklaturą jest niesamowicie złożona, skomplikowana, i naprawdę to wszystko jest dużo bardziej trudniejsze do przyswojenia niż obsługa poprzedniego systemu. Niemniej jednak, po pierwsze, ponieważ DMR jest bardzo popularnym systemem w Polsce i na świecie, jest dużo łatwiej znaleźć materiały, które nam pozwolą sobie to przyswoić. Są informacje na YouTubie, są strony, gdzie to wszystko jest szczegółowo opisane, jest cała masa pomocy, którą gdzieś można znaleźć, którą w jakiś sposób tą wiedzę można sobie przyswoić i ogarnąć. No a poza tym, dzięki temu, że radio czyta nam w zasadzie wszystko, o czym się za chwilę przekonamy, no to dużo łatwiej jest sobie to wszystko później samemu ogarnąć. Żeby nie było tak różowo, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że oprogramowanie jest tworzone przez Anglosasów, w dużej mierze przez Brytyjczyków i Australijczyków, co sprawia, że jest to wszystko najbardziej dostępne w języku angielskim. Same te TTS-y i komunikaty, które są odczytywane, zostały przełożone na wiele języków, m.in. na polski. Niemniej jednak zostało to zrobione za pomocą najbardziej popularnych tłumaczy internetowych, jak również bez możliwości sprawdzenia tego. Co się przekłada na to, że w niektórych sytuacjach dla języka polskiego dochodzi do niesamowitych przekłamań, na takiej zasadzie, że mamy zupełnie inną funkcję menu, a zupełnie co innego czyta nam screen reader. Dopiero po wejściu w konkretną funkcję menu dowiadujemy się, że to nie jest to, co myśmy chcieli, tylko coś zupełnie innego. I są tacy niewidomi krótkofalowcy, którzy mówią, dobra, jakoś z tym żyję, nauczę się tych zmian, wiadomo, i tak jest dobrze, bo wcześniej nic nam nie gadało, więc nie ma w ogóle o czym mówić, jakoś sobie to wszystko przyswoję. Ale na przykład ja zdecydowanie lepiej czuję się, mając radio z dostępnym językiem angielskim, gdzie i tak większość terminologii krótkofalarskiej na dobrą sprawę wodzi się z języka angielskiego, tylko zostało to jakoś tam przeinaczone na język polski czy wszystkie tam inne języki, żeby jakoś tam oczywiście w tym danym języku móc się posługiwać tym wszystkim. Natomiast uważam, że podstawowa znajomość języka angielskiego i podstawowej nomenklatury w języku angielskim, jeśli chodzi o sprawy krótkofalarskie, sprawia, że obsługa radia w języku angielskim jest czystą przyjemnością. Ja to oczywiście za chwilę pokażę. Ale właśnie kluczowe jest to, żeby sobie uświadomić, że nawet takie błędy, oczywiście to wszystko da się naprawić, ale ja powiem szczerze, że ja nie mam do tego zacięcia, bo dałoby się to wszystko ogarnąć, bo to wszystko jest edytowalne, dostępne i tak dalej, ale wolałem sobie przejść na język angielski, tym bardziej, że dla języka angielskiego dostępnych jest wiele głosów i można sobie to dużo bardziej zróżnicować. Dla języka polskiego dostępny jest tylko jeden głos, i bardzo kiepsko to wygląda, natomiast dla języków różnych dostępnych jest wiele głosów, wiele prędkości, bo ten głos też trzeba do radia wgrać i tak dalej, ale to oprogramowanie do zarządzania radiem, do wgrywania go jest w miarę dostępne. Długo się nagadałem, prawda? Wszyscy już tam pewnie przebieracie nogami, jak to wszystko wygląda. No to cóż, nadeszła wiekopomna chwila, włączmy sprzęt, i posłuchajmy, jak to wszystko wygląda, jak to może gadać, jak to nie może gadać i co można zrobić. Ja mam świadomość tego, że komuś, kto nie ma do czynienia z krótkofalarstwem, to wszystko i tak niewiele będzie mówiło, więc ja nie będę się skupiał na nie wiadomo jakich detalach, aby wszystko pokazać i tak dalej. Chcę tylko w jakimś tam sensie zaprezentować Wam, jak to wszystko wygląda, bo mam świadomość tego, że wielu, którzy słuchają, nie jest krótkofalowcami, ale nie jeden z Was ma w domu jakiegoś Baofenga czy inne urządzenie, które właśnie poprzez te sample, o których wspomniałem wcześniej, które są gdzieś tam wgrane, pozwala się trochę obsłużyć. No to przekonajcie się, że to, co było kiedyś, ma się absolutnie nijak jak to, o czym za chwilę się przekonacie. I teraz.
4: VB RX 4.3.8.4.8.7.5 MHz, RX 4.3.0.8.8.7.5 MHz, tryb DMR, rozmowa 2.6.0.
0: Znacie ten głos, prawda? To jest głos Jacka, bo właśnie tego typu głosy, czyli głosy z niegdysiejszej Iwony, są zaimplementowane do tych wszystkich właśnie języków różnych. Oczywiście dla wielu to ten cała seria komunikatów była nie do końca zrozumiała. Musimy sobie uzmysłowić z tego, że to nie jest screen reader taki, jaki

0: co otrzymujemy. Ja tutaj nie będę się bawił tymi wszystkimi funkcjami w radiu, ja je przelecę tak bardzo pobieżnie, bo jak powiedziałem na początku, to nie ma być instruktaż, to nie ma być coś, co sprawi, że ktoś absolutnie po tym podcaście będzie korzystał z radia DMR-owego, udźwiękowionego i tak dalej. To będzie tylko prezentacja tego, jakie dzisiaj mamy możliwości. Jak powiedziałem, w wypadku sprzętu JES-u, to są urządzenia analogowo-cyfrowe, czyli mamy FM i mamy ten kodek cyfrowy. Tutaj w wypadku tego urządzenia, które ja tutaj prezentuję, to jest urządzenie marki Tytera, chińskie. Ono również posiada FM i tą emisję cyfrową DMR i to wszystko jest w pełni obsługiwalne. Ponieważ ja na co dzień używam tego radia w języku angielskim, tylko na potrzeby podcastu wgrałem ten głos polski, dlatego że on jest obarczony całą masą niedoskonałości. Wiele funkcji zawartych w radiu nie jest odczytywanych, ale oczywiście mówię o języku polskim, bo gdy mamy język angielski, to czytane jest nam absolutnie wszystko. Tak więc właśnie, tutaj w międzyczasie kilka razy ktoś nacisnął mikrofon i ponieważ ja jestem teraz na przemienniku cyfrowym, gdzie wszystko jest zapisywane, kto rozmawia i co się tam z kimś dzieje i tak dalej, to mogę sobie sprawdzić, kto w ostatnim czasie tutaj nadawał, jaki był jego znak i na jakiej to było tak zwanej grupie rozmownej. Bo jak powiedziałem, w przypadku urządzenia JES-u mieliśmy i ich systemu mieliśmy do czynienia z pokojami, tu mamy grupy rozmowne. I teraz musimy sobie wejść odpowiednią funkcję, żeby zobaczyć, kto ostatnio tutaj się z nami, czy też może niekoniecznie z nami, ale na przemienniku odzywał, czy też nacisnął mikrofon.
1: Menu, strefy, kontakty, pytanie kanału, sygnał, wersja programu, opcje, ostatnio aktywne.
0: O właśnie, ostatnio aktywne. I co też tutaj było?
1: Ostatnio aktywne, menu, SQ6ADR, rozmowa, 9, 1 minuty.
0: Właśnie, SQ6ADS, rozmowa 9. I było, że było to jedną minutę temu. Nie będę tutaj teraz rozkminiał tych wszystkich detali, co to znaczy rozmowa 9 i tak dalej, bo znowu musiał na pół godziny się zagłębić w tematy właśnie grup lokalnych, rozmownych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale miało miejsce coś takiego. I teraz jak słyszeliście, zanim dotarłem do funkcji ostatnio aktywne, przeleciałem kilka ustawień radia. Czyli spokojnie jestem w stanie sobie tutaj wszystko...
1: Ostatnio aktywne, radio info. Strefy, kontakty, pytanie kanału, sygnał, wersja pro, sygnał.
0: Tutaj mam sygnał. Gdyby ktoś teraz nacisnął mikrofon i by nadawał, ja bym nacisnął tutaj odpowiedni klawisz.
1: Sygnał, menu, S0.
0: Tutaj mam informację S0. Natomiast w momencie, gdy ktoś nadaje, to mi się pokazuje, z jakim sygnałem go odbieram. Nie tylko to. Właśnie również w tej pozycji ostatnio słyszane jestem w stanie sprawdzić, kto rozmawia w danym momencie. Czyli jeżeli włączam radio, jestem na przemienniku i trwa jakaś dłuższa wypowiedź, a ja tylko kogoś nie znam po głosie, to mogę bardzo łatwo sobie sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Podobnie oczywiście w innej sytuacji. Sytuacja działa w FM-ie, czyli przełączam radio w tryb FM.
1: Tryb
0: FM. I teraz oczywiście, ponieważ w FM-ie mamy przekazywaną tylko nośną falę i dźwięk, nie mamy tej informacji cyfrowej, czyli kto, gdzie, jak nadaje i tak dalej, ale możemy też w pełni sterować radiem. Pokazuje nam częstotliwość, pokazuje nam, gdzie nadajemy, gdzie odbieramy, co się dzieje, jakie mamy ustawienia i tak dalej. I ja tylko to zademonstruję tak na szybko. Kręcę sobie gałką do wyboru częstotliwości. Radio można oczywiście ustawić w taki tryb, żeby każde przekręcenie gałką sygnalizowało nam, na jakiej jesteśmy częstotliwości, ale oczywiście dla mnie jest to bardzo wkurzające. W związku z tym naciskam odpowiedni klawisz i informuje mnie, na jakiej jestem częstotliwości.
1: RX 438,6 MHz.
0: No właśnie, czyli jestem w FM-ie na częstotliwości 438,600 MHz, czyli w paśmie 70 cm. Właśnie się włączył przemiennik.
1: Sygnał, menu, S6.
0: A właśnie, odbieram przemiennik na S6. I teraz jestem w stanie sobie sprawdzić wszystkie ustawienia związane z pracą przemiennika. Każdy przemiennik w zasadzie w Polsce już dzisiaj FM-owy otwierany jest falą nośną, a emitowana jest tak zwana podnośna, czyli CTCSS, tak zwany subton. I dla różnych regionów Polski ten subton jest różny. Ja teraz sobie mogę sprawdzić w ustawieniach konkretnych, czy mam wybrany subton właściwy do nadawania na ten przemiennik.
1: Menu, sygnał. Pytanie kanału, menu. V, R, T, tryby, strukturizm, kontakt, R, T, X, C, P, C, R, R, 1, 0, 3, 5.
0: No i się zgadza. Podnośna, czyli tak zwany subton o częstotliwości 103,5 Hz.

0: zatwierdzam to, naciskam mikrofon, to nie ten, tu jest drugi i uwaga, teraz nacisnę trochę dłużej i przemiennik mi potwierdzi. No właśnie, też był dźwięk włączającego się wentylatora. Mogę sobie tutaj sprawdzić, jak mocno mam ustawioną blokadę szumów.
1: Squelch
0: 5.0%. No oczywiście nie powie 50, tak? Bo ten TTS jest taki bardzo prymitywny, ale jednak do naszych potrzeb w zupełności wystarcza. Zmieniam sobie VFO, czyli odbiornik na prawy, lewy. VFOB teraz mam, teraz sobie zmienię.
1: VFOA.
0: Wszystkie ustawienia związane z obsługą radia, z programowaniem pamięci, z jakimiś detalami takimi naprawdę bardzo szczegółowymi, wszystko jestem w stanie zrobić, korzystając z tego udźwiękowienia. Jak powiedziałem, korzystam z języka angielskiego, bo tam wszystkie nowości związane z kolejnymi wersjami oprogramowania oraz właśnie z tym TTS-em są aktualizowane na bieżąco. To wszystko idzie ze sobą w parze. Co za tym idzie? Nie ma absolutnie problemu. Można korzystać z GPS-u, aby wysyłać swoją pozycję, aby ktoś widział, jaką ma odległość do nas. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie możliwości związane z obsługą radia są dla nas dostępne. Oczywiście są takie kwestie, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć sami, a to już są takie niuanse i takie detale, że ustawiamy to tylko raz, więc albo skorzystamy z czyjejś pomocy, albo no w jakiś inny sposób sobie to tam ogarniemy, tak? To oprogramowanie do zarządzania radiem też jest dosyć dostępne. Da się wgrać samodzielnie to alternatywne oprogramowanie, czyli to OpenGD77, i da się również później tym wszystkim zarządzać, bo są takie sprawy, które musimy zrobić na komputerze i później to wczytać do radia. I to wszystko się w zasadzie da zrobić. Trzeba tylko trochę samozaparcia. Tak więc tyle, jeśli chodzi tutaj o obsługę tego radia. No mógłbym tutaj Wam pokazywać więcej, jak to wszystko działa, ale no myślę, że clue tutaj sprawy zostało pokazane i jak to wszystko wygląda. Mógłbym też więcej poopowiadać o hotspotach, ale to też naświetliłem tylko sprawę, że są takie urządzenia, które pozwalają nam skorzystać właśnie i nawet jeśli nie mamy w domu anteny i tak dalej, tylko jakieś ręczne radio właśnie z DMR-owe czy z YSF-em od JES-u na przykład i właśnie mamy hotspot, w zasadzie pozwala nam to wypłynąć na szerokie wody i nie mając na dobrą sprawę dostępu do systemu antenowego i tak dalej prowadzić łączności z całym światem. Mamy międzynarodowe grupy rozmowne, są grupy ogólnoświatowe, są grupy europejskie, są grupy z konkretnych kontynentów, akurat grup rozmownych, jeśli chodzi o ten tak zwany system właśnie DMR, czyli tych talk groups, jest po prostu, nie będę się wyrażał, w każdym razie dużo, nawet bardzo dużo. W zasadzie w każdym zakątku świata gdzieś coś jest, można popróbować, można porozmawiać. Każda z grup, w zasadzie, może nie każda, ale bardzo wiele z tych grup podpiętych są pod różne przemienniki, tak? Mamy w Polsce tak zwaną główną grupę ogólnokrajową, to jest tak zwana grupa 260 i ona w zasadzie jest podpięta pod wszystkie przemienniki w Polsce. Ale ponieważ DMR skonstruowany jest w ten sposób, że na jednej częstotliwości mogą się odbywać dwie rozmowy, to jest tak jak mamy z, na przykład z kanałami cyfrowymi w telewizji bądź z kanałami cyfrowymi w radiu, tak? Mamy jakby jedną częstotliwość, ale na tej częstotliwości mamy kilka kanałów transmisji. I w dużym uproszczeniu w DMR-ze jest bardzo podobnie, czyli na jednym kanale mamy dwie, mogą się odbywać dwie rozmowy w tak zwanych dwóch slotach, w dwóch szczelinach czasowych. Więc mamy właśnie tą grupę ogólnokrajową, a na tak zwanym slocie drugim, czyli na tej samej częstotliwości, ale w drugiej szczelinie czasowej, są tak zwane grupy lokalne. No więc mając na przykład hotspot, ewentualnie po prostu mając dostęp do przemiennika, który jest gdzieś tam podpięty, możemy z naszego najbliższego przemiennika dostać się do grupy rozmownej w Australii, na Nowej Zelandii, czy gdziekolwiek indziej, tak? Czy ewentualnie w sąsiednim kraju. Takie są możliwości i to tak właśnie działa. Także to jest, powiedzmy, duża zaleta tych systemów właśnie cyfrowych z uwagi na to, że mamy tą globalną wioskę, no już w niej jesteśmy. A oczywiście w świetle tego, co tutaj zaprezentowałem przed chwileczką, mamy również kwestię tej dostępności radia. Ja tutaj za chwileczkę pokażę, jak wygląda jeszcze radio gadające po angielsku. Na chwileczkę sobie jeszcze tutaj przejdziemy w tryb DMR, bo być może gdzieś ktoś coś tutaj będzie gadał. Ja teraz z palca wpiszę częstotliwość przemiennika.
1: 4, 8, 4, 8, 7, 5. Slot 1.
0: Wejdźmy sobie tylko jeszcze, ustawmy odpowiedni kontakt.
1: Menu, sygnał, wykontakt, strefy, kontakty, wybierz X.
0: No, jesteśmy już tutaj na odpowiedniej grupie, ale chwilowo nikt tutaj nie rozmawia, bo zmierzam do tego, aby zaprezentować Wam, jak wygląda jakość rozmowy w wypadku tego systemu DMR, tak? Jako że jeśli chodzi o system Fusion, czy też ten system od JES-u, to Wam pokazałem, jak to tam wszystko się przedstawia, że to jest całkiem przyzwoicie, ale jeszcze za chwileczkę, już tak na sam koniec, w zasadzie na pożegnanie, pokażę Wam, jak wyglądają te niedoskonałości systemu DMR. Tych niedoskonałości jest znacznie więcej z uwagi na to, że jest po prostu inny kodek audio tam zastosowany, ponieważ, jak już powiedziałem wcześniej, na jednej częstotliwości w zasadzie mogą być dwa kanały transmisji, no to to pasmo przenoszenia jest dużo gorsze, a do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze ta kwestia, że w wypadku, tak jak już powiedziałem wcześniej, tych przekazów cyfrowych nie przekazujemy tylko głosu, ale przekazujemy też spory szereg danych. Oczywiście tych danych jest naprawdę mało, ale jednak powiedzmy sobie, że w wypadku tego DMR-a względy, o których wspomniałem wyżej, sprawiają na to, że ta jakość jest dużo gorsza. To oczywiście, o czym też już nadmieniłem, ma też znaczenie tego, na czym tego słuchamy. No bo na jakimś plastiku chińskim za 300 zł no brzmi to inaczej niż na radiu wartym powiedzmy 4 czy 5 razy więcej i jeszcze właśnie podpiętym pod głośnik zewnętrzny, jak to właśnie ma miejsce u mnie, gdzie teraz prezentuję to urządzenie mobilowe DMR-owe, bo to jest też urządzenie, które możemy gdzieś tam sobie zamontować w domu, tak jak to ma miejsce u mnie, czy też ewentualnie w samochodzie, bo w samochodzie też wożę radia. Także tak to wygląda. Jak wspomniałem, chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak w języku angielskim przedstawia się, że tak powiem, radio ręczne, jak ono się zachowuje. Jeszcze tylko nadmienię, że w wypadku tych wszystkich sprzętów tutaj kwestia ceny również jest sprawą jakości, tak? Posiadam dwa urządzenia ręczne. Jedno jest takim bardzo prostym Baofengiem, a drugie to już jest radio z troszeczkę wyższej półki. No i jakość tych urządzeń jest w zasadzie nieporównywalna, zarówno jeśli chodzi o taką kwestię związaną z, jakby to ująć, bryłą tego urządzenia, tam jak ono nam leży w dłoni, jak są spasowane wszystko jego elementy, jak działa klawiatura. No po prostu z taką jakością wykonania, ale też kwestia jakości związanej z tym, jak to urządzenie brzmi, jak ono słyszy, jak my z niego słyszymy, bo oczywiście ten system tego alternatywnego oprogramowania OpenGD 77 sprawia, że mamy, bo oczywiście przecież to jest tylko kwestia programu, tak? Jak to się mówi, bebechy tego radia, kolokwialnie rzecz ujmując, czyli wnętrze tego radia się nie zmienia, więc operujemy w zakresie to, co tam producent do niego włożył, ale sprawia to, że to oprogramowanie daje nam cały szereg możliwości regulacji różnych rzeczy, zarówno jeśli chodzi o wysterowanie mikrofonu, zarówno jeśli chodzi o wzmocnienie audio tego, co my słyszymy, zarówno jeśli chodzi o kwestie związane z wyświetlaczem, na przykład zmianę kontrastu, przecież są pośród nas osoby, które posługują się jeszcze resztkami wzroku i dla nich to mogło być bardzo istotne. Mamy na przykład inwersję kolorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg zmian wprowadzających nieporównywalnie większy komfort użytkowania tego sprzętu. Jak nadmieniłem, teraz jeszcze krótka prezentacja, jak działa to radio, powiedzmy ręczne w języku angielskim i to będzie tyle, a już jako taki suplement do tego naszego dzisiejszego spotkania będzie też krótka prezentacja, jak słyszy się to wszystko w wypadku przekazu DMR na przemienniku cyfrowym, jak to wszystko wygląda, gdy kogoś słychać dobrze, a jak to wygląda, gdy słychać troszeczkę gorzej. Tak więc uruchomię tutaj to urządzenie ręczne. To jest tak jak w wypadku tego mojego urządzenia mobilowego, jak się to mówi, również jest to Tytera i ono ma wgrane najnowsze oprogramowanie tego OpenGD77 i również najnowszego angielskiego TTS-a. I tak to wygląda. Radio jest zablokowane, także ja sobie tutaj wpiszę kod odblokowujący, dlatego że to radio często zabieram na zewnątrz, więc gdyby komuś się ono zbytnio spodobało, no to i tak tak łatwo z niego nie skorzysta, gdyż ponieważ musi znać kod. Ok, więc przechodzimy do prezentacji. O, coś tam tutaj nie zadziałało i trzeba to zrobić jeszcze raz. Poznaliście po prostu jedną z cyferek kodu. Straszne to jest. Nie wiem, czy ja to jakoś zniosę. O, i coś się nie udaje. To tylko świadczy o tym, że podcast nie jest w żaden sposób reżyserowany. Z jakiegoś powodu coś tutaj nie chce mi się wczytać, ale oczywiście spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że za trzecią próbą mi się tutaj wszystko nie zawiesi, prawda? I radio zadziałało. Przedstawiło się również moim znakiem. No i teraz właśnie krótka prezentacja, jak ono sobie gada. Ponieważ tutaj jestem w simplexie, no to nie podaję tej częstotliwości nadawania odbioru, bo jestem, wszystko jest na tej samej częstotliwości. Ale wejdźmy sobie do menu, żeby wam pokrótce pokazać, jak to wygląda w konfrontacji z językiem polskim.
1: Menu, zone, context, channel details, RSSI, firmware info, options, last heard, radio information, satellite, GPS, zone, GPSAT, radio information, menu, battery, 8.0 volts, 8.8%.
0: Właśnie, tutaj nam podaje wolty i procenty naładowania akumulatora tego ręczniaka. Podaje nam godzinę. Teraz poda nam datę. A teraz poda nam chyba współrzędne GPS-a i mój QTH lokator. I to właśnie podało współrzędne długość i szerokość geograficzną oraz mój kwadrat, z którego nadaję, czyli QTH lokator. Oczywiście tutaj istotna w wypadku tych wszystkich sprzętów jest klawiszologia, tak? No trzeba sobie ją przyswoić, no bo tych skrótów klawiszowych jest troszeczkę i kwestie związane z tym, żeby sobie jakoś tam to wszystko poogarniać, no na pewno nie są do ogarnięcia w dwie minuty, prawda? Szczególnie jeśli, powiedzmy sobie wprost, no dopiero zaczynamy. Nie zmienia to jednak faktu, że mieć, a nie mieć takie radio udźwiękowione, szczególnie właśnie przy wykorzystywaniu tych systemów cyfrowych, a już w szczególności właśnie w wypadku tego systemu DMR, no to są rzeczy w żaden sposób nie do przecenienia. No to jest po prostu jak noc i dzień, dzień i noc. Dużo daje to też frajdy, że jesteśmy sobie w stanie zrobić wszystko sami, że nie musimy ciągle kogoś prosić, a przeczytaj mi, a powiedz mi, a ustaw mi, wydzwaniać do kogoś, żeby przyszedł nam to wszystko zaprogramować i tak dalej, i tak dalej. Ja, tak jak powiedziałem, celowo nie omawiałem to jakichś szczególnych detali w wypadku wspomnianych przeze mnie grup rozmownych, czyli tych tak zwanych talk group, no to też możemy to wszystko robić z palca, też do takiej grupy możemy się podłączyć z palca, czyli wpisać to ręcznie. Możemy to oczywiście mieć w kontaktach, czyli sobie taki kontakt wtedy wybieramy i od razu się z tą grupą łączymy. Cały szereg możliwości jest, które są jak najbardziej dla nas dostępne. To wszystko jest nam przyjazne, to wszystko jest do ogarnięcia, to wszystko jest nam czytane. Także taka forma, powiedzmy sobie, prezentacji tych danych jest dla nas dostępna. Myślę, że to tyle. Tematu oczywiście nie wyczerpałem. Jak powiedziałem, założeniem moim, o czym wspomniałem na początku naszego spotkania, była tylko taka prezentacja, że to krótkofalarstwo cały czas ewoluuje, że ono się zmienia, ba, że nawet pewne kwestie są do nas dostosowywane, że w wypadku pewnej grupy urządzeń możemy to wszystko mieć dostosowane do siebie, że to wszystko może się z nami komunikować, bo oczywiście tych możliwości, których ja tutaj już nie przedstawiałem, jest nieporównywalnie więcej. W radiu możemy sobie tworzyć swoje skróty klawiszowe. Możemy przyporządkować pewne kwestie jeszcze do naszych indywidualnych potrzeb. Także tych możliwości jest dużo więcej. No cóż, wspomniałem troszeczkę o kosztach. Oprogramowanie oczywiście jest darmowe. To wszystko jest dostępne jakby dla nas, zarówno te kwestie związane ze screen readerem, czy też właśnie z samym softem, to wszystko jest dostępne. Natomiast koszty samych urządzeń, no oczywiście kupowane te sprzęty na najpopularniejszym chińskim portalu zakupowym, no to te ceny są powiedzmy 40-50% niższe niż w kraju, a czasem więcej. Natomiast oczywiście no wtedy mamy problem z gwarancją czy ze wszystkim innym. Natomiast muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie wszystkie moje sprzęty są kupowane w Chinach i ani razu nie spotkał mnie żaden zawód. mimo tego, że były to sprzęty za ponad 1000 zł niejednokrotnie, no to wszystko przyszło bez problemu, więc też gdyby ktoś się decydował na takie zakupy, to chcę uspokoić. Kupuję tego sprzętu coraz więcej. Wiadomo, że tutaj no, nasi rodzimi sprzedawcy naliczają marże, naliczają też koszty jakiejś tam obsługi, koszty instrukcji, też kwestia jakiejś tam gwarancji, naprawy tego wszystkiego, no to sprawia, że sprzęt, który w państwie środka możemy kupić za powiedzmy 1000 zł, w kraju nad Wisłą kupujemy za 2400 zł, tak? Także no, za to mamy powiedzmy drugie radio albo dwa innego kalibru radia, tak? Sprzęt, który ja wykorzystuję, czyli jeśli chodzi o ten sprzęt mobilowy, czyli do użytku takiego stacjonarnego, bądź na przykład w samochodzie, no to jest cena w granicach powiedzmy 1100 zł. Natomiast ten sprzęt ręczny, czyli również urządzenie firmy Tytera, które prezentowałem, jak mówi w języku angielskim, no to jest kwota rzędu powiedzmy około 550 zł. Tak mniej więcej. Oczywiście te ceny są płynne, to się wszystko bardzo waha, także są dni, że można ustrzelić dużo taniej, a z kolei już kilkanaście godzin później znowu ta cena wzrasta do jakichś, może nie niebotycznych rozmiarów, ale powiedzmy wydaje się znacznie większa. Myślę, że w takim ogólnym zakresie wszystkie te kwestie, które były dla mnie istotne, o których chciałem Wam opowiedzieć, poruszyłem. Przepraszam za wszystkie potknięcia i takie, powiedzmy sobie, jakieś niedociągnięcia wynikające z tego, że coś się nie udało, coś tam nie chciało zadziałać i tak dalej. Ale kończąc prywatnie, muszę od siebie dodać, że w zasadzie nie mam możliwości nagrywania tak na co dzień jakichkolwiek podcastów z uwagi na sprawy rodzinne, a że dzisiaj trafił mi się taki dzień, że jestem sam, jak się to mówi, na włościach, no to poszedłem po prostu na żywioł i bez jakiegoś takiego szczególnego, konkretnego przygotowania postanowiłem Wam zaprezentować, jak to wszystko wygląda, bo powiem szczerze, że do podcastu przymierzam się już od chyba z 2 lat mniej więcej, chociaż wtedy nie miałem tych wszystkich sprzętów. W takiej ilości były plany, aby ten podcast nagrać z jednym z kolegów krótkofalowców, też niewidomych, no ale też nie możemy się jakoś zgrać, bo to oczywiście nie mieszkamy obok siebie, więc to się wszystko niestety nie chciało jakoś ze sobą spotkać. Dlatego gdy trafiła się okazja, to tak żywiołowo nagrałem Wam to wszystko, aby Wam pokazać, jak to wygląda. Tak więc raz jeszcze przepraszam za wszystkie te moje błędy, no wynikające też oczywiście w dużej mierze z tego, że od bardzo dawna nie miałem przyjemności się z Wami spotkać. Tyle ode mnie, ja już naprawdę Wam bardzo dziękuję, a na sam koniec jeszcze tylko tak dla zobrazowania pokazuję Wam, jak wygląda ta sprawa tego wszystkiego z DMR-em, jak to słychać właśnie konfrontując to z systemem od JES-u, jak jest, gdy jakość tego audio jest naprawdę przyzwoita, a jak jest, gdy wkradają się jakieś utraty pakietu internetowego, czy też po prostu niedoskonały sygnał od nas w kierunku przemiennika i tak dalej, abyście sobie na koniec mogli też posłuchać, jak ten DMR wygląda. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie Amatorskie 73 i do usłyszenia.
2: Tak, Wyszku 1647, 5 punktów, potwierdzam. ST3 MST, SQ 7 PST. Wyszku ST3 MST, tu SQ 9 Energię.
3: Okej, okay, SQ 9 Natalia, Roman, Grażyna. Witaj Pawle, 1648, piątka, dziewiątka, 5 punktów.
2: I literka E jak Elżbieta.
3: I tele E jak Elżbieta w logu, 5 punktów. Dziękuję Pawle i zapraszam kolejną stację.
4: Stefan Paweł 7, Stefan Ludwik Dorota.
3: P7 Xaver, 1648, piątka, dziewiątka, 5 punktów.
2: Dziękuję, nic nie potwierdzam.
3: Okej, okay. SP2 KDL, proszę, Kamil.
5: SP3 MST, SP2 KPL.
3: Podałem Ci mikrofon przed chwilą, SP2 KDL, 1649, piątka, dziewiątka, 5 punktów, proszę Kamil.
5: Witam z Wyszku, SP3 MST, SP2 KDL, chwilą 1649, dzięki za
0: Myślę, że na tyle wystarczy, żeby pewne rzeczy tutaj pokazać i zobrazować.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać na temat aplikacji użytkowych, programów, które kiedyś były bardzo powszechnie wykorzystywane w naszych komputerach PC, w systemie Windows, a dzisiaj nie są już do pracy tak konieczne, ale wciąż mogą się przydać, a dla wielu, a być może szczególnie dla osób niewidomych, z racji ich lepszej niż inne programy dostępności, są niezbędne. Moim gościem jest Kamil Żak. Witaj.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: A wszystko, powiem, skąd się zaczęło. Jakiś czas temu na portalu dobreprogramy.pl ukazał się taki artykuł chyba w blogach tych dobrych programów, który
1: tak,
0: zresztą
1: to w blogach było.
0: To było w blogach, a duży artykuł, który gdzieś tam, nawet chyba ty podesłałeś na Facebook, gdzieś tam na linki, na serwisy społecznościowe, i bo tak te blogi nie zawsze dobrych programów czytam. I to był artykuł pod tytułem Niedobre programy. Autor artykułu udowadnia, jak z jednej strony, jak bardzo Windows był i w jakiejś mierze dalej jest niedojrzały, że trzeba instalować rozmaite programy, kodeki i różne aplikacje, narzędzia wspomagające, czy to odtwarzanie filmów, czy otwieranie, nie wiem, PDF-ów, czy wypalanie płyt, ripowanie i tak dalej. Z drugiej strony jednakże pokazuje, że wiele z tego, co te zewnętrzne programy robią, już w systemie Windows można zrobić. Także dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, jak to było kiedyś, co trzeba było kiedyś, w takim, niech będzie, roku 2003, 2004 zainstalować, żeby efektywnie z systemu Windows korzystać, i czy dalej trzeba te programy, o których sobie powiemy, instalować, a jeśli tak, to jakie, jeśli nie, to jakie są ich zamienniki, a może coś już można lepiej zrobić w systemie, a może te programy jakoś tam lepiej, te stare programy lepiej z czytnikami ekranu nam działają. Ja może najpierw zapytam ciebie, Kamil, ty od których Windowsów tak świadomie używasz komputera, instalujesz programy? Od kiedy to? Od 9.8? Od XP dopiero? Jak to było?
1: To znaczy prywatnego to dopiero od XP, i to dosyć późnego XP, bo już tuż przed Service Pack 2.
0: Czyli to gdzieś tam 2004 rok, przyjmijmy, 2004. No dobrze, i pamiętasz jakby ten twój pierwszy, powiedzmy, taki komputer, co tam, no bo wiadomo, system, wówczas system, no XP, skąd inąd niezły system, coraz bardziej taki, no wtedy się nie mówiło jeszcze o dostępności, ale coraz bardziej jakoś tam dobrze działający, czy dobrze z nim działający czytniki ekranu, może tak to ujmijmy, to no znaczy, ale systemem, ale coś tam trzeba...
1: W czasach XP już ta dostępność, ona... nie była jeszcze takim jednym z głównych jakby torów,
0: priorytetów,
1: ale ona była, więc to już tak nie można powiedzieć, że nie mówiło się, bo i Windowsa 98 można było obsłużyć, tylko po prostu dla mnie ten system i ten pierwszy komputer to było takie pole doświadczalne. Ja miałem go tak zaśmieconego, że tam było kilkaset aplikacji na dysku 40-gigabajtowym, więc... Później wybrałem z tego zestaw, tak naprawdę, który przestałem w pewnym momencie aktualizować, dlatego że to, do czego było mi potrzebne, to co było mi potrzebne i się zaczęło sprawdzać i nadal się sprawdza, po prostu u mnie zostało i w większości trwa do dziś, tam są niewielkie zmiany, więc tak naprawdę ja na przykład nie wiem, nie znam wielu nowych aplikacji od jakichś kilku, dwóch, trzech, czterech lat. Nie, to znaczy znam ich nazwy, przewinęłem się gdzieś tam jakieś o nich informacje, ale ja nie potrzebowałem zmiany i tak naprawdę to stare oprogramowanie w większej części jest u mnie do dzisiaj.
0: Bo być może...
1: Z Windowsem 7.
0: Bo być może te aplikacje nowe albo są niedostępne, albo są na tyle nieprzydatne, ale to do tego przejdziemy. Dobrze, to jakie programy kiedyś obowiązkowo ty i wielu z nas instalowało?
1: To znaczy, to musiał być, wiadomo, czytnik Adobe Reader, który z, powiedzmy, czasami czy starszymi Windowsami działał różnie, aczkolwiek te pliki zaczęły zdobywać swoją popularność, więc był on konieczny. Winamp to była podstawa, właśnie jak się muzyki słuchało, także ten CDX, jakiś Audacity, takie aplikacje, które ja to nazywam takimi aplikacjami pobieranymi, nie jakimiś tam dużymi typu Office, FileReader, bo to była inna zupełnie grupa.
0: Inna kategoria. No jeszcze bym do tego dodał na pewno WinRAR.
1: WinRAR, ale kiedyś jakoś nie 7-Zip.
0: No bo kiedyś chyba nawet 7-Zipa czy tam 7-Zipa właśnie nie było, ale o tym wszystkim zaraz właśnie o WinRARze też sobie powiemy. WinRAR, jeszcze co tam, no nie, Nero to też inna półka, bo to jakby kwestia tego nagrywania płyt, co gdzieś tam, no i to Nero...
1: To znaczy o Nero bym tu powiedział, dlatego że Nero do wersji 7.11 to nie był super dostępny pakiet, ale był obsługiwalny i miał
0: sprawnie
1: bardzo,
0: działający, tak.
1: I miał bardzo dużo, to był kombajn. W wersji 7 to już był pierwszy z tych takich wielkich kombajnów, który i się długo instalował i coś tam i sporo zajmował. Mam go do dzisiaj, używam, ale po prostu miał w wersji tamtej takiej wyższej jakieś tam cięcie plików Q i tam tych tworzenie tych plików Q, jakąś normalizację dźwięku na płytach audio. Tak naprawdę dzisiaj, żeby osiągnąć funkcjonalność Nero 7 z 2004 roku, trzeba zainstalować kilka aplikacji. Dlatego przy Nero 7 zostałem, na przykład.
0: I jeszcze na pewno, nim przejdziemy do tych programów, trzeba było, no, instalowało się zwykle kodeki jakieś i instalowało się środowisko Java.
1: Java, i teraz, tak.
0: I to właśnie... Pierwszy wątek tego artykułu to właśnie jest duży rozdział na temat historii, pewnej niekompatybilności, problemów z aktualizacją, zamulaniem w systemie właśnie poprzez Java. Jak to jest z tą Javą? Po co ją kiedyś trzeba było instalować? Czy teraz ją w dalszym ciągu trzeba instalować? Na ile ona ogólnie była ważna i też w naszym takim dostępnościowym kontekście, jak to było i jest?
1: Jeśli chodzi o dostępność Javy, no to... Pamiętam, że dopiero od właśnie 2004 do końca tego roku czytniki zaczęły, powiedzmy, mieć możliwość implementacji jakiejkolwiek tej dostępności, no bo w Javie powiedzmy 5 to tak z tą dostępnością za ciekawie nie było. Java 6 to już zaczęła o tym bardziej miała, producent wziął to pod uwagę i powstał ten cały Java Access Bridge, ale po co to właściwie było? Dlatego, że tak naprawdę wiele stron wykorzystywało okienka Javy, czy nawet jeśli nie okienka, to jakieś skrypty działające w tle, które później zostały dopiero zastąpione przez JavaScript, a obecnie coraz częściej wykonuje to HTML5 w większej części, ale kiedyś bez tej Javy to po prostu wiele stron internetowych albo nie działało, albo prezentowało okrojone możliwości. Dzisiaj jeszcze wiele z nich korzysta z Javy, ale nie jest to już plaga, bo od tego się odchodzi. To jest...
0: Tak, no o Javie się w ogóle coraz mniej mówi. Ta nazwa
1: to jest dość,
0: tak
1: Java. To jest dość dziurawe środowisko przez tą wirtualną maszynę. To tam kiedyś Microsoft miał nawet oto proces i tak dalej. Była cała z tym zabawa. I to jest po prostu, to jest, jeśli chodzi o security, to takie typowe zabezpieczenia, to jest mocno dziurawe i dlatego strony już od tego mocno odchodzą, natomiast plagą jeszcze nadal jest i jeszcze długo niestety będzie Flash Player.
0: Teoretycznie. Właśnie, bo jeszcze Flash Playera nie wymieniliśmy, oczywiście on wtedy już był, prawda? To on zawsze był, można
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Tak, teoretycznie od niego się już odchodzi, mówi się, że gdzieś tam Google od tego odeszło, że Apple tego nie wspiera, że Microsoft zastępuje to HTML5, ale tak naprawdę ogromna część internetu, stron, które już stoją na serwerach, że tak powiem, są wystawione i nie zmieniają się.
0: Dalej gdzieś tam korzysta
1: dlatego
0: z tego
1: nie się, dlatego nie mogę się z... korzystam. On jest często wymagany po prostu.
0: Jest wymagany, tak, tak. O tym.
1: Obejrzeć cokolwiek, jakaś transmisja, czy jakiś filmik, czy cokolwiek na komputerze, to po prostu bez tego, chociażby teoretycznie się mówią już dzisiaj ci technologiczni specy, piszą ci blogerzy wszyscy, tak, że tak się wyrażę, że odinstalować, że to już niepotrzebne, że można bez tego działać. Wcale nie właśnie.
0: No, ale weźmy chociażby takie duże serwisy jak Tidal, jak Spotify, jak ten, jak Periscope, ten do transmisji na żywo wideo z Twittera, no one w przeglądarce...
1: Periscope nie potrzebuje Flasha.
0: A to potrzebuje... mi wyświetlał kiedyś, że muszę sobie ten, że Flash Playera, coś takiego.
1: W jakiej przeglądarce?
0: Kiedy w Firefoxie w zeszłym roku.
1: A w zeszłym roku, to jeszcze całkiem możliwe. Natomiast mi to się wyświetla na wielu stronach, gdzie po prostu ja śledzę różne jakieś tam transmisje albo retransmisje sportowe czy jakieś inne rzeczy. I na wielu takich stronach, gdzie takie materiały można znaleźć, no to bez tego Flasha się po prostu nie da pracować i to jeszcze trochę potrwa.
0: Tak, przypominam, że można się też z nami skontaktować i zadzwonić, podzielić się jakimś wspomnieniem, refleksją albo coś.
1: Przede wszystkim programem. Bo
0: programem tak też oczywiście, tak.
1: My mamy jakieś tam programy, o których może powiemy, natomiast ilu użytkowników, tyle tak naprawdę... prawdopodobnie aplikacji różnych, czy też różnych zestawów aplikacji, więc chętnie też byśmy jakichś porównań.
0: Tak, login Skype'owy to jest tyflopodcast.net przez C, oczywiście tyflopodcast, oczywiście pisane. I cóż, czyli jakby Flash Player, to ty uważasz, że no kiedyś był konieczny, teraz mimo wszystko też jakoś tam konieczny, można się bez niego obyć, ale jest to pewien problem, a
1: bez
0: Java?
1: Bez
0: Java można.
1: Ja ją nadal mam, dlatego że jest mi potrzebna po prostu w celach, po prostu konkretnych celowych tam na zajęcia czy coś, ale to jakby jeśli chodzi o typowe użytkowanie, czy też korzystanie z komputera i z internetu, no to Java... Pewnie, że znajdą się strony, na których jeszcze się przyda, natomiast to już nie są takie problemy, że tak naprawdę co którąś stronę, co drugą, co trzecią spotyka się komunikat, że zainstaluj, bo nie masz, to takich sytuacji w przypadku Java już prawie nie ma. Mhm.
0: A kodeki, jak to wygląda z jakimiś właśnie kodekami, z odtwarzaniem przez sam system różnych formatów audio, wideo i z tym, jak to było kiedyś, jak to jest teraz, z instalacją takich kodeków różnych?
1: Tak naprawdę niewiele, dla mnie niewiele się to różni od tego, co było kiedyś, a między tym, co jest dziś, dlatego że kiedyś faktem Windows w większości tych kodeków nie miał, obsługiwał tak naprawdę co? Wave, MP3, Windows Media Audio. Windows Media Video. Niektóre AVI, aczkolwiek AVI to jest po prostu kontener, to jest tylko rozszerzenie, w AVI się może kryć jakiś DivX, jeden czy drugi może się kryć zwykły, jakieś inne rozszerzenie, jakieś, nie wiem, na przykład MP4, czy też taki kontener jest, więc tam też rozszerzenie może być pliku takie jedno, natomiast to może być różny format pliku. I teraz niestety Windows XP, czy jeszcze Vista, czy wcześniejsze nawet też, w większości tych formatów nie obsługiwały natywnie, więc trzeba było instalować różne, oprócz tego, że odtwarzacze, to jeszcze te tak zwane właśnie kodeki, czyli małe biblioteki, które umożliwiały dekodowanie tych formatów, bądź ich nawet kodowanie, jeśli chciało się nagrywać w danym formacie coś na przykład, czy na płytę, czy po prostu tworzyć pliki. Dzisiaj jest podobnie. W tym artykule padła taka teza, nie wiem, czy poprawisz mnie, jeśli tak, ale odniosłem wrażenie, że on powiedział, no w zasadzie to w Windowsie już wszystko jest i to...
0: Czy właściwie jest... autor tak dziwnie, bo on najpierw tak ostro wyskoczył, że właściwie to nic nie trzeba prawie, że instalować, bo w Windowsie 10 wszystko jest, a zarazem potem zaprzeczył trochę, że i tak może nie skupił się na kodekach, ale już potem gładko przeszedł do odtwarzaczy, że te odtwarzacze Windowsowe i tak wielu rzeczy nie do końca odtworzą, więc tak trochę to tak było, mam wrażenie, że się jakoś tak autor gdzieś tam prześlizgnął. No tak czy inaczej, rzeczywiście kodeki kiedyś się instalowało i teraz też, jeżeli tak chcemy wszystko mieć odtwarzane właśnie i też móc nagrywać, no to trzeba instalować i to w dalszym ciągu jest ten zestaw Kalite Codec Pack.
1: To znaczy powiem? Nawet nie tyle, że w dalszym ciągu, on po prostu się stał tak naprawdę głównym.
0: Mhm. Ale w 2004 go nie było jeszcze, prawda? To jeszcze był Real Player na początku.
1: Nawet nie Real Player, po prostu to było tak, że instalowało się mnóstwo poszczególnych pakietów, które umożliwiały odtwarzanie formatów danej grupy. Na przykład to cały Real Media, czy to się nazywało później Real Alternative, tak, to tak, odtwarzanie tak. plików RAM, RMVB i tak dalej. Jakiś DivX9 albo DivX10, albo czy tam jakiś, nie, czekaj, co był numer wersji? DivX3, DivX4. Te kodeki zmieniały wersję.
0: Tutaj do końca nie wiem, bo ja za bardzo nigdy nie oglądałem jakby z komputera filmów, także ja też potem przejdziemy, ale za dużo ani o All Playerze, ani o SubEdit to za bardzo nie powiem, ale jak coś tam o tym sobie też powiemy.
1: Nigdy nie instalowałem All Playera.
0: Zdaje się, że to takie najbardziej, on chyba niezbyt dostępny, ale program w